0: bo no jednak te emoji, one mogą denerwować czasem, ale bardzo często
1: bywają
0: konieczne, żeby
1: przydatne,
0: zrozumieć kontekst.
1: a niekoniecznie chciałoby się czytać
0: I to się
1: interpunkcję
0: gdzieś
1: przez te
0: da
1: znaczki.
0: wyłączyć. Ja to mogę poszukać tego, bo to od tego był chyba jakiś checkbox już w starszej wersji, ale wymagał minimum poziomu niektóre w interpunkcji, wtedy było to czytane, a teraz od tej wersji interpunkcja sobie, emoji sobie.
2: Bo to
1: I
2: jakoś.
1: akurat moim
2: Tak, bo
0: zdaniem.
2: interpunkcja jest nawet ogłaszana w momencie, kiedy znaczy emotikony są ogłaszane w momencie nawet, kiedy interpunkcja jest ustawiona na brak.
0: Tak. I to
2: Tak.
0: jest, znaczy z mojej perspektywy to jest zachowanie jakby pożądane. Przynajmniej ja tak sobie to jako użytkownik
3: Ja też tak
0: wyobrażam.
3: uważam. Dobry wieczór.
0: I witamy
2: O, dobry
0: Kasię.
2: wieczór.
0: Kasia, cześć
1: Witek,
0: Kasiu.
1: bo Kasia tak pukała tutaj dość tak przemknęła się w sposób taki mało zauważalny. Ale rzeczywiście się pojawiła tutaj w międzyczasie.
2: Pawle, od razu jeszcze taka prośba, leciutko mikrofon w dół.
0: Dobrze, już się robi. No, o, to zrobimy
1: Dobra,
0: przy okazji
1: słuchajcie,
0: nowy
1: bo
0: test. No, w każdym
1: znowu
0: razie...
1: nam się
0: Tak.
1: znowu, się ro, znowu nam się robi tyfloprzegląd wersji NVDA Edition, no ale no w NVDA
0: No nie, no,
1: jak
0: jak się robi
1: wiadomo.
0: taką dużą zmianę, to trzeba się liczyć z tym, że wszyscy będą dyskutować,
2: Tak, że to komuś
0: połowy ludzi coś
2: zawsze
0: będzie
2: się
0: działać,
2: coś nie
0: połowy
2: będzie
0: nie.
2: podobało, bo tu jakieś zmiany, tu gdzieś coś i pewne rzeczy po prostu, no chwilowo przynajmniej przestaną działać.
1: Natomiast trochę jeszcze pozostaję w temacie czytników ekranu, to tutaj coraz więcej próśb pojawia się o to, żeby ktoś zrobił podcast o czytniku Narrator, czyli tym wbudowanym Windows. I tu też taki trochę, nie wiem czy apel do słuchaczy, ale takie ogłoszenie, że no można nagrać podcast. Tutaj
2: Oczywiście.
1: Michał tym zarządza, że tak powiem, ale to można zrobić. Więc jeżeli
2: Dokładnie.
1: ktoś się
2: Więc
1: czuje
2: jeżeli
1: na
2: ktoś
1: siłach.
2: używa na co dzień, bo chyba żaden z nas tak produkcyjnie tego narratora nie używa, nie korzysta z niego.
1: Tak mi się
2: Więc
1: wydaje.
2: można oczywiście zrobić ten podcast na zasadzie takiej, no dobra, no to ja wam tu pokażę, no tak to włączamy, tak sobie tu chodzimy po tym, ale to nie będzie nigdy audycja zrobiona z perspektywy
1: Tak,
2: kogoś,
1: bo
2: kto z tym
1: oczywiście, bo
2: programem
1: co.
2: rzeczywiście pracuje. A bardzo chętnie byśmy taki materiał przyjęli, więc jeżeli ktoś ma chęć, żeby coś takiego pokazać, to jak najbardziej zapraszam do kontaktu.
1: Ale z
2: Będziemy
1: drugiej
2: działać.
1: strony kusi mnie trochę takie
0: Challenge.
1: wyzwanie, czy jak teraz się mówi challenge.
2: Narrator
0: Wiem o
2: challenge.
1: Żeby
0: czym
1: przez
0: narrator
1: tam jakiś
0: challenge.
1: czas, typu tydzień czy miesiąc, przesiąść się na narratora i go zobaczyć, bo teraz w związku z tym, że u nas się pojawi nowy członek rodziny, można powiedzieć, no to mam trochę wolniejszy taki czas i może spróbowałbym zrobić taki manewr i po miesiącu zobaczymy, co z tego wyjdzie.
4: Dla mnie największym minusem i czymś, co totalnie uniemożliwia mi pracę z narratorem, jest brak kurtyny. Wobec tego to ja daleko nie ujadę.
0: A
4: No,
0: Windows
4: niestety.
0: P nie działa? Bo tu słuchacz napisał w komentarzu, że nawet na 1000 to działa.
4: No, u mnie nie chce. U mnie Windows P wyświetla tylko komunikat, że proszę połączyć ekran zewnętrzny i ma opcję tylko połącz bezprzewodowo i tyle.
1: Właśnie, słuchajcie, dla ludzi, którzy mają taki problem, no możliwe, że jakimś rozwiązaniem będzie przejściówka z HDMI na jak to
2: Na
1: złącze się
2: VGA.
1: nazywa, stary monitor, na VGA.
2: VGA.
1: Bo chyba VGA nie musi wykrywać, że tam jest monitor podłączony i takie
2: Dokładnie. I tam
1: przejściówki nieraz mogą.
2: zawsze jest wysyłany ten sygnał. Ja taką przejściówkę mam. Od razu uprzedzam, że to jest inwestycja rzędu, no, około stówki, tak mniej więcej. Trzeba za to zapłacić. Te przejściówki tyle kosztują. Przynajmniej jak ja kupowałem kiedyś, to tyle one kosztowały. To jest taki krótki kabelek, z jednej strony wtyczka HDMI, z drugiej strony takie stare gniazdko monitorowe, właśnie VGA podłączamy. W tym momencie mamy widoczny monitor i jesteśmy w stanie na to gdzieś tam sygnał przerzucić. To się czasem przydaje, bo rzeczywiście komputer w momencie, kiedy nie ma podłączonego żadnego urządzenia i to nie tylko jest do tej kurtyny ekranowej, ale też te nowoczesne karty graficzne, jeżeli nie mają jakiegoś urządzenia podłączonego, jakiegoś monitora na przykład, albo czegokolwiek, telewizora, to zachowują się w bardzo dziwny sposób i pewne rzeczy To myślę, że Robert mógłby nieco więcej opowiedzieć na ten temat, bo to on kiedyś to wytestował, chociażby przy okazji bodajże serwisu player.pl. Potrafią się zachowywać inaczej w momencie, kiedy mamy włączony monitor, a kiedy mamy ten monitor wyłączony.
3: Tak, na przykład player.pl zachowuje się tak, że jak mamy wyłączony monitor, nie oglądniemy filmu, posłuchamy sobie reklam, które są przed filmem, ale film już nam nie wejdzie. Trzeba monitor
4: Body
3: włączyć.
4: RM, bo tak. Zapewne.
3: Nie wiem, jak to działa, ale tak to działa. Sprawdzone, przetestowane. Dlaczego tak jest? A tak jest.
4: Jeśli no, to w każdym... myślę, że to chodzi o DRM, który jest gdzieś na poziomie karty graficznej bardzo często realizowany i też na przykład są tego typu problemy, że nawet jeżeli kupimy sobie jakiś za tani kabel HDMI czy splitter z jednego na kilka czy coś takiego, to niektórych filmów po prostu nie obejrzymy.
1: No, co jeszcze? Z jeszcze poprzedniej audycji tu była mowa o nagrywaniu, zdaje się, smartfonami stereo i mono stereo, że na iPhone'ie można stereo nagrywać filmy, że to jest średnio bezpieczne. I tutaj użytkownik Piotr998 nagrywa to w ten sposób. Kupił sobie futerał tak, typu książeczka, nagrywa film, ale jako że ten, jeżeli ustawi na przedni aparat nagrywanie filmu, no to nagrywa się nic, bo nagrywa się futerał. W związku z powyższym, no to jest wideo z samym dźwiękiem i prawie czarnym obrazem.
2: Z naturalną kurtyną.
1: Metoda. Z naturalną kurtyną, tak.
4: I ja się zastanawiam też, nie mam iPhone'a, który umie nagrywać do stereo, więc tego nie przetestuję. Ale ktoś, kto ma, to może się pobawić. Czy dałoby się zrobić coś takiego, żeby iPhone nagrywał wideo na przykład skrótem i potem w jakiś sposób tymże skrótem to wideo przerabiał na audio, wyłuskiwał z tego wideo tylko audio i przerzucał to do jakiejś aplikacji, na przykład przez ten ekran udostępni. Czy wtedy na przykład nie działałoby to tak, jakbyśmy tego chcieli?
3: Nie wiem, ja chciałem tylko powiedzieć, że pomimo, że mamy tak zwany czarny obraz, jak to mówię, to i tak ten czarny obraz zajmuje mnóstwo naszych bajtów i miejsca, że tak powiem, także no jest to rozwiązanie takie bardzo, bardzo...
1: To chyba też zależy od kodeka, bo ja na przykład zauważyłem, bo czasami nagrywam jakieś wideo dla rodziny i prosty sposób, jak sprawdzić, czy mamy światło zapalone w pokoju. Oczywiście wiadomo, że są aplikacje do sprawdzenia tego, czy jest światło, ale generalnie rzecz biorąc, generalnie kompresja obrazu jest bardzo duża i w momencie, gdy nagrywam wideo, gdy jest ciemno w pokoju, to ten plik jest powiedzmy 2-3 razy większy niż z dźwiękiem, a gdy jest ciemno, a gdy nie jest ciemno, no to ten plik jest 30 razy większy.
3: Też. Natomiast chciałem powiedzieć, że iPhone przynajmniej 8 u mnie nagrywa wideo w formacie MOV. Tak przynajmniej to jest widoczne. Nie wiem, czy się daje to jakoś zmienić, ale tak to wygląda.
1: Też nie wiem.
3: MOV rozszerzenie.
1: Tak, tak. QuickTime. I co? Jeszcze mamy dwa komentarze. A propos, to właśnie w poprzedniej audycji były te punkty takiego bezpiecznego korzystania z komputera i tutaj też Piotr 998 napisał, że budzi takie wątpliwości jeden z punktów, który mówi o tym, że powinien być włączony antywirus wbudowany w system. No i w momencie, gdy mam zewnętrzny antywirus, no to niekoniecznie włączanie systemowego oprócz niego musi być dobrym pomysłem. I jak ten punkt się ma do takiej rzeczywistości?
2: To akurat ja o tym mówiłem, to ja mogę powiedzieć, że w nowych wersjach systemu Windows to te mechanizmy ze sobą już są w stanie jakoś tam współpracować i przejmować pewne funkcje w nowych Windowsach, a tak naprawdę od Windowsa 7 to już jakoś tam funkcjonuje, a na pewno w Windowsie 10 działa to ok, ale ja chciałem zauważyć tylko jeszcze jedną rzecz, tu pewnie Mikołaj coś jeszcze dopowie, ale ja chciałem zauważyć jedną rzecz jeszcze. Antywirus, program antywirusowy nie jest jedynym zabezpieczeniem w systemie Windows, które obecnie mamy. Mamy zaporę, której też lepiej się nie pozbywać, jeżeli nie wiemy, co robimy. Mamy tę tak zwaną kontrolę konta użytkownika, która kiedyś mogła być nieco irytująca dla użytkowników korzystających z czytników ekranu, ale też mimo wszystko lepiej się jej nie pozbywać, korzystać z tych mechanizmów, nie wyłączać ich. Przynajmniej...
5: Ale to chodzi o to konto Microsoftowe.
2: Nie. O kontrolę konta użytkownika, o tak zwany mechanizm UAC, który po prostu co jakiś czas nas pyta, czy na pewno chcemy dokonać takich i takich zmian,
5: także
2: nas gdzieś tam chroni, więc jakby te mechanizmy systemowe to nie jest tylko i wyłącznie oprogramowanie antywirusowe, które raczej będzie sobie jakoś tam współpracowało z innymi znanymi przynajmniej programami antywirusowymi, ale to są też inne narzędzia, które mamy do dyspozycji, z których warto korzystać, bo te Windowsy tak naprawdę są coraz bezpieczniejsze, ale pod warunkiem, że my będziemy z tych mechanizmów bezpieczeństwa korzystać, bo jeżeli będziemy pracować na koncie administratora bez jakichkolwiek zabezpieczeń, jeszcze bezpośrednio podpięci do internetu, no to odsłaniamy się tak naprawdę dość łatwo na różnego rodzaju ataki.
5: One są domyślnie jakoś powłączane.
2: One są domyślnie powłączane, tak. Ale często jest tak, że użytkownik po prostu je wyłącza, no bo za dużo się go tu będzie pytał o coś, jakieś tam nadmiernie będzie irytował komunikatami, albo na przykład coś będzie blokował, jakiś mechanizm, nie pozwoli na uruchomienie czegoś, a ja przecież chcę to uruchomić i co mi tu komputer będzie mówił, czy ja mogę, czy nie mogę. Mogę. No to wyłączamy to i potem tego nie aktywujemy ponownie. Często tak jest.
4: Ja też dodam, że jedyne, co można wyłączyć, to jest gdzieś w ustawieniu Defendera i co moim zdaniem można się kłócić, ale moim zdaniem fajnie jest wyłączyć. W angielskiej wersji Windowsa się nazywa Automatic Sample Submission. Po polsku to będzie coś typu automatyczne wysyłanie próbek czy coś takiego. Co to jest? Jeżeli uruchomimy jakikolwiek plik .exe na naszym komputerze, którego Windows nie zna, to Windows wyśle go sobie do Microsoftu po cichu, tak żeby Microsoft sobie patrzył, co do niego dochodzi, czy te pliki nie są w jakiś sposób szkodliwe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i ulepszał sobie te jego mechanizmy antywirusowe. Z jednej strony fajnie, z jednej strony ulepszanie antywirusa i tak dalej, dobre to dla wszystkich, no z drugiej strony nie jest to takie fajne, na przykład dlatego, że no dużo, nie wiem czy większość, ale znaczna część użytkowników uruchamia na swoim komputerze pliki .exe, których według prawa uruchamiać nie powinna, bo zawierają jakiekolwiek oprogramowanie nie do końca z tymże prawem zgodne. I kto wie, co się na przykład z takimi informacjami kiedyś stanie.
2: Ja, Mikołaju, widzę tu większe zagrożenie nawet niż to, o którym mówisz. Ja widzę większe zagrożenie i to takie realne, bo jeżeli ktoś uruchamia jakieś tam, powiedzmy, oprogramowanie z szemranego źródła, to no to nawet jeżeli gdzieś by to kiedyś Microsoft chciał zrobić z tego użytek, to w świetle prawa jak najbardziej, powiedzmy, mógłby, tak? I nikt nie powinien mieć do niego jakichś bardzo wielkich pretensji, ale ja tu widzę większy problem. Wirusy, czy złośliwe oprogramowanie, czy złośliwe skrypty i inne rzeczy tego typu mogą być także osadzane w plikach, które mogą zawierać poufne informacje. To znaczy w typach plików. I teraz załóżmy, tak naprawdę nie wiem, czy my wiemy do końca, jakie typy plików Microsoft sobie bierze exe pod uwagę. Tylko .exe, tak? Bo...
4: Tak.
2: Okej, okay, bo ja tu...
4: Wszystko, co jest uruchamiane.
2: Bo ja tu... Bo wiesz, bo pamiętaj o tym, bo pamiętaj o tym, że na przykład w jakichś plikach PDF czy w dokumentach Wordowskich też może być zagnieżdżony złośliwy kod. I teoretycznie Microsoft też powinien to analizować, a w dokumentach takich...
4: Nie wydaje mi się.
2: A w dokumentach takich, no to mogą być już, wiesz, załóżmy, że teraz Microsoft bierze ci wszystkie doce, bo tak... Bo tam może być jakiś złośliwy kod i on sobie to wysyła. I okej, jeżeli on to wysyła i w tym momencie natychmiast to kasuje, to powiedzmy, że jeszcze pół bidy. Ale jeżeli to gdzieś archiwizuje i jeżeli to gdzieś kiedyś by miało się wydostać, no to...
1: Nawet niekoniecznie w sposób świadomy.
2: Oczywiście.
1: Ale im więcej, im większa firma, tym więcej wszelkiego rodzaju... ludzi, którzy chcieliby się tam dostać.
2: Dokładnie.
1: I, myślę,
2: i tu jest problem.
4: Tego właśnie... Myślę, że dlatego właśnie Word nie ma tego, co to ludzie bardzo narzekają, czyli domyślnej funkcji etykietowania grafik dla osób niewidomych. Bo to etykietowanie grafik wysyła te grafiki, z tego co wiem, do chmury, do Microsoftu. A na grafikach do Worda to trafia wszystko i wszędzie. I ludzie myślę, że bardzo by sobie nie życzyli, gdyby każdy obrazek, który oni wklejają do Worda, a to są często jakieś skany, jakieś dokumenty, często tajne, poufne, firmowe, żeby to trafiało do Microsoftu.
2: No zdecydowanie.
4: Wracając jeszcze do kwestii antywirusów i do kwestii bezpieczeństwa. Były przeprowadzane badania swego czasu i co się okazało? Windows Defender jako taki, czyli ten antywirus, który jest dostępny w Windowsie 10, wcale nie jest taki zły. I wiele antywirusów zewnętrznych, o tym już chyba też mówiłem, wcale nie jest od tego Defendera lepszych. Panuje często takie przekonanie, że w Windowsie to jest potrzebny antywirus zewnętrzny, bo to, co daje Microsoft, to Microsoft...
2: Bo Microsoft nas przyzwyczaił do byle jakości swojego oprogramowania systemowego. I, tak. I to pokutuje
4: od lat. A to już nie jest prawda. Tak. A to już nie jest prawda. Microsoft już nie jest microsheetem, od dawna już nim nie jest i o ile w kwestii antywirusa to mogło być powiedzmy prawdą przy okazji Windowsa XP, mi się zresztą zdarzyło kiedyś jeszcze za czasów...
1: I powiedzmy nawet siódemki
4: tego systemu. Tak,
1: było parę problemów.
4: Instalować Windowsa XP, który po 10 minutach podłączenia do internetu już był zainfekowany. Tak...
2: Windows 2000 to po 5 albo po 3.
4: No, tak, tak.
1: Windows 2000 to jeszcze pół bidy, Windows Millennium to było dopiero.
2: Ale wiesz, Windows 2000 to były te. Windows 2000 to był ten czas tych wirusów, bodajże Sasser Blaster, i jak miałeś internet z Neostrady, to po chwili po prostu już pobierałeś załóżmy serwis pack do Windowsa, on tam miał kilkadziesiąt chyba czy kilkaset megabajtów, to już go nie zdążyłeś skończyć pobierać.
1: Coś mogło być na rzeczy, no to.
4: Jest. Tymczasem Windows 10 to już naprawdę fajnie działa. Ten Defender jest faktycznie polecany i co ważne, on jest i znając Microsoft, zwłaszcza w tych czasach, to raczej będzie dostępny i dobrze dostępny, bo jeżeli zainstalujemy antywirus, który nam pokaże komunikat, że coś zostało wykryte jako wirus, a to wirusem nie jest i ten komunikat jest niedostępny i my nie możemy kliknąć tak jest, zezwól, ok, no to pojawia się problem. Duży. Więc tak. Używanie w przypadku osoby niewidomej tego Defendera to naprawdę i tego Defendera tylko i niczego poza tym to naprawdę nie jest wcale taka głupia opcja. Jedyne z czym on ma w obecnej chwili problem to z niektórymi przynajmniej grami w BGT. Ludzie raportowali, że coś z Crazy Party nie działało, że z którymiś grami Oriola Gomeza, bodajże Rhythm Rage, więc no tutaj się musimy
0: powołać
4: wyjątki,
0: BGT,
4: niestety.
0: Nie?
4: Słucham?
0: To też jest w BGT pisane.
4: Tak, tak, tak, tak. I tutaj
0: Star,
4: się musimy...
0: Star też miał jakieś problemy chyba właśnie.
2: I wtedy...
4: On jest przepisany nawet.
2: I wtedy, jeżeli mamy podejrzenia związane z takim plikiem, bo na przykład Defender nas blokuje i nie chce pozwolić na otwarcie danego pliku, to jeżeli chcemy się upewnić, czy aby na pewno z tym plikiem jest wszystko w porządku, to warto sobie go przeskanować serwisem pokroju VirusTotal i wtedy zobaczymy, co nam na to mówią różne oprogramowania antywirusowe. Jeżeli tylko Defender i tam powiedzmy jeszcze jakiś jeden czy kilka pokażą jakieś ostrzeżenie, a większość pokaże zielone światło, że wszystko jest w porządku, to możemy zakładać, że po prostu tych kilka programów jest zwyczajnie nadgorliwych, ich mechanizmy heurystyczne po prostu się mylą.
4: Bo przy takich skanach zawsze bądźmy świadomi tego, że kilka programów, praktycznie każdy program zawsze będzie miał jeden czy dwa antywirusy, którego oznaczam jako złośliwy. To kiedyś Grzegorz Złotowicz bodajże już sporo czasu temu pisał na jakąś listę przy okazji analizy GMAP-y, czyli swojego własnego programu właśnie za pomocą narzędzia VirusTotal, co się okazało, był jakiś jeden antywirus, który był zdecydowanie nadgorliwy i dostał jakieś dziwne ślady. I właśnie wszystkie programy bodajże napisane w tym języku, w którym była pisana GRMAP-a i skompilowane tym kompilatorem, włącznie z programem wyświetlającym napis cześć, były przez tego antywirusa wykrywane jako wirus. Więc to jest normalne, że powiedzmy na tych 30 ileś, które dokonują tego skanu, jeden czy dwa będą takie, które nasz program wykryją. Ale jeżeli to nie będzie jeden czy dwa, tylko nie wiem, 20, no to już, jest problem.
1: Dobra, to jeszcze nie koniec komentarzy. Słuchajcie, to jest w ogóle jazda. Jest po wpół do dwie minuty, a my jeszcze nie zaczęliśmy tematów na audycję. A właśnie, tak a propos zaczynania, to można do nas dzwonić 123 834 835, to jest numer do... Do nas można...
2: Telefon
1: można
2: aktywny, potwierdzam.
1: ...korzystać. I co? Mam jeszcze komentarz. Zator napisał. Pytanie w kontekście NVDA i przeglądarki Edge. Zator ma problem następujący. W momencie, gdy kopiuje sobie tekst, znaczy link ze schowka, to NVDA nagle mu milknie, musi zamknąć przeglądarkę, otworzyć, wybrać z ostatnio otwieranych kart tę kartę, którą chce, i dopiero może ten link ze schowka sobie tam wklejać. To jest... nie wiem, czy ktoś... I druga rzecz, akurat mi się też zdarzyło, ale nie w tym samym portalu, dotyczy z kolei Chroma. U Tomka, u Zatora to się dzieje... To się dzieje na logowaniu się do konta Millennium, a z kolei u mnie, u Tomka, to się dzieje, działo się jakiś czas temu w oknie YouTube'a. I działało to w ten sposób, że w momencie, gdy się kliknęło na pole edycji, u mnie szukaj u Zatora login, nie otwierał się tryb przeglądania, przynajmniej nie było tego słychać. Trzeba było wyjść z przeglądarki, wejść do przeglądarki i dopiero wtedy ten tryb przeglądania mógł się wyłączyć. I to działało w Chromie, ale tutaj Zator pisze, że w Edge'u najnowszym, który korzysta z silnika Chromium, tej przypadłości nie ma. Mało tego, dzisiaj też dzisiaj czy wczoraj, nie pamiętam, u mnie też sytuacja wróciła do normy i już tego problemu nie ma, więc pytanie, czy u Zatora też nadal taki problem występuje.
4: Czego ja bym spróbował, to przełączenie się, że tak powiem, na Hama, na ten tryb formularza za pomocą klawisza insert spacja i wymuszenie w
1: właśnie
4: NVIDIA pamiętam,
1: że u mnie to tak różnie to działało. To znaczy na polu to nie działało, trzeba było przejść na inne pole, nacisnąć
2: i wrócić
1: insert spacja i cofnąć się.
2: Coś w tym jest, ja się z czymś podobnym też spotkałem. I to chyba właśnie w wyszukiwarce w YouTubie.
1: Tak, ja też właśnie w YouTubie. Jeszcze to sprawdzę, ale wydaje mi się, że teraz to znikło, więc albo musiała być jakaś łatka teraz dodana na to.
3: Nie do końca znikło. Czasami się jeszcze pojawia, niestety.
4: Ja się spotkałem jeszcze z innym problemem.
3: A to wtedy trzeba dać tabulator i insert spację i można wtedy z tego wyjść jakoś tam.
4: Czasem jak na coś klikniemy,
1: teraz
4: na jakiś link albo na pole edycji, to NVDA nam powie pasek zadań, zminimalizuje nam przeglądarkę i przejdzie na pulpit. Najczęściej maksymalizacja przeglądarki z alt spacja, menu system, opcja maksymalizuj pomaga.
1: O. I u mnie teraz właśnie wszedłem na salę logowania w koncie Millennium i mam tutaj mile kod do wpisania, no to jest, otwiera mi się tryb formularza, także albo rzeczywiście coś się poprawiło, albo u mnie jakoś to działa, bo tak. Także możliwe, że coś tam zostało po prostu naprawione pod no, przeglądarka została poprawiona. To co? Zaczynamy tematy? W końcu na audycję? No chyba tak.
3: A jeszcze jedna taka rzecz, to chciałem powiedzieć. Ludzie, aktualizujcie system w miarę możliwości, bo potem jest coś, że coś nie działa, a w rzeczywistości to działa. Bo jest coś tam poprawione, coś tam gdzieś i potem jest taka sytuacja, jaka jest.
1: Tak.
2: No Windows 10 to akurat sam nas do tego prędzej czy później zmusi do tych aktualizacji, choćbyśmy tak. I tego nie to bardzo chcieli.
1: Zgadza. Dokładnie. No to przechodząc już faktycznie do tematów, do tematu audycji, no to pierwszym tematem jest Rumunia, która wykonała krok, powiedzmy, ciekawy. To znaczy postanowiła sobie wprowadzić jako pierwszy kraj na świecie nowy alfabet dla niewidomych, który nazywa się Skripor? Jakoś tak. Skripor, tak. Skripor albo Skripora, jakoś tak. I tutaj na stronie jest napisane, że Skripor to dotykowy system kodowania, który pozwala osobom niewidomym skutecznie uczyć się rozpoznawania i zapisywać kolorów. Ten informacyjny alfabet składa się zaledwie 10 elementów dotykowych i może się go nauczyć każdy. Szczególnie przydatny dla osób z niepełnosprawnością wzrokową i intelektualną. Wykorzystuje zarówno dwuwymiarowe kształty geometryczne, jak i prosty system punktowy. Dzięki czemu użytkownik może mieć dwa sposoby uzyskiwania informacji za pomocą dotyku. Ja się zastanawiam.
3: Jak to wygląda? Co to jest?
1: Natomiast czy nie będzie problemów technicznych z drukowaniem, zwłaszcza tych kształtów dotykowych?
0: No i zapis, w sensie jak będzie informacja zapisywana przez osobę niewidomą? Będziemy się uczyć tych kształtów, czy...
1: I czy to jest zapisywanie liter, czy jakichś konkretnych, nie wiem, jakichś ciągów, zbitek, sylab, czegoś?
0: Chiński dla każdego.
1: Bo to trochę tak...
2: Tak trochę właśnie mi się to tak też, brzmi. Pawle, z tym skojarzyło.
0: No to tak może być, może rzeczywiście będziemy mówić o języku, a nie o systemie pisma tak do końca.
1: I to byłby trochę problem, bo to jest kolejna taka rzecz, która może stanowić potencjalną barierę niestety trochę w informacji, bo...
5: Ale z drugiej strony ja wiem, do czego to może służyć. Jest dużo osób, które mają sprzężenia. Jest bardzo dużo osób, które mają niepełnosprawność,
1: to się zgadza.
5: Które mają problem z komunikacją i o ile dla widzących są piktosy, piktogramy, gdzie jest książeczka i oni wybierają sobie obrazki i w ten sposób się komunikują, o tyle oprócz jakiegoś tam takiego cyfrowego z okienkami, dużymi przyciskami jest jeść, pić zimno, obiad, to nie było prawie nic. A tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał coś powiedzieć, chociażby tej mamie czy tacie, którzy czasem naprawdę nie wiedzą, czy to brzuch, czy to głowa, czy to ząbki, czy to co to.
1: Pytanie mam następujące. Kto będzie się uczył tego alfabetu? Znaczy, czy wszyscy niewidomi i będzie równanie w dół? Czy będzie jakieś ograniczenie? Znaczy, czy będzie jakieś rozgraniczenie i jakie? Znaczy, co będzie powodowało, że ci się uczą tego, tamci się uczą tego?
5: To się zgadza. Znaczy, ja w ogóle zwłaszcza, że mam tego uczyć jakby w szkołach i tak dalej, czy to jest
1: no
5: jakby
1: tak.
5: Trochę poboczne?
1: No nie, to ma być wprowadzony na poziomie kraju ten alfabet. Podobno.
5: To nie.
1: Ale to oczywiście też się mogę mylić, bo to jest też z jakiegoś tam, z jakiejś strony internetowej. No tak. I tak, gdyby ktoś coś wiedział ze słuchaczy i mógł to sprostować, to też byłoby fajnie, bo no też nie chcemy tutaj wprowadzać nikogo w błąd.
2: Ale jeżeli by tak, Tomku, jeżeli by tak było, to to znaczy, że tak naprawdę mieszkańcy Rumunii muszą odwalić dwa razy więcej roboty, bo ja sobie też nie bardzo wyobrażam, żeby oni się uczyli tylko tego, no bo przecież zamykają sobie w ten sposób dostęp do technologii. Już tam pal sześć literaturę, bo tej literatury zagranicznej, takiej papierowej, to może i jakoś bardzo dużo by tam ludzie nie czytają, nie sprowadzają sobie tych książek, ale korzystanie z komputera przy użyciu linijki, korzystanie z jakichś notatników brajlowskich, z urządzeń mobilnych i linijek. No przecież właśnie. Tego jest mnóstwo. To jak?
1: No właśnie też mnie to zastanawia i to jest też ta bariera, o której trochę wspomniałem.
3: A mi się wydaje, że to będzie trochę... To...
1: Nie, dziwne.
3: Mi się wydaje, że to będzie trochę po rumuńsku wprowadzone. Ja przepraszam, że tak mówię, bo teraz ze mnie jakiś taki wyszedł dziwos albo nie wiem, ksenofob albo jeszcze inne. Ale jak ja patrzę na oprogramowanie typu Pontes, które rzeczywiście jest fajne, ale działa tak w 80%, bo ktoś tam sobie wymyślił, żeby to zrobić na Javie i to się tu przywiesza, tu coś tam, tu ma konflikt z NVDą, tu jeszcze przy instalacjach są jakieś kłopoty, a dodam, że to programowanie dla niewidomych, bo jest w takiej sekcji, tak? Więc może być tak bardzo różnie z tym alfabetem.
1: Znaczy też jedna jaskółka wiosny nie czyni to, że ktoś zrobił dziwny program. U nas też z drugiej strony jest pan.
2: U nas miałeś...
3: Nie, tych programów więcej jest.
2: Robercie, u nas miałeś... Robercie, u nas miałeś innowacyjny projekt sieci dla niewidomych pod nazwą See You Mobile. I co?
1: Także
3: super,
1: nie, no
3: super.
1: To wszędzie się znajdą dziwne rozwiązania, które niekoniecznie de facto są czymś dobrym. No właśnie, ale a propos pojawiania się nowych rozwiązań, to testowania jest aplikacja dla administratorów, zdaje się. Grup dyskusyjnych w serwisie groups.io.
2: Nie tylko dla administratorów. Nie tylko dla administratorów, ale także dla tych, którzy po prostu są tam zapisani na jakieś grupy dyskusyjne, a zapisani tam być możemy, chociażby w momencie, kiedy się interesujemy rozwojem NVDA, bo grupy związane z tym czytnikiem ekranu, czy lista deweloperska, czy listy poszczególnych dodatków, na przykład lista użytkowników skryptów do Station Playlista, są też w serwisie groups.io. Ja sobie potestowałem te aplikację troszkę i muszę powiedzieć, że rzeczywiście dostępność jej to tak na razie, no coś tam się da odczytać, da się przejrzeć, ale wydaje mi się, że jednak poprawić to by należało. Na co ja chciałbym zwrócić uwagę, tu być może jeszcze Paweł coś dopowie, bo ja od Pawła o tej aplikacji wiem. Natomiast bardzo mnie zaskoczył proces logowania się do groups.io przy użyciu Facebooka. Bo ja wychodzę z założenia, że tam, gdzie mogę, to zamiast tworzyć sobie NT konto, NT hasło, to korzystam z mechanizmów OAuth i wolę się logować przez serwisy pokroju Facebook, Google albo Twitter. No i padło na Face'a, bo można się zalogować przez Facebooka i przez Google'a do groups.io, do tej aplikacji. No i słuchajcie, chcę się zalogować przez Facebooka. Klikam, że zaloguj się tam przez Facebooka, jest odpowiedni przycisk w aplikacji. Otwiera mi się Facebook. No i czy chcesz się zalogować? No, chcę. Tak. Czy chcesz kontynuować? Chcę. Wystąpił błąd. Okej, przycisk. Okej. A po chwili skrzynka pocztowa ogłasza mi maila, że... zechciałeś się zalogować do aplikacji groups.io przy użyciu Facebooka, ale twoje konto Facebooka na to w tym momencie jakoś tam nie pozwala, czy coś takiego. Był tego typu mail i jeżeli chcesz się zalogować, to kliknij w ten link. No i kliknąłem, zezwoliłem na co trzeba czy tam nawet chyba nie musiałem na nic zezwalać, tylko po prostu wystarczyło w ten link kliknąć i potem po zalogowaniu się jeszcze raz wszystko już poszło. Także to tak, gdyby ktoś chciał, a mu za pierwszym razem nie zadziałało. Bo ta aplikacja nie jest tylko i wyłącznie dla administratorów. Ja nie mam żadnej grupy na Groups.io, więc nie umiem tu powiedzieć czegokolwiek na temat tego, czy ta aplikacja ma jakieś mechanizmy administracyjne, ale czytać się da. Mamy takie po prostu różne tam wątki z naszych grup dyskusyjnych, w których jesteśmy zapisani, naszych list mailingowych, no i sobie możemy to przeglądać i czytać.
0: No ja tej aplikacji nie testowałem, szczerze mówiąc, natomiast wiem, że dostępność jest na etapie rozwoju, że to nie była jakby pierwsza myśl niestety dewelopera. Natomiast jest on chętny na współpracę i gdy się odezwały osoby niewidome, że chciałyby tej dostępności, to zaczęło coś się w tym kierunku dziać. Więc myślę, że też tu ważne ogłoszenie, linki oczywiście będą podane. Zapisać się do test flighta, ale też zarejestrować się na liście testerów aplikacji i tam ewentualnie po angielsku oczywiście.
1: A to jest tylko aplikacja na iOS-a? Czy...
0: Tym, na ten moment tak.
1: Aha.
0: Na ten moment tak. Natomiast tutaj moja ciekawość też, Michale, czyli jak rozumiem, te funkcje takie czytania, powiedzmy, przeglądania tych list z perspektywy użytkownika są takie dość prominentne. One nie są jakimś takim dodatkiem, powiedzmy, czy czymś, że przy okazji.
2: Nie.
0: To administracja.
2: Nie. Właśnie wydaje mi się, że to ma być taka aplikacja będąca poniekąd swego rodzaju forum, bo teraz no już wiemy, że mail gdzieś tam jest taką... takim mechanizmem bazowym, ale no w dzisiejszych czasach to mail często obsługujemy przez przeglądarkę, fora też różnego rodzaju dyskusyjne mają te swoje aplikacje, chociażby ta aplikacja Tapatok, która zbiera różnego rodzaju fora dyskusyjne, za pomocą której możemy w łatwy sposób przeglądać te nasze ulubione tam fora, z których korzystać chcemy. No i ta aplikacja, mam wrażenie, ma działać w podobny sposób, czyli mamy swoje grupy, mamy tam wątki, możemy sobie przeglądać te wątki, czytać, czy pisać, nie wiem, ale wydaje mi się, że też. Nie sprawdzałem tego, szczerze mówiąc, ale widziałem, że da się po prostu przeglądać.
0: No bo to byłoby idealne rozwiązanie, myślę, na które już jakiś czas czekamy, czyli żeby połączyć stare z nowym i jakoś to pożenić, że ludzie, którzy wolą mimo wszystko dalej otrzymywać tego typu korespondencję mailowo, mogą to czynić mailowo, a ci, którzy są troszkę bardziej nowocześni i wolą nie zaśmiecać sobie skrzynki za to, mieć dostęp do tych samych dyskusji, na przykład właśnie z aplikacji mobilnej, mieliby aplikację mobilną, bo zakładanie grup na Groups.io jest darmowe, z tego co się orientuję, więc fajna alternatywa na przykład dla grup dyskusyjnych Google. No Yahoo ostatnio zamknęło swoją usługę, więc chyba na polu bitwy zostało już tylko Groups.io i Google Groups.
2: Właśnie, czy rzeczywiście zamknęło, bo taka informacja się pojawiła na samym początku, ale potem Yahoo jakoś się z tego wycofało chyba w końcu, z tego zamykania.
0: A to nie wiem, ja się zatrzymałem na tym, że
2: oni tam jakąś, zamykali. Oni to jakoś tak bardzo enigmatycznie wspominali, co prawda zastanawiam się, jak wiele użytkowników obecnie jeszcze te grupy Yahoo posiadają, bo wszystkie grupy dyskusyjne, te mailingowe, na których jestem, a które były na Yahoo Groups, to się właśnie na Groups.io zmigrowały, bo taka informacja poszła, tak. Więc zastanawiam się, na ile to ma jeszcze sens. Natomiast z tego, co pamiętam, to się jakoś potem Yahoo z tego wycofało. Z tego
0: zamknięcia. Było jakieś takie list na Freenode? Nie wiem, czy na Freenode nie było czegoś. Gdzie było NVDA wcześniej?
1: Tak, faktycznie tak, coś
2: tak,
1: było
2: tak,
1: takiego.
2: Tak.
6: Na SourceForge'u chyba coś było.
2: Też na SourceForge'u też były listy mailingowe.
1: No w każdym razie teraz jest Google Group, znaczy Google tak. Group.io i...
0: No jak ktoś sobie postawi mailmana, to ma mailmana. No.
1: Gdzieś tak sobie chodzi.
0: Natomiast to rzeczywiście, gdybyście chcieli założyć następną grupę jakąś dyskusyjną, na przykład właśnie jakąś środowiskową, bo u nas dalej jakby jest to w użyciu, no to Groups.io może być właśnie też z uwagi na nadchodzącą aplikację, która ma potencjał, żeby stać się bardzo dostępną. Ja się nie mogę doczekać, na przykład jakby były jakieś akcje pokrętła, gesty i tak dalej, a znając to, że tam Amerykanie zadziałali w tej sprawie i to, jakie potężne jest API voice-overa, może się
1: to... To może być.
0: Może być.
6: Z ciekawości,
4: I jak zarówno w aplikacji, jak i w stronie z polskim interfejsem, bo jednak jeżeli oczekujemy, że ludzie będą przeglądać i będą używać, to będzie problem.
0: Wiesz co? Być może, ale z drugiej strony, jeżeli da się te grupy też tworzyć z aplikacji, to chyba aplikacja nawet po angielsku bardziej mam wrażenie, jeszcze jak się zrobi o niej jakiś sensowny na przykład podcast, siądzie, bo aplikacje są prostsze, nie trzeba się przebijać przez wszystko. I myślę, że znajdzie się tutaj sporo osób, które będą skłonne po jakimś takim instruktażu sobie założyć grupę w apce, bo przecież to jest tak proste jak założenie grupy na fejsie, tylko że po angielsku. A subskrypcja do takiej listy to już potem kwestia wysłania maila na odpowiedni adres i wszystko jest w porządku.
1: Jeszcze jedna rzecz. Niedawno akurat zmieniałem sobie adres mailowy taki na listy dyskusyjne różne

0: trochę jest, a trochę jej nie ma. I generalnie do tej pory się trochę z tym bujami, nie jest to fajne.
1: A czy po prostu nie wystarczyłoby się odsubskrybować z tego starego za pomocą
0: To nie jest takie proste. Problem polega na tym, że to są dwa adresy, które sobie kiedyś podpiąłem pod Google'a i one są jakby do tego samego konta przypomnikowane.
1: Rozumiem. Jakby. No to tak, to wtedy może być problem. W ogóle mam wrażenie, że interfejs grup googlowskich, o ile kiedyś naprawdę był całkiem przyjazny, ja pamiętam, że też kiedyś tam konfigurowałem jedną grupę i coś tam próbowałem z nią robić, naprawdę nie było to jakoś bardzo problematyczne. To jak potem tam zajrzałem po jakimś czasie, żeby coś tam przejrzeć i sprawdzić, to się za głowę złapałem, bo to się zrobiło strasznie takie mało intuicyjne, mało przyjazne.
0: To wiecie co, to ja mam wrażenie, że to jest troszeczkę tak jak z ustawieniami Windows, które... Tak jak Windows ma panel sterowania, ustawienia i też w dwóch formach, to Google chyba podobnie ma. Że to ma być takie wszechstronne dla każdego, a nagle się robi trochę bałagan.
2: Ja może taką szybko jeszcze zamieszczę tą notkę techniczną. Wydaje się, że mam jakieś problemy z internetem w dniu dzisiejszym i w nieoczekiwanych przypadkowych momentach jestem odcinany na parę sekund TikToka. Gdyby coś takiego się zdarzyło po prostu w trakcie mojej wypowiedzi, to się nie dziwcie. Ja jestem cały czas przy komputerze, w razie czego wyciągam kabelek i próbuję się przywrócić tak szybko, jak to możliwe.
1: Okej.
0: No właśnie, a propos przywracania. Niektórzy przywracają się na starą NVDA, bo nie ma syntezatorów. To znaczy nie ma syntoka. W zasadzie trochę jest, ale trochę nie ma w najnowszej wersji NVDA. Bo tam zmienili komunikację z syntezatorami SAPI 4 i syntok... Syntok nie bardzo już chce z tym działać i Dawid Pieper, który chociażby stworzył Eltena, napisał wtyczkę do NVDA, która przywraca syntoka do działania, takiego w pełni sprawnego. Gdyby ktoś chciał, to ta wtyczka krąży po różnych listach, grupach. Podejrzewam, że pewnie, nie wiem, czy moglibyśmy, pewnie moglibyśmy gdzieś zamieścić jakieś.
3: Jest już druga wersja, poprawiona jeszcze bardziej tej
1: wtyczki. Podrzucimy gdzieś, wystawimy
0: tak, w ogóle to wersja to chyba piąta czy coś. Więc podejrzewam, że ona, że to się w ogóle będzie zmieniać jeszcze tam parę razy, ale generalnie podobno już działa. Także myślę, że ci, którzy mieli problem z NVDA i syntokiem, mogą powoli odetchnąć.
2: Ja z jednej strony potwierdzam oczywiście, że działa, rzeczywiście te problemy, które były, ustąpiły. Natomiast dobra wiadomość druga jest też taka, że zmiana, którą wprowadza ta wtyczka, została już włączona jako oficjalny patch do NVDA, więc w następnej wersji, pewnie 2021, czy która tam następna będzie, ta poprawka będzie już domyślnie, nie trzeba będzie żadnych dodatków instalować. Zostało to zaakceptowane jako rozsądne obejście problemu, jaki występuje z syntokiem, więc...
4: Z ciekawości wiesz, o co chodziło względnie, gdzie można sobie poczytać dyskusję?
0: No jest na forum Eltena, Dawid pisze jakiś tam komunikat, że nie taki był, tylko taki i tam jeszcze coś.
2: Dobra, na GitHubie też jest, zdaje się w dużym skrócie, że wprowadzono jedno milisekundowe czy jakieś tam minimalne opóźnienie w podawaniu do NVDA tego brakującego indeksu i to opóźnienie zdaje się wystarcza, żeby syntok nadrobił, nadgonił i dzięki temu jest i działa.
0: Tymczasem podobno to już jest informacja jakoś już od dłuższego czasu, która no, to jest. Jest sobie we Wrocławiu Galeria Handlowa Wrocławia i ma bardzo ciekawe udogodnienia dla niewidomych.
2: Tak, i tu znowu podziękowania dla Anity, która podobnie jak tydzień temu nam zapewniła jednego z newsów, to w tym tygodniu też. Dlatego nie wiadomo jak stare to jest, że no, nikt nie uchwycił jakiegoś komunikatu prasowego, w którym by to było podane, więc to może być miesiąc, a może być pół roku, tylko nikt się nie zorientował.
4: Może w ogóle komunikatu nie było.
2: No, też bardzo możliwe. No, w każdym razie nie uchwycono momentu, kiedy na przykład na stronie Wrocławii się ta informacja pojawiła, a ze strony Wrocławii ją mamy. Jest to galeria handlowa we Wrocławiu, która posiada różne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Można tam na przykład, jak się jest osobą niepełnosprawną ruchowo, wypożyczyć wózek na miejscu, żeby się przemieszczać po galerii. No i to jest jedna ciekawa rzecz, natomiast dla nas ciekawe rzeczy są dwie. Po pierwsze,

0: Proszę, na recepcji galerii możemy otrzymać brajlowski przewodnik po galerii. Co w nim jest, jakie tam są informacje, jaka jest jakość tych informacji, no tego nie wiem, bo dowiedziałem się o sprawie dopiero wczoraj, a we Wrocławiu od tamtego czasu jeszcze nie byłem. Natomiast, no może to być ciekawe, może tam być rozpisane to, co jest na mapie wizualnej, czyli pewnie na którym piętrze, jakie są sklepy, możliwe, że tam też jakieś takie tekstowe bardziej opisy, jak tam trafić i tak dalej. Natomiast największa bomba, i o tym nie słyszałem nawet póki co jeszcze za granicą, ale to nie znaczy, że tego nie ma, znaczy po prostu, że nie słyszałem, jest możliwość uzyskania asysty w zakupach. I aby taką możliwość otrzymać, należy zadzwonić na numer recepcji w Wrocławiu, jest on podany na stronie, która będzie też podlinkowana. Nie wiem niestety, z jakim wyprzedzeniem trzeba takiego zgłoszenia dokonać. Czy to można spontanicznie, czy tak jak na dworcach kolejowych trzeba się jakoś umówić specjalnie wcześniej. Natomiast jest to usługa i można z niej skorzystać we Wrocławiu. Nie wiem, czy też Wrocławia.
1: I chyba właśnie Pawła nam wycięło.
2: Straciliśmy Pawła.
3: Tak. Ale może tak, uzyskamy, tak, zapraszamy do Wrocławia, to może zanim Paweł tutaj się pojawi, to może Rolabie. Bardzo ciekawego newsa znalazłeś w kontekście pracy i niepełnosprawności, ale nie pracy dla niepełnosprawnych tak do końca, tylko pracy, no by tak rzec, jakoś trochę inaczej związanej z niepełnosprawnością.
0: Jestem Paweł.
2: Jest.
0: Ja tylko szybko dopowiem, bo to jedno zdanie, przepraszam. Właśnie to jest ten problem, o którym mówiłem. Któraś z tych galerii we Wrocławiu jako pierwsza w Polsce doczekała się planu wbudowanego w aplikację map Apple, czyli na iPhone'ie jak mamy mapy, to możemy się zapoznać. Nie wiem, na ile to jest dostępne, to trzeba by jeszcze przetestować. Natomiast w aplikacji mapy, kiedy wejdziemy do tej galerii, no to już nie tylko nawigacja jakby zewnętrzna, ale wewnętrzna po galerii, względnie jakiś plan do podejrzenia, taki może bez możliwości nawigacji w czasie rzeczywistym, jest dostępny, można się rozejrzeć.
3: O. No to teraz Rolabie, Robercie, twoje tutaj.
2: Mam pytanie, chodzi o ten, bo mam, o pracy mam
3: o
2: dwa.
3: Ten raport, o ten raport.
2: O ten raport. Zawody jutra, wyszło obwieszczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, może taki fragmencik. W tej chwili zawody jutra: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej. To zawody potrzebne na rynku pracy, poinformowało w obwieszczeniu Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ministerstwo, no, obwieszczenie jest dosyć duże, ministerstwo tam podało jeszcze inne zawody, które będą potrzebne. Wśród nich jest na przykład automatyk, elektryk, elektromechanik, monter maszyn i tak dalej, i tak dalej. Ale też podało taką tabelkę, w której jest podane, jakich zawodów brakuje w województwach, że tak powiem, w poszczególnych województwach. I teraz na przykład w 2021 roku samorządy otrzymają więcej pieniędzy na działalność szkół kształcących na te zawody, które wymieniłem, na przykład. I jeszcze inne, które tam są wymienione, ich jest dokładnie 24, ja ich nie będę przytaczał, bo ten raport jest dosyć duży. Ja dałem linka do tego obwieszczenia i można sobie, jak ktoś lubi się bawić w urzędową literaturę, można. Natomiast taka ciekawostka, że w... Już tutaj znajduję. Powiem, że w województwach lubelskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim potrzeba właśnie osób wykonujących te zawody, o których mówiłem, że tam są znaczne braki. Choćby nawet w zawodach asystenta osobistego. Ja powiem tylko tyle, że tutaj, gdzie ja mieszkam, czyli w Suwałkach, cały czas są poszukiwane osoby, które będą wykonywały zawód asystenta osobistego w MOPR-ze, czyli Miejskie Centrum Pomocy, MCPR, Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. I powiem tak, stawka to jest 30 zł brutto. No i, że tak powiem, osób, które spełniałyby takie kryteria, jest mało i cały czas są poszukiwania i nawet w radiu są obwieszczenia, ogłoszenia w takich serwisach takich normalnych, że po prostu to Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie szuka ludzi, którzy by wykonywali funkcję asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Natomiast no, de facto społeczeństwo nam się starzeje, ludzi starszych przybywa, ludzi, że tak powiem, niepełnosprawnych też nam przybywa. No i niestety asystent osoby niepełnosprawnej i inne, które wymieniłem, no to będą, tak wskazuje to obwieszczenie, będą potrzebne jakby prawie że od zaraz. To się nazywa zawody jutra.
1: Tak, naprawdę to te osoby potrzebne są już teraz, bo przecież program asystencki ruszył w zeszłym roku. I problem jest taki, że w części miejsc to po prostu on jeszcze nie ruszył z powodu braków kadrowych. Było tak, że były ogłoszenia, że można było się zgłaszać, kto chciałby skorzystać. No i na tym w niektórych przypadkach się po prostu skończyło, bo nie ma... Jak to mawiał klasyka, robić nie ma komu.
2: Tak, dokładnie.
3: Robić nie ma komu, ale nawet tam, gdzie jest ta kadra teoretycznie, to ona czasami jest tylko teoretycznie. Znaczy problem polega na tym, że na przykład tak było swego czasu w Warszawie, a podejrzewam, że jeżeli tak jest w Warszawie, to w innych miastach może być dość podobnie, jak nie gorzej. Tam asystentami osób niepełnosprawnych w jednym z programów były często gęsto osoby dość mocno starsze. No i to jest problem, dlatego że taka osoba starsza po prostu i zwyczajnie nie bardzo ma siłę. I to nawet nie chodzi, żeby tu jakoś nas, nie wiem jak, trzymać, czy wspierać, czy wciągać gdziekolwiek. Tylko na przykład kiedyś chciałem pójść do sklepu jakiegoś tam muzycznego, żeby no, sprawdzić jakieś tam sprzęty audio, po prostu sprawdzić ich jakość, powiedzmy, jakieś tam różne rzeczy. No i postanowiłem, że pójdę rzeczywiście sobie z takim asystentem po to, żeby mi przeczytał, co się tam znajduje na tych wyświetlaczach tych wszystkich sprzętów. No i dostałem asystenta i problem polegał na tym, że gość, zanim ja cokolwiek sprawdziłem, to po pierwsze on musiał usiąść, więc trzeba dla niego było znaleźć krzesło. Po drugie, on już a tu okulary, tu jest drobnym druczkiem, tu ja nie widzę, tu ja nie wiem. I to był problem, bo jakby jeżeli powiedzmy ktoś idzie z takim asystentem, nie wiem, do lekarza na przykład, no to okej. Okay. Idzie do lekarza, tam siedzą sobie w poczekalni, trwa to ileś i w zasadzie tyle. Ale jeżeli powiedzmy są to ludzie, no młodzi, którzy niekoniecznie będą chcieli iść do lekarza z asystentem, tylko właśnie a to do sklepu jakiegoś dziwnego, a to do jakiegoś miejsca, gdzie trzeba właśnie coś czytać, coś pisać, gdzieś stać.
1: Chociażby zwykłe jakoś wybranie się na jakieś większe zakupy do supermarketu i faktyczne dokładnie przejrzenie tych towarów różnego rodzaju, które mamy do dyspozycji, a nie branie pierwszego, lepszego makaronu z półki. Dajmy na to.
3: Tak, no to tak, może być problem.
2: Tak. Dokładnie.
3: To może być problem.
4: To ogólnie jest problem, że ludzie myślą, że no dobra, no to zrobimy zakupy i tak dalej. No i jak, nie wiem, mówimy, że chcemy makaron, nie wiem, Lubelli, ale taki, no to już zaczyna szukanie i tak dalej. Ludziom się wydaje, że to tak szybko się robi zakupy z niewidomym, bo tylko się powie, chce jajka i bierze jajka. Nieważne, że ja chcę Elki albo jakieś tam inne. I to jest problem ogólnie już taki, abstrahując od tematu, który był, jakby robienie zakupów z osobą widzącą przez niewidome albo odwrotnie, dla mnie jest problemem. Naprawdę dużo. Znaczy, O ile nie mam osoby, o ile nie mam męża, bo jak mam męża, to w ogóle nie jest problem. Natomiast jeżeli mam z kimś iść innym niż mąż, to ja dostaję białej gorączki, bo ja wiem, jak to się skończy. I
5: no. Ja rozmawiałem kiedyś z osobą, która dość często korzystała z pomocy właśnie asystentów przy dokonywaniu przedmiotowych zakupów. I jedno, co usłyszałem, jednej rzeczy, której absolutnie robić nie wolno, nie mówić, każdy, ale tego nie. Bo jest praktycznie pewność, że akurat to dostaniemy, bo asystent nie słucha, jak słyszy nie truskawkowy, to on usłyszy tylko truskawkowy.
0: No to ciekawe, zależy od ludzi.
2: Ja natomiast pamiętam, słuchajcie, z Warszawy zdarzenie, do mojej koleżanki, byliśmy na imieninach, do mojej koleżanki przyszła asystentka, słuchajcie, nieumyta, podpita, po prostu śmierdząca, że tak powiem, masakra, po prostu, no, ja nie wiem, jak one sobie tam poradziły, ale za takiego asystenta to chyba też bym podziękował, wolałbym kasam pójść.
3: Także tak, różnie to wygląda. To można o tym też mówić. Asystentów brakuje i będzie brakować prawdopodobnie jeszcze bardziej, bo podejrzewam, że tych usług asystentnych, znaczy tych programów będzie coraz więcej raczej niż coraz mniej. Tak mi się mimo wszystko wydaje. A tymczasem aktywny samorząd z większym budżetem w tym roku, jeśli chodzi... No właśnie...
2: Tak, to znowu ja. I tutaj kolejna taka wiadomość. 185,1 miliona złotych w tym roku przeznaczono na ten program. No i teraz...
4: A w tamtym?
2: A w tamtym roku nie wiem, bo nie dokopałem się do tego. Ale nie o to jakby mi tutaj chodzi, bo co zrobiono? Dla stopnia umiarkowanego zmniejszono z 30% na 10% wkład własny. No i dla stopnia umiarkowanego zwiększono z 6 na 7,5 tysiąca dofinansowanie na ten sprzęt. I no i jeszcze wiadomo, ta platforma SOW, która jest od 1 marca, ma ponoć zacząć już całkowicie i w 100% działać.
1: I przypominamy, bo to warto przypomnieć, o tym już mówiliśmy, że punkty dostajemy, że warto elektronicznie składać te wnioski, bo dostajemy za to dodatkowe punkty.
2: Dokładnie, chyba podaje się 25 punktów, o ile się nie mylę, ale nie wiem.
5: Nawet jeżeli sami nie umiemy, to warto gdzieś kogoś poprosić, żeby nam pomógł, bo zawsze te 10 czy 5 punktów to może nam zrobić tę różnicę.
2: Dokładnie. Także, natomiast co mnie zdziwiło, że tak powiem, umiarkowany stopień został bardziej uhonorowany w tym roku, a chyba chodzi o to, żeby to było wyrównywanie jakichś szans. No według mnie ludzie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają większą szansę na pracę niż ci ze znacznym, ale może ja się mylę i może ja jestem jakiś dziwny, więc może mnie poprawcie, że tak powiem, co wy na to.
4: To
1: znaczy, wiesz, ale tak w sumie summa summarum, to i tak osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności dostają znacznie większą kwotę dofinansowania niż osoby z umiarkowanym, bo my na przykład jako niewidomi to możemy się ubiegać też jeszcze o ten sprzęt brajlowski, więc kwoty są tak.
2: No właśnie, nie wiem, jak jest z tym sprzętem brajlowskim, nie wiesz, bo ty miałeś to sprawdzić kiedyś.
1: Ja to już sprawdzałem, mówiłem o tym, jest informacja.
3: To już było.
1: To już mówiliśmy.
3: Te 6,5-7 tysiąca to się właśnie tyczyło osób, zdaje się.
1: Dokładnie.
3: Albo z umiarkowanym, albo chyba tak właśnie.
2: Tak, z umiarkowanym.
3: Jest troszkę mniej tych pieniędzy dla osób z umiarkowanym stopniem na osobę jakby, więc więc tak
2: to. No podajcie, że jest więcej. Z 6 na 7,5 tysiąca wzrosło. No, tak samo jest więcej dla studentów. No tutaj to dobrze.
3: No tak, ale nadal my mamy 8, czy tam 8,5, nie pamiętam, 8 chyba tysięcy. To i tak mamy
1: na sprzęt
3: więcej.
1: Podstawowy, a jeszcze tak, możemy się ubiegać właśnie o ten sprzęt.
3: O sprzęt brajlowski. To jest jeszcze jakby dodatkowa.
1: Także spokojnie, no, idzie to jednak wraz ze stopniem. To nie jest tak.
2: Tak.
3: Natomiast jeszcze jest twój, Robercie...
2: I to jest chyba najlepsza wiadomość.
3: To
2: mi się chyba wydaje, tak, że to jest chyba najlepsza wiadomość.
3: To.
2: Chodzi o tak zwany program pilotażowy PFRON-u Praca Integracja. W tym programie jest już kilka instytucji, m.in. Poczta Polska, Orlen i tak dalej, ale teraz państwo z PFRON-u pozyskali kolejnego partnera, jest nim Fundacja Aktywizacja i Fundacja Aktywizacja ma, że tak powiem, załatwiać w pewnym sensie, ja to tak upraszczam, załatwiać zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych, oczywiście, którzy się do niej zgłoszą. Ja wypróbowania skontaktowałem się z najbliższym wydziałem fundacji, z najbliższą delegaturą Fundacji Aktywizacja. Taka delegatura jest w Białymstoku, akurat u mnie, bo to jest najbliżej. Ja nie jestem z Białegostoku, żeby było, ale najbliżej. Zapytałem się, czy mogą tam uczestniczyć osoby niewidome. Jak najbardziej, pani powiedziała mi, że jak najbardziej mają odpowiednich job crafterów, tak to nazwała, i będą próbować załatwić pracę, ale preferują też ludzi z województwa podlaskiego, jak i z innych województw. To znaczy ja akurat mówię podlaskiego, bo ja jestem z podlaskiego. No ale to jest ciekawa informacja, słuchajcie, ona nie tylko, ja to mogę też powiedzieć, że też taka, ta sama informacja pojawiła się w biuletynie Polskiego Związku Niewidomych, takim przedwczoraj bodajże, i sprzedwczoraj albo z wczoraj. I rzeczywiście, jeśli chcemy spróbować sił na rynku pracy, a z tego, co wiem, ci ludzie z Fundacji Aktywizacja, oni są tacy nakierowani na ten rynek, na załatwianie tej pracy dla osób niepełnosprawnych, no to ja tak powiem, z własnego doświadczenia można spróbować. Ja nie mówię, że się uda, że coś tam, że na pewno będzie, bo w takie rzeczy to ja nie wierzę po prostu zwyczajnie. Ale skoro oni twierdzą, że mają job crafterów odpowiednich i ci job crafterzy zajmą się tym najpierw, przeprowadzą odpowiedni wywiad i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest tam taka odpowiednia ścieżka, ta pani mi to tłumaczyła, no bo wiadomo, że to nie jest tak, że przyjdźmy i od razu mamy pracę. Nie, no oni muszą troszkę z tym człowiekiem, tego człowieka, z tym człowiekiem jakoś się zapoznać, się dowiedzieć, co on preferuje, czego on chce i tak dalej, i tak dalej. Także no to pani mówiła mniej więcej o jakichś 3 wizytach w oddziale fundacji, przynajmniej zanim odpowiedni job crafter, oni tak to nazywają, job crafter, żeby nie było, zajmie się tym. Więc jeśli ktoś ma ochotę, i ja nie mówię, też nie, proszę się nie sugerować tym, że będzie, nie wiem, super i ach i och, bo ja mówię, nie wierzę w takie, ale jeżeli ktoś ma ochotę, naprawdę można spróbować. Dotychczas ja pamiętam, że Fundacja Aktywizacja zajmowała się głównie osobami na wózkach inwalidzkich i z uszkodzeniem ruchu, natomiast troszkę się to zmieniło, a teraz właśnie już można też i dla niewidomych, niewidomi mogą też skorzystać.
1: Tym bardziej, ja chciałem zauważyć jedną rzecz, skoro ta fundacja współpracuje w tej kwestii z PFRON-em, to rzeczywiście szansa na to, że jakąś tam pracę ileś osób uzyska, jest z jednego powodu. Każdy projekt, który jest realizowany, czy to ze środków PFRON-u, czy to z innych, ma zazwyczaj różnego rodzaju wskaźniki ewaluacyjne. No i tu się trzeba jednak wykazać, że ileś gdzieś tam osób i zapewne, no nie znamy tych wskaźników, tak? Ciężko powiedzieć, jakie to są konkretne, mierzalne wartości, ale podejrzewam, że ileś tam osób, które uzyskają takie, a nie inne zawody, czy chociażby dostaną się na jakieś płatne staże, no to jest jednym z tych wskaźników, więc myślę, że rzeczywiście tu jest jakaś szansa.
2: No szczególnie, że właśnie, że taki, tak, to jest ten kolejny partner i on ma tych pracowników szukać, ma tą pracę załatwiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to będzie. No, w każdym razie fundacjaaktywizacja.org jest strona,
4: tak,
2: tam są działy.
4: Ale tak przecież było zawsze.
2: Nie, nie, nie.
4: Mam takie doświadczenia z aktywizacją w Łodzi. Pozdrawiam tam ekipę. To raczej zawsze tak było, że wyszukiwali, właśnie oni się tym zajmują, więc nie wiem jakby z czego wynika ten taki wow, bo to jest ich, że tak powiem...
2: Dlatego, że oni teraz dostali kolejne, ponieważ w tym programie Praca Integracja, jak powiedziałem, są te jeszcze inne podmioty typu Poczta Polska, typu Orlen, typu jeszcze tam parę, już nie pamiętam w tej chwili. Ale chodzi o to, że...
4: A dla nas coś?
2: Dla nas o tyle to jest, że jak my się zgłosimy do tej aktywizacji,
4: nie,
2: tak?
4: Nie, ale pytam o te partnerskie zawody, znaczy o te instytucje.
2: Znaczy jak dla nas?
4: To jest Poczta Polska, która raczej odpada.
2: No nie wiemy, to znaczy, generalnie tak, ale nie wiemy.
1: Poczekajcie, chwila, moment. Nie zakładajmy od razu, że Poczta Polska odpada i że Orlen odpada. Bo to, że raczej nie będziemy pracować przy okienku, to jest rzecz jedna. Ale też przecież praca w firmie Poczta Polska nie polega tylko i wyłącznie na pracy przy okienku. Jest zapotrzebowanie, podejrzewam, na ludzi wielu talentów, wielu możliwości, wielu umiejętności i od, nie wiem, jakichś tam specjalistów od informatyki począwszy, na ludzi od marketingu skończywszy. Więc to też nie jest tak, że szukają tylko i wyłącznie ludzi do okienka.
3: Przez wszelkiego rodzaju pewnie i prawników.
1: Oczywiście.
3: Kogoś do biura i masa innych rzeczy, z których...
0: IT, no, zapewne.
1: No właśnie o tym mówiłem.
2: Nawet takich ludzi do informowania. No taka poczka, taka paczka, taki numer. Co się z tym dzieje? Czy może pan sprawdzić?
1: Tak, do obsługi tego systemu całego elektronicznego.
2: Monitoringu. No ja wiem, że są ludzie i sobie znajdą, ale jest mnóstwo ludzi, którzy...
1: Tak, podejrzewam, że jest ileś różnych i tak samo w Orlenie. No przecież nie musimy pracować na stacji i nalewać paliwa do dystrybutora, tak?
2: Szczególnie, że oni się różnymi rzeczami tam też innymi zajmują. Ja tam
4: do końca nie wiem, chodzi o to, że taką dyskusję
2: my mamy, że będzie priorytet w tym momencie, bo co innego, jak my idziemy do tego Orlenu, to każdy nas oleje, że tak powiem, jak przyjdziemy. Ale jak nas wyselekcjonuje ta fundacja aktywizacja, która ma tym jakimś tam priorytet, bo ona nie miała do tej pory, tak samo byli na rynku, a teraz są w tym pilotażowym programie i mają ten priorytet, więc w tym momencie może będzie łatwiej. I z jednej, i z drugiej strony. Ja nie mówię, że to jest jakaś rewelacja, ale jednak myślę, że należy spróbować. Należy spróbować, szczególnie, że no, szanse teraz jednak będą troszkę większe. Tak może 20-30%. Nie mówię, że będzie różnie. No, natomiast Kasiu, ty wywołałaś celową dyskusję, bo...
4: Tak. No bo właśnie chciałam postawić się trochę w skórze osób, które na pewno część osób tak myśli, jak ja poddałam i jakby zrobiłam to celowo, żeby to wyjaśnić waszymi ustami.
2: Dobrze.
3: Przechodzimy w takim razie do nowości typowo technologicznych i...
1: Jeszcze chyba nie, to znaczy to jest taka nowość pośrednio związana z technologią, pośrednio związana z Tyflo, ale no nie od dziś wiadomo, że sporo osób niewidomych ma także problemy z cukrzycą.
3: A tak, to się zgadza.
1: Tak, a jest sobie...
2: Tylko, że ta nowość wylądowała w technikaliach. Nie wiem dlaczego, dlatego Tomek tak zrobił.
1: Aha, to ja ją wrzucałem wyżej, ale może po prostu coś się gdzieś pozmieniało. Okej, okay. Bywa i tak. Natomiast mowa tu o innowacyjnym glukometrze, który ma szansę pojawić się w sprzedaży w tym roku. Co prawda nie wiadomo, jaka to będzie cena tego urządzenia, ale ponoć ma nie być drogo. No i przede wszystkim ma nie boleć, no bo na chwilę obecną, to co prawda ja akurat nie wiem tego z własnego doświadczenia, ale z tego co wiem, no to sprawdzanie cukru to możemy sobie zrobić dwoma metodami. Albo kłuć się w palec ileś tam razy dziennie, to ponoć z czasem no to już człowiek się do tego przyzwyczaja, ale no takie to chyba mało komfortowe. Albo są też jakieś sensory, ale one są z kolei drogie. Natomiast jest sobie taka firma z Wrocławia, to jest startup, który nazywa się GlucoActive. Oni działają przy Politechnice Wrocławskiej, to znaczy to są chyba byli studenci Politechniki Wrocławskiej albo jeszcze obecni. W każdym razie oni sobie opracowali taki sprzęt, takie urządzenie w formie opaski, którą sobie zakładamy na, podejrzewam gdzieś tam ramię i ta opaska nam będzie mierzyła bezinwazyjnie poziom cukru we krwi. To ma działać ponoć za pomocą jakichś promieni, za pomocą których będzie nasza skóra naświetlana i na podstawie tego będą przeprowadzane pomiary i będzie można dzięki temu zbadać poziom cukru i będzie to można sobie tak kilka razy dziennie mierzyć. Ta opaska ma być też z jakimś wyświetlaczem, więc jest to opcja, podejrzewam, która może faktycznie się przydać. Jeszcze w planach też jest taki sprzęt, ale bardziej stacjonarny. To znaczy, przypuszczam, że to w różnego rodzaju instytucjach, typu jakieś przychodnie, może się przydać.
4: Apteki.
1: I tak, albo apteki, albo tego typu miejsca, żeby nie kłuć tych pacjentów w palec, którym chcemy sprawdzić poziom cukru, tylko po prostu ten pacjent sobie wkłada tam rękę do tego urządzenia i to mu będzie mierzyło tak w czasie rzeczywistym poziom cukru. No rzeczywiście fajna sprawa i myślę, że wielu diabetyków to doceni, jeżeli urządzenie wejdzie na rynek i jeżeli urządzenie po prostu też cenowo nas nie powali.
2: Jeśli będzie
4: ja
2: to skuteczne,
4: ciekawa.
2: To naprawdę będzie dobre, bo tylko żeby nie było coś takiego jak z ciśnieniomierzami naramiennymi i nadgarstkowymi. Bo wiecie, jak jest w tej chwili z tym.
1: No jak?
2: Czy ciśnieniomierze nadgarstkowe to są B, to są niedobre i najlepsze są ciśnieniomierze naramienne. I tak wszyscy lekarze mówią, jak od jednego do drugiego, jak gdziekolwiek ja bym
1: to znaczy,
2: nie był.
1: Wiesz, jak ja się spotkałem z opinią lekarza z wieloletnim doświadczeniem, że najlepsze ciśnieniomierze to są ciśnieniomierze rtęciowe. Te, wiesz, jeszcze takie ze słuchawkami. To tak a propos.
2: No cóż, no w każdym razie...
1: Pozdrowienia dla wszystkich, którzy potrafią z tego korzystać, tak? W naszym przypadku to chyba w ogóle jakoś nie bardzo, bo tam chyba jeszcze coś się wyświetla na jakimś
2: No w każdym
1: zegarze.
2: Razie naramienne są mówiące, nadgarstkowego mówiącego na razie nie widziałem, bo chciałbym kupić kiedyś, ale gdzieś mi mignęło, ale już nie ma. No w każdym razie, aby nie było tak z tym, bo prawdę mówiąc, kucie się w palec kilkukrotne, ja mam ludzi, znaczy znajomych, diabetyków i naprawdę nie ma co zazdrościć.
4: Tym bardziej, że oni później tracą czucie w tych palcach, więc
1: owszem,
4: braille,
2: dokładnie.
4: Na
1: i z braillem to jest wtedy
4: ale
1: problem.
4: Ja chciałam... ale ja chciałam zwrócić uwagę, znaczy właściwie jestem ciekawa po prostu, czy były robione takie testy na tej niby opasce, która ma być opatentowana i wejdzie do sprzedaży. I jakby w tym samym czasie rzeczywistym na normalnym ciśnieniu glukometrze.
1: Kasiu, ja myślę, że to jest podstawa. Że to jest podstawa w badaniach wszelkiego rodzaju.
4: Jakie w ogóle to wyniki.
1: No myślę, że musiały być w miarę zbieżne, bo jeżeli byłyby jakieś duże rozbieżności, to w ogóle byłoby bez sensu coś takiego wprowadzać do obrotu. No bo po co to?
4: Znaczy
1: Znaczy wiadomo, że można sprzedać wszystko, wiadomo, że można sprzedać wszystko, ale też domyślam się, że jeżeli ktoś coś sprzedaje, to po to, żeby na tym zarobić, a no załóżmy, że taką opaskę kupi kilka osób, porówna to sobie, bo ja przynajmniej myślę, że gdybym ja korzystał z takiego urządzenia, to przez pierwsze, dajmy na to, nie wiem, tydzień, miesiąc, ile tam czasu bym chciał i na ile potrzebowałbym zdobyć do tego sprzętu zaufanie, to mimo wszystko, oprócz mierzenia tym sprzętem, to porównywałbym sobie to z takim tradycyjnym glukometrem, którego wskazania już znam i wiem, że mogę na tym sprzęcie polegać. No i dopiero potem, jeżeli widzę, że mi się te wyniki w miarę tam pokrywają, no to dopiero można się na to całkowicie przesiąść, więc myślę, że to jest podstawa robienie takich testów.
5: Ale też tak. Dodajmy, gdzieś do mnie dotarła taka informacja z mediów, może nie publicznych, ale mainstreamowych, że urządzenie przechodzi jakieś testy, certyfikacje i tak dalej, żeby mogło być sprzedawane. Czyli to nie jest tak, że to będzie sobie tak o po prostu, tylko ktoś z, że tak powiem, kwestii rządowych, kto zajmuje się certyfikacją takich urządzeń, się podobno sprawą zajął. Więc jeżeli faktycznie urządzenie to testy przejdzie, to myślę, że możemy być pewni, że faktycznie działa ono dostatecznie dobrze, żeby osoby z odpowiedniej agencji były zadowolone.
1: Co najwyżej, ja się obawiam pewnych takich rzeczy, ale to są jakieś przypadki i zastanawiam się, jak bardzo było to testowane. Jeżeli na przykład ktoś się bardzo poci, albo na przykład jeżeli ktoś ma dość sporo owłosienia, powiedzmy, na ręku i inne rzeczy tego typu, czy nie będą wpływały na jakość tego pomiaru, to ewentualnie można by się doszukiwać.
4: Albo to promieniowanie.
1: Tak, jakichś tam... To znaczy, to To promieniowanie świetlne, zdaje się, jest, więc to w takich zakresach częstotliwościowych raczej tradycyjnych, a nie jakieś tam, wiesz, bardzo krótkie te fale albo bardzo długie. To mają być ponoć jakieś właśnie świetlne promienie, więc raczej dość bezpieczne.
3: Dobra, słuchajcie, bo znowu tu mamy jakiś temat, rzekę się zrobić.
2: Niemniej to jest jakiś przełom w tym.
3: A teraz możliwe, że drugi temat rzeka, ale zobaczymy. Tego nie ma akurat jeszcze w naszych notatkach, natomiast co jakiś czas pojawia się informacja, że Amazon może wejdzie do Polski na więcej i teraz też mamy taką właśnie kolejne jakieś takie info. Tym razem Gazeta Wyborcza dotarła podobno do jakichś ludzi i podobno Amazon toczy rozmowy z Pocztą Polską jako swoim dostawcy, no żeby poczta była ich dostawcą na terenie Polski. Podobno jeszcze z Ukrainą też ma być. Znaczy ma wkroczyć jakby do Polski, do Ukrainy możliwe. I według informacji Gazety Wyborczej no rozmowy mają jakoś zakończyć się w kwietniu. To wszystko ma jakoś tam finish. Co nie znaczy, że to wtedy się uruchomi, tylko to znaczy, że w kwietniu się zakończą pewnie rozmowy. I teraz tak, no informacje dalej przekazało kilka portali, w tym Cashless na przykład, więc no możliwe, że coś jest na rzeczy.
1: No to zobaczymy, co Amazon będzie miał dla nas do zaoferowania jako dla klientów.
3: Dokładnie,
1: bo to, że oni wejdą, to jeszcze nie znaczy, że będzie jakaś rzeczywiście bardzo bogata oferta. No wiadomo, no tego byśmy sobie życzyli, tak? Bo każdy chciałby jak najlepiej, jak najwięcej. No ale pytanie, co to będzie na początku? Po prostu pozostaje czekać. Ja tak powiem szczerze, akurat jakoś na to specjalnie nie czekam. Jak będzie coś rzeczywiście takie wow, typu, nie wiem, polska Alexa, no to wtedy można się będzie ucieszyć. A na razie. No,
5: może. Polskie Audible może kiedyś.
3: Może.
1: Może.
0: Audible jest Amazona? Ale... Tak swoją drogą, czy to jest osobny?
5: Tak. To było przerzucane z rąk do rąk jak piłka. Kiedyś to Apple gdzieś z sklepem iTunesa to ściśle współpracowało, ale tak. Teraz... Nie wiem, czy to jest Amazon, czy to jest jakieś głębokie partnerstwo z Amazonem, ale mi się wydaje, że to jest już Amazon.
0: No okej.
3: No ale nawet gdyby był, powiedzmy, sklep jako taki, no to też było fajnie, bo rzeczywiście tych produktów jest tam bardzo dużo różnych i to jest rzeczywiście coś, gdzie można rzeczywiście polecać produkty różnym ludziom i nie tylko z Polski, i to wszystko tam jest. Także no fajnie by było. No, ale
1: i nie
3: zobaczymy.
1: Będziemy mieli kalki z
4: trochę
1: niemieckiego.
4: Dla Ali.
1: I nie będziemy mieli kalki z niemieckiego router mit odczepiane antenne.
0: Inna rzecz, że sprzedający różne dobra na Amazonie ludzie zarzucają Amazonowi, ale to jest pewnie znana sprawa powszechnie i tak dalej. Było się tego można spodziewać. No, że jak chcesz sobie zarobić sprzedając coś na Amazonie, no to raczej w większości czy dużej części pieniędzy, które ci się należą, nie zobaczysz. I zawsze warto wspierać jakby twórców treści, kupując bezpośrednio z ich kanałów. Przynajmniej do tego widziałem, że gdzieś nawoływali twórcy jakichś takich treści audio, gdzie można kupić płyty CD i tak dalej. No, ale to zawsze ci agregatorzy więksi będą jakieś sobie zyski czerpać. Z tego, zgadza. Że pośredniczą, a my możemy z tego być zadowoleni jako dostawcy tych treści albo nie. No, ale to tak.
3: To się zgadza. No to jedziemy dalej w takim razie chyba. Do epitów przechodzimy, bo ja się, szczerze mówiąc, znaczy przyznajcie bez bicia, ja jestem bardzo słabym, jakby to powiedzieć, pitologiem, ale... Gdyby kogoś interesowała informacja, że w tym roku będzie dostępny w epitach PIT 28 oraz PIT 36, no to będzie. Tak. I tyle, ale czy ja... Nie, słyszę teoretycznie, tylko nikt nic nie mówi. Okay.
1: No nikt nic nie mówi, zasłuchaliśmy się po prostu.
3: Tak.
1: W informacji o PIT-ach i ile trzeba będzie znowu państwu oddać.
3: Tak. Natomiast kolejny temat to testowana jest usługa pozwalająca na przyjmowanie płatności zbliżeniowych na smartfonie. I to nie jest żadna nowość, ale nowością jest fakt, że rozwiązanie pozwala na wpisywanie PIN-u na telefonie nie klienta, tylko jakby w sensie tego, kto tej płatności zażądał. I to jest rozwiązanie podobno testowane tylko w Polsce. No i o tym więcej Miki, Mikołaj.
5: Tak, bo może przejdźmy najpierw do tego, jak wygląda sytuacja w chwili obecnej. Funkcjonuje na naszym rynku kilka rozwiązań, tak zwanych soft POS, które pozwalają sprzedawcom na to, żeby akceptować płatności jakiekolwiek na smartfonach. No tylko, że rozwiązania te mają w obecnej chwili jedną bardzo poważną wadę. Jeżeli płacimy smartfonem, na przykład za pomocą Apple Pay, który pozwala na autoryzację użytkownika na smartfonie posiadacza, czyli na smartfonie jakby osoby płacącej, no to nie mamy większego problemu. Możemy zapłacić kwotę dowolną. Jeżeli używamy jednak karty zbliżeniowej, oczywiście o kartach zwykłych wkładanych nie ma nawet mowy. Wiadomo, jeżeli jest to smartfon z czytnikiem NFC, to musimy używać karty zbliżeniowej. No to niestety możemy wykonywać płatności tylko do 50 zł, czy tam do danej kwoty, na którą pozwala nam system.
4: Teraz ogólnie, przepraszam, że ci przerwę, ale od tego właśnie, nie wiem, od lipca. Poprawcie mnie, jeżeli coś przekręciłam. Ma być ten próg 100 zł, czyli bez PIN-u będzie można płacić jakby za zakupy w kwocie 100 zł.
5: Coś było, o tym się mówi od
4: tak,
5: jakiegoś
4: czasu.
5: Tak,
4: znaczy no ja ze źródła...
0: Niby już Visa to autoryzuje od lipca. I to tak w kilku źródłach wyskoczyło.
5: W każdym razie, no to jest problem, bo jeżeli faktycznie jest, nie wiem, sklep, firma, cokolwiek, i chciałaby akceptować płatności kartowe, no to mogłaby robić to właśnie za pomocą aplikacji, bo to nie wymaga tak naprawdę zakupu żadnych dodatkowych urządzeń, żadnych dodatkowych technologii, no tylko, że właśnie jednak jeszcze duża ilość osób używa tej karty, no i w wypadku takich osób można byłoby akceptować płatności tylko i wyłącznie do tam powiedzmy 50 zł, co jest niewystarczające. Istnieje możliwość robienia tego obecnie za pomocą tak zwanego dongla, czyli zewnętrznego urządzenia, na którym ten PIN wpisujemy. No jednakże wymaga to zakupu takiego urządzenia, co też oczywiście swoje kosztuje i nie jest to tak, że po prostu sklep sobie instaluje aplikację i o, już może przyjmować płatności. No i teraz jedna firma w specjalnym porozumieniu z Wizą otrzymując od tejże organizacji specjalną zgodę, testuje właśnie rozwiązanie, które pozwala na to, aby wpisywać PIN na klawiaturze smartfonu sprzedającego. Czyli jeżeli płacimy kartą zbliżeniową, nie możemy na karcie wiadomo wpisać PIN-u i płacimy na przykład za 100 zł, to po prostu sprzedawca pokaże nam swój smartfon, który będzie jednocześnie terminalem płatniczym, bo wtedy nie będzie miał terminala jako osobnego urządzenia, tylko to będzie właśnie smartfon. No i my na tym smartfonie ujrzymy klawiaturę do wpisania PIN-u, wpiszemy sobie ten PIN, klikniemy tam OK i po prostu płatność przejdzie. Obecnie takie praktyki są zakazane przez regulacje PCI, czyli jakby regulacje, które obowiązują wszelkiego rodzaju sklepy, pośredników i inne organizacje odpowiedzialne za płatności kartowe. No ale właśnie Visa testuje, jak mogłoby wyglądać, gdyby te regulacje zostały zmienione i gdyby osoby mogły właśnie akceptować płatności na smartfonie i na tymże smartfonie wymagać PIN-u. No problem pojawia się jeden, osoby niewidome, bo nie ma tak naprawdę żadnej informacji, jakie wymogi dostępności musiałyby te smartfony spełniać. I mogłoby się skończyć na tym, że dużo sklepów ze względu na oszczędność, zwłaszcza mniejszych instytucji, jakichś takich jednoosobowych firm, nie wiem, fryzjerów, sprzedawców, czegoś takiego, ze względu na oszczędność pieniędzy i ilości urządzeń, które muszą mieć, serwisować i tak dalej, po prostu przeszłoby na tego typu rozwiązania SoftPOS. No a to spowodowałoby, że musielibyśmy przesiąść się na Apple Pay i zaopatrzyć się w iPhone'a, jeżeli chcielibyśmy z takich usług korzystać, bo wymagałyby one PIN-u i co? Tego PIN-u byśmy nie wpisali. Więc kwestia dostępności jest kwestią jeszcze otwartą, ale no może być z tym źle i może być z tym bardzo duży problem. Bo oczywiście wiadomo, jest Android, jest TalkBack i tak dalej, ale przekonać sprzedawcę, że jest coś takiego, że włączyć, że warto, że można, to myślę, że też mógł być problem.
0: To znaczy ja tu widzę dwie drogi ratunku. Nie mówię, że one są pewne i że rozwiążą problem i ogólnie cieszmy się, aleluja. Ale po pierwsze jest to, o czym mówiliśmy tu parę tych przeglądów temu, co części osób może pomóc, że Google też eksperymentuje z jakimś takim featurekiem, ażeby dało się bez autoryzowania PIN-em albo z PIN-em po naszej stronie autoryzować płatność w Google Pay. Więc to by na pewno części osób pomogło. Druga rzecz, na pocieszenie, coraz więcej smartfonów, zwłaszcza z Androidem 8 w górę, ma włączony domyślnie skrót dostępności przez przytrzymanie dwóch klawiszy głośności.
3: Ja się zastanawiam, czy ta aplikacja w ogóle będzie współpracowała z TalkBackiem.
1: No właśnie, bo od tego należałoby zacząć.
5: Z drugiej strony, czy nie będzie tak, że dotykamy sobie przycisków, a jeden przycisk, dwa przycisk, trzy przycisk i tak dalej, i tak
3: czyli
5: dalej, i tak dalej.
3: Taki self-voicing może być, no zobaczymy.
5: Tak czy inaczej sprzedawca będzie słyszał, co wpisujemy.
0: Czy wiesz co, to można ściszyć na tyle cicho i przyciągnąć do siebie, albo wziąć ze sobą słuchawki, że na tą chwilkę...
5: I dongla.
0: No nie wiem... Ale jakiego dongle? Ale dongiel z pinpadem czy bez? A tak Samsungi to w ogóle masz voice asystenta przecież, który jest domyślnie gdzieś tam ustawiony pod...
5: Nie mówię, słuchawek, to słuchawek, bo przecież te nowe Samsungi...
2: Po pierwsze, Pawle, no? Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, jak mówisz, bo mamy włączony, owszem, mamy skrót dostępności. Co z tego, jak po włączeniu naszego wspaniałego voice asystenta, czy tudzież innego talkbacka, pokaże nam się dźwięk powiadomień, ale dźwięku brak. Ewentualnie mamy tylko komunikat using Google Engine. Koniec. Nie wiem, co dalej z tym zrobić.
0: A to będą zawsze tylko i wyłącznie Samsungi, tak?
2: Nie, niekoniecznie.
5: Znaczy się o Samsungach na razie mowa w artykule. Jak to będzie rozszerzone na inne urządzenia, tego nie wiem. Gdzieś pojawiła się wzmianka o tym, że na razie się to testuje właśnie na tych urządzeniach.
0: No nie, no w każdym razie jest to ciekawe i ja byłbym ciekaw na przykład no, konkretnych już testów takich jednostek. No, będzie pewnie z tym jakiś problem, ale jest parę rzeczy, których można spróbować. Na pewno.
4: A ja myślę, że to nie przejdzie.
5: Warto by napisać do tej firmy, bo też Ciężko to tak naprawdę fajnie rozwiązać. Zwłaszcza teraz, gdy smartfony tracą te jacki, nie ma jakby już uniwersalnego standardu podłączania słuchawek, a rozwiązanie z 9 przyciskami nieopisanymi, które można sobie, że tak powiem, odnaleźć na ekranie i eksploracją dotyku gdzieś tam stwierdzić, który jest który, wydaje się fajne, ale ono wcale fajne nie jest.
1: Ja się i raczej to nie jest dla każdego użytkownika.
5: Tak. I ja się ostatnio w tym przekonałem, bo aplikacja mBanku na iOS-ie właśnie przy, nie przy wprowadzaniu, ale przy ustalaniu PIN-u ma albo miała, przynajmniej wtedy, kiedy ja to robiłem, właśnie przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. I przycisk do zera, i przycisk do usuń, i przycisk do enter.
3: To na pewno nie... Znaczy w Androidzie jest normalnie, także...
5: A, także. Znaczy, do tak. Wprowadzania w iOS-ie na szczęście też do ustawiania było gorzej. No i ja to robiłem, szczerze mówiąc, gestami lewo-prawo i licząc. I mi się to udało zrobić. Na szczęście PIN wprowadzamy 2 razy, więc nawet jeżeli się pomylimy, to nie jest to jakiś większy problem. Za pomocą eksploracji, no szczerze mówiąc, był problem. Więc na urządzeniu dotykowych bez faktycznie zewnętrznej klawiatury zewnętrznego pinpada, to nie będzie takie proste.
3: A tymczasem tutaj Piotrek nam newsa, Piotrka dzisiaj nie ma, ale newsy jakieś podesłał. Dotyczącego chociażby zakupów
1: na zegarku, na Apple Watch.
3: Na zegarku, na Apple Watchu.
1: Tak.
3: Znaczy chodzi o to, że generalnie rzecz biorąc Apple jakoś tak cokolwiek bardziej próbuje robić ten zegarek swój coraz bardziej autonomiczny, przynajmniej w pewnym sensie.
1: Owszem.
3: No i teraz zegarek doczekał się swojego...
5: Androida, gdzieś tak powoli i po kątach.
3: No i teraz sklep, teraz właśnie doczekał się sklepu z aplikacjami teraz, ale pozwala Apple Watch na wykonywaniu płatności w aplikacjach, te wewnątrz płatności wewnątrz aplikacji.
1: Znaczy WatchOS w wersji 6.2, to chyba on
3: tak,
1: dopiero
3: WatchOS
1: będzie
3: wersji
1: pozwalał.
3: 6, który będzie, tak, rzeczywiście, on będzie dopiero to pozwalał. Dobrze, Michał, że tutaj przypomniałeś i powiedziałeś. No w każdym razie no to się robi coraz bardziej autonomiczne.
1: Znaczy no dla nas to, powiem szczerze, żadna taka jakaś wielka rewelacja, bardziej dla Apple'a, który będzie miał kolejny kanał, jak tu z użytkownika co nieco tej kasy uszczknąć.
0: Chodzi o to, że no, zakupy w aplikacjach na Watcha, tak?
1: Tak.
3: Tak.
0: A, okej. Okay. Tak. No tak.
4: Natomiast jeżeli chodzi o dedykowany sklep na zegarki, no to Android też ma przecież sklep Play na zegarku. Także to żadna nowość jest, ja myślę.
3: Nie, ale chodzi o no, pytanie, czy na zegarki na Androidzie można...
1: robić zakupy wewnątrz aplikacji. To znaczy, jak masz jakąś, wiesz, funkcję danej aplikacji, którą
4: tak,
1: chcesz
4: tak,
1: sobie
4: no
1: dokupić.
4: Rozumiem.
1: O to chodzi.
3: Bo tego nie wiem, szczerze mówiąc.
4: Ja nie wiem, też powiem szczerze.
3: Znaczy, inna rzecz, artykuł był nie. napisany na takim typowo aploskim portalu, więc pytanie... Jak ten portal się ma do, no nie chcę mówić do rzeczywistości, bo bez przesady, ale no chociażby do konkurencji, bo niestety często gęsto Apple lubi swoje nowości. Zresztą większość firm lubi swoje nowości, że jesteśmy pierwsi, prawda? I to różnie
4: tak,
3: to z tym de facto
4: tak,
3: bywa.
1: To znaczy, tu nawet wiesz, tu nawet chyba nie chodzi o to, kto pierwszy, kto jaki. Po prostu będzie o ty wszystko i,
3: tak.
1: i tyle. Dla ujmę to tak, dla użytkowników Apple będzie to na pewno nowość. Czy dla reszty świata, no to dobrze
3: tego
1: wiemy,
3: nie
1: jak
3: wiemy,
1: to jest.
3: Ale. A tymczasem Paweł znalazł ciekawą informację od Olympusa o nowym dyktafonie w bardzo ciekawej formie.
0: Tak, dyktafon VP20 do zastosowań biznesowych w formie długopisu. Czyli taki malutki dyktafonik, taki długopis pendrive, którego można sobie wsadzić do kieszeni koszuli na przykład i nagrywać jakieś spotkanie, konferencję, wykład, coś tego typu. Dyktafon ma być wyposażony w stereofoniczny mikrofon wielokierunkowy, w mechanizm eliminowania szelestu, w suwak włączający nagrywanie, więc to jest w ogóle ciekawe, bo dyktafon sam w sobie może być wyłączony, ale jak chcemy szybko zacząć nagrywać, to przesuwamy tylko taki suwak na tym długopisie i już nagrywanie się rozpoczyna. Ma funkcję pendrive'a, więc można od razu go podłączyć do komputera i zgrywać nagrania. Ma ten mechanizm scen, czyli różne jakby takie presety najlepszych ustawień dźwięku, za pomocą których można nagrywać coś w zależności od tego, jakiego typu wydarzenie nagrywamy, jakie nam tam są potrzebne parametry, kompresory, efekty itd. Są jakieś funkcje ułatwiające tłumaczenie i naukę języków obcych. Niestety.
1: No i niestety
2: Paweł nam...
4: Takie tak. Ciekawe i Pawła wywaliło.
3: No właśnie.
2: No ale może jednak przyjdzie za chwilę.
3: Ale mogę tylko dodać, że akurat Onipus nie jest pierwszy, bo gdy sobie wejdziemy chociażby w Allegro i w dyktafony, to jest właśnie masa tego typu dyktafonów. Inna rzecz, że one są z reguły robione na jakichś standardowych, pewnie jakichś chipach standardowych, jakichś tam mikrofonach i znając tak. Onipusa, oni zrobią to w miarę dobrze. Niemniej w razie czego już są takie rzeczy na do kupienia.
4: Tak,
3: i ten
4: tylko
3: bardzo
4: jakościowo...
3: Wiesz, znaczy jakościowo
4: ja
3: to zależy...
4: Ja jestem ciekawa, jaki to Olympus zrobi.
3: Ja słyszałem kilka jeśli takich zwykłych
2: a ja jestem ciekawy dokończenia do odpowiedzi do Pawła.
3: Ale już jest Paweł, już
0: jest. Także
3: jestem. Możemy...
0: Nie. Nie wiem, czy ktoś coś kontynuował po mnie z artykułu, ale funkcje dla tłumaczy do języków obcych nie wiadomo. Na czym miałyby polegać. Jest też timer, który pozwala nam ustawić nagrywanie z opóźniaczem czasowym, czyli zacznij nagrywać za 3, 5, 10 minut i tak dalej. No i jest możliwość też wpięcia zewnętrznych słuchawek mikrofonu. Urządzenie w dwóch wersjach kolorystycznych, czarnej i jakaś jeszcze jest druga. Dostępne będzie od marca w Polsce w cenie 500 zł, 499.
2: A nie wiadomo nic o pojemności.
0: Nie było tam nic napisane.
2: Ulala.
0: No, to prawda, ulala.
1: Ale być może będzie jakiś slot na kartę i będzie można sobie to rozszerzyć.
2: No, to długopis, chociaż to by znając... taki długi, gruby długopis by był trochę.
3: Wiesz co, microSD?
1: MicroSD?
3: To jest.
1: No właśnie.
2: Tak, microSD, bo on ma duży przekrój. Ona jest płaska, ale ona jest troszeczkę
3: tak, ale
2: szeroka,
3: jak się ją by wsadzało pionowo, długopis. To też by było. Ale dobra, zobaczymy.
1: Zobaczymy po prostu.
3: W każdym razie, ja testowałem niedawno właśnie taki dyktafonik malutki za chyba 40 czy 50 zł kupiony z Allegro. No zależy kto co woli, kto co lubi, natomiast na pewno to była taka jakość, że spokojnie można było notatki. Myślę, że można było nagrać sobie tym wykład. To nagrywało do tego tak zwanego ADPCM Wave'a, czyli taki wave, taka śmieszna kompresja, powiedzmy stratna, która była dość dawno temu wykorzystywana. Ona bardzo mało procesora zabiera i generalnie rzecz biorąc, no jest dość sprytna, aczkolwiek bardzo mało, stosunkowo niewielka, znaczy no nieduża ta kompresja jakoś jest, natomiast jakoś to wszystko działa. Nawet nie najgorszy ten dyktafon. Wiadomo, zależy kto co chce jakby osiągnąć, niemniej no, można kupić za 50 zł coś do nagrywania jakoś, w miarę.
0: Ja nie wiem, czy taki też dyktafon się nie pojawił w ofercie z którejś z firm Tyfl, tylko nie na naszym rynku. Chyba te czeskie dyktafony miały, ten Electrim czy Electron?
3: Nie, ten Eltrinex.
0: Eltrinex.
3: Ale Eltrinex to jest jeszcze co innego chyba, bo Eltrinex normalnie do Wave'a nagrywa i do MP3 i tam do czegoś jeszcze, to jest taki, mam wrażenie, że to jest taki trochę Olympus, tylko że kilka lat temu.
0: Tak, tylko czy tam nie ma to w ofercie też modelu właśnie w formie takiego długopisu? Albo to było u nich, albo to było w którejś tej amerykańskiej firmie, tej JJ, taka co na Sisanie była, też mieli jakieś dyktafony.
2: Ale czy Eltrinex w końcu wszedł do Polski, czy nie wszedł? Nie wiecie.
0: No nie
3: widziałem, żeby.
0: Nie, wszedł. Raczej nie.
2: Chyba tego nie da się nigdzie kupić, poza ale chyba modelami.
0: Bardziej mi chodzi o to, że firmy Tyflo miały taki pomysł już.
3: No i często te właśnie dyktafony z Allegro mają też albo włącznik w formie jak jednego przycisku, albo też tak jak Olympus suwak, którym się to włącza i można to jednym ruchem bez wzroku włączyć. Także takie rzeczy też są. Tymczasem
4: ciekawe,
3: Michał,
4: czy ten Olympus będzie miał ten taki przewodnik głosowy.
0: Tam w ogóle chyba nie będzie ekranu, tak mam wrażenie, więc to będzie obsługa taka minimalistyczna, bez, nie zakładająca w ogóle, że ekran będzie potrzebny. Wszystko będą chyba suwaki i przyciski ewentualnie. Takie mam wrażenie.
2: To będzie ciekawe.
0: Nie wiadomo, tego nie wynika to z opisu, ale jeżeli długopis to... I ma to być dyskretne i ma to działać gdzieś tam w nagłych sytuacjach, jak nagle ci się przypomni, że coś chcesz nagrać, to nie sądzę, żeby tam był ekran.
5: Słuchajcie,
3: to jest dość prawdopodobne.
5: To będzie jeden podstawowy problem. O ile to, że osoba widząca trzyma w rękach długopis i powiedzmy robi sobie notatki, a jednocześnie ma niespodziankę, to jest normalne, o tyle to, że osoba niewidoma trzyma w rękach długopis, może budzić pewne zdziwienie.
0: Możesz mieć dla kogoś do pożyczenia. Wiesz co, mnie niejednokrotnie już wykładowcy na uczelni pytali, czy mam długopis pożyczyć, więc...
4: Pewnie, ale rzeczywiście.
0: A też to możesz go gdzieś schować do jakiejś torby, nawet czy do plecaka. Nie musi być w koszuli, ewidentnie, tak, tak.
1: Równie dobrze możemy zawsze powiedzieć, że to jest nam potrzebne do robienia sobie wypukłych rysunków.
0: Albo gadżet, który dostaliśmy na

0: Tak, i w sumie ciekaw jestem, czy z powodu nazwy, czy po prostu się kończy.
1: Nie, z powodu
0: jest ładniejsza
1: tego,
0: aplikacja To Do.
1: Z powodu tego, Tomku, że Wundalist przejął Microsoft już jakiś czas temu.
2: I
1: ona się już dawno skończyła, ale... tak, dokładnie, tam nie było już prowadzonych jakichś innowacji względem tej aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Siły i moce przerobowe zostały skierowane na Microsoft To Do, o którym zresztą kiedyś była audycja, o którym ty, Mikołaju, mówiłeś parę tygodni temu, że sobie to narzędzie chwalisz. No i ostatecznie ktoś w końcu stwierdził, że należy wyciągnąć wtyczkę. Wyciągnięcie wtyczki nastąpi 6 maja tego roku. Wtedy aplikacja oficjalnie przestanie działać i ponoć te listy, które mamy obecnie gdzieś tam w Wunderliście, zostaną przerzucone i skonwertowane na Microsoft To Do, więc to jest taka pocieszająca informacja być może. Dostałem takiego maila od Microsoftu, więc się dzielę.
3: No to było dość rozbudowane narzędzie takie. Ono nie było kiedyś płatne przypadkiem?
1: Ono było chyba w podstawowej wersji darmowe, ewentualnie miało jakieś rozszerzenia płatne, jak dobrze pamiętam. Bo ja się bawiłem tym kiedyś. Ja już zapomniałem w ogóle, że to testowałem, ale nawet nawet swego czasu było jakoś dostępne. Chociaż Microsoft To Do zdecydowanie bardziej mi się podoba pod tym względem.
3: Bo nawet szczerze mówiąc nie śledziłem, jak to się rozbudowało od czasów, jak robiliśmy podcast, bo nie mam też w tym momencie potrzeby używania takiej listy To Do jakoś często, ale ciekawe, czy to przejmie wszystkie te funkcje zaawansowane właśnie, które chyba miał, bo o Wunderliście to się rozpisywały nawet chyba te różne portale technologiczne typu MyApple i tak dalej swego czasu.
1: Ja myślę, że jednak oni się skupią przede wszystkim na tych takich podstawowych funkcjach, jak to zwykle, kiedy większa firma przejmuje taką mniejszą i na tych podstawowych, a ewentualnie od czasu do czasu będą coś dodawać. No bo ten Microsoft To Do cały czas się rozwija, są poprawiane błędy i co trzeba powiedzieć o dostępność, to tam raczej dbają. Są takie obszary, jak na przykład chcemy sobie zaplanować przypomnienie na konkretny dzień tygodnia i konkretną godzinę, to się trzeba z eksploracją trochę pobawić, bo to nie jest takie intuicyjne i nie jest takie fajne, jakby mogło być, ale da się to obsłużyć.
0: No to a propos troszeczkę obsługiwania, to teraz Apple Store obsługuje Apple Pay i to tak trochę, ja się trochę na początku zakręciłem, że zaraz o co chodzi. No i chodzi o to, że...
1: Że nie trzeba podpinać karty.
0: Nie trzeba podpinać karty pod App Store. Jeżeli mamy kartę podpiętą już pod Apple Pay, to wystarczy i można sobie Apple Payem płacić w App Store. Co jest moim zdaniem fajnym rozwiązaniem.
1: Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Jak są realizowane płatności za subskrypcję wtedy?
2: Czy Apple Pay to wspiera?
1: Bo takie płatności, powiedzmy, kupujemy sobie aplikacje, kupujemy sobie muzykę, kupujemy sobie cokolwiek ze sklepu Apple, no to wszystko jasne, okej, to się da. Ale zastanawia mnie, czy wtedy możemy korzystać z różnego rodzaju subskrypcji. Natomiast jeszcze a propos tego Apple Pay i Apple Store, to problemy są ponoć z niektórymi kartami Revoluta. I co ciekawe, właśnie z niektórymi. Bo ja też sobie zerknąłem do artykułu, który nam tu podrzucił Piotrek i tam właśnie autor wspomina o tym, że testował kilka kart z Revoluta. Część zadziałała, część nie. No ale to też działa też tak i w drugą stronę, bo na przykład nie wszystkie karty chcą nam się dać dopiąć do Apple, jako takiego, do tego mechanizmu Apple Store, za pomocą którego płacimy. Więc na dwoje babka wróżyła. Jeżeli coś nam nie działa tak, to zawsze mamy jakąś szansę, żeby spróbować w drugą stronę. Ja żałuję, że nie ma dostępnego na przykład PayPala w Polsce jako narzędzia płatniczego w Apple Store, bo ponoć w niektórych krajach jest, a przynajmniej kiedyś ponoć było. Tak.
0: A przynajmniej kiedyś było w Google, jest chyba to samo. Też nie ma, a podobno też gdzieś coś.
2: Myślę, że ważniejszą rzeczą, zwłaszcza w naszym przypadku, w przypadku Polski, gdzie jednak fobia przed kartami płatniczymi i

0: używaniem ich w internecie wbrew pozorom była, jest i będzie. Był kiedyś nawet wywiad z kimś z firmy Storytel, że przeprowadzono ankietę wśród użytkowników, którzy założyli w Storytelu konto, ale w końcu nie wykupili subskrypcji i nawet nie rozpoczęli tej 30-dniowej czy tam 14-dniowej wersji trial. Dlaczego jednak się nie zdecydowali? Co się okazało? 90% użytkowników w Polsce, wskaźnik zdecydowanie wyższy niż gdziekolwiek indziej, odpowiedziało, bo trzeba podać dane karty.
1: A płatność kartą jest najbezpieczniejszą płatnością.
0: Tak.
1: To znaczy...
0: No może poza blikiem.
1: To znaczy tak, ale wiesz co, nawet mi chodzi bardziej o tę procedurę chargeback, bo to oczywiście nie jest tak, że to jest płatność tak bardzo bezpieczna, że nikt nam tego na pewno nie podsłucha i że nikt nam tego numeru karty nie wygradnie. No słuchajcie, ja ostatnio czytałem o jakimś botnecie, wyobraźcie sobie, który wcale nikt nam numeru karty nie musi wykradać i to taka ciekawostka na marginesie. Są różnego rodzaju bramki płatnicze, które wymagają różnego poziomu autoryzacji tej karty. Ja odsyłam do podcastu Niebezpiecznika na podsłuchu. Jeden z pierwszych materiałów był na temat kart płatniczych i tam sobie można posłuchać o tym, jak to w ogóle wygląda, bo tych poziomów jest ileś, ale wyobraźcie sobie, że są takie mechanizmy i to na przykład teraz powiedzmy nasza karta płatnicza ma ten mechanizm 3D Secure, który to no, teoretycznie pozwala na dodatkowe zabezpieczenie. Ale co się okazuje, że w niektórych bramkach płatniczych może się okazać, że my nawet nie zostaniemy poproszeni o podanie kodu CVV. Ja mam jedną taką bramkę, mam tam wprowadzone dane mojej karty, bo nie ma innej opcji. Opłacam tam raz do roku jedną subskrypcyjną opłatę, ale ja mam tam podany tylko numer karty i datę ważności. I teraz, co się dzieje?
0: Jest ciekawości.
1: Wiesz co, nie pamiętam teraz, jaki to jest płatnik, musiałbym sprawdzić, bo ze Station Playlist opłacam. Jest jakiś taki pośrednik, który, wiesz, między sprzedawcą a klientem. Nie pamiętam teraz nazwy. Natomiast, co bym chciał powiedzieć. Wyobraźcie sobie, jest jakiś botnet, który zgaduje numer karty i datę ważności. I później, jak zgadnie, to wykorzystuje te dane do wykonywania różnego rodzaju transakcji. I te dane, one są jakoś tam ze sobą powiązane, te numery kart są generowane według jakichś konkretnych algorytmów, karty danego dostawcy mają pierwszą cyfrę numeru taką i tak dalej, i tak dalej. To sobie można o tym poczytać, posłuchać, co kto chce.
0: Tak, dwie ostatnie są wyliczane na podstawie całej reszty na przykład.
1: No właśnie,
0: i tam jest
1: no właśnie. I teraz tak, i teraz jeżeli na przykład mamy sytuację taką, że mamy jakąś obciążenie naszej karty, które nie wiemy w ogóle skąd pochodzi, no to po prostu robimy procedurę chargeback do naszego banku, mamy formularze odpowiednie i wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że dostaniemy zwrot. Jeżeli robimy przelew, to wtedy istnieje zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że bank nam te reklamacje uzna.
2: Oto i ciekawostka. To co, zmieniamy temat?
3: Nie, no tak, no tak jest. Wiadomo, bo to już cóż.
2: Teraz Paweł, jestem ciekaw, tu naprawdę można się zakręcić. Open MPT, NTP, MPT.
4: Tak, tak, tak, już wyjaśniam, bo ja trochę tak to zagadkowo zapisałem. Nie, zapisałem to zagadkowo w notatkach, ale to jest bardzo prosta sprawa. MTP, czyli ten protokół, który sprawia, że jak podłączymy Androida do komputera, to on się nam pokazuje w eksploratorze Windows, możemy na niego wrzucać pliki.
3: Multi-transfer protokół, tak? Tak to się nazywa?
4: Bardzo możliwe, dzięki ci wielkie za... Multimedia.
0: Chyba tak.
4: Dzięki za rozwinięcie, bo próbowałem to sobie rozpracować w głowie, a nie sprawdziłem. Natomiast na Macu tego nie było. Były różne aplikacje do transmisji plików do transferu z Maca na Androida. Różnych firm, płatne, mniej płatne, lepsze, gorsze, z ograniczeniami takimi i siakimi. ale pewien deweloper, który, że tak powiem, działa w open source, stworzył na GitHubie OpenMTP, czyli aplikację na Maca, która zdaje się nie integruje się z Finderem, więc to nie będzie tak, że nam Android teraz wyskoczy w Finderze, ale ma swój interfejs i pozwala na przesyłanie plików właśnie między Maciem a Androidem. Bez ograniczeń, bo zazwyczaj takie aplikacje, które do tej pory były, miały jakieś ograniczenia do 4 GB, różnych innych tam narzędzi brakowało. Natomiast tu nie ma ponoć żadnych ograniczeń i aplikacja sobie jest i pozwala na wymianę. Nie wiem, jak jest dostępna, to prawda. Mógłby ktoś pokusić się o sprawdzenie, kto korzysta z takiej kombinacji. Wysoce nieprawdopodobnej, ale jednak możliwej, jak Mac i Android. I opowiedzieć nam w komentarzach, jak to wypada. Ja tylko wiem, że jest.
5: Właśnie, z tego co wiem, są takie osoby, gdzieś kiedyś z kimś takim przynajmniej rozmawiałem, to po prostu dostał Maca po kimś, niekoniecznie go chcąc, ale dostał i musiał z nim żyć. I był problem właśnie z Androidem, z połączeniem komputera z telefonem podobno. I to podobno problem spory.
4: No widzisz, no zawsze są te chmury, jakieś Dropboxy i tak dalej, ale to najlepiej i najszybciej, jak możesz jednak podpiąć kabelek i...
5: Wyobraź sobie wyrzucić. Przerzuć dwugigowego audiobooka, jeżeli jedyny internet, do jakiego masz dostęp, to jest LTE 10 giga na miesiąc.
4: Nie, no jasne. Dlatego mówię, że to nie jest rozwiązanie uniwersalne, które rozwiązuje wszystkie problemy i przypadki użycia, ale... No ale no, dzięki temu, że teraz jest OpenMTP, no to można sobie poradzić inaczej.
2: I znowu mamy news od Piotrka. I znowu a propos iOS-a, ale tym razem aplikacji mObywatel, bo aplikacja mObywatel na Androida już jest rozwijana od dłuższego czasu. I mam wrażenie, że wersja na iOS-a jakoś tak
1: nadgania
2: się
1: teraz,
2: opuściła.
1: Tomku, nadgania.
2: I teraz nadgania. Całkiem,
1: ktoś tam
2: właśnie,
1: się obudził.
2: Ja o tym chciałem powiedzieć. Tak, i niedawno była funkcja wprowadzona e-recept, zdaje się.
1: Tak.
2: No to teraz przyszła kolejna legitymacje uczniowskie, znaczy szkolne i studenckie generalnie rzecz biorąc. Chyba
5: niestety...
2: nie wiem, czy ktoś z nas może przetestować tę funkcję.
1: Mikołaju.
2: A, Mikołaj, niestety, rzeczywiście.
5: Bo się bawiłem, chciałem się przynajmniej pobawić i czytałem o tej funkcjonalności sporo czasu temu, jak to było jeszcze dostępne tylko na Androida. Co się okazało? Funkcjonalność działa niestety tylko z instytucjami, które dołączą do tego programu, przy czym dołączenie do tego programu nie jest obowiązkowe. Ja się u siebie nie pytałem, czy moja do tego programu dołączyła. Podejrzewam, że nie, jakoś nie słyszałem, żeby był na to wielki entuzjazm. Myślę, że jeżeli to będzie jakby domyślne i każda instytucja w tym będzie, a podejrzewam, że prędzej czy później do tego dojdzie, no to to będzie wyglądało trochę inaczej, ale na razie jak to po prostu się musi szkoła czy uczelnia zapisać, no to jest większy problem. Myślę, że z uniwersytetami może być trochę lepiej, bo tych uniwersytetów jest jednak mniej i to są jakby...
4: Przynajmniej te państwowe, nie? To co się nazywa tak. Uniwersytet, coś tam, to...
5: Mniejsze instytucje, to są większe instytucje i ich jest mniej. I to jest wszystko podejmowane jakby na wyższych szczeblach, więc myślę, że jest jednak większa szansa, że tam ktoś coś zrobi, bo tych uniwersytetów jest, nie wiem, 100, 200, a szkół jest znacznie, znacznie więcej, więc zanim wszystkie przystąpią, to myślę, że sporo potrwa.
6: No, to jest... A ja postaram się za tydzień sprawdzić, jak to u mnie wygląda. Moja uczelnia jest bardzo międzynarodowa i tam jest naprawdę mnóstwo narodowości, więc też myślę, że to nie jest taki absolutny priorytet dla tej szkoły, ale jestem w stanie to sprawdzić. Nawet nie wiedziałam, powiem szczerze, że coś takiego jest.
4: No to jest ale... w ogóle też ciekawe, może z czasem się zmieni też poniekąd na niektórych uczelniach funkcja takiej legitymacji. No, oczywiście wszystko zależy od tego, jak duża uczelnia, jakie ma i tak dalej. No ale właśnie będąc na przykład na studiach w Niemczech na Erasmusie, przekonałem się, że legitymacja to nie jest tylko dokument, który pokazujemy, nie wiem, w jakimś powiedzmy barze studenckim, żeby dostać zniżkę, czy w bibliotece, żeby wypożyczyć książkę, czy gdziekolwiek, ale to jest też karta magnetyczna,
6: ale
4: którą
6: oczywiście
4: zasilamy,
6: u nas tak jest.
4: Którą zasilamy i na tej karcie jest na przykład... pieniądze na zakupy jedzenia tak. W stołówce. albo na pralkę w akademiku.
5: To słuchajcie, tak. To zabiera u nas APU, już tak jest. Na niektórych uniwersytetach, z tego co wiemy, żaden w Polsce, ale na niektórych uniwersytetach mamy tak zwane student ID, czyli no właśnie legitymację studencką wspierającą NFC i integrującą się z Applem. To jest kilka naprawdę uniwersytetów na świecie i tam to może służyć między innymi na przykład do otwierania drzwi akademika. I po prostu drzwi akademika, żeby nie było jakichkolwiek nadużyć, dawania kluczy dziewczynie i innych podobnych, otwiera się smartfonem, bo smartfona nie damy. Względnie legitymacją.
4: Zależy od determinacji.
5: Tak, ale jakby...
4: Jeżeli mówimy o dawaniu kluczy dziewczynie, to...
5: Jest...
4: Czy tam znajomemu, czy komuś z rodziny.
5: No. Wszystko mniejsza szansa jednak, zwłaszcza jeżeli mamy tę kartę jedną, że... Tak.
2: O, i teraz chyba
6: no, tak,
2: Mikołaja nam...
4: No, ale rzeczywiście, gdyby taka legitymacja była na NFC dostępna w telefonie, to byłoby całkiem fajne rozwiązanie, muszę przyznać.
5: I oni to właśnie mają, gdziekolwiek wchodzimy, gdziekolwiek się identyfikujemy, jakieś na przykład stacje robocze, komputery, cokolwiek, to właśnie nawet logowanie podobno mają w ten sposób, w niektórych miejscach przynajmniej. Jakieś terminale takie... infoterminale stojące. Nie wiem, ja się tym nie bawiłem, nie miałem nigdy okazji korzystać z czegoś takiego, tylko gdzieś tam to z ogłoszeń prasowych Apple'a widziałem kiedyś, że właśnie takie rzeczy są.
4: Ciekawie będzie, jak zaczną prowadzący w ten sposób sprawdzać obecność.
1: No, ale dla nas, wiesz, ale dla nas to
6: całkiem,
1: słuchajcie, ale dla nas to jest całkiem fajny sposób na podpisywanie się na tej liście, którą puszcza się po zajęciach,
4: to
1: tak?
4: Prawda. To jest prawda, ale z drugiej strony na przykład jakby takie coś weszło na wykładach, które teoretycznie no, nie są obowiązkowe, ale wykładowca może mieć oko, że są studenci, którzy...
6: Zależy gdzie. Przepraszam, ale naprawdę...
3: Paweł, no Pawła nam kolejny raz wyrzuca z
6: to
3: uporem.
6: Zależy gdzie właśnie, jeżeli chodzi, to też...
1: Ale zazwyczaj nie są, zazwyczaj nie są obowiązkowe, ćwiczenia są obowiązkowe. Mhm. Inna tak, rzecz, tak. Że prowadzący, inna rzecz, że prowadzący no, może mieć swoje zdanie w tej kwestii, o czym się przekonamy na egzaminie.
4: Tak, właśnie o tym mówiłem, że pamięć fotograficzna do studentów, którzy byli, nie byli i tak dalej. To teraz będzie pamięć NFC.
1: Cóż.
5: Słuchajcie, bodajże w której szkole w Łodzi, to jeszcze przed RODO i przed tym wszystkim, były pobudowywane czytniki linii papilarnych, po prostu.
2: Aha.
5: Tak to rozwiązano. No to
6: ale gdzie wbudowane?
5: Wiesz co? Nie wiem, czy gdzieś nie przy wejściach czasem. W każdym razie chodziło o to, że przy wejściu do każdego miejsca trzeba się było tak, jestem, przykładam palec, pik, idę dalej.
2: I co, i zostanę jeszcze jeden w zasadzie
1: permanentny
2: odnotowany. Tak. No. Też trochę permanentna inwigilacja, z kolei tym razem telegrama.
4: Na życzenie, spokojnie.
2: Na życzenie, tak, żeby nie było, ale to tak jak wszystkie inwigilacje dzisiaj są na życzenie. Telegram też ma inwigilację na życzenie. Pawle, zapraszam.
4: Tak, znaczy funkcja jest poniekąd rozbudowaniem tego, co już było od jakiegoś czasu. W taką stronę, w jaką ja lubię, bo ja lubię takie funkcje. Jak się ich używa rozważnie, to niewiele może pójść źle. Czyli wyszukiwanie osób w pobliżu. Taka funkcja już poniekąd weszła gdzieś w czerwcu, lipcu, jakoś parę miesięcy temu, w zeszłym roku. I polegała na tym, że można było wyszukiwać osoby, które, z którymi się umówiliśmy, powiedzmy, stoimy obok siebie, chcemy się wymienić numerami i no i chcemy, nie chcemy sobie puszczać sygnałków, czy w jakiś tam inny sposób przepisywać tych numerów, bo to długo zajmuje i czasami coś nie wyjdzie, czasami tu zadzwoni, nie zadzwoni, więc po prostu otwierają obydwie osoby Telegrama, aktywują odpowiednią zakładkę i się wyświetlamy sobie nawzajem, możemy sobie ten kontakt wymienić. No fajna funkcja. Do tego doszły jeszcze grupy oparte o geolokalizację, czyli ja będąc na przykład w moim domu, mogę założyć sobie grupę dla mojej wsi. No i w tym momencie...
1: I w tym momencie Pawła wyrzucić.
3: I w tym momencie Pawła wyrzucić.
4: Już nie. Mogę założyć grupę dla mojej wsi. Ludzie z mojej wsi mogą do tej grupy dołączyć i mamy fajnie połączoną lokalną społeczność. No mi się zawsze jeszcze marzyła taka funkcja, żeby oczywiście kto chce, mógł się ujawnić jako użytkownik Telegrama w pobliżu. I żebyśmy mogli w ten sposób nawiązywać kontakty z osobami wokół nas. Ja wiem, że do takich rzeczy jest Tinder, ja wiem, że poniekąd też Couchsurfing ma taką funkcję i wiele komunikatorów niepopularnych u nas, typu WeChat chiński, nie wiem, czy któryś rosyjski jakiś w kontakcie, czy któryś tam, nie, chyba nie ma, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tam to też weszło. Natomiast Telegram wprowadził taką funkcję właśnie tydzień temu w swojej nowej wersji, w której skądinąd ponoć pogorszyła się dostępność na iOS-ie, przyciski, które zaetykietowane były, te etykiety straciły. To jest ta niestety negatywna informacja i Telegram pewnie w najbliższym czasie nic z tym nie zrobi, to jest smutne. Natomiast z pozytywnych właśnie jest ta funkcja. I teraz jeżeli wejdziemy sobie w menu Telegrama, w kontakty i w opcję dodaj ludzi w pobliżu, to jest tam teraz taka nowy przycisk. Uczyń mój profil dostępnym, czy tam widocznym. No i gdy my to włączymy, to będzie nas widać, ale nie musimy my tego włączać, możemy po prostu podglądać, kto jest w naszym pobliżu. I zobaczymy wtedy nazwę wyświetlaną takiej osoby.
2: Paweł.
1: I zapewne będziemy mogli jakoś się skontaktować z tą osobą.
2: Pewnie tak. Ja w sumie mogę zobaczyć, jak to działa dokładnie. A ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze coś znalazł w tak zwanym międzyczasie, bo to czasem tak się zdarza.
1: To ja taką króciutką ciekawostkę, informację, którą też mi Milena podrzuciła, dla tych, co lubią zjeść i co lubią zjeść i wiedzieć, co jedzą bez konieczności przyrządzania sobie tego jedzenia. Ponoć rzeczy, które się nazywają Trendy Lunch firmy Melvit, są podpisane Braillem i sobie możemy przeczytać, jakie mamy pudełka i co tam jest w środku, jak przed tym, zanim sobie wrzucimy to gdzieś tam do przygotowania, do spożycia. No.
4: Czy to są dostępne w Polsce produkty? Bo
1: tak.
4: Bo nie było na tym.
1: Tak.
3: Ciekawe gdzie.
1: A to tego nie wiem, gdzie one
3: natomiast
1: są.
3: Natomiast Paweł dokończ.
1: Informacje na zdanie.
4: Okej, więc bądź kiedy się udostępnimy, to widać nas, jak się nie udostępnimy my. Widać innych i z tymi innymi widać tą odległość. To chyba do 10 km gdzieś mniej więcej działa. Takie były moje obserwacje. Klikamy sobie w taką osobę, otwiera się jej profil. Tam możemy podejrzeć na przykład nazwę użytkownika i być może też biogram, bo Telegram pozwala na wpisanie.
1: Oj, Pawła internet nie lubi.
3: Nie wiem, tak, coś.
1: Tak, dziś nie lubi. Natomiast jeszcze, Robercie, odpowiadając na twoje pytanie, rzeczy firmy Melvit są dostępne w Tesco i niektóre są dostępne w Lidlu.
3: O. To jest... Aż zobaczę, czy coś dostanę z serii Trendy Lunch. Ciekawe, jak jest Trendy Lunch, prawda?
2: Ale w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że teraz te diety pudełkowe... Ja niedawno się tematem zainteresowałem i w ogóle jest serwis, który pozwala wyświetlić te, nie wiem czy wszystkie, ale dość dużo tych takich serwisów odnośnie diet pudełkowych i w tej chwili ich jest, nie wiem ile, 200? I to część działa tak naprawdę na całą Polskę. Oczywiście te diety są z reguły niezbyt tanie.
1: Niezbyt
2: tanie,
1: to wychodzi
2: tak
1: prawda.
2: Średnio... po jakieś 40-50 zł dziennie, tylko to jest z reguły już cały posiłek
1: jakieś
2: na
1: trzy
2: cały dzień.
1: Trzy posiłki. Tak, albo
2: pięć posiłków.
6: Albo pięć.
2: Pięć, znaczy trzy też są. Znaczy, bo to generalnie są takie diety, że niby ma być zdrowo. Takie,
1: tak,
2: wiecie,
1: i to
2: że
1: zbilansowane
2: to jest
1: wszystko.
2: Tak, i to są jeszcze tam wege, albo tam bez tego, bez tamtego, bez glutenu, tam coś jeszcze dla sportowców. Można sam wybierać, że tyle kalorii, że ileś tam kalorii. Menu są wyświetlane na cały tydzień. To jest już cała technologia, proszę państwa.
1: Tak, no niezła. Więc jeżeli ktoś powiedzmy nie chce się bawić w gotowanie, albo nie chce, albo nie umie, albo cokolwiek, no to może sobie na to pozwolić, to czemu nie korzystać? Ja akurat korzystam z opcji tańszej pod tytułem obiad, gdzieś tam powiedzmy w tych lokalnych takich miejscach cateringowych. No i jest to tańsze bez wątpienia, bo u mnie to tam chyba 15 zł za dwudaniowy obiad, no to, to zdecydowanie taniej, ale też i mniej tego dostajemy, bo tylko jedno.
2: Dokładnie, także. Ale podobno niezłe to jest nawet, no nie wiem, osobiście tego nie próbowałem.
3: Natomiast Pawle, skończyłeś o biogramie, tak, jakimś, tak, o co chodzi?
4: Tak, tak, że chodzi o to, że można w profilu Telegram wpisać sobie jakieś informacje o sobie, takie krótkie, coś jak twitterowe bio. Czym możemy się powitać z nowo przybyłymi osobami na naszym profilu. No i można z tego miejsca również zacząć rozmowę, czat i z taką osobą pisać, a nawet, tak mi się wydaje, oczywiście w zależności od ustawień prywatności konkretnej osoby, zadzwonić do kogoś w pobliżu. No i ja się zastanawiam właśnie, jakie to może mieć potencjalnie dla nas zastosowanie, bo bardzo często przydałaby nam się nawet, już nie mówię o jakiejś pomocy, bo to jest poniekąd szaleństwo, żeby po prostu na Telegramie, który jest takim dość popularnym komunikatorem i ludzie tam z różnych przyczyn się pojawiają, tam do kogoś się odzywać w jakichś takich spontanicznych przypadkach pomocy, aczkolwiek ja sobie wyobrażam, że mógłbym w zależności od sytuacji zaryzykować. Natomiast na pewno jest to jakaś ciekawa platforma, żeby zostać w kontakcie z kimś w pobliżu, żeby w jakiś sposób zacząć budować swoją małą, lokalną społeczność, gdzieś zwłaszcza, gdzie jesteśmy nowi i nie znamy miasta, nie znamy osiedla, okolicy. Nawet jakby, nie wiem, coś się działo, jakiś alarm pożarowy, nie wiadomo co, jesteśmy trochę zdezorientowani, nie wiadomo do końca, co się dzieje, coś słychać, ale nie wiadomo skąd, żeby się odezwać, czy coś się dzieje, czy ktoś coś widział, czy jakieś zdarzenie nastąpiło takie nietypowe. No zawsze jest to osoba w pobliżu, do której się można gdzieś tam, jeśli jest to możliwość, odezwać i jakiejś informacji lokalnej zasięgnąć. No i jest to swoją drogą ciekawe, jacy to ludzie koło nas gdzieś tam się kręcą, zwłaszcza właśnie, że można nawet do kogoś zadzwonić z tego Telegrama. To jest też dość ciekawe. Aczkolwiek oczywiście, jak zwykle w takich funkcjach, zalecana jest ostrożność, bo to jest internet. Jakby nie było, nigdy nic nie wiadomo, kto i z jakimi zamiarami taką funkcję sobie włączył. No ale jak na komunikator, który ma...
5: Bo dokładnie. W Androidzie nie zapominajmy, że mamy opcję w ustawieniach deweloperskich bodajże, żeby wskazać danej aplikacji, że jesteśmy w miejscu, tu podajemy współrzędne geograficzne.
4: Oczywiście.
5: Więc możemy sobie powiedzieć, że jesteśmy w mieście X, gdzie tak naprawdę jesteśmy w mieście Y, przy czym miasto Y znajduje się w Indiach i tak dalej, i tak dalej.
1: Mhm. No tylko z drugiej strony wtedy korzystanie z tej funkcji mija się trochę z celem.
5: No ale wiesz... Coś typu właśnie ukradziono mi portfel.
2: Nawet nie w miastach, ale powiedzmy, że nie jestem dokładnie tu, tylko jestem powiedzmy w centrum miasta, zwłaszcza małego powiedzmy, czy coś.
5: Myślę, że znajdą się tacy też.
2: Poza tym można w ten sposób obadać sobie na przykład nową miejscówkę, gdzieś chcę się przeprowadzić i no, mogę sobie obadać, co się tam dzieje na przykład, tak, na Telegramie przynajmniej, czy gdzieś.
4: No, w każdym razie myślę, że funkcja jest ciekawa jak na to, jaką popularnością dysponuje Telegram w porównaniu z jakimiś, powiedzmy, specjalnymi, dedykowanymi aplikacjami do tego typu aktywności. Ja na przykład, mieszkając jeszcze właśnie w Luksemburgu, miałem grupę, to była naprawdę, nie wiem, malutka wioska, gdzie ja mieszkałem, jedna ulica mam wrażenie, albo dwie. I tam też powstała grupa. I było dwóch gości, którzy sobie pisali o Pokémon Go i tam jakie Pokémony coś tam łapią i jakie kody promocyjne mają.
2: A ty
4: muszę
2: sprawdzić, co jest u mnie na przykład.
5: No, na pewno to jest jednak mniej popularne trochę.
4: Tak, w Polsce i właśnie tu ja tydzień temu na przykład byłem sobie na chwilkę w pierwszej przygranicznej miejscowości w Czechach, tutaj za granicą od strony Śląska. Dużo, dużo Ukraińców i mnóstwo aktywności ukraińskiej. Wiem, że Wrocław też ma dużo grup ukraińskich. To jest też ciekawe, bo w większości takich grup można sobie podglądać wiadomości albo posłuchać nawet głosowe, bo ludzie też wysyłają, bez dołączania do tej grupy. Czyli można po prostu wejść najpierw do grupy, zobaczyć, o czym tam ludzie piszą, czy nas interesuje i dopiero wtedy dołączyć. W Krakowie chyba tylko z takich większych polskich miast na razie widziałem grupę, gdzie rzeczywiście i po polsku ludzie pisali i rzeczywiście tak konkretnie, że umawiali się, że a chodźcie na jakąś imprezę, a coś tam, a ktoś gdzieś dzisiaj idzie. Więc taka aktywność rzeczywiście powodu do czego ja bym sobie wyobrażał, że taka grupa mogłaby służyć. Natomiast już widziałem jakieś grupy z ogłoszeniami o mieszkaniach, gdzieś tam też, gdzie byłem.
7: za granicą. Ciekawa funkcja i teraz zwłaszcza jak właśnie można się ujawnić na... Mi się przypomina coś, co ja robiłem, jak miałem lat 10, 11, dobra, 13 max. Miałem jakąś taką fascynację i się okazuje, że w ogóle do tego były aplikacje całe i takie komunikatory, żeby wyszukiwać sobie, idąc na przykład promenadą na plaży we Władysławowie czy w Ustce, wyszukiwać sobie urządzenia Bluetooth, które się pojawiają i tym urządzeniom Bluetooth posyłać wizytówki, bo najczęściej wizytówki nie potrzebowały zgody z drugiej strony na odbiór pliku. I podsyłać wizytówki na przykład, gdzie w polu imię, nazwisko wpisane było dzień dobry albo tam cześć. Nikt mi wtedy na to nie odpisywał. Tam chyba jedna osoba chyba w ten sposób odpisała mi też na to. Natomiast potem się okazało, że do tego typu działalności jest aplikacja, która nazywa się Mobilak, pisane Mobiluck. To była aplikacja symbianowa. Na Java ona też była dla tych urządzeń niesymbianowych, natomiast na Symbianie ona była dużo, dużo potężniejsza i w ogóle chyba te wersje dwie nie były ze sobą kompatybilne. Natomiast Mobilak to już był taki komunikator z prawdziwego zdarzenia. Tam nie dość, że urządzenia były wykrywane i tam można było włączyć w ogóle to, żeby on cały czas był w trybie wykrywania i tylko dorzucał nowe urządzenia do listy i tam informował dźwiękiem, że wykrył właśnie nowe urządzenie, to on jeszcze pokazywał jakieś tam ikonki, jaki to telefon, a jaki model, a coś tam, jak wykrył. Można było w Mobilaku stworzyć swój profil i jakąś wizytówkę taką ze zdjęciem, z jakimś naszym opisem, jakieś dane. Więc taki poniekąd portal randkowy po Bluetoothie, który sobie jakoś tam funkcjonował. Ta aplikacja była tam jakoś płatna. I to z czasem gdzieś tam wymarło, ale pamiętam, że istniało, żyło i nie poznałem nigdy kogoś, kto by to używał. Ale było sobie i taki koncept już wtedy istniał, żeby po Bluetoothie wysyłać sobie jakieś wiadomości. Zresztą ja coś takiego uskuteczniałem też ze znajomymi, nawet jak mieszkaliśmy powiedzmy w internacie w dwóch osobnych pokojach. Nie wiem, było gdzieś po 22, więc a w ogóle jeszcze wtedy nie mieliśmy żadnego komputera w pokoju, bo to potem dopiero gdzieś przyszło internetu, smartfony dopiero, smartfony, jeśli mówimy o Nokii jako smartfonie, to gdzieś tam wchodziły, jeszcze nie odkryliśmy, że działa IM Plus i różne inne rozwiązania internetowe, a też nie wszyscy mieli pakiety internetowe i takie usługi, zwłaszcza w ofertach na kartę. No to w takich, na takiej odległości, jak powiedzmy męska część korytarza, pokoje powiedzmy obok siebie albo naprzeciwko, no to my sobie posyłaliśmy nawet nagrania głosowe nagrane jakimś Alon MP3 albo nawet nie programem. Wysyłaliśmy po Bluetoothie i to były nasze wiadomości głosowe ówczesne.
5: Ale słuchajcie...
6: Wiem, czy Tomek, ty pamiętasz, jak na poczcie Orange się nagrywało różne rzeczy?
2: Tak, znaczy no to w ogóle to już mówiliśmy... Tak, ale to w ogóle było przecież ileś tych, no słynne 5-sekundówki, a ona rzeczywiście na poczcie się nagrywało, tak.
6: Boże, jakie to było naprawdę popularne u nas. Bardzo.
5: Ale to słuchajcie, tego typu apki, że właśnie wysyła się przez Bluetooth wiadomości do siebie, to podobno królowały na protestach w Hongkongu. Bo tam były jakieś blokady, cenzury, to Telegrama, to coś tam. I zwłaszcza na Androidzie, gdzie można było sobie wysyłać pliki APK i nie trzeba było nic pobierać z Google Play'a ani z App Store'a.
2: No tak.
5: I można było te aplikacje zainstalować z zewnątrz. To były takie aplikacje do czy to komunikacji prywatnej właśnie na Bluetooth i to nawet na zasadzie sieci mesh, czyli ja powiem tobie...
7: No właśnie, bo teraz są te mesze, kiedyś
5: tobie,
7: nie było.
5: Tobie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
2: Takie plotkowanie przez urządzenia, tak, powiedzmy sobie.
5: Tak, tak, tak. Albo nawet jakieś grupy, bądź w ogóle takie miejsca lokalne, na które każdy może coś wysłać i ej, policja idzie od strony, chowajmy się wszyscy. Bo to wiadomo, protesty i tak dalej.
7: Zdaje się, że w ogóle też chyba mówiliśmy o tym, że jest ten portal społecznościowy na SSB bazujący, nie pamiętam już teraz jak się nazywa, taki otwarty portal, który też może żyć dzięki Bluetoothowi, że po prostu nasze posty, które my gdzieś tam... Ja wiem, ale to jest Scuttlebutt, to jest protokół, a aplikacja, która go wykorzystuje, pewnie są różne, ale to...
5: Patchway, które z tych pewnie...
7: No, nie pamiętam, ale może też... Jest to też sieć, która żyje w Bluetoothie, poniekąd może żyć w Bluetoothie, że ja udostępniam jakieś posty i gdy znajdę urządzenie w mojej okolicy, które w zasięgu Bluetooth, które też ma tą aplikację, to mogę temu urządzeniu udostępnić moją zawartość sieci społecznościowej, plus chyba nawet to, co ktoś tam mi napisał, jakieś komentarze pod moimi postami, w ogóle osób, których teraz nie mam w zasięgu. i tak dalej, więc to jest taka sieć, która żyje gdzieś w twoim telefonie i się wymienia po Bluetoothie. No ale to już powiedzmy trochę inny temat, ale są to ciekawe rozwiązania, te mesze, bo właśnie Bluetooth z przedłużką, nie?
2: No dobrze, to co? Słuchajcie, to tyle? Kończymy, czy...
1: No chyba
2: czy
1: tyle.
2: Jeszcze ktoś ma?
1: Chyba tyle.
2: Dobra.
1: Ja nic nie mam.
2: No to cóż.
3: Ja jeszcze tak pokrótce, tylko jest komunikat o tym, że jest nabór na wolontariat do Belgii, cały czas aktualny. Na stronie PZN-u można, trzeba być w wieku od 18 do 30 lat i można 3 miesiące spędzić w miejscowości Liège, ale jednym z tych warunków jest jakaś znajomość języka francuskiego. Ja przyznam, nie znam języka francuskiego, ale jakby chciał ktoś, miał ochotę.
7: No to jest ciekawe, bo szukałem tego ogłoszenia chyba rok temu i go nie było.
3: Tak, ono się pojawiło znowu.
7: O,
3: tak, można,
7: to, ale to jest na 4 miesiące, to nie jest ten 9-miesięczny projekt, bo są
3: nie,
7: dwa.
3: Nie, to jest ten na... Tak, to jest ten na 4 miesiące, tak.
7: A, sam Marguerite w takim razie, okej.
3: Okay. Tak.
7: Czyli nie wywiło się nie w...
6: Więc... Połączenie. Więc
3: więcej szczegółów na pzn.org.pl.
6: Okej.
7: Tak, to jest wolontariat w Belgii 4-miesięczny w ramach wolontariatów Europejski Korpus Solidarności, dawniej wolontariaty europejskie, znaczy Europejska Służba Wolontariacka, tak zwany IWS.
3: Dokładnie.
7: O tym jest zresztą podcast na w tym podcaście. Sprzed 5 lat, ale myślę, że i od tego czasu się program troszeczkę zmienił, jego forma i nazwa i tak dalej, ale wiele informacji jest nadal aktualnych, więc też odsyłamy. Bardzo, bardzo ciekawe przedsięwzięcie.
3: Ja nie znam tak francuskiego, poza tym jestem już za stary.
2: No, ale podejrzewam, że ktoś ze słuchaczy może nie być za stary i może ktoś by coś chciał ciekawego zrobić. No dobrze, słuchajcie, no to w takim razie nie pozostaje chyba nic innego, jak się pożegnać. Zaczęliśmy w 5, kończymy w 6. Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Robert Łabęcki.
7: Do usłyszenia.
3: Dobranoc.
2: Ja, czyli Tomek Bilecki. No i cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak powtórzyć za resztą naszej redakcji. Do usłyszenia.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
9: Minutę z kawałkiem temu minęła godzina 19. W kalendarzu jest 18 lipca 2016 roku. Zamiany rój ciąg dalszy. Patryk Faliszewski za mikrofonem, Michał Dziwisz za sterami i Michał Dziwisz gościem moim również. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie zarówno naszych słuchaczy, jak i ciebie, Patryku. Zamiana ról, ciąg dalszy, tak, bo i tematu ciąg dalszy. Mieliśmy się wyrobić w jednej audycji, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy
9: nie
1: was tykło, męczyć.
9: Nie poszło. No,
1: nie będziemy was męczyć aż tak długo jednym tematem. Pomęczymy was po prostu dwa razy.
9: Te przyjemności trzeba dozować.
1: Oczywiście, oczywiście. No i dziś będzie właśnie to dla tych wszystkich, którzy
9: tym,
1: się radiem
9: lubimy.
1: Interesują. Tak.
9: Trzeba powiedzieć wprost, my to lubimy, dlatego o tym między innymi opowiadamy. I to tym bardziej, że jest to dostępne i jest to możliwe do zrobienia.
1: Z drugiej strony patrząc, gdybyśmy tego nie lubili, to nie mielibyście okazji posłuchać także innych audycji różnego rodzaju, no bo... To, że gdzieś tam powiedzmy jest ten Station Playlist, czy to, że zgłębiamy gdzieś tematykę radia, no to ma to przełożenie na to, że w ogóle Tyflo Radio funkcjonuje, że są Tyflo Podcasty na żywo, że w ogóle pojawiają się audycje, no bo dzięki temu to się wszystko jakoś tam kręci. A przy okazji, no, może ktoś jeszcze się wkręci w kwestie
9: tak
1: radiowe.
9: Telefonu nie ma.
1: Nie ma.
9: Przypominamy o tym.
1: Nie ma.
9: Nie ma.
1: przynajmniej na razie. Miejmy nadzieję, że się naprawi, miejmy nadzieję, że coś się uda z tym zrobić, bo no cały czas gdzieś tam jestem w kontakcie z naszym operatorem, ale to jest takie odsyłanie od Ainasza do Kajfasza, no... Oni nic nie wiedzą, ja też nie jestem w stanie wykryć problemu z tym telefonem. Na dwóch komputerach jest ten problem, więc to coś bardziej globalnego.
9: Natomiast Skype tyflopodcast.net będzie do dyspozycji za jakichś, no, parę minut, myślę, tak? Zrobimy sobie ładny wstęp i myślę, że będzie dostępny już za chwilę. O czym dziś w takim razie? Ano dziś opowiemy Państwu o Station Playlist. I to Station Playlist Studio. Głównie. Będziemy schodzili czasem na tematy poboczne kreatora, czasem nie zdziwcie się Państwo, jeżeli zejdziemy na tematy, jak to się robi w stacjach polskich, a jak się powinno, bo możemy tak zejść. Do tego też dojdziemy, myślę, po prostu przy okazji rozmowy. Tak? Nie chciałbym, żeby ta audycja miała... formę trochę ekspert i uczeń, tylko aby jednak po prostu sobie o tym porozmawiać i pokazać, jak niewidomy, co ciekawe, przy użyciu screenreadera JAWS dziś. Nie,
1: tak, dziś będzie JAWS. Ja jestem wielkim zwolennikiem NVDA i ja to podkreślam i na każdym kroku, bo naprawdę uważam, że to jest dobrodziejstwo, że taki screenreader powstał i mimo tego, że rzeczywiście w porównaniu do JAWS-a ma może mniejsze możliwości konfiguracyjne, ale większości użytkowników wystarcza do podstawowych potrzeb, a nawet nie tylko podstawowych. Natomiast no, jedna rzecz, zaletą komercyjnego oprogramowania odczytu ekranu jest to, że jest ono bardziej konfigurowalne. I w tym momencie jednak, moim zdaniem, być może krzywdzącym, bo szczerze powiedziawszy, swego czasu przyglądałem się skryptom do Station Playlist Studio autorstwa Josepha Lee, ale coś mi w tych skryptach nie zagrało i je porzuciłem na rzecz płatnych skryptów autorstwa Briana Hardgena do Station Playlista pod JAWS-a, dlatego że jestem użytkownikiem tego programu, mam na to oprogramowanie licencję, więc mogę sobie skorzystać z takich skryptów, bo tu ważna uwaga, musimy do naszych skryptów, kupując skrypty, podać numer seryjny naszej kopii JAWS-a. Te skrypty są, jakby autoryzacja na te skrypty jest przypisywana do naszej licencji JAWS-a. Więc tak to działa.
9: Tak to wygląda technicznie, tak.
1: Tak, tak, tak. I dziś będziemy pracować przede wszystkim z JAWS-em.
9: Zatem przypomnijmy może, do czego tak naprawdę możemy wykorzystać samo studio, ten konkretny moduł Station Playlista. Myśmy o tym mówili, ale dla tych, którzy nie zdążyli, nie byli...
1: Tak naprawdę Station Playlist to są dwa programy. Jest kreator i jest studio. My w poprzedniej audycji pokazaliśmy tak naprawdę rzeczy zaawansowane, od których być może, które być może powinniśmy pokazać na samym końcu, bo pokazaliśmy moduł tworzenia playlisty, czyli coś, co w większości użytkowników zapewne się nie przyda, bo to już jest etap, w którym radio, jakby w którym mamy swoje radio i zarządzamy tym radiem. A jeżeli ktoś chciałby sobie po prostu zrobić jakąś audycję w jakimś radiu, to wykorzysta tylko i wyłącznie Station Playlist. Niemniej jednak, no taka jest logika radia, że najpierw tworzymy jakiś profil tego radia, a potem dopiero gramy. I dlatego pokazaliśmy to w takiej, a nie innej kolejności. I kreator nam tu będzie nieodzowny. W przypadku modułu Station Playlist Studio, to jest po prostu moduł, którego zadaniem jest odgrywanie piosenek. I ktoś by mógł powiedzieć, no w zasadzie okej, odgrywanie piosenek, ale po co mi odgrywanie, do odgrywania piosenek oprogramowanie za kilkaset złotych? Przecież mogę użyć Winampa, na przykład. Dlatego, że Station Playlist, jak oprogramowanie emisyjne z prawdziwego zdarzenia, używane realnie w stacjach radiowych, ma różnego rodzaju dodatkowe fajne funkcje, które się przydają. Chociażby możliwość ustawienia tak zwanych punktów miksu.
9: Punktów miksu. O tym też na pewno powiemy. Nie wyobrażam sobie audycji o systemie emisyjnym bez takiego aspektu, jakim są punkty miksu, więc na pewno o to zahaczymy. Natomiast moje w takim razie pytanie pierwsze. Czy w Station Playlist Studio, zakładam, że nie używamy kreatora, bo wiem, że dzięki kreatorowi na okrętkę taka możliwość jest oczywiście. W Station Playlist Studio tak zainstalowałem program, nie wiem za co się zabrać, chcę, żeby mi cokolwiek grało.
1: Chyba tam jest taki,
9: nie za bardzo mogę.
1: Tam jest taki kreator, jest tak naprawdę. Tak, jest taki kreator i tam nas pyta, jak chcemy grać, czy chcemy używać ręcznie tej emisji, czy we współpracy z kreatorem. Przechodząc odpowiednio ten kreator i odpowiadając na jego pytania, możemy ustawić Station Playlist do pracy ręcznej. Tak naprawdę, jeżeli chcemy, żeby nam to grało w sposób ręczny, wystarczy wyłączyć przede wszystkim tak zwane hour markery, markery godzin. Station Playlist, jak pokazywaliśmy w ostatniej audycji, w Station Playlist Creatorze, playlisty tworzone są na zasadzie godzin.
9: Jednostką jest godzina.
1: Tak,
9: jakby.
1: Jednostką to jest godzina. Podstawowo, w podstawowym formacie i schemacie playlisty tworzone są na zasadzie godzin. Można to zmieniać, ale to są ustawienia już naprawdę wybitnie zaawansowane. I trzeba mieć wyraźny ku temu powód, żeby to robić. Jeżeli chodzi o Station Playlist, to on respektuje te tak zwane markery godzinowe. Czyli po prostu na samej górze każdej playlisty mamy taką jedną pozycję, w której jest, dajmy na to tam, informacja o godzinie, na którą ta playlista jest przygotowana. I teraz jeżeli... O, się pieski rozszczekały.
9: Tak, zaraz im pomogę chyba, ale no niestety okna są pootwierane.
1: Okna są pootwierane, bo lato w pełni. I teraz jeżeli mamy playlistę jakby tę godzinową i mamy ten marker godziny na samej górze, to Station Playlist będzie się w konkretny sposób zachowywał względem tego markera. Jeżeli on zobaczy ten marker, no to będzie starał się stworzyć sobie listę i zagrać o określonym czasie na przykład. Albo jeżeli wstawimy na przykład następny marker gdzieś tam dalej do tej playlisty na następną godzinę, no to on nam zagra. Może się zdarzyć, że nie zagra całej playlisty. A możemy mu po prostu powiedzieć: ty, drogi kolego sympatyczny, ignoruj po prostu te znaczniki godzinowe. I tak naprawdę...
9: Wtedy on gra to, co ma.
1: Tak, on wtedy gra to, co ma i wtedy, jeżeli mamy te znaczniki godzin odpowiednio ustawione, że ma je ignorować, to wtedy możemy mówić o emisji ręcznej. Wtedy mamy listę utworów, te utwory odgrywane są albo w trybie automatycznym, albo w trybie ręcznym, w zależności od tego, jak mamy zdefiniowaną automatykę, czy ta automatyka jest włączona, czy ona jest wyłączona.
9: Dobrze, zatem taka automatyka już została ustawiona. Jak wyglądają w ogóle skróty klawiszowe? Czy są jakieś konwencje takie jednoznaczne skrótów klawiszowych, których ja mogę użyć, jeżeli chciałbym na przykład, nie wiem, sobie nacisnąć P i żeby mi to grało, tak?
1: Wystarczy nacisnąć tak naprawdę Enter na danym utworze i ten utwór po prostu zagra. Podświetlamy jakiś track w Station Playliście, naciskam Enter, on gra. Staję na innym utworze, naciskam Enter, on po prostu gra. I tyle.
9: A no to...
1: Jeżeli nie chcę, żeby on mi już grał, to naciskam S i on się wycisza, jest zatrzymany.
9: Czyli wygląda to dość interesująco.
1: Dokładnie. Nie jest żadna filozofia jakaś wielka, jeżeli chodzi o obsługę Station Playlista. No jest to programowanie stosunkowo proste.
9: Dobrze, no to ja myślę, że należałoby w takim razie przejść już do samego
1: od teorii
9: interfejsu.
1: Do praktyki. Dobrze.
9: Dokładnie, bo tu nie ma co za bardzo marnować czasu. Czas jest cenny.
1: To momencik.
9: Każdego słuchacza to też...
1: To momencik, ja sobie przestawię na odpowiednią kartę JOS-a, bo on ma taką funkcję, więc...
9: Więc czemu z niej nie skorzystać?
1: Więc czemu z niej nie skorzystać, proszę bardzo, mamy, może jeszcze...
9: Może trochę jeszcze. To jest przesterowane w ogóle delikatnie.
1: Wiesz co, ale to wrażenie. u ciebie...
9: Nie.
1: Teraz będzie... O, teraz będzie w porządku. Tak.
9: Teraz jest okej.
1: Tak, więc proszę bardzo. 4502. Kiedy przechodzimy na okno Station Playlista, dostajemy informację i ona się zmienia. Tak.
9: Nie zmienia się.
1: O, zmienia się jak teraz. Przeszedłem jeszcze raz. Być może coś tu po prostu nam się źle aktualizuje, bo to jest Windows 10. To może dlatego. Albo skrypty do JOS-a jakoś to źle interpretują. W każdym razie. Mamy informację odnośnie tego, ile nam czasu zostało. No, odgrywamy teraz podkład, więc siłą rzeczy.
9: Zostało dużo.
1: Jeżeli chcę sprawdzić, ile mi tu czasu zostało jeszcze w ogóle i mam skrypty do JOS-a, wystarczy, że nacisnę prawy alt i literkę T. 44 minuty, 15 sekund. Tak. No jest informacja odnośnie tego, co w tym momencie się dzieje, ile czasu mi zostało. Insert T daje mi... Playing Now 2. Podkład. O co chodzi? Ktoś by się mógł zapytać. Już wyjaśniam. Station Playlist może grać na dwie karty. I tak gra u mnie. Playing Now 2. Czyli gra teraz na karcie drugiej.
9: Z drugiej karty.
1: Żeby pokazać, o co chodzi, to już wyjaśniam. Dajmy na to, że chcemy zagrać kolejny raz ten podkład. Ja bym jednak wolał, żeby ten podkład zaczął grać tak, no, głośno od samego początku, a nie z takiego wyciszenia. To najlepiej by było, żeby on zaczął grać z innej karty. Żeby on poszedł z drugiej karty.
9: Bo wtedy masz tę kartę fizycznie na tłumiku innym.
1: Tak. Ona jest ustawiona na pełną głośność, w związku z czym, zresztą teraz słychać chyba nawet, o, jestem na dole playlisty, takie dźwięki, to są dźwięki skryptów.
9: Skryptów, ich nie ma normalnie.
1: Ich nie ma tak normalnie. Ja teraz chcę sobie przejść do tego podkładu jeszcze raz, ale żeby on mi zagrał tak fajnie głośno. Tu po prostu ustawiam się na podkład 56-53 unhecket, że jest niezaznaczony, ale mi to nie przeszkadza, że on jest niezaznaczony. Enter. I proszę, zagrał. Zagrał z pełną głośnością.
9: A tamten podkład się wyciszył.
1: On się jeszcze tak do końca nie wycisza, bo on ma takie wybrzmienie pewne i on tam się jeszcze wycisza. To w zależności od tego, jak długi jest utwór, który poprzedza utwór następny. Gdyby tu, na tej karcie, był odegrany jakiś na przykład dżingiel, to ten podkład by się szybko wyciszył. Tak, a on, proszę bardzo, on sobie jeszcze tam chyba... A nie, już się zdążył wyciszyć, ale jeszcze chwilę temu brzmiał sobie. Ale w ogóle, proszę bardzo, ja pokażę, że ta lista to nie jest nic skomplikowanego. Mam sobie teraz... Tak, 0607, czyli no, Station Playlist u mnie już jest uruchomiony dość długo. Tak, kilka...
9: 7 czerwca.
1: Tak, więc... Nie, od lipca, 0607.
9: Od lipca, dobra.
1: Tak.
9: On w informacie datę podaje, okej. Okay.
1: Tak, i on...
9: Ja się przestraszyłem, że od czerwca.
1: Nie, od czerwca. Ale on ma ten marker, bo on zawsze będzie miał jakiś marker. Nie da mu się tego markera usunąć. Co bym, nie wiem, nie robił, nie da mu się usunąć tego markera. Ale mam takie rzeczy na playliście. To jest jakaś tam piosenka. Tak, i to są informacje o piosence, jakie mam tu zawarte. To była ta piosenka, od której zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Tej piosenki nie będzie w podcaście. Ale ci, którzy słuchają nas w tym momencie z Tyfloradia, no to... Mieli okazję usłyszeć tę piosenkę.
9: I teraz... Ale co ciekawe, ona jest zaplanowana na 18.41. Z czego to wynika?
1: To wynika z tego, że po prostu wtedy ją dodałem. Tak, i jeżeli miałbym włączone te respektowanie markerów i tak dalej, to działyby się tu cyrki, więc dlatego to się wyłącza. Intro. No to w ogóle jakieś dziwne czasy się pokazują. Tymi czasami w trybie ręcznym to się w ogóle proszę nie przejmować.
4: Nie warto przejmować.
1: Nie mają one w ogóle żadnego celu i związku z niczym. I teraz dajmy na to. Jak ja w ogóle robię to, że się Tyflo Podcast zaczyna? Ja może teraz pokażę. Załóżmy, że kończy nam się...
4: Zatrzymaj w ogóle...
1: Zatrzymam ten podkład. Proszę bardzo, tak.
4: Przypomnijmy literka S.
1: Literka S, dokładnie. I teraz, jak ja to robię? Najpierw zagram, w ogóle zrobię przejście z ręki. Najpierw zaczniemy sobie od intra.
10: Fundacja Ustawiam się na podkładzie. Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Enter. I proszę bardzo, i zaczęliśmy. I tak się robi ręczny miks. Ale mógłbym zrobić jeszcze inaczej. O czym już teraz powiem. Znowu sobie to zatrzymam. Tu są takie ciekawe rzeczy. Unhecket. Niezaznaczone. Tak, to też jest niezaznaczone. Więc ja sobie mogę zaznaczyć to. Czyli intro i to. I teraz naciskam Enter.
10: Fundacja Instytutu
1: Ręce w ogóle mam gdzieś z dala od klawiatury.
10: Tyflo Podcast.
1: I efekt podobny.
4: I on to zrobił nieco inaczej,
1: ale efekt jest podobny. Tak. I gra. Miksuje. A mogę zrobić jeszcze inaczej. I teraz już pokazuję automatykę. Mamy jeszcze tak zwany tryb automatyczny. Ja za chwilę wyjaśnię, o co chodzi, ale jeszcze to pokażę. Ustawiam się na intrze. Suwaczki do góry. Naciskam literę A.
10: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Efekt teoretycznie jest ten sam. Ja sobie wyłączę automatykę. Dźwięki nawet się pojawiają, jest sygnalizacja. Włączone, wyłączone. O co tu chodzi? Chodzi tu o to, że automatyka po prostu odgrywa kolejne utwory z listy, jeżeli jest włączony tryb automatyczny.
4: Nieważne, czy one są headset, czy nie headset, one się same robią headset, podczas gdy są grane, jakby.
1: Jakby to... Według... Nawet wiesz co, nawet nie, bo zobacz. Zaznaczam i zobacz, jak się zmieniła lista.
4: Tylko dwa elementy, więc jak zagrał podkład, zacznie grać intro.
1: Nawet nie o to chodzi. Nie ma już tych pól wyboru. Jeżeli jest włączona automatyka, nie ma pól wyboru. Wyłączam automatykę.
4: A ciekawe, czy tego nie robią skrypty, bo w starej wersji pomimo tego były
1: nie,
4: pola.
1: Nie. Tego nie robią pola. Ale ja jeszcze pokażę jedną rzecz. Skopiuję sobie ten dżingiel, bo tu działają standardowe klawisze skrótów, możemy kopiować. Teraz naciskam Escape, bo będę chciał wkleić ten utwór jako ostatni na playlistę. Naciskam Escape. I załóżmy, chcę zacząć grać od intra, więc sobie zatrzymam. Tak. Ustawiam się na intrze i naciskam literkę A.
10: Fundacja Ostatni element listy prezentuje Tyflo Podcast.
1: I tym też różni się automatyka w trybie omijania markerów godzinowych. Zagrało. Przewinął mi po prostu do początku playlisty
4: i zagrał utwór,
1: i zagrał utwór
4: na początku.
1: Tak, dokładnie. Ja sobie teraz przejdę na podkład. W trybie automatycznym mogę przechodzić do następnych elementów, bądź to naciskając Enter, bo po prostu zdaje się jeszcze jest taki skrót jak strzał, kontrol i strzałka w dół. Zobaczymy, czy mi zadziała.
10: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: działa.
10: Tyflo Podcast.
1: I leci sobie podkład. I już możemy wyłączyć na przykład teraz automatykę. O, wyłączony. Więc tak działa w bardzo podstawowej funkcji Station Playlist.
4: No,
9: dobrze, to jest początek. Teraz z ciekawości, jeżeli chciałbyś dać na przykład tabulatorem, co tu w ogóle widać?
1: Mam, że jakieś błędy się pojawiły, no bo mu się nie zgadzają te znaczniki godzin czasy i tak dalej. Tak. Więc tym się w ogóle nie należy przejmować.
9: Czyli teoretycznie, jeżeli chciałbym na przykład... operujemy tylko w domenie listy. Tu nie ma czegoś takiego, jak w niektórych systemach emisyjnych, że jest powiedzmy next, previous, play, pauza z poziomu interfejsu.
1: Pijesz do radiobossa, jak rozumiem. Nie ma czegoś takiego. Tu interfejs jest naprawdę bardzo prosty i logiczny.
9: No niejednokrotnie z rozmów z widzącymi, tu podkreślam, że opieram to na rozmowach z widzącymi i na systemach, wiadomo, masowych, tak, mam na myśli jakiegoś Dazzlera, jakąś dynę, takie rzeczy, no to oni mówią wprost.

0: ten sposób. Dla mnie tak naprawdę, jeżeli chodzi o systemy emisyjne, to istnieją dwie szkoły tworzenia takich systemów. Pierwsza szkoła takiego budowania systemu emisyjnego polega na tym, że użytkownik może z tym systemem zrobić co chce. I to jest system typu Merlist, który no jest niestety dla nas bardzo słabo dostępny. Jeszcze nawet w kolejnych wersjach się to pogłębiło, więc Merlist, mimo tego, że naprawdę cenię to, co Torben Weibert robi i jak buduje swój system, nie mogę go polecić w żaden sposób, bo po prostu autor totalnie nie jest zainteresowany jakimś większym wsparciem dostępności. Tłumaczy, że musiałby za wiele kodu przepisywać i szkoda, po prostu szkoda. Natomiast ja totalnie nie lubię systemów emisyjnych, które właśnie mają coś takiego, jak mówisz w przypadku Zary, że jest wyciągniętych ileś rzeczy i nie bardzo można cokolwiek z tym zrobić. Albo system ma być prosty, tak jak Station Playlist, czyli tak naprawdę lista z utworami, bo mnie jako prowadzącego nic nie interesuje w tym momencie więcej. Albo po prostu system, w którym rzeczywiście mogę sobie jeszcze tu coś wyciągnąć, jakiś, nie wiem, zegarek wyciągnąć na okno programu, jakiś notatnik i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Notabene można sobie robić notatki w Station Playliście. Ja z tego nie korzystam, więc też mi ciężko będzie tu to jakoś bardzo pokazać. Ale
1: jest to wspierane przez skrypty?
0: Jest to wspierane, a skrypty to swoją drogą, bo jeszcze w skryptach możesz sobie robić notatki przy utworach konkretnych. A notatki mogą być jako kody też wyświetlane, jako te kody, o których mówiłem w poprzednim odcinku.
1: No to tak całkiem przyzwoicie, muszę powiedzieć.
0: Zgadza się.
1: Dobrze. To mój następny jakiś taki... Następna jakaś taka rzecz, o którą chciałbym zapytać. Myślę... Pokażmy mniej więcej opcje. Co trzeba zrobić, żeby niewidomek... jak warto ustawić Station Playlista? Bo chyba nie wszystkie domyślne ustawienia są warte uwagi. Mam rację, czy...
0: Wiesz co? Przede wszystkim warto włączyć sobie Accessibility Mode w ustawieniach. Ale może ja spróbuję większość rzeczy tak omówić. Nie wszystko będę w stanie od razu... Mówię, ja nie uważam się za jakiegoś wybitnego specjalistę od SPL-a. Ja tego oprogramowania używam i wiem, jak z niego korzystać i tą wiedzą chcę się podzielić. Natomiast no, nie jestem człowiekiem, który zna każdą opcję tego programu, bo jest ich zwyczajnie za dużo, a też nie wszystko się wykorzystuje w praktyce. Ctrl-O to jest skrót, za pomocą którego przechodzimy do opcji. Teraz przejdziemy sobie. Mamy General. No to uruchamia nam studio wraz ze startem systemu. Czy ma się główne okno w momencie uruchamiania programu pokazywać, czy też nie? To się przydaje w momencie automatyzacji emisji, jeżeli na przykład Station Playlist jest na jakimś tam komputerze, którego zadaniem jest tylko uruchomienie Station Playlista, to możemy sobie odznaczyć to pole wyboru i on nam się grzecznie schowa do treja, do zasobnika systemowego. I będzie tam sobie cicho siedział. Autoload Playlist. No właśnie, to jest też rzecz, którą warto wyłączyć, jeżeli jest Station Playlist w trybie ręcznym. Bo jeżeli to sobie zaznaczymy, no to on będzie szukał playlist, których nie będzie miał, więc zacznie sypać błędami. I mało tego, on zacznie jeszcze co godzinę szukać tych playlist. Risk on search folders at startup. To jest opcja do, jeżeli budujemy sobie bazę. Okno wstawiania utworu może dzięki temu okienku możemy sobie tam wskazać konkretne foldery, w jakich trzymamy muzykę. Możemy wtedy na przykład definiować takie różne kryteria. Załóżmy, mamy, nie wiem, 4 minuty do pełnej. Potrzebujemy utworu, który będzie miał nie więcej niż te 4 minuty. Możemy w kryteriach wyszukiwania to znaleźć. Ja się tym nie bawię, nie używam, a może powinienem. Start monitor at startup, czyli jakaś taka dodatkowa karta monitorująca, odsłuchowa. Nie mam tego włączonego.
1: Bardziej mi się wydaje, że monitor to jest ten cały SPL Studio Monitor, czy jakieś takie coś antyzawieszeniowe, antycoś tam.
0: Wiesz co, też

0: Ale tam jeszcze z tym monitorem jest jakaś jeszcze karta dodatkowa, którą sobie gdzieś można włączyć, jak dobrze pamiętam, bo tam jest w ustawieniach karty. Jeszcze można to wybrać. A tak, monitor jest coś takiego, jest takie oprogramowanie, dzięki któremu można sobie zdalnie jakby zarządzać SPL-em.
1: Small buttons, Xbox, Xbox.
0: Small buttons, dla nas żadna różnica, małe przyciski albo duże. Card keys. Cards to są jingle. Chodzi tu o to, że możemy sobie do różnych klawiszy z funkcyjnymi na pewno i jeszcze tam zdaje się z kontrolem, z altem i chyba z shiftem możemy sobie do kombinacji tych klawiszy przypisywać różne, różne dźwięki. Tak jak na przykład zagrałem ten dżingielek intro, to możemy sobie w tym momencie przypisać go do jakiegoś klawisza i po prostu grać go naciskając ten konkretny klawisz. To się przydaje czasem. I o co tu chodzi? Jeżeli mamy to, to chodzi, jeżeli mamy włączoną automatykę, no to po prostu w tym momencie nam nie będą działały, nie będą nam działały te klawisze dżinglownicy. Jeżeli to mamy zaznaczone. Jest tryb automatyczny włączony, czyli literka A. Control keys, czyli te wszystkie funkcje do sterowania, też żeby przez przypadek czegoś nie zepsuć. No error button. Czyli żeby ukryć.
2: Jeżeli wystąpią błędy, to.
0: Tak, to żeby ukryć.
2: Tak, ukryty w interfejsie.
0: Dokładnie, ja sobie to chyba zaznaczę, bo po co mi to? Się przydaje to, żeby to zaznaczyć, jeżeli mamy emisję ręczną. A w tym momencie jesteśmy na stanowisku, które ma emisję ręczną. Tu nie ma automatyki. To się przydaje w momencie emisji ręcznej. Tick all track when playlist loaded, czyli jeżeli wczyta nam playlistę, to domyślnie ma każde pole wyboru przy każdym utworze być zaznaczone. Stop on unchecked tracks. Jeżeli mamy utwór zaznaczony, zaznaczony, niezaznaczony, zaznaczony, to jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, no to on się zatrzyma na tym niezaznaczonym, nie pójdzie dalej w trybie ręcznej emisji. Autocheck uncheck tracks, czyli po prostu nam zaznacza, ale ja tego nie chcę, żeby nam automatycznie coś robił. Tu definiujemy, jak ma działać przycisk play i to tak naprawdę chyba jest do, przede wszystkim do klikania. Jeżeli klikamy tam w ten przycisk play, bo tu są jakieś jeszcze te graficzne guziczki na paskach. To są zdarzenia, dotyczy, czy mają być pozaznaczane, zdarzenia, które zdefiniowaliśmy w kreatorze. Jeżeli jest to emisja ręczna, to nas to nie interesuje w ogóle. Enable track preview, czyli że możemy sobie na dodatkowej karcie gdzieś tam sobie podejrzeć, podsłuchać. I możemy sobie wcisnąć właśnie przycisk configure do skonfigurowania tego preview playera, czyli oprogramowania, za pomocą którego będziemy w stanie podsłuchać jakiś tam utwór. Jeżeli zmienia nam się utwór, to czy ma kursor podążać za tym?
2: Domyślnie to jest chyba zaznaczone i mnie to denerwowało, szczerze mówiąc, zawsze, że tak jest.
0: No to już zależy, co kto lubi, bo jeżeli chcemy, żeby się zmieniał, ale istotnie są takie momenty, w których nie chcemy, żeby to się zmieniało, a zawsze jest klawisz home, który sprowadza nam kursor do miejsca, w którym jesteśmy aktualnie w playliście, czyli do aktualnie odgrywanego utworu. To jest klawisz home. Warto o tym też wiedzieć. Start cards instantly.
2: Ja szczerze mówiąc nie kojarzę, do czego to jest.
0: Zdaje się, że chodzi o to, żeby po prostu niezależnie można było odpalić kilka jingli jednocześnie.
1: Mm-hmm.
0: To dotyczy programowania tych kart. Jeżeli będziemy zamykać, zrobimy jakąś playlistę, nie zapiszemy, czy ma się awanturować tak, że nie zaznaczyliśmy. Pierwsza zakładka. Advanced. Bardzo ciekawie to jest nazwane. Page 1, page 2, bo advanced rozgałęzia się na dwie podgrupy.
2: Podgrupy. I tutaj też warto powiedzieć, w Station Playlist Pro na tych zakładkach jest jeszcze więcej opcji.
0: Tak, ja mam Station Playlist w wersji standard, więc no siłą rzeczy nie jest tego aż tak dużo. I to jest ważna rzecz.
2: Znaczniki godzinowe.
0: Znaczniki
2: grupa.
0: Godzinowe grupa.
2: Naciśnij
0: tak.
2: Sobie, wiesz co, Shift F10 dwa razy. Zobaczymy, on może tu powiedzieć
0: to
2: coś.
0: To czekaj, już to wciskam. Nie, nic nie
2: powiedział.
0: Nie. Co ma robić, jeżeli playlista jest za krótka? No ale jeżeli siłą rzeczy, jeżeli mamy ignorowane znaczniki godzinowe, to on i tak zignoruje te opcje. Więc cokolwiek by tu nie było, nie ma to.
2: Ustaw sobie tak, jak miałeś, żeby tam nie.
0: Nie, ale to jest ten. To jest WMeter.
2: Krzywa głośności, zdaje się, albo WMeter.
0: WMeter. WMeter, czyli dla nas totalnie rzecz.
2: Miernik.
0: Zbędna. Tu jest separacja. Tak naprawdę, bo możemy tam jeszcze wstawiać jakieś utwory, na przykład możemy w Station Playliście zamieniać, jeżeli mamy zrobioną sensownie bazę. Możemy wstawiać utwory tego samego artysty i tak dalej, i tak dalej. I tu jeszcze mamy taką jakby mini separację. No, to jest domyślnie na zero. Ta opcja, szczerze mówiąc, nie wiem, do czego służy. Ale tu widać, że to są kwestie wizualne.
2: Graficzne.
0: Tak, czcionka, kolor, jeżeli chcemy. Nigdy nie czytaj.
2: Nie czytaj metadanych pliku,
0: tak.
2: No to się...
0: Zezwalaj na przerywanie kategorii...
2: Reklam, spotów.
0: Tak, reklam, czyli tak. Spotów. To nie ma znaczenia, jak to ustawimy, bo i tak korzystamy z tego ręcznie. Tu też dotyczy opcji, dotyczy ustawień.
2: Automatyki.
0: Tak, automatyki. Zdecydowanie nie polecamy w przypadku, gdy jest to oprogramowanie, które ma nam odgrywać w emisji ręcznej. Jeżeli jest to oprogramowanie, które działa sobie gdzieś tam na jakimś komputerze automatycznym, który cały czas ma grać, to jak najbardziej fajnie jest to sobie wyłączyć, jeżeli bezpośrednio wysyłamy rzeczy do internetu, a nie wysyłamy na przykład tego przez mikser. No po prostu nie gra nam przy włączeniu. Nie gra nam na kartę, jest cisza. Disable close button.
2: Przydatna opcja.
0: Przydatna opcja, żebyśmy sobie tam niechcący nie zamknęli. Co w przypadku zamykania, że...
2: Zarówno ALDF4, jak i systemowego zamknij, to tak. Nam zminimalizuje do treja, a nie zamknie.
0: Dokładnie.
2: To jest fajne.
0: Też fajne. Tu znowu grafika. Też kwestie graficzne. Tego nie warto zaznaczać, jeżeli używamy czytnika ekranu, bo z tymi funkcjami zawsze na wierzchu to są problemy. To tak samo dotyczy tych kart form, czyli jingli, ale to warto zaznaczyć.
2: I to jest w zaawansowanych, trzeba się troszkę nabawić.
0: Tak, trzeba to tu znaleźć. Tego nie było w wersjach wcześniejszych, jak dobrze pamiętam, to od wersji 5. Się pojawiło to Accessibility Mode.
2: Co to w ogóle zmienia, tak obec skryptów, takie Accessibility Mode?
0: Wiesz co, trochę więcej czyta. Tam się jakieś etykiety pojawiają, trochę to lepiej działa. Ale nie też jakoś, żeby bardzo to wiele zmieniało. Jeżeli tego nie włączymy, no to też obsłużymy tego Station Playlista. To nie jest tak, że totalnie nic, ale mimo wszystko jednak. Ja podejrzewam, że to jest przede wszystkim taki ukłon w stronę ludzi piszących skrypty, żeby się gdzieś więcej informacji na ekranie pojawiało, z których można więcej rzeczy wyciągnąć.
2: Wyciągnąć, chyba po co to jest.
0: No i tu mamy, co w momencie, kiedy dwa razy klikniemy na dany utwór, ale to nas nie za bardzo interesuje. Bo to preview, czyli możemy dwukrotnie klikając w coś, nie naciskając Enter, dwa razy klikając, możemy wysłać na przykład właśnie do podglądu. Page 2. Tu są rzeczy, które totalnie nas nie będą interesować, bo tu są rzeczy jakieś właśnie dotyczące formatu nazwy plików z playlistami. Sytuacja, co ma się dziać, jeżeli nie będzie nic zaplanowane, że ma się przełączyć na jakieś tam rzeczy zapasowe i tak dalej, i tak dalej. To jest już taka to jest typowe zachowanie związane z automatyką, związane z zabezpieczeniem emisji, no bo w radiu o to chodzi, żeby ono jednak grało 24 godziny na dobę.
2: I raczej ciągle niż przerywanie.
0: Raczej ciągle, tak. Nie wiem po co, bo Station Playlist w wersji standard nie obsługuje voice tracków, a tu jest VT file name, czyli voice tracki.
2: A nie jest przypadkiem po to, że jeżeli ktoś ci zrobi playlistę w Pro z voice trackami, to on to uwzględni?
0: Nie, on nie uwzględni tego, bo nie masz nawet tam jak w ogóle wybrać voice track playera, bo to jest osobny player w SPL-u. Więc nie wiem dlaczego. Tak, pobieraj z tagów. Zapisuj. No, to akurat.
2: A czemu nie masz?
0: Nie mam tego zaznaczonego. W sumie mogę to sobie zaznaczyć, bo coś tu eksperymentowałem swego czasu. Ale to warto zaznaczyć, żeby się synchronizowało z bazą, ile razy zostało co odegrane. Artist first, czyli jak ma sobie to identyfikować, na przykład po nazwie. Co jest delimiterem, rozdzielaczem. Tak, i tu mamy te playlist file substitutions, i czyli zamienniki. Zamień coś na coś, to co pokazywaliśmy w przypadku kreatora. Tak, że możemy sobie tu zamieniać poszczególne znaki, czy tam jakieś frazy, nazw i tak dalej, i tak dalej. Więc ja sobie tu przejdę, bo tak naprawdę to są rzeczy, które są bardzo zaawansowane i dla nas nie mają w tym momencie istotnego znaczenia. Event times tak samo, no to są programowane zdarzenia, jak ma się zachowywać. Taki ciekawy przykład mogę podać. Mamy coś takiego. Instant hour offset. Po co to jest? Załóżmy, że godzina powinna zacząć się od sygnału czasu. I to jest pierwszy utwór w godzinie. Ale no, chodzi o to, żeby sygnał czasu, ten długi, myślę, że wszyscy pamiętają, jak to jest, te kilka piknięć, ostatnie piknięcie, takie wydłużone, oznacza pełną godzinę. I chodzi tu o to, żeby no jednak to uwzględnić, że na te długie piknięcie ma się rozpocząć konkretna godzina. To,
2: faktycznie
0: tak,
2: godzina.
0: Faktyczna godzina. A to jest pierwszy utwór w godzinie. Więc jeżeli będziemy chcieli, żeby nam się godzina rozpoczęła o te kilka sekund wcześniej, to tu podajemy po prostu wartość ujemną. Dajmy na to, nie wiem, minus 5. Albo jeżeli jest to radio internetowe, a nie naziemne, to sobie musimy wyliczyć na przykład tam, nie wiem, minus 7, minus 10.
2: Opóźnienie shoutcasta.
0: Opóźnienie shoutcasta.
2: Bo się da.
0: Bo się da i w tym momencie liczymy sobie taki instant offset i wpisujemy tu. I w tym momencie mamy co chcemy, działa nam to fajnie. I to już jest w zależności od tego, co chcemy zrobić, jak chcemy, żeby
2: ale
0: się te rzeczy
2: ale w takim
0: zachowywało.
2: Wypadku musimy mieć zarówno komputer dobrze zsynchronizowany czas, jak i no mniej więcej tam sobie powyliczać. Tak,
0: tak, musimy używać NetTime'a na przykład albo innego narzędzia do synchronizacji z zegarem, jakimś Stratum 1 na przykład, chociażby Tempus 1, gum.gov.pl, żeby daleko nie szukać, bo w Polsce mamy Stratum 1. Więc, czyli zegar czasu rzeczywistego, bardzo dokładny, z którym się możemy synchronizować. Więc to są rzeczy tego typu. Folder locations, czyli są tu foldery różne. Jednym z folderów jest na przykład taki folder top-up folders. Możemy sobie dodać takie foldery z muzyką, jakąś tam instrumentalną. I wtedy ustalamy sobie, co tam nam gra, kiedy nie ma playlist. Jeżeli na przykład się playlist.
2: Kiedy coś się stało,
0: tak,
2: na
0: kiedy
2: przykład,
0: coś się
2: albo
0: stało,
2: się nie załaduje.
0: Tak, dokładnie. Albo na przykład, kiedy jest zmiana czasu. I się na przykład nam nie wygeneruje playlista, albo coś dziwnego się zacznie dziać. No to wtedy mamy właśnie te top-up folders, możemy sobie grać z tych folderów, albo jeżeli playlista była za krótka, coś tam warto mieć. Jakąś na przykład muzykę instrumentalną i sobie to gra. Tu ustalamy też, skąd Station Playlist ma brać lokalizację playlist. Winamp folder, bo Station Playlist potrafi też obsługiwać wtyczki Winampa, gdzie ma zapisywać logi. Tu może zapisywać, gdzie ma, skąd ma odczytywać playlisty. Na przykład u nas w przypadku radia DHT zmieniliśmy to na C, powiedzmy tam, czy D baza playlisty, na C baza playlisty, jeżeli jest system automatyzacji emisji, żeby te playlisty się synchronizowały. Jeżeli ktoś pamięta poprzednią audycję, to właśnie Station Playlist Creator zapisywał do folderu C baza playlisty i Station Playlist w sytuacji, w trybie automatycznym, odgrywałby muzykę właśnie z C baza playlisty. Dokładnie. Także przydatne. O, tu jest Music Folders, czyli te foldery muzyczne. Tu mamy Music Folders to... Tak, Music Folders to były foldery z muzyką, w których możemy sobie szukać, dodając naszą bazę muzyczną jakby. A Top-Up Folders to są te foldery, które mają taką muzykę zapasową. Tych folderów może być kilka. I one sobie, ustalamy sobie tu, co jaki czas mają być, o której godzinie mają być ponownie skanowane, jak ma się tworzyć ta baza. Także pełna automatyka. Dodajemy piosenki i nawet nie musimy tego skanować, bo Station Playlist, jeżeli jest w trybie automatycznym, za nas to zrobi sam w nocy na przykład. Albo kiedy tam ustalimy. Tak, o której godzinie. Include subfolders, czyli możemy mieć jakieś drzewko folderów. Voice tracki. Nadal nie wiem, po co. W przypadku SPL-a standard. Dobrze. Input. Tu mamy... Też nam się rozgałęzia. Mic input. To jest tak. File input. Mic input. Line input. Line input switching. I tyle. I teraz może powiedz, Patryku, bo ja się nagadałem, ale to teraz powiedz może poniekąd o co tu chodzi.
2: Chodzi przede wszystkim o ustawienia wejścia. Ale to już mogliśmy sobie wywnioskować, Ameryki nie odkryłem. W każdym razie, możemy używać kilku wejść w Station Playliście. Mamy dwie literki magiczne, literkę L i literkę M. I możemy dwa różne wejścia dwóch różnych kart skonfigurować odpowiednio, jedną jako linię, drugą jako mikrofon. Karty liniowej możemy użyć na przykład po to, żeby wprowadzić sobie o pełnej godzinie lub o zadanej godzinie lub na żądanie, naciskając L, jakieś newsy z satelity na przykład, coś takiego, coś z zewnętrznego źródła. Literka M może do tego nam posłużyć jako drugie takie podobne zewnętrzne wejście. Ale pomyślana jest o tym, że gramy z wewnątrz Station Playlista, czyli nie używamy żadnej karty, a jako kartę wpięty mamy fizyczny mikrofon. Więc literka M otwiera nam mikrofon, na który również możemy sobie, do tego zaraz przejdziemy, nałożyć na przykład efekty DSP winampowe, jakiś kompresor, jakiś korektor, coś takiego. Powoduje to trochę problemów, ale jak się to zrobi w niewielkiej ilości i umiejętnie, no to nawet się da. To z niektórymi tylko pluginami.
0: Wadą jest to na przykład,
2: problem,
0: że po prostu słyszymy się z pewnym opóźnieniem, no bo to musi sobie
2: tak,
0: policzyć.
2: Tak, słyszymy się z opóźnieniem, bo to sobie musi policzyć. Minimalny buffer to jest chyba 100 milisekund, więc tak czy tak mamy opóźnienie.
0: Zgadza się. Natomiast...
2: Natomiast nie do końca bawiłem się funkcją file input.
0: File input to są po prostu enkodery do plików. Tu mamy buffer pliku, use replay gain, czyli te jeszcze dodatkowe informacje. I właśnie, Automatic Crossfading. I tu mamy wszystkie parametry dotyczące automatycznych ustawień miksów. Generalnie zasada jest taka, proszę Państwa, że jeżeli coś ma grać dobrze, to się na automatach, to się na automatach raczej nie polega. Ale jeżeli chcemy, mamy kilka opcji, dzięki którym będziemy w stanie no, sprawić, że to będzie grało jakoś i to będzie grało nawet nieźle.
2: Start z pliku.
0: Tak.
2: Wyciszenie pliku.
0: Fine tune. Szczerze mówiąc,
2: chyba jakiś taki wymuszony, wiesz tak. co, albo wymuszony, albo powiedzmy minus, jak tu ustawiłeś minus 17, to o wartość fine-tune przed minus 17 lub po minus 17. Taki jakiś przesuwacz chyba.
0: Tak,
2: tego
0: całkiem możliwe, natomiast no ja z tej funkcji automatycznych miksów, ja po prostu nie korzystam.
2: Ja nie ukrywam, że te ustawienia nie są złe.
0: Nie są złe, nie, to nie gra źle, bo testowaliśmy. Tak. Jeżeli się komuś tam coś zapomni opisać, gdzieś, jakoś,
2: to
0: nie było czasu,
2: się nie stanie, ale...
0: no nie będzie tragedii, ale ja jestem zwolennikiem tego, że wszystko trzeba opisać, przynajmniej jeżeli chodzi o te podstawowe rzeczy. Overlap 2, czyli tu jest...
2: poziom, na którym tak. stanie się zakładka, czyli dwa traki będą grały jednocześnie.
0: A, minimalny czas...
2: czas zakładki.
0: Tak, minimalny czas zakładki. Maksymalny czas zakładki mamy jeszcze. To jest
2: 8 sekund.
0: Czy ma miksować reklamy?
2: Reklamy między sobą.
0: Tak.
2: Też,
0: czy ma jingle miksować, jeżeli coś jest, jeżeli coś ma... Set default ustawienie. I tu mamy jeszcze... I tu mamy kodeki. I możemy sobie konfigurować jeszcze konkretne kodeki. Jeżeli mamy ochotę. Wykrywanie ciszy. Jeżeli coś się dzieje...
2: Ciekawe, jak to działa w ogóle. Testowałeś?
0: Wiesz co, testowałem to kiedyś. Jeżeli wykrywa nam ciszę, to po prostu możemy... To możemy jakoś to skonfigurować, żeby przechodziło tam na przykład do następnego. Ale teraz nie pamiętam, gdzie to się do końca konfigurowało. Natomiast można tak zrobić, żeby na przykład przechodziło to do konkretnych następnych rzeczy. Zadaj czas i wtedy. Ale jeszcze dodatkowo jest, jak dobrze pamiętam, jakaś dodatkowa wtyczka, dzięki której... Ale nie, to do tonów. A Silence Detector to jest tutaj. Tak, a do tonów jest dodatkowa wtyczka.
2: Wtyczka do tonów jest płatna w ogóle.
0: Tak, jest dodatkowo płatna.
2: Kosztuje?
0: Szczerze mówiąc, to nie wiem, ile ona tam kosztuje. Jakoś, nie
2: tak
0: jakoś
2: mało
0: bardzo...
2: współmiernie do tego, co potrafi, z tego, co
0: tak,
2: pamiętam.
0: Tak, nie jakoś tak bardzo dużo, natomiast no, jest to jeszcze dodatkowy wydatek, który trzeba by było uiścić. To może powiedz, o co chodzi z tymi tonami, jak już zaczęliśmy ten temat.
2: Może się zdarzyć tak, że w radiu coś, mówiąc bardzo potocznie, nie pyknie. Coś się nie uda, system się zawiesi i na antenie jest cisza. W tym momencie, na przykład, jeżeli widzi to prezenter, a jest gotów i prezenter jest ze zdalnej lokalizacji, jest w stanie się połączyć, wysłać ton kilkunastu, kilkudziesięciu herców. I w tym momencie to wyzwoli jakieś następne zdarzenie w playliście, albo wpuści go na antenę, chociażby. A w tym momencie, nie wiem, technik w studiu może zrestartować system, albo przynajmniej załadować na przykład na nowo playlisty, albo wygenerować w kreatorze, tak żeby było co grać, jeżeli tamten skończy.
0: Tak, natomiast w ogóle te tony, też... w ogóle tony stosowane są...
2: Są przede wszystkim do rozszyć
0: tak.
2: między... centralną, a na przykład oddziałami we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, gdzieś tam, tak?
0: Tak, jeżeli mamy radio, które jest stacją sieciową, ma jakieś tam okienka lokalne w postaci reklam albo podobnych rzeczy, no to możemy to zszywać i rozszywać ze sobą za pomocą tonów.
2: Co ciekawe, Radio Boss, rosyjska myśl techniczna, może to robić za pomocą DTMF-ów, tonów telefonicznych, takich słyszalnych.
0: Tak, co w Rosji zresztą słychać bardzo często. Tak. W przypadku SPL-a to są raczej tony tam o konkretnej...
2: Niskie, to
0: tak.
2: są zwykłe sinusy.
0: Tak, o konkretnej wartości częstotliwości. Co my tu mamy? Read stream metadata. Jeżeli mamy w playliście jakiś adres internetowy, to po prostu tytuły będą wysyłane. Bo na przykład łączymy się z jakąś stacją i retransmitujemy ich program. Stacja wysyła tytuły, no to i u nas się będą te tytuły wysyłać. Mic input. Możemy przede wszystkim musimy włączyć przycisk mikrofonu. Tu jest pole wyboru, dzięki któremu możemy włączyć lub wyłączyć. Jeżeli nie włączymy tego, no to użytkownik po prostu nie skorzysta z tego przycisku. Tu wybieramy urządzenie, z jakiego chcemy pobierać, jakie jest urządzeniem mikrofon. Możemy wywołać regulację głośności danego urządzenia. Tu ustawiamy sobie bufor. Jeżeli to jest rzeczywiście mikrofon, to możemy sobie skonwertować do mono. I to jest fajna rzecz. Record while
2: nagrywaj podczas gdy mikrofon jest włączony.
0: Tak. I teraz może warto, żeby powiedzieć, jak to można wykorzystać.
2: My wykorzystujemy to na przykład jako radiologer po prostu.
0: Tak. Jeżeli jest audycja na żywo, a prowadzący dosyła się zdalnie, to prowadzący ma obowiązek wcisnąć literkę M. No bo inaczej nie wejdzie na antenę. I jeżeli prowadzący wciska literkę M, to zaczyna się nagrywać. Kiedy prowadzący kończy, no to się po prostu rozłącza, wyłącza literkę M i zapisywany jest tak zwany szpieg. Plusem, a może minusem jest to, że ten szpieg zapisywany jest bez jakiegokolwiek procesingu. No po prostu zapisywane jest to, co wchodzi na kartę. Bo tu jest teoretycznie mikrofon, ale tym mikrofonem może być tak naprawdę dowolne urządzenie audio na wejściu. Może być po prostu jakakolwiek karta, na przykład wirtualna.
2: Tak zresztą robimy.
0: Dokładnie. Więc można to w ten sposób zrobić. Całkiem fajne rozwiązanie. No tylko to już jest, to nie jest do końca do tego, ale... Właśnie to jest fajne też w tych oprogramowaniach, właśnie takich służących emisji radiowej, że nawet jeżeli coś do czegoś nie jest przeznaczone, to jeżeli się pomyśli, zastanowi, jak coś można wykorzystać, to można tego w jakiś kreatywny sposób użyć. Tak samo jak Station Playlist przecież wywołuje, może wywoływać dowolne komendy różnego rodzaju, co zresztą pamiętasz, że...
2: Z sukcesem
0: parę razy zdarzyło nam się w różnych sytuacjach użyć. I można zrobić coś takiego, że w playliście wrzucamy dowolną komendę, dowolne polecenie systemowe. Jeżeli system jest odpowiednio skonfigurowany, no to możemy wywołać jakikolwiek program, żeby nam się uruchomił. Kiedyś był taki to chyba żart, no chociaż jeżeli ktoś jest na tyle sprytny, gdzieś tam, jeżeli chodzi o automatykę, no to można by było ustawić... program, który nam ekspres do kawy włączy, tak? Jest zadane o godzinie, nie wiem, o godzinie 6 rozpoczyna się poranek, to o godzinie tam powiedzmy 5:40, 5:40, 5:50. Tak, Station Playlist ma zakodowane zrób DJ-owi kawę, tak? No, ten DJ jeszcze musiałby pójść po tę kawę, no samą nie przyniesie, chyba że jakiegoś robota jeszcze ktoś by oprogramował, ale to się da zrobić.
2: W naszym wypadku oprogramowaniem, które uruchomiliśmy, był NVDA.
0: Tak, na przykład można NVDA odpalić sobie zdalnie. Bo dajmy na to, przychodzi niewidomy prowadzący do studia, wiemy, że on będzie o tej i o tej godzinie, to jak on już sobie przyjdzie, to ma na niego czekać oprogramowanie czytające ekran włączone, żeby on już się tam nie musiał martwić. Można. W ten sposób. Możemy coś takiego robić. Mic input, line input, też możemy włączyć. Tu mamy jeszcze te kody breaknotes, że możemy to uaktywniać za pomocą tego. I tyle. Nie mamy tego włączonego, więc nawet nie możemy wybrać urządzenia. I to ze względu na to, że jest wyłączone, też nie możemy tu nic zrobić. Output. I tu mamy, też nam się ten output rozgałęzia w kilka zakładek. Main player, voice track player. Od razu.
2: Czyli jednak masz voice track.
0: No tak, tylko nie mogę nic wybrać. To jest dla mnie zagadka. Cały czas. Jest jakby niby można, ale.
2: Może kiedyś był.
0: Ja mam wrażenie w ogóle, że autor. Bo jak to wygląda? Tak naprawdę to wszystko widać, tylko nie do wszystkiego mamy dostęp w danej licencji. Ja mam wrażenie, że po prostu autorowi się nie chciało pewnych rzeczy wyłączać. Card player, czyli dżinglownica. Mic output, na co ma wysyłać. Line output. Tak. I mamy na przykład main player. Mamy device one.
2: Kartę.
0: Device two. Dwie karty ustawione. Pierwsza, druga, dwa suwaczki fizycznie wpięte, fizycznie po prostu obecne na mikserze. Można używać tego tak zwanego miksera wbudowanego i wtedy mieć wszystko na przykład na jednej karcie. Bo czemu nie? Jeżeli ktoś na przykład korzysta ze Station Playlista na laptopie, to będzie zupełnie inna konfiguracja niż ta, jaką mam. Ja, no bo po prostu nie będą mu potrzebne te urządzenia, skorzysta sobie z wejścia mikrofonowego, a muzyka będzie jakby miksowana.
2: Swoją drogą właśnie, bo o to się zapomniałem też zapytać, a no. Myślę, że warto przy konfigurowaniu mikrofonu. Czy i gdzie możemy zarządzać tym, żeby jak włączam mikrofon, to żeby on się jednak ściszał i żebyśmy mieli ten znany ze stacji radiowych jednak efekt.
0: Wiesz co, to jest, mikrofonu. Jak dobrze pamiętam, to jest w output. Tu mamy... Zdaje się właśnie jeszcze głośności. I tu mamy DSP. No tak, nie jest nic pozaznaczane, bo ja tego akurat nie potrzebuję, ale moglibyśmy sobie powłączać wtyczki DSP, za pomocą których ten dźwięk byłby lepszy. Taki procesowany.
2: Inny.
0: Tak. Możemy sobie konfigurować dla pierwszego, dla drugiego playera.
2: Możemy, teoretycznie możemy nadawać każda karta inna. Z tej karty brzmi tak, z tej karty tak.
0: Z tej karty brzmi inaczej, dokładnie. Tu mamy przyciski do
2: w górę, w dół.
0: Odświeżenie. Tu jeszcze kwestie
2: coś
0: związane tak
2: z... Czekaj,
0: tu jest jakiś bufor, zdaje się. Sprawdźmy. A tu jeszcze... Tu jeszcze jest... no... Pitch, czyli wysokość, bo można sobie to zmieniać. I to jest właśnie. To jeszcze od razu to pokażę. To jest ten 50, który mówi output volume, to jest tak naprawdę wysokość. To jest błąd, bo głośność jest ustawiona na 100, a to jest ustawione na 50, no czyli na połowę, tak jak to powinno być.
2: Swoją drogą możemy kiedyś zaeksperymentować z wysokością.
0: Tak, można będzie się kiedyś...
2: Nie wiem, co ty na to.
0: Można się będzie pobawić, bo powiedzmy właśnie, a propos tej wysokości, może ktoś by się mógł zastanawiać, po co to tak naprawdę się robi. Są takie triki, tego się w Polsce nie stosuje, z tego słynęły kiedyś chyba brytyjskie stacje.
2: Do dziś słyną, francuski Skyrock robi tak do teraz... Kiss brytyjski też. Tego się jeszcze używa.
0: O co chodzi?
2: Chodzi o to, że wszystkim piosenkom delikatnie podwyższana jest wysokość. W zasadzie nie spotkałem się z obniżeniem wysokości. Z reguły jest to podwyższenie. Dla osób posiadających słuch absolutny to jest no nie więcej niż pół tonu. To jest z reguły 1/4, 1/5 tonu. To jest bardzo delikatne podwyższenie, które de facto przy piosence około 130 BPM-ów już da pod zwiększenie około 2 BPM-y, 2-3 BPM-y mniej więcej. A co za tym idzie, w połączeniu z na przykład, zakładamy, że gramy, nie wiem, muzykę klubową i jakiś taki pop nowoczesny. Zakładamy, że powiedzmy utwór, który ma 3,40, ucinamy do około 3 minut, bo... A może nawet 3,5, 3,7, bo ucinamy intro, ucinamy outro. Gramy od samego wokalu do wokalu, a jeszcze czasami robimy edycję w samym pliku, że ucinamy jakieś solówki czy inne mostki. Tak, stacje takie rzeczy robią niejednokrotnie.
0: Tak, tak zwane wersje radio edit.
2: Na swój własny użytek, takie nieoficjalne radio edit. Taka piosenka, załóżmy, że nie wyszło nam 3,07, 3,08. Przyspieszymy trochę, już wyjdzie 3,01, 3,02 i mamy kolejne 6-7 sekund na jingla albo na wejście prezentera, na poczet następnego wejścia, które może trwać 30 sekund. Drugą zaletą takiej zabawy jest efekt psychologiczny. Wydaje się zawsze, że to radio jest żywsze, szybsze, jakieś takie po prostu inne. Wiele z nas, osób niewidomych, gdzieś tam będzie w stanie przeanalizować to i powiedzieć: aha, dobrze, tu jest odrobinę wyżej, w efekcie jest odrobinę szybciej. Zwykłego słuchacza to nie obchodzi, zwykły słuchacz ma żywiej. To radio zawsze jest żywe, w połączeniu z jakimś agresywnym procesingiem jeszcze, no to mamy...
0: To mamy już kosmos, w ogóle ciekawy, tak, ciekawy jest... efekt. Tak, to jest taki aspekt psychologiczny i z tego się korzysta. Czy w Polsce ktoś z tego korzysta? Chyba nie.
2: Muzyczne radio podczas Hit Planety, żeby się wyrobić z 40 utworami plus reklamami plus wejściami.
0: Okay.
2: Ale bardzo odrobinę, bardzo delikatnie. Ale tak, kiedyś korzystali jeszcze mocniej. Teraz nie aż tak, ale, ale korzystają nadal.
0: Okej, to dobrze wiedzieć. W każdym razie no, w SPL-u też można coś takiego zrobić, można sobie przyspieszyć, jeżeli ktoś miałby bardzo ochotę ku temu. No i sobie przejdźmy. Voice Track Player, to już pokazałem, że jest tylko suwaczek do głośności. Card Player, czyli też no, ustawienie dżinglownicy. Tak, bo też mamy Card Player, to też możemy dwie karty sobie ustawić. Tu jest właśnie, jak ma nam się zachowywać główny player, główny odtwarzacz, jeżeli zagramy jingla. Czy ma nam się ściszać, o ile nam ma się ściszać, jak szybko ma się ściszać, 500 ms domyślnie. I znowu efekty DSP.
1: Przycisk, rewers, przycisk, MSL, plik, trigger, 100%.
0: Tak, i tu mamy też...
1: Growbox, Charter, Delete, Charter,
0: Suwaczek, Mic Output.
2: Mikrofon Output, aha, delice, tu jest, tu będą pewnie.
0: I tu mamy, na co nam ma wysyłać sygnał z mikrofonu.
1: Plik, trigger, 100%. Output, mixer, przycisk.
0: Głośność. O ile się ma ściszać. Jak ma się ściszać? Jaka prędkość? No i są efekty. Chciałeś, masz.
2: Proszę bardzo.
0: Tak, ale tu jest tylko konfigur jeden, nie ma dwóch mikrofonów. Też. I też efekty.
2: I też efekty.
0: Tak, ale coraz biedniej tak się. To tak fajnie wygląda. Tam tak więcej. Tu tak coraz biedniej. Tu jeszcze kwestia właśnie tych suwaków do kontroli. Zdaje się, że to też jest jakiś. To jest głośność i to jest jeszcze jakiś. Chyba bufor nawet.
2: Tutaj tak, tu jest bufor.
0: Tak. Mikser, możemy zaznaczyć, a tak naprawdę możemy sobie, bo tu też są efekty.
2: Znowu efekty.
0: Tak, dokładnie. To jest głośność miksera, głośność miksera, czyli ten mikser możemy sobie też jakoś tam oddzielnie regulować, jeżeli byśmy chcieli. Rekord, czyli nagrywanie. Tu jest disabled, no bo ja tego nie nagrywam. Czego ma używać? SPL rekordera czy studio miksera? Czyli skąd ma jakby pobierać dźwięk? Create Cue Sheet to jest do
2: arkusza z markerami na metadane na przykład.
0: O co tu chodzi?
2: Możemy na przykład nagrać sobie audycję, bo nie wiem, wiem, że wyjadę za 3 dni, nagrywam sobie audycję, czyli odpalam lokalną kopię studio, zakładam, że jestem prezenterem zdalnym i mam studio u siebie tutaj, tak. Odpalam sobie studio, robię playlistę, wszystko według powyższych kroków i nagrywam, czyli przestawiam na SPL Mixer, włączam tam to nagrywanie i robię audycję, jakby na żywo. Gram różne utwory. I teraz co utwór dodaje mi się wpis w arkuszu, a SPL jako odtwarzacz umie czytać też te arkusze. A co za tym idzie, jeżeli ta audycja będzie wyemitowana 3 dni później, wtedy kiedy mój właściwy termin powinien nastąpić, SPL będzie mógł uaktualniać metadane zgodnie z tym, co zagrało. Zakładając, że nie chcę używać voice tracków, chcę to zrobić jak naturalnie, tak naturalnie jak tylko się da, to nagrywam po prostu tę audycję tak, jak gdyby nigdy nic. Leci sobie plik, a do tego pliku są towarzyszące metadane z markerami, kiedy jaki plik się zaczyna, kiedy jaki plik się kończy, co teraz trwa.
0: Zgadza się. I to jest po to, ktoś by mógł się zapytać, dlaczego w ten sposób? Ano dlatego, że niektóre instytucje, niektóre firmy świadczące usługi, chociażby hostingu radia internetowego, które opłacają w abonamencie jakby za nas te licencje zbiorowego do organizacji zbiorowego zarządzania, mają taki wymóg, że jeżeli prowadzimy audycję, to każdy tytuł odegranej piosenki musi się wyświetlać. Oni to sobie rejestrują, na podstawie tego sporządzają
2: raporty
0: do organizacji zbiorowego zarządzania i wtedy po prostu mają dane, komu jak się z kim jak się rozliczać. Po to to przeważnie jest. Ale też i po to, żeby co bardziej dociekliwi słuchacze, którzy na przykład lubią sobie tam analizować, jak to się wyświetla, że na przykład, o, tu się nie wyświetla tytułów, a były chwilę temu, o, to pewnie jakaś nagrana audycja jest. Żeby nie
2: mieli, żeby zmylić.
0: Tak. Dla zmyłki.
2: To można wyświetlać tytuły.
0: Dokładnie.
2: Nawet nagranych audycji.
0: Można. Dobrze. Co my tu? Tu gdzie możemy zapisywać, jak to się ma nazywać. I to mamy w output. Plugins. Tu możemy sobie szukać. Możemy sobie szukać właśnie wtyczek do Winampa, ładować. Chociaż tak naprawdę, jeżeli ktoś chce, żeby to jakoś sensownie działało, to najlepiej wstawić te wtyczki, które mamy, do folderu C, Program Files, Station Playlist Studio, Plugins. Tam jeszcze Engine jest, zdaje się, po drodze. Engine i Plugins. Wklejamy tam najnormalniejsze wtyczki Winampowe DSP. I to po prostu działa.
2: No i też uwaga, no nie należy przesadzać z takimi wtyczkami, tak? Raczej nie polecam rozwiązania, że na pierwszy player wtyczka, drugi player wtyczka, mikrofon, 3 wtyczki. Starać się to kompensować i ustawić na przykład output mixer w taki sposób, żeby potem na mikrofon ewentualnie jedną wtyczkę max coś wyrównać troszkę.
0: Jeżeli ktoś już musi.
2: Rozsądnie, bo przeciążymy.
0: Tak. Bo te wtyczki konsumują, zwłaszcza jeżeli jest wtyczek, to procesing.
2: Architektura wtyczek winampowych, powiedzmy sobie szczerze, ona jest raczej konsumencka niż taka jakaś bardzo profesjonalna. To też no należy po prostu z tym uważać.
0: Tak, ja powiem szczerze, ja pamiętam jeszcze parę lat temu, że dlatego właśnie Station Playlist nie był przez nikogo z tak zwanej branży traktowany poważnie. Bo jak się słyszało o czymś, co korzysta z silnika wspierającego wtyczki Winampa, no to tak ludzi trochę śmiech ogarniał. Teraz się trochę to pozmieniało, bo, no bo i komputery lepsze i działa to jakoś wszystko sprawniej. I mam wrażenie, że autor także Station Playlista trochę tam poprawiał. Ale kiedyś, no to Station Playlist wcale nie był jakimś takim szanowanym oprogramowaniem. A teraz jest trochę stacji w Polsce naziemnych, standardowych, takich naziemnych stacji radiowych, które po prostu na tym działają i na tym pracują i z powodzeniem. I to zwyczajnie działa. Więc można, jeżeli ktoś chce. Też można by tak przypuszczać, że takie, wiesz, że takie plotki to rozsiewali ludzie, którzy też byli zwolennikami innych i droższych innych systemów emisyjnych. Owszem. Chociaż ja pamiętam tam ileś wersji wstecz tego Station Playlista, że to naprawdę jakoś tak w istocie nie...
2: Nie wystarczyło wiele, żeby go tam wysypać. To faktycznie działało gorzej. To może nie wysypywał się z byle powodu, ale... Tak jakoś...
0: No teraz też się uda Station Playlista wysypać, jak się bardzo ktoś postara.
2: Żaden problem.
0: Nie, to nam się udało już parę razy. Tak? Nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć jakiegoś konkretnego przykładu, żeby go odtworzyć i żeby pokazać. O, zobaczcie państwo, tak można.
2: Da się.
0: Ale tak, udało się parę razy wysypać Station Playlista, więc... O, pamiętam, kreatora mi się kiedyś udało wysypać dziwnym sposobem. Kiedy jeszcze synchronizowaliśmy bazę po BetaSynthu, pierwsze w ogóle moje zetknięcie z kreatorem, odpalam kreatora, pierwszy dzień pochodził, wszystko fajnie, chcę wygenerować kolejną playlistę, odpalam kreatora, kreator się zawiesza. Nie, kreator po prostu się zawiesza, wczytywanie, tak, a po chwili, że rzeczywiście tam nie wysyłaj, tak, że błąd programu, zamknij przycisk. No, co się stało? Piszę do Marcina, do polskiego dystrybutora SPL-a, o co właściwie chodzi, co się stało. Odpowiedź, no słuchaj, ja też nie wiem, nigdy się z czymś takim nie spotkałem. No. Parę razy gdzieś tam zrestartowałem BitTorrent Synca, wgrałem pliki jeszcze raz do folderu, poszło, zadziałało, do dziś nie wiem, co było problemem. Także można, jak się bardzo postarać. Podejrzewam, że on sobie nie był w stanie poradzić z jakimś plikiem MP3, który...
2: Aktualnie się synchronizował, albo tak. Był mp3.synth i on...
0: Tak, i on myślał, że to MP3, no to nie było MP3. Więc no, można, ale teraz naprawdę komputer, na którym jest emisja z wykorzystaniem Station Playlista, tam 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, to naprawdę kilkadziesiąt dni bez restartu potrafi popracować. I to jest na Windowsie. Więc tak. No. To może co prawda nie są uptime'y linuxowe, ale...
2: 2 lata na jednym kompie.
0: Tak. Nie. No, nawet 3 się zdarza. Ale no, rzeczywiście to może działać. I to działa całkiem stabilnie, a jednak no, on tam trochę ma do liczenia, bo i przecież processing jest i generowanie tych playlist, odtwarzanie. Także tam zużycie procesora, no to tak oscyluje w granicach tam 40-50% dwurdzeniowego. Dobrze. Co by jeszcze pokazać? No, listener stats, możemy sobie podłączyć serwery nasze, Shoutcast i możemy tu...
2: I czytać na bieżąco. Czytać,
0: ilu nas słucha i dlaczego tak mało. No playing, czyli cała konfiguracja metadaty, tego co wysyłamy, jak wysyłamy. Ja tu nie chcę za bardzo tego pokazywać, bo...
2: No tak, wiadomo.
0: Dlatego, że... no właśnie, ty wiesz, ja też wiem, a się tym chcę ze słuchaczami podzielić. Dlatego, że mamy tu adresy naszych serwerów, i są skonstruowane całe zapytania do serwerów, a jednym z parametrów...
2: A co za tym idzie, jest hasło.
0: Jest hasło. Jednym z parametrów jest hasło. Tak. No ktoś naprawdę zrobił w taki sposób, że... No ktoś. Ross Lewis to zrobił. Także...
2: Znaczy, Ross Lewis, autorzy Shoutcasta.
0: Ale nie, no wiesz, on to zrobił po stronie interfejsu, no można to było jakoś gdzieś bardziej...
2: Zasięg, żeby... troszeczkę.
0: Ale wyszedł z założenia, no, że okej, jak ktoś już ma tu dostęp, to już niech ma.
2: Dokładnie. Podpowiemy, że chodzi o adres serwera /admin.cgi, znak zapytania i tutaj uwierzytelniamy się hasłem, a następnie wyświetlamy, tam są parametry serwera Shoutcast odnośnie...
0: Nie, no tu wysyłamy...
2: i artysty metadanej.
0: Tak, tu wysyłamy metadaną. Możemy wysłać albo tytuł piosenki, albo możemy sobie na przykład
2: audycję,
0: audycję, no, nazwę
2: dowolny
0: audycji.
2: Dowolny tekst, ale wysłanie jakiegokolwiek tekstu wymaga uwierzytelnienia tak. się do panelu administracyjnego Shoutcast, czyli nawet nie do nadawania, tylko do całej administracji.
0: Dokładnie.
2: Tak to działa.
0: I tu właśnie mamy takie rzeczy powpisywane, więc ja tego nie będę pokazywał. O, piknęło. Co to znaczy, że piknęło? To znaczy, że opowiadamy już długo.
2: Tak.
0: Opowiadamy już długo.
2: Ale jakoś niesymetrycznie długo, bo jest 18 po.
0: No tak, ale przecież ten podkład parę razy restartowaliśmy, żeby pokazać.
2: W sumie.
0: Dokładnie. To jeszcze może się szybciutko przejdźmy. Time and temperature. Tu nie ma nic, bo...
2: Bo to jest pro.
0: Track info and logging, czyli kwestie związane z zapisywaniem, z logowaniem, raportami. Keyboard controls można zmieniać, skróty. Ja nie zmieniałem domyślnie, wszystko jest używane. Communications, TCP, ale to też chyba wersja pro, bo tu, tu nie ma nic. No i znowu general. Ja może nacisnę escape.
2: Włącz podkład.
0: Włączę podkład, tak. Usunę w ogóle ten nasz utwór, ten intro nadmiarowe. O, włączyłem podkład. Station Playlist ma też menu. Żeby nie było. Plik, edycja, widok, kontrole, kontrolki, czyli operacje różnego rodzaju. Tak. I tu mamy main cards, shift cards, control cards, alt cards. Czyli mówiąc po polsku.
2: Po prostu jingle.
0: Po prostu jingle. Jeżeli mamy main cards, no to używamy F-ów. Jeżeli sobie konfigurujemy jingle w alt cards, to znaczy, że używamy alt F1. I tak dalej, alt F2, alt F3, alt
2: F4. Shift cards, shift F1, shift F2,
0: tak.
2: shift
0: F3. I control cards, control F1.
2: To samo.
0: Dokładnie. Także to nie ma nic skomplikowanego. Help, pomoc. I tyle. Ja może pokażę controls. Play, stop, automate, czyli to jest A. Pauza,
2: U.
0: Tak. Instant stop, czyli od razu.
2: Co to robi? Stopuje bez wyciszenia.
0: Tak, no tu czekaj, tak. Pokażę. O, proszę. Cisza nastała. No. I już gra.
2: A, teraz musisz play zrobić, to nie ma.
0: Tak, musiałem nacisnąć. Dokładnie. No, w każdym razie to jest to. Play selected track. Overlap play, czyli nakładkę zrobił, tak. Overlap next, czyli...
2: A, to jest ciekawa opcja.
0: Tak, czyli zmiksuj z następnym. Skip next, czyli przejdź po prostu do następnego. To w przypadku automatyki.
2: Do następnej godziny.
0: Tak, do następnej godziny, jeżeli mamy playlisty i chcemy sobie na przykład przejść do kolejnej godziny. Tak, bo załadowaliśmy ileś tam tych godzin. Restart track. No to jest fajne, to ja to może pokażę. Na czym rzecz polega? Załóżmy, że wczytam może ten utwór. O, on mi sobie tak gra. Ale załóżmy, że mi jest mało tego, że on mi tak gra. Ja bym chciał, żeby on pograł jeszcze dłużej, zanim on zacznie śpiewać. To może...
2: Spokojnie, tu masz jeszcze chwilę.
0: No, taką chwilę, że już zaczął śpiewać. I teraz nacisnąłem kontrol strzałkę w górę i gra mi na drugim odtwarzaczu.
2: I mamy jeszcze chwilę.
0: Mamy jeszcze chwilę, tak. O, a teraz znowu nacisnąłem strzałkę w górę. I możemy tak w nieskończoność. Proszę
2: no
0: bardzo.
2: No i jeszcze raz.
0: I jeszcze raz. O. Znowu. Tak można długo. No.
2: On oczywiście tutaj w takim restarcie uwzględnia opisy w bazie, czyli jeżeli ucięliśmy jakąś przygrywkę, gdzie nam śpiewają ptaszki i zaczynamy od twardego taktu,
0: tak.
2: To on tu będzie pętlił ładnie od twardego taktu.
0: Dokładnie, no tylko niestety nie ma takiej opcji zapętli, no. Proszę, tylko...
2: Trzeba to robić sprzętowo.
0: Trzeba to robić z palca. Po prostu. Skrótem. Tak. Skrótem konkretnym. I tak naprawdę myślę, że to jest dobry moment, żeby pokazać narzędzie...
2: Opisywanie utworów.
0: Opisywanie traktu. Utworów, proszę państwa. Radio nie byłoby takie fajne i nie brzmiałoby tak i nie grałoby tak, jeżeli ktoś by nie przysiadł do danego zbioru muzycznego i po prostu
2: i go nie opisał.
0: Nie zrobił tam opisów. Bo system automatyzacji emisji to jest zmyślna maszyna, ale pod warunkiem, że współpracuje z człowiekiem i że człowiek jej pomoże tej maszynie. W przypadku Station Playlist Studio

0: jaki by tu utwór dodać?
1: Leslie Hunt Lonely Home na przykład, no ma ładne intro do opisania.
0: Dobra, to czekaj, to już zaraz dodajemy, przy okazji pokażę, jak się dodaje. Escape, bo chcę dodać na koniec, to jest takie właśnie śmieszne w SPL-u, że trzeba nacisnąć ten escape, jeżeli chcemy coś dodać na koniec. Insert, control, insert, chcę dodać general track, czyli zwykły utwór, taki standardowy, naciskam F. I teraz... Tak, Leslie Hunt. Mamy dodaną...
1: W tym utworze jest co robić.
0: Tak, mamy dodaną Leslie. Naciskam Ctrl K. I teraz. Najpierw przyjrzyjmy się...
1: Może przyciszmy trochę podkład, czy to idzie na tę samą kartę.
0: Nie, o, proszę okay. Bardzo. Ja i tak na razie chcę jeszcze pokazać, wiesz, właściwości Altenter.
1: Interfejs,
0: Bo tu mamy jeszcze coś takiego, proszę państwa. Pusto. A przecież było. Teoretycznie to wszystko powinniśmy wypełniać.
1: Wypełnić.
0: W praktyce różnie z tym jest. Najważniejsze jest, żeby był artysta, tytuł wypełniony. Żeby było łatwiej, to spróbujmy nacisnąć ten przycisk. Read foreign tag. Naciskam. O, i się pokazało. Już więcej nie ma, ale...
1: ale
0: coś już jest, no już jest łatwiej, tak? Mamy jeszcze inne zakładki tutaj. O, mamy Categorization. O. Też się trochę zaczytało. Tak, tu możemy jeszcze właśnie BPM, mood, czyli nastrój, tempo, energy, gender, czyli czy śpiewa pani, pana, może coś inaczej. Exclude from request. Request to jest też Station Playlist w wersji Pro. I tam mamy taki dodatkowy skrypt, za pomocą którego słuchacze mogą zamawiać sobie piosenki z naszej strony. Chyba ten skrypt jest jeszcze jakoś nawet płatny dodatkowo. Timing, czyli kiedy utwór ma być grany. Możemy sobie... Chociaż to powiedziałem źle. Tu są punkty miksu. Bo tu teoretycznie... No właśnie, możemy sobie wybierać, z czym ma się łączyć i tak dalej. Czyli to są te rzeczy też, które wykorzystamy tak naprawdę przede wszystkim w wersji Pro, bo możemy sobie ustawiać na przykład, że połączenie z voice trackiem, intro link, możemy wskazać intro link, czyli z czym ma się łączyć. Ale to... Tu możemy sobie ustalić, kiedy dany utwór ma być grany. Na przykład możemy sobie zażyczyć, że dana piosenka ma być odgrywana tylko w niedzielę. Albo w jakiś inny dzień tygodnia. Albo na przykład, że ma być grana tylko w grudniu. No w końcu świąteczna, tak?
1: Święta.
0: Tak. Nie trzeba robić kategorii święta, tylko na przykład zadecydować, że mamy ileś tam piosenek w bazie. Powiedzmy, nie wiem, One Last Christmas i tak dalej. I możemy sobie zadecydować, że my chcemy, żeby to było grane tylko wtedy. I sobie to...
1: Różnica między Radio Bossem a SPL-em jest taka, że jeżeli taki One Last Christmas mamy zadeklarowany graj tylko w grudniu, w Radio Bossie on po prostu nie pójdzie. On przejdzie do następnego traku. Tutaj, jeżeli dodamy go z palca, to on zagra.
0: Wiesz co? On jeszcze... Jeżeli dodamy go z palca, to on, to wyświetli mu się ostrzeżenie. Ja to zaraz pokażę. O co tu chodzi? Bo mam taką jedną piosenkę. History, czyli... kiedy zostało, na kiedy zostało zaplanowane. O, tu mamy informację, kiedy było grane.

0: Cała historia wyświetlona, kiedy było grane, na kiedy zaplanowane i tak dalej. No zaplanowane nie zostało, no bo to nie jest używane. A teraz ja pokażę. Ja pokażę jedną piosenkę, tylko muszę zamknąć jeszcze kreatora. Nie kreatora, tylko traktura. Sobie wejdziemy do...
1: Do bazy.
0: Tak, do bazy naszej bazy. Baza nasza baza. Tak. No i... Tak. Jest taki komunikat. Czy na pewno ja chcę ten utwór wstawić do playlisty?
1: Bo on narusza restrykcje.
0: Tak. Dziś nie ma niedzieli. Church, niedziela, tak. Wiadomo, dzień święty. Kiedyś się bawiłem tymi ustawieniami i sobie zaplanowałem, że mi Perplexer Church of House tylko w niedzielę się losował. Był grany tylko w niedzielę. No i ustawiłem i rzeczywiście zadziałało. I tu mam komunikat, że... Nie ma niedzieli, jest poniedziałek. Czy na pewno? Ja oczywiście mogę, tak. Jeżeli wybrałbym, że tak, jest, oczywiście zagrałby. Nie ma problemu. Ale
1: on się
0: dostaje ostrzeżenie.
1: Zapytać.
0: On się zapyta, tak. A jeżeli kreator wybiera muzykę, no to on go nie wybierze.
1: W polskich realiach widzę do tego zastosowanie chociażby takie, że tak otagować wszystkie disco polo. I jeżeli prezenter naprawdę jest świadom tego, co robi, to proszę bardzo. Okej. <Okay.
0: grym> albo nie wiem, The Bungles Manic Monday, tylko graj w poniedziałki, tak?
1: Tak.
0: No, na przykład, żeby w ten sposób można było.
1: A wszystkie wulgarne disco polo exclude from requests. I tylko jeżeli naprawdę coś...
0: Jeżeli prowadzący rzeczywiście wie, co robi, tak?
1: Tak.
0: No. W każdym razie...
1: Wróćmy tak. Do naszej Leslie i do opisów.
0: I do opisów, dokładnie. No to ja tu wybieram, że nie chcę Perplexera tym razem. Leslie Hunt. Muszę wcisnąć znowu Ctrl-K, żeby wywołać. I teraz odsłuchuję sobie ten numer. Na razie w ogóle się z nim zapoznajmy. Wyciszymy podkład. Literka P. Słychać, mam nadzieję.
1: Tak.
0: Okej. Okay. Czyli dobrze poustawiały.
1: No i to już koniec.
0: Tak. No, ale na razie się chcę z nim zapoznać, tak? To literka P i teraz literka S. I teraz jak sobie ułatwić pracę, bo przecież no nikt nie chce jakoś komplikować sobie życia. Najlepiej zapytać się automatu. Automacie, co o tym sądzisz? Jak ty byś to opisał? A ja po tobie poprawię. Jest jakiś skrót, ja tego skrótu szczerze mówiąc nie pamiętam, więc ja sobie Joe z kursorem po prostu znajdę file, scan. I w to kliknę. Switch track to automatic crossfade, czyli po prostu on by wyłączył możliwość tych miksów. Include to polega na tym, że on będzie analizował te utwory, które mają już punkty.
1: Już wcześniej
0: tak.
1: Analizował.
0: Tak. Mogę włączyć, mogę wyłączyć. Set default. O, mogę wyłączyć crossfading w ogóle, żeby on w tym momencie zrobił tak, żeby te utwory się nie miksowały w żaden sposób ze sobą. I tu mamy domyślne ustawienia SPL. Tak. I teraz mam przycisk start. Wciskam ten start. Zrobił. No on
1: jeden utwór, więc
0: tak,
1: już.
0: On bardzo szybko to robi. Close. I teraz. Najpierw musimy się zapoznać z tym, jak to w ogóle zaczyna. Czyli ja zwykle zaczynam od sprawdzenia Q, od początku. Naciskam Ctrl-C. Czy on w ogóle coś tu zrobił? Nie, bo ten utwór jest tak docięty, że nie wymaga. Jak słychać, ja naciskam literę P, on od razu zaczyna grać. Tu nie ma czego ustawiać. Teraz zajmiemy się introm. Intro to jest to miejsce, gdzie po prostu prezenter może sobie pogadać.
1: Prezenter może jeszcze sobie pogadać.
0: Tak. Ja teraz słucham sobie tego utworu.
1: Uważaj.
0: Wiem, wiem. Ja celowo. Dobra, dajmy na to, tu ustawiam intro. To się wyciszyło, bo jest zaznaczone pole wyboru. Stop on set. Tak. Nie rozumiem tego pola wyboru, szczerze mówiąc, po co to ktoś tak zrobił. Czyli set on test, że jak odsłuchuję, to ma ustawiać od razu, jak testuję. Dobra. No ale w każdym razie. Teraz mam, żeby odsłuchać.
1: Jakim skrótem literką postawiłeś to intro?
0: Literką I. No i teraz...
1: Czyli zapewne odsłuch też będzie Ctrl I.
0: Ctrl I, dokładnie. No nie. Chcę to przesunąć. Więc na razie przesunę literką R się... O, mogę R do tyłu, F do przodu. Teraz już ustawmy to. O. Celowo znowu zrobiłem nie do końca, bo... No to intro jeszcze nie jest tak, jakbym chciał. Więc teraz poprawiam ręcznie. Tu nie ma nic. No. Zdaje się, że tu będzie.
1: Tu.
0: Powiedzmy, ustawiam to na 8.5. Literka I. No nie.
1: 8. 8 będzie. Mniej więcej.
0: Prawie. I te tak. Naciskam po prostu, przesuwam w tym odpowiednim polu, gdzie mam tę wartość 8.5 i naciskam literkę I, a potem, żeby to sprawdzić, naciskam Ctrl I. No i niestety tu nie czyta znowu tych kontrolek, etykiet. Więc trzeba pamiętać, że to jest po prostu trzecie pole edycji. I tyle. To może przesuńmy tyle. Literka I, Ctrl I.
1: Żurna.
0: Dobrze, jest. Okej. Dobrze. No to teraz sprawdzamy koniec. On już sobie to jakoś tam na ten koniec ustawił, na końcu. Sprawdźmy jak. Ctrl Q nam do tego posłuży. Mam wrażenie, że trochę mogłoby to wybrzmieć, nie uważasz? Bardziej?
1: Delikatnie, no, tak. Cokolwiek. Więc... Tym bardziej, że to już się z wokalem zacznie tu gryźć, jeżeli następny utwór będzie
0: tak. Więc...
1: twardo, no to sorry,
0: więc sobie
1: ale to,
0: ustawimy
1: to, tak być
0: to...
1: Nie może.
0: Więc sobie to ustawmy tak. Ja sobie zrobię, nacisnę tu Ctrl Q, żeby to zaczęło grać. Ctrl F. I Q. Tak później. I zobaczmy, jak to teraz. O. Tak. O. Chyba będzie dobrze. Mam takie...
1: Powinno być
0: dobrze.
1: Ctrl Q ile sekund przed włącza? Przed miksem?
0: Wiesz co, jakąś tam chwilkę. Nie liczyłem tego nigdy, szczerze powiedziawszy, ale...
1: Bo ono włącza chwilę przed i
0: chwilę
1: to może
0: przed.
1: Być mylące przy
0: chwilę
1: ustawianiu.
0: Chwilę przed, a tam gdzie się ścisza, to jest po prostu miks. To trzeba to tak wyczuć. No i w zasadzie tak. Mamy to ustawione, no bo to ja używam przede wszystkim tych skrótów, czyli bo Q od początku.
1: Że tak znowu zapiję trochę do Radiobossa, tu ustawiamy tylko zakładkę.
0: Tu ustawiamy tylko...
1: Jako miks.
0: Tak, tu można jeszcze ustawić ten, od kiedy on tam ma zacząć grać, ale ja ustawiam po prostu zawsze przejście tak naprawdę. Tylko przejście. Od tego momentu ma zacząć grać.
1: Powiedzmy sobie szczerze, w Radiobosie, bo to już rozkminiliśmy, to już udało nam się wybadać, gdzie jest jak. W Radiobosie możemy ustawić zgłośnienie utworu, wyciszenie utworu, czas miksu, czyli kiedy przez ile dwa utwory mogą grać naraz. No i dopiero intro, czyli od kiedy można zagadać, outro, od kiedy można znowu zacząć gadać przy miksie z innym kawałkiem. Następnie mamy start i end, czyli odkąd utwór ma się zacząć, bo my ustawiliśmy intro dla prezentera, ale teoretycznie możemy chcieć, żeby ten utwór po prostu w rotacji grał od wokalu, tak?
0: Tak.
1: I tu też możemy to zrobić, to jest C, zdaje się.
0: Tak, czyli literką tak. C, literką C możemy... No to zresztą mogę nawet pokazać, proszę bardzo. Bo nie ustawiałem
1: 8,
0: C.
1: 8.25 będzie mniej więcej. 8.2.
0: Czekaj, to no to zobacz, to ja sobie mogę... O. Przesunę literką R. Troszkę. O, to jest pierwsze pole. Cyk.
1: Tak, tak. Mówię, 8.2 mniej więcej wyjdzie chyba.
0: 8.2 mówisz. Tak, dobrze. To C. I teraz pokażmy finalny mix. Pokażmy, co nam z tego wyszło. Dajmy na to, damy ten dżingiel tyflo podcastu.
1: Intro.
0: Tak, intro. Ta logika SPL-a nawet mnie czasem jeszcze zaskakuje. Tu trzeba się ustawić na Leslie i to jakby się pojawi powyżej Leslie. O, teraz jest jak trzeba.
1: Teraz.
0: Dobrze. To teraz spróbujmy. Zaznaczam to i Enter.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje.
0: Może zagra.
2: Tyflo Podcast.
0: Zobaczymy. Zagrało. I zagrało od intra.
1: Sensownie, od miksu.
0: Zagrało od intra, tak jak sobie tego życzyliśmy. No to ja teraz zatrzymuję. Ustawię Leslie tak, jak ona tam być powinna. Czyli wchodzimy sobie znowu do Traktula. Przesuwamy to na 0. Tak, C. Zamykamy. No i teraz pokażemy to, co jest w radiu fajne. Czyli intra.
1: Tak.
0: O co chodzi z intrem?
1: Intro jest czasami bardzo potrzebną, czasami mało potrzebną częścią piosenki. My podchodzimy do tego humorystycznie i z dystansem. Najczęściej są dwie szkoły. Szkoła późnych lat 90. komercyjna mówi zagadywać intra, bo to jest jeszcze czas dla ciebie, prezenterze drogi, na przeczytanie daty, godziny.
0: Przy czym to jest szkoła
1: czasem...
0: w Polsce, bo za granicą to ta szkoła się narodziła w latach 60.
1: Obowiązuje już od jakich 60. a w końca 50. lat. Oni mieli trochę trudniej, nie? Bo jak jakiś farmer przyszedł ze swoim banjo, to czasami temu farmerowi na żywo zagadywał prezenter intro w Ameryce.
0: Bywało.
1: Jak tamten grał.
0: Tak. Ciekawe, czy się z farmerem jakoś dogadywał. To słuchaj, to ile ja mam tu czasu na wejście?
1: No. Natomiast szkoła bliższa na przykład polskiemu radiu, radiu publicznemu i tak dalej mówi o tym, żeby no jednak to intro zostawić, bo piosenka musi być taka, jaka jest, a co najwyżej uciąć w systemie emisyjnym kawałek przygrywki i od jakiegoś następnego stadium zagrać. Tak jak mamy na przykład niektóre utwory, że przez 4 takty jest sama gitara, przez następne 4 jest już cały band i dopiero wchodzi wokal, no to te 4 takty gitary można sobie spokojnie gdzieś tam uciąć, malutką fejdę zrobić, żeby to się lekko zgłaśniało, od bandu zacząć i wokal już grać normalnie tak jak trzeba.
0: Tak, ja na przykład co mi niektórzy wytykają, opisuję utwory emisyjne do bazy, pozbawiając ich pewnych części właśnie takich cokolwiek mniej dynamicznych. Wychodząc z założenia, że jest to radio z muzyką taneczną, więc tam ma się dziać. No i dość często jest właśnie tak, że się dzieje. I pewne kawałki tych początków po prostu
1: nie mają.
0: Tak. Więc brzmi to trochę inaczej.
1: Tak jak powiedzieliśmy, no intro jest przede wszystkim pożyteczną częścią, żeby zagadać.
0: Dokładnie. I o co tu chodzi? W Station Playliście, na linijce brajlowskiej, jeżeli mamy skrypty, dla NVDA zdaje się, że też, wyświetla nam się informacja dotycząca intra i nawet nam jeszcze w słuchawkach na kilka tam sekund, bo to można definiować, ja już nie pamiętam, na ile sobie ustawiłem, ale chyba na jakieś 3 sekundy przed końcem albo 5 nam piśnie, więc ja teraz spróbuję zagadać to intro tak na żywo. Ciekawe, czy mi się uda, mam nadzieję. W każdym razie, teraz...
1: Nie pomogę ci, bo ono jest krótkie.
0: No,
1: więc,
0: ono jest krótkie.
1: Tylko ci mogę przeszkodzić.
0: To jest 8 sekund, więc... No, ale pani Leslie to miała
1: zagrać
0: i miałem set chyba. A właśnie chyba. Dobrze, zaraz to naprawimy. Ctrl K, to jest audycja na żywo. A dlaczego? Tak, to jest niestety problem Station Playlista, że on czasem, ja mu każę załadować coś do Traktula.
1: Traktula, tego,
0: tak, o, teraz załadował. Dobrze, więc robimy powiedzmy...
1: Pierwsze pole zdaje
0: tak,
1: się.
0: Pierwsze pole. No, jest. Zobaczmy, gdzie to się podziało.
1: Załaduj jeszcze raz może do Station Playlista, Leslie.
0: Właśnie, bo on
1: może coś...
0: Bo on zdaje się, że tego...
1: Ustaw zero.
0: Nie honoruje. Zacznij teraz. No nie, nam się... Uparło się. Nie chcę.
1: Nie, mówię, możesz no właśnie dodać na nowo. Może wtedy.
0: Usuniemy, dodajmy jeszcze raz. I to będzie CC Music. I mamy, tak.
1: Teraz
0: coś się
1: działa.
0: Tak, coś się widocznie nie zapisało. Czasem tak jest, no... Nie jest to program idealny, ale w każdym razie. Zobaczmy.
1: Michale, do boju.
0: Czekaj, sprawdzę, czy mi teraz intro nie wyleciało. O, nie mam znowu Leslie w Traktulu. Proszę bardzo.
1: Ale wiesz, że jak nawet teraz byś zrobił to intro, to znowu musisz dodać ten utwór, bo się znowu Station Playlist może.
0: Ja po prostu chcę zobaczyć, czy... O, jest?
1: A, masz.
0: Nie ma intra. Nie, czekaj. Dobrze. Jest zaznaczone. Okej. Okay. W każdym razie ja mam prosty sposób na sprawdzenie, czy ten utwór, czy tej pani Leslie się zaktualizowało intro. W skryptach jest coś takiego, taki fajny skrót jak kontrol i akcent. O, mamy intro. Będzie, zadziała.
1: Takie późne, będziesz musiał na siebie się zdać, ale...
0: Dobrze, jakoś dam radę. Proszę państwa, do boju. Czekaj, to ja sobie tu zrobię tak, żeby było fajnie. O, zaznaczę sobie dżingla i zaznaczę sobie piosenkę. Siebie wyciszę, bo ty mnie będziesz rozpraszał. Czekaj, o, spróbujemy, proszę państwa. Może się uda.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: No i proszę państwa, to jest Tyflo Radio, w którym próbuję zagadać intro. Ja wiem, zwykle tego się nie robi, ale co tam? No.
1: I o to chodzi w życiu.
0: I o to chodzi. Średnio mądra wypowiedź, ale się udało. I teraz było chyba słychać piknięcie, a poza tym było. Ja jeszcze pod palcem na linijce brajlowskiej miałem odliczany czas. No, po prostu wystarczyło...
1: W sekundach, tak, po prostu jedna komórka brajlowska tam sobie migała.
0: W sekundach, dokładnie. Wystarczyło trzymać palec w odpowiednim miejscu, na linijce, a już. I tak to działa. Po to się ustawia intra.
1: Intra. I outra zresztą podobnie.
0: I outra zresztą też, chociaż outra to bardziej dla voice trackingu, dla tego typu automatyki, bo... Outro to tak naprawdę prowadzący, jeżeli wie, co gra... Tu jest podkład. Jeżeli prowadzący wie, co gra, no to jest w stanie bez problemu wyczuć.
1: Zagadać.
0: Tak, bo z intrem to może być różnie. Ja na przykład, mimo tego, że znam piosenki, które gram, jeżeli prowadzę audycje muzyczne, to ja sobie wolę sprawdzić. A, tu mam tyle czasu, dobrze, to ja muszę przemyśleć sobie, co ja tu będę chciał powiedzieć, tak mniej więcej. No i jakoś to idzie.
1: Że tak wygląda pokrótce
0: Station Playlist.
1: Zajmujemy tak. I to, czym się lubimy bawić, czyli Station Playlist. A i dzięki czemu audycje Tyfloradia wyglądają tak, jak wyglądają, między innymi.
0: Akurat powiedzmy sobie szczerze, w przypadku Tyfloradia tu Station
1: jest
0: Playlist...
1: strzelanie z armaty do muchy.
0: Tak, my przede wszystkim gadamy. My wrzucamy sobie podkład, siadamy, opowiadamy. Ale jest. Jeżeli tak, ale jeżeli byłaby to jakaś audycja muzyczna, w której trzeba by było grać piosenki, jakoś je sensownie miksować i tak dalej, no tu już by było czym się bawić i co robić. I w przypadku radia DHT tak jest, no bo tam to jest jednak radio muzyczne.
1: Tam jest dance,
0: tak,
1: więc...
0: Tak, więc...
1: I powiedzmy sobie szczerze, niestety w Station Playliście nie bardzo da się miksować dłużej. W sensie to będzie miks w rozumieniu radiowym, ale to nie będzie miks w rozumieniu DJ-skim. Ciężko, jeżeli w ogóle, będzie zrobić coś w rodzaju setu DJ-skiego, mając Station Playlist.
0: Tak, bo miksowanie, jeżeli słuchają nas osoby z jakimś takim DJ-skim zacięciem,

0: to są dwie sztuki miksu. Tak naprawdę jest ta radiowa i DJ-ska, tak? I jedna z drugą wiele wspólnego nie ma. Bo DJ miksuje zazwyczaj dłuższy fragment, tak? To wchodzi jedna piosenka w drugą poniekąd. W stacjach radiowych miksuje się na tak zwaną zakładkę. Chodzi o to, żeby ta zakładka była fajna. Tam końcówka poprzedniego utworu, żeby się jakoś zgrabnie nakładała z następnym utworem. To też jest sztuka ustawić dobry miks radiowy, ale na przykład jeżeli ktoś w miarę potrafi ustawiać miksy radiowe, to wcale nie znaczy, że będzie dobrym DJ-em i vice versa. Bo na przykład ja się totalnie nie znam na miksowaniu takim DJ-skim. Nie czuję tego jakoś zupełnie, chociaż bardzo chętnie bym się tego kiedyś nauczył, ale no, śmiem twierdzić, że te miksy radiowe jakoś tam ustawić umiem. Więc no, to są zupełnie dwie szkoły i zupełnie innymi zasadami się to kieruje i się to rządzi.
1: Czy jeszcze coś ciekawego mamy w SPL-u z narzędzi, o których chciałbyś opowiedzieć? Jakichś takich...
0: Wiesz co, tak się właśnie zastanawiam, co by tu można było jeszcze pokazać. Myślę, że nie.
1: System jest rozbudowany tak naprawdę, chociaż udaje, że jest prosty.
0: Tak, ale to jest też sztuka, bo to dla każdego coś. Jeżeli komuś potrzebna jest po prostu lista z utworami, no to proszę bardzo, mamy, tak? Jest lista, możemy sobie po tej liście chodzić.
1: A wyłączyłeś error button, więc nawet teraz pod tabulatorem chyba nie ma nic.
0: A nie. To może jakoś graficznie, a skrypty to wyciągają albo po prostu tap. Albo, wiem dlaczego, bo chyba wcisnąłem po prostu escape i te opcje się nie zapisały.
1: A, i się te opcje anulowały,
0: tak, dobrze. Tak, bo ja tam zmieniałem kilka rzeczy, więc dlatego. Całkiem możliwe, że to o to tu chodzi. Jest to, ale widać, tak? Nawet mimo tego przycisku z tymi błędami. Prosta lista. Mamy prostą listę, są utwory, możemy sobie je przeglądać. Jeszcze mamy to rozszerzone, takie rozszerzoną nawigację. Jeszcze raz ją pokażę. Tak ma ustawione człowiek, który mówi, że w radiu trzeba wszystko opisywać. Okej.
1: To jest podkład.
0: To jest podkład. Dokładnie. No.
1: Tym bardziej, że nie masz 50 podkładów na różne okazje.
0: Cały jeden mam tutaj.
1: No właśnie.
0: Więc tak to wygląda. Nie wiem, czy coś jeszcze. Szkoda, że słuchacze nas o nic nie pytają. Tak naprawdę te nasze audycje, w których pokazujemy SPL-a, to jest... Ja sobie zdaję sprawę, że to jest gdzieś kosmos dla części osób. Też się w ogóle spotkałem z takimi opiniami, że to, o czym my mówimy, to są rzeczy naprawdę zaawansowane i to są rzeczy, które po prostu, no, niektórzy... którzy nawet może i by się chcieli w coś takiego pobawić, no to jest sporo wiedzy do przyswojenia jednak mimo wszystko.
1: I to naraz.
0: I to naraz. I to naraz. A tak naprawdę to też nie jest tak, proszę państwa, że my sobie wczoraj zainstalowaliśmy SPL-a
1: i dzisiaj o nim mówimy.
0: Ja ze Station Playlista, i to tak aktywnie, nie, że ja sobie ten program odpalę tam raz na miesiąc, ja ze Station Playlista aktywnie korzystam, będzie z półtora roku, a też widać, że ja wszystkich jego opcji nie znam. I to nie znaczy, że nie znam, bo się do programu nie przygotowałem, tylko ja po prostu tych opcji nie używam. Najzwyczajniej w świecie. Więc no, tak to wygląda.
1: To jest chyba naturalne, przynajmniej ja to jestem w stanie zrozumieć, bo przecież chociażby pokazywany niedawno DVB Viewer też mam multum opcji, których ja na przykład nie potrzebuję po prostu, bo w moim scenariuszu się nie sprawdzą.
0: Być może w czyimś się sprawdzają i być może wtedy to będzie jakoś tam używane. Natomiast jeżeli, ja jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś chciałby poznać Station Playlista w taki usystematyzowany sposób, może sobie kupić podręcznik Jonathana Mossena, jeżeli zna angielski.
1: W języku angielskim.
0: Tak, w języku angielskim. Tak. Tam jest, podręcznik się nazywa Broadcast It i tam Jonathan razem z Brianem Hudgenem pokazują...
1: Autorem skryptów, tak, pokazują...
0: Pokazują, jak tego używać po kolei od A do Z.
1: W taki zadaniowy sposób. Tak. Od

0: zainstalowania do rozpoczęcia emisji.
1: Dokładnie, więc jeżeli komuś taka bardziej systematyczna wiedza odpowiada, to też jest taka opcja. My pokazujemy to w takim ujęciu, jeżeli będzie zainteresowanie, jeżeli będziecie chcieli, drodzy słuchacze, żebyśmy pokazali coś konkretnego, jakieś konkretne zadania na przykład, bo kogoś zainteresował temat radia, nie ma problemu, słuchajcie. Tyflo Radio, Tyflo Podcast jest dla was. Jeżeli będzie życzenie, żeby tu coś pokazać konkretnego, macie jakieś szczegółowe pytania, żaden problem, będziemy w stanie to pokazać. Tylko nam napiszcie o tym w komentarzach i będziemy działać. Jeżeli tylko będziemy w stanie wam pokazać takie kwestie zadaniowe. Bo to, co ja tu pokazuję, to jest wynik tego, jak ja pracuję, jak ja używam SPL-a. A może wy macie jakieś inne życzenia? Jeżeli tak, to, no to spróbujemy się pobawić.
0: Dokładnie. Na mnie pozostało w sumie wiele więcej niż podziękować państwu za uwagę.
1: Jeszcze outro muszę wrzucić.
0: 56, dodaj sobie outro.
1: Dodam sobie outro, to no, od razu jeszcze pokażę. Tak. Ostatni utwór w playliście. Escape, teraz Control i F.
0: Musisz.
1: Tak. Tyflo Podcast. Outro. O. I teraz.
0: Szalejemy, mamy w wave'ie.
1: Mamy w wave'ie. Jest dobrze. Okej. Okay. No to ja tu sobie podnoszę ten suwaczek. Ty się żegnaj.
0: Zatem żegnamy się z państwem. My się obydwoje żegnamy, Michale. Nie tylko ja.
1: No tak, tylko ja jeszcze będę musiał nacisnąć.
0: Gdybym ja się pożegnał, to byłoby to cokolwiek niekulturalne. Żegnamy się my, Michał Dziwisz za konsolety, ja za mikrofonu, Michał Dziwisz też za mikrofonu.
1: A jakże, też.
0: Do usłyszenia w następnych odcinkach Tyflo Podcastu. Dziękujemy za uwagę raz jeszcze. Z tej strony Patryk Waliszewski.
1: A z tej strony Michał Dziwisz.
0: Do zobaczenia razem następnym.
1: Tak. I teraz, proszę państwa, do samego końca bądźcie z nami. Tak to się robi na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Tak, i wybrzmiało nam intro. No i co, i możemy kończyć. I teraz to już naprawdę do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Trzymajcie się, hej.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dosłownie za 30 parę sekund minie 19. Ale że mi się romantycznie zrobiło, prawda? A to taki blef, taka niespodzianka ode mnie muzyczna na początek tej godziny. O, właśnie minęła godzina 19. Piąty dzień września 2017 roku. Piąty dzień września, drugi dzień roku szkolnego dla wszystkich uczniów, wszystkich licealistów, a studenci, tacy jak ja, to jeszcze się mogą trochę pobawić, pobalować. I mam nadzieję, że to wykorzystają. To jest Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Tyflopodcast.net to jest nasza strona internetowa, a ci, którzy słuchają nas na żywo, słuchają właśnie Tyflo Radia, czyli takiego miejsca, w którym odbywają się audycje Tyflo Podcastu na żywo. Robert Łabęcki moim gościem. Znów porozmawiamy sobie o radiofonii i telewizji. Dziś tym razem tylko radiofonii.
3: Znowu będę nudził. Witam państwa serdecznie.
0: Tak. Tak, Robercie.
3: Tak, już któryś raz się to pojawiam tutaj i nudzę.
0: Tak, i któryś raz mówisz, że będziesz nudził.
3: Tak, bo dzisiaj będę nudził o radioodbiorniku skierowanym do osób starszych, mało zaawansowanych technicznie, no generalnie, ale też tu mają one prawo do, że tak powiem, wejścia w nowoczesne.
0: Wszak każdy ma prawo do.
3: Tak, każdy ma prawo do, jak powiedział jeden, no tak, to prawda. Ale dzisiaj Radio RD70 firmy Dartel, czyli stajnia Dartel przed nami.
0: Tak, Eltra była tylko jedna jak dotąd, Dartel już jest drugi.
3: Dartel już jest drugi, Dartel robi tych odbiorniczków mniej, więc łatwiej troszeczkę. Dzisiaj, jak powiedziałem, radioodbiornik tak samo z odtwarzaczem MP3 i odtwarzaczem Wave RD70. Odbiornik dla, powiem celowo, dla osób starszych, ponieważ jest bardzo prosty w obsłudze, nie jest bardzo zaawansowany technicznie, a jednocześnie mogą ludzie z niego skorzystać, choćby pod tym względem, że na przykład mogą posłuchać książki swojej na takim odbiorniku, tak? Czy no, jakichś innych materiałów, które można im nagrać z biblioteki. Urządzenie, już mówi, nie obsługuje formatu czytaka. No bo nie obsługuje, bo nie może.
0: Tak, pytacie się nas gdzieś tam po godzinach, tym, Państwo, czy jest obsługiwany format Biblioteki Centralnej. Tak, jest obsługiwany format MP3. I w tym formacie książki nie ma problemu, natomiast tych formatów specjalistycznych, no siłą rzeczy, nie obsłużymy.
3: Dokładnie.
0: Natomiast
3: dokładnie.
0: To radio ma z mojego punktu widzenia jedną ciekawostkę, do której zaraz dojdziemy, i ona, myślę, że już nie jest tak bardzo kierowana do osób starszych, jest, mam wrażenie, przy okazji, ale myślę, że postaramy się też to pokazać. Mianowicie to jest pierwszy odbiornik posiadający zakresy inne niż UKF.
3: Tak, jest to pierwszy odbiornik posiadający zakresy inne niż UKF. Posiada on fale średnie i krótkie, i tych krótkich jest aż 9.
0: Fale krótkie są jedne, są dla ułatwienia podzielone na 9 metraży jakby. Na 9
3: tak,
0: podpasów,
3: na 9 pododdziałów.
0: Żeby łatwiej było wyszukiwać.
3: Powiem szczerze, nie wiem jakich są one tutaj na skali na przodzie, na przednim panelu wymienione, ale ten przełącznik do selekcji, tak, jest oznaczony AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6 i tak dalej. Tak,
0: nie ma... że sam producent nie przykłada do tego za bardzo wagi, podał tylko minimalny, maksymalny zakres. Podziały nie są w ogóle opisane w instrukcji obsługi, którą zdążyłem sobie przewertować. Oczywiście instrukcja też jest w obrazku. Programy
3: tak,
0: typu OCR na start.
3: Na start, ale dają radę. Dają
0: tak,
3: radę,
0: dają radę
3: to
0: bez
3: trzeba...
0: problemu. Co ciekawe, ten PDF ma parę słów w tekście normalnym. Są to odpowiednio strona 2, strona 3 i zdaje się strona 4. Fizycznie napisane strona i numerek.
3: Aha,
0: to są słowa, które działają bez skanowania PDF-u OCR-em. Reszta...
3: No cóż.
0: Niestety...
3: Nie wgłębiłem się akurat w to. Tutaj awarię troszkę mamy. No cóż, trzeba żyć.
0: Na tym końcu jest okej. W studiu jest dobrze.
3: No dobrze, u mnie jest tutaj nieciekawie, ale może jakoś będzie. Nie lubię, jak mi gra w jednym kanale. Ale cóż, dobrze, więc może na samym początku opiszę, co dostajemy.
0: Klasycznie, według klasycznego
3: pudełku,
0: schematu, co dostajemy w zestawie.
3: W takim pudełku, na którym pisze radioodbiornik Dartel model RD70, oszczędność energii elektrycznej, akumulator wbudowany, żelowy, czas słuchania radia 9 godzin, czas odtwarzania MP3
0: pewnie
3: 6 godzin.
0: Albo 3, 6.
3: Tak, ale coś dłużej. Otrzymujemy radio w stropianach odpowiednich, prawda? Otrzymujemy papierki, wszelkie
0: trzeba
3: gwarancje.
0: Trzeba powiedzieć sobie,
3: ładnie,
0: że to już
3: jest
0: konstrukcja
3: jest
0: sporo większa od opisywanych.
3: Tak, to już jest konstrukcja. Tak, to już jest konstrukcja sporo większa. Ja może powiem, długość tego odbiorniczka to jest 26 cm, wysokość 16, a długość 8,1, znaczy taka szerokość 8,1. Także wyobraźcie sobie Państwo, jest to jednak dość
0: trochę
3: duże, takie ala coś podobnego do małego kasprzaka, trochę do dużego kasprzaka. No, oni to nazywają radio w stylu retro, prawda?
0: Z ciekawości, no, czy po tak plastikach, jak... czy po obudowach to widać, że to jest retro, czy to tylko jest stylistycznie retro?
3: Po obudowach widać, że szczególnie z boku jak dotkniemy, to jest plastik, natomiast widać, jakby to jest plastik, jakby chciał imitować drewno. Mhm. To nie jest drewno, to jest plastik, ale to ma imitować drewno.
0: Zadam teraz być może osobliwe pytanie, ale nie wydziela z siebie takiego zapachu starej elektroniki, jak robiły to radia marki Unitra, szczególnie po kilkunastu latach użytkowania na przykład, czy kilkudziestu latach użytkowania.
3: Nie wiem. Nie, raczej nie.
0: No tak też podejrzewam, że niestety pachnie chińską elektroniką, w najlepszym wypadku.
3: Nie,
0: natomiast...
3: Nie wiem, jak pachnie. Znaczy, natomiast pachnie to jest... jakoś, ale... Nie znam się na zapachach elektroniki, tudzież innych zapachach.
0: Nie, pytanie zadaję nieprzypadkowo, dlatego że no, mam świadomość, że osobom niewidomym w szczególności, bo osoby słabowidzące posiadają ten wzrok, więc tu nie ma problemu. Natomiast osobie niewidomej ciężko jest, a przynajmniej tak mi się wydaje, ciężej jest gdzieś tam wcisnąć retro, które nie jest retro. I zastanawiam mnie po prostu, do jakiego stopnia usiłowała, do jakiego stopnia wysiliła się firma Dartel w tej kwestii, natomiast jest to zupełnie tak out of curiosity.
3: Dla osób widzących wysiliła się mocno, dla osób niewidomych nie wysiliła się wcale, aczkolwiek dla takich osób starszych to
0: będzie
3: uważam,
0: to skuteczne.
3: Że coś całkiem niezłe, bo jak zacznę tu Państwu opisywać, może nie wiem jak, może z boków, lewy bok gładki, prawy na prawym boku mamy przepraszam, remont tutaj w studiu troszkę. Mamy dwa gniazda. Jedno gniazdo to jest słuchawki, które grają w dwóch kanałach, ale monofonicznie, to żeby nie było.
0: Słaby pomysł.
3: I potem, niestety. I potem mamy pod nim gniazdo zasilacza 6V, 500 mA. Zasilacz nie jest dołączony w zestawie. To jest jakby trzecie źródło zasilania tego radia.
0: To jak ładować akumulator? Skoro nie jest dołączony
3: albo
0: w zestawie.
3: Już mówię wszystko, bo to właśnie. To z boki opisałem, teraz góra może, bo żeby nie było. Na górze mamy z lewej strony wejście na kartę SD, potem gniazdo, które producent nazwał USB Direct, czyli USB Direct. Potem mamy taki izostacik FM MP3, to znaczy radio MP3. I potem mamy osławiony selektor band do fal krótkich i do UKF-u i do średnich fal. O taki. Dużo tego jest.
0: Ładny.
3: Może tak, UKF średnie, od lewej strony UKF średnie. Krótkie, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte. 9 tych fal krótkich. Wszystko jest i teraz tak, i to jest na górze, na dole są cyferki i jakieś małe napisy. Teraz tył, jeszcze co mogę powiedzieć, jest rączka do przenoszenia na górze, taka plastikowa do tego sprzętu. I antena teleskopowa, długa, pięcioczłonowa, ale dość długa, dość solidna.
0: No, fale krótkie już wymagają, tu musieli się postarać nawet jeżeli nie chcieli. Do fal krótkich już nie można.
3: Antena, o tak, i ten człon ostatni tej anteny jest dosyć gruby. Można tą antenę zgiąć, zniszczyć, ale trzeba się o to postarać troszeczkę postarać. Bo ona niby jest dość dłuższa, ale niestety. No, i teraz mamy tył. Tył mamy baternik, w którym jest kabel sieciowy. Baternik mieści w sobie 4 baterie R20, może pomieścić, ale z tyłu jeszcze mamy gniazdo normalne sieciowe AC, takie normalna sieciówka. Aha. 240V, 50 Hz, 50 Hz. Z tyłu mamy takie. Czyli radio może być zasilane z trzech jakby...
0: Bateriami.
3: Bateriami.
0: Akumulatorem.
3: Akumulatorem wbudowanym, może inaczej, w kolejności. Akumulatorem wbudowanym, bateriami, tym zasilaczem, którego nie ma, albo z tyłu tym kablem sieciowym i też to służy do ładowania tego akumulatora, jak nam się wyczerpie ten akumulator. Tak sobie to
0: wymyśliła firma. Powiem szczerze, radio przez ten drobny szczegół staje się bardzo trudne w obsłudze. A przynajmniej to znaczy zwiększa przez to, się że... sieć zależności, o których trzeba pamiętać. No bo podstawowe prawa gdzieś tam elektryczne i takie zależności no nakazują siłą rzeczy. Na przykład, że nie bardzo warto i nie do końca powinno się używać radia, podczas gdy aktualnie się ono ładuje, w sensie jest w sieci. A wydawałoby się, że skoro jest w sieci, to jest dobrze, no bo ma stały dopływ prądu. Nie bardzo w tym wypadku. Kolejna rzecz, ten zasilacz...
3: Producent... Tak, tak.
0: Ten zasilacz, nie wiadomo jaki jest priorytet. Jeżeli masz podłączoną sieć 230 i jednocześnie zasilacz, ja wiem, że mało kto tak robi, ale teoretycznie można w taki sposób, nie wiem jak bardzo producent zabezpieczył radio, coś zrobić.
3: Ja też, natomiast ja wychodzę z założenia, że tak. Wykorzystajmy to, co mamy w zestawie, a w zestawie mam akumulator wbudowany i ten kabel sieciowy.
0: Tak, i to
3: i
0: jest,
3: tyle,
0: to jest
3: no.
0: Myślę, najsensowniejsza opcja.
3: Najrozsądniejsza. Natomiast rzeczywiście masz rację.
0: W instrukcji jest taka uwaga, na przykład, że jeżeli ktoś by zostawił przez nieuwagę baterię R20, po czym podłączył do ładowania, żeby sobie naładować akumulator, niestety prąd prawdopodobnie z zasilacza, jako że to jest układ połączony, to tak trochę zaawansowanej techniki na początek. Wszystko idzie jakby w jeden obieg, więc i prądem dostaną baterię. No nie powinno się teoretycznie nic stać, ale w praktyce oni sami piszą, że może się coś uszkodzić.
3: Może, tak, to prawda, ale jeszcze jedna rzecz. Można kupić akumulatory R20 i wtedy ładować akumulatory R20.
0: Tak.
3: Więc mamy jakby akumulator żelowy, akumulatory... Nie wiem, no tak po prostu to zrobiono. Dlaczego? Nie wiem, można by było naprawdę zostawić tylko...
0: Na pewno plus za wszechstronność, w sensie chcieli, żeby jak na czymkolwiek to było zasilane, uniwersalnie. To się udało. Natomiast ta wszechstronność wymaga pewnych jakby wyrzeczeń i pamiętania o pewnych zależnościach, że jak to, to nie to, a jak tamto, to nie czwarte źródło.
3: No, dla bezpieczeństwa,
0: dokładnie.
3: Tak. Natomiast jeszcze wspomnę o antenie. Antena teleskopowa, jeszcze wrócę do niej, jest obracana we wszelkich stronach. Także tu nie ma problemu.
0: Z ciekawości, czy miałeś okazję posłuchać fal krótkich? Ja wiem, że do tego jeszcze za chwilę dojdziemy. Czy miałeś okazję posłuchać fal krótkich, ale nie pod kątem nawet czy i ile radio jest w stanie złapać, bo tu myślę, że tu wyprzedzę trochę historię i sam mówiłeś przed audycją, że nie do końca czujesz się jakby w tej kwestii kompetentny, natomiast...
3: Nie, krótkie fale to jest moja pięta achillesowa, nie ukrywam. Nie mam do tego cierpliwości. Tak, tak?
0: Czy zorientowałeś się być może po tych krótkich, chociaż na słuchach na falach krótkich, jaka antena...
3: Coś tam można złapać.
0: Jaka antena bierze udział w procesie odbioru? Czy producent, no bo i tak musiał ją zamontować, czy producent puścił fale krótkie przez antenę ferytową, te do średnich, czy na fale krótkie działa antena teleskopowa?
3: Mi się wydaje, że teleskopowa, ale będziemy mogli to sprawdzić.
0: No to jest podejście zdroworozsądkowe, natomiast widziałem w kilku Chińczykach niedopatrzenie takie, że na fale krótkie działała antena ferytowa, efekt był, uwierzcie mi państwo, mizerny.
3: No tu też tak może być, ale może niekoniecznie sprawdzimy. Nie sprawdziłem tego akurat. Mówię, jeśli chodzi o fale krótkie, mam przód radia jeszcze, bo obiecałem. Na samej górze nad głośnikiem, który wygląda taki, który jest stylizowany na taki stary, za membrany robi maskownica metalowa tutaj.
0: Ładnie,
3: taki
0: nawet dźwięk wydaje.
3: Tak, ale tutaj jest, tak, są takie kratki okrągłe i tak to wygląda troszkę jak stary głośnik. Nad tym mamy 4 przyciski, które tak klikają, to są elektroniczne. One służą do odtwarzania MP3 i tutaj mamy pauza, play, repeat i tutaj tak, czyli powtarza znowu... nam jeden utwór i przewijanie do przodu, przewijanie do tyłu.
0: Czyli znowu można by
3: powiedzieć... Do tyłu, do przodu, przepraszam, do tyłu, do przodu.
0: Szczególnie, że jest ten izostat taki, o którym mówiłeś, to mam w ogóle wrażenie, nie wiem jak to jest w środku, nie rozkręcaliśmy radia w naszym laboratorium, ale znowu mam wrażenie, jakby producent połączył zupełnie niezwiązane ze sobą dwa układy w jedno. Układ radia to jest jedno, układ drugi to jest całe multimedia i teraz przełącza się izostatem z układu tego multimedialnego, wyprowadzona jest, o tym pewnie zaraz powiesz, kontrolka MP3, żeby było wiadomo, że teraz działa ten układ multimedialny, a za chwilę układ radiowy. Ja uważam, że to
3: tak.
0: Ja uważam, że to może, zakładając oczywiście, że to jest faktycznie tak, jak myślę, że jest. Nie wiem, czy tak jest, no mówię, musielibyśmy to gdzieś kiedyś. To podoba mi się to za jedno, elektronika jest po prostu w przypadku przycisku MP3 wyłączonego, jest do niej odcinany, mam wrażenie, dopływ w ogóle zasilania i no nie hałasuje nam, nie śmieci nam, brzydko mówiąc, w eterze. Jeżeli to faktycznie
3: ale nie
0: tak
3: tylko.
0: Jest, to...
3: Tak, ale nie tylko.
0: To się chwali.
3: Chodzi też o co innego. Chodzi też o to, że po prostu dla takich ludzi będzie jasne, mamy wciśnięty ten przycisk i zostat, widzimy,
0: to
3: jest wciśnięte,
0: można,
3: mamy
0: nie
3: MP3.
0: Nie trzeba nawet patrzeć,
3: naprawdę.
0: Jest wciśnięty, to jest wciśnięty.
3: I tak, i od razu nam zaczyna grać, to wiadomo, że to inaczej być nie może. No to jest proste jak... No
0: czyli można by rzec dwie pieczenie upieczone na jednym rożnie.
3: Dokładnie, także to tak. No i po prawej stronie mamy skalę, tą dużą, dużą skalę. I tutaj mamy te fale krótkie rozrysowane, długie UKF. Ja może powiem, że UKF to jest 87,5-108 MHz. Potem mamy krótkie
0: średnie,
3: fale, to
0: średnie.
3: Jest średnie 530...
0: 30 do 1600.
3: 600, tak.
0: Czyli w praktyce gdzieś pewnie 1620 będzie spokojnie, 1600 parę.
3: Tak, gdzieś tak. Tak, no i fale krótkie od 2 do 30...
0: Od 3,2 do 23 MHz. Pamiętasz do ilu?
3: Tak.
0: Nie pamiętam.
3: 22 chyba.
0: Nie sprawdzaliśmy, czy wycięto pasma radioamatorskie, czy nie. I tak wielkiego pożytku z nich nie będzie, bo siłą rzeczy trzeba by do nich wstąg, trzeba by do nich modulacji jednowstęgowej, ale dla desperatów takich jak ja w wieku odrobinę młodszych, słuchających teraz niezdekodowanych tak. Wstąg, może się przydać. Nie wiem, czy...
3: Nad głośnikiem jest dioda, która się świeci i po prawej stronie skali jest kolejna dioda, która się też świeci. I teraz tak, koło głośnika po prawej stronie pokrętło tonę, znaczy czy ton, low, high. Potem mamy skalę taką, ja bym to powiedział analogową, chociaż nie do końca, ale ona tak się obraca. Może wycisz chwilę. Mhm. O, ona się tak...
0: Skala bez oporu, czy skala stawiająca opór?
3: Stawiająca opór, jak najbardziej, z dwóch stron. Więc wydaje się analogowa, a czy... Wydaje mi się, że coś tam jest jednak cyfrowego wrzucone. No i... pokrętło na, w lewym dolnym rogu, w prawym dolnym rogu odbiornika, w prawym, włączenie, wyłączenie i głośność, czyli mamy taki zostat i potem pokręcamy więcej i mamy głośniej i coraz głośniej. Proste, stary sposób włączenia.
0: Sprawdzone działa.
3: Sprawdzone działa, dokładnie. Czyli opisałem Państwu mniej więcej cały ten odbiornik Dartel RD70. Jak on wygląda? Tak on brzęczy, tak go słychać, tak działa baternik.
0: Jak pokrótce oceniasz to wykonanie? Rączki. Ono jest solidne, ono jest spasowane, niespasowane?
3: Solidne. Akurat wykonanie, nie mam większych zastrzeżeń do wykonania. Tutaj naprawdę jest to solidne, ta rączka jest dosyć mocna, że tak powiem. Ta skala, która się obraca, obraca się naprawdę w sposób płynny. To się fajnie obraca. Kit, że do nas tutaj trafił egzemplarz z przekrzywioną wskazówką, która aha. Zamiast iść pionowo w dół, to ona tak troszeczkę po skosie i tak dziwnie to widać. ale cóż, tak trafiło, może komu innemu będzie lepiej. No tak wyszło. No, tak.
0: Jak to się mówi, wypadek przy pracy.
3: No może, ale ja tak naprawdę mówiąc, dopóki mi ktoś nie zwrócił na to uwagi, to nawet nie wiedziałem, że
0: no tak, bo tego w dotyku, czy w operacji, jakby w pracy tego
3: nie
0: się nie odczuwa w żaden sposób, tylko tyle, że no, potem są ciekawostki.
3: Nie widać, tak. No i cóż. I może
0: przystąpmy do prezentacji.
3: Do prezentacji. Uruchomiam urządzenie, przekręcając pokrętło znajdujące się w prawym dolnym rogu, trzymając głośnikiem do siebie w prawo. Słyszymy taki ten. I teraz mamy... Aha, dobrze. Już nośne. Nośne z naszego komputera i po prostu normalnie mamy...
0: Właśnie, radio wyłącz, syntezator wyłącz.
3: No właśnie, mamy coś takiego. nocnych mamy tutaj troszkę. Także, że tak powiem, troszeczkę nam tutaj, no po prostu, ja to popróbuję.
4: Widać, że to studio radiowe przez niewidomych prowadzone. Pomóż tamtej syntezie.
3: No ale to też nam nie do końca sprawę załatwi, ale trudno. Czyli mamy, jak natychmiast zrobimy i natychmiast przekręcimy w prawo na maksa, mamy... Jakby radio się odpala na
4: kondensator
3: takiej
4: fejki. Się musi załadować. Mhm.
3: Tak. No i teraz pozwolić, że ja tutaj rozłożę antenę teleskopową.
4: Przyciszę podkład. Troszeczkę.
3: Rozłożę antenę teleskopową. Ojojoj, żeby tutaj nie zrobić krzywdy.
4: Nie złamał
3: sobie
4: anteny.
3: Właśnie, bo to...
4: Będzie groźnie. No i teraz...
5: Był tym takim symbolem tego banku.
3: Tak to gra.
5: Człowiekiem, który był prezesem.
3: Tak można zrobić gorszy dźwięk. No,
5: jednak autorytetem tak w świecie tym bankowym, tego tworzącego się sektora bankowego trzeciej. I...
4: Weź proszę cię, przesuń bardzo delikatnie tą skalą.
6: I teraz wysyła dla córki Eweliny. Pięknych młodych.
3: Proszę bardzo.
6: Damy w polo strefie wtorkowej.
3: Tak to wygląda.
6: Zrobienie mamy dla pszczółek na ta...
4: Czyli ta skala jest wspomagana ewidentnie cyfrą.
7: Dzień wyjątkowo pysznej promocji. No coś
3: oczywiście. Oczywiście.
8: Jest kurczaka kilogram. A za kilogram polędwicy woł...
4: O! Normalnie radio jest, zdaje się.
8: Na przykład za laptopa.
4: Gdzieś w radiu.
9: Chwali Fundacji Hipoterapia na rzecz dzieci niepełno...
4: O, dobry znak. Dobry znak. Jeżeli stacja jest wstrojona prawidłowo, jest odrobiny głośniej od całego procesu strojenia.
3: Tak.
8: A nie wymyślać sobie, że szkoła jest...
4: Jeszcze, Robercie, o jeden.
8: ...albo przeniesiemy do jakichś innych...
4: Albo dwa?
8: ...miętych enklawów, bo znów będziemy dalej grodzili...
3: Dokładnie.
4: I teraz działa.
3: Teraz działa?
9: ...już na świecie, nie w tej rozbudowanej formie. Zresztą są to pojedyncze.
8: Tysięcy złotych z niską ratą. Samochód powinien czekać na...
3: No ja tu, nie spodziewałem się po prostu.
4: Ja tu w powietrzu czuję jeszcze
5: zdecydowano się
4: ciekawszą zabawę. Podczas gdy filtry muszą, jakby szerokość pasma musi zostać taka sama, wtedy skala nie robi przerwy. Jeżeli trzeba zmienić na szerszą, bo akurat jest dobra stacja, to wtedy słychać przerwę dopiero. On musi sobie
3: dokładnie
4: zmienić w układzie ustalonym.
3: Dokładnie. I co jeszcze jest, proszę Państwa? Mamy stację mocną, a koło niej stację słabą. Zapomnijmy o tej słabej stacji, że nam złapie.
4: No nie,
3: jeśli jest stacja słaba, ale oddzielona, to jest szansa. Dlaczego ja mówię? Dlatego, że producent pisze o tym sprzęcie, że jest to odbiornik do odbioru w trudnych warunkach. Ja bym się z tym nie zgodził. Chyba nie do końca. Chyba, że chodzi o taką okolicę, gdzie jest w ogóle kiepski zasięg i w ogóle
4: i
3: mało stacji.
4: I stacje są po prostu jakby mało, a słabe. To wtedy sobie
3: tak,
4: poradzi.
3: Tak, mało i słabe. Wtedy sobie poradzi, tak. Ale gdzie mamy jedną bardziej, drugą mniej, to koniec, to nie daje sobie rady. Przejdźmy może do fal średnich, jak damy radę.
4: Musimy. O.
3: No i niestety tutaj słychać nasz komputer.
4: Nie martw się, Rumunię zawsze złapiesz.

0: złapać na nich cokolwiek
1: wrzuć,
0: to
1: proszę,
0: jest.
1: Proszę cię, ostatnie krótkie od końca, od tej drugiej strony.
0: Proszę. I kręcę.
1: Dobra. Okej, musiałem się zorientować, w którą stronę idą pasma fal krótkich. To złapiesz cokolwiek w tym momencie na czwartych, tak stawiam na chybił trafił troszkę, na czwartych, piątych krótkich od prawej. Od początku, od fal średnich idąc.
0: Dobrze.
2: Dzwonię w kursu policji
0: i łzy. Zaznaczony dla
2: wyraźnego mania interesny pomoc.
0: Dobrze
2: mówisz. Zawalinik Londyn, prowincji Wydział.
0: Zderemy.
1: Tak, jakieś emisje cyfrowe. Na trzecich krótkich też coś było.
0: Antena odpowiada za krótkie, bo jak ścisnę za antenę, to wtedy nam znika ta stacja.
1: Jak ją schowasz, to też przestanie grać.
0: Całkiem możliwe.

0: Zobaczymy jeszcze to następne pasmo.
1: Te poprzednie tam od średnich idąc, to trzecie.
0: A to jest to następne. To jest to piąte.
1: Dziewiątka pewnie. Mhm. Chiny! Tak, Chiny. O. Chińskie Radio Międzynarodowe! Mamy osiągnięcie.
0: Tak jest. Po jakiemu? Nawet nieźle to
1: po jakiemu? A, po chińsku.
0: Jeszcze chciałeś to poprzednie?
1: Tak.
0: Czyli cofamy się. O. Tu?
1: Tak.
0: No, to jest załadowane.

0: Nie wiem, co to jest.
1: Chiński pop? Tak. Rumunia International na krótki. Z RTCM Sawtica.
0: Tu jest trochę tego.
1: No to tego.
0: To jest trochę tego. Ale komputer nam zakłóca, proszę o tym pamiętać.
1: Komputer bardzo dużo złej roboty robi nawet na falach krótkich, więc

0: więc tu...
1: Tak.
2: A to już Alvaro Soler i nasze polskie stacje były.
1: I tak, natomiast powiem tak, niektórzy się pytali mnie, czy da się zrobić, żeby przełączyć między krótkimi falami jednymi a drugimi.
2: Niestety,
1: żeby
2: pewnie nie.
1: Zobaczyć,
2: bo
1: tutaj
2: to jest elektronika.
1: Nie. Tutaj to tak zrobili, ale da się przełączyć między UKF-em a średnimi falami. Da się, nie wiem co to będzie z tego. O, coś takiego. I wtedy odbiera coś takiego.
3: Ekonomicznego rozpoczęło się także drugie forum polonijne. Marszałek...
2: Zaskoczył ci normalny UKF.
1: Nie, bo tylko ta stacja jest. Żadnej innej. Ja uważam, że to jest chyba dolny UKF. Ale muszę to sprawdzić bez komputerów i tego wszystkiego. Może być to bardzo interesujące.
2: Ja uważam, że to jest albo japoński UKF, albo coś w ogóle nieprawidłowo wskazujące skalą.
1: Tak. No w każdym razie...
2: Coś się dzieje. Elektronikę udało się doprowadzić do zgłupienia lekkiego.
1: Tak, i łapie jedną stację. Ja wiem, że na dolnym UKF-ie łapie lustrzanki, jeśli łapie, tak? Mhm. No ale niestety, żeby zweryfikować to całkiem,
2: musielibyśmy
1: wyłączyć cały ten sprzęt i w tym momencie
2: ja stawiam, że to jest jeszcze w ogóle ponad dolnym UKF-em, to jest albo japoński, albo coś w ogóle dziwnego, że przez chwilę jest jedno, przez chwilę drugie. Ciekawe w ogóle, co na tym miejscu pokazuje wyświetlacz.
1: Tam nie ma wyświetlacza. To nie jest wyświetlacz, Patryku. To jest analogowe.
2: Czyli to jest,
1: wskazówka, która się po prostu przesuwa wzdłuż...
2: Czyli trzeba się domyślać, co to jest.
1: Trzeba się domyślać, dokładnie. Tak, tak jest wesoło. Natomiast teraz jeszcze co? Otóż spróbujemy
2: podłączyć radio do...
1: Do systemu, czyli nasze testowe pliki i pokażemy, jak radio nam reaguje na odtwarzanie MP3. Ja powiem tyle, jeśli włączymy kartę i radio, znaczy, bo mamy do dyspozycji i USB, i wejście na kartę SD, przypominam, nie micro SD, tylko SD, taką trochę większą. Niemniej mogę powiedzieć, że adaptery do zakupu tych kart są, więc może być również microSD. Zachowa nam się tak sprzęt, że najpierw weźmie nam z USB to, co mamy, a potem z karty pamięci. I przełączy się automatycznie. Ale nie możemy przełączyć tego, że tak powiem, na własne żądanie. Mhm. Tylko, a natomiast jak przekładamy utwory, tak, to możemy z tym przełączyć poprzedni utwór. Będziemy mieli z karty SD.
2: Rozumiem. Fajne.
1: Także można tu włożyć jedno i drugie, zapuścić i słuchajcie sobie ludzie książki. Możemy wrzucić wam i na to. I
2: ja chciałbym
1: jedno
2: przypomnieć,
1: po
2: że jesteśmy będziesz... dostępni na Skype'ie. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to tyflopodcast.net jest do dyspozycji, choć tym razem widzę, że udajemy, że jesteśmy niedostępni. Chociaż tak naprawdę jesteśmy dostępni. Może teraz zadziała. Więc jeżeli ktoś
1: w każdym razie
2: miał
1: odbiorniczek
2: pytanie,
1: prosty,
2: teraz na pewno już jesteśmy.
1: Prosty dostępni. Koszt odbiorniczka to jest 80 zł, od 80 zł można go nabyć. Powyżej stówki nie polecam, ale za 80 zł najbardziej. Włączamy radio i włączamy izostat. I co słyszymy?
2: Słyszymy
1: nasze wave'y. Aczkolwiek...
2: Pourywane.
1: Troszeczkę sfejdowane z początku. Niestety. Powiem szczerze, że jeżeli będzie to książka i będą te pół sekundy tam przerwy na pliku z początku,
2: a
1: nie będzie problemu.
2: Jest, no to nie ma problemu.
1: Tak jest. Natomiast zobaczymy, bo tu zaraz nam się kończą pliki testowe. No i oczywiście to radio nie jest tak szybkie jak czy Koliber, czy RD40, ale RD40 nie obsługiwała wave'ów. O właśnie.
2: Niektóre wave'y w ogóle giną. te krótkie.
1: No tak, tak, te bardzo krótkie, tak, ale to są te bardzo... Także...
2: On sporo ucina.
1: I powiem tak, odtwarzacz też gra mocno. Na dwóch, ale... To nam czyta.
2: Tak, czyli to jest MP2.
1: I to już są MP3.
2: Czyli czyta tylko MP3. No chyba, że jesteśmy desperatami, MP2 zamaskujemy, zmieniając rozszerzenie na MP3.
1: I wavy. No i co mamy jeszcze? Mamy przewijanie. Na podglądzie. Do tyłu też może.
2: Nie może, tylko w obrębie utworu.
1: W obrębie utworu, ale... A zobaczymy do przodu.
2: Do przodu zmieni utwór.
1: Czy nie?

0: Tak. Zmieni. Ale tu dam też literkę O.
1: Tak, fiaruje.
0: Aczkolwiek mam na to sposób. Naciskamy przewijanie do tyłu. Trzymamy i... A nie, jednak nie.
1: Nie.
0: Jest, fiaruje.
1: Chipset musi się zainicjować, on potrzebuje pół sekundy, to jest świętość.
0: Tak. Play, pauza, działa nam.
1: I też robi tę krótką fejdę, taką samą jak start utworu.
0: Tak. Tak, niestety.
1: Pierwszy dźwięk zjedzony.
0: Fiaruje. Tak.
1: Fiaruje.
0: Kasz. Tak. No niestety.
1: Niestety.
0: Powiem tak. Można zatrzymać przyciskiem. Przełączyć się. Na radio jeszcze powiem tak. Tak, przełączamy. O. Od początku nam zagrało, a to ciekawe jest. Ale zobaczymy.
1: Znaczy, nasze... że ten plik ma.
0: Teraz zobaczymy jedną rzecz. Fiaruje. Nasze fiaruje. Przełączymy na radio. Jest na radio. Włączamy.
2: Fiaruje.
0: Nie, fiaruje. Jest, fiaruje. Litery O.
1: Tamto miało ciszę na początku. Tyle ci się udało, Robercie.
0: Tak, tak, tyle mi się udało. No tak to niestety wygląda.
1: Ale nie będziemy, nie będziemy się tam nad biedną półsekundową fejdą, nad biednym półsekundowym zgłośnieniem.
0: Tak, dlatego, że w książkach i tak jest.
1: Ta cisza jest, więc...
0: Ta cisza z
1: A nawet jeżeli,
0: jest,
1: to będziemy jest. Mieli co najwyżej z dział piąty, a nie stracimy nic z tekstu, więc...
0: Dokładnie, najwyżej tak. No cóż, urządzenie obsługuje też kartę SD w ten sam sposób, w który obsługuje też USB, tak, że tak powiem.
1: Czyli tutaj podłączmy może go do tego Dartella, do słuchawek.
0: Jest taka potrzeba?
1: Ja wiem, żeby zobaczyć być może już co pokrętło tone, ile ono tak naprawdę robi.
0: No proszę bardzo.
1: Powiem szczerze, że na głośniku z mikrofonu różnica jakaś jest, ale to się wydaje, jakby było głośniej tak naprawdę, dobrze. Bardziej niż... To, niż
0: Ja nie zakładałem tego, ale nie ma problemu. Ja tutaj biorę specjalne
1: kabel.
0: Tutaj nasze kable. Nasze kable.
1: Tak, bo niestety lub nie, urządzenie, nawet pliki MP3 odtwarza monofonicznie w słuchawkach. Zaraz
0: tak, ono wszystko odtwarza monofonicznie, a szkoda.
1: Prawdopodobnie, ja to sobie tłumaczę tym, nie wiem czy racjonalnie i czy słusznie, ale prawdopodobnie producent chciał uniknąć powtarzania sukcesu głośności przyciskami i po prostu układ fizycznie scalony, a w zasadzie to ta kombinacja układów MP3 plus radia, z kombinacji z tej płytki wyprowadził po prostu...
0: Jest to radio, powiedzmy sobie szczerze, no jest to radio przeznaczone, tak jak producent powiedział, do odbioru
1: w trudnych
0: warunkach, ale też dla ludzi mało zaawansowanych technicznie, takich, którzy
1: ładnie
0: są
1: wyglądać,
0: po prostu...
1: nawet nie głupio działać, tyle.
0: Tak, dokładnie, ma ładnie wyglądać, nawet nie głupio działać, o, dobrześ to powiedział i takie jest założenie. Według mnie dosyć się udało, akurat pod tym względem.
1: Testował się ile na baterii, ile na akumulatorze wbudowanym można posłuchać?
0: Według producenta 8 godzin, według mnie spokojnie 10 podziała. Dobrze przygotowany akumulator. No i teraz może ja włączę tutaj. Tak to gra?
1: Nie popisali się państwo. Państwo się bardzo nie popisali, Robercie, ponieważ dźwięk jest w fazie przeciwnej. W tym momencie pozdrawiamy słuchaczy na pojedynczych głośnikach, na głośnikach monofonicznych, którzy będą słyszeli jedynie podkład nasz, tyflopodcastowy.
0: No cóż. No i pokrętło, o którym mówisz?
1: Tak.
0: Robi to.
1: Czy ma zaznaczony pyk gdziekolwiek?
0: Nie. Nie. On zresztą tylko zmniejsza ilość
1: góry,
0: wysokich dźwięków. Natomiast ja jeszcze pozwolę,
1: że... jeszcze MP3-kę.
0: Tego pendrive'a.
1: Fiaruję mojej dziewczynie.
0: Ściszyłem utwór. Fiaruję mojej dziewczynie, tak. Czyli grupę odpowiednią. Już włączyłem i teraz naciskam i zostat. Tak to brzmi. Tak to idzie.
1: Dobrze. No to niestety błąd konstrukcyjny.
0: Tak to słychać niestety. Natomiast jeszcze jest ciekawa rzecz. Włączymy to i wyobraźcie Państwo, że włączymy sobie ten izostat, który przełącza nam na MP3 bez niczego. I mamy to. Mamy ciszę. Taka ciekawostka.
1: I teraz jest.
0: Taka ciekawostka.
1: A już chciałem radio ocenić bardzo pozytywnie. No niestety właśnie koniec mojej oceny pozytywnej, przynajmniej pod tym kątem.
0: Czyli mówisz...
1: Albo w naszym egzemplarzu, nie wiemy jak jest w innych egzemplarzach, niestety podejrzewam, że z uwagi na masowość produkcji lub przede wszystkim na dostępność jakby tych przyłączeń tam kabelkowych w układzie do płytki od strony wnętrzności radia, że tak to ładnie określę.
0: Dokładnie.
1: Śmiem twierdzić, że to jest niedopatrzenie projektowe. Tak czy inaczej, dla ludzi odrobinę bardziej zaawansowanych, jeden kanał niezgodny przy masie jest w fazie z drugim. Wszystko jest oczywiście ujednolicone jakby do mono jeszcze.
0: Tak,
1: czyli najpierw jest, gdzieś pewnie wyprowadzone jest jedno wyjście i od niego jest są dwa kable, z których jeden jest jeszcze w fazie przeciwnej. Efekt, jeżeli w to miejsce podłączymy jeden głośnik, możesz zresztą zrobić taki test. Robercie, nie wiem, czy masz pod ręką 215 Sencora. Włączysz...
0: Nie mam. Nie mam.
1: Albo cokolwiek, co ma jeden głośnik i AUXa.
0: Tutaj. I co? Dalej?
1: Cokolwiek, co ma jeden głośnik i AUXa, podłączysz kablem jack-jack. W AUXa, tego monofonicznego urządzenia, podłączysz Dartela jako źródło zasilania, jako źródło muzyki w sensie. I w tym momencie na tym małym urządzeniu, na tym mniejszym, w trybie AUX nie usłyszysz nic. Nie będzie działać.
0: Czyli musiałbym...
1: Musiałbyś wyciągnąć na przykład kolibra, do kolibra włożyć kabel AUX z jednej strony, do Dartela z drugiej strony, z Dartela włączać muzykę, kolibra trzymać w trybie AUX, a w tym momencie nie usłyszysz albo nic, albo mikroskopijny poziom muzyki granej przez Dartela.
0: To jest na razie nie do zrobienia, ponieważ ja nie przygotowałem tutaj tego wszystkiego.
1: To jest taki prosty, laboratoryjny test na udowodnienie i jeszcze sprawdzenie, czy elektryczne, czy istnieje faza przeciwna.
0: W najbliższym czasie, ponieważ chodzi o to, że nie mam tutaj po prostu nie przygotowałem tutaj.
1: Dlatego
0: do studia.
1: Dlatego słuchacze, którzy słuchali nas na pojedynczych głośnikach, uwierzcie nam na słowo, muzyka była.
0: Była. Nie no, raczej nie.
1: Będzie można posłuchać sobie w audycji potem na słuchawkach. W audycji, kiedy będzie opublikowana na stronie tyflopodcast.net. Ta muzyka naprawdę była. Aha.
0: Nie wiem, dlaczego jakoś nie zwróciłem na to uwagi.
1: Co teraz w takim razie? Czy coś jeszcze nam pozostało oprócz podsumowania?
0: Nie, pozostało nam tylko podsumowanie. Mówię, że dzisiaj będzie krótko.
1: Tylko podsumowanie. Podsumowanie.
0: Powiem szczerze, że jest to najprostsze radio tej firmy.
1: A zarazem trochę chyba najbardziej zaawansowane. Dostępnymi funkcjami.
0: Nie wiem. Natomiast jest ono najprostsze z tego względu, że no właśnie ze względu na obsługę i tak dalej. Jest dość proste. No ja bym powiedział, że najprostsze, tak? Bo tutaj no, producent oferuje, mówi, że radio do odbioru w trudnych warunkach, dlatego nas zainteresował głównie, powiem szczerze. Te trudne warunki to chyba tak nie do końca.
1: Te trudne warunki to ten komputer, że i tak zdołało złapać cokolwiek na krótkich.
0: Aha, chyba że pod tym względem.
1: Nie, to był oczywiście żart. Natomiast
0: no powiedzmy tak sobie tak, jeżeli szukamy czegoś dla osoby starszej, czy niewidomej, czy nawet widzącej, ale starszej...
1: A troszeczkę większego niż opisywany koliber, czy Senko.
0: Po prostu radia, prostego radia. Szukamy prostego radia dla osoby i niezaawansowanej technicznie, na zasadzie włączyć, chcę sobie włączyć i nic mnie więcej nie obchodzi, mam i grać.
1: Tak. Która jeszcze przy okazji znaleźć chwilę rozrywki na nasłuchy na krótkich.
0: A na przykład, ale to na słuchy na krótkich, powiedzmy sobie, ja bym to tak potraktował.
1: Wiesz, a ja bym się nie zdziwił, jak te krótkie w dobrych warunkach byłyby nawet selektywne, dlatego że to jest kontrolowane elektroniką. Tu nie ma sytuacji jak w tanich skalowych Chińczykach za 30 zł z układem do fal krótkich, że jedna stacja, a w zasadzie jej lustrzanki ciągną się przez całe pasmo. Przynajmniej ja nie zaobserwowałem
0: czegoś
1: takiego.
0: Nie, tu pod tym względem jest okej, okay, natomiast...
1: Może wybronić te krótkie.
0: Tak, tu elektronika
1: wiadomo,
0: wybroni,
1: to
0: natomiast...
1: Nie jest odbiornik,
0: to nie jest
1: globalny, to nie jest odbiornik gdzieś tam taki do słuchania stacji żeglarskich, stacji radioamatorskich. Nie, no...
0: To jest typowo konsumencki sprzęt. To nie... I to imituje drewno, to ma niby to stare radio imitować, tak? Bo generalnie jest to sprzedawany odbiornik w stylu retro, Darter RD-70.
1: Ale zakładamy, że chcemy posłuchać głosu Ameryki, to głos Ameryki na krótkich znajdzie. Spokojnie.
0: Tak, powinno się dać. Jeszcze powiem, że firma mieści się we Włoszczowej na ulicy Podlipie 26. Tak. To tak prosto. No i jest oczywiście polski projekt wyprodukowany w Chinach, żeby nie było. Dla wszystkiego.
1: I to chyba
0: ale
1: tyle, co?
0: O tym radyjku dużo nie będzie, bo jest to radio, ale powiem najprostsze, jedno z najprostszych. Ja może powiem tylko tyle, że to radio RD-70 jest bliźniacze z radiem RD-50, tylko radio RD-50 ma latarkę jeszcze do tego.
1: I nie ma krótkich.
0: Kogoś interesowała latarka. Chyba ma krótkie.
1: Natomiast tak czy tak, radio takie, którym tak naprawdę musielibyśmy się bardzo dobrze pobawić na odludziu w kwestii samego radia, w kwestii samego układu scalonego i czy faktycznie te trudne warunki, to jest godzina 3 w nocy, na słuchowo, na falach krótkich, się sprawdzą. Na FM-ie jakąś stację wynajdziemy. Na średnich Rumunii posłuchaliśmy i Rosji. Czyż więcej nam potrzeba?
0: Dokładnie.
1: I chyba tyle.
0: No i jeszcze zobaczę to pasmo dziwne, które między średnimi UKF-em się włącza. Zobaczę, co to jest. Co to w ogóle jest?
1: Tak.
0: To tak, czy to jakiś dolny, czy coś? W komentarzu państwu napiszemy. Albo jakoś.
1: Także za dziś, myślę, dziękujemy.
0: Za dziś możemy już podziękować.
1: Audycję przygotował.
0: Następny, mam nadzieję, wtorek
1: Robert
0: będzie.
1: Łabęcki.
0: No nie, to Patryk Waliszewski.
1: Nie, Robert Łabęcki.
0: I przygotował. Nie.
1: Patryk Waliszewski realizował i siedział za mikrofonem, tyle.
0: I przygotowywał i zadawał pytania. A ja tylko tutaj nudziłem.
1: Tak czy inaczej, w imieniu całej redakcji.
0: Przedstawiam kolejny odbiornik.
1: Tak czy inaczej, w imieniu całej redakcji dziękujemy za dziś. Do usłyszenia jutro, o tej samej porze.
0: Ale już nie ze mną. Z kimś innym. Kto inny będzie nudził?
1: Tak.
0: Albo
1: przedstawiał, nie nudził. Przedstawiał.
0: No właśnie, bo to bardzo ciekawa aplikacja. Właśnie. Całkiem ciekawsze.
1: Jutro o nowościach, o newsach, o kanałach RSS Squid. Aplikacja się nazywa. Natomiast, o tym będziemy mówić.
0: Natomiast jak się będzie dało za tydzień, może się spotkamy znowu w ramach cyklu. Opowiem o naprawdę ciekawszym urządzeniu, też radiu, ale które może być naprawdę interesujące.
1: Na dziś dziękujemy.
0: Tak, może być.
1: Do usłyszenia już jutro, o stałej porze.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Witek się kłania. Ostatnio mniej uwagi poświęcaliśmy aplikacjom dedykowanym Symbianowi, a to bardzo niedobrze, ponieważ większość z nas w dalszym ciągu używa telefonów opartych na tym właśnie systemie. Z tego też powodu dzisiaj przyjrzymy się programowi Joyku Spot, który z naszego telefonu komórkowego jest w stanie zrobić bardzo wygodny hotspot. Zacznijmy jednak od tego, do czego ten program może nam się przydać. Bardzo często na różnych listach dyskusyjnych i forach internetowych pojawiają się pytania, jak podłączyć do komputera telefon komórkowy w taki sposób, by móc w komputerze skorzystać z internetu za pośrednictwem komórki. Odpowiedzi jest wiele, samych sposobów także jest kilka. Telefon przede wszystkim możemy podłączyć przez kabel lub z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej Bluetooth. Niestety tutaj zaczynają się schody. Nie każdy potrafi chociażby skonfigurować Bluetooth, sparować telefon z urządzeniem i na koniec skonfigurować system w taki sposób, by dobrze działał z modemem w telefonie komórkowym. Niewiele mniej problemów występuje przy próbach połączenia telefonu kablem z komputerem. Minusów obu tych rozwiązań niestety także jest kilka. I w tym momencie przydaje się nam właśnie program Joyku Spot. Joyku Spot, jak już wspomniałem, robi z naszego telefonu hotspot, czyli punkt dostępu do bezprzewodowej sieci Wi-Fi, czy też Wi-Fi, jak kto woli. Dzięki temu wystarczy w naszym telefonie włączyć program Joyku Spot i z poziomu naszego komputera, laptopa, netbooka, iPada, czy też iPod Touch podłączyć się do sieci bezprzewodowej Wi-Fi. I tyle. Teraz na naszym komputerze, tablecie czy palmtopie możemy swobodnie korzystać z internetu przekazywanego z naszego telefonu komórkowego. Zanim Wam zademonstruję, jakie to proste i wygodne, jeszcze kilka słów o samym programie. Aplikacja Joyku Spot jest fińskim produktem firmy Joyku Soft, która tak na marginesie funkcjonuje w fińskim Espoo pod Helsinkami. Nazwę wymawiam z angielska Joyku Spot, ale na pewno wymawia się ją inaczej. W każdym razie, gdybyście szukali tej aplikacji w internecie lub w sklepie Nokii Ovi Store, musicie wpisać sobie IOIKU Spot. IOIKU Spot. Tak się nazywa program, a firma nazywa się Joyku Soft. Program jest dostępny w dwóch wersjach, wersji Professional i wersji Lite. W pełnej wersji aplikacja kosztuje około 60 zł, czyli po prostu $15. Często jednak mają różne promocje na swojej stronie internetowej, więc warto tam zajrzeć. Dodatkowo ceny produktów podają w złotówkach, co może być dla nas przyjemnie wygodne. Ok, pogadaliśmy, co to jest, to teraz pokażmy, jak to działa. Wszystkie aplikacje, które pokazuję na platformę Symbian, demonstruję je na telefonie Nokia N82. Tak też będzie w tym przypadku. Może sobie zwolnimy nieco syntezę. Tak, żeby wszyscy nieprzyzwyczajeni do tego głosu użytkownicy mogli sobie wszystko wyraźnie słyszeć. Ok, teraz wchodzimy do aplikacji i uruchamiamy Joyku Spot Premium. Ja używam tej wersji Premium, ponieważ ma ona więcej funkcji, o których będziemy rozmawiać za chwilę. W momencie, gdy uruchamiamy aplikację, aplikacja pyta się nas, czy pozwalamy, aby inne urządzenia mogły korzystać z naszego połączenia internetowego. My się na to zgadzamy, więc naciskam sobie tutaj klawisz F1.
5: Tak, okno punkt dostępu, internet, 1 z 3.
4: I teraz mamy do wyboru punkt dostępu. Ja sobie wybieram połączenie, które u mnie nazywa się internet.
5: stop, proszę czekać.
4: Jak słyszymy, aplikacja się uruchamia. To chwilkę trwa. Ona musi sobie powłączyć wszystko, przejąć kontrolę nad naszym łączem, uruchomić Wi-Fi w naszym telefonie. Najistotniejsza informacja to taka, że oczywiście skorzystać z tego programu mogą tylko posiadacze telefonów, które posiadają wbudowany Wi-Fi. Tylko i wyłącznie wtedy możemy sobie taki access point utworzyć z naszego telefonu. Program się uruchomił, jak usłyszeliśmy. Hotspot został włączony w samym telefonie. Teraz trzeba byłoby jeszcze sprawdzić, czy wszystko działa. Naciskamy sobie opcję. I tu mamy przede wszystkim opcję zatrzymaj i
5: zakończ.
4: Nie będę tutaj pokazywał dzisiaj więcej funkcji, ponieważ jeśli ktoś będzie zainteresowany, to sobie to sprawdzi na własną rękę. W każdym razie wystarczy po włączeniu aplikacji nacisnąć klawisz F2, aby zminimalizować aplikację, tak by działała sobie ona w tle. Wcale nie musi się wyświetlać nam na ekranie. Zamykamy, ukrywamy właściwie. Po prostu dostajemy komunikat o tym, co właśnie robimy. Z tego komunikatu możemy zrezygnować. Ja specjalnie na potrzeby podcastu zostawiłem włączone te komunikaty. Klikam F1. I w tym momencie aplikacja ta działa w tle, więc ja sobie w ogóle zamykam menu, wyskakuję na pulpit i odkładam telefon. W tym momencie możecie wierzyć lub nie, zresztą mogę Wam jeszcze pokazać, odczytamy sobie status naszego ekranu.
5: Sieć bezprzewodowa aktywna WCDMA połączone. Sieć 5 pasków, Orange TL, bateria 6 pasków.
4: Słyszymy, że sieć bezprzewodowa włączona. Ale możecie mi dalej nie wierzyć na słowo, jak to działa, więc ja Wam dzisiaj zademonstruję, jak to działa na moim urządzeniu iOS. W tym przypadku jest to iTouch, iPod Touch. Skorzystamy właśnie z tej sieci, którą udostępnia mi mój telefon. Najpierw przejdźmy sobie do ustawień. I w ustawieniach sprawdźmy, jaką mamy włączoną sieć aktualnie bezprzewodową, z jakiej korzysta to urządzenie.
5: Tryb samolot, Wi-Fi, neostrada podkreślenie D366.
4: Słyszymy, że Wi-Fi korzysta w tym momencie z sieci Neostrada. Wchodzimy sobie w ustawienia i zobaczymy, jakie mamy dostępne sieci. Tu oczywiście musimy pamiętać, iż zasięg tego naszego hotspota z naszego telefonu komórkowego no nie jest zbyt duży, także myślę, że maksymalnie 10 metrów. Nie sprawdzałem tego, ale myślę, że tyle mniej więcej będzie.
5: Pytaj, czy łączyć. Przyłączanie do znanych. Zaznaczone.
4: Mamy zaznaczoną Neostradę, że to jest połączenie aktywne. Idziemy sobie dalej teraz, przeglądamy, szukamy innej sieci.
5: Neostrada podkreślenie, więcej informacji. N82 podkreślenie joikus pod podkreślenie 0024055 fat, niebezpieczne, moc sygnału Wi-Fi 92%.
4: I tu słyszymy, że mamy wykrytą sieć N82 joikus pod
5: podkreślenie joikus pod podkreślenie 0024055 fat, niebezpieczne, moc sygnału Wi-Fi 91%.
4: 91% moc sygnału. I słyszymy, że jest to sieć niebezpieczna, ponieważ ja w tym momencie nie włączyłem w programie żadnych zabezpieczeń, czyli teoretycznie każdy mógłby się podłączyć w tym momencie do mojej sieci. Oczywiście można włączyć sobie zabezpieczenia, to jest klucz WEP 128-bitowy zastosować. Ok, ale my sobie po prostu włączmy sieć. Usłyszeliśmy piknięcie w telefonie. Mam nadzieję, że było słychać. I teraz sprawdźmy zwinę ustawienia Wi-Fi i zobaczymy, jaka sieć jest podłączona. No, słyszymy, że w tym momencie iPod korzysta z sieci Wi-Fi z naszego telefonu. Ok, my to sobie zminimalizujemy i sprawdźmy, jak to działa. Nowych rzeczy. Otwórzmy sobie może Safari, przeglądarkę internetową. Zwykle za pierwszym razem po zainstalowaniu programu uruchamia się nam strona startowa samego programu JoyQ. To się dzieje tylko za pierwszym razem. Później już normalnie otwierają się strony, te, które mamy ustalone jako domyślne, jako stronę domową. A tutaj sobie wybierzemy teraz z zakładek coś, może Tyflo Podcast. Skoro w podcaście bierzemy udział, to... Proszę bardzo. I tutaj mamy najnowsze podcasty i tak dalej, możemy sobie przeglądać. Otwórzmy sobie coś innego z zakładek. Allegro może nie. Moja szuflada, moja prywatna strona.
5: Moja szuflada, Piotr Witek, poznaj moją lepszą stronę, Bytom, Kraków, Tyflo.
4: Słyszymy, że się otwiera. Ten sygnał to jest charakterystyczny dla właśnie przeglądarki Safari w urządzeniach iOS. Tutaj pobiera sobie na początku duży plik dźwiękowy, dlatego tyle to trwa. Oczywiście Safari tego pliku nie odtwarza,
5: strona wczytana,
4: ale musi go pobrać. Mamy już
5: ostatnio dodane nagłówek next letter, nagłówek menu, nagłówek krótko i na temat, bezwzrokowa obsługa bankomatu, tyflo tematyka,
4: stronę wczytaną.
5: Zakładki.
4: Dobra, jeszcze kontrolnie, może jeszcze coś wczytamy sobie.
5: Tyflo świat.
4: Może ING online. Strona banku.
5: O,
4: niski poziom baterii. Samego mojego iPoda.
5: Safari, adres. Wczytuję 49%. Edycja URL, adres. HTTP. Potrzebujesz pomocy? Znak potoku helpline.
4: I jesteśmy już na stronie banku.
5: Pamiętaj, aby zakończyć pracę przez użycie opcji wyloguj. Wylogowywanie. Nigdy nie ignoruj ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie. Czytaj uważnie pojawiające się...
4: To są uwagi z banku. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na taką rzecz, iż wersja programu Lite umożliwia tylko i wyłącznie korzystanie z przeglądarek internetowych, protokołów HTTP i HTTPS, szyfrowanych połączeń i nic więcej. Niestety nie możemy tutaj w wersji Lite nic więcej zrobić, ale do skorzystania właśnie, czy to właśnie z jakiejś wyszukiwarki, czy czegokolwiek z poziomu przeglądarki internetowej jest to możliwe. Wersja Professional pozwala także na odbieranie poczty i wszystkie inne rzeczy. Może sobie... Otworzymy program pocztowy. Mamy odebrane 152 wiadomości i powinien się teraz program odświeżyć. Zobaczymy, ile nam pobierze nowych wiadomości. Tu akurat też mam skonfigurowane różne listy dyskusyjne, a więc tych maili będzie sporo. Usłyszeliśmy sygnał przychodzących wiadomości. Ile mamy ich w tym momencie?
5: 15 lipca 2011. Utwórz.
4: Uaktualnione. Sprawdźmy, może najszybciej będzie po prostu znowu niski poziom baterii.
5: OK. Przycisk.
4: OK.
5: Uaktualnione. Safari. Mail. Nowych rzeczy. 200.
4: No i teraz mamy 200 maili nowych, które możemy sobie przeglądać. Tak więc widzimy, że zarówno poczta, przeglądarki, wszystko jest dostępne. Możemy sobie spróbować jeszcze odtworzyć na przykład jakąś stację radia internetowego. Zobaczymy, czy nam się to uda. Otwieramy sobie programik. I play on. Jak słyszymy, nie ma problemu, aby nawet słuchać sobie radia internetowego w ten sposób. Dobra, może zatrzymamy. Nie każdy może lubić tego typu muzykę. Jak widzimy, korzystanie z programu jest banalnie proste. Pokazałem, jak włączyć, jak łatwo korzystać sobie z aplikacji. Tutaj może jeszcze, żeby nam się żadne problemy nie robiły, to może sobie przełączymy z powrotem naszą sieć bezprzewodową Wi-Fi z powrotem na Neostradę. Ciągle słyszymy, że JoyQ Spot jest siecią domyślną. My sobie szybciutko przełączymy na Neostradę. Ok, w tym momencie Neostrada jest podłączona. Jak teraz postępujemy, żeby wyłączyć nasz hotspot? W taki sam sposób analogicznie musimy sobie albo uruchomić aplikację w naszym telefonie, albo po prostu wybrać ją spośród aplikacji aktywnych. Joyku Spot. I teraz moglibyśmy sobie po prostu z opcji wybrać zatrzymaj. Trwa zamykanie. Tak jak wspominałem, nie ustawiałem tutaj żadnych zabezpieczeń. A to z tego prostego powodu, że aplikacja może być przydatna nie tylko nam. Możemy się znaleźć w takiej sytuacji, iż z jednego połączenia chciałoby skorzystać kilka osób i w takim przypadku nie ma najmniejszego problemu, po prostu zostawiamy sieć odbezpieczoną i jeśli jest z nami kilka osób, przyjaciół, chcemy wszyscy skorzystać z jednego łącza, czy na przykład posiadamy jakiś pakiet mobilnego internetu w jednym telefonie, wszyscy mogą sobie swobodnie wtedy korzystać tylko i wyłącznie z jednego urządzenia. Joyku Spot oczywiście ma kilka jeszcze innych dodatkowych funkcji. Między innymi można sobie tutaj sprawdzić ilość wysłanych i odebranych danych. No i słyszymy, ile nam tutaj pobrał danych. Teraz tutaj słyszymy 12 w nocy, ale normalnie także, gdy jesteśmy w trakcie surfowania, gdy mamy włączony hotspot, to po prostu pojawia się tutaj informacja o czasie, przez jaki hotspot jest już włączony. Oczywiście, aby zamknąć aplikację, to wybieramy z opcji zakończ. I praktycznie mamy wyłączony nasz przenośny hotspot. Program jest o tyle wygodny, iż korzystać z niego mogą osoby zarówno chcące wykorzystać połączenie internetowe w komputerze, w tablecie, czy tak jak to Wam dzisiaj zademonstrowałem w urządzeniu iPod Touch, które normalnie nie ma innego dostępu do internetu poza właśnie siecią bezprzewodową Wi-Fi. Myślę, że jedyną rzeczą, o której musimy pamiętać, to to, aby wyposażyć się albo w jakiś pakiet internetu mobilnego, albo zadbać o to, aby w naszym abonamencie znalazł się odpowiedni pakiet, który umożliwi nam na tanie korzystanie z internetu i wtedy właśnie Joyku jest bardzo, bardzo przyjemnym, wygodnym i prostym w użyciu programem. O wiele łatwiej jest nam podłączyć się do jakiejś sieci bezprzewodowej Wi-Fi, niż właśnie konfigurować połączenia modemowe. Niestety tutaj trzeba też pamiętać, że telefony symbianowe też różnią się oprogramowaniem. Różni się także oprogramowanie im dedykowane, PC Suite na przykład, które dysponuje sterownikami dla modemów naszych telefonów. I tutaj potem mogą być różne problemy w różnych systemach operacyjnych. Tak więc wydaje się ten sposób podłączania się do internetu najwygodniejszy. Trzeba pamiętać jednak jeszcze o jednej rzeczy, iż korzystanie z Wi-Fi w telefonie powoduje zużycie dużych ilości energii samej baterii, dlatego dobrze jest mieć jakieś zasilanie albo po prostu jeśli korzystamy z komputera zaopatrzyć się w kabelek, którym podłączamy telefon do komputera na zasadzie ładowarki. Ostatnią z takich istotniejszych rzeczy dotyczących samego programu, o których warto wspomnieć akurat przy zużyciu energii, to fakt, iż od wersji 3.0 zainstalowano tutaj bardzo taki sprytny moduł, który oszczędza nam energię i wersje niższe niż 3.0 programu, który dzisiaj Wam demonstruję, zużywały bardzo dużo energii. Teraz on może nie zużywa mało, ale odczuwalnie mniej niż wersje wcześniejsze. po prostu w momencie, gdy nie ma pobieranych żadnych danych z naszego hotspota w telefonie, to moc sygnału Wi-Fi jest wtedy programowo ograniczana, przez co także ograniczane jest zużycie energii. Wiemy już, że JoyQSpot działa, więc kończąc pomalutku dzisiejszą audycję, jeszcze kilka drobnych, przydatnych rad. Sama aplikacja instaluje się standardowo, jak każda inna aplikacja Symbianowa, ale po instalacji programu należy zrestartować telefon. Program musi wprowadzić do systemu odpowiednie zmiany i restart telefonu jest niezbędny. Tak więc zaraz po instalacji nie uruchamiamy programu, tylko resetujemy telefon. Stronę producenta odnajdziemy pod adresem www.ioiq.com, a na niej możemy znaleźć dodatkowe informacje i aktualne ceny. Niestety informacje w języku angielskim, ale ceny, jak już wspominałem wcześniej, podawane są w złotówkach. Myślę, iż nikogo nie trzeba przekonywać, że JoyQSpot przydaje się w wielu sytuacjach. Ze swej strony zachęcam do testów, chociażby darmowej wersji Lite, po to tylko, żeby sprawdzić, na ile to działa, na ile uda nam się uzyskać odpowiednie prędkości. Tutaj, skoro mowa o prędkościach, warto dodać, iż zanim przełączymy nasz telefon właśnie w funkcję hotspotu, warto jest włączyć korzystanie z sieci 3G, korzystanie z UMTS, a nie z tradycyjnego GSM, bo wtedy mamy do dyspozycji znacznie szybsze łącza, a nie tylko GPRS. Na dzisiaj myślę, że tyle wystarczy. Wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub z innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.piotr-witek.neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu.
3: Był to Tyflo Podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. audiolingo.pl. Internetowe kursy językowe dla osób niewidomych i niedowidzących. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom osób z dysfunkcją wzroku, powstał serwis internetowy audiolingo.pl, oferujący kompleksowe kursy 5 języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego. To pierwszy taki projekt na naszym rodzimym rynku, który umożliwia niewidomym i niedowidzącym samodzielną naukę jedynie przy pomocy komputera lub telefonu komórkowego. Nawet początkujący lub mało zaawansowany technicznie użytkownik nie będzie miał problemów z obsługą strony. Twórcy serwisu zadbali o to, aby szata graficzna ograniczona była do minimum, a interfejs nie przeszkadzał, lecz pomagał w sprawnej i prostej nawigacji. Audiolingo powstawało na przestrzeni kilkunastu miesięcy przy współpracy i zaangażowaniu wielu osób, w tym nauczycieli i lektorów, których zadaniem było przede wszystkim dokładne opracowanie materiału językowego. Warto przy tym wspomnieć, że testowanie serwisu w głównej mierze przypadło osobom niewidomym. Ich cenne uwagi i spostrzeżenia zostały uwzględnione i wprowadzone do projektu, dzięki czemu użytkownik może teraz korzystać z w pełni funkcjonalnego produktu. A uczyć można się dosłownie wszędzie – w autobusie, w kawiarni lub na łące. Wystarczy laptop, tablet albo smartfon. Audiolingo nie poprzestało bowiem jedynie na wersji stacjonarnej. Dostępna jest również aplikacja mobilna serwisu, kompatybilna między innymi z androidowym wbudowanym czytnikiem ekranu, TalkBackiem. To zdecydowanie ukłon w kierunku wszystkich fanów nowych technologii, które w coraz większym stopniu stają się dostępne również dla osób niewidomych i niedowidzących. Przy okazji dodajmy, że w październiku każdy kurs językowy dostępny jest w promocyjnej cenie, jedynie 1 zł za 3-miesięczny dostęp. Serwis, oprócz tego, że zaprojektowany został zgodnie z normami dostępności, zawiera również szereg własnych innowacji, o czym teraz należy powiedzieć kilka słów. Przede wszystkim strona umożliwia użytkownikom swobodną nawigację za pomocą klawisza Tab oraz klawiatury numerycznej. Dość ascetyczne menu, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, przedstawione zostało za pomocą aktywnej listy elementów, którym przypisano odpowiednie, indywidualne skróty numeryczne. Skróty te użytkownik jest w stanie zapamiętać już po kilku sesjach z Audiolingo, dzięki czemu poruszanie się po stronie jest łatwe, szybkie i przyjemne. Co więcej, każdy element menu, a także pola formularzy posiadają wyraźny fokus, czyli obramowanie na aktywnym elemencie strony. Fokus przemieszcza się podczas nawigacji za pomocą klawisza Tab, umożliwiając tym samym płynną obsługę. Ponadto dobrze dobrane nagłówki, kompatybilność z czytnikami ekranu, odpowiedni kontrast tekstu w stosunku do tła, czy też czytelnie opisane etykietą pola formularzy czynią stronę przyjazną użytkownikom niewidomym i niedowidzącym. Nieliczne grafiki znajdujące się w serwisie posiadają alternatywne opisy. Każdy plik dźwiękowy zamieszczony na stronie uzupełniony został o pełną transkrypcję, a teksty oraz polecenia redaktorzy serwisu starali się przygotować z uwzględnieniem zasad zrozumiałości, a także poprawnego formatowania. Specjalnie na potrzeby serwisu stworzona również została wersja głosowa, będąca świetną alternatywą dla wszystkich czytników ekranu. Przyjemny głos lektora odczytuje teksty poleceń zamieszczone na stronie, a także menu oraz regulamin. To bardzo przydatna funkcja dla osób, którym monotonny głos czytnika zdążył się już dawno znudzić. Ale to nie wszystko. W Audiolingo wprowadzono także Access Keys, czyli skróty klawiaturowe, odpowiadające za szybkie wyłączenie bądź włączenie wersji głosowej oraz innych dźwięków na stronie. Dzięki nim użytkownik, w zależności od sytuacji, może sam decydować, kiedy zaufa tylko i wyłącznie czytnikowi, a kiedy wspomoże się profesjonalnym głosem lektora czy native speakera. Możliwości jest tu wiele. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Audiolingo to kursy 5 najbardziej popularnych języków obcych: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego oraz hiszpańskiego. Każdy z nich w ramach wykupionego abonamentu dostępny jest na 3 poziomach zaawansowania. Tak więc zarówno użytkownicy początkujący i nieznający języka, jak i użytkownicy, którzy chcą jedynie nabrać językowej ogłady, mogą bez najmniejszych obaw dostosować kurs do swoich potrzeb. Materiał naukowy został odpowiednio skategoryzowany i uporządkowany, a każdy poziom podzielony na działy, jakimi są: słownictwo, gramatyka, teksty i dialogi oraz biblioteka dźwięków. W każdym dziale znajdują się z kolei rozdziały, a w nich poszczególne lekcje. To wszystko pomaga użytkownikowi szybko zorientować się w strukturze kursu oraz decydować o tym, czego w danej chwili chciałby się pouczyć. Moduł słownictwa, jak sama nazwa wskazuje, służy do przyswajania słówek z różnych dziedzin życia. Spotkamy tu nie tylko słówka podstawowe, codzienne, przydatne w podróży, ale też słówka z dziedziny polityki, techniki lub przyrody. Odsłuchiwanie nagrań lektora wspomaga naukę poprawnej wymowy danego słówka, ale dodatkowo użytkownik otrzymuje także możliwość poznania jego pisowni. Bardzo pomocne bywają w tym przypadku dźwięki akceptacji lub braku akceptacji wprowadzania danego znaku w pole edycyjne. Ponadto dla języków, w których występują charakterystyczne znaki diakrytyczne, twórcy Audiolingo przygotowali dodatkową pomoc. Opisano w niej dość szczegółowo, jak przestawić klawiaturę na inny język oraz jakie skróty klawiszowe umożliwią wpisanie liter z akcentem czy przegłosem, na przykład umlaut w języku niemieckim. Umiejętność ta może się przydać w życiu codziennym i biznesowym. Maile w obcym języku czy też czat z zagranicznym znajomym nie będą stanowić już problemu. W dziale Gramatyka w poszczególnych lekcjach przedstawiono odpowiednie dla wybranego poziomu zagadnienia gramatyczne w formie tekstowej oraz głosowej. Aby znacznie ułatwić odsłuchiwanie niekiedy dość obszernego materiału, wprowadzona została opcja pauzy. Nagrania audio można w dowolnym momencie zatrzymać, a następnie ponownie odtworzyć. Warto przy tym wspomnieć, że Audiolingo nie koncentruje się jednak tylko i wyłącznie na podaniu suchej informacji gramatycznej, ale udostępnia ćwiczenia, dzięki którym użytkownik, po zapoznaniu się z częścią teoretyczną lekcji, może sprawdzić swoją wiedzę. Teksty oraz dialogi to tytuł kolejnego modułu, który prezentuje polsko- oraz obcojęzyczne nagrania wraz z transkrypcją. Tak jak w przypadku poprzedniego działu, użytkownik otrzymuje możliwość pauzowania nagrań audio w wybranym przez siebie miejscu. Dzięki temu teksty mogą być odsłuchiwane naprzemiennie, zdanie po zdaniu, co zdecydowanie ułatwia zrozumienie danego tłumaczenia, tym bardziej, że treść tekstów w obu językach jest ze sobą tożsama. Z kolei ćwiczenia, które znajdują się pod nagraniami, pomogą sprawdzić oraz utrwalić wiedzę z zakresu zwrotów pojawiających się w tekstach. Warto zwrócić również uwagę na dość nietypowy dział w tego rodzaju serwisach, czyli na tak zwaną bibliotekę dźwięków, dzięki której użytkownik ma okazję zapoznać się z danym słowem poprzez jego ilustrację dźwiękową. Ale co to dokładnie oznacza? Otóż zamiast polskiego tłumaczenia odtwarzany jest jego dźwiękowy odpowiednik, a zadaniem użytkownika jest podanie znaczenia słowa w wybranym przez siebie języku. Ćwiczenie to stymuluje wyobraźnię oraz intensyfikuje procesy poznawcze i zapamiętywanie. Aby samemu przekonać się, jak Audiolingo działa w praktyce, wystarczy zarejestrować się na stronie www.audiolingo.pl. Słownictwo, zagadnienia gramatyczne, a także oryginalne teksty i dialogi dostępne są dla zalogowanych użytkowników w wersji demo. Oznacza to, że na wszystkich poziomach zaawansowania, w każdym z rozdziałów, pierwsza lekcja zawsze udostępniona jest bezpłatnie, tak aby użytkownik miał możliwość zapoznania się z przykładowym materiałem oraz zasadą działania aplikacji. Dodajmy, że audiolingo.pl to nie tylko sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na wymagającym rynku pracy, ale przede wszystkim możliwość satysfakcjonującego rozwoju umiejętności językowych. Na koniec miła niespodzianka. Specjalnie dla naszych słuchaczy Audiolingo przygotowało mały upominek. Pierwsze 10 osób, które zostawią komentarz pod audycją, wpisując w nim język, którego chcą się uczyć, oraz wyślą maila pod adres poczta@audiolingo.pl, w tytule wpisując Tyflo Podcast, dostaną bezpłatny, półroczny dostęp do wybranego kursu. Serdecznie zapraszamy. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Reklama.
8: Myślisz, że nie masz zdolności do języków? Niewiele nauczyłeś się w szkole i na kursach? Nie masz czasu na uczęszczanie na zajęcia organizowane przez szkoły językowe? A może po prostu nie możesz znaleźć szkoły językowej, w której zajęcia przystosowane byłyby do Twoich potrzeb? Już dziś możesz zacząć uczyć się języka angielskiego przez internet, bez wychodzenia z domu. Myślisz, że kursy językowe kosztują majątek? Nic podobnego. Miesięczny, nieograniczony dostęp do kursu Inglaway dla całej rodziny już od 12,5 zł. To jedynie 24 grosze za lekcję. Inglaway. Angielski w piżamie. Kurs języka angielskiego dla wszystkich. www.ingla.pl. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
7: Po reklamie.
6: Tyflo Podcast.
8: Minęła godzina 19, mamy poniedziałek, mamy 12 dzień grudnia 2011 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na antenie Radia N, na www.radio.nfm i www.radio.n.pl. Tu jesteśmy dla Was 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, a zawsze w niedzielę, zawsze w poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się z audycją, w której rozmawiamy o tym wszystkim, co istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. To jest ostatnie w tym roku spotkanie z Tyflo Podcastem, w związku z czym, z racji tego, że to jest ostatnie spotkanie, już taki naprawdę świąteczny klimat nam tu wszędzie panuje, dziś audycja rozrywkowa, dziś audycja na luzie, postanowiliśmy wraz z współprowadzącymi dzisiejszy odcinek Tyflo Podcastu w Radiu N trochę Wam życie umilić i jako taki świąteczny, a właściwie przedświąteczny prezent zaproponować Wam kilka interesujących gier dla osób niewidomych i właśnie w te gry dziś będziemy wspólnie z Wami grać. A witam moich dzisiejszych gości.

0: to amerykańskiej produkcji RS Games Platform. Druga to francuski Conte, jak się to czyta tak z francuska, to powszechnie mówimy Quentin, ale to chyba się nawet czyta Conte Playroom.
1: I te gry, to jak wspomniałeś, to są gry karciane, gry planszowe, ale może na dobry początek powiedzmy, skąd mogą nasi słuchacze pobrać te aplikacje, czy trzeba na coś konkretnego zwrócić uwagę, no i w zasadzie czemu te gry są takie dosyć ciekawe, bo w końcu jednak gier dla osób niewidomych troszeczkę jest lepszych lub gorszych.
2: Myślę, że RS Games można pobrać ze strony http://rsgames.org.
0: Zgadza się, tak? www.rsgames.org. Natomiast Playroom znajduje się pod adresem AGN, jak Audio Game Network, agn.quentinc.net.
1: Tam są jakieś linki, nie wiem, zatytułowane download albo podobnie, żeby łatwo można było się odnaleźć na tych stronach?
0: W Playroomie jest to download, Playroom ma też od razu tam całe forum, o czym pewnie potem będzie mowa, natomiast RS Games, tam trzeba kliknąć w link products, bo ci panowie wydali już więcej gier przedtem, potem będzie RS Games Platform i tam będzie zarówno download, jak i wersja dla osób widzących z przeglądarki.
1: Właśnie, bo dodajmy, że RS Games umożliwia grę także przez przeglądarkę internetową, no co może się przydać, jeżeli nie posiadamy komputera wyposażonego w system Windows, ale chyba nie tylko pod Windows jest ten system, prawda? Jest ta aplikacja.
0: Platforma jest również pod systemy Mac i Linux, a są również plany adaptacji do systemu iOS, czyli tego używanego przez iPhony czy iPody. Jednakże wersja przeglądarkowa jest bardzo przydatna dla osób korzystających z telefonów komórkowych, które jeszcze nie wspierają platformy, dla osób, które nie mogą instalować tej platformy z jakichś przyczyn na komputerze, którego używają, lub dla osób widzących, jako że aplikacja dla Windows jest niezdatna do użytku z powodu tego, że nie wyświetla żadnego tekstu na ekranie.
1: Po prostu bezpośrednio komunikuje się z naszymi programami odczytu ekranu, z JOS-em, z Windowise'em i z NVDA, jak dobrze kojarzę. Jak to jest z HAL-em? Ktoś z was coś wie na ten temat?
0: Teoretycznie to działa. Teoretycznie to działa, bo jest zaimportowany ten Accessible Output, który wspiera również i HAL-a, i Supernową.
1: Rozumiem. Zarówno w jednym, jak i w drugim programie, aby móc cieszyć się grą w te internetowe gry, o których powiemy już za chwileczkę, jest konieczność założenia konta. Zakładamy konto zarówno w jednym, jak i w drugim programie z poziomu aplikacji, czy gdzieś na stronie?
2: W pierwszym programie zakładamy przez program. Znaczy w pierwszym RS Games się zakładamy przez program, a w Playroomie zakładamy przez stronę.
1: Więc jeżeli będziecie chcieli z nami pograć, a jeżeli jeszcze nie macie konta, czy w RS Gamesie, czy w Playroomie, no to proszę się rejestrować, bo już za kilka minut zaczniemy prezentację gier, które się znajdują na jednej, jak i drugiej platformie. Postaramy się zaprezentować większość, nie wiem, czy uda nam się wszystkie. Część z tych gier się pokrywa, więc no zobaczymy, jak nam to wszystko wyjdzie. Dziś, tak jak mówię, dużo interakcji, więc ciekawie może ta audycja wyglądać. Postaramy się jeszcze, ja dodam, uruchomić na sam koniec naszego Skype'a i telefon antenowy, ale na razie z racji tego, że dosyć dużo będzie się tu działo, to po prostu te środki komunikacji nie są aktywne. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to może się po prostu podłączać do gier, w jakie będziemy grać. W każdą zagramy chociaż przez chwileczkę, żeby po prostu chociaż jakoś pobieżnie zademonstrować. Zanim jednak jeszcze przejdziemy do samych gier, to może powiedzmy tak pokrótce, jakie to są gry, bo niektóre się pokrywają w tych dwóch aplikacjach, część się różni.
0: No to są przede wszystkim znane gry planszowe. Chyba każdy z nas grał w Monopol. Wielu z naszych widzących znajomych chwaliło się, że grało w Uno. Gdzieś daleko tam we Francji, czy gdzieś nawet za granicą znana jest gra 1000 mil. A już wszyscy na pewno słyszeliśmy o znanych grach karcianych, takich jak poker, blackjack. Blackjack nie jest karciany, ale też jest to taki swego rodzaju hazard, o tym się słyszy w filmach, w różnych historiach, nie tylko fikcyjnych, oczywiście w prawdziwych również. Więc to są takie renomowane gry karciane, planszowe.
1: No i statki
0: no
1: jeszcze.
0: No jak można też iść. Statki naturalnie też są. Więc statki to też każdy grał na karteczce, a teraz można zagrać przez internet na komputerze.
1: Dokładnie, albo na kubarytmach. Ja osobiście na kubarytmach grałem. Fajnie się gra w statki na kubarytmach.
0: O,

0: Polecam, jeżeli ktoś miał okazję. Czy jeszcze jakieś gry, bo jeszcze Quentin na przykład, jak dobrze pamiętam, to takie ma nietypowe dwie gry.
1: Zgadza się, Quentin ma nietypowe gry. Są to gry Labouillabaisse, tak, dokładnie ta nazwa. Dokładnie.
0: Typowo z francuska, to jest chyba nawet nazwa jakiejś ryby, jak kiedyś szukałem czegoś w internecie. To jest jakaś ryba.
2: W tym stylu. To tak. W Harrym Potterze 4 nawet było. Labouillabaisse, to się pojawiło.
1: Jest również Laskopa.
2: Jeszcze jest. Włoska gra.
1: Jest jeszcze Jazz.
2: To się nawet Jazz chyba czyta.
0: Więc
2: to są takie nietypowe gry karciane.
0: To są nietypowe gry, ale również postaramy się w jakimś tam stopniu przynajmniej wam pokazać. To ja proponuję, słuchajcie, teraz tak, żeby jeszcze raz podać adresy stron internetowych, zagramy jakąś piosenkę, no i żeby nie przedłużać, bo czas goni nas, za moment będziemy prezentować pierwsze gry. Od czego zaczniemy?
1: Myślę, że zaczniemy od RS Gamesa, którego można pobrać ze strony www.rsgames.org, a następnie można pobrać, znaczy później można pobrać Quentina ze strony http://agn.quentins.net.
0: To teraz jeszcze szybciutko przypomnijcie, jak zakłada się konto w programie RS Games, żeby nasi słuchacze, którzy oczywiście będą chcieli, mogli sobie to konto dosyć sprawnie założyć.
2: W RS Games wybieramy opcję Create New Account, podajemy hasło dwukrotnie oraz e-maila, nie, nazwę użytkownika oraz e-maila, a hasło przyjdzie do nas e-mailem.
0: Dokładnie, zatem jeżeli do was nie przyjdzie, to radzę sprawdzić folder ze spamem, bo kilkukrotnie już mi tam wiadomości wylądowały z RS Gamesa, także warto to sprawdzić. Teraz zapraszamy do wysłuchania piosenki, a za moment do was wracamy. Dziś przypomnę, wspólnie z Pawłem Warczachowskim i Pawełem Masarczykiem grać będziemy w gry internetowe dostępne dla osób niewidomych. Quentin's Playroom i RS Games, chociaż właściwie w odwrotnej kolejności, bo najpierw w dzisiejszym Tyflopodcaście w Radiu N zaprezentujemy wam gry pochodzące z platformy RS Games. Pierwsza gra już za moment. Dzisiejszy Tyflopodcast na antenie Radia N. Tyflopodcast już taki przedświąteczny i dziś bardzo rozrywkowy. Grać będziemy w gry. W gry Quentin's Playroom i RS Games. Na dobry początek RS Games. Przypominam, że grać będziemy wspólnie z moimi dzisiejszymi gośćmi, czyli z Pawłem Warczachowskim oraz Pawłem Masarczykiem. No i z wami. Z wami mam nadzieję, że ta muzyczna przerwa umożliwiła wam już zarejestrowanie się, jeżeli ktoś nie miał takiej możliwości wcześniej, jeżeli nie znał w ogóle tych aplikacji. Przede wszystkim mam tu na myśli RS Gamesa, a zatem zaczynamy grę. Pierwsza gra, w jaką dziś będziemy grać, to jest Monopol. Gra planszowa, bardzo popularna, także dostępna już dla nas w wersji elektronicznej. Ale najpierw, zanim wejdziemy w grę, zanim zaczniemy grać, może króciutko jeszcze o zasadach.
2: Monopol to znana gra planszowa, w której kulając kostką docieramy na różne pola, reprezentujące różne nieruchomości, na przykład miasta lub dzielnice pewnego dużego miasta. Wykupując wszystkie dzielnice z danej grupy kolorowej, na przykład wszystkie pomarańczowe, mamy monopol na tę grupę kolorystyczną i możemy wtedy budować domki. 5 domków to hotel. Wszyscy, którzy wkroczą w tym czasie na nasz teren, płacą za to odpowiednią sumę pieniędzy i to samo dzieje się z nami, kiedy my wkraczamy na teren naszych współgraczy. Po drodze czekają na nas różne bonusy, takie jak dodatkowe pieniądze, czy na przykład...
0: czy bonusy ujemne, pieniądze. Bo też takie się pojawiają od czasu do czasu.
2: Zgadza się. Gra ma na celu w jakiś sposób, nie wiem, uplastycznić, tudzież przenieść na realia zwykłych, szarych użytkowników świat wielkiego biznesu i zakupowania wielkich nieruchomości.
0: W RS Gamesie, jak dobrze pamiętam, mamy do czynienia z dwiema planszami Monopolu, tak? To są Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, dobrze kojarzę?
2: Brytania, tak, zgadza się.
0: Czym to się różni? Może teraz pytanie do drugiego Pawła. O co chodzi? Jakie są różnice? To tylko budynki, czy jeszcze coś?
1: Różnice między RS Gamesem...
0: Nie, chodzi mi o te dwie plansze. O te dwie plansze. Czym one się tak naprawdę różnią?
2: Amerykańską.
1: Tak naprawdę te plansze różnią się w sumie tylko nazwami. Nazwami ulic.
2: A nie ma tak, że się walutą różnią? Też?
1: Walutą się różnią też, faktycznie.
2: Na amerykańskie są dolary, a na brytyjskie są funty.
1: Tak, dokładnie. Tego akurat nie zauważyłem. Ale też się różnią walutą.
0: A zatem teraz, jeżeli będziecie chcieli do nas się dołączyć, to trzeba będzie oczywiście uruchomić RS Gamesa. Ja to właśnie teraz zrobię i zademonstruję już teraz, jak powinniście się dołączyć do tej gry. Teraz mam nadzieję, że się wszystko uda. Przyłączam właśnie RS Gamesa, przyłączam właśnie syntezator mowy. Mam nadzieję, że on będzie zrozumiały, czyli syntezator mowy Apollo 2. Uruchamiam właśnie RS Gamesa, wchodzę do menu Start. Gdzie jest ten RS Games? Tu jest RS Games. Właśnie, RS Games klient, uruchamiamy.
3: Menu zamknięte, start, przycisk. Welcome to RS Games Client version 1.3. RS Games Client Mogame, pole statyczne. Please select an option, login as MIDI.
0: Please select an option. Ja już mogę się zalogować za pomocą swojego konta, które zostało zapamiętane w systemie. Wy będziecie musieli po zarejestrowaniu się podać login i hasło po raz pierwszy. Wtedy zostaniecie zapytani, czy chcecie zapamiętać, czy też nie, i będzie można się już wtedy połączyć bezproblemowo, bez konieczności wpisywania tego hasła jeszcze raz. Ja wybieram opcję login as MIDI.
3: Welcome to RS Games server. Please follow RS Games on Twitter for real time updates as the Facebook and Mac and Cement to Games. At the server under Store Games. RS Games no has a temporal server. Enjoy voice at
0: Inclay. No i tak dalej, i tak dalej. Teraz poruszam się strzałkami góra-dół po interfejsie programu.
3: Monopoly.
0: Monopoly. To jest pierwsza gra. Jeśli... Tak? Tak?
2: Nie, czasami warto po prostu czytać to, co jest tu napisane, ponieważ są to wiadomości administracyjne dotyczące nowych funkcji, poprawek i różnych, na przykład prac przy serwerze. Nasz serwer będzie niedostępny w takich a takich godzinach z powodu prac organizacyjnych, prac technicznych, więc jak ktoś zna angielski, warto czytać te wiadomości tutaj.
0: I teraz jeszcze taka ważna uwaga, jeżeli ktoś nas w tym momencie słucha, to gra już jest stworzona. Jeżeli ktoś już wie, jak grać, to może się łączyć do gry. Hasło do gry, może powiedzmy, kto stworzył grę, bo w ten sposób będzie można się odnaleźć. Jaki użytkownik? Halo?
2: Pawle?
0: Pawle, bo
2: Pawle,
0: to ty stworzyłeś.
2: Czyń honory.
1: Grę stworzyłem ja, oczywiście. Użytkownik Dimenel666.
0: Dokładnie, taki użytkownik stworzył grę i aby połączyć się z grą, należy podać hasło. A hasło to Radio N. Piszemy razem RADIOEN. Tak właśnie należy wpisać, to hasło, aby przyłączyć się do gry. Aby przyłączyć się do gry w Monopol, co ja niniejszym czynię.
3: Monopoly.
0: Monopoly, właśnie tą grę wybieram, naciskam Enter.
3: No
0: i tak dalej, teraz nie będziemy tego słuchać. Później kto będzie chciał... O właśnie, już się widzę, przyłączają gracze.
2: Och, witamy,
0: właśnie, witamy. Przyłączamy się. Ja teraz szukam opcji do dołączenia się do gry. New game, za pomocą tego będziemy mogli stworzyć nową grę. Natomiast mnie interesuje bardziej join game, czyli przyłączenie się do gry. Właśnie, teraz łączymy się z grą. Wybieram sobie Private Game, czyli tą grę, którą stworzyłem, właśnie którą stworzył Menel, czyli Paweł Warczachowski, bo takiego ma nika. Paweł, teraz podajemy hasło do gry, bo można w RS Gamesie tworzyć gry otwarte, czyli do tej gry może połączyć się każdy, a jeżeli my chcemy grać tylko i wyłącznie z jakąś tam, powiedzmy, grupą osób, grupą znajomych, to możemy ustalić sobie jakieś konkretne hasło. My wybraliśmy stworzenie gry na hasło, przy okazji macie możliwość zapoznania się z tym, jak to działa, kiedy łączymy się właśnie do takiej zabezpieczonej hasłem gry. Ja teraz wprowadzam hasło do gry, wpisuję Radio N. Radio N, naciskam Enter. No i teraz co? Poczekamy jeszcze może chwileczkę. Powiedzmy, dajmy naszym słuchaczom kilkanaście sekund, aby mogli się przyłączyć, bo to jeszcze wiadomo, że opóźnienie serwera robi swoje.
2: Skoro już mowa o Monopolu, to mnie bardzo rozbawił fakt, że Monopol, który pewnie jeszcze dziś pokażemy w platformie Playroom, zawiera mapę europejską, gdzie Warszawa jest jedną z najtańszych dzielnic. Nie chcę martwić.
0: No cóż, no...
2: Gdzieś niedaleko Wilna jest, to jest ta najmniej ceniona grupa kolorystyczna.
0: Właśnie, widzimy tu, że jeden z użytkowników pisze. No i to jest też ciekawa rzecz, bo ktoś... O, właśnie. Witam wszystkich. Właśnie teraz... Wszyscy się rozpisali.
2: Aby wysłać wiadomość na czat, przypominamy, używamy klawisza F2.
0: O, właśnie. Dobrze. Słuchajcie, mam taką propozycję, żebyśmy może wystartowali, bo tych gier mamy jednak troszeczkę do pokazania, a zatem Pawle...
2: Teraz każdy chyba wybiera sobie pionki.
0: Dokładnie. Wybiera pionki, tak, czyli wybiera dźwięk, którym będzie się poruszał. Więc teraz prosimy wszystkich, aby sobie powybierali te dźwięki.
2: No, mój ulubiony.
0: Słyszymy. Ładnie, słyszymy teraz jakie...
2: To jest dźwięk, jakim będziemy się przemieszczać po planszy. Stereo, oczywiście.
0: Czekamy, kiedy będzie moja kolej. Poczekajmy jeszcze chwilę.
2: Mojszor jeden jeszcze został.
0: No tylko prosimy się pospieszyć, bo chcielibyśmy jednak jeszcze jednak pograć. Właśnie. O, i teraz ja mogę. To ja sobie wybiorę piesia. Dok. To znaczy, że po prostu będziemy słyszeć tylko raz
2: dany dźwięk. To jest jasno-niebieska nieruchomość. Czy ja mam to kupić? Stoję przed wyborem życiowym. Dobra, mogę to kupić.
0: I teraz kolejna osoba.
2: O, ach, miał zapłacić za każdy swój domek i hotel, ale nie ma żadnego, więc nie zapłacił niczego.
0: I bardzo dobrze.
2: Jakie szczęście dla tego gracza.
0: I bardzo dobrze. Więc teraz mamy kolejną osobę. O. Dolary na brytyjskiej planszy.
2: Przeniosło go do najbliższej użytkowej nieruchomości. Czyli albo jest to wodociąg, albo elektrownia. No i kupił sobie tą użytkową. Oj, Matepomczas wykupił moją niebiesko-jasną nieruchomość numer 2, która mi jest potrzebna, żeby zdobyć monopol. Będzie trzeba się potem targować.
0: Właśnie. Targi też jeszcze zresztą pokażemy, ale to za chwileczkę. No dobrze, jeszcze raz Matepomczas będzie miał możliwość poruszenia
2: jako
0: się.
2: Jako, że wykulał dwoma kostkami tę samą liczbę oczek. To
0: jeżeli
2: jest przywilej.
0: Jeżeli się coś takiego zrobi. Zresztą tak samo, nie wiem, czy dojdziemy do tego momentu, kiedy trafiamy do więzienia. Aby z więzienia wyjść, czyli kiedy znajdziemy się w jailu tak zwanym, kiedy znajdziemy się w więzieniu, to po prostu będziemy musieli, aby się z niego wydostać, to będziemy musieli rzucić dwukrotnie to samo na kostkach. Czyli musimy mieć na przykład 1-1, 2-2.
2: A propos, właśnie Mojszor, który teraz ma ruch, zdobył kartę darmowego wyjścia z więzienia, czyli on niczego nie będzie musiał kulać, bo on wystarczy, że wyda tą kartę i wyjdzie bez problemu z więzienia. Czego ty gry uczą? Niemoralne. Midzi Stern?
0: Właśnie, teraz jest moja kolejka. Tu Apollo dosyć wolno mówi. Ja myślę, że ja go tak czy inaczej przyspieszę. I teraz ja mam kolejną rzecz do zrobienia. Mogę zrobić tak. Zaprezentujmy może w ogóle to słuchaczom, co mamy w interfejsie gry. Mamy Roll Dice, czyli to jest rzucenie kostkami. Tu jest kolejna opcja, zarządzanie tym, co mamy, czyli możemy tam budować budynki, jeżeli mamy za co. Możemy budynki demontować, czyli tak naprawdę je sprzedawać tam jest, że możemy je sprzedawać, dostajemy za to pieniądze, a możemy także oddać pod zastaw do banku, czyli to się nazywa mortgage, dobrze mówię? Tak, jeżeli, tak. Jeżeli mamy problemy finansowe już takie, że po prostu nic nas nie ratuje, ale jeszcze mamy jakieś tam, powiedzmy, szanse. Możemy także dokonać handlu z kimś, no i możemy wyjść z gry. Komuś komórka dzwoni. A właściwie komuś cały czas się odzywa gdzieś tam ten telefon. Dobrze, ale w każdym razie ja teraz rzucam kostkami. No. Byłem w więzieniu, a właściwie się obiłem o więzienie, tylko. Ale tylko właśnie, tylko chwilowo, nic, nawet do tego więzienia nie zawędrowałem.
1: Teraz moja kolej, no to już zaś dalej, czy robimy tego trade'a?
0: Może pokażmy tego trade'a, bo myślę, że no nie damy rady grać cały czas i do końca, po prostu się nie wyrobimy. Więc teraz pokażmy trade'a, czyli handel. A ty masz coś już, Pawle?
2: To może...
1: Oczywiście.
0: Aha, okej.
2: Okay. To może opisuj krok po kroku, jak to robisz, bo raczej...
0: Albo to może, to ja w sumie powinienem pokazać, tylko ja nic nie mam. Dobrze, więc Pawle, ty będziesz musiał mówić, co robisz.
1: Wybieram sobie z listy użytkownika, od kogo chcę coś kupić, ewentualnie muszę.
0: Oczywiście, najpierw wchodzisz w trade.
1: Tak, oczywiście, najpierw wchodzę w trade.
2: Dokładnie. Ach, i w tym momencie zacząłeś proponować mi jakąś tutaj transakcję.
1: Jak powiedział właśnie Apollo, czyli proponuję właśnie Piciokowi transakcję, zgadza.
2: No i teraz co mi tam możesz wybrać? Ty chyba w tym momencie wybierasz, które ze swoich nieruchomości możesz mi sprzedać, czy które nieruchomości możesz chcieć ode mnie? W tym momencie musisz coś chyba wybrać i to się zaznacza bodajże
1: tak,
2: spacją.
1: Tak, ja wiem, nie?
0: No tak, tylko właśnie byśmy chcieli, żebyś Pawle nam powiedział, jak dokładnie.
1: Faktycznie.
0: Paweł to już jest doświadczony gracz, proszę państwa, on już się nawet nie zastanawia, no ale właśnie to... No,
1: doświadczony gracz, a właśnie zrobiłem pomyłkę jedną.
0: No dobrze, więc...
2: W tym momencie prawdopodobnie wybierasz...
0: Jeszcze raz.
2: Tak,
0: okay.
2: W tym momencie wybierasz co? Wybierasz prawdopodobnie właściwości, które ja mam, a które ty możesz ode mnie kupić, tak? Taki był chyba pierwszy ekran właśnie
1: tak,
2: transakcji.
1: Najpierw były lista, które ma przeciwnik, potem
2: czyli
1: była...
2: Czyli w tym przypadku ja.
1: Potem była kwota, od którego jakby chcę wziąć.
2: Czyli ile pieniędzy byś mógł ode mnie wziąć.
1: Tak, potem była lista rzeczy, które ja mam aktualnie. I ile mogę zapłacić temu przeciwnikowi?
0: Bo można wymieniać się gotówką, można wymieniać się budynkami, a można się wymieniać zarówno tym, jak i tym.
1: A można się wymieniać w sposób, który ja zaraz zademonstruję, czyli coś, że tak powiem, za nic, ale no powiedzmy.
0: No i tak w tym momencie tylko demonstracja.
2: Warunki transakcji. Uwaga, ty mi sprzedajesz nic? Za mojego jasno-niebieskiego Pentonville Road.
1: Oczywiście.
2: I ja mam to tobie sprzedać. Jakby nie to, że jesteśmy na antenie i nie mamy czasu, to bym tego nie przyjął, ale w tym momencie jest, klikam strzałką, najeżdżam, jest, klikam Enter. W tym momencie zrobiliśmy transakcję i wy widzicie jej warunki.
0: Dokładnie.
2: Czyli wymieniliśmy się w ten sposób, że ja już nie mam niczego, a on za nic ma moją nieruchomość.
0: Więc myślę, że teraz zrobimy jeszcze jedną kolejkę w Monopolu, no i przejdziemy chyba do prezentacji kolejnej gry.
1: I przejdziemy do prezentacji kolejnej gry, oczywiście.
2: Teraz mój ruch. 5. Oj, zapłaciłem Matę Ponczasowi $12 za to, że wkroczyłem na jego purpurowy teren. A to dlatego, że wkroczyłem na ten teren, a on go już posiada. Oj, zapłaciłem 36 zł w przeliczeniu. I w tym momencie pojechał sobie do więzienia. Ta gra jest o wiele bardziej ciekawa, jak ma włączone dźwięki, ale my z oczywistych względów nie możemy ich tu mieć, ponieważ dość zakłócały komunikaty, które wydaje mi syntezator. Niemniej jednak z dźwiękami gra jest o wiele bardziej efektowna.
0: I właśnie Zuzia dostała kartę
2: $200,
0: dokładnie. Więc teraz ja jeszcze.
2: Za przekroczenie start.
0: Więc teraz ja jeszcze pozwólcie.
1: Poprawię tutaj kolegę, że nie dolarów, a funtów.
0: O, okej.
2: Okay. No, tu pisze dolarz.
0: No właśnie. No ale jesteśmy na planszy w Wielkiej Brytanii, więc przyjmijmy, że to po prostu jakaś tam niedoróbka. Dobrze, ja teraz jeszcze zademonstruję jeszcze raz może ten trade. Chociaż i tak chyba nic nie mam, ale spróbujmy. Zobaczmy, czy w ogóle będę w stanie zrobić...
2: Pieniądze możesz sprzedać.
0: No właśnie, właśnie. Znaczy... Więc spróbujemy teraz na przykład wykonać jakiś handel z Pawłem Warczachowskim. Dajmy na to, chciałbym dokonać handlu wymiennego z Pawłem. Co ja bym chciał od Pawła? Dajmy na to, że to bym chciał od Pawła. I teraz, czy jeszcze coś? No, jeszcze coś. Dajmy na to, dwie rzeczy chciałbym od Pawła. No, Paweł ma dużo, więc ja bym chciał od niego, powiedzmy, 700. 700 funtów? No, ja nie chcę za dużo dawać pieniędzy Pawłowi, więc mogę mu dać na przykład 100 funtów. I teraz pojawia mi się pytanie, czy wszystko wybrałem dobrze w tej opcji handlującej? Czy to jest dobrze, czy jest w porządku? Tak, akceptuję. I teraz u Pawła pojawi się pytanie. Czy akceptuje tą moją propozycję, czy też nie?
1: Tak, pytanie pojawiło się. I teraz, kolego Michale, doskonale mnie znasz i pewnie jak gralibyśmy, bym tego nie zaakceptował, a że to jest na antenie, także...
0: A dziękuję bardzo.
2: Dostałeś chyba za 2000 za $100.
0: No bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, Pawle, że...
2: Jakby tak w realu było, to słuchaj.
0: No to świetnie by było. W każdym razie, tak to, na tym to polega. Czy jeszcze coś istotnego jest w Monopolu, o czym warto by było powiedzieć? Co warto by było pokazać?
1: Chyba to wszystko.
2: Litera C sprawdza, ile mamy pieniędzy. To jest takie tutaj.
0: Zademonstruję to w tym momencie. 2100 funtów. O, funtów. No proszę, jednak mówisz, że.
1: Pod literką V można sprawdzić, kto co ma. W sensie nie swoje rzeczy, tylko kogoś innego rzeczy.
0: Więc sprawdźmy.
2: Jakie współgracze mają.
0: I daj, właśnie, ale nie wszyscy, tylko po prostu kogoś możemy sprawdzić. On nam nie wyrzuca całej listy. Właśnie, wybieram sobie teraz gracza. Na przykład Denis. Oj. Jeszcze raz. Powiedzmy jeszcze raz, nacisnę V. Dajmy na to Piciok. Okej. Okay.
2: Oj.
0: Dziękujemy bardzo, Denisie, za sugestie. Czyli free parking to jest coś takiego, to jest takie pole w grze, na którym jeżeli staniemy, to dostajemy jakieś pieniążki, jak dobrze pamiętam, tak?
1: Oczywiście tak, dostajemy pieniądze, oczywiście jeśli ktoś tą opcję włączy w grze.
0: Bo to wszystko zależy od ustawień osoby, która daną grę uruchomi. bo jest jedna osoba, która jakby administruje daną grą, w tym przypadku to jest Paweł i to on właśnie ustawił, no więc sprawdźmy. Zero, czyli tu nic nie mamy.
2: No.
0: Dobrze, słuchajcie, czy jeszcze coś? Jeszcze widzę, że Petermach do nas pisze jakąś informację, czy no, się rozpisało towarzystwo, no więc dobrze, poczekajmy jeszcze chwileczkę. Jak wychodzi się...
3: No.
0: O właśnie, jeszcze tak, ale szpitalowi to po prostu płacimy, kiedy zbierzemy taką kartę. A jak wygląda wychodzenie z więzienia? To wygląda w ten sposób, że musimy rzucić kostką. Jeżeli na obu kostkach wypadnie ta sama cyfra... O właśnie. Jeżeli wypadnie nam na jednej kostce i na drugiej kostce ta sama cyfra, to wychodzimy z więzienia. Możemy także dostać w trakcie wędrówki po planszy, to możemy także dostać kartę, która nas z tego więzienia wypuści. A także możemy, żeby wyjść z więzienia, zapłacić. A jeżeli chyba za trzecią próbą nie uda nam się wyrzucić tego samego na obu kostkach, to i tak będziemy musieli zapłacić. Czy czegoś nie pomyliłem? Chyba nie.
1: Wszystko dobrze powiedziałeś. Na Ameryce idzie to $50, a na Anglii 50 funtów.
0: Więc dobrze, więc myślę, że jeżeli chodzi o Monopol, to by było na tyle. Ja teraz wyjdę z gry. Leave game. Tak. Pytanie, czy chcę dostać zapis gry za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli interesowałoby mnie to, to wybieram yes, dostaję wiadomość mailową na skrzynkę, na którą się rejestrowałem i po prostu tam pojawia się informacja o tym, że no, wykonałem w trakcie tej gry takie, a nie inne ruchy. Moi przeciwnicy wykonali także takie, a nie inne ruchy. Wybieram, że nie chcę. Nie jest mi to potrzebne. No i teraz przechodzimy do kolejnej gry. Teraz muszę się cofnąć. Tak, muszę się cofnąć. A, F7. O, dziękuję bardzo.
1: F7,
0: dobrze, to naciskamy F7. I teraz przechodzimy do kolejnej gry. Do jakiej proponujecie teraz?
1: No, myślę, że Uno.
0: Dobrze.
2: Uno, jak najbardziej.
0: Przechodzimy do
2: Uno, do Stres. Witamy na serwerze.
0: Uno. Poczekajmy, aż stworzy ktoś grę. Pawle, podejrzewam, że to ty będziesz tworzył grę.
2: Właśnie. Już jest.
0: Dziękujemy. Wchodzimy do gry. Join game. Dobrze. Wpisujemy hasło gry. I teraz, zanim zaczniemy grę, tradycyjnie prośba, abyście opowiedzieli kilka słów na temat tego, jak w tą grę się gra, na co warto zwrócić uwagę, co jest istotnego.
2: Możecie ciszej, bo jestem w razie,
1: no to
4: ich nie ma.
1: W tej grze mamy 7 kart na starcie. Mamy 7 kart na starcie i polega gra na tym, żeby opróżnić po prostu 6 kart.
2: Więc jak widać tutaj ludzie dołączają do gry.
0: Dokładnie.
2: Dobrze, odzyskaliśmy.
0: Wchodzimy, wchodzą kolejne osoby, więc co, czy czekamy jeszcze na kogoś, czy startujemy?
1: No myślę, że startujemy, bo...
0: No to startujemy, bo czas goni nas. Dobrze. No więc, Pawle... O, właśnie.
2: Midzi, to jest niebezpieczne. Teraz wszyscy słuchacze usłyszeli, jakie masz karty.
0: No ja wiem o tym, no ale to i tak nie będziemy nie wiadomo jak długo grali, tylko po prostu w tej grze akurat jest istotne to, żeby nasi przeciwnicy nie wiedzieli, jakie mamy karty. Bo po prostu kiedy oni wiedzą, to mogą się przed tym jakoś zabezpieczać, żebyśmy my się tak szybko tych kart nie pozbywali. O co chodzi? Mamy karty z numerkami i z kolorami.
1: I karty specjalne.
0: Dokładnie.
1: Mamy karty z numerkami od 0 do 9. I karty specjalne. Karta Wild, czyli zmiana koloru na taki, jaki nam odpowiada. Wild Draft 4, zmiana koloru na taki, jaki odpowiada i danie przeciwnikowi 4 kart. I karta typu Blue Draft 2, mamy 4 kolory właśnie w grze. Blue, Green, Yellow i Red.
0: I red.
1: Mhm. I mamy karty typu Blue Draft 2, Blue Draft 2, Green Draft 2, Red Draft 2 i Yellow Draft 2. Czyli danie przeciwnikowi 2 kart.
0: Jakiegoś konkretnego, nie jakiegoś konkretnego koloru, tylko po prostu jeżeli koloru, na przykład wylosowaliśmy kartę o kolorze czerwonym, powiedzmy, jeżeli możemy położyć kartę o kolorze czerwonym, no to możemy właśnie Red Draw 2 położyć taką kartę i kolejna osoba, która jest po nas, musi wyciągnąć z talii 2 karty. Tym samym, no, cofając się troszeczkę w tył, bo tych kart jej przybędzie, no i nie tak szybko będzie w stanie się ich pozbyć. U Pawła, no, dosyć sporo osób gdzieś tam widzę się pojawiło, ale okej, okay, my zaczynamy w takim razie grę. Pawle, twoja kolej, zaczynasz.
1: Ej, a ten Paweł jest potrzebny? Zaczynam i kładę.
2: Okej, teraz moja kolej.
0: No właśnie.
2: Tak, w momencie mamy...
0: Skip to była karta, za pomocą
1: właśnie,
0: której...
1: Są jeszcze karty specjalne właśnie, bo zapomniałem o nich powiedzieć. Ach, ta skleroza. Skip, czyli pominięcie kolejnego gracza i reverse, czyli odwrócenie kolejki.
0: Więc teraz był skip, no to teraz poruszamy się dalej. Teraz ja będę miał za zadanie wylosować jakąś kartę, to znaczy wylosować, będę miał za zadanie położyć jakąś kartę. Mogę położyć kartę taką. O, mogę położyć kartę dziką, czyli wild, więc wybieram sobie tą kartę, bo to może być coś ciekawego, no i wybieram sobie teraz jakiś kolor, na przykład zielony. No i teraz Mate Ponczas będzie następny w kolejce, będzie wybierał jakiś kolor. Właściwie jakąś kartę będzie miał za zadanie położyć. Następna osoba. No bo właśnie, i tu jeszcze nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy, chyba Pawła Masarczyka gdzieś nam w tym momencie, gdzieś się Paweł oddalił, ale ty, Pawle, drugi Pawle, Pawle W., jesteś, mam nadzieję, z nami, tak?
1: Jestem, oczywiście, że jestem.
0: Dobrze, więc...
1: Nie powiedzieliśmy, ja wiem już, o jakiej rzeczy nie powiedzieliśmy. Nie powiedzieliśmy o tym, że jak mamy dostępnych...
0: Poczekajcie sekundkę, bo tutaj widzę, że tam u Pawła się zrobiło dosyć głośno, więc ja Pawła po prostu na chwilę obecną... O, ja Pawła na chwilę obecną wyciszę. Dobrze, wyciszamy na razie Pawła M. I teraz, no cóż, Pawle, zostaliśmy we dwójkę na placu boju, więc proszę bardzo, tłumacz.
1: Zapomniałem dodać o jednej rzeczy, gdyż jeżeli nie mamy dostępnych kart w grze, to w menu jest opcja dostępna Draw a Card,
0: Draw a Card,
1: która dobiera nam kartę, którą możemy zagrać, albo nie, bo to też dobiera nam kartę losową.
0: Dokładnie, bo to nie jest tak, że wybieramy sobie jakąś konkretną kartę, to jest ślepy los. Albo nam się uda, albo nam się nie uda.
1: Jak nie będziemy mogli zagrać, to po prostu jest następnego kogoś kolej.
0: Dobrze, teraz teraz ja znowu jestem. Mogę zagrać tą kartą, czyli mogę zagrać zielonym. No i niczym innym w zasadzie, tylko ten kolor i tylko mam tą czwórkę, więc ją kładę. No, Piciok chce do nas coś napisać. Chyba? No i czekamy teraz na ruch kolejnej osoby. Dokładnie. To było słychać, ale myślę, że rzeczywiście warto o tym powiedzieć. Paweł do nas o tym napisał i to jest, myślę, że istotna kwestia. Poruszamy się oczywiście po tych kartach za pomocą strzałek. A swojego wyboru na danej karcie dokonujemy naciskając Enter. Są jeszcze skróty klawiszowe, o których też myślę, że warto powiedzieć. To jest D do wyboru karty i P to jest, Pawle, co ten skrót robi? Umożliwia nam zagranie.
1: P do położenia karty, dokładnie. Jeszcze jest skrót H, czyli sprawdzenie, ile mamy kart i jakie mamy karty. Literą C sprawdzamy, jaka karta leży aktualnie na stole.
0: Więc teraz czekamy na ruch kolejnego gracza. Piotr wybiera kartę. O, Piotr coś nie ma szczęścia, musi tych kart dobierać sobie. Ze mną to wszyscy mają najłatwiej, bo słyszą, co się dzieje. Dobrze, więc teraz ja chcę położyć kolejną kartę. I yellow mogę położyć. Mogę położyć yellow, więc kładę. Jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto powiedzieć. Ja na momencik wyciszę Apolla, żeby nie było zbyt dużo słychać, bo jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, co należy zrobić, ale to myślę, że Paweł nam o tym opowie, co należy zrobić, kiedy mamy już tylko jedną kartę, bo to jest dosyć istotne.
1: Kiedy mamy jedną kartę, należy nacisnąć literkę U, zasygnalizować, że mamy Uno. W przeciwnym razie, po 3 sekundach, jeśli tego nie zrobimy, i ktoś to zauważy z przeciwników i też naciśnie literę U, no to dostaniemy 3 karty karne.
0: Dokładnie. Więc na to trzeba zwrócić uwagę i trzeba po prostu o tym pamiętać, bo czasem się zdarza tak, że się zwyczajnie zagapimy. No i przegraliśmy, bo na przykład jeszcze jedna osoba miała Uno, i nas złapała. A jeżeli chcemy złapać taką osobę, to też naciskamy po prostu literkę U. To jeszcze tak w ramach informacji. Jeżeli zapamiętamy sobie, bo to oczywiście, żeby kogoś złapać, to trzeba wykazać się pamięcią. To nie jest tak, że wyświetla nam się, ile kto ma kart. My takiej informacji nie mamy. Więc po prostu, jeżeli chcemy się dowiedzieć, to musimy zapamiętywać. Jeżeli zapamiętamy, że dana osoba ma Uno, a właściwie, że już ma tylko jedną kartę, no to po prostu w tym momencie, kiedy ona położy tę kartę przedostatnią, naciskamy literę U w ciągu 3 sekund, no i przeciwnika się pozbywamy. Teraz jest moja kolej. Mam dwie karty do położenia, więc kładę piątkę czerwoną. Czekamy dalej. Ja myślę, że... Właśnie to była karta Draw 2. Dwie karty do dodania sobie stali miał użytkownik DJ Dennis. O, no cóż. Dzika karta i to w dodatku draw 4, czyli 4 karty były do wyciągnięcia stali. No, czekamy dalej na rozwinięcie sytuacji. Pawle, jeszcze tak zapytam, czy o czymś trzeba by powiedzieć naszym słuchaczom dla jakieś istotne rzeczy w przypadku gry w Uno? Może jakieś strategie? Może coś polecisz? A ja w międzyczasie kartę położę.
1: Co polecę, to powiem tak, że każdy musi sobie strategię sam jakby opracować, bo jedni na przykład wolą grać tak, że na przykład wszystkie specjalne karty na początek, a inni właśnie wręcz przeciwnie, że wszystkie specjalne karty typu właśnie Wildraffor zostawią sobie na koniec, żeby przeciwnika dobić.
0: A to się czasem lubi mścić, bo jeszcze powiedzmy o jednej istotnej rzeczy w przypadku Uno, że osoba, która wygra, czyli ta osoba, która pozbędzie się wszystkich kart, dostaje punkty od wszystkich swoich przeciwników i każda karta jest jakoś punktowana. O ile na przykład tam blue 1, red 1 i tak dalej, to nie jest dużo punktów, ale właśnie te karty specjalne, czyli skip, draw 2, draw 4, to już jest dużo punktów.
1: No, skip jest po 20, teraz, reverse po 20, tak.
0: I teraz właśnie, teraz mam dwie karty, więc kładę kartę, bo mogę tą położyć, mogę położyć niebieską kartę i naciskam U. Żeby mnie tylko nikt nie złapał. Ciekawe, czy mi się uda. Albo czy komuś, bo widzę, że już nie tylko ja mam Uno. Czekamy na ruch Pawła, który na razie od nas się oddalił, ale miejmy nadzieję, że jeszcze wróci. No coś chyba Paweł w ogóle gdzieś wybył.
1: A, jeszcze nie powiedziałem o jednej opcji, tak a propos RS Gamesa ogólnie.
0: No to słuchamy.
1: Teraz mi się przypomniało, że jest opcja, że można użytkownika, ale to taka czysta taka opcja teoretyczna, że użytkownika, który nie wykonuje ruchu, można z gry wyrzucić.
0: No właśnie, bo...
1: Pod klawiszem F9.
0: Jakieś problemy były z Pawłem, z połączeniem chyba po prostu internetowym Pawła, ale już jest z nami, o właśnie... O właśnie, witamy Pawła ponownie. No i proszę Państwa, Red 4, ostatnia karta. Naciskam Enter i... I chciałbym powiedzieć, że to nie było ustawiane. Udało mi się wygrać w Uno, więc teraz wychodzę klawiszem F7. No i cóż, Pawle, gramy w kolejną grę, jeszcze przy okazji RS Gamesa. Więc w co
1: no,
0: tym
1: oczywiście.
0: Razem?
1: Myślę, że Kości, czyli Jagzi.
0: Dobrze, to ty twórz grę. I tu, jeżeli chodzi o Jagzi, to będzie trochę do tłumaczenia. Aczkolwiek nasi słuchacze, którzy grali w coś takiego, co nazywa się kościany poker w Klango, bo tak jak dobrze pamiętam, ta gra tam się nazywała, to nie będą mieć większego problemu, bo chyba gry, zasady gry są identyczne, prawda? Tylko, że tu po prostu no, mamy angielską terminologię.
1: Tak, zgadza się.
0: Więc teraz czekamy, aż Paweł stworzy grę. Pawle, stworzyłeś, czy jeszcze nie?
1: Tak. Już
0: dobrze, więc ja się teraz dołączam. Jakcji, okej. Dobrze, więc teraz join game. Nie wiem, dlaczego pojawiło się, że się rozłączyłem. Ale okej. To będzie to. Wpisuję hasło do gry, czyli Radio N. Czekamy na pozostałych graczy. Jeszcze może chwileczkę. Sprawdźmy w ogóle, którą mamy godzinę. O, już pierwsza godzina nam audycji mija powolutku. Więc trzeba będzie się sprężać, żeby zademonstrować chociaż jeszcze jakieś gry. Ja myślę, że teraz, Pawle, przejdziemy po prezentacji Jagzi do Quentina, żebyśmy mogli jeszcze pokazać tam jakieś gry, bo...
1: Zgadza się, gdyż tutaj zostały gry w RS Gamesie, w sensie zostały gry jeszcze 1000 miles, które są w Quentinie, statki, które również są w Quentinie. I został jeszcze w RS Gamesie
0: Blackjack?
1: Blackjack, ale myślę, że póki co wystarczą chyba te trzy.
0: Dokładnie, bo no niestety, no proszę państwa, prowadzenie audycji na żywo, a w dodatku jeszcze połączone z prezentacją i różnymi dziwnymi wypadkami losowymi, jakie zdarzają się na antenie, no to nie jest rzecz łatwa i nie jest to szybkie do zrealizowania. Dlatego, no niestety, obawiam się, że nie damy rady zaprezentować wszystkiego, no ale przynajmniej się staramy. Dobrze, Pawle, zatem startujemy. No i teraz czekamy na Pawła, ale w międzyczasie może powiedzmy króciutko, Pawle, na czym ta gra polega? O co tak naprawdę chodzi? Bo mamy kostki, mamy trzy kostki, chociaż nie, nie trzy, pięć kostek.
1: Mamy pięć kostek.
0: Pięć kostek. No, mamy pięć kostek? I co z nimi robimy?
1: Rzucamy, żeby uzyskać odpowiednie kombinacje. W sensie na przykład duży street, mały street. Właśnie tu już pojawiają się zasady. Pojawiają się zasady, gdyż, bo trzeba tu powiedzieć, że można wyrzucić na przykład szkółkę, czyli 1, 2, 3 mamy, 4, 5, 6, za które można dostać punkty i zatrzymać jak najwięcej punktów, żeby wygrać całą grę.
0: Ja to zaraz postaram się w praktyce zademonstrować, kiedy tylko dojdę do głosu w grze. Miejmy nadzieję, że się to uda. Mamy generalnie ileś kombinacji, do których musimy przyporządkować te nasze rzuty.
1: Dokładnie. Podpowiem tylko, że jak przyporządkujemy powiedzmy na przykład Large Stride, to już go, jak raz go przyporządkujemy, to potem drugi raz już go nie można przyporządkować.
0: Więc po prostu trzeba ryzykować. Jeżeli idealnie nam się... Jeżeli idealnie nam się coś wyrzuci, no to wszystko świetnie. Natomiast jeżeli nie wyrzuci nam się idealnie, to dostaniemy mniej punktów. A w tej grze także chodzi o to, żeby jak najwięcej punktów dostać.
1: O, właśnie widzimy, że... kolega o pseudonimie Gulliver zdobył dwie takie same kostki po cztery i trzy takie same kostki po sześć.
0: Więc dobrze, teraz jest moja kolej. Przyjrzyjmy się temu, co widać w grze. Rzuć kostką. No, czyli po prostu zakończ rozgrywkę. Zobacz na to, co ci zostało tak naprawdę, gdzie jeszcze możesz coś ulokować. No i wyjście z gry. Rzucam kostką oczywiście. No i właśnie. O co chodzi? Mógłbym przyporządkować coś na przykład już teraz do trójek, ale mam tylko dwie trójki. Proszę zobaczyć. No nieciekawie to wygląda. Mógłbym spróbować na przykład do Full House'a przyporządkować coś, czyli mógłbym ryzykować zaznaczając jeszcze na przykład dwójkę, czwórkę i szóstkę z nadzieją, że wyrzuci mi się ta sama cyfra na tych trzech kostkach, na przykład cztery, że wyrzuci mi się na tych kostkach i wtedy miałbym cztery, cztery, cztery, trzy, trzy i mogę to przyporządkować spokojnie do sekcji Full House. I ja tak spróbuję zrobić. A nuż widelec. Dwójka, zaznaczam spacją oczywiście również czwórkę i zaznaczam szóstkę. Teraz Enter. No i to nie jest ustawione, ale zaczyna się robić ciekawie, bo jest szansa, że uda mi się do tego Full House'a przyporządkować. Mam na razie tak, 2, 2, 4 i 4. Przepraszam, 3, 3, 4 i 4. Więc teraz chciałbym dodać sobie jeszcze do którejś z tych cyfr, albo do trójki, albo do czwórki, tą jedną kostkę, na której została szóstka. Więc ja ją zaznaczam spacją i naciskam Enter. I jeszcze raz Enter. No niestety, nie udało mi się. I teraz, co ja mogę zrobić? Pytanie. Muszę przyporządkować do którejś kombinacji to, co mi zostało. Czyli 2, 2, 4, 4 i 5. No i przyjrzyjmy się liście. Jedynki. Czyli oznacza to, że no ile na kostkach wyrzuciło nam się jedynek. Nie dostałbym za to żadnych punktów, bo nie mam jedynek. Dwójki tak samo. Trójki. Mam dwie trójki, więc dostałbym 6 punktów. Za dwie czwórki, które też mam, dostałbym punktów 8. Mam jedną piątkę, czyli tu gdybym to przyporządkował, mogę dostać 5 punktów. Szóstki, nie mam żadnych szóstek, więc 0. Three of a kind, czyli 3 tego samego. Więc na przykład gdybym miał 2, 2 i 2, to mógłbym tu przyporządkować do tej kombinacji. Four of a kind, tak samo, 4 tego samego. Niestety również nie udało mi się wyrzucić takiej kombinacji, więc nie mam tu czego szukać. Full house, czyli to, o czym mówiłem, dwie jednej cyfry, czyli na przykład 2 i 2 i 3 drugiej cyfry, czyli na przykład 3, 3 i 3 na kostkach. Tu także 0, bo nie mam takiej kombinacji. No i teraz, Pawle, pytanie do ciebie. O co chodzi z małym streetem i dużym streetem? Bo mi to się zawsze myli, może ty naszych słuchaczy oświecisz bardziej niż ja.
1: Mały street wypadnie nam wtedy, kiedy mamy 4 cyfry po kolei. W sensie na przykład 1, 2, 3, 4 lub 2, 3, 4, 5. Ewentualnie 3, 4, 5, 6. Duży street to jest, gdy mamy po kolei cyfry, czyli 1, 2, 3, 4, 5 lub 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja nie mam ani takiej kombinacji, ale mam coś, co jest jeszcze jachcji, a jachcji to jest, że mamy...
1: Jachcji to jest 5 takich samych cyfr, czyli na przykład 5 piątek, 5 szóstek, 5 czwórek i tak dalej.
0: Mamy taką opcję, ale również nic mi to nie da, bo no nie mam takiej kombinacji niestety. I mam jeszcze chance. Na czym polega ta szansa?
1: Szansa polega na tym, że to jest podsumowanie 5 oczek. 5 oczek. W sensie jak wyrzucimy na przykład 3, 4, 4, 4 i 4, to jest podsumowanie wszystkich 5 kostek.
0: Więc to także, no jeżeli już mamy taką fatalną sytuację, że nie możemy tego do niczego przyporządkować, to po prostu korzystamy z tej szansy. No mi tak naprawdę no nie pozostaje chyba zbyt wiele, jak właśnie w tym momencie tę szansę wykorzystać. Więc przyporządkowuję to do szansy i już niestety więcej z tego nie będę mógł skorzystać, nie będę mógł skorzystać z tej opcji. 19 rzeczy. Dobrze, więc teraz idziemy dalej. Teraz Denis rzuca. Poczekajmy, co się stanie. No to jeszcze myślę, że damy Denisowi jakby ruch swój wykonać i przejdziemy do RS Gamesa. Znaczy nie do RS Gamesa, tylko do Quentina.
1: Dokładnie, no tak.
0: Dokładnie. To jeszcze może Zuzia wykona ruch. Dobrze, ja myślę, że zrobimy teraz tak. Jeszcze nasi słuchacze niech tu sobie grają w międzyczasie tak zwanym. My teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy. Jeżeli ktoś chce, to niech uruchamia Quentin Playrooma, bo za moment tam się przeniesiemy, pokażemy kilka gier. Myślę, że zaczniemy, Pawle, od Thousand Miles, prawda? Bo to jest taka chyba najpopularniejsza gra.
1: Zaczniemy od Thousand Miles, tylko jeszcze tak dodam od siebie, że kto będzie chciał grać na Playroomie, to niech pisze do mnie lub do Michała, to mu znaczy ewentualnie do mnie, bo ja będę tworzył gry, to mu wyślę zaproszenie, bo tam nie można tworzyć gry nie na hasło.
0: Więc dobrze, więc pytanie teraz, jaki jest twój nick na Playroomie?
1: Taki sam jak tutaj, czyli Dimenel666.
0: Zatem piszcie do Pawła, jeżeli chcecie zagrać w Playroomie, a my teraz robimy sobie odrobinę muzycznego wytchnienia, bo się nagraliśmy, a za moment będziemy grać zresztą dalej.
4: Radio N. Reklama.
0: Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych.

0: Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę www.utilitya.pl.
1: Po reklamie.
2: Tyflo Podcast.
0: A w dzisiejszym programie z cyklu Tyflo Podcast w Radiu N dużo się dzieje na antenie i trochę to może rzeczywiście chaotycznie brzmieć, ale mam nadzieję, że nasi słuchacze mają z tego jakiś pożytek, bo dziś program z natury rozrywkowy. Dziś prezentujemy wam gry dla osób niewidomych, gry internetowe, w które możecie sobie pograć ze znajomymi, z przyjaciółmi, z kim chcecie. Możecie także oczywiście pograć z zupełnie obcymi ludźmi, bo Pawle, myślę, że się ze mną zgodzisz, mówię w tym momencie do Pawła Warczachowskiego, z którym dziś ten program prowadzę, że sporo osób jednak na tych serwerach się znajduje, zarówno RS Gamesa, jak i Quentina.
3: Oj, sporo osób, to się zgadza. Chociaż ostatnio zauważyłem, że Playroom staje się bardziej popularny niż RS Games.
0: Bo chyba o to chodzi, że po prostu w Playroomie jest jednak więcej tych gier. Jednak jest więcej i są one w pewnych momentach ciekawsze. Czyż nie? Czy masz inne zdanie na ten temat?
3: No ja mam troszkę inne zdanie na ten temat. Po prostu RS Games myślę, że staje się już bardziej jakby przejadł się użytkownikom.
0: Dokładnie, bo RS Games jest dłużej. Quentin Playroom pojawił się później, no i tych gier... Zresztą Quentin w ogóle przez pewien okres czasu był takim programem, który miał sporo błędów. Tam trzeba było uważać. Nie wiem, czy to już zostało poprawione. Ty więcej korzystasz z tej aplikacji, więc będziesz wiedział, czy to już zostało poprawione, że jak na przykład naciska się jakieś klawisze stosunkowo szybko, to program się wyłącza. Chociażby.
3: To nie zostało poprawione, ale to docelowo ma nie być poprawione, gdyż producent zadbał o to, bo kiedyś miał po prostu dużo wiadomości, w sensie do niego było dużo wiadomości, no i producent stwierdził, że będzie takie jakby, bo po prostu spam dostawał producent i stwierdził, że jak będzie tak, zrobi takie zabezpieczenie, no to...
0: To nie będzie problemu w tym momencie i będzie można jakoś sobie z tym poradzić. Dobrze, więc teraz przechodzimy do gry w programie Quentin Playroom. Ja teraz muszę odnaleźć oczywiście swoje tu zabawki w postaci kabli, którymi przyłączę syntezator. O, już jest. Mam nadzieję, że będzie słychać. Słychać, działa. Ty też, Pawle, jak mam nadzieję, słyszysz.
3: Tak, słyszę.
0: Dobrze, więc teraz już uruchamiamy RS Games, nie tylko Quentin Playroom. Quentin Playroom w menu Start już jest zainstalowany. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcieli, mają go również zainstalowanego. Playroom. I teraz pierwsze okienko do wprowadzenia danych. Username to jest okno dialogowe, poruszamy się klawiszem tabulator. Username MIDI, czyli mój nick, moja nazwa użytkownika. Nie, ten klawisz. Hasło, oczywiście hasło zagwiazdkowane. I przycisk connect, naciskam spację lub enter. No i pierwsza rzecz, która się pojawiła.
3: Zaprosiłem cię do gry, Michale, naciśnij sobie Ctrl plus I, w sensie, i wtedy się dołączysz.
0: Ctrl I, dobrze. Naciskam Ctrl I. No i czy ktoś jeszcze chce się dołączyć do nas?
3: Mamy już czterech użytkowników razem z tobą.
0: No to dobrze, to myślę, że możemy zaczynać. 1000 miles, jak rozumiem, w tę grę gramy na początek.
3: No to startujemy. Przy wyborze mamy dostęp, mamy do wyboru, czy grać pojedynczo, czy grać drużynowo, bo w 1000 miles można grać na drużynę.
0: A jak zdecydowałeś się, na co ustawiłeś?
3: Ustawiłem na drużynowo.
0: Okej. No zatem zaczynamy.
3: Ustawiłem, że będziesz ze mną w drużynie, jako, że tak powiem, prowadzący tą audycję.
0: Dobrze.
3: Teraz mam do wyboru, czy karty, jak się skończy.

0: czytania kart, czy ma być ponowne dobieranie kart, czy nie. Czy po prostu jak się skończą karty, to czy po prostu będzie jakby koniec rundy, czy jak się skończą karty, to czy będą dobierane ponownie te karty. Daję tak.
1: I oczywiście to jest kwestia dotycząca tylko i wyłącznie administratora gry, więc jeżeli wy będziecie chcieli się dołączyć po prostu do jakiejś gry, to nie ma najmniejszego problemu. Te rzeczy akurat was nie dotyczą, bo to ustawia osoba, która daną grę zakłada.
0: No i target. Do ilu gramy? Mniej więcej.
1: No myślę, że tak, to i tak tylko, żeby pokazać naszym słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi, więc... No proszę bardzo. No i teraz Paweł wyciągnął kartę.
0: Tak jest, wyciągnąłem kartę. I na początek odpalę samochód, bo trzeba wiedzieć, że gra...
1: No, Pawle?
0: Wyciągnąłem kartę. Tu polega gra na tym, że trzeba dojechać do 1000 mil. Gra polega na tym, żeby dojechać do 1000 mil, ale nie byłoby tak prosto, gdyby nie karty... Specjalne.
1: Także specjalne.
0: Tak jest. Karty w grze to są 100 miles, 50 miles, 200 miles, 25 miles. 75, tak, miles odpowiednio prędkości. Speed limit to jest ograniczenie prędkości do 50 na godzinę, że tak się wyrażę, mil. Out of gas, czyli spuszczenie paliwa
1: z baku.
0: Rywalowi. Tak. Flat, czyli spuszczenie opon,
1: powietrza.
0: Czyli opon. Tak, z opon. Accident, czyli wypadek samochodu. Wypadek. No, tak, wypadek. Consensus, czyli jesteśmy powiedzmy na 400 miles, a jak pojedziemy 25, to się cofniemy, jak mamy consensus.
1: Czyli po prostu ktoś nam włącza wsteczny bieg.
0: Tak jest. No i to by było...
1: I to by było tyle. Są oczywiście karty specjalne, na przykład...
0: Są oczywiście karty specjalne, tak. Jest jeszcze, jeszcze Red Light, czyli czerwone światło. Są karty specjalne, takie jak na przykład Steering AC, której właśnie teraz użyję, czyli nie można nam zrobić wypadku.
1: I kiedy pojawia się taka karta specjalna, taka karta pozytywna specjalna, to dany gracz ma możliwość jeszcze jednego ruchu, czyli w tym momencie ty wyciągasz jeszcze jedną kartę, czy ty w tym momencie już kładziesz?
0: Tak, ja już wyciągam jeszcze jedną kartę.
1: Wyciągamy spację.
0: Tak, można oczywiście jeszcze z tą kartą Steering AC mogłem zrobić tak, że mogłem zrobić coś na zasadzie Dirty Tricku, czyli jak ktoś nam zrobi wypadek, ja nie wyciągając karty mógłbym położyć Dirty Trick i dostaniemy plus 300 punktów za to. Aha, i jeszcze za niedojechanie do mety bez dwusetek, znaczy dojechanie do mety bez dwusetek, dostajemy też dodatkowe plus 300 punktów.
1: Właśnie, green light, zapalony silnik, ruszyliśmy, teraz no, jeżeli dojdę do głosu, to mam nadzieję, że pojedziemy, więc dobrze, więc proszę bardzo, teraz Denis będzie grał. No, nie dali mi się pobawić. Skip a turn. Jest jeszcze taka karta, która oznacza stratę kolejki po prostu.
0: Nam dał Gulliver speed limit, czyli ograniczenie do prędkości. A jako, że ja jestem znany ze swojej waleczności, co pewnie Michał potwierdzi.
1: Oczywiście.
0: Robię dokładnie to samo.
1: No i mamy pas. A właściwie, no nie wiadomo, co się teraz będzie działo. O! Chyba zostaliśmy pozbawieni paliwa.
0: Tak z ciekawości, zobacz jeszcze, czy nie masz kart specjalnych, bo jak masz, to można by zrobić Dirty Tricks, na przykład gas tank, jak masz.
1: No właśnie, zaraz zobaczymy. Mam 50 mil, zielone światło, end of consensus, 200 mil, 75, 25. No, 50 bym mógł pojechać, ale nie mamy niestety paliwa.
0: Więc musisz
1: najpierw, tak, najpierw muszę kartę wylosować. O, ale odwdzięczę się naszym przeciwnikom, dając im konsensa, czyli po prostu będą sobie koledzy jechać do tyłu. Select the target, kiedy nacisnąłem Enter na tym, pojawia się lista po prostu. Midzi.
0: Tak jeszcze powiem, tak jeszcze powiem, że sam sobie nie można zrobić temu problemu, tylko przeciwnikom.
1: Dokładnie, ale lista jest w każdym razie. No, tą drużynę bym bardzo chciał uszczęśliwić konsensem, czyli żeby sobie do tyłu jechali. No to 200 chłopcy teraz, jak najszybciej, chociaż i tak jesteście na zerze. Dla tych wszystkich, którzy dopiero się przyłączyli do dzisiejszej audycji, to informacja, że dziś gramy. Słuchajcie, dziś gramy, to jest ostatnia audycja w tym roku Tyflo Podcastu w Radiu N, więc po prostu gramy sobie w gry RS Games i Quentin's Playroom. RS Gamesa już zaprezentowaliśmy. Nie obyłoby się bez ciekawych technicznych wydarzeń antenowych. Teraz gramy Quentin's Playrooma. W międzyczasie Paweł dostał kartę, która umożliwiła zatankowanie, więc po prostu już teraz jesteśmy na czysto. Nam tu koledzy z drużyny przeciwnej pozbawili nas paliwa. My już to paliwo mamy, więc teraz wyciągnę kartę oczywiście, bo muszę. No właśnie o tym mówię, Pawle. Szukam sobie zielonego światła. Mam zielone światło, jedziemy. Za chwilę. Chyba, że nam zrobią jakiś żart. Właśnie tu jeszcze taka ciekawostka. W tym momencie pojawiła się taka rzecz, która nazywała się, że ktoś junk jakąś tam kartę. Czyli po prostu ktoś się jej pozbył. Jeżeli nie mamy możliwości zagrania żadną kartą, bo na przykład stoimy, jesteśmy, mamy wypadek, a mamy tylko i wyłącznie same prędkości, to po prostu musimy się pozbyć jakiejś karty. Najlepiej pozbywać się najmniejszej prędkości, albo jeżeli jesteśmy blisko mety i specjalnie nam nie zależy w tym momencie, no to się najlepiej pozbywać 200, bo dostaniemy wtedy ten bonus. Więc teraz pojedziemy sobie 200.
0: Nie pojedziemy sobie 200, a właśnie, gdyż mamy limit do 50.
1: A mamy limit. A ja jeszcze kartę w ogóle muszę wyciągnąć. Dobrze, spacja. Więc nie pojedziemy 200, pojedziemy sobie 50. No cóż, czerwone światło.
0: No, już nie mamy.
1: Cóż, zdarza się. Teraz wyciągam kartę. A jak mogę sprawdzić, jak wygląda nasz status? To się sprawdzało którąś literką, Pawle? S, E, V, czy czym?
0: Nie, literką I sprawdzamy nasz status i to, co mamy. Literką S sprawdzamy, jaki jest limit punktowy.
1: Dobrze, więc naciskam I, bo mnie interesuje, co tu się dzieje. Dobrze, więc teraz co ja bym tu mógł zrobić? Dokładnie. No, ale jedziemy. To najważniejsze. Czekamy teraz na Denisa, aż użyje jakiejś karty. No właśnie, nie miał czego użyć. Czego ja mogę użyć? Czy ja mogę czegoś w ogóle? Chyba tylko tych 25, niestety. No, end of consensus to... ja bym się nie pozbywał. No i teraz mamy problem.
0: Ja bym się pozbywał, gdyż mamy kartę Steering AC, czyli wypadek nam nie grozi i End of Consens nam również nie grozi.
1: A właściwie Consens. Przebili nam opony. I to jest ta sytuacja, w której trzeba się po prostu pozbyć jakiejś karty, bo w zasadzie nie mam możliwości wykorzystania jakiejkolwiek. Więc skoro mówisz, że mogę się śmiało pozbywać End of Consensa, naciskam na niej Enter i pytanie, czy jestem pewien, że chcę się jej pozbyć. Yes.
0: Jak mówiłem wcześniej, ty mnie znasz i wiesz, że jestem waleczny i jak ja to mówię, oko za oko, ząb za ząb, także oni będą mieli wypadek.
1: No niestety, było z nami nie zadzierać. Czekamy na ruch ze strony Denisa, który z nami będzie teraz grał. Jakąś kartę nie usłyszałem, bo tu trochę było za głośno. Priority Vehicle Card. I cóż ta karta oznacza, może powiedzmy?
0: Że nie będziemy mogli zrobić mu im czerwonego światła i dać limitu do 50.
1: Wielka szkoda. Dobrze.
0: To można im zrobić, autogaz.
1: A jaki my mamy status? No niestety. Chcielibyśmy pojechać, ale musimy wam coś zrobić, koledzy. No cóż, Denis.
0: No tak, takie sympatyczne.
1: Tak, bo można tu również pisać za pomocą czego? Przypomnijmy. A właściwie powiedzmy.
0: Poruszamy się po interfejsie strzałkami, generalnie Enterem zatwierdzamy i tabulatorem.
1: Więc ja teraz zademonstruję może, co tu się dzieje, bo tu mam listę teraz, listę kart, naciskam tab i tu mamy czat. Ja mogę wpisać jakiś tekst, powiedzmy, na przykład teraz piszę. Dziękujemy za miłe słowa. Naciskam Enter. I to jest automatycznie wypowiadane przez program odczytu ekranu. I jeszcze mamy pole edycji takie tylko do odczytu, w którym znajdują się wszystkie rzeczy, które działy się w programie. Teraz jest moja kolej, tak?
0: Nie, moja kolej jest okay. I mam replacement wheel, czyli naprawę kółek.
1: Więc teraz Denis będzie grał dalej. Niestety ja się już obawiam, że nie zdążymy pokazać wszystkich gier. Natomiast jeszcze chwilę pogramy i pokażemy jeszcze, myślę, Pawle, statki chociaż.
0: Statki, tak. Myślę, że to jest dobry.
1: Bo jest jeszcze kilka gier, ale te gry są jeszcze nieco. Dokładnie. Dziękujemy ci bardzo, Denisie, za informację. Ja teraz, bo Apollo być może mówił to zbyt szybko. Jeżeli chcemy napisać do kogoś, to prywatnie, to wpisujemy małpę nick danego użytkownika, czyli jakbyście chcieli do mnie na przykład coś prywatnie napisać, to wpisujecie małpka, midzi, i piszecie wiadomość, jaką chcecie mi przekazać prywatnie. Teraz moja kolej. Cóż my tu mamy? Zapalamy, co, Pawle?
0: No, wypadałoby.
1: Zapalamy. Zanim zapalimy, jeszcze muszę wybrać jakąś kartę. O, jeszcze kolejny green light, kolejne zielone światło. A dlaczego? O właśnie. Tam nie było green, tylko red.
0: A ja tak wam jeszcze powiem, że ten wasz samochód coś dzisiaj ma awarię różnych dziwnych rzeczy i znowu się rozbiliście, panowie. Nie jechać pod wpływem różnych dziwnych napojów wyskokowych.
1: O, właśnie ktoś napisał do mnie cześć prywatnie, Sita. Pozdrawiamy Sitę, której nie ma z nami tu w tym momencie w grze, ale w Playroomie, jak widać, jest jak najbardziej. Zatem pozdrawiamy. Teraz moja kolej, losuję kartę. Flat! O, czy ja mogę wykorzystać, bo ja nigdy nie pamiętam. Spróbuję, zobaczę, czy mogę. Mogę, dziękuję. Flat, czyli po prostu spuściliśmy drużynie przeciwnej powietrze z kół. No okazało się, że niestety mieli kartę, która umożliwiła im naprawę tych kółek.
0: Jako, że nie mam prędkości, muszę zmarnować kartę, którą i tak nie mogę użyć na przeciwną drużynę, czyli
2: Spinning,
0: bo mają priority
2: vehicle.
1: Więc teraz czekamy na ruch przeciwników. Bardzo ciekawy odgłos, ciekawe brzmienie tej karty.
0: Tak, tak, tak, bardzo ciekawe.
1: Czekamy na ruch Denisa. No teraz w końcu ja się mogę ruszyć, więc naciskam spację. No więc teraz... czy my mamy dalej limit, Pawle?
0: Tak, mamy dalej.
1: No więc 25. Dobrze, myślę, że do 300 dojedziemy i zabieramy się za statki. Bo myślę, że naszym słuchaczom pokazaliśmy już większość rzeczy w tej grze, a jeszcze myślę, że chociaż jedną warto zademonstrować, warto pokazać. Dobrze, więc ja teraz jeszcze losuję. 25. Jedziemy. Oj. A ci cały czas przy zerze. Ja jeszcze chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. W momencie, kiedy ustalaliśmy limit punktowy, to tym samym zadeklarowaliśmy niejako długość rozgrywki, bo to, że dojedziemy do 1000 mil, oznacza, że wygraliśmy daną rundę. I oczywiście w trakcie tej naszej rundy zdobywamy konkretne punkty za użycie konkretnych kart, a za dojazd do tego 1000 również dostajemy jakąś konkretną liczbę punktów. Więc po prostu w tym momencie, no, jeżeli na przykład zadeklarowaliśmy, że gramy do, dajmy na to, no nie wiem, 1000 punktów, to jest prawdopodobieństwo, że w tej grze w jednej rundzie ktoś wygra. Natomiast jeżeli będzie to większy limit, na przykład, nie wiem, 3-4 tysiące punktów, to już chyba tak łatwo nie będzie. Zgadza się?
0: Zgadza się, zgadza się.
1: Po prostu ja będziemy grać dłużej.
0: Grałem nawet do 10 tysięcy kiedyś.
1: O proszę. Dobrze, teraz zdaje się, że mój ruch, więc... No i nie mam za bardzo czego użyć. To może to. End of consensus. Pozbyłem się tej karty. Problem jest taki, że jeżeli ktoś, na przykład właśnie jak tu koledzy z drużyny przeciwnej, dostanie konsensa, a nie ma tej karty End of Consens, to może się do końca rozgrywki nie ruszyć po prostu z miejsca. Oczywiście ileś punktów zdobędzie, natomiast będą to punkty bardzo niewielkie w porównaniu do tego, co dostanie osoba, która wygra.
0: no ileś punktów to będzie. No oni akurat na razie mają punktów 0.
1: Teraz moja kolej. Przydałaby wam się ta karta. No cóż. A mi ona nie jest przydatna. Szkoda, ale ja chyba nawet mam jakąś taką kartę. A ty, Pawle?
0: Ja Paweł nie ma. Karty nie mam. Niestety.
1: Więc teraz... Teraz ja? Ja. Trochę nam się serwer przywiesił tak w pewnym momencie. Bo ja usłyszałem mowę syntezatora, natomiast dźwięk dopiero później się pojawił. Ale już wszystko działa. Tankujemy. No dobrze, to ja myślę, że teraz... Ja myślę, Pawle, że no, nie ma sensu już dalej grać, bo po prostu trzeba pokazać jeszcze chociaż jedną grę, mianowicie pokazać statki. Wyjdźmy z tej gry. Jak można? Literką Q? Czy to zamknie literką, całą aplikację?
0: Nie, literką Q wychodzi się z gry.
1: Dobrze, więc ja wychodzę. Dziękuję naszym... współgraczom. Coś mi się tu złego chyba stało, bo pojawiło się pytanie Are you sure? I teraz mam jakby... I to się czasem zdarza. To teraz chyba trzeba coś nacisnąć, prawda? F11. Jeżeli przestanie wam reagować program odczytu ekranu na to, co wciskacie, to trzeba wcisnąć F11. No i jest szansa, że się uda. O właśnie. Ale dalej. O, w końcu się udało, dobrze. Czy ty mi, Pawle, wysłałeś zaproszenie już, czy jeszcze nie?
0: Na razie muszę stworzyć grę.
1: Dobrze, więc... Poczekajmy. Paweł tworzy grę statki. Czyli Battleship. Dokładnie. Paweł mnie zaprosił do gry w statki. Naciskam Ctrl I, żeby się połączyć właśnie z tą konkretną planszą, z tą grą. Jak miło.
0: Ponieważ statki są tylko na dwie osoby, myślę, że można startować.
1: Dokładnie. Jeżeli Paweł nie zrobiłby tej opcji, czyli nie ukrył tej gry, czy ktoś, Pawle, by mógł do nas się w tym momencie przyłączyć do gry na przykład? Albo jako obserwator oczywiście.
0: Aha, no to faktycznie, no to może jednak zrobię w ten sposób. Czyli odkryję tą grę.
1: Dobrze. I ty będziesz wszystko wiedział, oczywiście. Mamy tu możliwość, ja jeszcze raz przeczytam. Więc, aha, czyli horizon, czy vertical? Vertical to będzie pionowo, a horizon to będzie poziomo. Dobrze pamiętam?
0: Powiem tak. Może inaczej to powiem. Horizon to jest lewo-prawo, a vertical to jest góra-dół.
1: Góra-dół, dokładnie. Czyli tak jak... wygląda na to, że dobrze powiedziałem. Zawsze mi się to myli, niestety. Dobrze, ja teraz rozkładam statki. Dajmy na to tu... Ustawimy to. No powiedzmy gdzieś po planszy się poruszam. Okej, dodajmy na to tutaj. Teraz Paweł układa swoje statki. Ja będę miał gorzej, bo nie będę znał miejsc, w których on się rozstawi. Oho, chyba już coś się stało nawet. No właśnie, Paweł gdzieś już mnie trafił, więc ja teraz spróbuję go trafić. Mamy tu planszę, która no, to jest po prostu zwykła plansza do gry w statki. Plansza 10 na 10. Mamy litery, mamy cyfry A1, A2, A3 i tak dalej, od A do J, od 1 do 10. Ustawiam się gdzieś strzałką, powiedzmy 5, naciskam Enter. No niestety nie udało się. Pudło. Zdaje się. Oj, oj, oj. Strzelam dalej. E4. Najgorzej to trafić. Spróbujemy B7. Bardzo fajne komunikaty w tej grze się pojawiają. Czy chcesz zacząć grać dziś czy jutro? No dobrze, próbujemy dalej. Okazuje się, że gdzieś już mi się udało trafić. No więc spróbujmy tak. Nie, pudło. Generalnie w grze... ktoś tu zadaje mi pytanie, sprawdzę kto. Jaką nazwę ma ta gra, Sita pyta, to jest Battleship. To są statki. Spróbujmy tu. Nie no, komunikaty w grze są naprawdę ciekawe. Teraz Paweł znowu będzie strzelał.
0: Aż szkoda, że angielskiego nie znam tak dobrze.
1: No cóż, ale próbuj. Dobrze, ja już chyba wiem, gdzie będzie ten statek. Spróbujmy tu. O, w końcu! Źle nacisnąłem, dobrze. C7 teraz na przykład. Udało mi się zatopić statek trójmasztowy, przynajmniej na razie, a teraz Pawle może jakieś informacje odnośnie uzyskiwania wiadomości dotyczących statystyki, może gdzieś tam coś, jakieś klawisze, które powiedzą nam chociażby ile statków kto zatopił?
0: No to literką i sprawdzamy kto jakie statki zatopił i kto ile procent ma destrukcji, że tak powiem. O.
1: Dobrze, więc ja teraz to sprawdzę. Naciskam literkę I. No dobrze, spróbujmy. Spróbujmy jeszcze gdzieś. Tu jest o tyle dobrze, zresztą w RS Gamesie jest identycznie. Również dostajemy informacje odnośnie tego, czy gdzieś już tam strzelaliśmy, czy nie. No, bo po co drugi raz strzelać w to samo miejsce? Zresztą chyba nawet byłoby to niemożliwe. O właśnie, na przykład E4 Water, naciskam Enter, nie mogę już tu więcej strzelić, więc próbujmy na przykład w H4. A No cóż, no woda, woda i woda. Pawle, mamy, co mamy? Mamy 10 minut do końca programu, więc myślę, że bez sensu jest próbować się nawzajem ustrzelić. Może jeszcze spróbujmy pokazać naszym słuchaczom jakąś prostą grę. Nie wiem, czy jeszcze coś z Quentina, czy z RS Gamesa, co jako gracz, no który dosyć sporo jednak gra, zarówno w jeden, jak i drugi program gry z jednej i drugiej platformy, co byś polecił?
0: Myślę, że poleciłbym, jako w RS Gamesie są podobne już tutaj gry, zostały. Poleciłbym w Playroomie grę tą francuską z tą nazwą.
1: La Bola Base, zdaje się, to tak o, się nazywa.
0: Tak.
1: No tylko no, zasady tej gry są dosyć złożone. Podejmiemy się wytłumaczyć.
0: A ja się spytam w ten sposób. Jakie gry teraz już, co zostały, zasady nie są bardziej złożone?
1: To znaczy myślę, że jeszcze na przykład w RS Gamesie moglibyśmy pokazać Blackjacka.
0: No w sumie można by było, no to się zgadza.
1: No właśnie, bo po prostu La Boya Base jest fajną grą, ale myślę, że żeby wyjaśnić zasady tej gry, to potrzeba by było jednak chyba nagrać jakiś podcast. I myślę, że jeszcze kiedyś nagramy w ogóle podcast z takim szczegółowym wyjaśnieniem tych gier, bo dziś prezentując te gry naszym słuchaczom w taki troszeczkę chaotyczny sposób, no być może niektórzy wyciągnęli z tego jakieś informacje, jak należy grać, ale myślę, że jeszcze kiedyś warto by było dokładnie pokazać, opisać te gry w całości. Więc teraz myślę, że znowu przełączymy się po prostu na RS Gamesa. Tak, chcę wyjść. Jeszcze. O, nie mogę wyjść, ale to chyba Escape'em. Alt F4. O, jak nie tak, to tak. I teraz wchodzimy znowu RS Gamesa. Spróbujemy się przyłączyć. Login as MIDI. To już wiadomo. Blackjack. No i właśnie, jeżeli ktoś po raz pierwszy gra w jakąś grę, to sobie będzie musiał chwilę poczekać, bo musi pobrać po prostu dźwięki. Miejmy nadzieję, że nie będzie to trwało zbyt długo. W Blackjacku chyba zbyt dużo tych dźwięków nie ma, bo tam nie ma co być w zasadzie. No właśnie, to teraz ja wyciszę muzyczkę, która nam tu sobie brzmi.

0: Nadzieję, że mi się uda to wyciszyć. O, no. Jakim, Pawle, skrótem wycisza się dźwięki? Wiesz co? Ja obawiam się, że będę musiał odpalić go jeszcze raz, bo po prostu straciłem w tym momencie z tobą jakąkolwiek łączność. Możesz powiedzieć jeszcze raz?
1: Muzykę jako taką wycisza się klawiszem F3, dźwięki klawiszem F5.
0: Dobrze, to dobrze będzie wiedzieć, bo no, nie mogłem tego wyciszyć. Może po prostu gdzieś mi fokus uciekł. Spróbujemy to uruchomić jeszcze raz. Login z MIDI. Spróbujmy. Blackjack. O, teraz się w końcu udało. Zatem... Pawle, czy ty już grę stworzyłeś?
1: Tak, właśnie stworzyłem grę, znaczy musiałem stworzyć drugi raz, bo musiałem wyjść i sobie zrestartować żetony.
0: Okej, więc już widzimy, że się dołączają gracze, więc ja się też dołączę. Tu jest Radio N. No i cóż tu się dzieje? Nam się dźwięki odzywają. Czy te dźwięki można jakoś wyciszyć? F5, jak rozumiem, tak?
1: Tak, F5.
0: Dobrze, F5 wyciszyłem. No i czekamy na to, co się będzie działo. Teraz kto zaczyna?
1: Czy startujemy już, tak?
0: Tak, no startujemy, bo czasu mamy coraz mniej, a jakoś kolejni gracze się nie przyłączają, więc... Więc myślę, że nie mam na co czekać. No właśnie, i teraz pierwsza rzecz, czyli o co chodzi z bet? To jest zakład, jak rozumiem. Muszę postawić jakąś konkretną kwotę.
1: Stawiamy ilość żetonów. Teraz tak. Można w tej grze albo dobierać kart, bo w grze chodzi o to, żeby nie przekroczyć 21 punktów.
0: Czyli oczka.
1: Oczek, tak. Wypadnie nam powiedzmy 16 i teraz mamy do wyboru. Albo dociągamy kolejną kartę, a to jest bardzo ryzykowne przy 16, albo mówimy pas, albo podwajamy zakład, albo jak wypadnie nam na przykład 8 i 8, to możemy...
0: Rozbić tę parę.
1: Rozbić tę parę. O, dziękuję bardzo.
0: I po prostu wtedy mamy dwie pary, do których możemy dobierać. No więc dobrze, więc ja sobie na przykład położę, no nie wiem, ile tam ja mogę położyć. Stówkę.
2: Jeden, lewo, lewo.
0: Oszczędny. A, bo ja wpisałem, a dlaczego?
1: Rzuciłem asa i czwórkę, czyli 15 i mogę teraz hit, czyli dociągnąć kartę. Stand, czyli zostawić tak jak jest. Down, czyli podwojenie zakładów. Ja zrobię sobie stand.
0: No, Petermachowi to tym bardziej chyba raczej nie po drodze byłoby dokładać.
1: No, może by podzielić parę, że tak powiem, generalnie, jak ma żetoną wystarczającą.
0: No, czekamy na jego ruch. No, czekamy i czy się doczekamy? No, coś... No, jakoś Peter nie bardzo. Chyba, że ma jakiś problem z internetem. O, dobrze. Teraz tak. 16. I teraz mogę znowu hit, mogę stand, double down. a ja spróbuję jeszcze dobrać kartę. I to mi nie wyszło. Dobrze, to spróbujmy jeszcze jedną rundę. Znowu. Teraz ja chyba tak. Czy teraz ja muszę położyć jakąś stawkę. No to dajmy na to teraz 40. No i gramy. No i tu już chyba mam trochę lepszą sytuację. A double down to w tym momencie...
1: Podwojenie zakładów. W sensie jak położyłeś 100, położysz raz 100, to będzie razem 200.
0: 200. Nie, nie będę więcej dokładał pieniędzy. Spróbuję dorzucić natomiast jeszcze jedną kartę. Może mi się uda. Nie udało mi się. Gratulacje, Pawle. Wygrałeś.
1: Jako jedyny wygrałem, tak.
0: Dokładnie. Natomiast no tak to wygląda. Tak wygląda ta gra. Myślę, że będziemy już ją również kończyć, bo nasze spotkanie w Tyflo Podcaście w Radiu N również będzie dobiegało powoli do końca. Dziś mieliście okazję, drodzy słuchacze, zobaczyć, jak to jest grać w gry internetowe, w gry przystosowane dla osób niewidomych, ale także, i Pawle, myślę, że się ze mną zgodzisz, to są gry, które również umożliwiają grę osobom widzącym. RS Games to jest program, który również ma swój webowy interfejs. Natomiast jeżeli chodzi o Quentina, to można grać zupełnie normalnie, korzystając z interfejsu aplikacji, jaka się instaluje gdzieś tam u nas w systemie.
1: Zgadza się. Ja już miałem okazję grać z dużo osobami, wieloma osobami widzącymi. I dały, że tak powiem, radę grać właśnie w te dwa klienty.
0: Zatem, jeżeli macie ochotę, to grajcie. Polecamy. Zawsze to jest jakaś rozrywka, jakiś sposób na rozerwanie się. Szczególnie, że teraz święta się zbliżają i ten nasz dzisiejszy program to właśnie taki był świąteczny bonus, bo to, przypomnę, jest ostatni Tyflo Podcast w Radio N w tym roku, co oczywiście nie oznacza, że ostatni Tyflo Podcast w ogóle. Jeszcze trochę materiałów na stronie tyflopodcast.net się ukaże do końca tego roku. No i oczywiście w przyszłym roku również będziemy się spotykać w Radiu N. Również pojawiać się będą audycje poświęcone osobom niewidomym i słabowidzącym, zarówno na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net, jak i tu na antenie radiowej będziemy poruszać kolejne interesujące tematy. Już mamy trochę propozycji na te tematy, już mamy trochę pomysłów, no ale o wszystkim dowiecie się w przyszłym roku. Ja zachęcam do zaglądania na nasze strony internetowe na www.tyflopodcast.net. Tam znajdziecie dużo materiałów. Coraz bliżej 300 odcinków się tam już pojawiło, zatem jest z czego wybierać, jest czego słuchać, no i oczywiście kolejne odcinki również będą sukcesywnie dokładane. Jeżeli macie ochotę, to słuchajcie, zapraszam bardzo serdecznie. A ja dziękuję dziś osobie współprowadzącej ten program. Paweł Masarczyk, no niestety nam się wykruszył po drodze. Okazuje się, że nie zawsze można sobie niestety tak wszystko zaplanować, żeby do końca się pojawić. Tak to jest, kiedy niespodziewani goście się gdzieś tam zlecą. Ale Paweł Warczachowski był przez cały dzisiejszy program, wspierał mnie dzielnie w grze, w różne gry, zarówno ze stajni RS Games, jak i Quentina. Zatem Pawle, dziękuję Ci bardzo, no i gratuluję debiutu na antenie Tyflo Podcastu.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, kłaniam się i dobranoc.
0: Dobranoc, do usłyszenia, a my spotkamy się no na pewno w audycji z Archiwum M jeszcze w tym roku. Tyflo Podcast w Radiu N, tak jak mówię, dopiero w 2012 roku ponownie zagości na naszej antenie. A z racji tego to życzę wszystkim zdrowych i spokojnych, no i wesołych również świąt, które coraz bliżej, szampańskiej zabawy sylwestrowej, no i oczywiście do siego roku. Do usłyszenia w kolejnym roku, bo nie powiem, że za rok. Michał Dziwisz, kłaniam się.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Godzina 19 minęła, w kalendarzu mamy dziś poniedziałek, to 10 dzień czerwca 2019 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie mój dzisiejszy gość, czyli Mikołaj Hołysz. Witaj Mikołaju.
4: Witam.
0: Dziś będziemy rozmawiać chyba dość krótko, ale to takie przynajmniej założenia wstępne, na temat webowej aplikacji, którą ostatnio udało Ci się odkryć. Bardzo ciekawej, a przy tym rzeczywiście niezwykle prostej webowej aplikacji, do wykorzystania której będziemy wszystkich serdecznie namawiać. Tych, którzy lubią ze sobą rozmawiać. Jeżeli polegacie na komunikacji głosowej, macie jakąś grupę znajomych, z którymi chcecie porozmawiać w sposób wygodny, to myślę, że aplikacja Himawari to jest dosyć fajne narzędzie do tego typu działań, ale gdybyś mógł pokrótce opowiedzieć, co to właściwie jest?
4: No, aplikacja Himawari, a właściwie strona internetowa, jest bardzo prostym narzędziem do komunikacji, głównie głosowej, także tekstowej. Na czym aplikacja polega? Wchodzimy na stronę, podajemy jakąś dowolną, wybraną przez siebie, wymyśloną przez siebie nazwę kanału, pokoju, jak zwał, tak zwał, i możemy rozmawiać z każdą osobą, która wejdzie do pokoju o tej samej nazwie. Czyli dla przykładu mamy sobie rozmowę z rodziną, więc wchodzimy na stronę, wpisujemy nazwę rodzina i każdy inny w dowolnym miejscu na świecie, kto wejdzie na stronę i wpisze tę samą nazwę, będzie mógł z nami rozmawiać.
0: Jak rozumiem, także ktoś spoza rodziny, czyli użytkownicy nie są w żaden sposób autoryzowani.
4: Nie, użytkownicy nie są w żaden sposób autoryzowani. Cała autoryzacja opiera się na tym, że każdy, kto zna nazwę, może wejść.
0: Czyli ewentualnie można zastosować, jak to się mawia, tak zwane głębokie ukrycie, czyli użyć takiej niestandardowej nazwy. Umawiamy się na jakąś nazwę, tak. Nazwę klucz, jeżeli chcemy, żeby w miarę możliwości to połączenie było takie prywatne, żeby tam nam nikt nie wszedł, no to raczej nie wpisujemy rozmowa testowa, no bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś tam się podłączy. Natomiast jeżeli sobie stworzymy jakiś kanał o nazwie BR5831102, no to raczej mało prawdopodobne jest, że ktoś wpadnie na to, że jest taki kanał i że zacznie nam tam przeszkadzać. Bo też warto chyba, myślę, dodać, że nie ma w Himawarii jakichś możliwości administracyjnych. To jest bardzo prosta strona internetowa, której zadaniem jest tak naprawdę tylko przesyłanie dźwięku w obie strony, rozsyłanie tego po użytkownikach, umożliwienie komunikacji głosowej, tekstowej i tyle. Ale robi to całkiem dobrze.
4: Warto też dodać, że nie ma listy kanałów. Czyli jeżeli wybierzemy jakąś naprawdę trudną nazwę, myślę, że 6-8 losowych znaków w zupełności wystarczy, to tak naprawdę nazwa jest naszym hasłem. Nie ma absolutnie możliwości, że ktokolwiek wejdzie nam do pokoju, jeżeli tej nazwy nie zna. Oczywiście wiadomo, jeżeli nazwa wycieknie, ktoś ją poda i tak dalej, to może, ale nie ma, no w takim wypadku nie ma możliwości w ogóle zgadnąć.
0: Jak rozumiem, Himawarii przesyła tylko dźwięk, nie przesyła obrazu.
4: Nie przesyła obrazu, przesyła dźwięk, ale może także przesyłać tekst. Jest tam funkcja czatu, można pisać. Działa to nawet całkiem ładnie, automatycznie odczytuje wiadomości.
0: No właśnie, ja testując tę stronę zauważyłem, że ona naprawdę całkiem jest fajnie dostępna. Czy coś wiesz na temat tego, czy to ktoś zrobił intencjonalnie, czy po prostu wdrożył dobre praktyki i to nie było jakoś specjalnie robione z myślą o niewidomych?
4: Co jest jak najbardziej z myślą o niewidomych? Osoba, która tworzyła tę stronę sama, jest osobą niewidomą. Możecie Państwo osobę znać z gier audio, projekty takie jak Road to Reach czy na przykład Operation Black Square. To jest ten sam autor, ten sam deweloper. W ogóle historia powstania projektu jest dość ciekawa. Tak naprawdę autor zajmował tworzeniem gry opartej na przeglądarce, której jedną z funkcji miała być właśnie komunikacja głosem. No i tak implementując, wyszło na to, że w sumie to można by zrobić i takie narzędzie.
0: No i rzeczywiście wyszło.
4: Zrobił.
0: I zrobił, i wyszło. Jestem ciekaw, czy aplikacja ta webowa Himawarii zyska jakąś większą popularność poza naszym środowiskiem? Czy to będzie kolejne takie narzędzie, z którego jednak raczej korzystać będą tylko i wyłącznie osoby niewidome? No potencjał w tym wypadku jest, bo oprócz tego, że dźwięk jest nie najgorszy, myślę, może nie jakiś super ekstra, nie ma się tu czym tak bardzo zachwycać, ale dźwięk jest niezły i dźwięk przede wszystkim nie ma żadnych opóźnień, nic nam tu nie opóźnia tego dźwięku, tak jak na TeamTalku. Robiliśmy sobie przed wejściem na antenę testy i wychodzi na to, że Himawarii działa szybciej, po prostu. Jest ten dźwięk tak z mniejszym opóźnieniem.
4: Dodajmy też, że Himawarii działa na nieco innej zasadzie niż inne komunikatory popularne, na przykład typu TeamTalk. Nie wiem właściwie nawet jak to odmienić, próbuje się połączyć w najszybszy i najwydajniejszy możliwy sposób. To znaczy, na przykład, jeżeli jesteśmy w sieci, jednej sieci lokalnej i rozmawiamy sobie, to nasze audio teoretycznie nie powinno opuścić w ogóle sieci lokalnej, powinno być przesyłane bezpośrednio między urządzeniami. Jeżeli mamy odpowiednio skonfigurowane urządzenia, to tak naprawdę dźwięk nie powinien w ogóle przejść przez serwer. Przejdzie bezpośrednio od nas do odbiorcy. No, tylko jeżeli naprawdę nie będzie to możliwe, to zostanie wykorzystany serwer stworzony właśnie przez twórcę. I to przez niego będzie realizowana transmisja. Warto tutaj właśnie nadmienić, że taka architektura i taki sposób tworzenia aplikacji zdecydowanie ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo, bo przez to, że dźwięk nie płynie przez serwer, no trudniej jest ewentualnemu administratorowi, względnie hakerowi, uzyskać do tego po prostu dostęp.
0: Inna rzecz, że Himawari jest jak najbardziej dystrybuowane przez SSL. Zaczyna się adres od HTTPS, więc też jest to jakieś tam również bezpieczeństwo, że ta strona nie jest tak bardzo otwarta. Zresztą chyba w ogóle teraz te nowoczesne przeglądarki dość duże restrykcje kładą na to, żeby jeżeli coś dotyka dźwięku, to żeby mimo wszystko było wysyłane za pomocą SSL-a. Tak zauważyłem, że to nie jest do końca tak, że możemy sobie ten protokół pominąć. Przynajmniej niektóre przeglądarki bardzo na to krzywo patrzą i nawet jeżeli udostępnimy w takiej przeglądarce, już teraz nie pamiętam dokładnie w czym miałem taki przypadek, ale chyba w Chromie musiałem za każdym razem, jeżeli strona nie była bezpieczna, to musiałem za każdym razem, to już było jakiś czas temu, więc teraz to się jeszcze mogło zmienić bardziej, ale wtedy musiałem za każdym razem udostępniać kamerę i mikrofon, jeżeli strona nie używała HTTPS. Bardzo przeglądarka chciała wymóc na mnie to i pewność, że ja wiem, aby co robię, bo wysyłanie tego bez SSL-a jest po prostu niebezpieczne ze względu na prywatność.
4: I warto też tu nadmienić, że rozmawiając ostatnio z autorem narzędzia, bo miałem okazję, rozmawiając o tym, jak zostało ono, że tak powiem, stworzone bardziej od strony technicznej, jakie decyzje zostały tam podjęte, wiem, że na bezpieczeństwo został położony jednak duży nacisk, żeby administrator jako taki miał tych informacji jak najmniej, żeby to wszystko szło w formie szyfrowanej po łączach i to jest nawet do tego stopnia bezpieczne, że minimalizuje się bardzo to, co aplikacja przechowuje po tym, jak się rozłączymy. Docelowo dąży się do tego, aby tak naprawdę aplikacja nie przechowywała o nas nic.
0: No to rzeczywiście dość ciekawa informacja i dość duży nacisk na prywatność. A czy wiesz może, czy autor planuje udostępnić

0: Ja w ogóle jestem bardzo ciekaw, jak to jest zasobożerne dla administratora takiej usługi. Czy on musi jakieś, no jeżeli jest dość duży ruch w przypadku takiej aplikacji jak Himawari, czy dość duże koszty musi ponosić związane z obsługą serwera? Czy jednak duży odsetek tego ruchu idzie lokalnie pomiędzy użytkownikami, jak to jest rozłożone? Wiesz może coś tak z ciekawości zupełnej?
1: No to właśnie... Bardzo zależy od konfiguracji użytkowników. Jeżeli dużo osób rozmawia na przykład z jednej sieci lokalnej, na przykład nie wiem, wewnątrz jakiejś firmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli dużo osób ma gdzieś możliwość otwarcia sobie portów, to teoretycznie nie powinno być to takie duże obciążenie. Jednakże jeżeli jest na przykład 15-20 osób na smartfonach, no, będzie gorzej.
0: No tak, to niestety jest prawda. Ale fajnie, że jest taka aplikacja, fajnie, że jest rozwijana. Ja teraz postaram się pokrótce pokazać, jak to wygląda, jak wygląda obsługa tej strony internetowej. Za moment też połączysz się z nami za pomocą iPhone'a, ale teraz jeszcze pozostań, poproszę, żeby mógł tu to wszystko pokazać i ty też być może będziesz chciał coś dodać do tego, o czym będę mówił. Dobrze, ja już teraz mam otwartą przeglądarkę internetową. Właśnie. Mam nadzieję, że słyszysz moją syntezę.
1: Tak, słyszę.
0: No to super. Wchodzimy.
1: Jeżeli słuchacze nie rozumieliby syntezy, warto powiedzieć, adres strony to Himawari, pisane tak jak słyszymy, .ml.
0: Tak, ml, ml, nie nl, nie domena Holandii, tylko ml. Swoją drogą, czego to jest domena?
1: Mali, siódmy kraj pod względem wielkości w Afryce.
0: Aha, okej.
1: Okay. Nie wiem dlaczego, podejrzewam, że była darmowa.
0: Rozumiem. No i dobrze, i teraz jesteśmy na stronie. Ja tego nie pokażę, ale warto to zaznaczyć, że kiedy wejdziemy na tę stronę, to przeglądarka zapyta nas o uprawnienia, o zezwolenie na dostęp do kamery i mikrofonu. No i należy te uprawnienia przyznać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to no, po prostu nie skorzystamy z możliwości tej strony. Także to jest taka jedyna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, bo jeżeli tu nam się nie uda, no to będzie z tym problem. Strona jest bardzo prosta. Właśnie, witaj, aby rozpocząć, podaj nazwę pokoju. Jeżeli ten pokój nie istnieje, zostanie utworzony. No właśnie, i tu jest coś dla tych, którzy nie lubią się bawić w jakieś strony wejściowe, podawanie. Można od razu sobie stworzyć taki kanał, pokój rozmów za pomocą adresu URL, czyli możemy sobie wpisać himawari.ml/123888888 i nam się stworzy automatycznie pokój 123888. Możemy wpisać też dowolną inną nazwę i zostanie ten pokój utworzony po prostu po slashu. Coś takiego też jest na AppearIn. Nie, Mikołaju, czy pamiętasz, jak opisywał
1: tak,
0: kiedyś
1: była
0: Paweł Masarczyk z Robertem ten serwis.
1: Takich rozwiązań było kilka, ale do tej pory, szczerze mówiąc, żadne mnie jakoś nie potrafiło usatysfakcjonować. To niektóre wymagały logowania, rejestracji, kont. Niektóre wymagały jakiejś na przykład konkretnej ilości osób maksymalnie. To chyba było app.tc. Była taka strona i działała bardzo podobnie, tylko że ta była bodajże jakaś ograniczona ilość, chyba 2 albo 3 osoby maksymalnie w jednym pokoju.
0: Jak tutaj rozumiem, tu limitów brak.
1: Wiem, takich ograniczeń. Słucham?
0: Jak rozumiem, tu limitów brak.
1: Tu limitów brak. Tutaj serwer

0: albo potrafi, albo nie.
1: Po rozumiem. No dobrze. I teraz room name.
2: Pole edycji.
1: Tu mamy pole edycji do wpisania tego pokoju.
2: Przycisk Joiner Create.
1: Joiner Create.
2: Przycisk Joiner, przycisk pole
1: edycji. To tworzę. Stworzyłem kanał, a właściwie wpisałem na razie jego nazwę. Join or create. Wybieram ten przycisk.
0: Tutaj ważne, niestety to zostanie poprawione najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości, ale jak na razie w tych polach nie działa przycisk Enter. Musimy dojść ręcznie do przycisku Join or create i go kliknąć po prostu spacją, Enterem, czymkolwiek. Ale nie możemy bezpośrednio z pola edycji nacisnąć Enter, to nie zadziała.
1: Rozumiem.
2: Pole edycji, przycisk Joiner, ready to join conference.
1: Ready to join conference.
2: Joiner, pole edycji.
1: Tu mam do wpisania mój nick, więc wpisuję. Ciach.
2: Przycisk Joiner, przycisk Joiner, podcast.
1: Dokładnie.
2: Pole wyboru oznaczone automatycznie.
1: I mamy jeszcze jedno okienko, które nam się w tym momencie pojawia. Strona taka jeszcze jedna. Tu mamy kilka pól wyboru.
2: Automatyczna in control, pole wyboru oznaczone.
1: Czyli wyrównywanie poziomu głośności wszystkich użytkowników.
2: Echo cancellation, pole wyboru oznaczone.
1: Redukcja echa, jeżeli ktoś na przykład ma tak zwaną zwrotkę, bo nie używa słuchawek.
2: Noise suppression, pole wyboru oznaczone.
1: I noise suppression, czyli wyciszanie wszelkich szumów. Jeżeli ktoś ma nie najlepszy mikrofon, ma jakąś kartę dźwiękową, która jest zaszumiona, albo nie najlepszej jakości telefon, no to się też to przydaje. Ja to zostawiam wszystko zaznaczone.
2: Stereo, pole wyboru nieoznaczone.
1: Mamy też przełącznik stereo mono. Możemy sobie włączyć, wyłączyć. W zależności od tego, czy będziemy chcieli na przykład transmitować tu muzykę. No to zaznaczamy sobie stereo.
2: Oznaczone.
1: Ciach.
2: Set przycisk.
1: I wybieram przycisk set.
2: Message 19 19 11 43 49 83 11 7 d 3 d 47 c 1 d 6 d 4.
1: No właśnie, tu się pojawiła taka dosyć ciekawa informacja, ale zobaczmy od samej góry, co my tu w ogóle mamy.
2: Nagłówek poziom 2 message log. 19 19 11 19 19 11 40.
1: No właśnie, your ID i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu po prostu są informacje takie dotyczące tego, co się w danym momencie dzieje.
2: Pole edycji.
1: No i mam poniżej pole edycji, w którym mogę wpisywać wiadomości. Na przykład mogę wpisać test.
2: 19 20 104 test.
1: Właśnie. Pojawił się dźwięk, nie wiem, czy ten dźwięk był słyszalny, ale...
0: Był.
1: No właśnie, więc każde wpisanie jakiejś wiadomości sygnalizowane jest dźwiękiem i przy okazji jeszcze synteza nam powtarza taką informację. Albo jeżeli ktoś na przykład by tu wszedł i napisał coś, to również zostanie to odczytane.
2: Nagłówek poziom 2 mic control, przycisk mute.
1: Tu mam przycisk do wyciszania.
2: Przycisk stop sub.
1: Siebie.
2: Przycisk stop suppressing noise.
1: Tu mam przycisk jeszcze dwa przyciski. Stop suppressing noise i don't cancel echoes.
2: Przycisk stop.
1: A właściwie echoes. I teraz mogę je przełączać. I wtedy one mi się zmienią.
2: Przycisk suppress noise. Przycisk stop suppressing. Przycisk
1: właśnie.
2: Don't cancel echoes.
1: I drugi.
2: Przycisk cancel echoes. Przycisk don't cancel echo.
1: Tak.
2: Przycisk don't cancel.
1: I to jest tyle na tej stronie. Natomiast jeszcze co do tych przycisków, Mikołaju, tu myślę warto o jednej rzeczy powiedzieć, że one nie zawsze działają.
0: Tak. O tym właśnie dokładnie. Te opcje, tak jak i opcja stereo, nie są wspierane przez wszystkie przeglądarki, gdyż standard WebRTC, który właśnie służy do komunikacji, w ten sposób mówi, że takie możliwości są, przeglądarka może je wspierać, ale ich wspierać nie musi. Najlepiej z takimi rzeczami radzi sobie przeglądarka Mozilla Firefox. Google Chrome, z tego co wiem, tak naprawdę akceptuje tylko te ustawienia, które są domyślnie i jakiekolwiek zmiany niewiele tu dadzą. Nie wiem, jak się sprawa ma z mobilnymi przeglądarkami w tej kwestii. Tego szczerze mówiąc nie testowałem.
1: No ja akurat skorzystałem z Chroma jako ze swojej podstawowej przeglądarki, więc można powiedzieć, że jestem trochę tu poszkodowany w tej kwestii, ale jeżeli ktoś używa Firefoxa, to będzie w stanie skorzystać z pełni dobrodziejstwa tych rozwiązań. Chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę Chrome też może i wspierać jakoś te wyciszanie echa i tak dalej, ale może to wspierać jakimiś swoimi metodami, które też by trzeba było oprogramować. Bo na przykład tu w tej aplikacji w Himawarii nie mamy czegoś takiego jak wyboru urządzenia audio na wejście i na wyjście. Nam przeglądarka korzysta z domyślnych rozwiązań systemowych, z domyślnych urządzeń systemowych. A z tego, co ja zauważyłem, na przykład w Chromie są aplikacje, w których te urządzenia da się wybrać. Więc to też jest wszystko kwestią programisty, czego i jak użyje, i ja podejrzewam, że są po prostu różne jakieś metody dostępu, ale to się trzeba by było bawić w pisanie jakichś wyjątków dla tej przeglądarki, dla tej przeglądarki, dla tej przeglądarki. Więc być może autor jeszcze, no albo nie chce się tak bawić, albo postawił na Firefoxa, albo ma to do zrealizowania gdzieś tam w planach na przyszłość. Takie...
0: Znaczy, co do tych opcji wyciszania szumów, wyciszania echa i tak dalej, to chyba sytuacja z tego co wiem ma się nawet trochę inaczej. Chrome te opcje wspiera, ale Chrome nie pozwala użytkownikowi, programiście, jak zwał, tak zwał, tych opcji wyłączyć.
1: Bo tak.
0: Osoby z Google'a stwierdziły, że one wiedzą lepiej, że użytkownik jednak ich raczej potrzebuje, więc ma zostać tak, jak jest.
1: Czyli Chrome trochę tu się zachowuje jak Apple, w pewnym sensie.
0: No tak, w pewnym sensie tak.
1: Dobrze, Mikołaju, to teraz proponuję, żebyś wszedł na kanał, który stworzyłem przez iPhone'a i zobaczymy, jak to będzie wszystko działało.
0: Odblokowuję iPhone'a.
3: Safari, adres.
0: Mam tu otwartą przeglądarkę Safari. Tu warto dodać, nie warto nawet próbować, nie zadziała wchodzenie z innych przeglądarek na iOS-a, na przykład z Firefoxa na iOS-a. Te aplikacje nie mają dostępu do mikrofonu i nie da się tego zrobić. Próbowano, nie ma takiej możliwości, a więc jeżeli chcemy korzystać z tej strony na iOS-ie,
1: to tylko
0: musimy
1: Safari.
0: Użyć przeglądarki Safari. Tak.
3: Wymaż tekst.
0: Wymazuję adres.
3: Adres. Pole tekstowe.
0: I
3: edycja. Wyrazy. Wejście ekranu Braille'a. Orientacja dedykowana. Położenie kropek skalibrowane. F. L. Położenie kropek skalibrowane. H. U. M. A. W. A. R. U. Kropka. Orientacja, więc, następna klawiatura, im klisz, u, więcej, shift, z, nas, więcej, kropka, przecinek, spacja, znak zapytania, nawias praw, średnik, dwukropek, dwa, ukośnik,
0: o,
3: ml.
1: Swoją drogą to od razu taka wskazówka, slash, bo ja też się długo nad tym zastanawiałem, jak wpisać slash brajlowski, punkty drugi, piąty, szósty.
0: Okej, okay. No... Całkiem możliwe. To, co oczywiście teraz chcę zrobić, chcę wejść na stronę bezpośrednio do konkretnego pokoju. A więc wpisując adres himawari.ml/tyflopodcast.
3: Wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana. T-Y-F-L-O-P-O-D-C-A-S-T. Orientacja pionowa. Adres 10. Uwaga. Himawari, ML chce uzyskać dostęp do tej rzeczy. Mikrofon. Himawari, ML chce uzyskać dostęp do tej rzeczy. Mikrofon.
0: Jeżeli korzystamy z przeglądarki Safari, ten komunikat będzie pojawiał się za każdym razem, gdy otwieramy stronę.
1: Tak, nie da się permanentnie zezwolić. Tak jak w przypadku przeglądarek desktopowych.
0: Tak. Apple jako firma słynąca z prywatności będzie nas pytać za każdym razem.
3: Anuluj przycisk. Pozwól. Przycisk.
0: Oczywiście. Pozwalamy. O, tutaj się nieco ściszył nam iPhone, gdyż zaczął korzystać z mikrofonu.
3: Wczytaj ponownie.
0: Tutaj jesteśmy w okienku, które już tu pokazywał Michał, okienku wpisywania nika. Tutaj dodam jedną rzecz. Nika wpisywać nie trzeba. Możemy od razu kliknąć przycisk Join i w tym momencie otrzymamy losowy nick składający się z jakichś trzech angielskich słów wybranych z jakiejś wewnętrznej bazy programu. A więc klikam przycisk Join Tyflo Podcast.
1: O właśnie.
4: I jesteś.
1: I słychać cię wyraźnie za pomocą iPhone'a. Jeszcze zobaczymy w logu teraz, tu u góry, jakiego nika dostałeś. Tylko ja ci może wyciszę siebie z odsłuchu, bo to może mało komfortowe będzie.
2: Okay.
1: Like Amethyst Gecko. Taki nick się pojawił.
0: No, taki się pojawił. Nick jest generowany losowo. No, co by tu jeszcze? Mogę pokazać. Możemy ten przycisk nacisnąć.
1: Tego niestety nie do końca jest to słyszalne, wiesz, bo po prostu...
0: Okej, okay.
1: Bo...
0: a tak. Aha.
1: No właśnie, bo redukcja szumów nam tu skutecznie dość działa, więc może powiedz, jaki przycisk nacisnąłeś?
0: Jest przycisk Media Capture Microphone, to jest pierwsza kontrolka na całym ekranie. Jeszcze przed adresem i z tego, co zauważyłem, on wycisza nas po prostu. Mhm. To jest funkcja oferowana przez samo Safari, robi mniej więcej to samo, co przycisk Mute. Co warto dodać, co jest charakterystyczne dla tego serwisu, bo mało tego typu serwisów jest w ogóle kompatybilnych z Safari, a jeszcze mniej wspiera takie funkcje. Możemy nacisnąć przycisk Początek, korzystać sobie normalnie z iPhone'a, a nas powinno być słychać.
1: I słychać rzeczywiście. I chyba nawet jak zablokujesz iPhone'a, to będzie to działało.
0: Powinno. Działa?
1: Działa. Jak najbardziej działa.
0: Nie wiem. Teraz.
1: Teraz troszeczkę cię gdzieś tam coś przycięło chwilowo.
0: O
1: właśnie. Coś przycięło. Coś gdzieś... Coś gdzieś zacięło, a jak mnie słychać? O, no i wygląda na to, że nam Mikołaj zniknął chwilowo. Zobaczymy. Mam nadzieję, że powróci już niebawem. Albo powróci na TeamTalka, albo powróci na Himawari. Error accepting call. Taki komunikat nam się pojawił jeszcze w międzyczasie. O, i chyba to jakiś problem z internetem u Mikołaja się pojawił tak naprawdę. O właśnie, Miki Mysz Join Channel na TeamTalku tym razem. Czyżby internet u ciebie?
0: Na to chyba wygląda, ale tu pojawił się jeszcze jeden problem. I to nie jest problem Himawari, to jest problem iOS-a ogólnie, który występuje w wielu aplikacjach tego typu z nieznanych mi przyczyn. Jeżeli po zablokowaniu iPhone'a spróbujemy go odblokować, a działa tego typu aplikacja. Podobne zresztą sytuacje czasem występują przy TikToku na iOS-a. Coś się po prostu zawiesza i nie działa to tak, jak działać powinno.
1: Wiesz co, to gdybym mógł cię poprosić jeszcze, żebyś spróbował się dostać raz jeszcze na Himawari, bo chciałbym pokazać naszym słuchaczom, co się dzieje, kiedy użytkownik jest podłączony, jakie mamy jeszcze możliwości, co możemy zrobić, jak ten interfejs się zmienia. Chyba nawet jeżeli otworzysz teraz przeglądarkę, to zobaczymy, co się stanie.
0: Powinienem wrócić.
1: Zaraz zobaczymy. O! No i zobaczmy, na razie się nic nie
5: Jestem.
1: Dokładnie. Więc teraz ja mogę spróbować pokazać, co my tu mamy. Tu jest ten lock czata. Ja teraz mogę coś na przykład napisać. Zobaczymy, czy iPhone ci to odczyta swoją drogą. Przeczytał coś, czy...
5: Tak,
1: przeczytał.
5: iPhone przeczytał jak najbardziej. 19.34 midi, kolejny test.
1: Super, dobra. To teraz jeszcze pokazuję, co my tu mamy. Właśnie, mamy user kind tomato chica d. Mam tu taki przycisk jak... No właśnie, to jest ta losowa nazwa. Mam tu przycisk, który się nazywa w przypadku Chroma przynajmniej wstrzymaj i prawdopodobnie to jest wyciszenie po prostu twojej mowy. Gdybyś coś teraz mógł pogadać, ja spróbuję to zademonstrować. No właśnie. I kolega jest wyciszony, a ja teraz...
5: Wstrzymaj. Okej. I
1: odciszam. I jesteś z powrotem. Zgadza się. Wszystko działa.
2: 1.17.
1: Tu mamy 1.17, czyli to jest czas.
2: 1.22.
5: Tak, bo tu warto dodać, to jest wszystko tworzone, żeby zaoszczędzić pracy do sobie tworzącej na standardowych kontrolkach audio przeglądarki, więc mamy takie kwiatki.
1: No, akurat bardzo fajnie, bo jest pokazany ten czas rozmowy, to może być dla kogoś na przykład przydatne, więc nawet fajnie, że nie jest to obudowane jakimś niestandardowym interfejsem, któremu by mogło brakować jakichś pewnych rzeczy.
2: Pasek czasu odtwarzania dźwięku 1.5.0.0.0. Pasek czasu odtwarzania dźwięku 1.5.0.0.0. Pasek.
1: No właśnie, tu jest ten pasek. Lepiej go omijać.
2: Przycisk wyciszenie, wolumę, suwak, wolumę.
1: Tu mamy przycisk do głośności.
2: 0.91.
1: To teraz, Mikołaju, gdybyś coś mógł jeszcze mówić, a ja sprawdzę, czy to działa.
5: I powinno to działać. Jak ja testowałem, to działa.
2: 0.16.
5: Więc mówię...
2: 0.1.0.2.0.3.0. 1.
5: Raz.
1: Tak, działa. Tylko działa śmiesznie, bo regulacja głośności... To jest page up, page down, jak najbardziej, ale jeżeli chcemy kogoś ściszyć, to musimy nacisnąć, tak całkowicie ściszyć, to musimy nacisnąć home.
5: Aha, no...
1: A jeżeli chcemy kogoś podgłośnić, to naciskamy end.
5: End.
1: Tak, dokładnie. Tu mamy jeszcze jeden przycisk powyżej.
2: Przycisk wyciszenie.
1: Przycisk wyciszenie. Zastanawiam się, czym się różni jeden od drugiego, prawdopodobnie...
5: No, właśnie niczym. Idea jest taka, że przycisk wstrzymaj powinien wstrzymać i puścić, że tak powiem, od tego momentu, no tylko, że...
1: To jest stream, więc...
5: To jest rozmowa i stream, dokładnie, więc one po prostu w tym wypadku działają dokładnie tak samo.
1: Dokładnie. To jeszcze tylko sprawdzę, czy on rzeczywiście działa. Coś, proszę cię, jakiś materiał.
5: Mówię.
2: Wyłącz wyciszenie.
1: No właśnie, wyciszyłem Mikołaja.
2: Wyciszenie.
5: Mówię dalej, mówię.
1: I już cię odciszyłem.
5: O!
2: Nagłówek poziom 2 mic controls. Przycisk mute.
1: Tu mamy mic controls, czyli moje ustawienia. Jest przycisk mute.
2: Przycisk stop suppressing noise.
5: No tak.
1: I tu są przyciski do wyciszania.
2: Przycisk domtam tele.
1: Tych wszystkich szumów, redukcję echa i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy teraz, czy wyciszę mikrofon u siebie. Mówię teraz coś i teraz nacisnąłem ten przycisk.
5: Tak, ja na iPhone'ie nie słyszę już w tym momencie, co się dzieje.
1: Dobrze, a teraz się odciszyłem i jak rozumiem, wróciłem.
5: Oczywiście.
1: Jasne. Teraz spróbuję się pobawić mimo wszystko tymi przyciskami. Może na przykład spróbuję dać ci muzykę gdzieś w tło nawet bardziej. Może będzie to bardziej słyszalne. I teraz wciskam...
2: Przycisk domtam tele. Przycisk supress, no przycisk...
1: Czy tu się coś zmieniło?
2: Przycisk...
5: Mi nie wygląda na to, żeby się coś zmieniło, ale też przez głośnik iPhone'a...
1: Ciężko usłyszeć.
5: Ciężko byłoby, myślę, wysłyszeć na tak drobne różnice, więc...
1: Jasna sprawa.
5: Warto poeksperymentować, warto potestować z tego,
1: co... Na różnych przeglądarkach.
5: Tak, z tego, co mówił sam autor, najlepiej te funkcje będą się sprawować na Mozilla Firefox.
1: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, może jakość tego komunikatora nie powala. Szkoda też, że nie można jej w żaden sposób regulować. Może kiedyś będzie to możliwe i dostępne, ale jest to na pewno stabilne. Na pewno działa to stabilnie. No poza tą jedną taką wpadką, którą mieliśmy, kiedy eksperymentowałeś z blokowaniem ekranu, no to teraz jak widać działa to w miarę stabilnie. Nic cię nie zacina, nie przerywa. Działa po prostu.
5: Jedyny problem, jaki ten program ma, to jest moment, gdy coś niedobrego stanie się z połączeniem internetowym. Wtedy po prostu jedyną opcją, jedynym lekarstwem jest naciśnięcie w przeglądarce przycisku odśwież i wejście jeszcze raz. Bo jak on połączenie straci, to on połączenia sam nie nawiąże jeszcze raz, musimy go do tego ręcznie zmusić.
1: Ale prawdopodobnie to jest bardziej kwestia tego, że to jest do dorobienia w przyszłości, a nie, że się nie da.
5: Prawdopodobnie tak. Tam mówi się o przepisaniu nawet w części tej właśnie klienckiej, która jest po stronie przeglądarki na nowo, więc podejrzewam, że jeżeli faktycznie do tego dojdzie, to będzie już te funkcje będą już dostępne.
1: Tak.
2: Przycisk domtam tele, przycisk domtam, przycisk.
1: Nie, to jest cała strona, jeszcze tylko pokażę tytuł.
2: Nagrywanie kamerą lub mikrofonem Google
1: Chrome. No właśnie, nagrywanie kamerą lub mikrofonem. To od razu, to jest też zresztą charakterystyczne dla przeglądarek, że jeżeli coś nam się dzieje, jeżeli jest aktywna kamera czy mikrofon, jakieś urządzenie wejściowe z tego typu grupy, no to jesteśmy informowani, że ta strona nagrywa nas w jakiś sposób. To jest też tak a propos różnego rodzaju zagadnień związanych z prywatnością. No dobrze, i to jest tak naprawdę cała strona internetowa Himawarii.ml. Ja teraz sobie przełączę na Apolla, na mój podstawowy syntezator, z którego korzystam. I tak naprawdę, Mikołaju, wydaje mi się, że zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej prezentacji. Natomiast czy jeszcze o czymś warto wspomnieć, jeżeli chodzi o serwis Himawarii.ml?
5: No ja bym wspomniał o tym, o potencjale tej funkcji pozwalającej nam bezpośrednio dołączyć do kanału z linka. Bo to jest funkcja iście przydatna. Możemy na przykład, generując sobie, a właściwie wymyślając sobie jakąś nazwę kanału, stworzyć w bardzo prosty sposób takiego linka Himawarii.ml/nazwa-kanału i z tym linkiem możemy zrobić wszystko. Możemy go wysłać za pomocą komunikatorów wszelkiego rodzaju, maili, umieścić w jakimś miejscu, na przykład na jakimś forum, na Facebooku, na innych tego typu portalach. Możemy na przykład umówić się z pewną grupą osób o danej godzinie na spotkanie. I w tym momencie po prostu o danej godzinie każdy klika w link, ma jeden ekran, gdzie podaje nick, klika join i rozmawia. nieważne jakiego urządzenia używa, czy to jest iPhone, czy to jest komputer. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak kwestia wygląda z Androidem, ale teoretycznie
1: myślę, że też będzie działać. Przynajmniej część przeglądarek powinna obsługiwać, bo z Appear In nie było problemów i myślę, że i tu nie będzie również jakiś kłopotów.
5: No to powinno działać, więc nieważne na czym ktoś jest, co ma, jakie ma, że tak powiem, możliwości, nawet przy bardzo niskim zaawansowaniu komputerowym, bardzo łatwo będzie mu dołączyć do naszego spotkania.
1: Tak naprawdę największym problemem, który nas może zaskoczyć, i to w tych desktopowych przeglądarkach szczególnie, to jest kwestia przyznania tych uprawnień. Bo te okienka w różnych przeglądarkach wyświetlają się różnie. W Firefoxie kiedyś były z przyznaniem tych uprawnień poważne problemy. Teraz w nowych wersjach jest już to rozwiązane lepiej. Natomiast no, w przypadku Chroma nie powinno być kłopotów. Wyświetla nam się alert na stronie internetowej informujący, co musimy zrobić, i naciskamy po prostu odpowiedni przycisk, i to jest tyle.
5: Tak. No, myślę, że to chyba na tyle dzisiaj.
1: Tak, zapraszamy zatem do korzystania z Himawarii, jeżeli macie ochotę, to twórzcie własne kanały, zapraszajcie znajomych. Aplikacja jest stworzona w oparciu o przeglądarkę, o stronę internetową, czyli to taka aplikacja mobilna można, albo webowa nawet można by było powiedzieć, bo mobilna to jeszcze co innego, ale aplikacja webowa, która może być obsługiwana przez każdego, więc to nie jest kwestia, że to tylko dla niewidomych. Jeżeli ktoś ma ochotę z widzącymi znajomymi porozmawiać na Himawarii, to po prostu będzie działać, bo tu nie ma żadnych specjalnych wtyczek, które trzeba sobie instalować, żeby nam coś gadało, żeby nam coś działało. Po prostu wchodzimy na stronę himawarii.ml, wpisujemy nazwę pokoju albo po prostu po slashu himawarii.ml/ jakiś tam tekst, jakaś nazwa pokoju i działamy i możemy sobie rozmawiać. A serwis, miejmy nadzieję, będzie rozwijany i będą dodawane jakieś kolejne funkcje. Mikołaju, bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
5: Ja również dziękuję.
1: I zapraszamy do kolejnych Tyflo Podcastów. Oczywiście ja przypominam, że moim gościem był dziś Mikołaj Hołysz. Rozmawialiśmy o serwisie himawarii.ml. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: A 19 minęła w piątek 6 marca 2015 roku. Tym razem solo. Michał Dziwisz, kłaniam się nisko. Dziś ponownie audycja dla tych wszystkich, którzy korzystają z urządzeń pod kontrolą systemu operacyjnego iOS, czyli mam tu na myśli użytkowników chociażby iPhone'ów czy iPadów. Aplikacja, którą będę dziś prezentował, jednym może się wydać zupełnie zbędną aplikacją i mogą się zastanawiać, po co ja właściwie o niej mówię, bo przecież aplikacja YouTube to jest program, który wszyscy znają, z którego z pewnością nie jedna osoba korzysta i wydawać by się mogło, że w zasadzie nic nam do szczęścia nie jest potrzebne, po cóż korzystać z aplikacji alternatywnych. Okazuje się jednak, że jeżeli chcemy zrobić coś więcej niż wyszukać jakiś film i go po prostu obejrzeć, no to YouTube zaczyna nam stwarzać pewne problemy. Tych problemów nie było wcześniej, ale ja niestety od kilku wersji obserwuję, że fokus nam najzwyczajniej w świecie się na ekranie YouTube'a, tego oryginalnego, prosto od Google'a, zamraża. Być może jestem osamotniony w swoich wrażeniach. Jeżeli tak jest, to proszę mnie poprawić. Środki łączności już w tym momencie do Waszej dyspozycji. 123 834 835 to jest nasz telefon. Jeżeli chodzi o Skype'a, no to tyflopodcast.net. Zapraszam zapraszam serdecznie. Właśnie w tym momencie już udostępniam naszego Skype'a radiowego także do waszej dyspozycji. Można dzwonić, można także pisać. Chociaż z racji tego, że dziś jestem sam na posterunku, to jednak prosiłbym dzwonić. Będzie mi najzwyczajniej łatwiej z wami w jakąkolwiek interakcję wchodzić. Ale wracając do meritum sprawy, wracając do tego YouTube'a, na przykład kiedy chcemy sobie obejrzeć jakieś filmy wideo danego użytkownika, no i mamy taki przycisk jak więcej. Ja spotkałem się z tym, że najzwyczajniej w świecie nam to się wszystko zamraża, fokus nam wraca do zupełnie innego miejsca i ogólnie ta aplikacja w tym momencie jest mało użyteczna. Natomiast aplikacja Uplayer, o której dziś będę mówił i którą będę chciał w jakiś tam sposób wam przybliżyć, przynajmniej częściowo, ma także jedną zasadniczo fajną funkcję. Nie wiem, jak ona się prześlizgnęła, bo kiedyś słyszałem o tym, że Apple w ogóle nie zezwala na coś takiego. Niemniej jednak udało się. Może dlatego, że nie jest to może oficjalnie udokumentowane w żaden sposób i być może dlatego, że nie zawsze to działa. Ale działa. Mam na myśli odtwarzanie filmów z YouTube'a na zablokowanym ekranie. Ta aplikacja to umożliwia. Aplikacja Uplayer, którą możecie pobrać z App Store'a, jest aplikacją z tak zwanymi zakupami wewnętrznymi, tak zwanym in-app purchase. Na czym to polega? Ano na tym, że dostajemy za darmo aplikację, niemniej jednak wyświetlają się tam reklamy, które mnie osobiście irytowały. Więc sobie postanowiłem zakupić ten in-app purchase wewnątrz aplikacji i dostajemy jeszcze coś, co docenią z pewnością rodzice, mianowicie tak zwany Kid Space. Kid Space to jest możliwość zablokowania tej aplikacji za pomocą kodu i umożliwienia odtwarzania tylko tych materiałów, jakie wybierzemy, jakie my uznamy, że są dobre dla naszych pociech. Możemy tam tworzyć sobie tak zwane spacey, do których przypisujemy różne materiały, różne filmy. Jest to ponoć w ogóle bardzo ładne, kolorowe, no mi o tym ciężko wyrokować, ale przynajmniej tak twierdzą twórcy aplikacji, że jest to ładne, kolorowe, zabezpieczone w tym momencie hasłem i bez podania tego hasła nasza pociecha nie jest w stanie oglądać niczego innego. Postaram się także ten Kid Space zaprezentować w dzisiejszej aplikacji, w dzisiejszej audycji, o ile tylko mi się ta sztuka uda. Czy coś jeszcze tak tytułem wstępu a propos aplikacji Uplayer? Myślę, że nie. Myślę, że to w zasadzie tyle takiego wstępu teoretycznego. Czas przejść do praktyki. O, ale zanim przejdziemy do praktyki, to ja myślę, że odbierzemy nasz pierwszy dzisiejszy telefon. Dodzwonił się do nas słuchacz, jest z nami Patryk. Witaj Patryku, słucham.
7: Oj, przepraszam. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy.
1: Witam i słuchamy Cię, Patryku.
7: To znaczy tak, ja chciałem powiedzieć o YouTubie taką rzecz, że no mi raczej na zwykłej aplikacji YouTube się nic nie zamraża. Jedynie co się może rzeczywiście zamrażać, to jest raczej wina iOS-a 8 i raczej zbugowanego voice-overa, podejrzewam, ale u mnie to naprawdę się przy wielu aplikacjach ten zamraża.
1: Patryku, jeżeli to od razu uściśle, dajmy na to, masz jakąś na przykład listę z filmami na głównym ekranie YouTube'a i tam masz taki przycisk więcej. Ja w momencie, gdy dochodzę do tego przycisku więcej, po prostu, no w tym momencie zamraża mi się fokus i nie za bardzo jestem w stanie cokolwiek zrobić poza aktywacją tego przycisku. On się odmraża po jakimś czasie, po kilku sekundach, no ale to jest w ogóle niekomfortowe, szczerze powiedziawszy.
7: Bo to się dzieje tak, to nie, że on się zamraża, bo tam jest po prostu niewstawiona komenda dla voice-overa w stylu loading, bo ja się pytałem osoby widzącej, co się dzieje. W momencie, kiedy według ciebie się zamraża kursor, jakby według nas, voice-overa,
1: tak,
7: to w tym momencie nie ma czegoś takiego jak w Twitterifiku, że na przykład jest refreshing content finish refreshing. Po prostu nie ma takiej, Google nie wprowadziło takiej komendy i po prostu on jakby ładuje sobie ładuje sobie dalszą zawartość tego, jak ty naciśniesz więcej.
1: No właśnie, jest to szczerze powiedziawszy dosyć irytujące, ale poczekaj, Patryku, bo jeszcze wyjaśnijmy jedną rzecz. Załóżmy, że ja nie chcę aktywować tego przycisku. Jeżeli ja tego przycisku nie aktywuję, to w dalszym ciągu po prostu najzwyczajniej w świecie się to przymraża. Przez kilka sekund. Później oczywiście się odblokowuje.
7: Kiedy się przymraża, jak dojdziesz do przycisku
1: tak,
7: więcej?
1: Tak, jak dojdę do przycisku więcej.
7: To ja tak nie mam.
1: No widzisz, czyli po prostu widocznie nie wszyscy mają ten problem, niemniej jednak czymś to podyktowane jest. A zapytam jeszcze, z jakiego iOS-a korzystasz?
7: To znaczy się z 8... 8, tam 1, 3 czy...
1: No czyli to jest ta najnowsza wersja. No ciekawe, dlaczego jedni mają tak, drudzy...
7: Betę, tak nieoficjalnie betę też sprawdzałem i z betą też, też to działa u mnie dobrze przynajmniej. W każdym razie, a propos jeszcze, jeżeli fokus gdzieś tam przeleci, to się już też z tym spotkałem, jest tak jak w Facebooku, jeżeli kursor gdzieś tam, na przykład przeglądamy sobie listę wyszukiwań i czasem rzeczywiście kursor przeskoczy gdzieś tam, to tak jak w przypadku Facebooka, wystarczy po prostu tapnąć w środek ekranu byle gdzie i on ten fokus wskoczy na swoje miejsce. Tak zauważyłem, że tak trzeba zrobić.
1: No, zgadza się, niemniej jednak to tak jak powiedziałem na wstępie tej naszej dzisiejszej audycji, dla mnie YouTube, aplikacja YouTube'a natywna od Google'a od pewnego czasu zaczęła być po prostu drażniąca i przestałem jej używać. Przerzuciłem się na Uplayera, który no, ma tę funkcję taką nieoficjalną odtwarzania na zablokowanym ekranie, tak jak mówiłem.
7: To właśnie tego mi w YouTube'ie brakuje.
1: Raz to działa, raz to nie działa, to działa bardzo specyficznie, ale to się da z tego korzystać. Ja dziś pokażę, w jaki sposób. I mam nadzieję, że komuś to się przyda do czegoś. Natomiast czy jeszcze coś, Patryku, chciałbyś dodać?
7: Znaczy ja chętnie posłucham o tym Uplayerze, no i może się przerzucę, ale mi jakby YouTube Google'owy na razie nie przeszkadza.
1: To zależy, to zależy z czego kto korzysta, bo tak jak mówię, na przykład za pomocą Uplayera fajnie się dodaje różne rzeczy do playlist, fajnie się tymi playlistami zarządza. Też to zademonstruję.
7: Ja raczej YouTube'a zdaniem... tak nie używam.
1: A widzisz. No to jest po prostu kwestia do czego... Ja, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś używa YouTube'a na zasadzie wklepać tytuł, obejrzeć filmik i zamknąć, to nie ma problemu. Ale ja już miałem problem, jak zasubskrybowałem sobie kilku użytkowników, których filmy chciałem śledzić na bieżąco, nieco bardziej, w sposób taki bardziej zaawansowany z tego YouTube'a korzystać. Tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś ma ochotę korzystać z tego w bardzo podstawowy sposób, to w ogóle nie musi sobie absolutnie niczym zawracać głowy, bo będzie działać. Ale jeżeli ktoś chce czegoś więcej, no to moim zdaniem ten Uplayer to jest fajna alternatywa.
7: A mi przyszło takie coś do głowy. Nie wiem, czy to jest możliwe. Ale na przykład jakbyś pokazał, jak pokażesz tego Uplayera, to na przykład nie mógłbyś na końcu zrobić właśnie jakiegoś takiego porównania ze zwykłym Google'owym YouTube'em, na przykład, żeby właśnie to pokazać, co się dzieje, wtedy po prostu...
1: Ja spróbuję pokazać to zamrażanie, bo szczerze mówiąc nie przygotowałem dziś prezentacji YouTube'a jako takiego, a nie chciałbym, żeby ta audycja wyglądała, wiesz, na zasadzie takiej, że ja dopiero czegoś będę szukał. Bo YouTube'a od jakiegoś czasu już po prostu nie używam, tej natywnej aplikacji YouTube'owej do odtwarzania wideo i do korzystania z YouTube'a. Kiedyś to działało fajnie, teraz po prostu zaczęła mnie denerwować, więc przerzuciłem się na Uplayera. Dobrze, Patryku, to ja ci dziękuję za telefon.
7: Ja też
1: chyba, że coś jeszcze chciałbyś dodać.
7: To wszystko.
1: Okej, okay. No to dziękuję za telefon, pozdrawiam cię, do usłyszenia. A teraz proponuję, żeby może przejść już do rzeczy i pokazać aplikację Uplayer. Tak jak wspominałem, aplikacja jest darmowa, natomiast no, jeżeli chcemy korzystać z pełni funkcji, to trzeba będzie zapłacić. A i jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, a myślę, że warto i wypada. Do niedawna to tej aplikacji również za bardzo bym wam, moi drodzy, nie polecał. Z jednej prostej przyczyny. Uplayer miał bardzo jedną brzydką wadę, mianowicie w trakcie odtwarzania materiałów wideo po prostu zaczynał je odtwarzać od nowa. Ale jakiś czas temu ukazała się nowa wersja aplikacji, która zaczęła korzystać z nowego API YouTube'a i zdaje się, że to rozwiązało problem. Ewentualnie, jeżeli komuś by dalej występowały takie problemy, może spróbować najzwyczajniej sobie w świecie zmienić i zmniejszyć jakość materiału wideo. To jest w opcjach. I wtedy na pewno problem zostanie rozwiązany. Dobrze, przechodząc do rzeczy. Trzeba by odblokować.
8: Piątek, szóstego, odblokuj. Przycisk, odblokuj.
1: Ekran. Zobaczymy.
8: Kalendarz. Piątek, 6 marca.
1: Mam akurat uruchomiony już.
8: Początek. YOU Player.
1: Program YOU Player.
8: YOU Player. Kit space.
1: Dobrze.
8: Dziwej w kit tej równe metem w celu. Startuj w kit space.
1: Co my tu mamy?
8: Favorites. Kart,
1: na
8: empty list. Popular.
1: Dole karta, ekranu.
8: 1 z 5.
1: Mamy 5 zakładek. Jest to popular.
8: Favorites. Karta.
1: Favorites. 2 z 5.
8: Zaznaczone. Kit space.
1: Kit
8: karta,
1: space.
8: Search. Karta,
1: search.
8: More. Karta.
1: I more.
8: 5 z 5.
1: I teraz o co tu chodzi? W popular, zakładce karta, popular mamy najpopularniejsze materiały wideo z YouTube'a. Zazwyczaj będą to jakieś filmy zagraniczne. Ja może pokażę,
8: favorites,
1: co my tu
8: popular,
1: mamy
8: karta.
1: Na przykład. To są w ogóle takie najpopularniejsze trendy z całego świata.
8: Most popular. Nick of Tomane Stars, Adam Sandler and Bob Barker. Uploaded by Comedy Central, 4 minutes. Octopus jest to jest zapytanka Axel Atle Aquarium Original. Uploaded by Isos Celeska R4 Mer, 42 seconds.
1: Tak to wygląda. Tu jest taka lista. I tu mamy materiały wideo, które możemy sobie odtwarzać. Patryk zadał pytanie, czego nie ma wersja darmowa. Patryku, wersja darmowa ma reklamy, wyświetlają się reklamy i nie ma tego tak zwanego kit space, czyli nie ma tego, o czym już wspominałem, takiej możliwości zablokowania wyświetlania innych materiałów niż te, które my przeznaczymy do tego, żeby można je było oglądać za pomocą tej aplikacji. To jest taki tryb nadzoru rodzicielskiego. Niemniej jednak uważam, że tam warto szczególnie, żeby pozbyć się tych reklam, no i jeżeli komuś potrzebne, to także ten Kit Space jest również, myślę, całkiem przydatną funkcją. Teraz tak, co my tu mamy? Dajmy na to, mamy jakiś tam materiał wideo.
8: Nick of Tomane Stars, Adam Sandler and Bob Barker.
1: Możemy oczywiście go odtworzyć, stukając dwukrotnie, ale do odtwarzania przejdę za moment, zanim to jeszcze omówię te zakładki.
8: Favorites, karta,
1: Favorites. To są nasze ulubione. Możemy tu coś dodać, możemy dodawać z ekranu odtwarzania wideo materiał do ulubionych.
8: Kit
1: Space to jest to, o czym wspominałem, czyli ten ekran, w którym konfigurujemy nadzór rodzicielski.
8: Search, karta,
1: search,
8: 4 z 5.
1: Wyszukiwanie.
8: More, karta,
1: i more.
8: 5.
1: More to jest w zasadzie zakładka, w której dzieje się najwięcej i w której jest najwięcej fajnych różnych rzeczy. Wejdę sobie tu.
8: Subscriptions, settings, edit, przycisk, more.
1: Co my tu mamy?
8: Edit, przycisk.
1: Najpierw mamy edit. Za pomocą przycisku edit możemy sobie przesuwać poszczególne elementy, które tu są w różnej kolejności. Gdybyśmy sobie tego życzyli, gdybyśmy chcieli, żeby na przykład settings było niżej, subscriptions było wyżej i tak dalej, i tak dalej. Pozostałe rzeczy.
8: Settings.
1: Settings. Są to ustawienia. Ustawienia nie są jakoś bardzo specjalnie bogate. Wejdźmy, zobaczmy.
8: Settings. More. Settings. Nagłówek. Thanks for purchasing THE Premium Upgrade. YOUV helped support THE development of YOUV Player.
1: Ja się też cieszę, że zakupiłem i że pomogłem w rozwijaniu aplikacji.
8: Michał Dziwisz.
1: Michał Dziwisz to jest informacja o tym, jako kto jestem zalogowany do YouTube'a, bo ja jestem oczywiście zalogowany. Jeżeli ktoś uruchamia aplikację po raz pierwszy, to będzie dobrze będzie, żeby się zalogował do YouTube'a, no bo w końcu po to te konta Google'a mamy, żeby w ten sposób z tego korzystać. Mamy tu jakieś playlisty i mamy takie różne opcje. Ten YouTube dla nas jest wtedy bardziej spersonalizowany. Sign out. To jest przycisk, za pomocą którego możemy się wylogować.
8: Options. Nagłówek.
1: I teraz mamy opcję.
8: Wi-Fi quality. HD 1080p.
1: Tu mamy Wi-Fi quality. Wi-Fi quality. I mamy tutaj możliwość ustawienia sobie jakości, jaka będzie odtwarzana, w jakiej będą odtwarzane materiały wideo w trakcie połączenia z siecią Wi-Fi.
8: Opcja Wi-Fi
1: Quality 3080p. Co my tu mamy?
8: SD Wi-Fi Quality Settings Wi-Fi Quality zaznaczone HD 1080p.
1: To jest najwyższa.
8: HD 720p. SD 360p. SD 240p. Popular, karta.
1: I to jest wszystko. Mamy takie opcje jakości. Nie tylko, ja może jeszcze dodam, nie tylko ma to wpływ na jakość obrazu, ale też, co zaobserwowałem, ma również wpływ na jakość dźwięku. Więc to nie jest tak, że to zupełnie dla niewidomych nie ma znaczenia. Wycofuję się poprzez dwukrotne potarcie dwoma palcami w ekran. I tu mamy Cellular Quality, czyli jak aplikacja ma się zachowywać, gdy będzie odtwarzała materiały wideo przez sieć komórkową. Możemy sobie odrębnie ustawić te dwa tryby. Tu mamy rzeczy, które polecam zostawić wyłączone, czyli tryb orientacji obrazu oraz tryb pełnoekranowy. Ja szczerze mówiąc nie polecam, żeby zmieniać te ustawienia. Zostawmy to jak jest. I to tak naprawdę wszystko, co dotyczy opcji, poza jeszcze jedną rzeczą. Kit Space Off.
8: Kidspace
1: to jest coś, co ja może pokażę troszeczkę później.
8: Sharing services.
1: Tu mamy rzeczy następujące. To są serwisy współdzielone, że tak przetłumaczę to na polski, czyli serwisy, do jakich możemy coś udostępniać.
8: Google Plus. Przełącznik. Wyłączone.
1: Mamy Google Plus.
8: MyPlex. Przełącznik.
1: MyPlex.
8: XBMC. Przełącznik.
1: XBMC.
8: Wyłączone. Support info. Nagłówek.
1: No i tu jeszcze jakieś Contact takie support. Rzeczy, za pomocą których możemy się skontaktować z supportem i tak dalej, i tak dalej. Szczerze powiedziawszy, ani z Google Plusa, ani z tych pozostałych serwisów jakoś nie korzystam. Jednak podejrzewam, że można by, kiedy byśmy to pozaznaczali, moglibyśmy te wideo z YouTube'a udostępniać. Ja nie korzystałem, ewentualnie udostępniam czasem jakieś materiały wideo na Facebooka czy Twittera, co również jest możliwe z poziomu aplikacji. Wyjdźmy z tych opcji. Również ten gest standardowy, potarcia dwoma palcami.
8: Edit, settings, subscriptions.
1: Kolejna rzecz, subscriptions. Tu mamy coś takiego jak subscriptions, czyli nasze subskrypcje. Kanały, które śledzimy. I tu już zaczyna się robić ciekawie.
8: Watch later.
1: Watch later, czyli to, co oznaczymy do obejrzenia na później.
8: Playlists.
1: Playlisty, które mamy.
8: Historia.
1: Historia, czyli to, co oglądaliśmy.
8: My channel.
1: My channel, czyli to, co my opublikowaliśmy.
8: Suggested.
1: Suggested to jest to, co Google zaproponuje nam na podstawie tego, co obejrzeliśmy. Na zasadzie tobie podobało się to, więc może spodoba ci się również jeszcze co innego.
8: Liked.
1: Liked, czyli rzeczy, które polubiliśmy, bo, czyli ten tak zwany gest kciuka w górę. Jeżeli coś polubiliśmy, to znajduje się to wszystko tutaj.
8: Popular, karta.
1: No i to jest wszystko. Ja teraz pokażę na przykładzie, bo to wszystko wygląda podobnie, ale przede wszystkim pokażę na przykład te...
8: Settings, subscriptions.
1: Subscriptions. Co my tu mamy?
8: Subscriptions. More,
1: mamy
8: subscriptions.
1: Mamy coś takiego.
8: Latest videos. Adbooster, latest videos.
1: Latest videos. To też jest fajne, bo latest videos to jest lista materiałów wideo, które są najnowsze z wszystkich kanałów. Wchodzimy sobie tu.
8: New videos. Subscriptions.
1: I co my tu mamy?
8: PRL 1985 interwizja, czyli telewizja bliżej świata. Uplanowany by przeszedł polant antena. 3 minuty and 3 seconds.
1: Jakiś tam materiał taki archiwalny ze starej telewizji.
8: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2015. Uploaded by z Polonia. 3 minuty send 28 sekund.
1: Tu też jakiś inny materiał i tak dalej. To są najnowsze rzeczy, które zostały wysłane przez kanały, które śledzimy na YouTubie. Wychodzę z tego.
8: Subscriptions. More. Byle żołnierz PRL.
1: I tu mam w tym momencie
8: a następnie stuknij dwukrotnie,
1: materiały, a właściwie tu mam użytkowników, których śledzę. Mam na przykład takiego człowieka, który się nazywa były żołnierz PRL, opowiada sobie o wojsku w czasach ustroju minionego, jak to tam wyglądało.
8: Bogdan Miś, bajka,
1: na przykład mam pana Bogdana Misia,
8: aby wybrać własną czynność.
1: Zasłużonego matematyka, informatyka i prezentera telewizyjnego, który bardzo ciekawe legendy matematyczne opowiada, właściwie takie gawędy matematyczne. Ma taki cykl Nowe Ślady Pitagorasa. Polecam serdecznie.
8: Bajkał, Adbooster.
1: co my tu na przykład mamy jeszcze, no i tak dalej, i tak dalej. I teraz, dajmy na to, wchodzę sobie w jakiegoś użytkownika. Dajmy na to, zobaczymy, co tam u pana Bogdana ciekawego.
8: Były żołnierz PRL, były Bogdan Miś, a dziecko, Ekabaret TV, były żołnierz, Bogdan Miś. Intro, subscriptions, przycisk wróć. Święta to jest taki czas, studio opinii.
1: Uploaded teraz...
8: Święta to obrazki z Berlina. Nowe ślady Pitagorasa, nowe ślady Pitagorasa Eli. Uploaded by Bogdan Miś, 4 minutes.
1: I tu mam
8: nowe
1: filmy,
8: ślady LV. Ale... Subscriptions, szare, przycisk, unsubscribe, przycisk.
1: Właśnie, idąc od strony lewej. Oczywiście mam, wiadomo, w lewym górnym rogu przycisk do wycofania się z tego. Mam
8: szare, przycisk.
1: Możliwość podzielenia się z tym, czyli share.
8: Unsubscribe, przycisk.
1: Mogę, jeżeli uznam, że pan Bogdan, no to jednak już nieciekawe rzeczy tworzy i nieciekawe rzeczy, o nieciekawych rzeczach mówi, to mogę go po prostu odsubskrybować.
8: Zaznaczone, videos, przycisk.
1: I tu mam dwa bardzo istotne elementy. Videos, czyli materiały wideo, wszystkie, które zostały zawarte na kanale tego użytkownika.
8: Playlists, przycisk.
1: I mam też przycisk playlists. Jeżeli wybiorę sobie playlists...
8: Zaznaczone, playlists, 2 z 2.
1: To zobaczę w tym momencie, co tu w tym, jakie ten użytkownik stworzył playlisty. Na przykład jest playlista dziennikarstwo.
8: Subscriptions, share, videos, zaznaczone, dziennikarstwo, Pitagoras, Bogdan Miś, 90 videos.
1: O, nowe ślady Pitagorasa, ten cykl o matematyce, 90 materiałów wideo.
8: My Top Videos, Bogdan Miś, 8 videos.
1: My Top Videos, czyli najpopularniejsze materiały wideo.
8: My Creating Videos, Bogdan Miś,
1: i tak
8: videos.
1: Dalej. To są chyba jakieś playlisty tworzone automatycznie, ale przez jakieś inne aplikacje, tak mi się wydaje, bo nie u wszystkich to widziałem, użytkowników.
8: Popular.
1: Więc dajmy na
8: Bogdan
1: to.
8: Miś, 90 videos.
1: Wejdźmy sobie w playlistę Pitagoras, tego użytkownika.
8: In Progress, Pitagoras, Bogdan Miś, Pitagoras. Przycisk wróć. Pitagoras, na górę, szare, przycisk.
1: I tu mogę znowu się podzielić tą playlistą. Zobaczymy, co to w ogóle jest w tym menu share, tak od razu. Pokażę.
8: Uwaga. Airdrop recipient place holder. Airdrop. Share with people arby. I message. Przycisk.
1: Mogę wysłać wiadomości.
8: Mail. Przycisk.
1: Mogę się podzielić za pomocą maila.
8: Twitter. Przycisk.
1: Mogę wysłać na Twittera.
8: Facebook. Przycisk.
1: Na Facebooka.
8: More. Przycisk. Copy. Przycisk.
1: Mogę skopiować adres do tej playlisty.
8: Safari. Przycisk.
1: Otworzyć w Safari.
8: More. Przycisk. Cancel.
1: I to jest wszystko. To jest wszystko, co jest do playlisty. Do materiału wideo jest nieco więcej. Więc wychodzę z tego.
8: Szare.
1: I dajmy na to.
8: Dwa.
1: Mamy tu jakiś, dajmy na to, otworzymy sobie materiał. Nowe ślady Pitagorasa, jakikolwiek.
8: Nowe ślady Pitagorasa 9. Uploaded by Bogdan Miś. 5. Loading video. Playlist 4:90. Pitagoras. Przycisk wróć.
1: Oj, oj, oj, oj. Głośno, głośno to zaczęło brzmieć.
9: Witam Państwa.
1: To nam w tym momencie gra.
9: Kontynuuję rozważania.
1: I teraz załóżmy, że chciałbym zacząć to odtwarzać na zablokowanym ekranie. Jak ja to powinienem teraz zrobić? Otóż naciskam przycisk Home. I mam nadzieję, że mi się to uda, bo to nie zawsze chce działać.
8: 6 marca.
1: Naciskam przycisk Home. I teraz stukam dwoma palcami w ekran. Tak jakbym chciał po prostu rozpocząć odtwarzanie czegokolwiek.
9: W rzeczywistej sytuacji w świecie fizycznym. Ziemia jest wprawdzie z dużym przewodnikiem.
1: Blokuje w tym momencie ekran?
9: Ale tak ogromną, że
8: ekran zablokowany.
9: Wydaje się nam, iż chodząc po niej poruszamy się po płaszczyźnie.
1: I działa.
9: Jak moglibyśmy się przekonać, że tak nie jest?
1: I ja powiem więcej. Jeżeli będziemy, jeżeli włączymy jakieś wideo z danej playlisty i będziemy chcieli korzystać z tej playlisty, to my możemy mieć cały czas ekran zablokowany, a te materiały wideo nam się będą odtwarzać. Kolejny materiał. I tak w kółko, i tak w kółko. Jeżeli chcemy przeskoczyć do następnego materiału z playlisty z zablokowanego ekranu, odblokowuję ten ekran.
8: Poprzednia ścieżka, pauza. Następna ścieżka, przycisk.
1: I klikam w następną ścieżkę.
8: Następna ścieżka.
1: Powinno zadziałać. Nie zawsze chce. I chyba tym razem nie zadziała. Niestety. Zobaczmy.
8: Odtwarzaj. Przycisk. Poprzedni. Bogdan Miś. Nowe ślady Pitagorasa X. Y-Play. Poprzednia ścieżka. Odtwarzaj. Przycisk.
1: Może jak kliknę w odtwarzaj?
8: Odtwarzaj.
1: No niestety akurat okazuje się, że to nie zawsze chciało, nie zawsze chce zadziałać, ale na zablokowanym ekranie, jak widać, materiał wideo odtwarzać można. I miejmy nadzieję, że ta funkcja nie zostanie wyłączona. gdzieś tam powiedzmy.
8: Kiedyś. Następna głośność, grafika albumu, odblokuj, przycisk.
1: W czym jest problem? To ja zaraz odblokuj. Pokażę z tą funkcją odtwarzania na zablokowanym ekranie.
8: 6 marca.
1: Wchodzimy sobie o to bowiem znowu do
8: Uplayera. Uplayer, playlist, 5x9, playlist,
1: mamy.
8: Next video bar, next, nowe ślady, 4 przecinki, po pojęciu, comments, ADDV, ADDV, click video, dislike video, related videos, popular, favorites, karta.
1: I mamy coś takiego. I teraz jeżeli odtwarzamy materiał wideo z
8: szare,
1: playlisty,
8: przycisk, playlist, szare, next video bar,
1: to niestety,
8: przycisk, next, nowe ślady Pitagorasa X.
1: Jest problem. Bo nie możemy tego wideo, materiału wideo ponownie, że tak powiem, wznowić. To znaczy, wznowić będziemy mogli stukając dwukrotnie palcami, dwoma, a przynajmniej powinno nam się to udać.
8: Cisk.
1: No właśnie, i się nie udało. I w takich sytuacjach niestety to nie zawsze chce działać, więc...

0: ekran.
1: Nowe ślady Pitagoras. Nowe ślady Pitagoras. Nowe ślady Pitagoras. Bogi ten miś. Przycisk Pitagoras. Bogi szare. Przycisk.
0: Wycofuję się też jeszcze z tej playlisty, czyli znowu.
1: Subscriptions. Przycisk szare. Unsubscribe. Videos. Zaznaczone. Videos.
0: I przechodzę
1: przycisk
0: do materiałów wideo.
1: Zaznaczone.
0: Czyli do videos.
1: 1 z 2. Święta to jest taki czat. Studio pogrzeb Macieja Zębat. Kronika kulturalna. Studio opinii. Nowe ślady
0: Pitagorasa.
1: Nowe ślady Pitagorasa 72.
0: Jakiś następny materiał. Nowe ślady Pitagorasa. Załóżmy, że go 72. Uruchomimy.
1: Loading video. Video. Bogdan Miś. Przycisk wróć.
0: Tak. Zaczyna nam to działać, więc ja nacisnę dwoma palcami, a właściwie stuknę w ekran dwoma palcami i zablokuję ten ekran. Teraz cóż ja tu mogę zrobić? Mogę pokazać przycisk share, jak działa.
1: Video. Goto Bogdan Miś. Video. Share. Video. Share. Przycisk.
0: Bo tu będzie trochę więcej opcji.
1: Uwaga. Airdrop leci 5 placach. Airdrop. Message. Mail. Twitter. Facebook. More. Przycisk. Copy. Przycisk. Watch later. Przycisk.
0: O właśnie. Watch later. Czyli możemy dodać do obejrzenia na później sobie zrobić taką listę. Ta lista jest też również na tej zakładce More, o której wspominałem.
1: Add to playlist. Przycisk.
0: Add to playlist. I to jest bardzo fajna sprawa. O playliście myślę, że mogę powiedzieć teraz, jak to wygląda, tylko po prostu playlistę trzeba sobie zrobić. Jak zrobić tę playlistę, to pokażę za chwileczkę, ale gdy klikniemy w ten przycisk...
1: Add to playlist. Add to playlist. Cancel. Przycisk. Add to playlist. Muzyczne ciekawostki. Jeden wideo.
0: Właśnie. Tu mam playlistę muzyczne ciekawostki. I mogę wybrać tę playlistę, żeby dodać do niej ten materiał. Oczywiście to nie jest materiał muzyczny, więc nie będę chciał go dodawać, ale mam taką możliwość. I
1: Add
0: mogę sobie właśnie w ten sposób dodać jakiś materiał, który oglądam i który uważam za interesujący do playlisty.
1: Przycisk.
0: Więc anuluję.
1: Uporządkowane. Comments. Przycisk.
0: I wyszedłem z share.
1: Goto Bogdan, Bogdan.
0: Ale tu jeszcze w głównym oknie. Dobrze.
1: Goto Bogdan, Bogdan Miś.
0: W głównym oknie to pokażemy za chwilę. Ja jeszcze pokażę, co my tu mamy w share.
1: Uwaga. Airdrop.
0: Byłem tu.
1: Add to playlist.
0: Add to playlist. Safari. Mogę obejrzeć w Safari.
1: More. Cancel.
0: I wszystko. Jeżeli włączony bym miał opcję Kids Space, to mogę jeszcze to wideo dodać do tak zwanego Kids Space. O czym później.
1: Wideo uporządkowanej. Add favorite.
0: Co my tu
1: przycisk
0: mamy? Mogę dodać do ulubionych. Add favorite. Jest ten przycisk.
1: Add favorite. Przycisk. Like video. Przycisk.
0: Jest like video, czyli że lubię.
1: Dislike video.
0: Dislike
1: przycisk
0: video. Nie lubię.
1: Related videos. Przycisk. Play. Przycisk. Related videos. Przycisk.
0: Related videos, czyli jeżeli w to stuknę, to wyświetlą mi się materiały wideo, które są powiązane w jakiś sposób z tym nagraniem.
1: Play. Przycisk.
0: Mam też przycisk play.
1: Uporządkowany.
0: Za pomocą moment którego
1: added
0: mogę po prostu
1: video
0: odtwarzać. I jest jeszcze przycisk, za pomocą którego mogę przełączyć na tryb pełnoekranowy. I tu jeszcze mam coś takiego jak comments. Comments to są po prostu komentarze. Mogę zarówno wyświetlić komentarze, klikając w ten przycisk, jak i mogę dodać jakiś swój komentarz.
1: Comments. Przycisk.
0: Miejmy nadzieję, że to będzie jakieś video cenzuralne wypowiedzi.
1: Respond to this video. Comments. Nagłówek. Respond to this video. Wielokropek. Pole tekstowe.
0: Respond to this video. Tu mam pole tekstowe, mógłbym coś wpisać.
1: Edward Robek, Dolejnair, po czym oceniasz najlepszość gawęd z matematycznego punktu widzenia i dlaczego według twojego subiektywnego sądu inne gawędy nie są? Chyba najlepsze tylko akurat ta, o czym właśnie informujesz czytelników w plebiscycie. Czy twoim zdaniem matematyka polega na tym, by wyrokować najlepszość nie odnosząc się absolutnie do prezentowanych treści? Postęp 4 years ago.
0: Właśnie, tu jest po prostu jakiś komentarz i sobie możemy te komentarze śledzić, obserwować, a właściwie po prostu je czytać, bo nie ma tu żadnych możliwości, żeby z tym w jakikolwiek sposób zareagować, więc wycofuję się z tego.
1: Wideo, Bogdan Miś, przycisk, wideo.
0: Dobrze, wycofuję się z materiału pana Bogdana, z moich subskrypcji również. Wychodzimy z tego.
1: Byle zolniesz PR, dziecko.
0: Dobrze. Wychodzimy też z tego.
1: History. Playlists. Backlater.
0: Co my tu mamy?
1: Subscriptions.
0: Subscriptions to jest to, co pokazałem.
1: Backlater.
0: Watch later. Pamiętacie przycisk Watch later? Był tam taki. I tu mogę sobie dodawać do tego miejsca materiały do obejrzenia na później. Załóżmy, coś mi się spodobało, ale jestem teraz dosyć zajęty, nie chce mi się tego oglądać teraz, chcę to zobaczyć później. Klikam w to.

0: i w tym miejscu jest dodany ten materiał.
1: Playlists.
0: Playlists. Playlists to jest miejsce, które teraz pokażę.
1: Playlists. More. Przycisk wrót. Playlists. Nagłówek. ADD. Przycisk. Search playlists. Pole wyszukiwania.
0: Search playlist. Gdybyśmy mieli dużo tych playlist, to możemy z tego skorzystać.
1: Muzyczne ciekawostki. Jeden wideo.
0: Muzyczne ciekawostki.
1: Przeciągnij w górę lub w dół, aby
0: wypłynęły. Jest jedno wideo. Zaraz coś sobie dodamy do muzycznych ciekawostek. Spokojnie. Pokażę jeszcze tylko, jak zrobić playlistę.
1: Playlists. ADD. Przycisk.
0: Klikam w przycisk ADD.
1: Playlist. Enter at for your new playlist.
0: No i...
1: Pole tekstowe. Edycja. Title.
0: Mam pole do wprowadzenia tekstu. Zobaczymy, czy rozpoznawanie głosu zadziała. Test.
1: Thinking. Dialog. Inserted test.
0: Właśnie. Wstawione. Test. Zadziałało.
1: Cancel.
0: I mogę teraz zrobić sobie taką playlistę.
1: Muzyczne ciekawostki. Jeden wideo. Popular. Karta. Muzyczne test. Zero videos.
0: Właśnie.
1: Przeciągnij w górę lub w dół, aby wybrać własną czynność, a następnie stuknij dwukrotnie, aby ją aktywować.
0: Tak. I możemy tu wybrać czynność. Możemy po prostu tę playlistę od razu skasować.
1: Delete.
0: Właśnie. Jest akcja delete.
1: Aktywuj rzecz, czynność domyślna.
0: Aktywuj rzecz, czynność domyślna.
1: Muzyczne ciekawostki. Jeden test.
0: Nie, tej playlisty
1: videos.
0: Nie chcę.
1: Delete.
0: Delete. Wybieram to.
1: Uwaga. Want to delete the playlist test?
0: Tak.
1: Delete playlist.
0: Chcę skasować tę playlistę.
1: Delete playlist. Przycisk.
0: Klikam w delete. Playlist. I tak jak powiedziałem, to już jest taka rzecz nieco bardziej zaawansowana, to w odniesieniu do komentarza Patryka, że u niego wszystko działa. Jeżeli chcemy wyszukiwać tylko materiały w YouTubie, no to nie ma problemu, będzie to działało. Ja kiedyś też tak korzystałem z YouTuba i powiem szczerze, jakoś przeglądarkowa wersja cały czas skłania mnie tylko do tego, ale te mobilne wersje YouTuba, no to jednak pozwalają na nieco więcej. Szczególnie właśnie ta aplikacja Uplayer. Możemy sobie tworzyć jakieś playlisty, ulubione materiały wideo, to się naprawdę przydaje, bo YouTube to jest potężna kopalnia wiedzy wszelakiej i różnych dziwnych materiałów filmowych. I nie tylko filmowych. Tu już jesteśmy.
1: Delete.
0: Wychodzimy sobie z tego
1: nagłówek,
0: działu playlist.
1: Sugest, history. Playlists.
0: History. To jest to, co oglądaliśmy.
1: History.
0: Wchodzimy.
1: History. Nowe ślady Pitagorasa 72.
0: O właśnie.
1: 6 minut.
0: Przed chwilą to oglądałem. I to się tu znalazło. Ale załóżmy, że...
1: Jeden Piotr Zaczek, opiekun mowy.
0: Ale załóżmy...
1: Nowe ślady Pitagorasa 72.
0: Powiedzmy... No nie chciałbym, żeby to się tu znalazło. Bo na przykład, nie wiem, jestem humanistą, a nie matematykiem i dla mnie matematyka to jest w ogóle coś, do czego ja się nie chcę przyznawać. Oczywiście żart, ale załóżmy hipotetycznie. Więc w tym momencie też mogę przeciągnąć palcem w dół.
1: Remove. Nowe ślady Pitagorasa 9.
0: Zniknęło.
1: 5 minutes.
0: I dajmy na to, tego też się pozbędziemy.
1: Remove. TVP Sonda, przemiany, cały odcinek 366.
0: I tu na przykład mam jakiś, powiedzmy, TVP Sonda.
1: 1908, ona tańczy dla mnie, nikt mistrz.
0: Tak, ona tańczy dla mnie na dyskietkach. To jest jeden właśnie z tych elementów, które zrobiłem, a właściwie na stacjach dyskietek. To jest ten jeden z elementów, które dodałem do playlisty muzyczne ciekawostki i obok tego mam inny, równie ciekawy element, który również chciałbym dodać do playlisty muzyczne ciekawostki.
1: Nick Mistress, nocny kochanek, Andrzeju, 4 kropki, uploaded by Nick Mistress.
0: Tak, Andrzeju, jak ci na imię. Bardzo, utwór o bardzo ciekawym tytule, więc teraz załóżmy, że jego sobie odtworzę.
1: Loading
0: stukam
1: video.
0: Dwukrotnie.
1: Video. History. Przycisk wróć.
0: Zacznie to grać.
2: Andrzeju!
0: Tak, Andrzeju, jak ci na imię, osobliwy tytuł, więc dlaczegoż by go nie dodać do playlisty muzyczne ciekawostki. Jeszcze w dodatku to się Andrzeju pisze, Andy przez rzec z kropką.
1: Video, share,
0: wybieram
1: przycisk.
0: Share.
1: Uwaga, airdrop, recipient placeholder, airdrop, message, mail, przy Twitter, Facebook, more, przy copy, przy batlater, add to playlist,
0: add to playlist.
1: ADD to playlist. Sam, ADD to playlist. Muzyczne ciekawostki. Jeden wideo.
0: Wybieram sobie playlistę muzyczne ciekawostki.
1: Wideo. Successful added.
0: Dodane. I mam już sobie playlistę muzyczne ciekawostki z dwoma fantastycznymi nagraniami, które mógłbym sobie
1: wideo
0: słuchać.
1: History. Przycisk wróć.
0: Wracamy.
1: History. TVP Sonda. Nick Mistress. Nocny.
0: Tak.
1: TVP Sonda. Przemiany.
0: Wychodzimy
1: 1 do 6 od 93. Na środku ekranu. Playlist
0: no.
1: TVP Sonda. Przemiany. Cały odcinek.
0: O.
1: More. Na górę. History. Mechanel.
0: Cóż my tu mamy jeszcze?
1: Popiele. Karta. Faworite. Popiele. Lik. Suggested. Mechanel. History. Mechanel.
0: My channel, czyli to są rzeczy, które ja udostępniłem.
1: History. Mechanel. Jarek. More. Przeciw. Jarek Obrecki i Józef Sadowski. Loving Hands Hospice Infomercial ze stacji WPN na 1490 AM.
0: Tak.
1: Uploaded by Michał Dziwisz. 4 minutes.
0: To wrzuciłem na YouTube'a. Taki fragmencik reklamowy.
1: 03 niedowierzacy. Uploaded by Michał Dziwisz. 3 minuty sędy 12.
0: Tu również umieściłem nagranie w ramach testu takiej konsolowej aplikacji YouTube Music Uploader. Też zresztą bardzo ciekawej. Być może o niej też kiedyś będzie audycja, aczkolwiek za jakiś czas ukaże się na ten temat artykuł w Tyfloświecie, więc... Właściwie nie, przepraszam, już jest. Więc jeżeli ktoś ma ochotę sobie poczytać, to polecam. Jest na www.tyfloświat.pl, gdyby ktoś miał chęć zapoznać się z możliwościami YouTube Music Uploadera, bardzo ciekawego narzędzia. Więc nie będę się tu za bardzo rozwodził nad tym, bo myślę, że nie ma specjalnie po co. Wychodzimy z tego.
1: Mechanel, suggested.
0: I suggested to są elementy, które internet, mądry Google nam podpowie, że być może to nas aktualnie chciałby, to by nas zainteresowało. Liked to są te wszystkie materiały, które polubiliśmy gestem kciuka w górę, tak zwanym. Jeżeli coś nam się wyjątkowo spodobało, możemy kliknąć, tak jak na Facebooku, tak i na YouTubie. Jest ten przycisk lubię to. Mamy taką możliwość. I to jest w zasadzie tyle w tej zakładce More. Bo tu już więcej nie ma. Ja powiem szczerze, żałuję, że ta zakładka More nie została rozbita na kilka zakładek, które by jeszcze tam na dole się znalazły, bo do niektórych elementów, szczerze powiedziawszy, chciałbym mieć szybciej dostęp, zamiast wchodzić do More i jeszcze gdzieś tam głębiej. Więc teraz pokażmy może taką najprostszą rzecz, której myślę, że no... o której każdy chciałby wiedzieć, kto będzie korzystał z aplikacji Uplayer. Mianowicie z wyszukiwania. No bo jak w tej aplikacji się szuka? No bardzo prosto, proszę Państwa, bardzo prosto. Mamy zakładkę
1: Search. 4 z 5.
0: I w zakładce
1: wideo.
0: Search
1: przycisk,
0: mamy...
1: Wideo. Search.
0: Właśnie, mamy jakieś wideo, które oglądałem, więc się z tego wycofam.
1: Zaznaczone. Wideos. Clear text. Sonda. Pole wyszukiwania.
0: I mam... Sonda, wpisane już, więc powiedzmy...
1: Pole wyszukiwania. Clear text.
0: Clear text.
1: Sonda.
0: Wymazane.
1: Pole wyszukiwania. Edycja. Search.
0: Ale dajmy na to, że chciałbym tą sondę jednak jeszcze raz znaleźć, więc skorzystam ponownie, pozwólcie, z wyszukiwania głosowego. Sonda. Sonda.
1: Pink. Insert sonda.
0: Nie wiem, dlaczego za pierwszym razem nie chciało zadziałać. W każdym razie teraz wybieram...
1: Szukaj.
0: Przycisk szukaj. Stukam.
1: More. Karta. 5 z 5. 1984, 04, 05, sonda 001,299, plaster rzeczywistości, zapis obrazu na płycie laserdisc.
0: No i tu mamy, 480, o proszę, 1984, taki 04. Jakiś materiał z 84 roku o dyskach laserowych, o płytach CD, tak naprawdę. Plaster rzeczywistości. Bardzo ciekawy program, swoją drogą szkoda, że twórcy tak tragicznie zginęli i że już więcej nic nie nagrali po 89 roku. Bo to naprawdę bardzo fajny materiał, taki też dla nas przystępny, popularno-naukowy. Bardzo fajnie to wszystko tam było opowiadane. Polecam. Na YouTubie jest sporo tych sond, więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie obejrzeć i troszeczkę, no może nie zaktualizować wiedzy o ten takie najbardziej obecnie popularne trendy, no bo to wiadomo, że to jest materiał sprzed niemalże 30 lat, albo nawet niekiedy ponad 30 lat, ale dla własnej ciekawości myślę, że warto sobie to i owo tam obejrzeć. I teraz klikając w jakikolwiek z tych tytułów.
1: TVP Sonda, Przemiar, 1984-04-05 Sonda 001,299, Plaster Rzeczywistości.
0: Zapisz obrazu na płycie laser disk. HQ 480,
1: Polaris Video, In Progress,
0: stukam.
1: Video, Search, przycisk wróć.
0: I zaczyna się odtwarzać. Teraz wystarczy potrzeć dwoma palcami, żeby zrezygnować z odtwarzania. Sonda. I wrócić do wyników wyszukiwania. Prawda, że proste? Mam nadzieję, że tak. Cóż, ja tu mogę jeszcze pokazać.
1: Favorites. Karta.
0: Favorites. Akurat nic nie mam tu dodanego, więc jest to puste.
1: Zaznaczone. Search. Karta.
0: Kit Space można by było dodać, tylko ja to muszę najpierw włączyć. Więc wchodzę do zakładki More.
1: Subscript. Batflatter. Subsetki. Edit.
0: Settings.
1: Forcel. Settings. Mo. Set. Ten. Mi. Si. Option. Wi-Fi. Cellular. Forcel. Always play. Kids space. Off. Always. Kids space.
0: Kids space. Off. Więc teraz wybieram on.
1: Kids space. Settings. Przycisk wróć. Kids space. Start using kids space.
0: I tu jest przycisk Start using kids space.
1: Give a kid tail of namet and cellular space. Popular. Karta. Give a start using kids space. Bezpieczne. Pole tekstowe. Edycja.
0: I tu muszę wpisać kod. Jest bodajże 4 cyfry. Ja teraz wpiszę 4 jedynki.
1: 1. 1. 1. 1.
0: Tak. I...
1: Re-enter your kids and dash. Re-enter your kids space.
0: Tak. Re-enter your kids space, re-enter your kids space passcode. Też wpiszę powiedzmy te 4 jedynki. Muszę potwierdzić.
1: 1. 1. 1. 1.
0: I?
1: Stop using kids space. Kids space. Stop using. Change kids spaces. Test. Pole tekstowe.
0: I teoretycznie gotowe. I tutaj właśnie w tych ustawieniach mam coś takiego jak test. To jest nowa, to jest właśnie jeden z tych miejsc, jeden z tych space'ów tak zwanych, które oni tu pozwalają tworzyć. Mam stworzony jeden o nazwie test, jedno miejsce, do którego mogę dodawać jakieś materiały.
1: Przycisk. Space 2. Pole tekstowe.
0: Space 2 w ogóle nie nazwane.
1: Przycisk.
0: I przycisk.
1: Add new space. Wielokropek.
0: I add new space.
1: Space 3.
0: Jak sobie
1: 3.
0: W to stuknę, to mam space 3. Tu space jest jeszcze 2. Taki
1: przycisk
0: nieopisany. Co on powoduje?
1: Add new space. Przycisk. Space 3. Pole tekstowe. Przycisk.
0: Chyba nic. Nam nie spowoduje. Szczerze mówiąc, akurat tą opcją jakoś niezbyt dużo się bawiłem, więc mogę pokazać to tylko w ten sposób. Jest to w tym momencie włączone, więc wycofujemy się.
1: Settings. Przycisk wróć. Settings.
0: I dajmy na to, przejdźmy sobie do zakładki Search.
1: Kit space. Search. Karta. 4 z 5.
0: Gdzie mamy te wyniki sondy.
1: 1984, 04, 05, sonda 001,299, plaster rzeczywistości.
0: No i tu zapis jakiś tam plaster rzeczywistości, właśnie ten zapis. Zacznie nam się to odtwarzać, więc ja od razu zatrzymam.
1: Wideo, goto Dominik strzete, wideo, szare, przycisk.
0: Jeszcze jedna rzecz. Kiedy oglądamy czyjś film udostępniony przez kogoś, to mamy często tu taki przycisk.
1: Wideo. Go to Dominik Strzetelski. Przycisk.
0: Go to Dominik Strzetelski na przykład. To jest użytkownik, który udostępnił to wideo. Ja w tym momencie mogę przejść do jego profilu i to jeszcze przy okazji pokażę. Stukam w to.
1: Wideo. Przycisk wróć. Pożar w zakładach utylizacji chemii 2013, 11, 2011, 2011,
0: no i to są jakieś materiały.
1: 11 międzynarodowe ale... górskie zawody balonowe, Krosno 2000, wideo.
0: Co jest istotne,
1: subscribe. Przycisk.
0: To mam tu przycisk subscribe. Jeżeli widzę, że człowiek ma jakieś ciekawe materiały, to ja go mogę dodać do obserwowanych. I w tym momencie będę miał zdecydowanie łatwiejszy dostęp do tego, co on publikuje. Bo mogę sobie wejść w moje subskrypcje, mogę sobie wyświetlić najnowsze materiały wideo, które są wysłane przez użytkowników, których śledzę i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest dosyć wygodny sposób na pozyskiwanie nowych użytkowników do naszej bazy subskrypcyjnej, że tak górnolotnie to nazwę. Wychodzę z tego, pocierając dwoma
1: wideo.
0: Palcami.
1: Search. Wideo. Goto Dominik Strzetelski. Wideo. Share. Przycisk.
0: I mam tu przycisk Share.
1: Uwaga. Airdrop recipient place hold. Airdrop. Message. Mail. Twitter. Facebook. More. Copy. Przy. Add to kids space.
0: I mam tu przycisk właśnie Add to kids space.
1: Add to kids space. ADD to kit spacer, test, spacer 2, spacer 3.
0: I mam takie mam takie trzy miejsca, trzy te kit space. Więc dajmy na to, że chcę dodać to do trójki.
1: Spacer 3. Wybieram
0: trójkę.
1: Szare, przycisk.
0: I teraz zobaczmy w ogóle, jak to będzie działało w praktyce, bo ja sobie teraz przejdę do
1: kids space.
0: Zakładki
1: karta.
0: Kids 3, Space.
1: Zaznaczone. Kids Space. Stop using Kids Space. Change Kids Space Pass Spaces. Nagłówek. Test. Pole. Przycisk. Space. Przycisk. Space. Przycisk. ADD New Space. Options. Nagłówek. Change Wheel Locket. Przełącznik. Wyłączone.
0: To chyba nam
1: change
0: się
1: space,
0: tu...
1: Pass, kids Space. Na... Start Kids Space.
0: O właśnie. Przycisk. Na samej górze mamy przycisk Start Kids Space, bo w tym momencie no to ta aplikacja jest cały czas, można oglądać wszystko, tak?
1: Start
0: A załóżmy,
1: space.
0: Że chcemy przycisk. To ograniczyć. Start Kids Space.
1: Test, przycisk.
0: I w tym momencie...
1: Lock, przycisk. Jarek Obrecki, Józef Popieler. Jarek Obrecki,
0: w tym momencie...
1: Lock, przycisk.
0: Mam...
1: Jarek Obrecki, Popieler, Favorites. Popieler, Jarek, lock, przycisk.
0: Mogę zrobić lock.
1: Jarek Obrecki, Józef Sadowski. Jarek Obrecki, Locket. Test. Unlock. Przycisk. Jarek Obrecki, Józef...
0: Tak. Dodałem tylko ten... byłem tylko w tym jednym. Nie wiem, dlaczego on mi to pokazuje. Być może to jest jakiś błąd dostępności, a być może muszę po prostu wybrać, który ma być oglądany. Zaraz to sprawdzimy, bo szczerze powiedziawszy, aż tak Józef, bardzo się tym nie bawiłem. Ale...
1: Unlock.
0: Dajmy na to, zrobimy... Unlock.
1: Bezpieczne. Pole tekstowe.
0: Muszę teraz wprowadzić kod. Żeby powrócić do możliwości pełnego korzystania z aplikacji.
1: 1 1 1 1 Test.
0: Uda się?
1: Przycisk.
0: Tak.
1: Lock. Jarek Obrecki. Popular. Kart. Jarek Lock. Test. Przycisk.
0: I mam tu przycisk 1 1. Test. Teraz jak go kliknę.
1: Change space. Cancel.
0: Właśnie.
1: Przycisk.
0: I tu zmieniam sobie miejsce, czyli w danym momencie może być odtwarzane tylko materiały z jednego tego space'u tak zwanego, bo do tych space'ów to są, proszę Państwa, jakby takie playlisty, do których można dodawać różne rzeczy. Ja na przykład dodałem do trójki.
1: Change space, zaznaczone, space 2, space 3.
0: Więc wybieram space 3.
1: Space 3, przycisk.
0: Space 3.
1: Lock, przycisk.
0: I teraz blokuję, klikając na lock.
1: 1984 04 05 00 1990
0: użytkownik, który będzie tu oglądał, prawdopodobnie jakiś mały użytkownik, nieletni, będzie mieć dostęp tylko do tego, do czego dostęp mieć powinien. Możemy do tego space'u dodać ileś różnych rzeczy wideo, no i po prostu zostawić, żeby sobie pociecha nasza oglądała materiały z YouTube'a i żeby nie była narażona na jakieś tam niecenzuralne na przykład materiały albo inne takie, które mogłyby dla jakiegoś młodego człowieka być zagrożeniem, że tak powiem.
1: Unlock. Przycisk.
0: I teraz jeżeli chcę sobie z tego wyjść, jeżeli powiedzmy osoba dorosła przejmuje kontrolę nad urządzeniem, wybieramy przycisk Unlock.
1: Bezpieczne. Pole tekstowe.
0: I wprowadzamy edycja. Kod.
1: 1. 1. 1. 1.
0: Jeżeli natomiast przycisk. Chodzi o te space'y, które możemy sobie tworzyć, to możemy stworzyć sobie taki space na przykład no, dla dzieci w różnym wieku, tak? Dajmy na to, jeżeli jest ileś tam u nas dzieci w domu, no to jest jedno starsze, jedno młodsze, jedno takie bajki lubi, inne takie bajki lubi, więc żeby nie było jakichś tu konfliktów, że wszyscy oglądają to samo, no bo wiadomo, że różne materiały są dostępne dla różnych grup wiekowych. No to po prostu można sobie takie miejsca tworzyć, a to już jakby kwestia inwencji twórczej rodziców, do czego to wykorzystają. Niemniej jednak taka możliwość istnieje, tylko przypominam, że jest to możliwość płatna. Płatna, trzeba za aplikację dodatkowo zapłacić, jeżeli chcemy akurat z tego korzystać. I tak się zastanawiam, czy o czymś jeszcze warto by było powiedzieć a propos Uplayera. No... Sprawdzę może, czy ktoś ma jakieś pytania. Sprawdźmy. Zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. O. O, właśnie. Od Dasza mamy pytanie. Słucham od początku i nie wiem, czy ta apka jest tylko na iOS. Tak, ta aplikacja, z tego co wiem, to jest tylko na iOS. Nie zauważyłem jej na Androida, natomiast nie szukałem, bo nie mam urządzenia z tym systemem, więc nawet nie mógłbym jej jak pokazać. W każdym razie aplikacja Uplayer się nazywa i jest dostępna właśnie na iOS-a jako taki alternatywny odtwarzacz YouTube'a. A ja teraz może spróbuję faktycznie pokazać to, o co mnie prosił Patryk.
1: Tak, kalendarz.
0: Czyli w
1: piątek,
0: czym,
1: 6 marca. Spotlight.
0: O co chodzi z tym zacinaniem się fokusa? Mam nadzieję, że to mi się uda, bo ja dawno YouTube'a tego oryginalnego nie używałem.
1: Najlepszy wynik wyszukiwania.
0: No gdzie jest ten YouTube?
1: Arek Kwiat. Arek programy. YouTube. Narzędzia.
0: Jest. YouTube. I teraz... Powiedzmy, mamy tu jakieś...
1: YouTube.
0: No, menu. Nam się otwiera.
1: Wybrane 20, druk publiczny, więcej działań, 5, 4, limo, więcej, seryjny, więcej, 6, 40, Janusz Siak, więcej działań, 20, nie sądźcie skarze pedów, więcej działań.
0: I proszę, i okazuje się, że chyba, w tym momencie aplikacja YouTube się po prostu najzwyczajniej w świecie naprawiła. Musiała być jakaś aktualizacja, dzięki której to, o czym mówiłem, no, zostało naprawione. I rzeczywiście, tak jak Patryk mówił, nie ma już tego problemu. Niemniej jednak, no, aplikacja Uplayer, jakoś do niej tak się przyzwyczaiłem, a rzeczywiście był jeszcze jakiś czas temu, był ten problem z YouTube'em, że po prostu to się zawieszało na tym przycisku więcej, który teraz jest nawet opisany jako więcej działań, a nie więcej. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę korzystać z oryginalnego YouTube'a, no to proszę bardzo, jak najbardziej jest to, jak się okazuje, możliwe i jest to przystępne i da się z tego korzystać. Chociaż ja podejrzewam, no ja się już tak jakoś przyzwyczaiłem do Uplayera, że najzwyczajniej w świecie z niego będę korzystał, o ile będzie to dobrze działało. No i ta funkcja odtwarzania na zablokowanym ekranie to jest jednak też, proszę Państwa, coś, co no chyba dodane jednak jakoś tam przypadkowo, niemniej jednak jest moim zdaniem użyteczne. I jeszcze co do odtwarzania na zablokowanym ekranie, z dziwnych przyczyn, tak jak nie udało mi się spowodować, żeby akurat teraz zaczęło to odtwarzać następne nagranie, to już mogę śmiało powiedzieć, że nigdy, ale to nigdy nie udało mi się spowodować, żeby zaczęło odtwarzać nagranie poprzednie. Tak jak mamy zawsze poprzednią i następną ścieżkę na tym ekranie na tym zablokowanym ekranie, tak zawsze mamy, kiedy klikniemy w poprzedni, to zawsze materiał aktualnie odtwarzany zacznie nam się odtwarzać od początku. Choćbym nie wiem, jak szybko klikał w ten przycisk poprzedni, to nie udało mi się spowodować, żeby przeskoczyło do poprzedniego nagrania. Zawsze odtwarzał od początku aktualnie oglądany materiał. I myślę, że to już rzeczywiście tyle, jeżeli chodzi o aplikację Uplayer, którą dziś przedstawiałem na antenie Tyfloradia. Zapraszam do testów, bo tak jak wspominałem, aplikacja jest darmowa. Można sobie wykupić wersję płatną. Niemniej jednak nie trzeba tego robić, można po prostu korzystać za darmo, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Pytań widzę, że nie ma, ale jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać, to oczywiście można w komentarzach zostawiać swoje pytania pod audycją, kiedy ona się ukaże na antenie, a właściwie na stronie Tyflo Podcastu, na www.tyflopodcast.net. Zatem zachęcam, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to śmiało, proszę. A w miarę swoich skromnych możliwości postaram się odpowiedzieć. Tymczasem ja już dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dzisiejszą audycję prowadził i realizował specjalnie dla Was na antenie Tyfloradia Michał Dziwisz. Kłaniam się, trzymajcie się, cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. To już 20 odcinek z moim udziałem, a ja przygotowałem dzisiaj dla Państwa kolejny polski magnetofon, model produkowany, zdaje się, no, na pewno w drugiej połowie lat 80. Był to chyba 88 czy 89 rok, jakoś tak, wtedy kiedy pojawił się ten model w ofercie firmy Unitra, a dokładniej oddziału Unitry ZWM w Lubartowie, czyli zakłady wytwórcze magnetofonów, gdyż tam została znaczna część produkcji magnetofonów kasetowych, proszę Państwa, przeniesiona. Tak jak mamy na przykład szpulowe, produkowały przede wszystkim zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie, tak zakłady wytwórcze magnetofonów w Lubartowie zaczęły produkować magnetofony i gdzieś nawet się doczytałem, że prawdopodobnie część z tej firmy jakby się tam do Lubartowa właśnie przeniosła. Powstała filia właśnie w Lubartowie, która zajęła się produkcją magnetofonów, proszę Państwa, kasetowych. I dlatego też pewne modele zostały tam przeniesione, między innymi MK232P już tam powstał, o którym mówiłem w swoim pierwszym podcaście. A my dzisiaj będziemy mówić o magnetofonie MK250. To był na pewno czysto polski produkt. Nie była to żadna licencja. Mechanizm też był z Lubartowa. Wzorniczo był to taki magnetofon płaski, czyli już właśnie tak jak były te magnetofony, najpierw mieliśmy te płaskie MK125, MK122, które powstały, znaczy między innymi tam jeszcze było kilka innych, które powstały w 70-tych latach na licencji francuskiej firmy Thomson. Później na licencji firmy Grundig niemieckiej mieliśmy te takie walizkowe. Te wszystkie Grundigi, Kasprzaki, a tutaj z powrotem wrócono jakby do formy płaskiej. Nazwa tego magnetofonu dodatkowo jest Lelek. Ten magnetofon występował też w wersji MK450. Wizualnie był identyczny, tylko tyle, że był jeszcze do niego, miał jeszcze budowany licznik. I na pewno tamtego, ale możliwe, że tego też można było używać jako pamięć masowa do komputerów tamtych dawnych na kasety. No bo jak wiadomo, w dawnych czasach gry komputerowe były, proszę Państwa, na kasetach. I na pewno ten MK450 miał jeszcze jakieś dodatkowe wejście. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam detali, bardzo przepraszam, ale jako raz w życiu widziałem tylko ten MK450 i to przez 15 minut. Natomiast z tym MK250 dysponowałem, znaczy akurat nie tym egzemplarzem, bo mój egzemplarz niestety nie ocalał. Potwornie, proszę Państwa, straszył. To znaczy straszył, no. Zwalniał strasznie, tak jak miał wciągnąć kasetę za chwilę. No i niestety też mi wciągał, więc model nie był jakoś super udany moim zdaniem. Ale niektórzy z tego, co słyszałem, nie skarżyli się na te magnetofony, więc widocznie, no może mi się jakiś taki feralny trafił. Co jeszcze było śmieszne, to, że kurczę, w dzień zakupu poszedł tak naprawdę do serwisu. Już tam nie pamiętam, co tam było uszkodzone, ale pamiętam, że tylko jeden był w sklepie na półce i nie działał. Nie pamiętam, czy w ogóle nie działał, czy poprawnie nie działał. No w każdym bądź razie pamiętam, że w moim jeszcze, jak była gwarancja, trzeba było wymienić silnik. Ten magnetofon, tak jak udało mi się go trafić, na szczęście nie jest w złym stanie. No, czy się nic nie będzie działo, to tak naprawdę, proszę Państwa, zobaczymy, bo to nie jest Technics, to nie jest, kurczę, jakiś taki magnetofon, któremu można naprawdę zaufać. Praca mechanizmu jest, kurczę, już sama taka, jakby się miał za chwilę ten mechanizm rozpaść. Zaraz spróbuję to Państwu zademonstrować. Chyba właśnie zrobiłem tak, że otworzyłem klapkę wcześniej już, dlatego Państwo nie słyszeli teraz, komorę kasety i zamiast kasety włożę tam zooma. Uwaga! Start! Zamykam. Teraz nagrałem szum mechanizmu. Okej, wyłączę, proszę Państwa, bo jeszcze naprawdę się to rozpadnie i będzie niefajnie. Aha, jeszcze jakby tak dla informacji, ten MK450 nazywał się Orlik z kolei. Ten MK250 nazywał się Lelek, tak jak mówiłem. I no nie wiem, na pewno MK450 mógł służyć jako pamięć masowa. Ten nie wiem, czy mógł. Jaki jest układ klawiszy? Układ klawiszy, proszę Państwa, jest jak najprostszy, banalnie prosty, tak jak w każdym jednym pierwszym, lepszym jamniku. Od dobrej marki począwszy, na bazurówkach skończywszy. Od lewej strony pierwsze nagrywanie, oczywiście nie wciśniemy, bo nie ma kasety. Drugi start. Nie będę wciskał, proszę Państwa, bo sami Państwo słyszeli pracę tego mechanizmu. Ale mój też tak pracował, więc on tak od nowości pracował, więc obok startu jest przewijanie w lewo, na chwilę wcisnę. Stop. I przewijanie w prawo jest obok. Stop. Przewijanie w prawo niestety nie działa. I tutaj było właśnie po zakupie. Osoba, od której kupiłem, pisała nawet, że przewijanie w prawo nie będzie działało. Ale nam przewijanie w prawo do niczego nie jest podczas prezentacji potrzebne, więc ja już się nie bawiłem w naprawę, ani już nikogo nie prosiłem o pomoc. Obok mamy stop, który również służy jako eject. Właśnie nacisnąłem i dlatego otworzyła się taśma. A obok jeszcze pauza. Nad tymi klawiszami jest, proszę Państwa, oczywiście kieszeń kasety. Nad kieszenią mamy suwak. Suwak służy do barwy, tonu, do regulacji niskich. Chyba nie wiem właśnie, czy tutaj jest tylko, czy tutaj się reguluje się tylko wysokie, czy na samym początku niskie, a zaraz po nich wysokie, jak w Grundigu. To sprawdzimy sobie podczas prezentacji, bo szczerze mówiąc nie pamiętam. Nad nim jest taki sam suwak do ściszania i rozgłaśniania. Nad nim jest jeszcze, proszę Państwa, głośnik, a jeszcze nad nim w lewym górnym rogu jest mikrofon. Takie szczeliny, głośnik jest bardzo widoczny, mikrofon też jest widoczny. Po lewej stronie mamy, proszę Państwa, trzy gniazda i uwaga, małego jacka. Konfiguracja ich jest bardzo śmieszna i całkowicie inna, dlatego że najdalej od nas jest gniazdo, które jest sygnowane, zdaje się, jako głośnik zewnętrzny albo gniazdo słuchawek. Słuchawki można podłączyć, wtedy słuchawka będzie grała tylko jedna, tak jak w Rundigu. Jeżeli chcemy, żeby grały dwie, musimy spreparować odpowiednią przelotkę, o której tam kiedyś opowiem. Swojego czasu były na rynku takie dostępne, ale wiem, że z nimi jest coraz trudniej je trafić, ale no, można to z pomocą osoby widzącej takie coś spreparować, więc no, jest to do zrobienia. Obok jest drugi mały jack, drugie gniazdo małego jacka i uwaga, te dwa gniazda tworzą wyjście liniowe. Z tym magnetofonem dostarczany był, proszę Państwa, kabel, który posiadał z jednej strony, właściwie to dwa kable były dostarczane. Z jednej strony te dwa kable posiadały, jeden z nich posiadał z jednej strony dwa małe jacki i z drugiej dwa małe jacki, a drugi z jednej strony posiadał dwa małe jacki i wtyczkę 5-volcową. Ja tam szczerze mówiąc nie wiem, czy te kable były razem z magnetofonem, czy zostały one dla mnie spreparowane, jak byłem mały, bo pamiętam, jak go dostałem, miałem 3 lata. No i miałem takie kable, natomiast czy one były razem, czy kupowało się oddzielnie, to ciężko mi powiedzieć. Czy w ogóle były tylko z rzekami, a 5 bolców mi wlutowano, no nie wiem, przepraszam, nie pamiętam. To jest jeszcze na tyle śmieszne, że można podłączyć oczywiście gniazdem słuchawkowym jako wyjście liniowe. I wtedy będzie nam, proszę Państwa, grało tylko w jednej kolumnie, jeżeli wzmacniacz będzie stereofoniczny, no bo jeżeli radio będziemy podłączać do jakiegoś radioodbiornika, który ma głośnik w środku, jak to było bardzo dużo polskich odbiorników takich domowych, stacjonarnych, z drewnianą obudową bardzo często, ale nie tylko. Jak się chciało podłączyć do jakiegoś monofonicznego radioodbiornika, który służył jako wzmacniacz, na przykład produkty polskiej Diory typu Śnieżnik, Taraban, Śnieżka, Kontesa albo nie wiem, czy Ślązak miał możliwość. No, w każdym razie było dużo takich radioodbiorników, które właśnie miały dwukierunkowe wejście, wyjście liniowe. DIN można było z radia nagrywać i przez radio odtwarzać, mimo wszystko jakość dźwięku była trochę lepsza, aniżeli w takim przenośnym magnetofonie. Także no tak Polacy, znaczy no kombinowało się w tamtych latach po prostu w ten sposób i tyle. Natomiast jeżeli chciało się podłączyć gniazdem liniowym do jakiegoś stereofonicznego radioodbiornika typu Radmor Amator, no oczywiście tutaj głowica była mono, więc mieliśmy, proszę Państwa, odbiór mono, to trzeba było zaopatrzyć się właśnie w taki śmieszny kabel, żeby z jednej strony była wtyczka 5-volcowa, a z drugiej, czyli DIN-u, a z drugiej dwa małe jacki. Wtedy jeden się wkładało w to gniazdo głośnikowe, a drugi w to gniazdo, które było obok. Efekt był następujący. Kiedy się włączyło i przesuwało się suwakiem dotyczącym głośności, jeżeli się zrobiło całkiem w lewo, to dźwięk, proszę Państwa, był w jednym głośniku słyszalny, w prawo w drugim, a na środku w obydwu. Także tak to było śmiesznie zrobione. Obok jest, proszę Państwa, trochę przerwy i jest gniazdo małego jacka. No, gniazdo małego jacka, tu jest napisane radio, mikrofon. Czyli z jednej strony można podłączyć mikrofon zewnętrzny i ja tutaj nie mam w tym momencie na stole żadnego mikrofonu zewnętrznego, ale podłączę na chwilę, proszę Państwa, słuchawki Sennheiser HD555, których użyję jako mikrofonu. Można tak zrobić. Kiedyś była taka śmieszna historia, ponieważ potrzebowałem na takim magnetofonie nagrać coś z telewizji. Nawet pisałem o tym w komentarzach przy jakiejś okazji. Mianowicie przykładałem ten magnetofon do telewizora, do Heliosa. Tego Heliosa już, proszę Państwa, nie posiadam, ponieważ wyzionął ducha. Albo też później takie słuchawki z takim blaszanym pałąkiem walkmanowe, które mi się kiedyś popsuły, zamiast założyć na uszy, zakładałem je na telewizor i dzięki temu no, lepsza jakość trochę była odbioru, aniżeli poprzez przyłożony mikrofon, dlatego że uszkodził mi się kiedyś ten kabel, pamiętam, nie można było tego zrobić inaczej, byłem zmuszony zrobić tak, ale już lepiej było, aniżeli poprzez przyłożenie całego magnetofonu do telewizora i stanie z nim podczas całego programu telewizyjnego, który chciałem w chwili obecnej nagrać. No, oczywiście nie było to jakoś super, ale wiadomo, że w tamtych latach się po prostu kombinowało, jak się tylko dało. No już jak się założyło te słuchawki, to można było odejść przynajmniej od telewizora i to się spokojnie nagrywało. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że z prawej strony nie mamy nic, jest tylko gniazdo służące do wetknięcia kabla sieciowego, tradycyjne. Pod spodem, proszę Państwa, mamy na górze, ja teraz nie będę go odwracał, żeby mnie gdzieś kurczę nie popiściło, ale wytłumaczę Państwu, jak to jest. Mamy klapkę baterii, otwiera się tą klapkę tak, że są, znaczy przesuwając się, jakbyśmy dotknęli na dalej od nas, znajdziemy klapkę i jak się przesuniemy trochę bliżej nas, będą takie dwa mocowania, na które trzeba nacisnąć i klapkę można otworzyć. No nie otwiera się całkiem, nie będę już tutaj całkiem tym manewrował, żeby sobie czegoś nie już bardziej nie popsuć. Chociaż jego chyba już bardziej i tak nie można popsuć, ale jeszcze tylko jedna rzecz. Baterie wchodzą 5 sztuk R14, tak jak do Grundiga i Wilgi. Przy Wilze nie mówiłem, bo przy Wilze jest tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o włożenie tych baterii, to mamy nie tak, że idzie jedna za drugą, tylko mamy tak, że jak magnetofon odwrócimy dnem do góry, to po prawej stronie będziemy mieli gniazdo na jedną baterię i wkładamy ją minusem do góry. Po lewej stronie mamy taki otwór prostokątny, wchodzą tam dwie baterie, jedna za drugą i pod nimi też dwie, też jedna za drugą. I musimy zrobić tak, że najpierw te, które są wyżej jakby, wkładamy plusem skierowanym do tej pojedynczej dziury, a te pod nimi minusem skierowane do tej pojedynczej dziury. Tutaj nie ma, proszę Państwa, sprężynek, tylko są takie blaszki. Pod tą klapką jest jeszcze jedna klapka i ta klapka pozwala dostać się nam do pewnych podzespołów mechanizmu. Nie będę teraz otwierał, tam jeszcze nawet jest przy tej klapce znamionowa tabliczka, gdzie jest ostrzeżenie, żeby przed zdjęciem pokrywy sprawdzić, czy wyłączony z gniazdka, czy tam wyjąć sznur, nie pamiętam w tym momencie. Chyba wyjąć sznur i tam chronić przed wilgocią i coś tam jeszcze, teraz już nie pamiętam. I tam jest prawdopodobnie, z tego co wiem, tam jest dostęp do paska napędowego. Nie wiem do czego jeszcze. Wiem, że na przykład do ustawień prędkości, do ustawień obrotów dostępu tam nie ma. Żeby uzyskać dostęp na przykład do mikrofonu czy do tych obrotów, musimy rozkręcić magnetofon od spodu. To znaczy w lewym i prawym dolnym rogu są dwie śrubki, które musimy odkręcić oraz dwie jeszcze na górze są tak samo, tylko że pod bateriami. Czyli trzeba tę klapkę otworzyć i wtedy rozkręcić. Wtedy zdejmie się górną obudowę i zdejmie się, te klawisze są założone na takim mocowaniu, na takim pręcie metalowym. Ten cały pręt się zdejmuje i tam jest dostęp, nie pamiętam, czy głośnik jest przykręcony do pokrywy, do tej przedniej, do tej wierzchniej części obudowy, czy jest pod nią tam zespolony. W tym momencie już nie pamiętam tego. To, co Państwu mówię, to wiem po tym, że po prostu kiedyś musiałem ustawić w starym magnetofonie swoim prędkość i potrzebne było znalezienie tego czegoś przed wieloma, wieloma laty. Chociaż ten mój magnetofon to w ogóle nie trzymał obrotów, to jeszcze co innego. Tak jak powiedziałem, Państwu zwalniał i no, straszył w ten sposób. I ja niestety tutaj nie zaprezentuję Państwu z niego utworów w całości demonstracyjnych, dlatego że właśnie chciałem to przed chwilą zrobić. Przygotowywałem kasetę i podczas przygotowywania wciągnął mi taśmę. Więc model, no jak sami Państwo słyszą, niedopracowany dosyć. Wobec tego ja tak tylko krótko nagrałem coś na nim, powiedziałem i odtworzę z niego. I też odtworzę kawałek nagrania demonstracyjnego i kawałek nagrania też odtworzę nie przez głośnik zewnętrzny, tylko nie przez głośnik wewnętrzny, tylko przez Zooma. No bardzo Państwa przepraszam, ale prezentacja tego może nam zniszczyć demonstracyjne kasety. Raz, raz, raz. Raz, raz, raz. Podłączę ten magnetofon jeszcze do Zooma i posłuchamy chociaż kawałek. Mam nadzieję, że tej taśmy nie zniszczy. Najpierw może jeszcze posłuchamy próbki szumu, czyli zrobię tak, że tak jak powiedziałem, bo nie będę w stanie, nagrywając na Zoomie, mówić i prezentować jednocześnie, więc będę musiał się, proszę Państwa, wyłączyć. Więc podłączę ten magnetofon tym podwójnym gniazdem liniowym, o którym Państwu wspominałem. Odtworzę najpierw jakby na pojedynczym liniowym, więc będzie słychać tylko w jednym kanale. Pokażę też barwę tonu, no na szumie niestety, czyli bez kasety. A później zrobię to tak, że podłączę tym podwójnym, dołączę do drugiego gniazda tę drugą wtyczkę i też najpierw przesunę suwak głośności, to usłyszą Państwo, że będzie raz w jednym, raz w drugim, a później przesunę barwę tonu.

0: Nie, to było, proszę Państwa, wciśnięcie przewijania. Jednak Państwa w błąd wprowadziłem. Jednak jest tak, że barwa tonu reaguje też podczas tego podwójnego liniowego. Dobrze, wobec tego chwila prawdy. Włączamy to, proszę Państwa, ryzykuję i włączam fragment nagrania demonstracyjnego. No może nam, może mi tej kasety nie wciągnie. Dzięki Bogu niech wciągnął, aczkolwiek zaufania do tego grata, szczególnie po tym, co zrobił podczas nagrywania pierwszej próbki, nie mam. Myślałem, że posłuchamy w całości, ale no, przyznam się szczerze, boję się. I to jest niestety, proszę Państwa, tyle, ile mogę Państwu pokazać, bo to jest tyle, ile ja mogę temu sprzętowi niestety zaufać. Zapomniałem Państwu jeszcze wspomnieć, iż magnetofon ten posiadał w zestawie futerał. Nie pamiętam, jak ten futerał wyglądał. I jako, że posiadał ten futerał i można było prawdopodobnie go jakoś na pasku nawet nosić, można było użyć tego dyktafonu, że się tak wyrażę, jako taki prototyp dyktafonu. A ponadto jeszcze miał gniazdo mikrofonu zewnętrznego, więc tym bardziej można było w ten sposób ten magnetofon tak wykorzystać. To wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Już niedługo połowa kwietnia, a już w tym momencie kolejny Tyflo Przegląd. Która to już audycja jest?
3: 128.
2: 128. Informatycy powiedzieliby, że to jest jubileusz. Ale tak czy inaczej...
3: Jubileusz dzisiaj... to będzie, jak będzie 1024.
2: A o to już
4: albo jak będzie 2000 podcastów. My tu właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, że niedawno było 1984.
2: Same ciekawe liczby. Dzisiaj nas trójka w prowadzących Tyflo Przegląd.
3: Skromnie, ale bogato w newsy.
2: Tak jest. Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
4: Witajcie.
2: Jesteśmy oczywiście online, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Tam można sobie sprawdzić, gdzie dokładnie jesteśmy, jak się z nami skontaktować. No, a co dzisiaj się będzie działo, opowie w skrócie Michał.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Blind Square Event dostępny na terytorium Ukrainy i krajów sąsiednich. TotuPoint umożliwia dodanie tekstu znacznika w języku ukraińskim. Laurie Wheeler znów wybiera się do Polski. Czesi stworzyli wypukłą mapę Ukrainy. Baseball dla niewidomych? Czemu nie? Audioprzewodnik po metrze w Paryżu, przydatny nie tylko dla niewidomych. Niewidomi jeżdżą samochodami i biją rekordy. Porkban, fajnie od nich kupować domeny, bo są dostępni. Red Reader zyskuje na dostępności. Usprawnienia VoiceOvera w pakiecie iWork 12.0. MuseScore prosi o przetestowanie dostępności. Uber Eats się poprawia, a Brailianty dostaną wsparcie audio. CleanFeed usprawnia dostępność odtwarzacza klipów. Powstał polski subreddit osób niewidomych. SightCity 2022 nadal online. RH Voice z polskimi głosami dostępny oficjalnie. Studenci chcą lepiej zrozumieć odbiór sztuki przez niewidomych. IndieBlog. Wylosujmy sobie coś do poczytania. Test na COVID sprzężony ze smartfonem. Ciekawa oferta internetu od T-Mobile. Britify. Playlisty BBC na Spotify. Allegro One Courier. Przesyłki tego samego dnia i w soboty. Ano.so. Narzędzie do tworzenia notatek w multimediach. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy!
2: I po sygnale, że się tak wyrażę, ale
3: prawie jak po reklamie.
2: Tak jest, ale przed porcją newsów Troszkę ich jest mimo tego, że jakoś nas dzisiaj mało, ale jak już się powiedziało, mało, ale na bogato. Zaczynamy od tematu, który się nam pojawia już od pewnego czasu, od tematu Ukrainy i tego, co się tam dzieje, a dzieje się sporo i wokół tego wszystkiego dzieje się również sporo i tu głównie Paweł przygotował porcję newsów z tym związanych.
4: Tak, myślę, że pierwszy taki news, który już mi zrobił rundki po Twitterze i pewnie część z was o nim już wie, ale może nie wszyscy. Blind Square Event, czyli aplikacja, która jest taką okrojoną wersją Blind Square'a, okrojoną lokalizacyjnie. Blind Square to ta nawigacja słynna dla iOS-a. Udostępnił się dla osób z Ukrainy, ale okazuje się, że nie tylko. Sytuacja wygląda tak, że do twórców Blind Square'a zgłosił się pan Igor Kusznir. Jest to osoba prowadząca, zdaje się, ośrodek szkoleniowy, komputerowy, ośrodek szkoleń, jakby takich szkoleń, informacji na temat technologii wspomagających przy Związku Niewidomych Ukraińskim. I zwrócił się on do twórców Blind Square'a, aby dali oni możliwość korzystania z tej nawigacji osobom niewidomym z Ukrainy. Z uwagi na sytuację wojenną, z uwagi na to, że część osób musi gdzieś się relokować, czy wewnątrz kraju, czy poza jego granicami, a osoby niewidome potrzebują jak nikt inny nawigacji. W związku z czym poprosił o to, by aktywowano na terytorium Ukrainy i państw ościennych Blind Square Event, czyli tak jak zazwyczaj ten Blind Square Event działa na jakichś konkretnych wydarzeniach typu CSUN, typu konwencja NFB i tak dalej. Tak teraz, żeby działał właśnie na tak dużym obszarze. No i twórcy odpowiedzieli na tą prośbę i aktualnie Blind Square działa w Ukrainie, w Polsce, Słowacji, nawet w krajach tam bałkańskich, zdaje się, widziałem Albanię, Bośnię, Hercegowinę, Węgry, prawdopodobnie Rumunia, Mołdawia też, Czechy, Austria chyba nawet i wschodnie Niemcy, co ciekawe. Nie wiem, czy oni to tak wycyrklowali jak dawne NRD, czy jakoś bardziej umownie, natomiast na tych wszystkich terenach, zresztą cała lista jest wymieniona na stronie Blind Square'a pod linkiem, który będzie w komentarzu, działa Blind Square za darmo, w pełni funkcjonalny, można z niego skorzystać. Pamiętajcie, czy jak sami będziecie chcieli skorzystać, czy przekazując tą informację waszym ukraińskim znajomym, żeby nie pobierać aplikacji Blind Square GPS, ona nadal kosztuje 189 zł, tylko aplikację BSQ Event. I ta aplikacja jest darmowa i ona się uruchomi, wyświetli się komunikat Humanitarian Help in Eastern Europe i wtedy znaczy to, że wszystko się poprawnie załadowało i tam, gdzie jesteście, aplikacja na 100% zadziała. Ja testowałem, na Śląsku działa, no więc można testować, a nuż komuś to pomoże. Skoro już mówimy o pomocy Ukrainie, o organizacjach, które tam działają, to trafiłem na dwie genialne strony, których możecie użyć, żeby być poinformowanymi o tym, co dzieje się w Ukrainie. Oczywiście wszystko jest w języku ukraińskim, więc Google Translator lub inny tłumacz w dłoń i do dzieła. Pierwsza jest to strona na Facebooku. Strona taka zwykła internetowa również istnieje, natomiast nie jest aktualizowana od dawna. Na Facebooku dzieje się dużo. Właśnie tego centrum NIKC, czyli właśnie centrum działającego przy Związku Niewidomych, zajmującego się kwestiami informatycznymi. Jest to strona www.facebook.com/blind.org.ua. Tam na ten moment znajdziemy z takich świeżych informacji informacje właśnie o Blind Square Event oraz petycję, jaką składają Ukraińcy z dysfunkcją wzroku do Apple, aby wreszcie udostępniono język ukraiński w VoiceOver. Jest tam napisane, że co prawda można korzystać z języka rosyjskiego, ale takie czytanie języka ukraińskiego nie jest pełne, są błędy, jest to czytane nie tak, jak powinno być, a w tym czasie, jak nigdy wcześniej, potrzebny jest dostęp do informacji, w związku z czym Właśnie, jest taka prośba, żeby Apple to dodało. No myślę, że my też możemy się przyłączyć do tego apelu. Wystarczy napisać maila. Nawet na stronie facebookowej tej, którą podałem, jest taki szablon po angielsku, jeżeli nie macie swojego własnego pomysłu. No i możecie wysłać tego maila do Apple albo własnymi słowami napisać, że wspieracie Ukrainki i Ukraińców z dysfunkcją wzroku i też życzylibyście

zobaczyć, więc tak też możecie wspierać. Druga strona to strona Towarzystwa Osób Niewidomych Ukrainy, cputos.org.ua, Towarzystwo UTOS, UTOS, które również regularnie na swojej stronie umieszcza różne informacje, które są no, głównie ważne dla mieszkanek i mieszkańców Ukrainy z dysfunkcją wzroku. Natomiast my jako obserwatorzy myślę, że no, też możemy się z nimi zapoznawać i w ten sposób też wiedzieć, co się dzieje i w jaki sposób przede wszystkim tak wewnętrznie, poza tym, że są koncerty, że są różne akcje, że są fantastyczne zbiórki, jak dzień po dniu wyglądają realia osób z dysfunkcją wzroku w Ukrainie. No przykładowo dziś najświeższy artykuł. W szeregi związku wstąpiła nowa osoba z uwagi na to, że jeden z żołnierzy, który służył w siłach powietrznych, stracił wzrok w wyniku działań wojennych. Z tego co wiem, już z tego co jest napisane na stronie, jest już w szpitalu, udziela się mu już pomocy. Nawet Związek Niewidomych Towarzystwo już jest w kontakcie z tą osobą, już zainstalowano mu screen reader na telefonie, żeby taką doraźną jakąś tam pomoc miał. Jakiś dostęp do jakiejkolwiek komunikacji, technologii, pomoc prawnika też została mu zaoferowana. No więc, że tak powiem, dzieje się i tam można przeczytać więcej. Można przeczytać o propozycji Francji co do pomocy w relokacji, o tym, że wiele osób niewidomych już wysłano do Niemiec, do Erfurtu, o tym, że oferowana jest pomoc psychologiczna, paczki żywnościowe i apteczki, że oferowana jest teleporada medyczna, tam gdzie łatwiej jest po prostu do tej osoby dotrzeć telefonicznie lub gdzieś tam internetowo. Z takich technicznych ciekawostek to się dowiedziałem na przykład, że jeżeli ktoś już wyemigrował i korzystając z oferty roamingowej chciałby zestawić takie połączenie z lekarzem, to nie jest to aż takie proste jak na terytorium Ukrainy, bo trzeba przez Związek Niewidomych jakoś zainicjować to połączenie, żeby się liczyło w roamingu. Tam są jakieś kwestie jeszcze taryf operatorów komórkowych, które to taryfy zostały stworzone przy współpracy z Towarzystwem Osób Niewidomych. Więc tam trochę takich technicznych rzeczy, ale przede wszystkim takich właśnie z życia dzień po dniu i tego, co tam się w Ukrainie aktualnie dzieje. Warto się zapoznać i warto przeglądać tą stronę, gdzieś sobie zazakładkować. No ja w miarę możliwości, jeżeli będą się tam pojawiały jakieś wiadomości, będę się starał je przekazywać. Też tutaj po polsku, na tyle na ile zrozumiem z tłumaczenia automatycznego, bo myślę, że ważne, żebyśmy i my, solidaryzując się z Ukrainkami, Ukraińcami z dysfunkcją wzroku, wiedzieli, co tam się dzieje i wiedzieli, jak ta sytuacja dotyka ich, bo jest to taka nietypowa perspektywa, taka, no oby żadna i żaden z nas nie musieli jej osobiście doświadczać, więc to jest na pewno coś, co, o czym warto pamiętać i no, wbrew pozorom, co by się nie działo, my jesteśmy na razie w takiej sytuacji, że mamy dobrze jeszcze. Z innych jeszcze technicznych rzeczy, TotuPoint również dodał możliwość korzystania z aplikacji, dodawania treści znaczników w języku ukraińskim. Jak rozumiem, chodzi o to, że jeżeli ktoś jest właścicielem znacznika, jakieś, nie wiem, miejsce, szpital, uczelnia, Związek Niewidomych, to można teraz wpisać ten tekst, który się wyświetla po wykryciu znacznika w języku ukraińskim i on się wyświetli po ukraińsku tylko dla osoby, która ma aplikację zainstalowaną na telefonie, tak, z ukraińskim systemem. Jak rozumiem, tak to działa. Jeżeli tak, no to dobrze, fajny ruch, fajnie, że i w tych sferach takiej dostępności jest to możliwe. Natomiast tak, Laurel Wheeler wraca do Polski. Laurel Wheeler, czyli ta Amerykanka studiująca w Finlandii, która ma swoją fundację specjalizującą się w dystrybucji sprzętu wspomagającego i różnych pomocy dla osób niewidomych w krajach, gdzie takiego typu urządzeń brakuje.
Ona była już w Polsce raz, ja o tym mówiłem tydzień temu. Natomiast teraz wybiera się po raz drugi, w sobotę zamierza wyruszyć. Tym razem już nie sama, a ze swoją mamą, która ze Stanów, z Teksasu specjalnie przyleciała do Finlandii i nie przyleciała z pustymi rękami, bo ma mnóstwo lasek amerykańskich, ma sprzęty różne, takie bardziej manualne chyba, do robienia różnego rodzaju rysunków wypukłych.

0: ma karty do gier, do różnych gier Uno, klasyczne karty i najróżniejsze sprzęty, zdaje się takie też użytku domowego. Już zostały zakupione albo zostaną zakupione tablety. Już są jakieś monitory brajlowskie. I no, z takim ekwipunkiem rusza do Polski, by znowu pomagać, by znowu tym sprzętem obdarować potrzebujące tego osoby z Ukrainy. Odwiedzi dwa ośrodki dla osób niewidomych, no i znów będzie pewnie relacjonować wszystko na swoim blogu i na swoim YouTubie, więc gdy tylko czegoś więcej się dowiem, będę o tym informował. Swoją drogą dooglądałem to, czego nie zdążyłem obejrzeć w zeszłym tygodniu, czyli pozostałe wywiady, które Laurel przeprowadziła z osobami z Ukrainy, które miała okazję poznać i spotkać. Dla osób wnikliwych technicznie dowiedzieliśmy się na przykład, że monitor brajlowski, którym obdarowała właśnie parę osób niewidomych, to Pronto 18 Baum. Laptopy to były Lenovo, iPhone 10, iPhone X. I rusza dalej. Komputery niektóre zostały już podpięte też w laskach z tego, co pokazywała. Dowiedzieliśmy się też, że w Ukrainie jest tak, że są pewne dofinansowania na pomoce, natomiast są one w dość niskich kwotach. Ja wiem, że my część z tych rzeczy już wiedzieliśmy z podcastu Ali Witek z Marzeną i Sławkiem. Natomiast teraz dowiedzieliśmy się na przykład, że no właśnie, $100, równowartość $100, czyli około no 450-500 zł, można uzyskać dofinansowania na smartfona, czy ogólnie na telefon. Więc pod to, jeżeli byśmy chcieli 100% tej kwoty wykorzystać, no to kwalifikują się jedynie najtańsze z Androidów. Może jeżeli ktoś to traktuje jako dopłatę, to można tam jakiegoś Androida nawet ze średniej półki kupić. Na laski jest $10 równowartość, no czyli nawet przy takim wyższym kursie, jak jest teraz, jakieś 40 zł, może do 50 dobije, nawet nie pewnie. I to też raz na parę chyba lat, jeżeli dobrze zrozumiałem, ale tu nie jestem do końca pewien. Takie sprzęty jak monitory brajlowskie raczej nie są na kieszeń osób, większości osób właśnie tam, jeśli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku, a Braille by się przydał z tego, co opowiadali, no bo często, no wiadomo, jak każdemu z nas, tak, do ogarniania tekstu dużo edukacji opiera się o Braille'a też w ukraińskich ośrodkach dla osób niewidomych, więc potem, gdy technologia wkracza do gry, ten Braille z uwagi na koszta gdzieś odpada. Jeśli chodzi o jeszcze osoby tam spotkane, spotkanie było również z panią, która opowiadała o tym, że ma dzieci z dysfunkcją wzroku, czy chociażby jedno dziecko. I też to był ciężki okres, że kiedy zobaczyli pierwsze jakieś odległe widoki wybuchów, to właśnie ta pani wysłała do swojej siostry w Rosji zdjęcie, żeby jej pokazać, że tak naprawdę się dzieje, że to nie jest jakaś mistyfikacja Zachodu, tylko to naprawdę spadają bomby i rakiety. Że chronili się w kościele, bo ich budynek zaczął się już trząść gdzieś tam, przy tych wyższych piętrach. Ona mieszkała na 9 piętrze. Po jakimś czasie dzięki właśnie interwencji ośrodka z Charkowa udało się dokonać ewakuacji. Teraz są w laskach. Dla tej pani najważniejsze jest to, żeby jej syn był gdzieś w pobliżu ośrodka, no bo tam się uczy i tam ma możliwości się rozwijać, więc gdziekolwiek by nie byli, to chcieliby, żeby w pobliżu był ośrodek. Został też przeprowadzony wywiad, zachęcam do wysłuchania, jak znacie rosyjski lub angielski, z dyrektorem ośrodka w Charkowie, który opowiadał o tym właśnie, jak wyglądał ten wybuch, który zniszczył tą placówkę. To był normalny dzień, taki jak co dzień, gdzie uczniowie byli na miejscu, uczyli się, akurat była kolacja, wszyscy byli na stołówce. Dyrektor już planował wtedy ewakuację pierwszej, ruszył do swojego gabinetu, żeby uporządkować pewne dokumenty i je znaleźć. No i w tym momencie w ośrodek trafia prawdopodobnie jakaś rakieta. Szyby wylatują z okien, ramy okienne również wylatują z framug. Stół, na którym prowadzone były różnego rodzaju zebrania nauczycielskie, się zawala. I odłamek szkła, na szczęście bokiem, nie szpicem, wbija się temu szpanu w głowę. On go na szczęście daje sobie radę jakoś delikatnie wyciągnąć, natomiast konieczna jest pomoc medyczna. Na szczęście nic poważnego się nie stało i jest on na razie bezpieczny, zdaje się, że w Dąbrowie Górniczej. jeśli chodzi o uczniów, to wiedzieli, co robić. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli już przeszkoleni na wypadek tego typu wydarzeń i po prostu położyli się na ziemię, kiedy tylko zaczęli słyszeć jakieś wstrząsy, wybuchy, żeby przyjąć tą bezpieczną pozycję. Nikomu nic się nie stało. Ośrodek ewakuowano, natomiast dyrektor planuje tam wrócić, żeby pomóc w uporządkowaniu, sprzątaniu. Mówi, że no okna do wymiany wiadomo, ale dach. Dach to jest największy teraz problem, bo no nie ma komu tego, tak naprawdę tych napraw wykonać. I to jest największy problem teraz w ośrodku w Charkowie. Skoro już nawiązujemy do różnych wydarzeń, które się dzieją, to przypominamy o tym, że już w sobotę, teraz o godzinie 20, odbywać się będzie koncert. Koncert We're With You, koncert niewidomych muzyków, zespołów z całego świata na rzecz osób niewidomych z Ukrainy i na miejscu, i uchodźców. Już teraz wiemy, że wykonań będzie no około 100. Już teraz wiemy, że koncert będzie dość długi, będzie to trwało około 10 godzin. Będą też wywiady z osobami niewidomymi z Ukrainy, wywiady z organizacjami pomocowymi, więc szykuje się bardzo, bardzo duże wydarzenie i my też będziemy w nim brać udział jako Radio DHT. Radio DHT wyemituje koncert już w sobotę o godzinie 20 i nawet, chociaż zobaczymy jeszcze jak szczegółowo będzie wyglądało to przedsięwzięcie, będziemy to, na ile możliwe to będzie i na ile to się nam uda, tłumaczyć na język polski.
1: My mamy zresztą w ramach Radia DHT przygotowany specjalny promos, który zapowiada ten koncert. No i myślę, że teraz to jest dobry moment, żeby go na naszej antenie również wyemitować.
2: Radio DHT wspiera osoby niewidome z Ukrainy w tym trudnym dla nich czasie. Już w najbliższą sobotę o godzinie 20 na naszych falach odbędzie się retransmisja koncertu We Are With You, w ramach którego 90 wykonawców i zespołów osób z dysfunkcją wzroku wystąpi, by pomóc swoim przyjaciołom z Ukrainy. Na tak wyjątkowym wydarzeniu nie może Cię zabraknąć. Przyłącz się do nas. Wysłuchaj wyjątkowych wykonań utworów, bardziej i mniej znanych, a także poznaj historię tych, którzy dziś potrzebują naszej solidarności. Podczas trwania koncertu możliwa będzie wpłata datku na rzecz Funduszu Jedności Światowej Organizacji Niewidomych pod adresem www.nfb.org/blindwithu. Bądź z nami w sobotę o 20 i razem pomóżmy osobom niewidomym z Ukrainy. Radio DHT. Przeboje trzech pokoleń.
0: Świetnie, tutaj głos znany Roberta. Dziękujemy za dżingiel i za to, że się też tak przyłączacie jako DHT do tego, żeby wspomóc. No my ze swojej strony możemy powiedzieć, że mamy nadzieję, że to się uda, bo to masywne przedsięwzięcie w takim też czasie, kiedy no właśnie, są to rodzinne już okresy, tak będziemy się pewnie z rodzinami gdzieś widzieć, to już święta zaraz za rogiem, dni świąteczne. Ale może znajdziecie chwilę, może właśnie z rodzinami mielibyście ochotę czegoś innego posłuchać, czegoś w sobotni wieczór, czegoś ciekawego, bo będą ciekawe wykonania. Na przykład już wiem, że będzie a cappella wykonanie na kilka głosów któregoś z utworów Beatlesów. Będzie wykonanie z Czech. Będzie mnóstwo też wykonawców bardziej takich znanych, którzy no już sobie jakąś markę wyrobili, prawdopodobnie nie tylko wśród osób niewidomych. Niektórzy tacy, których my znamy, a świat jeszcze nie poznał, więc no, jeżeli macie taką wolę, ochotę, chwilę czasu i chcielibyście pouczestniczyć w takim koncercie, to głośniki w dłoń, smartfony, komputery i podłączcie się do Radia DHT. Jak rozumiem, kanał pierwszy.
1: Kanał główny, tak jest. Tam, gdzie gramy Przeboje Trzech Pokoleń, tam będzie ten koncert emitowany. www.radiodht.com to jest adres. Możecie nas znaleźć w większości aplikacji do słuchania radia internetowego. Słuchać nas przez stronę. Możecie też oczywiście słuchać nas przez dowolny odtwarzacz Winamp, Fubar, VLC i tak dalej, i tak dalej. Sposobów na to jest mnóstwo.
0: Tak, no więc Właśnie, tak samo kwestia tu jakichś wpłat, o których była mowa w promo, jak najbardziej poleca się zbiórka NFB, bo wtedy będziemy mogli się dorzucić wszyscy do tak naprawdę tej sumy, która zostanie zebrana w czasie koncertu, więc kiedy padnie jakaś tam liczba, to będziecie mieli też w tym swój udział. Natomiast mam świadomość tego na przykład, że nie dla każdego będzie to proste. Jest to wpłata w dolarach, więc tu wchodzi kwestia konwersji walut i przelicznika. PayPal ma być dostępny, z tego co wiem, być może jakieś inne metody płatności również. Trzeba będzie zobaczyć, jak to ostatecznie wyjdzie. Ale gdyby się to okazało zbyt trudne, to pamiętajcie o tym, że są też polskie zbiórki. Jest zbiórka Fundacji Ari, jest zbiórka Szansy dla Niewidomych. No i można również tam wpłacać. Co prawda nie będzie to wtedy podliczone do sumy zebranej w czasie koncertu, ale cel jest jeden i wszyscy gramy do jednej bramki, więc nie ma to tak naprawdę aż tak wielkiego znaczenia. No i ostatni news z serii ukraińskiej. Na dziś Czesi, a konkretnie stowarzyszenie ELSA przy Politechnice Czeskiej CWUT z Pragi i ich atelier, czyli taka działalność poświęcona wytwarzaniu różnych pomocy dla niewidomych, w tym dotykowych map. To właśnie o ich mapach mówiliśmy tydzień temu, mówiąc o mapie Czech. Krystian bardzo ją zachwalał. Stworzyli mapę dotykową Ukrainy. Mapa, która zaznacza te wszystkie, zwraca uwagę szczególnie na te wszystkie aktualnie strategiczne punkty z uwagi na działania wojenne. Morze Azowskie, Morze Czarne, Krym, elektrownia w Czarnobylu i tak dalej. I taką mapę z objaśnieniem można zamówić w Czechach. Nie wiem, jak wyglądałoby to, gdybyśmy to chcieli zamówić z Polski. Z tego, co wiem, dedykowana jest taka mapa głównie ośrodkom, gdzieś, znaczy to, co robią ogólnie te mapy, ośrodkom, jakimś, powiedzmy, uczelniom, związkom niewidomych i tak dalej. Więc może któraś z organizacji, ze szkół, z ośrodków u nas w Polsce chciałaby się w takie mapy doposażyć. Być może indywidualne zamówienia również będą rozpatrywane. Powtarzam, nie wiem, jak to wygląda z Polski. Natomiast taka mapa powstała. Nie słyszałem, żeby gdzieś indziej do tej pory istniała. Więc gdyby ktoś był zainteresowany tym, żeby się zorientować tak dotykowo, jak te wszystkie terytoria są względem siebie położone, to jest teraz już taka możliwość. No i to z mojej strony tyle, jeśli chodzi o ten blok poświęcony Ukrainie w tym tygodniu.
1: Zaglądam na Facebooka, a tu Kaja zadała pytanie, dlaczego brzmicie niżej niż normalnie? No niżej to raczej nie brzmimy, chyba że to coś po twojej stronie. Ja sprawdziłem, czy w naszej transmisji się aby coś nie stało złego, żebyśmy brzmieli jakoś niżej. No i niżej nie brzmimy, chociaż rzeczywiście dokonaliśmy tu małych modyfikacji w naszym torze audio, ale one nie miały nic wspólnego z wysokością dźwięku i nie powinno to w żaden sposób na wysokość tego dźwięku wpływać. Przynajmniej ja niczego takiego nie zauważyłem, ale rzeczywiście możemy brzmieć troszeczkę teraz, troszeczkę inaczej, bo staraliśmy się, żeby było to wyraźniejsze, żeby słuchało się tego lepiej, zwłaszcza z różnego rodzaju niewielkich urządzeń. Także może o to tu chodzi, a może po prostu Facebook tam dziś jakieś figle płata. Jeżeli na przykład wy również zwróciliście na coś takiego uwagę, to dajcie nam znać, a będziemy badać problem, ale to tak jak wspomniałem, z wysokością zdecydowanie nic tu nie kombinowaliśmy.
3: To teraz troszkę tak dla rozluźnienia. Baseball dla niewidomych, bo okazuje się, że jest coś takiego.
1: Tak, jest coś takiego i to wyobraźcie sobie, że ten baseball dla niewidomych to już jest rozgrywany tak oficjalnie od 1976 roku. W 1975 roku były jakieś pierwsze wprawki, natomiast oficjalnie baseball dla niewidomych jest od 1976 roku i ten baseball nazywa się Beep Baseball. Tak dokładnie. Ja szczerze mówiąc o zasadach gry w baseballa nie wiem nic i ciężko mi tu powiedzieć, jak bardzo on się różni od tego tradycyjnego, w którym to uczestniczą osoby widzące. Natomiast skopiowałem sobie informacje na temat zasad gry w Beep Baseballa i teraz wam te zasady pozwolę sobie odczytać. Istnieją tylko dwie bazy. Pierwsza i trzecia. Bazy, które wydają sygnał dźwiękowy, są wysokie na około 4 stopy. Po uderzeniu piłki zawodnicy biegną w kierunku bazy wydającej sygnał dźwiękowy. W drużynie pałkarzy znajdują się łapacz i miotacz. Obaj są widzący. W jednej drużynie jest 6 zawodników. Wszyscy są niewidomi lub niedowidzący. Wszyscy noszą zasłony lub opaski na oczy, aby nie dać żadnej przewagi zawodnikom z zachowanym wzrokiem. Drużyna broniąca ma prawo do 2 spotterów, czyli widzących wolontariuszy, którzy wywołują numery stref i pomagają drużynie w grze. Każdy mecz składa się z 6 rund i 4 strajków. Mecze trwają zazwyczaj 90 minut. I teraz jest adres strony internetowej takiej organizacji amerykańskiej, która się zajmuje tym BIP baseballem. Jej adres to nbba.org. Tam sobie możecie poczytać, bo z tego co widziałem, to ten BIP baseball to jest taka dyscyplina sportu, która cieszy się całkiem sporym uznaniem. No i jest sporo osób niewidomych, które chciałyby sobie pograć w coś takiego. No w Polsce w ogóle baseball to mam wrażenie, że jest mało popularny, no bo to taka typowo amerykańska dyscyplina. Zawsze mi się zdecydowanie ze Stanami Zjednoczonymi ona kojarzyła. Natomiast wzięło się to z tego, co czytałem, w ogóle stąd, ten BIP baseball, stąd, że bardzo dużo osób niewidomych kibicowało swoim drużynom, no ale ileż można tylko kibicować, oni chcieli też grać, oni chcieli też jakoś czynnie uczestniczyć w tych meczach. No i okazało się, że można było to przystosować i tak to już od ponad 40 lat Amerykanie niewidomi cieszą się swoją odmianą baseballa i nawet ponoć jakieś sukcesy odnoszą na tym polu.
0: To nie jest, jak rozumiem, gdzieś tam paraolimpijskie, bo tylko Stany chyba w to grają. Nie ma to jakiegoś szerszego odbicia.
1: Nic na ten temat nie wiem, niestety.
0: Właśnie w ogóle, skoro mówimy już o BIP baseballu, o rzeczach, które piszczą i o adaptacji pewnych zabaw, sportów, takich rywalizacyjnych dla osób niewidomych, to też ostatnio czytałem i mam wrażenie, że to nie jest w ogóle pierwsze tego typu przedsięwzięcie, że dostosowano taką anglosaską, też niemiecką tradycję, jak poszukiwanie jajek wielkanocnych. Czyli w dniu wielkanocnym zazwyczaj rodzice zakopują dzieciom jajka w ogródku, gdzieś tam na działce. No i zadaniem dzieci jest jak najszybciej je wszystkie znaleźć. No wiadomo, kto ma więcej, ten tam coś umownie wygrywa. My mamy taką małą próbkę tego zwyczaju w formie gry Super Egg Hunt L-Works, która też była grą w czasie pierwszych tych zawodów audio gamingowych, w których mieliśmy przyjemność brać udział 2 lata temu. No i okazuje się, że ktoś również w Stanach przy współpracy w ogóle jakichś pirotechników, jakichś takich osób chyba odpowiedzialnych za detonowanie niedopałów i tak dalej, ktoś stworzył tam system piszczących jajek, właśnie takich z jakimiś tam piezoelektrycznymi głośniczkami, które były też pochowane gdzieś tam i dzieci niewidome miały je sobie odkopać, więc fajnie, że tego typu rzeczy dało się gdzieś tam zaadaptować, no i oby więcej, bo ludzie są naprawdę pomysłowi.
3: To się zgadza. To ze Stanów przenosimy się do Francji, a tam powstał audioprzewodnik po paryskim metrze.
0: Tak, jest to projekt, który chyba już kilka lat się rozwija, ale teraz jakoś bardziej oficjalnie wychodzi. Projekt, zdaje się, aplikacji mobilnej, w ramach której ma być przewodnik audio, czyli jestem sobie na stacji metra w Paryżu lub dowolnej stacji kolei sekwańskiej, bo tam jest kolej regionalna nad Sekwaną i też to jakoś tam działa. I chciałbym gdzieś dotrzeć, czy na przesiadkę, czy wyjść na zewnątrz ze stacji, czy gdzieś tam się dostać. No i w tym momencie co robię? Odpalam to i mam audioprzewodnik. Audioprzewodnik, który jest takim przewodnikiem, jak się ma w muzeum, czyli stoisz gdzieś tam, wyrusz w stronę, coś tam, tutaj znajduje się coś tam, coś tam, coś tam. I taki przewodnik, jak się okazuje, no on nie ma być tylko dla osób niewidomych, ale bo tam będą różne tryby w tym przewodniku. Dla osób niewidomych to wiadomo jeden, ale też na przykład dla osób, które są turystami. Ja sobie to jestem w stanie wyobrazić, że osoba, która przyjeżdża z zagranicy, pierwszy dzień w Paryżu, jedzie sobie metrem i jest mocno pogubiona w tym, co, gdzie, jak, gdzie przejść, jak znaleźć drogę gdzieś tam dalej. Jeszcze wszystko po angielsku też jest, no bo wiadomo, turystyka, Paryż stolicą jest, no ale dużo rzeczy pewnie jest też i po francusku. No i trzeba się jakoś odnaleźć. No i jest taka możliwość, jest właśnie audioprzewodnik, który jest też dostosowany do potrzeb takich osób. No ale też dla osób, które po prostu od czasu do czasu jeżdżą, jeszcze dla kogoś, różne są profile. No i co ciekawe, jest to już uruchomione na linii 11. Linia 11 ponieważ została wybrana dlatego, że czy S11, dlatego, że przejeżdża przez różne stacje, przez stacje o różnej strukturze, przez stare, jeszcze nie wyremontowane po nowemu, przez nowe, więc jest dużo ciekawej architektury i infrastruktury, na której można przetestować ten przewodnik i jego przydatność. No miejmy nadzieję, że z czasem zostanie to rozszerzone. A warto też podkreślić, że paryskie metro ma stronę. Nie wiem, czy ona jest jakaś oficjalnie pobłogosławiona przez operatora, przez przewoźnika, czy to jest działalność typowo społeczna. Metro Connexion, metro-connexion.org chyba, gdzie można tak naprawdę zadać sobie jakąś dowolną trasę, czyli jadę ze stacji metra takiej na taką i się otrzymuje w formie tekstowej instrukcje, takie dla osób niewidomych, jak ma się postępować od wejścia na stację do wyjścia po drugiej stronie na stacji docelowej. No i takie rzeczy się robi właśnie, żeby metro w Paryżu było dostępne. Ciekawe, jak to działa w innych miastach i w innych krajach. Czy podobne inicjatywy również są, czy też nie. No my mamy wypukłe mapy. Ja widziałem też wypukłe mapy na dworcu w Brukseli i one są bardzo fajnie zrobione. Jak ja nie jestem wielkim fanem map, bo ich nie umiem czytać, tak te makiety tak naprawdę, bo to nie są mapy, tylko makiety, w Brukseli są tak wyraziście zrobione, są tak po prostu odporne na każdy rodzaj niezrozumienia, mam wrażenie, bo tam są po prostu strzałki. Widać, co jakiś czas są te makiety rozstawione na środku, na rozstajach dróg linii prowadzących. I tak naprawdę widzimy kropeczkę po środku, która jest nami, i strzałeczki wiodące do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo, które reprezentują wszystkie kierunki linii prowadzących. I w tym momencie my możemy sobie pod taką kreseczką przeczytać podpis, dokąd nas zaprowadzi konkretna linia prowadząca. No i sobie idziemy. I tam albo trafiamy, albo napotykamy gdzieś obok na kolejną makietę, która nas instruuje odpowiednio, gdzie możemy ruszyć stąd dalej. No bardziej prostej konstrukcji, bardziej jasnej i zrozumiałej w życiu nie zobaczyłem rękami, więc jakby ktoś kiedyś był w Brukseli, no to polecam sobie też sprawdzić.
3: No u nas tak fajnie nie ma. U nas no wygląda mniej więcej tak, że na peronie rzeczywiście są, na peronie to jest jeszcze zrobione ok, bo rzeczywiście są narysowane kierunki, znaczy na, no, zrobione jakby kierunki metro Łociny, powiedzmy metro Kabaty, w którą stronę jedzie który pociąg. Są, wiadomo, gdzie są schody, gdzie są windy i z tym nie mam problemu, tylko że ja w ogóle nie mam problemu raczej z czytaniem map. I jak, jakby ilość ludzi niewidomych, która mówi, że nie umie czytać map, jest dla mnie trochę przerażająca, bo to jest moim zdaniem bardzo fajna umiejętność. Bardzo szkoda, że to się w zasadzie nie przyjęło u niewidomych. To też może być niestety to, że dla niewidomych po pierwsze mało w ogóle mapy się wykorzystuje. Po drugie, jeśli w ogóle, to tylko w szkole na lekcji geografii, ewentualnie może ktoś ma jakiś atlas gdzieś w domu, ale to chyba też raczej w mniejszości, tak mi się przynajmniej wydaje. I to trochę szkoda. Natomiast największym problemem tego naszego systemu w metrze jest to, że nie bardzo wiadomo tam na górze już, jak się wychodzi na w konkretne miejsca. Ja chcę na przykład wiedzieć, jak wyjść na przystanek tramwajowy, w którą stronę, to w ogóle o tym nie ma informacji. To znaczy mam informację, że na przykład tu są schody, ale gdzie te schody prowadzą, to już mi nikt nie powie na tym planie. Także to jest sporo nieprzemyślanych moim zdaniem kwestii tam u nas na tych mapach. No i niestety na razie się nic w temacie, o ile mi przynajmniej wiadomo, nie dzieje. Jeździliśmy metrem No i tak, niewidomy kierowca to brzmi ciekawie, ale niewidomy kierowca bijący rekord z prędkości to brzmi jeszcze ciekawiej.
1: Zdecydowanie tak. Tak, opowiem o dyscyplinie, która to się doczekała swojego własnego wpisu w Księdze Rekordów Guinnessa. I to słuchajcie, to nie jest tak, że to sobie ktoś wymyślił teraz, bo ten rekord już został swego czasu ustanowiony, a tym razem został po prostu pobity. Niejaki Dan Parker, niewidomy kierowca wyścigowy, jak to brzmi w ogóle, ale okej. Zdobył w czwartek, 31 marca, tytuł Guinness World Record w kategorii najszybsza prędkość samochodu prowadzonego z zawiązanymi oczami. I to raczej nie jest news prima aprilisowy. Parker ustanowił nowy rekord prędkości. To jest 211 mil z kawałeczkiem na kilometry. To jest 339 km na godzinę ponad. Odbyło się to na pasie startowym Space Port America. I pan Parker uczynił to w specjalnej, zbudowanej dla niego korwecie, która to zawierała innowacyjny system audio naprowadzania zaprojektowany według jego wytycznych. Poprzedni rekord należał do Mike'a Newmana z Wielkiej Brytanii, który w 2014 roku osiągnął prędkość 200,5 mili na godzinę, czyli 322 km z drobnym haczykiem również na godzinę. Pan Parker stracił wzrok w wyniku wypadku wyścigowego, który miał miejsce 10 lat wcześniej, czyli w 2012 roku, a 7 lat temu, również 31 marca, ukończył Louisiana Center for the Blind. No i jak widać można próbować. To jest taka cała inicjatywa, w której to biorą udział różni, no głównie amerykańscy, ale nie tylko, maniacy dużych prędkości. Ale jak widać, no tu ten pan, który ukończył ten wyścig, chociaż właściwie wyścig, który pobił ten rekord prędkości, miał wcześniej doświadczenie z wyścigami samochodowymi. No więc nie dziwi, że nie miał jakichś obaw związanych z taką jazdą. U nas w Polsce jak na razie to jedynie sensacją było, że w ogóle osoba niewidoma zasiadła za kierownicą samochodu i gdzieś tam na torze mogła sobie pojeździć z widzącym przewodnikiem. Nic więcej chyba jak na razie nie było, no ale
3: kiedyś
1: myślę,
3: był taki projekt, przed nami. Dość chyba w pewnym sensie, że tak powiem, lokalny. To się nazywało Niewidomi za kierownicą. Ja w tym wziąłem udział i tam się zebrało kilkunastu kierowców w różnych samochodach i w różnego rodzaju samochodach. Był taki sportowy samochód, była limuzyna, było kilka takich standardowych drogowych samochodów. No różne tam były. No i można się było przejechać właśnie też po lotnisku.
1: No właśnie, ale to dobrze, że o tym wspomniałeś, jak to się nazywało, bo zapomniałem. Natomiast właśnie z tego, co kojarzę, to jedynie takie aktywności były u nas organizowane w Polsce. Nic wyczynowego, nic wyścigowego. No pytanie, czy nikt się nie odważył, czy nie ma chętnych u nas, no bo chyba nie ma u nas na przykład żadnych kierowców rajdowych, którzy by stracili wzrok.
3: Wydaje mi się, że to też jest niestety kwestia, ile można przeznaczyć pieniędzy w jednego człowieka niewidomego, tak? No bo co z tego, że ten pan sobie pojechał samochodem? Wydaje mi się, że nic. To znaczy, to nie ma jakiejś wartości, nie wiem, poznawczej, albo to nie stanowi jakiegoś czegoś dla środowiska niewidomych, więc gość, wydaje mi się, miał albo na tyle dużo pieniędzy, albo inni mu byli w stanie na tyle dużo zapłacić, żeby przerobić ten samochód i żeby to zrobić. I u nas mam wrażenie, nie ma tylu pieniędzy. Takie mam wrażenie.
1: Za tym wszystkim stoi NFB, czyli National Federation of the Blind. To jest taka organizacja amerykańska i oni mają coś takiego, co się nazywa, to wszystkie te wyścigi i te próby bicia rekordów prędkości są organizowane w ramach Driver Challenge, czyli takiego ruchu, który ma pokazać, że przełamywanie różnego rodzaju barier przez osoby niewidome ma znaczenie. No ale ja podejrzewam, że właśnie jest tak, jak mówisz. No, NFB jest organizacją, która ma środki i którą stać na to, żeby tego typu rzeczy pokazywać. No i jednak powiedzmy sobie szczerze, Amerykanie są trochę dalej w integracji osób niewidomych, tak w społeczeństwie, mam wrażenie, przynajmniej no, w niektórych miejscach niż my. I tam to jest chyba coś, co rzeczywiście, no na co można już to sobie jest, gdzieś no, tam pozwolić.
3: U nas chyba za dużo się mówi, jest chyba za dużo takich głosów, no dobra, fajnie, pojechał i co? I mam wrażenie, że u nas PZN, nawet gdyby miał odpowiednie środki, to chyba nie zrobiłby czegoś takiego. Mam takie wrażenie, mogę się oczywiście mylić.
1: Myślę, ale że
3: to nie ma co grywać, co by było gdyby. Rekord w każdym razie pobity. A teraz ileś takich różnych drobnych newsów przygotował nam Paweł.
0: Tak, tych newsów jest dzisiaj to jest chyba większość, mam wrażenie... tego, co my tu dzisiaj mamy. No ale okej, dobra, jedziemy z tematem. Więc po pierwsze, tutaj podziękowania dla Piotrka Machacza, który też nas słucha prawdopodobnie, bo on podrzucił taką poradę na Twitterze, że gdyby ktoś szukał jakiegoś dostawcy domen, u którego można by sobie zarejestrować domenę, gdzie zarządzanie tym wszystkim jest dostępne. Takim popularnym był na przykład Namecheap, ale no tam były przeboje z nakładką dostępnościową właśnie z Accessibility i to się wszystko robiło raz bardziej dostępne, raz mniej i tak dalej. To ponoć bardzo fajnym dostawcą jest porkbun.com. Tam ponoć jest to dostępne. Interfejs dość prosty, dość przyjazny, więc można sobie tam kupić domenę, gdyby ktoś chciał mieć swoją jakąś tam stronę, kropka, nie wiem, pewnie net.com i tak dalej. Po drugie, tutaj kilka kwestii odnośnie Reddita, bo mówiliśmy już o Luna for Reddit, który powstał z inicjatywy Nathana Smitha, czyli Nathan Tech, względnie Dardar na forum Audio Games. Natomiast tak, nie ustępuje w rozwoju Reddit for Blind, czyli ta aplikacja taka trochę konsolowo-terminalowa, taka gdzie otwiera się okno tak jakby wiersza poleceń, ale chodzi się dalej strzałkami, enterem i tak dalej. Bo aplikacja się dalej rozwija i dochodzi do niej wiele ciekawych rzeczy. Doszło monitorowanie wybranych subredditów, doszły tak zwane user flares, czyli tak jakby rangi no, użytkowników, przy czym rangi to nie ze względu na to, jak to długo danego subreddita gdzieś tam już jak długo z niego korzysta, tylko bardziej przypisywane takie jakieś statusy, na przykład jak jest Ask Europe, czyli zapytaj Europejczyków, no to tam są na przykład flagi państw i tak dalej. Gdzieś tam indziej, nie wiem, na Airblind to jest na przykład, czy ktoś jest niewidomy, czy tylko osobą, która, nie wiem, wspomaga osobę niewidomą i tak dalej. Więc takie, żeby ułatwić trochę dyskusję, żeby nie trzeba było zadawać tysiąca niepotrzebnych pytań, to pewne rzeczy, które mogą być istotne w dyskusji, już się pojawiają na wstępie gdzieś tam. Więc to też się powinno już wyświetlać. Autor zmierza powoli do wersji 1.0, gdzie planował co prawda zrobić już tylko dokumentację, jakieś filmy instruktażowe i tak dalej. Natomiast próbowano go namówić, żeby dodał też jakiś edytor i możliwość pisania postów i odpowiedzi, bo do tej pory autor się wzbraniał, że no nie, no przecież na stronie się fajnie pisze, przecież pisanie na stronie to jest sama przyjemność, ale jednak sobie zażyczyła społeczność, żeby to pisanie doszło. I autor nawet to rozważa i pewnie nawet to dojdzie, miejmy nadzieję, że gdzieś tam w miarę szybko. No bo Luna for Reddit od jakichś 2 tygodni nie ma aktualizacji, to jest trochę niepokojące. Ale miejmy nadzieję, że tam nic to nie oznacza, po prostu widocznie autor albo jakieś wolne sobie zrobił, albo z jakichś przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie wrzucać nowych wersji.
1: Autor rozwija tyle aplikacji, że to też może nie być łatwe tak naprawdę ogarnianie tego wszystkiego.
0: Jest to możliwe, aczkolwiek nie widziałem też aktualizacji w żadnych innych jego wątkach, więc przynajmniej na Audio Games, a on tam zazwyczaj się chwali swoimi osiągnięciami, więc zobaczymy. Ale myślę, że on raczej z produktów swoich nie porzuca, więc na pewno czegoś się dowiemy. No oczywiście jest dystopia na iOS-a niezmiennie, a na Androida, no właśnie, różne opcje były rozważane. Niektórzy używają oficjalnej aplikacji, która ma mnóstwo niezaetykietowanych elementów, ale jak ktoś się uprze, to się da. Niektórzy używają Bacon for Reddit, który nie jest zły, jest całkiem przyjemną aplikacją. Niektórzy używają Red Readera, którego my też tutaj podawaliśmy parę miesięcy temu. No i okazuje się, że Bill Dengler, znany jako Code of Dusk, czyli osoba no już znana ze swojego wkładu w różne projekty open source, osoba niewidoma ze Stanów, też postanowił uświetniać dostępność Red Readera na Androida. No i właśnie, i dodał parę patchy. Na razie dotyczy to głównie informowania o poziomie zagnieżdżenia komentarzy, co na Reddicie jest bardzo ważną sprawą, czy to już jest poziom drugi, pierwszy, czy który. Dodał informacje o tym, czy dany post przez nas został zagłosowano na tak lub na nie, upvote, downvote. Dodano możliwość włączenia uproszczonej gadatliwości pewnych komunikatów. Gdyby było ich tam za dużo, to można włączyć haczyk w ustawieniach i będzie ich troszeczkę mniej. No i zdaje się, że będą nadchodziły różne kolejne usprawnienia. Autor głównej aplikacji bardzo chętnie włącza tego typu usprawnienia do kodu głównego. Gdyby ktoś chciał już teraz z nich skorzystać, to trzeba pobrać wersję alfa ze strony autora. Natomiast jeżeli ktoś jest cierpliwy i może poczekać, to na pewno za jakiś czas wyjdzie też wersja oficjalna w sklepie Play. No i to nie ostatnia nowość, jak chodzi o Reddita, bo okazuje się, że z twojej, Michale, inicjatywy powstał pierwszy, tak, polski subreddit osób niewidomych. www.reddit.com/r/niewidomi.
1: Tak jest, wymagało to naprawdę olbrzymiego zaangażowania w postaci jego stworzenia, co zajęło mi jakieś 10 sekund. Ale jest, można próbować, a jak będziecie aktywnie się udzielać na tym Reddicie, no to zawsze będzie opcja, żeby jakoś go dozbroić w różnego rodzaju funkcje, bo ja tak naprawdę też dopiero tego Reddita się uczę i dopiero zaczynam się z nim zapoznawać. No, powiem szczerze, tak naprawdę zmobilizowała mnie do tego tak naprawdę dopiero Luna, klient Nightantecka dla Reddita, bo jakoś wcześniej te narzędzia, które były dostępne, to jakoś tak nie zachęcały. Zresztą no, to jak Luna żwawo działa, to też powiem szczerze, zachęca tak pół na pół, ale przynajmniej jest coś, co działa fajnie na desktopie i dzięki czemu można w miarę wygodnie z różnego rodzaju elementami Reddita się zapoznawać, więc również zachęcamy do tego, żebyście i wy się zapoznali z tym serwisem, bo jest naprawdę ciekawy i naprawdę różne interesujące rzeczy można tam znaleźć, a jak już jeszcze ktoś w dodatku posługuje się językiem angielskim, to już w ogóle.
0: To prawda, a korzyści z tego, że my jesteśmy na Reddicie, są wielorakie, bo z jednej strony no, my mamy już mnóstwo platform do dyskusji, bo mamy listy dyskusyjne, mamy WhatsAppowe grupy i Facebookowe grupy i mamy Eltena i mamy naszego na przykład Discorda tyflopodcastowego, mamy te podcasty, więc kanałów jest bez liku. Gdyby ktoś potrzebował, to znajdzie. Natomiast Reddit jest bardzo popularny też wśród osób widzących. W Polsce, no niby mniej, bo jednak to jest taki anglojęzyczny serwis, ale jest bardzo aktywny na przykład subreddit polski r/polska i wokół niego też krąży parę takich tematycznych polskich subredditów. No i na przykład ostatnio w ramach r/polska już pojawiło się pytanie jednego z użytkowników albo użytkowniczek, nie wiem kim jest osoba pisząca, na Reddicie to jest bardzo częste, że nie wiemy, kim jesteśmy. Ciekawostka, ja dopiero dzisiaj musiałem Michała dopytać, czy Michał to na pewno Michał, bo...
1: Tak, bo ja się sam zastanawiam, skąd mi się w ogóle ten nick na Reddicie wziął, a on sam nadaje. Można to potem zmienić, ale domyślnie to on potrafi nam nadać jakiś taki zupełnie egzotyczny nick, którego sami byśmy sobie w życiu nie wymyślili.
0: To prawda. I to są najczęściej jakieś słowa, jakiś przymiotnik z rzeczownikiem po angielsku sklejone razem wedle jakiegoś pewnie słownika.
1: Ja swojego nie pamiętam, żeby nie było.
0: Ja już też nie pamiętam, jaki ty masz. Ja mam swój piciok i to działa. Mi się udało założyć, więc jest okej. Okay. Natomiast właśnie już padło pytanie na AirPolska. Jak mogę pomóc mojej niewidomej babci, która, znaczy babci, która traci wzrok, żeby miała dostęp do jakichś książek i podcastów, jakiejś treści mówionej. No, więc tam dwóch z nas się odpaliło i zaczęliśmy doradzać różne czytaki, milestone'y i tak dalej, i dofinansowania i inne rzeczy, w związku z czym nie wiem, czy pomogliśmy, bo do dziś nie było odpowiedzi oficjalnej od OPA, tak zwanego Original Postera, ale no, myślę, że zapotrzebowanie może się czasem pojawić, a Reddit ma tak intuicyjną strukturę, że właśnie jak komuś wpadnie do głowy, mam jakieś pytanie do osób niewidomych, to wpisuję niewidomi i taki subreddit mi wyskakuje.
1: A wziąwszy pod uwagę, Pawle, też to, że Reddit ma także wyszukiwarkę, to nawet jeżeli oryginalny twórca tego pytania gdzieś tam zapomniał zajrzeć, albo nawet jeżeli dla niego nie było to przydatne, to zawsze jeżeli ktoś wpisze ponownie jakieś takie słowa kluczowe, dzięki którym odnajdzie ten wątek, no to będzie w stanie również i z niego skorzystać, bo to całkiem też nieźle działa pod tym względem.
0: Z ciekawości, Michale, czy Luna oferuje dużo możliwości, jak chodzi o konfigurację nowego subreddita, bo no z
1: bardzo
0: tego, co widzę,
1: mało. Można bardzo go mało założyć, tam nawet nie można ustawić regulaminu, dlatego ja, kiedy ten Reddit zacznie trochę żyć, a mam nadzieję, że tak się jednak mimo wszystko stanie, to no, zapoznam się jednak z tym webowym interfejsem, bo tam narzędzia moderatorskie są i można z nich korzystać i one, miejmy nadzieję, że będą w miarę dostępne. Zresztą Reddit w ogóle na dostępność swojej strony tak stawia dosyć. Jest to całkiem przyjazne, przynajmniej to, co widziałem. Nie miałem tam większych problemów z tą stroną, natomiast wiadomo, im dalej las, tym więcej drzew może być. Także no wtedy dopiero będę w stanie coś więcej powiedzieć. Sama Luna no, nie oferuje zbyt wiele w tej kwestii.
0: No właśnie, bo znaczy na pewno wiem, że jakaś podstawowa moderacja jest możliwa, jakieś tam usuwanie postów, które naruszają regulamin, coś tam.
1: Tak, to można, owszem.
0: Natomiast konfiguracja rzeczy typu właśnie reguły, typu wiki, bo tam można założyć całą wiki, która jest takim zestawem stronek pisanych w Markdownie, gdzie można sobie po prostu poczytać o różnych rzeczach. Można tam wrzucić jakieś najczęściej używane linki, jakieś najczęściej stosowane coś tam.
1: Reddit w ogóle w tworzeniu postów też, jak dobrze pamiętam, wspiera Markdown.
0: Tak, tak, to na pewno. No i można też te flery, czyli jak kategoryzujemy posty, na przykład, nie wiem, screen readery, informatyka, orientacja w przestrzeni, kwestie społeczne, coś tam. Użytkownicy mogą mieć też swoje flery, czyli powiedzmy jakoś kategoryzujemy użytkowników, nie wiem, używany screen reader, laska czy pies przewodnik, no takie rzeczy, które tak jak wspomniałem, ułatwiają nam dyskusję, żeby nie musieć zadawać cały czas tych samych pytań, żeby było wiadomo, jaką perspektywę raczej przyjmuje osoba, która tam jakąś swoją opinię wypowiada albo coś poleca. No w związku z czym polecamy, gdybyście chcieli zajrzeć. Ja już się tam też wypowiedziałem, więc fajny też taki plac zabaw troszkę póki co, żeby się pobawić też różnymi klientami redditowymi, zobaczyć, dokładnie, jak wam się podoba.
1: A kto wie, może coś z tego dostępne fajnego wyjdzie, jak międzynarodowo zaczniemy tak działać.
0: Tak jest. No i tak, teraz jeśli chodzi o pakiet iWorks, czy nawet iWork, no to wyszła wersja 12.0 i mamy usprawnienia dostępności. Tutaj podziękowania dla Piotra Witka, który o tym dał znać na swoim Twitterze. Zwłaszcza jeśli chodzi o, zdaje się, Pages i Numbers. Tutaj doszły usprawnienia w zakresie komentarzy, które możemy teraz przeglądać, i także śledzenie zmian, tak? Jeśli chodzi o pages. No i właśnie, tu mam cytat z listy zmian. Czytanie komentarzy i śledzenie zmian przy użyciu voiceover jest teraz możliwe. To w pages. Natomiast jeśli chodzi o numbers, to też mamy tutaj zmiany. Tworzenie formuł i szybkie wypełnianie komórek za pomocą opcji automatycznego wypełniania przy użyciu funkcji voice over. No i to są takie zmiany. Teraz Piotr Witek pisał, że teraz się super pracuje z pakietem iWork. Ja nie potwierdzę, nie zaprzeczę. Mam...
1: O, i chyba Pawła nam
3: wyrzuciło. Jednak problemy z internetem. Tak. Dobrze, że nie zostały zgłoszone, że zostały rozwiązane, bo jednak
1: dokładnie
3: rozwiązane nie zostały chyba tak do końca. To może spróbuj, Michale, ty swojego newsa, bo okazuje się, że studenci chcą lepiej zrozumieć, widocznie jest to jakaś różnica, zrozumieć odbiór sztuki przez osoby niewidome.
1: Tak jest. Znalazłem dziś takie ogłoszenie, które teraz pozwolę sobie zacytować. No i miejmy nadzieję, że studenci znajdą takie osoby, których poszukują. A poszukują tak naprawdę każdego, bo to jest takie ogłoszenie bardzo uniwersalne. Dzień dobry, jesteśmy grupą studentów etnologii i antropologii kulturowej. W ramach zajęć i współpracy z Fundacją Wielozmysły badamy stopień zainteresowania sztuką osób niewidomych i słabowidzących. Chcielibyśmy przeprowadzić z wami indywidualne wywiady, które pozwoliłyby nam bardziej zrozumieć kwestie związane z obcowaniem ze sztuką. Wywiady mogą odbyć się stacjonarnie w Warszawie lub w formie online. Szukamy zarówno osób, które dotychczas uczestniczyły w wydarzeniach związanych ze sztuką oraz osób, które nie spędzają w ten sposób czasu. Także sami widzicie, w zasadzie każdy może się zgłosić, kto tylko ma ochotę. Będziemy wdzięczni za pomoc i chęć rozmowy. Zapewniamy również pełną anonimowość. Nasze badania mają pomóc fundacji w zorientowaniu się wśród potrzeb osób niewidomych w zakresie sztuki i wzbogaceniu swojej oferty. Z góry dziękujemy za kontakt, studenci i studentki etnologii i antropologii kulturowej. I tutaj jest mail, a właściwie dwa maile do dwóch dziewczyn. Weroniki Gontarz, w.gontarz@student.uw.edu.pl i do Aleksandry Wilczek, a.wilczek5@student.uw.edu.pl. A tymczasem Paweł chyba do nas wrócił.
3: Tak mi się wydaje,
1: tak,
3: ale...
1: Przez chwilę,
3: jest...
1: ale... Tak. O, Pawle, jesteś.
0: Chyba jestem.
1: Jesteś.
0: Nie wiem, jak długo? Jest. Połączenie internetowe jest niestabilne, mam napisane.
3: Ale słychać.
1: Na razie no słychać. I oby tak zostało.
0: Tak. Więc wspominałem tutaj o MuseScore, który ma się stać bardziej dostępny, a przynajmniej dla wersji czwartej jest już alfa, którą chętne osoby są zachęcane, żeby testować. Wtedy w tym celu należy się zgłosić pod adres info.tantacrul@gmail.com.
1: Jeszcze a propos tego iWorka, Pawle, to tak. Myślę, że warto by było to powtórzyć, ale to za moment. Może jeszcze, Tomku, coś tutaj chciałeś dodać? No?
3: Tak, tylko chciałem powiedzieć, że MuseScore, z tego co pamiętam, już wcześniej był na szczęście dostępny, więc podejrzewam, że albo oni tę dostępność poprawiają i bardzo dobrze, albo chcą po prostu sprawdzić, czy w nowej wersji nic się nie zepsuło pod tym względem. To zdaje się, chodzi o wersję w ogóle alfa, także... To jest tak. Dość, na dość wczesnym etapie i bardzo fajnie, że to jest na dość wczesnym etapie testowana ta dostępność.
0: No, czyli autorzy dbają. Jeśli chodzi o iWork, to weszły pewne drobne zmiany, jak chodzi o dostępność w nowej wersji 12.0. I tak w Pages możemy teraz korzystać ze śledzenia zmian i komentarzy z VoiceOver, a w Numbers z tworzenia formuł i wypełniania komórek danymi przez automatyczne wypełnianie z VoiceOver. Ja informację mam od Piotra Witka i Piotr pisze, że no teraz to się super nawiguje po tym pakiecie. Niestety, no z uwagi na to, że dość słabo go znam, mimo że teoretycznie na iPhone'ie mam do niego dostęp, nie potwierdza i nie zaprzeczę, jakiego typu, albo o jak dużej skali poprawy mówimy. Natomiast fajnie, że takie zmiany są. Ponoć Word Office'owski z Microsoftu nie dostaje aż takich usprawnień na Macu. Więc tu się warto cieszyć, że taki postęp nastąpił. Co my tu jeszcze mamy? Z ostatniego Mosen at Large podcastu Jonathana Mosena mamy informacje dwie. Po pierwsze, wychodzi powoli już jakaś aktualizacja Uber Eats, która naprawia problemy, jakie były z tą aplikacją, więc jeżeli czegoś doświadczaliście, to tak jak przy Uberze, powyłączać, powłączać parę razy, sprawdzić, czy się z App Store ma najnowszą wersję, no i się przekonać, czy wszystko już działa jak należy. Natomiast druga rzecz tyczy się Brailliantów, monitorów Brailliant od Humanware. One miały problem taki, że przy dłuższym pisaniu w edytorze wbudowanym tekstu one się zawieszały i dane się traciły, jeżeli ich wcześniej nie zapisaliśmy. Natomiast wiemy, że teraz nadaje się już poprawka, że błąd jest znany, będzie to poprawione, a i powoli będzie robiony użytek z głośników w tym monitorze, bo nadchodzi możliwość odtwarzania najpierw książek DAISY, a za jakiś czas wejdzie też odtwarzanie książek tekstowych. Ciekawe, jakie tam syntezatory będą w sumie swoją drogą. No, ale, że tak powiem, ma coś takiego mieć miejsce. CleanFit jest narzędziem, o którym już mówiliśmy w ramach Tyflo Podcastu, do bezstratnej jakości dźwięku, do transmisji tego dźwięku na żywo, tak jak on wychodzi z karty. Bardzo przydatne narzędzie do różnej działalności radiowej, podcastowej, do wywiadów i tak dalej. Ono już samo z siebie było całkiem fajnie dostępne, aczkolwiek były sugerowane pewne usprawnienia. Nie wiem, czy te usprawnienia weszły, natomiast na pewno usprawnienia wchodzą w odtwarzaczu klipów, czyli takim narzędziu, które ostatnio autorzy CleanFida rozwijają, dzięki któremu możemy w trakcie jakiejś naszej sesji, którą oczywiście możemy sobie nagrać, gdzieś wyemitować i tak dalej, możemy odtwarzać w ramach interfejsu CleanFida różne krótkie takie pliczki audio, na przykład jakieś dżingle dla śmiechu, jakieś tam efekty dźwiękowe.
1: To się bardzo często, ja tylko dodam, przydaje w momencie różnych relacji reporterskich. Często jest tak, że na przykład mamy jakiegoś reportera, który jest gdzieś i ma nagrane tak zwane setki, czyli wypowiedzi gości, wypowiedzi czy jakichś polityków, czy uczestników danego zdarzenia, no on ich nie zaprasza w trakcie wejścia do mikrofonu, tylko nagrywa to wcześniej, montuje, żeby było to wszystko w miarę zwarte i później takie króciutkie klipy się emituje. Bardzo często tego typu narzędzia mogą być w takich przypadkach wykorzystane. Oczywiście do emitowania jakichś dźwięków w trakcie dłuższych audycji również, ale to było takie pierwsze zastosowanie, jakie przyszło mi do głowy, szczerze mówiąc.
0: To też prawda. Ja nie wiem, na ile tam jest to wszystko skoordynowane pod kątem jakiegoś ewentualnego pauza, wznów, przewija i tak dalej. Natomiast ze screenshota, który otrzymał opis alternatywny zdjęcia, wynika, że pokazane jest, jak tam się nawiguje, że jest pokazany jeden klip, jest zaznaczony, drugi nie. Więc domyślam się, że nawigacja jest usprawniona. Jest też wspomniane, że przetestowane zostało to z JOS-em, ale jeżeli wszystko zostało zrobione zgodnie z ARIA, to prawdopodobnie tam będzie to działać z dowolnym screenreaderem, który tą arię należycie wspiera. No ciekawe, czy też nadejdą te poprawki w ogólnym interfejsie, nie tylko w odtwarzaczu klipów. Natomiast powstał polski subreddit, o tym wam już mówiliśmy, ale powstały też polskie głosy RH Voice, to już wiecie, a teraz są już one oficjalnie dostępne. Jest już oficjalny komunikat Olgi, autorki całego rozwiązania, że już są w oficjalnym repozytorium, na oficjalnej stronie, więc już nie tylko na zlotowicz.pl/synteza, ale też na oficjalnych stronach RH Voice, gdyby ktoś szukał, i na ich GitHubie, i wszędzie indziej.
1: I też, Pawle, zdaje się, że na Androidzie już są w końcu te głosy
0: tak,
1: oficjalnie dostępne.
0: Do tego chciałem przejść, tak? W sklepie Play, jeżeli pobierzecie RH Voice i ma on numerek 180, to w nim już powinny być po pierwsze interfejs polski, dziękujemy Zwonimirze za tłumaczenie, a po drugie możliwość pobrania zarówno głosu Magda, jak i głosu Nathan, więc już żadne bety, żadne nieoficjalne kompilacje, żadne czekanie.
3: Jest, potwierdzam, RH Voice
0: już
3: mam.
0: Jest. Tak, także. RH Voice już jest, tak. Więc możecie go pobierać na takie urządzenia, na jakie chcecie. No i zobaczymy, może powstaną jeszcze wkrótce no, jakieś inne głosy.
3: Powstają.
0: Okej, okay. No to dobrze wiedzieć, czyli będziemy mieli tych głosów pełno. I news ostatni z tych takich drobniejszych, czyli Side City, no bo wiedzieliśmy już o Sisanie, wiemy już coś o konwencji NFB, która jest w lipcu. No a cisza na morzu, jeśli chodzi o Side City, czyli konferencję z Frankfurtu. No i dostaliśmy już informację. Informacja jest taka, że konferencja odbędzie się ponownie online. W Niemczech jeszcze się chyba nie do końca zawierza, że pandemia się tak naprawdę skończyła. I wydarzenia jeszcze nie wszystkie wracają do formy offline. Dla nas to oczywiście dobrze, bo możemy śledzić te wydarzenia z domu. Od 18 do 20 maja będą one miały miejsce. Piszą organizatorzy wydarzenia, że wzięli sobie do serca pewne uwagi, które zebrali przez ostatnie 2 lata. Przypomnijmy, że był to taki zbiór po prostu chyba jakichś prezentacji na YouTubie, które można było sobie w tych dniach gdzieś tam wysłuchać. Nie było możliwości żadnej wymiany, żadnego zapytania o cokolwiek i tak dalej. Natomiast teraz ma to być możliwe, zarówno forum, które było też nieodzowną częścią Side City, czyli różnego rodzaju wykłady na temat medycyny, na temat okulistyki i osiągnięć w tych dziedzinach, no głównie w języku niemieckim, jak i wystąpienia wystawców będą pokojami na Zoomie, do których będzie można się dołączyć. Jak rozumiem, każdy wystawca i każdy wykład na forum będzie miał swój link albo jakoś to będzie rozdzielone, bo tak interpretuję ten komunikat, zwłaszcza, że nie ma żadnego formularza do rejestracji. No więc ja z niecierpliwością czekam, aż zostanie uaktualniona lista wystawców. No i będzie można się wtedy wirtualnie przejść po tych wszystkich stanowiskach, o coś popytać w kwestii tych produktów, zapoznać się z nimi, aż sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało i o czym ciekawym będę mógł wam opowiedzieć, no już po 20 pewnie maja. A was również zachęcam, jeżeli językowo czujecie się na siłach, zajrzeć na Side City i pozwiedzać samodzielnie również te wystawy. No ja z pewnością będę gdzieś tam krążył.
1: Napisał do nas Dawid przed momentem a propos RH Voice'a, że nie działa ta synteza na LG Winesmart. No, ten telefon nie jest już najnowszy i zdaje się, że też no, nie ma nowego Androida, a nawet w miarę nowego Androida, więc może to jest

0: lekkie. Ponoć załatwiała to przez rok. Zazwyczaj jak usłyszano, że chodzi o osobę niewidomą, to traktowano żonę jakby była z jakiejś ukrytej kamery czy coś podobnego. I jeszcze jedna wypowiedź od Romana, tu już tym razem dotyczy zupełnie innej kwestii, to może coś, Pawle, podpowiesz. Nie mogę znaleźć w App Store tego darmowego Blind Square.
1: Aplikacja się nazywa BSQ, chyba spacja i event przez V. Ja w ogóle miałem problem, jak wpisałem Blind Square, tak jak zazwyczaj, to nawet nie była ta aplikacja płatna, nawet nie była pierwszym wynikiem. Tam się wyświetliło mnóstwo jakichś Foursquare, Voice Dream, jakiś One Step Reader, czyli ten KNFB dawny, mnóstwo aplikacji, dopiero gdzieś dalej Blind Square, ten za 190 zł, a jeszcze gdzieś tam dalej BSQ Event. Oczywiście w komentarzu pod audycją będzie link do oficjalnego komunikatu Blind Square'a. Strona to jest chyba blindsquare.com i tam no, jeden z pierwszych newsów na ich stronie głównej to jest właśnie ten news o Ukrainie. I na pewno tam będzie też link do App Store'a, do właściwej aplikacji. To jest trochę pokręcone. Też miałem problemy, żeby to znaleźć, natomiast mi się to ostatecznie udało.
2: To w takim razie chyba przechodzimy. A, jeszcze ja bym chciał tylko powiedzieć a propos RH Voice'a. Zostało jeszcze rzutem na taśmę poprawiony błąd, który powodował, że wszelkie rzeczy typu play i tak dalej, bo no, RH Voice ma czytać wszystko, jak się pisze, natomiast wszystko, co ma, samogłoskę Y, czyli AY, UY, OY, jest czytane, czy było czytane jako oj, aj i tak dalej, więc było play na przykład, więc no, ani play, ani play, to takie coś pośrednie. W tym momencie, w najnowszej wersji, jest już play i boy i tak dalej. Więc ten Y przed i po samogłoskach nie jest zamieniony na J, tak jak to było do tej pory, tylko jest czytane tak, jak się to wszystko pisze. Więc gdyby ktoś miał z tym problem, no to tak to wygląda. A teraz przechodzimy już do technikaliów. I pierwszy news, trochę nie wiem jak zapowiedzieć, bo jest dość tajemniczy. Nazywa się Indie Blog. Wylosujmy sobie coś do przeczytania.
0: I należy to traktować dosłownie. Znalazłem dziś taką stronę i myślę, że warto. To znowu coś dla tych, którzy posługują się językiem angielskim, bo w większości będą to rzeczy raczej anglojęzyczne, ale do tej bazy można różne rzeczy dodawać. Otóż jest to strona, na którą wchodzimy i mamy tam przycisk. Przycisk przekieruje nas na jeden z losowych, tak zwanych niezależnych blogów. Bo blogi cały czas są popularne, ludzie piszą swoje różne blogi i to nie są często blogi takie dotyczące tego, że a wstałem dziś rano, pogoda była niefajna, tylko to często...
2: Nie, od tego to się Facebook zrobił.
0: Tak, od tego...
2: Albo Instagram w zasadzie teraz.
0: I też co jakiś czas Twitter, to te wszystkie mam wrażenie społecznościówki gdzieś tam ze względu na to, że mamy takie krótkie, nieduże pole edycji do wprowadzenia jakiejś krótkiej myśli, to one nam do tego mogą służyć. Natomiast rzeczywiście blogi to mogą być miejsca, dzięki którym poznamy różne ciekawe rzeczy i możemy dowiedzieć się o życiu innych ludzi albo o życiu w różnych społecznościach, w różnych miejscach i tak dalej, i tak dalej. I właśnie jest taka baza blogów zebrana przez autora. Można zgłaszać swoje blogi, czy blogi, które naszym zdaniem będą interesujące i po kliknięciu na ten przycisk w nowej karcie otwiera nam się po prostu strona, i dzięki temu możemy sobie otworzyć takiego losowego bloga. Jakiś losowy artykuł z tego bloga zostanie nam wyświetlony i możemy dzięki temu się po prostu zapoznać z tą treścią. Jeżeli nam się podoba, to oczywiście możemy sobie na przykład dorzucić takiego bloga do naszego czytnika RSS, jeżeli z takowego korzystamy. No i już wtedy śledzić na bieżąco poczynania autora. Myślę, że w dobie tego, jak nam sieci społecznościowe różne rzeczy podrzucają, podpowiadają, to takie rzeczy randomowe mogą również nam od czasu do czasu coś ciekawego ciekawego przynieść, dlatego też podrzucam ten.

0: adres, żebyście sobie tam zerknęli. Jeszcze raz adres indieblog.page. Oczywiście adres zostanie również umieszczony w komentarzu pod audycją. A tymczasem mamy telefon. Jest z nami Iwo. Halo?
1: Halo?
0: Witamy i słuchamy.
1: Słuchaj mnie?
0: Słychać cię, ale chyba masz dość...
1: Słychać mnie?
0: Chyba masz dość słaby internet. Coś ci się z internetem, mam wrażenie, dzieje.
1: Halo?
0: No właśnie.
1: A da się zrozumieć, co mówię?
0: O, teraz już jest okej. Okay. Teraz jest okej.
1: Okay. Dobrze. No to ja mam takie pytanie, bo próbowałem łączyć pliki audio i ściągnąłem sobie taki program do łączenia plików i tam była taka sytuacja, że jak plik przekraczał ileś tam 50 megabajtów, to wtedy nie był w stanie tego połączyć. I mam pytanie, czy moglibyście polecić mi jakiś sprawdzoną aplikację, która właśnie nie ma takiego limitu.
0: Tomku, coś możesz polecić?
2: Ja wiem. Trudno powiedzieć, bo no albo Reaper, ale Reaper jest dość, no ma milion funkcji. Nie wiem, trudno powiedzieć w tej chwili. Tak.
0: A jakie to są pliki? Jakiego formatu są to pliki?
1: MP3.
0: To może MP3 Direct Cut po prostu.
2: Tylko Direct Cut, nie wiem, czy on dobrze połączy, jak masz różne, wiesz, różne bitrate'y.
0: A tak, to może być problem. Ale to może być problem. Tak, to może być problem. No ja czasem używam tego do łączenia. Generalnie dowolny edytor audio, tak jak Tomek wspominał, no może być Reaper, może być Audacity, no może być cokolwiek.
2: No może Audacity, bo Audacity jest po polsku.
0: Tak.
2: Więc o tyle dobrze.
1: Natomiast na telefon? Mają... To jest na telefon?
2: Nie, to na jest iPhone? Na komputer. A na iPhone'ie to w ogóle nie wiem.
1: Bo chodzi właśnie na iPhone'a, właśnie z iPhone'em chodzi, że iPhone jakby, jak ściągnąłem, to na iPhone'ie nie mogło tego połączyć.
0: A jakiej aplikacji używałeś do tego?
1: Po prostu się nazywało Editor Audio.
0: A to może, to nie jest co prawda najprostsze rozwiązanie i najprostsza aplikacja, ale może na przykład GarageBand sobie poradzi.
1: No to będę próbował.
0: Okej, okay, to próbuj i powodzenia. I jeżeli uda ci się coś znaleźć, no to podziel się z nami taką informacją, bo być może też ktoś potrzebowałby kiedyś takiej aplikacji. Jeżeli coś znajdziesz, to daj znać. Albo może na przykład spróbuj z tym GarageBandem. Jeszcze jest taka aplikacja, Hokusai się nazywa. To jest też taki audioedytor, tylko on jest wielościeżkowy, on jest taki dość skomplikowany. Zresztą też GarageBand też nie należy do jakichś bardzo prostych. Może któraś z tych aplikacji.
2: GarageBand jest do tworzenia muzyki na dobrą sprawę i tak. Jest też ileś różnych opcji i funkcji.
1: Dobrze, no to ja dziękuję i słucham dalej.
0: Dzięki za telefon, Iwo, pozdrawiamy cię, do usłyszenia.
2: Ja sobie z ciekawości teraz zajrzałem na tą stronę indie blog.
0: Aha.
2: I trafiłem na coś dziwnego. Generate Plain old Java object POIOS from open API model definitions with Gradle, cokolwiek to znaczy i czymkolwiek to jest.
0: Wiesz co, ja na przykład mam znajomego, który, to ja się domyślam, bo ja na przykład mam znajomego, który jest programistą i który swoje różne takie programistyczne przypadki opisuje na prowadzonym przez siebie blogu. Podejrzewam, że trafiłeś na coś podobnego.
2: Nie no, pewnie tak, natomiast myślałem, że coś się trafi takiego rzeczywiście do czytania dla przeciętnego człowieka, ale no podejrzewam, że gdybym jeszcze kilka razy spróbował, to mógłbym rzeczywiście trafić na coś.
0: A może wy coś wylosujecie takiego bardziej strawnego dla ogółu?
2: No może ktoś się podzieli czymś w komentarzu na przykład. To teraz o teście na COVID sprzężonym ze smartfonem, bo jest coś takiego.
3: Tak, jest to produkt francuski. Produkt, który nazywa się nie inaczej niż Test and Pass firmy Graphel francuskiej. I jest to nowe rozwiązanie, którego chyba jeszcze nie da się zakupić ani otrzymać. Nie wiem do końca, jak to ma być rozdawane. Jest to skrzyneczka. Prawdopodobnie w niej jesteśmy w stanie zachować jakąś próbkę z naszym wymazem. Domyślam się, że tak jakoś to działa. I teraz nie wiem, czy to jest test taki do użytku domowego, czy test, który wysyła się do laboratorium i się czeka. Natomiast skrzyneczkę ową da się spiąć ze smartfonem. No i wynik można sobie zobaczyć w aplikacji. No w teorii super rozwiązanie dla nas. W praktyce pytanie, czy dostępne. Czy ta aplikacja tam będzie dostępna i czy to wszystko będzie działać. Natomiast no, prawdopodobnie jesteśmy takim produktem najbliżej możliwości odczytania sobie samodzielnie wyników takiego testu niż byliśmy wcześniej. No bo wcześniej, przypomnijmy, jedyne opcje to pomoc osoby drugiej, trzeciej i czwartej, czy osoby na jakimś Be My Eyes, czy innym serwisie wideo, czy po prostu przedstawicielki lub przedstawiciela punktu testowego, gdzie był pobierany wymaz. No więc może to jeszcze wejdzie do użycia i zobaczymy, jak będzie działać.
0: Tymczasem zaglądam na Facebooka, tutaj mamy kilka wypowiedzi. Pierwsza wypowiedź to jest pytanie od Karola. Witam, co sądzicie o iPhone SE 2022? Pozdrawiam. No cóż możemy sądzić? Całkiem interesujący telefon, tak mi się wydaje.
3: Są wstępnie już zadowoleni użytkownicy, więc no, jeżeli przedział cenowy jest dla ciebie osiągalny, jeżeli mówisz o zakupie oczywiście, i również parametry do ciebie przemawiają, to czemu nie? Jest najnowszy procesor. Nie wiem, jak tam to się przekłada na tą baterię, która chyba jest taka sama, tylko tam poszli bardziej w ulepszanie systemu, żeby on mniej zżerał i że ten procesor jest niby mniej troszkę pożerający. No jest Touch ID, jest chyba też, nie chcę teraz nakłamać, wejście słuchawkowe? Czy sztuka Lightning? No w każdym razie parę osób niewidomych już to ma i na razie raczej bez jakiegoś tam narzekania. Też nie ma wielkich różnic w stosunku do poprzedniego, no oprócz tego procesora. A procesor, no to się przekłada na live text, czyli rozpoznawanie tekstu ze zdjęć. No i w przyszłości może inne zastosowania, więc na pewno przewaga jest.
0: No to kolejna wypowiedź z Facebooka, tym razem od Krzysztofa. Witajcie, powiem wam, że ja też bym chciał właśnie wsiąść za kółko samochodu i trochę pokierować. To jest marzenie, które mam nadzieję, że kiedyś się spełni, żeby być przez chwilę kierowcą. A co do słyszalności, to ja was słyszę na Facebooku bardzo dobrze. Rzekłbym, że nawet lepiej niż zawsze. No czyli dobrze tutaj pokręciliśmy takie pokłosie wczorajszej audycji, którą wspólnie z Patrykiem prowadziliśmy. Też postanowiłem, że trochę tutaj się pobawię tym narzędziem, no i efekty są. No cóż, to Krzysztofie, oby ci się to kiedyś rzeczywiście udało, a swoją drogą to zawsze można próbować różnego rodzaju, przynajmniej tak częściowo gdzieś tam zaspokoić swoje pragnienia, marzenia o kierowaniu pojazdami, spróbować różne rodzaju symulatorów poużywać, które też są dostępne. Symulator metra brytyjskiego, chociażby Tube Sim czy Eurofly, symulator samolotu. No oczywiście wiadomo, że ten Eurofly to nie jest to samo co Microsoft Flight Simulator, ale też można popróbować i się pobawić w ten sposób. No i oczywiście od czasu do czasu takie marzenie można spełnić i wsiąść za rzeczywiste kółko.
3: W ogóle to trafiłem na bardzo interesującego tweeta jednej z osób niewidomych, chyba właśnie w Stanach, która pisała, że ona bardzo chętnie by sobie pojeździła terapeutycznie, dla samego pojeżdżenia, że jest jakieś takie uczucie spokoju i takie uczucie, nie wiem, wyżycia się, takie uczucie osiągnięcia jakiegoś, powiedzmy, spokoju serca w tym, że wyjedziesz sobie gdzie bądź, tak naprawdę bez jakiegoś konkretnego celu, wsiądziesz w samochód, poczujesz, że to kręcisz tą kierownicą, poczujesz ten ryk silnika, to samo przemieszczanie się pojazdu, posłuchasz jakiejś muzyki i że to ponoć uspokaja. I dla niektórych tak to jest, dla niektórych osób widzących, które tak po prostu w ten sposób się odstresowują i że ona chciałaby mieć też taką możliwość, więc no, różne są powody, dla których ludzie by chcieli jeździć.
0: Oczywiście. Tak. Tu mamy polecenie od Karola, jeżeli chodzi o ten edytor do radzenia sobie z plikami MP3, że Audacity. No tak, to się zgadza, my też o tym wspominaliśmy, natomiast no, tu kwestia była tego, że program powinien być do uruchomienia na iOS-ie. Tu no, nie mamy jakiegoś takiego faworyta, ale pewnie jakoś to da się zrobić.
2: Możliwe. To teraz a propos troszeczkę telefonów, mój news, który w sumie nie wiem, czy jest taki bardzo aktualny, jak się okazuje, jak tak sobie rozmawiałem ze znajomymi. Nie znam oferty aż tak T-Mobile, ale no widocznie gdzieś tam coś. Bo no, T-Mobile jako, o ile mi wiadomo, jedyny ma ofertę nielimitowanego internetu, no w pewnym sensie stacjonarnego 5G. 5G tudzież LTE, to znaczy chodzi o to, że mamy sobie w domu router, ten router jest właśnie 5G tudzież LTE, natomiast to ma być router stacjonarny, to znaczy mamy obszar pół kilometra, wokół którego ten internet mamy właśnie bez limitu i możemy sobie go mieć. W związku z powyższym, jeżeli ktoś ma sytuację taką, że nie ma innych możliwości, w szczególności jakiegoś internetu, nie wiem, kablowego, światłowodowego, natomiast jest ta sieć w miarę dobra, no to ten T-Mobile można sobie nabyć. To zdaje się kosztuje złotych 130 zł na miesiąc plus 9 zł za sprzęt. I tu jest też dość ciekawa rzecz, bo do tej pory, przynajmniej o ile mi wiadomo, te modemy, routery dostarczane razem z internetem to były takie raczej no do wymiany, ewentualnie takie średniej jakości, natomiast mam wrażenie, że ostatnio to się zaczyna zmieniać, no bo i Orange, ten Fanbox 6, to wszyscy, o fajny, że to jest w sumie fajne. I teraz T-Mobile też się chwali, że to jest router, który ma zewnętrzną antenę, którą można sobie postawić gdzieś tam na przykład na parapecie, podejrzewam, że ma jakąś magnetyczną podstawę. Tam jest 12 metrów kabla, który sobie idzie do routera, no i router jest potem wiadomo, oczywiście już w pokoju, tam gdzie ten internet ma być. Router ponoć obsługuje Wi-Fi 6 z takich ciekawszych rzeczy, więc teoretycznie ma być szybko, ma być po tych najnowszych technologiach mobilnych, czyli 5G i ewentualnie LTE. No i jeżeli komuś odpowiadają takie warunki, no to tak no, mniej więcej wygląda. Umowa jest podobno na 2 lata podpisywana. No oczywiście tam teoretycznie są jakieś tam podawane parametry, że Wi-Fi to pracuje do 800 megabitów na sekundę w paśmie 2,5 giga, czy 2,4 giga, no to tak mam wrażenie dość mocno zaciągane i do 2,5 gigabita w Wi-Fi 5G, no nie wiem. Trudno mi to oceniać. No i jeszcze jest news Michała, czyli Britify. Nie wiem, czy to się tak czyta.
0: Zdaje się, że tak, Britify. Britify, czyli to jest ciekawa rzecz, bo Spotify to myślę, że wszyscy znają, te wszystkie daily mixy, różnego rodzaju playlisty wybierane przez algorytmy i tak dalej, ale tu ktoś postanowił zaprząc do pracy sztuczną inteligencję, jednak mimo wszystko czynnik ludzki. Czynnik ludzki w postaci prezenterów BBC. Bo w BBC mowa o głównych kanałach brytyjskiego nadawcy, głównych kanałach radiowych, czyli no jedynka, dwójka, trójka, czwórka i szóstka, bodajże to tak jest. Ja akurat głównie słucham, jeżeli już to dwójki. Natomiast no, jakaś muzyka pojawia się na antenach tych stacji i na stronie Britify, britify.com możemy sobie znaleźć playlisty generowane na podstawie tego, co Radio BBC gra. Jest to podzielone na autorów poszczególnych pasm, którzy mają autonomię, jeżeli chodzi o wybór muzyki. Oczywiście wiadomo, jedni większą, inni mniejszą. Jeżeli to są takie codzienne pasma, to ci prowadzący mają tam autonomię pewnie jakąś, natomiast jeżeli są to audycje autorskie, a BBC akurat też tymi audycjami autorskimi stoi, no to można się spodziewać, że tam zdecydowanie więcej mają ci ludzie do powiedzenia, jeżeli chodzi o wybór tej playlisty, którą emitują swoim słuchaczom. No i możemy sobie taką playlistę zasubskrybować w Spotify'u. Możemy sobie zasubskrybować zarówno playlistę, tam powiedzmy, liczącą sobie ostatnich, ile tam, 50, chyba 100 i wszystkie utwory, jakie zostały wyemitowane w danym programie. Więc możemy sobie zasubskrybować playlistę naszego ulubionego prezentera BBC i możemy sobie jej słuchać. I jak to wszystko jest robione? Ano, jest sztuczna inteligencja, są narzędzia i o nich doskonale, myślę, wiecie, pokroju Shazam i podobne silniki, które rozpoznają piosenki, które są emitowane w stacjach radiowych. Są też spisywane na podstawie tak zwanych metainformacji również całe playlisty, co tam jest odgrywane. Na przykład na BBC ma tak zwanego music bota na Twitterze. Ja akurat śledzę sobie tego bota z BBC Radio 2, który co chwilę wyrzuca informacje o tym, jaka piosenka w tym momencie jest emitowana na antenie. Więc na podstawie tego wszystkiego można sklecić playlistę. No i te playlisty są na Spotify'u. Możemy w łatwy sposób sobie je zasubskrybować. Strona, no, dostępnościowo mogłaby być trochę lepsza, bo tam jest sporo różnych takich obrazków, które mam wrażenie, że nie do końca są zaetykietowane, ale da się z nich korzystać. Jesteśmy w stanie przeglądać te wszystkie rzeczy, także możecie sobie zasubskrybować, jeżeli lubicie BBC, słuchacie tej stacji, albo po prostu, jeżeli macie ochotę skorzystać z jakichś takich playlist, które są wybierane niekoniecznie przez automat, a przez żywego człowieka, no, który jednak jakąś tam wiedzę o muzyce ma, bo dziennikarzom BBC tego odmówić nie można. Tymczasem mamy telefon od Krzysztofa.
4: Witajcie.
0: Witaj, słuchamy.
4: No ja tutaj po pierwsze tak chciałem życzyć wszystkim słuchaczom i tyfloprzeglądaczom i nie tylko, całej ekipie zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy, zdrowia, radości, no i dużo, prawda, ciekawych newsów, które gdzieś też tam będę starał się dla was sam wyławiać. Jak tylko coś będę miał, to śpieszę z informacją. No a druga sprawa jest taka, że tutaj był poruszony temat iPhone'a 2022, no i szczerze mówiąc, no nie było mi dane, żeby go potestować, dlatego że w iSpocie, jak już kiedyś chyba wspominałem, nie dało się tego voiceovera uruchomić, bo wersja demonstracyjna i powiedzieli, że się nie da, nawet gdzieś tam na dostępnym Apple'u po napisaniu mojego posta się burzliwa dyskusja rozpętała, że tak powiem, i nawet Piotr Witek mówi, żeby spróbować w tym iSpocie w Katowicach w Silesii City Center, no i niestety też się nie za bardzo dało, więc no jakby to zależy chyba od sklepu. Natomiast wyglądowo to ten iPhone przypomina tego SE 2020 i bateria podobno jest lepsza. No ciekaw jestem, jak z tą wydajnością. Podobno tam baterię dali lepszą o nieco. Natomiast no nie wiem, ja bym chyba raczej już szedł, jeżeli ja bym miał zmieniać to na innego iPhone'a w przyszłości, przypuszczam, mnie to czeka. Aczkolwiek może wy będziecie wiedzieć, ten SE 2020, którego ja obecnie posiadam, to ile on może mieć jeszcze wsparcia, bo w sumie to tak chyba parę lat jeszcze. Jak to jest?
0: Wiesz co, Krzysztofie, to jest, to różnie to wygląda. To ciężko powiedzieć, kiedy dokładnie Apple wycofa wsparcie dla konkretnego urządzenia. Tak średnio, teoretycznie liczy się, że te 4 lata, tak? Tak mniej więcej, ale to jest raz więcej, raz mniej, raczej więcej. Więc no, tu ciężko tak jednoznaczną odpowiedź dać.
4: No bo też fajnym tym iPhone'em jest 12 mini, ja go oglądałem i szczerze mówiąc, no wiadomo, to jest Face ID, no i podobno da się, po niewidomemu to ogarnąć, nawet to nagranie Piotra z mojej szuflady, jak właśnie skonfigurować Face ID, też sobie gdzieś tam znalazłem, wykopałem.
0: To znaczy tak, da się ogarnąć, tylko jedna rzecz z Face ID, jeżeli korzystamy z użyciem VoiceOvera, to on oferuje nam taką możliwość wyłączenia
4: uwagi,
0: że po prostu nie musimy spoglądać na telefon i mieć otwartych oczu w momencie, kiedy odblokowujemy. I teraz tak, na przykład w moim przypadku, kiedy ja mam te zabezpieczenia, ich skuteczność zmniejszoną, to u mnie Face ID działa bez większego problemu. Natomiast ja sobie poeksperymentowałem i włączyłem te dodatkowe zabezpieczenia właśnie, czyli ta konieczność otwierania oczu i patrzenia na smartfon. No i powiem szczerze, no u mnie to nie za bardzo działało.
4: Czyli tą uwagę lepiej mieć wyłączoną.
0: Tak, ale jest tam informacja, że jest to jednak mimo wszystko mniej bezpieczne. Więc no coś za coś. To Face ID w naszym przypadku oczywiście działa, da się, ja korzystam. Ja mam iPhone'a 11, mam to Face ID. I to u mnie działa.
4: Czyli bez problemu, ale jakbym sobie to skonfigurował, tak, to bez problemu dam sobie z tym radę, nie będę rzucał nim o ścianę.
0: Nie, spokojnie, nie powinieneś mieć problemu. Oczywiście są osoby, które narzekają na to, więc no jeżeli komuś to nie działa, no to znaczy, że problem jednak istnieje. Natomiast no ja jestem daleki od twierdzenia, ojej, Face ID, to teraz będzie źle i tego się nie da obsłużyć. No, da się obsłużyć, ale żeby to było tak samo wygodne jak Touch ID, to ja nie powiem.
4: Bo też znam osoby, które się kulczowo trzymają tego Touch ID, ale w sumie jednak, dopóki on będzie wspierany, to go będę miał ewentualnie mu tą baterię.
0: Krzysztofie, Face ID nie jest niczym strasznym, natomiast też nie jest dla nas... Ja nie będę się kłócił i twierdził, że jest lepsze niż Touch ID, bo nie jest. Moim zdaniem nie jest.
4: No trzeba tylko czekać, że może w którymś iPhone'ie zaimplementują może do Powera, tak jak to jest w Androidzie, albo nie wiem, pod ekranem gdzieś to kiedyś czytałem w jakiś tam przeciekach i miało to być, ale jednak chyba nie. Wycofali się z tego, więc no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie.
0: Dokładnie.
4: Po prostu. No a na przykład próbowałeś, Michale, odblokować go Apple Watchem, jak to działa, bo ja mam takie wrażenie przy moim SE 2020 iPhone, jak odblokuję, żeby odblokować Apple Watcha bez wpisywania kodu iPhone'em, to czasami trzeba go 3 razy odblokować i zablokować.
0: Nie, tym się akurat nie bawiłem, ale mój Apple Watch już za bardzo nie nadaje się do użytku, niestety. On po prostu tak wolno działa, że...
4: No moja trójeczka już powoli też, niby mam go 2 lata, no ale on już kiedy był wydany, ta trójka, i zauważyłem, że jak wyłączę VoiceOvera i włączę koronką, to parę sekund upłynie, zanim on się uruchomi, i tak no zaczyna już czasami mulić, pomimo że jest system WatchOS jest najnowszy, tak, ale widać, że ten procesor już chyba...
0: No już nie wyrabia, niestety.
4: Nie wyrabia.
0: Tak nie do końca już fajnie to potem działa.
4: A gdybyś miał będziesz kupował sobie jakiś zegarek, jeżeli tak, no to nad jakim byś się
0: zastanawiał? Wiesz co, nie wiem, Krzysztofie, na chwilę obecną. Dla mnie Apple Watch, ja używałem go i nie przeczę, to jest fajne narzędzie, to jest fajne urządzenie, ale ja jakoś nie przeceniałbym go aż tak bardzo. Nie wiem, czy będę jeszcze akurat w ten gadżet inwestował.
4: Okej, no to myślę, że ode mnie tyle takie odnośnie tego Face ID się chciałem właśnie dowiedzieć, jak to jest, no ale myślę, że z czasem jak się z tym kiedyś tam zaprzyjaźnię, no to też dam wam znać i słuchaczom się podzielę moimi refleksjami. No, za parę tygodni myślę, będę miał dla wszystkich niespodziankę i myślę, że tu w szczególności ucieszy się Tomek, bo mam za nadrzu parę podcastów, jeden kawowy, a drugi, że tak powiem, muzyczny, ale muszę jeszcze z tym ustrojstwem, które niedawno gdzieś tam zakupiłem, dojść do ładu i składu. Jak dojdę, to się skontaktuję Michale na pliw i coś ustalimy.
0: Jasne,
4: fajnego.
0: Jasne, Krzysztofie. No to dzięki w takim razie za telefon i działamy oczywiście. Czekam na kontakt od ciebie. Dzięki za życzenia. Również wszystkiego dobrego. Dawid też nam, nasz słuchacz na Facebooku, przesyła życzenia wesołych świąt. Również za życzenia dziękujemy i do nich się dołączamy.
4: Tak. Trzymajcie się, hej.
2: I chyba znowu przyszedł czas na news mój dotyczący Allegro, bo do tej pory były w Allegro przesyłki tego samego dnia. Odbywało się to we współpracy z firmą Express Couriers. Natomiast w tym momencie Allegro uruchamia swoją usługę. Nazywa się to Allegro One Courier. I to są właśnie przesyłki tego samego dnia, również w sobotę. I usługa działa w Warszawie, okolicach, w Poznaniu, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, we Wrocławiu, w Częstochowie, w Toruniu i w Katowicach i w niektórych miastach aglomeracji śląskiej. Tak jest to napisane. W związku z powyższym, no w związku z tym, że to jest usługa Allegrowa, pewnie Allegro będzie jakoś tam dość mocno ją promowało, w związku z powyższym jest jakaś szansa, że ilość przedmiotów, które zostaną objęte tą ofertą, będzie stopniowo zwiększona, zwłaszcza, że z tego co wiem, do tej pory ten program przesyłek tego samego dnia był jakoś tam pilotażowy, więc no zobaczymy, jak się będzie sprawa rozwijała. Ja już trafiłem na kilka takich rzeczy, które rzeczywiście miały napisane, że przesyłka tego samego dnia i faktycznie tego samego dnia wieczorem dostałem zamówiony przedmiot do domu, więc u nas ten rynek e-zakupów dość mocno się rozwija. No i jak to tak będzie dalej trwało, to już niedługo w ogóle sklepy dla nas, robienie zakupów przynajmniej nie będzie stanowiło większego problemu wszelakich. No a póki co tych usług mamy coraz więcej i momentami są dosyć ciekawe. A teraz o takim dziwnym, znaczy nie wiem, może nie dziwnym, może fajnym narzędziu do tworzenia notatek w multimediach. O co chodzi?
0: Tak, jest takie narzędzie, które znalazłem. Nie powiem, że jest ono wzorem dostępności. Jest to raczej taka ciekawostka, której możecie popróbować, jeżeli na przykład z kimś współpracujecie w ramach danego nagrania, czy to audio, czy wideo. Wczytujemy przez stronę plik, możemy ten projekt, który stworzymy, później udostępnić komuś i wspólnie pracować i zapisywać notatki. Strona internetowa tego projektu to jest ano.so. Z tego co widzę, to jest to narzędzie udostępniane za darmo. Tak jak wspomniałem, z dostępnością jest no nie jakoś bardzo super. Narzędzie obsłużyć się da. Jesteśmy w stanie odtwarzać, jesteśmy w stanie przewijać, pauzować. dokonywać zapisu zmian, natomiast ja miałem później problem z przejrzeniem tej osi czasu, gdzie mamy te notatki, bo one są rozłożone na takiej zasadzie, że mamy oś czasu trwania nagrania, ono nam sobie tam biegnie, odtwarza się i w pewnych miejscach możemy sobie dodawać różnego rodzaju zapiski. Jest to fajne, ale bardziej z perspektywy osoby widzącej, natomiast jeżeli mielibyśmy potrzebę pracować z kimś wspólnie nad takimi nagraniami, no to możemy się pokusić o przynajmniej przetestowanie takiego narzędzia do tworzenia takich właśnie notatek. Ano.so.
2: Jeżeli chodzi o nasze notatki, no to wszystko. Pytanie, czy coś mamy jeszcze poza notatkami? Ale chyba poza notatkami dzisiaj nie ma nic, w związku z powyższym...
3: Aha. No, jeszcze takie dwie drobne rzeczy szybko. Nic wielkiego, ale może przydatnego. Tutaj podziękowania dla Sylwka Piekarskiego za udostępnienie na Tyflosie informacji, iż księgarnia PWN udostępnia za darmo słownik polsko-ukraiński w formie e-booka. Możemy go pobrać pod adresem księgarnia.pwn.pl/słownik/polsko/ukraiński. Nie jest to najłatwiejsze zadanie, bo linki do pobrania plików, a pliki są w trzech formatach, jest EPUB, jest MOBI i jest PDF, są pod linkami graficznymi i każdy się nazywa jakoś tam link grafika full, każdy się nazywa praktycznie tak samo link, więc trzeba na oślep trochę klikać. Pierwszy full to jest EPUB, ja sobie tak to pobrałem. Do 12 czerwca można pobrać ten słownik i już jestem ciekaw, jak to jest zorganizowane w EPUBie. Czy słowniki przeglądane w EPUBie, gdzie to jest taka struktura alfabetyczna, tak, słowo po słowie, czy to jest wygodne w takim bookwormie na przykład do przeglądania. No, to jest ciekawa kwestia. Natomiast może się okazać, że to jest jakiś nowy sposób na przeglądanie słowników. Czemu nie? Natomiast druga rzecz, jest sobie taka firma ze Szwecji, wanderword.net, i proszą oni o kontakt zainteresowane na przykład ośrodki, szkoły dla osób niewidomych, które by chciały z nimi współpracować, uzyskać jakieś dofinansowania na poczet rozwijania tak naprawdę różnego rodzaju gier edukacyjnych dla osób niewidomych. Oni mają już w swoim portfolio takie RPG-i, które są sterowane głosem, jakieś gry dla dzieci do nauki matematyki przy użyciu asystentów głosowych. Więc gdyby było zainteresowanie, to jest się z kim kontaktować, jest ktoś, kto by to chętnie rozwijał, tylko trzeba pewnie tam dać znać, czego i w jakim języku pewnie potrzeba. Więc można się kontaktować.
2: No, to w takim razie co? Kończymy?
0: Wygląda
3: chyba
0: na to, że tak.
3: Z mojej strony to wszystko.
2: W takim razie, no co? Dzisiaj godzina 55 minut mniej więcej. Może odrobineczkę krócej nawet. Ale newsów i tak wydarzyło się kilka. Dzwoniliście, bardzo nas to cieszy. No i miejmy nadzieję, że będziemy za tydzień już w większym komplecie. No, więcej nas będzie, mam nadzieję, za tydzień.
3: Poświątecznie.
2: Tak, już poświątecznie.
0: Najedzeni to z większą energią do działania.
2: Miejmy nadzieję. A dzisiaj Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Bilecki.
0: Dobrej nocy.
3: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia za tydzień.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Minęła godzina 20. Dziś 27 lutego roku 2024. Paweł Masarczyk przy mikrofonie, no i nie sam, bo też dzisiaj ze mną w studio Michał Dziwisz, który głównie realizuje, ale myślę, że go usłyszymy i to nie aż tak rzadko w tej audycji.
0: Postaram się, dobry wieczór.
3: Postarasz się, dobry wieczór. Dlaczego się dzisiaj tu zebraliśmy? No bo chciałem wam opowiedzieć o dość ciekawym wydarzeniu, w którym było mi dane w zeszłym tygodniu wziąć udział i które wyrwało mnie na 3 dni kompletnie z wszelakiego kontaktu z rzeczywistością, więc też przez to nie byłem obecny w zeszłym tygodniu przeglądzie, ale uważam, że
6: było warto, bo i znalazłem troszkę informacji takich dla was, jak chodzi o różne ciekawe rozwiązania, które się gdzieś tam kroją, gotują w kuchniach różnych krajów, jak chodzi o sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcją wzroku, no ale też troszeczkę o tym, jak sytuacja wygląda na świecie, takie różne ciekawosteczki, które mogą się wam spodobać, więc postanowiłem nie zaśmiecać tym tyflo przeglądu, a zrobić o tym po prostu osobną audycję, w której streszczę pokrótce, no co ciekawego się wydarzyło. A cóż to za wydarzenie? Wydarzenie to nazywa się Zero Project Conference i jest to taka międzynarodowa konferencja Zero od Zero Barriers, czyli zero barier, jeśli chodzi o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. I jest to takie międzynarodowe wydarzenie, które odbywa się w Wiedniu już od 6 chyba lat. 6 albo nawet 7, bo chyba w 2017 była pierwsza edycja, z tego co pamiętam. Organizuje to taka fundacja ESL Foundation od nazwiska założyciela Martina Esla. I to jest taka fundacja, która tu w Austrii działa taką ścieżką troszkę filantropiczną, filantropijną. Stara się wyrównywać różne szanse dla grup niedoreprezentowanych, różne takie nierówności w kwestiach edukacji, zatrudnienia i tak dalej, ale działa na całym świecie, zwłaszcza gdzieś tam ukierunkowuje swoje działania na te kraje rozwijające się, kraje no, powszechnie zwanego trzeciego świata, czyli gdzieś kontynent afrykański, wiele krajów Ameryki Łacińskiej, gdzieś tam Azja, pewne obszary. No i fundacja ta zajmuje się jakby wyszukiwaniem i promowaniem rozwiązań, które no ułatwiają te kwestie, tak, edukacji, zatrudnienia, które eliminują, tak jak nazwa wskazuje, te bariery, żeby, no jest to ambitny cel i dość utopijnie to brzmi, ale żeby osiągnąć tych barier zero. Udało mi się na tej konferencji być, no jestem tu na miejscu, więc daleko nie miałem i udało mi się pewne rzeczy też zarejestrować. No i co mogę o samej konferencji powiedzieć? Ona odbywa się przez 3 dni w budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych. To jest jeden z takich no, dość znanych budynków Wiednia, bo tu w Wiedniu jest siedziba ONZ-u. Ciekawostka jest taka, że sam budynek powstał za jakieś miliardy szylingów jeszcze, bo to lata 70., kiedy on został wybudowany. Natomiast ONZ za to, że się tu jakby za wynajem tego budynku zapłacił wtedy, nie wiem czy to dalej się utrzymuje, taką historię słyszałem, 1 szylinga, czyli równowartość 70 eurocentów. No i taki Wiedeń miał parcie, żeby mieć u siebie ONZ, że zgodził się na jakieś takie warunki. No i budynek jest przeogromny, jest blisko stacji metra, natomiast można go też zwiedzać turystycznie. Jest tak naprawdę takim kondominium połączonych wielu budynków, w różnych kształtach. Jeden budynek jest jakimś tam półokrągiem, drugi jest czymś tam cylindrycznym, czy jakiś. Ponoć istnieje model dotykowy tych budynków. Ja szukaliśmy, nie znaleźliśmy, ale też nie szukaliśmy jakoś bardzo długo i wnikliwie, więc może jeszcze kiedyś wrócę tam po prostu jako zwiedzający ten budynek turysta i będzie mi to dane zobaczyć. Na pewno są to wielkie przestrzenie, przeogromne, bo poruszanie się po nich, zwłaszcza kiedy jeden wykład czy jedno wystąpienie odbywa się w jednym budynku, na jednym końcu całego kompleksu, drugie gdzieś tam w ogóle dalej i trzeba wyjść z budynku, przejść w ogóle gdzie indziej. No jest to wyzwanie, natomiast byli na miejscu wolontariusze i też bardzo pomocni inni uczestnicy, którzy zawsze chętnie podprowadzili, pomogli, podpowiedzieli i wszystko było super. W tym roku motywem przewodnim konferencji była edukacja włączająca i rozwiązania ICT wspomagające tąże. No i jak to zwykle na tej konferencji bywa, jak już wspomniałem, głównym punktem skupienia były kraje trzeciego świata. Także wiele było zarówno wykładów i prelekcji na temat tego, jak implementować różne programy pomocowe i wspierające w tychże krajach, ale z drugiej strony też na przykład były rozwiązania technologiczne, które z tych krajów się wywodzą, więc no, porozmawiać sobie z przedstawicielami startupu, na przykład, który się rozwija, może nie ma siedziby, ale się rozwija niezależnie gdzieś tam w Kenii, no nie zdarza się to codziennie, więc bardzo przyjemnie było podziwiać tych ludzi, jak rozwijają swoje pomysły i jak przede wszystkim starają się, żeby te sprzęty, które robią, były w miarę tanie w sprzedaży, żeby to się dało sprzedać po w miarę niskich cenach, no bo oni wiedzą, że tam w ich krajach ojczystych pieniądze się nie sypią z nieba, więc żeby w ogóle dotrzeć do swojej grupy docelowej, no to trzeba zrobić tak, żeby te koszty były do przełknięcia dla konsumentów.
0: Ale w ogóle, Pawle, jeszcze tak wejdę ci w słowo,
6: proszę.
0: Ta cała konferencja Zero Project, to ona nie tylko w Austrii się odbywa, prawda? Tam są jeszcze jakieś odnogi na Indie,
6: tak.
0: I na Amerykę Łacińską.
6: I to się dopiero rozwija. Nie wiem, czy Indie są po raz pierwszy u siebie, że organizują też swoją lokalną konferencję pod tym brandem. Na pewno gdzieś na jesień ma w New Delhi, w Nowej Delhi się odbyć konferencja. Natomiast po raz pierwszy na pewno Ameryka Łacińska i w Santiago de Chile, czyli w stolicy Chile, w maju ma konferencja się odbyć. Także no, ci, którzy jadą, to będą mogli podziwiać przepiękną pogodę, niesamowite widoki, no i latynosów w akcji. No i my tutaj byliśmy na tej globalnej odnodze w Austrii. Mnóstwo ludzi, chyba z 1800 osób. W ogóle co ciekawe, i ponoć jest to praktyką teraz już na takich większych konferencjach, mi się to nawet podoba, tylko gdyby te rozwiązania były trochę bardziej dostępne, to bym się jeszcze bardziej cieszył, bo został stworzony taki mini portal społecznościowy dla uczestników tego wydarzenia. I była zarówno wersja webowa przez stronę konferencji, można było się zalogować, jak i dedykowana może nie samemu wydarzeniu, ale tego typu działaniom, aplikacja mobilna. I można było się w tej aplikacji czy na stronie zalogować naszymi danymi uczestnika konferencji i po pierwsze przejrzeć sobie oczywiście, jakie będą prelekcje i powpisywać je sobie do swojego kalendarza, do swojej agendy, ale też przejrzeć całą listę wszystkich uczestników, wszystkich osób, które się zarejestrowały, no nie tylko, żeby coś wygłosić, ale żeby po prostu tam być. No i jak się zobaczyło jakąś znajomą twarz albo kogoś, z kim jest nam zawodowo po drodze, no to można było sobie z poziomu aplikacji albo strony wysłać tej osobie wiadomość albo wręcz nawet umówić spotkanie i wtedy blokowaliśmy sobie w obie strony tą godzinkę czy ileś tam czasu dla siebie w tej aplikacji. Więc też skorzystałem skwapliwie z tej możliwości i dzięki temu na przykład spotkałem Jakoba Rosina, o którym czasem tu wspominamy, bo on jest człowiekiem wielu talentów i wielu ról. Znany jest jako, no, ci, którzy obserwowali, którzy kiedyś używali Klango, będą pamiętać Klango. Ci, którzy obserwują Twittera, na pewno też nazwisko, lub Mastodona, na pewno też nazwisko się gdzieś tam przewinęło, jakiś jego post. Natomiast on aktualnie jest prezesem Estońskiego Związku Niewidomych. Od niedawna też członkiem zarządu Europejskiego Związku, Europejskiej Unii Niewidomych. On też jest członkiem tej grupy roboczej, która zajmuje się dostępnością terminali. No i ogólnie jest to bardzo zorientowany człowiek, jeżeli chodzi o technologię. Ma swoją firmę, która w Estonii też zajmuje się dostępnością cyfrową. No więc niesamowicie zajęty i zapracowany człowiek, ale troszkę czasu znalazł i się spotkaliśmy. Zresztą do Estonii jeszcze wrócimy. Była tam też ekipa i w ogóle to jest chyba ciekawe, bo o ile się nie mylę, jak chodzi o spektrum mediów poświęconych typowo osobom z dysfunkcją wzroku, no ja nie byłem oficjalnie jakby z Tyflo Podcastu mianowany, tylko w troszkę innym charakterze oficjalnie, ale też skorzystałem z okazji, że tam jestem i jako poniekąd nieoficjalnie Tyflo Podcast też tam parę nagrań zrobiłem, które też zaprezentuję, więc jeżeli tak to chcemy ująć, no to byliśmy jedną z dwóch na świecie redakcji medialnych, które miały tam swoich korespondentów. Także, no, udało się.
0: A kto był jeszcze?
6: Double Tap Canada. Accessible Media, czyli jeżeli ktoś słucha Double Tapa, Steven Scott, Sean Preece, Mark Aflalo, mogłem się przywitać, udało się. Także przez chwileczkę czasu znaleźli między jednym wywiadem a drugim. Nie było tego czasu za wiele, ale byli i można było z nimi chwileczkę porozmawiać. Zapytali, jak mi się Lumen podobał. Czym jest Lumen? Już troszeczkę mówiłem w Tyflo Przeglądzie jednym z niedawno, a jeszcze posłuchamy dzisiaj, czym Lumen jest. No i przez trzy dni, przez wiele tak naprawdę godzin, były przeróżne wystąpienia. Od takich właśnie typowo o edukacji, gdzie różne kraje opowiadały o swoich praktykach, przez nawet takie, jak to nazwać, takie sesje prezentacyjne, gdzie przedstawiały się startupy, które chcą w dziedzinie jakby włączenia osób z niepełnosprawnością coś osiągnąć przez technologię i szukają one inwestorów. I można było na przykład zahaczyć się tutaj w Austrii, no albo gdzieś indziej, jak ktoś inny nas podpatrzył, no i sobie znaleźć inwestora, który wspomoże nasze działania i nasz produkt, czy nasz tak zwany pitch startupowy. Ale były też takie typowo wyjaśniające pewne kwestie prawne. Było troszkę takich spotkań, które zajmowały się kwestiami unijnymi, europejskimi w zakresie prawodawstwa i tutaj tych ustaw, które nas czekają, czyli ustawy o dostępności europejskiej, ustawy o dostępności, ustawa o dostępności usług i aplikacji użytku publicznego i tak dalej. Było też spotkanie z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Praktyków Dostępności, także takich dużo branżowych też wydarzeń jak najbardziej się odbyło. I no oczywiście ciężko być na wszystkim. Człowiek by chciał, i to nie ukrywam, to jest jedno z takich miejsc, z takich wydarzeń, gdzie naprawdę warto sobie posiedzieć i zajrzeć, gdzie tylko się da tak naprawdę, a nie da się wszędzie, bo wiele sesji odbywa się w tym samym czasie, nakładają się na siebie. No i gdzieś tam później się okazuje, że kurczę, tu jeszcze chciałem być, a tu jeszcze chciałem być. Fajnie to było podzielone swoją drogą, bo były trzy takie główne sale plenarne, gdzie odbywały się takie dłuższe wystąpienia od 40 minut do powiedzmy godziny, do półtorej godziny nawet. I tak zwane dyskusje przy ognisku, fireside chat, gdzie były takie krótkie wystąpionka, powiedziałbym, nawet po 20 minut, gdzie po prostu przychodziły jakieś dwie osoby i moderowały jakąś dyskusję przez 20 minut. Tam nawet nie było specjalnie czasu na jakieś pytania, bo wydarzenie było zarówno na żywo, jakby na miejscu tam w budynku ONZ, jak i online, więc można było się zarejestrować.
0: Jak rozumiem, to ognisko to takie raczej w przenośni, tak? Nikt tam nic nie rozpalał.
6: Nie, może oprócz atmosfery, ale bo było trochę takich osób bardzo żywiołowych, ale nie, jak najbardziej wszystko było w przenośni. Ognisko w sensie jako, wiesz, miejsce, gdzie ludzie się zbierają. To jest jedna z takich ulubionych ostatnio korporacyjnych metafor, że na przykład jako zespół zbieramy się przy ognisku i omawiamy jakieś tam bieżące sprawy, coś tam, albo powołujemy ognisko, żeby sobie wyjaśnić kwestie XYZ. To chyba chodzi o to ognisko w rozumieniu...
0: Że taki jakiś krąg jakby po prostu sobie tworzymy i po prostu tak, i sobie tam dyskutujemy. Tak. Okej. Okay.
6: No i tam można było się dosiąść, bo to było w ogóle na zewnątrz, pośród to ognisko, pośród w ogóle przeróżnych stoisk, ludzi krążących tu i tam, więc tak naprawdę czasem było ciężko tych mówców usłyszeć, więc się siedziało po prostu na krzesełkach tam na zewnątrz i się przysłuchiwało. No i co mogę powiedzieć o tym, w czym sam uczestniczyłem? To może zacznijmy od jakiegoś nagrania, bo zaraz po przybyciu do budynku ONZ jeszcze się dobrze nie zaczęła konferencja, jeszcze nie zostaliśmy przywitani, a tu już się rozstawiały stoiska i już zahaczyłem firmę Dot Lumen z Rumunii, firma, która produkuje headset, taki rodzaj kasku bez tej przyłbicy na głowę, taki kask zakładany wokół głowy, zestaw kamer, który ma nam pomóc w przemieszczaniu się. To Michale, jeżeli możemy prosić o lumen, to prosimy o lumen. Więc jestem na stoisku firmy Lumen z Rumunii. Inteligentne okulary dla niewidomych. Przetestujmy, cóż to za ustrojstwo. Yes, I'm ready? Więc mam przed sobą, I will be talking a little bit of Polish as well, if you don't mind.
7: Jest, no problem.
6: W mojej ręce mam takie okulary, dość ciężkie urządzenie. Wygląda troszkę, ma z przodu i z tyłu, jakby, jest to taki okrąg, żeby założyć na głowę, tak? I wewnątrz, no jest to wyściółane takim jak kask rowerowy, takimi materiałowymi, grubymi gąbeczkami. Z tyłu jest, this is a radiator, yeah? This here.
7: Yes.
6: Jest taki system chłodzenia, jakby no, bucha z niego tu ciepłe powietrze, więc jakiś procesor. This is a processor, I guess, inside, like a
7: motherboard just to power the device, yeah?
8: Yes, it's motherboard and batteries and
7: all in this box here.
8: In this box,
7: and the
8: yes,
7: USB
8: and the
7: ports.
8: GPU, because it's very tak. important to have, to understand
7: Czyli z
8: the environment.
7: Tyłu głowy mamy taką jednostkę centralną, gdzie są wszystkie kabelki podpięte, porty USB, stąd też powietrze się wydobywa, więc no widać, że troszkę mocy to zużywa. Jest też pokrętło. What is this dial for?
8: You will see. You can change the
7: For the head. A można kontrolować objętość na głowie. Tak.
8: Mm-hmm. And also very important.
7: Yes.
8: So let me. Here are the vibrations which are coming on your forehead and you will understand.
7: Z przodu na czole mamy takie paseczki, które będą wibrować, trochę jak w tym pasie nawigacyjnym. Fit. Yeah. Mm-hmm. Okay, cool. And in the front we have the screen.
8: Here's also a radiator and here are
7: drugi
8: two camera modules. There are six cameras in total.
7: Yeah, sześć kamer. Mm-hmm.
8: One here, here are four, three cameras.
7: And they are hidden behind the glass.
8: Behind the glass, not touch them. And one down in order because we have to see what's happening in front of your feet. So we have
7: See. Sześć kamer z przodu, jedna patrząca w dół na nasze stopy. Mm-hmm.
8: Okay.
7: So we can.
8: Any more questions?
7: I think I'm fine. So we can put it on, right?
8: Yes.
7: Okay, so would you like me to...
9: I will help you with the cane.
7: Yes, please.
9: You won't need it?
7: No, I don't think I will need it, yeah.
8: Let me help you.
7: Okay, zakładam urządzenie zakładam urządzenie na głowę. Like yeah. Dopasowałem nam już teraz szerokość tej taśmy okalającej głowę. Yes.
8: So we're making a very small part of the tutorial we're making.
7: Yes.
8: Only to get a feeling about the haptic vibrations and what you have to do, and then we will walk around a bit here.
7: Mm-hmm.
8: So let me walk through the menu. You have here three buttons.
7: That's menu.
8: And I'm going to the tutorial menu. Sorry.
7: Mm-hmm. Wejdziemy do samouczka, bo wcześniej były inne opcje. Tam prowadź mnie, zabierz mnie do...
8: Mm-hmm. And now we're starting the haptic tutorial to get a feeling about what is happening.
7: Yes.
8: It's you don't
7: Czyli
8: have
7: zaczniemy...
8: to do anything at this point.
7: Just, okay.
8: Just listen to the system.
7: Yes, I will. Czyli wchodzimy w samouczek dotyczący tych wibracyjnych modułów. Jest to jedna z dwóch metod interakcji z użytkownikiem. Na czole jest 9 modułów, które będą wibrować, aby nas prowadzić. Spróbujmy je zidentyfikować. Po lewej. O, i tu po lewej czuję wibrację. Teraz po prawej. Po środku. O, czuję. I teraz będą przechodzić jeden po drugim. I przechodzi teraz przez wszystkie. I czuję to rzeczywiście na czole tak przechodzi. No, tyle to czoło jest szerokie, tak, że mamy dość fajne spektrum tej wibracji. Yes, I did. Aha, no i jeżeli nie poczułem wibracji wszędzie, to no, trzeba byłoby zrekalibrować troszkę szerokość tego kasku.
8: Okay? Did you...
7: Yes, we can continue. Bywają też sytuacje, kiedy trzeba poinformować cię o niebezpieczeństwach w okolicach, albo że dotarłeś do celu. A teraz czoło zawibruje tak, jakby było zagrożenie. I to są takie dwa po lewej i po prawej naraz, takie krótkie, trzy, cztery krótkie wibracje. I skończyliśmy tutorial.
8: Okay, this was the first part.
7: Yes.
8: You told me you felt all the haptics.
7: Yes, I did.
8: Quite well. And now in the second part we will turn around. It's the head turner part. You don't have to walk around. You have to only to turn.
7: Turn my head.
8: But also I will go into the tutorial and you can...
7: Yes. A head turner, czyli obracanie głową. Obracanie głową. Enter. Kolejny samouczek. Let's bring some fun to the table. Okay. Mhm. Nauczymy się tutaj... To obracać się w stronę wibracji. Naszym celem jest obracać głową tak, żeby mieć cały czas wibrację po środku. No więc stoimy i robimy. I żeby kontynuować, naciskamy dowolny przycisk. OK, I'm ready. Which button to press? Any button is where? I teraz zaczną wibrować motorki. I trzeba pamiętać, żeby głowę obracać tam, żeby czuć wibrację po środku. O! Teraz czuję? Udało się. Pani potwierdziła. Teraz będzie inny cel. Spróbujmy. O, z prawej i znowu się trzeba obrócić na środek. No, to nie jest środek? Jest, teraz jest środek.
3: O, i znowu inny. Teraz pulsująca wibracja z lewej, o.
8: Turn.
3: I udało się, tak. I tego używa się do nawigacji, i żebyśmy byli bezpieczni od różnych zagrożeń czekających na drodze. No i to jest koniec tego samouczka. Okej?
8: Okay? Okej, okay, perfect. You understood?
3: Yes.
8: Everything? Any questions? You know?
3: So far is great. So far no questions.
8: Okay. So the next step in order to navigate
3: yes.
8: around, you have to calibrate the system. The system has to know your height in order to know which mm-hmm. is the plane on which you can navigate.
3: Czyli musimy poznać wysokość ciała i jak bardzo no my, na ile my jesteśmy wysokimi osobami, żeby było wiadomo, jak nam skalkulować to nasze pole identyfikacji.
8: Mm-hmm. Therefore I will go to the menu again.
3: Okay, wchodzimy do menu.
8: I will go to options.
3: I dlatego wchodzimy do opcji. Opcje, tak.
8: Mhm. Now I will ask you to let your hands down because
3: opuszczę opuścić ręce, bo to jest ważne dla pani pracy.
8: Let's wait for a few seconds in order to understand. To let the system know that you have the plane.
3: Okay.
8: And it will compute now your height approximately.
3: I thought I was higher. Zidentyfikował, że mam 174 centymetry wzrostu. Mi się wydawało, że mam 70,

0: or you can hold it in at the ear.
1: But it's very important here at the cameras,
2: the
1: clear side of view, because we are looking around and
2: Like this is good.
1: Yeah, I think so. Let's see. I don't know.
2: Okay. Chodzi o to, żeby nie zasłaniać kamer, więc ręce muszą być w dole. Albo... O. Guide me. Okay, włączamy tryb wewnątrz budynków. Okay, so what does the vibration signify now?
1: If it is in the center, you can move forward.
2: Okay, but... What does arrow mean?
1: Narrow.
2: Narrow.
1: Because I'm here at the left side.
2: Ah, okay, so powiedziało mi, że jest wąsko, tam gdzie skierowałem. Oh, it's jumping. Ah!
3: Yeah, that looks good.
1: If many people are walking in front of you, there might be the case that the system is jumping because it calculates...
2: Czyli jak czuję takie skaczące wibracje po lewej, po prawej. Co chwilę to jest dużo ludzi. To są, ja tak trochę czuję, jakby małe ludziki skakały przede mną. Tak te wibracje, takie hop, hop, hop, hop, hop.
1: Now you have put your phone in front of the camera.
2: Okay, so that's
1: and then
2: why.
1: You hear the beep. That means that the cameras are not seeing the environment.
2: Zasłoniłem telefonem kamery, dlatego mnie wyłączył.
1: That was the emergency notification. The light mode stopped because it couldn't do anything more.
2: Right.
1: And so let me activate it again.
2: And we. Okay. Okej, i teraz próbuję pójść w drugą stronę. I tak by celem jest to, żeby wibracje cały czas utrzymać po środku, czyli trochę jak z pasem. Gdyby zaczęło wibrować z innej strony niż ze środka, znaczy, że na mojej trasie jest przeszkoda i muszę troszkę zasłoniłem znowu. Excuse me. What would be the price of this product in the end? Are you already estimating something?
4: We are planning on selling for 5,000 euros. And this is something that we put the price on based on the available assistive technology reimbursement schemes.
2: Yeah.
4: It's something that is covered in Romania. It was 5,000 euros as a voucher scheme up to last year, and now it's even expected to be 8,000.
2: Yeah.
4: So that's like an average price that we...
2: Okay, so 5,000.
4: Yeah.
2: Czyli 5,000 euro to byłaby cena, wykalkulowana na bazie tego, co zasadniczo można dostać, jak chodzi o dofinansowania. Taka jest wysokość dofinansowań w Rumunii. W Rumunii dofinansowania są wydawane w formie voucherów. No i tak tutaj deweloperom wyszło, jeśli chodzi o szacowanie kosztów. Więc będzie wbudowany GPS, możliwość udostępniania z map Google albo innych aplikacji, map Apple. Własna implementacja zakrętu po zakręcie, na jakiejś delikatnej bazie OpenStreetMap i innych źródeł danych. No i ta wibracja, którą tu teraz czuliśmy, kiedy wymijaliśmy ludzi, będzie inteligentnie zintegrowana z tą nawigacją zewnętrzną, czyli jeżeli wyczujemy, że coś mamy obrócić, to nie ma znaczenia, czy to jest GPS-owa instrukcja, obróć się w lewo, czy mamy wyminąć samochód. No i po prostu w tym momencie mamy wyminąć, czy mamy skręcić, no i tyle. Tak to ma wyglądać. To będzie jakaś kalkulacja za pomocą sztucznej inteligencji, dlatego to urządzenie jest takie duże. Pytałem o wielkość tego urządzenia, bo jest ono dość duże i dość ciężkie i pytałem, czy mieli taki feedback od użytkowników niewidomych, że no troszkę to się wyróżnia gdzieś tam w miejscach publicznych. No i otrzymałem odpowiedź, że rozważano inną opcję, opcję pasa, czyli coś, co już znamy jako Space na Vibelt na przykład, co jest bardziej dyskretne, bo gdzieś można schować pod ubraniem. Natomiast większość użytkowników, którzy testowali rzekomo, stwierdzili, że taka konstrukcja, jaka jest teraz, jest ok. Nie wyróżnia się to za bardzo od obecnych już headsetów do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, a tych na ulicach jest coraz więcej, więc nie ma się czym obawiać. Thank you very much for this presentation.
4: Thank you.
2: Tak, to było urządzenie firmy Dot Lumen, nazywające się Lumen, czyli headset do nawigacji. No, urządzenie drogie, to nie jest akurat przykład tego, co będzie przystępne za małą ilość pieniędzy. Aczkolwiek tak rozmawiając z twórcami rozwiązania, wiem, że rozważane są różne warianty i zastanawiają się, jakby to można jeszcze zrobić, żeby dać to w ręce jeszcze większej ilości ludzi. No, urządzenie wymaga troszkę treningu z tego, co słyszę. Z tego, co my też słyszeliśmy, bo ja testując to urządzenie nie byłem do końca pewien. Fakt, testowałem je przez pierwsze 30 sekund, może minutkę. Twórcy byli zachwyceni tym, jak szybko załapałem zasadę działania i tak dalej. Natomiast ja nie byłem do końca pewien i taki przekonany, że wiem, jak interpretować sygnały z tego urządzenia, bo te wibracje przychodziły nagle z różnych kierunków i dla mnie na przykład szczególną trudnością była zmiana kierunku, czyli powiedzmy idę sobie w jedną stronę. No dobrze, okej. On próbuje mnie utrzymać

0: na tej mojej linii prostej. Notabene tam w tym budynku zainstalowane były linie prowadzące tymczasowe w formie takich jakby dywaników. To nie były takie wyryte, powiedzmy, czy takie wyboiste położone linie na podłodze, jakie znamy na przykład z dworców, tylko takie tymczasowe, tylko na czas tego wydarzenia. I to był taki dywan, czyli inna faktura od podłogi. Ja starałem się trzymać właśnie tego dywanu i iść wzdłuż tej linii. Natomiast no jak to bywa, nawet na takich konferencjach, no ludzie, którzy niekoniecznie muszą z tego korzystać, sobie lubią stanąć na takim dywaniku, no i potem trzeba ich wymijać, więc tutaj mi to się jakoś nawet udawało. Natomiast jak sobie wyobrażę, że do tego jeszcze ma dojść wibracja, znaczy do tego jeszcze mają dojść dane z GPS, no to się na przykład poważnie zastanawiam nad tym, bo ten system będzie mi naraz pokazywał, jakby ja mam się nie przejmować, skąd pochodzi wibracja, czy wibracja jest spowodowana, nie wiem, danymi z GPS, że trzeba zakręcić, czy tym, że mam do wymienienia jakiegoś człowieka, a ja mam po prostu, no, bez weryfikacji wierzyć i ufać temu urządzeniu, że to, co mi podwibrowywuje, jest słuszne, dobre i że tak należy postępować i tak należy iść. Więc nie wiem, troszkę byłem tutaj sceptycznie nastawiony, bo po raz kolejny, tak, urządzenie za duże pieniądze, które potencjalnie coś dobrego może robić. Z tego, co też wiem, to też za testowanie tego odpowiedzialne są osoby, które raczej wiedzą, co robią i raczej znają nasz rynek i nie są to osoby z przypadku, więc mają tam jakieś dobre poradnictwo, jak chodzi o to, jak to urządzenie konstruować dalej. Natomiast no właśnie ja po tej krótkiej prezentacji nie byłem do końca pewien, co tak naprawdę mnie gdzieś tam dalej jakby czeka i czy byłbym w stanie przejść samodzielnie jakąś trasę za pomocą tego urządzenia. Możecie się z nami kontaktować i reagować żywo na to, o czym tutaj dziś opowiadam. 663-883-600 to nasz numer telefonu, zarówno klasycznego, jak i jak ktoś by chciał, to i FaceTime'a, i WhatsAppa. Tam też możecie na WhatsAppie się nam nagrywać, a pisać możecie na kontakt.tyflopodcast.net lub w komentarzach pod naszymi transmisjami na Facebooku i YouTubie. Pierwsza sesja, w której uczestniczyłem, była sesją dotyczącą innowacji, jakie mogą przynieść, innowacji technologicznych, jakie mogą nastąpić w życiu osób z niepełnosprawnościami. No i tam prezentowało się znowu kilka rozwiązań. Takim rozwiązaniem typowym dla nas, które my już zresztą znamy, była klawiatura brajlowska Hable z Holandii. Ich urządzenie Hable One było już kilkukrotnie bohaterem, przynajmniej z opowieści takim tyfloprzeglądu. Mówiliśmy o klawiaturze brajlowskiej, kieszonkowej, łączonej na Bluetooth ze smartfonem, która pozwala na nawigację po tym urządzeniu oraz pisanie tekstów dowolnych. Teraz ma się ukazać, gdzieś już się powoli o tym mówi, Hable 2 i w tym celu był jakiś wywiad nawet przeprowadzony przez ekipę Double Tap Canada z twórcami rozwiązania i tu też za wiele się nie dowiedzieliśmy. Wiemy, że pracują nad łączeniem z kilkoma urządzeniami naraz, wiemy, że tam jakieś eksperymenty w stronę mikrofonu, głośnika, żeby urządzenie też nam mogło służyć do dyktowania głosem tekstów albo do wywoływania Siri. Wiemy też, że coś jest rozważane w kwestii tego, co dalej z tym urządzeniem ma być, czyli jaką ono ma przyjąć formę, czy może pójść w jakieś mini kuwerty, że mała klawiaturka kuwerty z jakimś głośnikiem, mikrofonem i sterowaniem smartfonem. Nie wiem, czym by się to do końca różniło od tradycyjnych klawiatur takich Bluetooth, ale na pewno byłoby to bardziej przyjazne osobom, które Braille'a nie znają. Też firma próbuje troszeczkę zmienić taktykę i pominąć cały łańcuch dystrybutorów narodowych i próbuje po prostu wejść na Amazona ze swoim produktem. No i w Stanach aktualnie za $200 można urządzenie na Amazonie kupić. Jest też rozpracowywany jakiś plan dla Kanady, nie wiem jak tam Europa, natomiast tak się prezentował Hable. Hable też oprócz tego, że no oczywiście tworzy swój produkt i tworzy swoją klawiaturę, no to też chciałoby, przez to, że próbują tworzyć takie proste urządzenie, które nie jest trudne w konstrukcji i tak dalej, to chcieliby też coś zadziałać właśnie w krajach na przykład afrykańskich i tam no marzą im się jakieś szkolenia i tu w ogóle tych paneli dotyczących edukacji i w ogóle uczenia nowych umiejętności osób niewidomych z tamtych krajów, no to było troszkę więcej i tu można było sobie troszeczkę zdobyć takiego poglądu na to, jak, no jak trudno tak naprawdę tam jest, że to, że my mamy smartfony jakiekolwiek, no niejednokrotnie fantastyczne, iPhony, gdzieś tam nowsze modele z dofinansowania, to jest niesamowity przywilej, no bo się okazuje, że w takiej na przykład, w takich krajach afrykańskich no nie ma nawet systemów, bo może i uzyskanie smartfona to jakiegokolwiek, to nie byłby nawet problem, ale nie ma specjalnie, zwłaszcza, że to są tak odległe od siebie z uwagi na brak infrastruktury, gdzieś tam wioseczki i mniejsze miasta, no to nie jest równo rozdystrybuowane szkolenie i rozprzestrzenianie tych umiejętności, uczenie tych osób niewidomych. Więc wiele z tych inicjatyw skupia się na tym, żeby po pierwsze zorganizować im jakieś smartfony, ale żeby też ich nauczyć, że wy za pomocą tego możecie skanować sobie jakieś tam produkty, czytać teksty OCR-em, prosić o pomoc przez Be My Eyes, jakąś tam nawigację GPS prowadzić, czy co. Takie rzeczy typowe dla osób niewidomych, którym my się uczymy, no niektórzy z nas na szkoleniach, ale wielu z nas po jakichś grupkach tak naprawdę w internecie, gdzieś na Facebooku, na WhatsAppie, przez na przykład podcasty również. No to też.
1: Ja tak sobie, Pawle, myślę, że też jest problem generalnie ze świadomością, a właściwie może być problem ze świadomością, bo jak sobie jest w takiej niewielkiej afrykańskiej wiosce jeden niewidomy, z którym nie bardzo w sumie wiadomo, co zrobić i co on może i jakie on ma w ogóle możliwości, bo nikt na ten temat nic nie wie. Oczywiście wiadomo, że jakaś tam technologia jest, pewnie już komputery się pojawiają się.
0: Bardziej nawet
1: tam
0: smartfony, wiesz? Bo smartfony są tańsze,
1: no tak,
0: mniejsze i dużo łatwiej do nich się dostać. I ja o tym kiedyś już czytałem, ale teraz mi to ponownie uświadomiono. Afryka, kontynent afrykański stoi mikropłatnościami wysyłanymi przez telefon. Tam główną metodą płatności
1: jest
0: cokolwiek
1: jest
0: blik. Tak. Przez to, że no, gotówki jest mało, o gotówkę ciężko, dużo łatwiej jakoś się przyjmuje się tam pieniądz wirtualny, pieniądz cyfrowy. I to się też przekłada na jakieś inwestycje w różne kwestie krypto i tak dalej, z tego co kiedyś czytałem. To tam za wszystko, za czynsz za mieszkanie, za rachunek za prąd, za nawet, to już ja też doczytywałem kiedyś, za kozę, jeżeli ktoś uprawia jakąś agrokulturę i żyje takim rolniczym trybem życia i gdzieś tam dalej sobie samodzielnie wytwarza jedzenie, samodzielnie hoduje, zakup kozy targiem obwoźnym również da się zorganizować przez aplikację odpowiednią. Także tam naprawdę te aplikacje są do wielu rzeczy używane, natomiast no właśnie nie ma tej dystrybucji tych umiejętności wśród osób z dysfunkcją wzroku. Z osobami z dysfunkcją wzroku tam wiadomo co zrobić, tam rękodzieło po prostu, czyli jakieś plecenie koszyków, jakieś wytwarzanie prostych przedmiotów, to się robi, ale żeby im na przykład dać wykształcenie, żeby oni na przykład poszli na jakąś uczelnię i rozwijali pełnię swoich umiejętności, jeżeli takie posiadają, jest ciężko. I dużo jest.
1: Czyli
0: właśnie
1: tak
0: takich
1: powiedzmy
0: programów.
1: Nasza mentalność sprzed 40 lat.
0: Powiedzmy. Plus jeszcze pogłębiona przez to, że tam nie ma tej globalizacji takiej, ta globalizacja się tak nie zakorzeniła, żeby ci ludzie mieli dostęp do jakichś informacji, tak?
1: No wiesz, u nas też tego nie było właśnie, nie dlatego było. No, o tym mówię.
0: Okej, ja pomyślałem troszkę o jakichkolwiek mediach, tak? No pewnie tam też jakieś radio, telewizja, coś tam.
1: Coś
0: ciężko
1: jest.
0: Ciężko sądować. No i wiem, że Hable jest jedną z tych firm, która chciałaby tam rozpocząć jakąś działalność w kwestii uczenia i zwiększenia tej świadomości, co może dać nam smartfon. Co jeszcze było? Była aplikacja do transkrybowania rozmów telefonicznych w czasie rzeczywistym. Ponoć jest też dostępna dla czytników ekranu. No nie miałem okazji jeszcze przetestować, ale takowa istnieje. Była firma z Belgii, która produkuje protezy różnych części ciała drukarką 3D. I tu ponoć oni już uzyskali wymagane jakieś tam certyfikacje medyczne i właśnie ich celem jest też eksport tych produktów, czy drukowanie ich lokalnie właśnie w krajach gdzieś tam afrykańskich. To się nawet nazywało jakoś Ugadi Prosthetics, taka belgijska firma. Tak, no i to zapamiętałem z tamtego wystąpienia. Tak jak już wspomniałem, dużo było właśnie takich gdzieś inicjatyw skupionych na tych krajach. Wiem też o Indiach. Była taka brytyjska organizacja Site Savers, która założyła swoją odnogę w Indiach i tam też właśnie załatwić smartfona i nauczyć go obsługiwać. Z Birmy były nawet osoby, które opowiadały troszkę, jak to u nich wygląda, że w ogóle no, trzeba było zacząć od tego, żeby stworzyć syntezę mowy dla języka birmańskiego. I tam pomogła ta wietnamska taka fundacja czy stowarzyszenie Sao Mai. My o nich mówiliśmy już kilkakrotnie, bo oni stworzyli na przykład darmowe oprogramowanie do drukowania Braille'a, czy do konwersji, przepraszam, nawet tekstów na Braille'a. Oprogramowanie do czytania nut na smartfonie. Jakieś inne jeszcze tam dla siebie wewnętrzne aplikacje lokalne. No i oni też byli współtwórcami birmańskiej syntezy mowy. I znowu, smartfon, nauczyć umiejętności cyfrowych i pokazać tą niezależność osobom z dysfunkcją wzroku. Ponoć już zaczynają się tam pojawiać pierwsze osoby, które się kształcą na konkretne zawody takie typu nauczyciel, zaczynają studiować jakieś kierunki związane na przykład z muzyką i tak dalej. Także coś się zaczyna też i w tych krajach dziać. I to jest, myślę, super wiadomość. Udało mi się też trafić właśnie na jeden z takich, na jedno z takich spotkań sieciujących, gdzie można było poznać różne startupy i gdzie można było inwestorów zaczepić. I tam się na przykład dowiedziałem, że jedna z organizacji w Austrii wspierająca osoby niewidome założyła swoją firmę, która to firma zajmuje się właśnie taką pomocą różnym startupom, które się skupiają na potrzebach osób z niepełnosprawnościami, zahaczyć się w Unii przez Austrię, że oni jakoś tam, nie, może to nawet nie jest kwestia jakiejś inwestycji do końca, ale takiego podpięcia się pod ich jakby parasol, pod ich kuratele i dzięki temu, że oni są pod skrzydłami czegoś w Austrii, oni mogą się rozwijać na Unię Europejską. Także tego typu działalność tutaj jest uskuteczniana. No i wiele tych startupów się przedstawiło. Był oczywiście Lumen, który, o którym już mówiliśmy. Z Indii był również Kibo, czyli Trestle Labs. To są twórcy takiej aplikacji na teraz już chyba iPhone'a i Androida. Ja pamiętam, że oni zaczynali od czegoś na Androida i to była aplikacja do czytania książek. I aktualnie to jest taki cały pakiet. Zarówno jest to czytanie książek, jak i pozyskiwanie materiałów z jakiejś biblioteki, jak i też skanowanie materiałów i przekształcanie materiałów tekstowych w wersję cyfrową dostępną. Czy oni tam stosują jakieś AI? Teraz nie pamiętam, ale wiem, że bardzo inwestują w tą, w rozwój tej aplikacji. Wiem, bo kiedyś używałem tej aplikacji na Androidzie, jak ona się jeszcze jakoś tam inaczej nazywała. I przychodzą do mnie ich newslettery. No i oni chcą teraz też wyruszyć w Europę. Był też UserWay. UserWay, czyli twórcy jednej z nakładek dostępnościowych. I tu muszę przyznać, że no, co było dość łatwe do przewidzenia, byłem dość mocno zawiedziony, bo podczas gdy wszystkie firmy, które widziałem, prezentowały się w ten sposób, że no, ich do tego, co robią, zmotywowało doświadczenie obcowania z osobą z niepełnosprawnością. Albo mieli kogoś w rodzinie, albo kogoś poznali, albo tam w toku jakichś innych działań zawodowych trafili na kogo, na osoby, nie wiem, niewidome czy z innymi niepełnosprawnościami. A tutaj pani z UserWay'a weszła sobie na scenę i zaczęła od takiego już wyćwiczonego, korporacyjnego. Europejska ustawa o dostępności. Już w czerwcu 2025. Czy jesteś gotowy? Na firmy, na przedsiębiorców, którzy nie spełnią, czekają potężne kary finansowe i odpowiedzialność, nawet nie wiem, czy nie jakaś tam kryminalna, coś tam.
1: Nie ma to jak zachęcić do bycia dostępnym przez zastraszanie.
0: Tak, że ich narzędzie AI naprawi twoją dostępność i twój kod. I mi to, bardzo mi to jakoś złamało serce, że na konferencji, gdzie że tak powiem, taka atmosfera jest raczej przyjazna, otwarta, gdzie szukamy rozwiązań, gdzie mówimy o autentycznych jakby problemach, bo to też nie jest tak, żeby do tych osób to trafiło, że my sobie nagle jakąś dostępność wymyśliliśmy z powietrza i ona nikomu nie służy, tylko prawodawcom europejskim, którzy no prawdopodobnie nic nie robią, tylko siedzą, wymyślają kolejne ustawy, żeby ludziom życie utrudnić. Tylko tam były autentyczne historie i jeżeli jest trzydniowa konferencja, podczas której nie mówi się o niczym innym, tylko o włączaniu osób z niepełnosprawnościami, no to nie trzeba być geniuszem, żeby wykoncypować, że temat jest dużo bardziej skomplikowany niż tylko jakieś jedno kolejne prawo, które utrudnia życie przedsiębiorcy i machnięcie kilku zmian w kodzie, żeby było zgodne z wytycznymi. I to jest bardzo ciekawe, że akurat przedstawicielka firmy poszła w taką taktykę reklamową, bo niedawno odbył się wywiad, był publikowany wywiad na łamach podcastu Jonathana Mosena Living Blindfully z chyba prezesem tej firmy. I tam pan był jak najbardziej otwarty, że oni współpracują z osobami z dysfunkcją wzroku i z niepełnosprawnościami, że tam poniekąd też ludzie jakby ręcznie dokonują audytów, że to nie jest wszystko tylko i wyłącznie, że u nich można zamówić też usługi audytowe, że oni nie są tacy źli, jak się ich często maluje. I ciekawe, że akurat na tym wydarzeniu postanowiono pójść w tak agresywną i tak wyłączającą nas w ogóle z tej dyskusji retorykę. Tutaj warto też zaznaczyć, że konferencja odbyła się w cieniu pewnej kontrowersji, bo no na jakieś kilka tygodni przed rozpoczęciem został opublikowany program i okazało się, że został jako jeden z paneli zaproponowany panel dyskusji z twórcami nakładek dostępności. No właśnie, z twórcami. Miała być dyskusja o szansach i zagrożeniach nakładek, natomiast jako paneliści zaproszeni byli głównie ludzie z tej jednej strony, czyli przedstawiciele firm od nakładek. No i
1: no to podniósł tak się niemały rwetes.
0: Tak, podniósł się niemały rwetes w społeczności. Oczywiście osoby za to odpowiedzialne słono przepraszały i obiecywały poprawę. Panel został skreślony. Natomiast no niesmak pozostał i pokazuje to pewien trend. Trend, który jest nieco przerażający, że twórcy takich rozwiązań, którzy dysponują przepotężnymi budżetami, zarówno na marketing, jak i na prawników, jak i na tak zwany outreach, czyli szukanie sobie zasięgu w różnych organizacjach, powoli przebijają się gdzieś do tego spektrum dostępności. Co ciekawsze, w cudzysłowie, są przez te kręgi wysłuchiwane i akceptowane i przyjmowane jako partnerzy w dyskusji przy tym jednym stole razem z nami. I gdzieś takie powstaje wśród takich już zatwardziałych aktywistów w dziedzinie dostępności przekonanie, że dostępność cyfrowa jest już coraz mniej dyskusją i opowieścią o naszych potrzebach, o potrzebach użytkowników z niepełnosprawnościami, a coraz bardziej zaczynają tam przemawiać pieniądze i no koneksje i
1: niestety,
0: układy.
1: No bo niestety to tak zawsze jest, że jeżeli gdzieś wyczuwa się biznes, to w końcu do tego biznesu zlecą się różnego rodzaju rekiny, które będą chciały sobie coś tam uszczknąć, tak. Większy lub mniejszy kąsek. Natomiast wiesz, wydaje mi się, że też te wszelkiego rodzaju nakładki dostępnościowe w tym momencie mają wejście do biznesu dość łatwą ścieżką, no trochę przez to, co nam dosyć mocno pomaga, ale też co może być różnego rodzaju zagrożeniem, czyli sztuczną inteligencję, bo teraz ona jest odmieniana przez przypadki i jak ktoś mówi, że twój problem rozwiąże za pomocą sztucznej inteligencji, ja podejrzewam, że twórcy tych nakładek dostępnościowych bardzo często też używają tego sformułowania, no to skoro ileś innych problemów da się rozwiązać przez taką sztuczną inteligencję, a przynajmniej tak twierdzą twórcy różnego rodzaju narzędzi, no to ta dostępność wydaje się po prostu kolejną komórką w Excelu do odhaczenia, którą nam załatwi AI. Ja powiem tak, jeżeli tak kiedyś się rzeczywiście stanie, no to będzie super, bo myślę, że nikt z nas nie będzie się zastanawiał, czy dostępną stronę zrobiła nam nakładka, czy też ręcznie stworzony audyt dostępności, ważny będzie efekt. Natomiast no, to trzeba jasno sobie powiedzieć, efekt tworzony przez te nakładki po prostu na chwilę obecną jest niezadowalający, a wręcz czasem potrafi jeszcze więcej zepsuć niż naprawić.
0: To prawda, ja się boję troszkę bardziej, że nastąpi taka fast foodyzacja tej dostępności, że ona będzie zrobiona jakkolwiek, żeby tylko odhaczony został wymóg prawny. I to tam nawet nie będzie jakieś złe na zasadzie takiej, że kompletnie do niczego, tylko tak trochę po łebkach, tak? Tu jakiś opis taki od niechcenia alternatywny. Tutaj no coś się otwiera, ale no mogłoby być lepiej. Ja wiem, że to są twarde wymagania, tak? Dostępność nam stawia konkretne jakieś wytyczne. Znaczy dostępność nie może nam niczego stawiać. To wytyczne nam dyktują pewne zachowania, które mają w internecie następować, więc albo coś jest podpisane, albo nie. Albo coś, nie wiem, oznajmia swój status, otwarte, zamknięte, albo nie. Natomiast no, powstanie dużo takich aplikacji robionych, znaczy takich dużo myślę interfejsów robionych gdzieś tam na jedną modłę, gdzie gdyby to zrobił człowiek, to pewnie byłoby jakoś lepiej pod pewnymi względami, bardziej takie dopieszczone, Tu na przykład myślę o aplikacjach mobilnych, gdzie no za pomocą API, które oferuje na przykład Apple, można robić cuda i można robić tak ciekawe interfejsy, które są tak funkcjonalne. Ja wiem, że to jest wszystko zestaw pewnych reguł, że tam ktoś nie wyjdzie poza pewien schemat tego, co oferują API dostępnościowe, ale już twórcy różnych aplikacji pokazali, jak kreatywni potrafią być, tak? Dla mnie takim ulubionym przykładem jest Backpack Studio, gdzie ktoś zrobił jednocześnie suwaki i przyciski, że mogę aktywować i tą samą kontrolką zgłaśniać lub ściszać na przykład podkłady muzyczne w produkcji, którą tworzę. No tego na to nie wpadnie, obawiam się, sztuczna inteligencja, zwłaszcza jeżeli się jej tak nie spromptuje, bo no, jak ktoś zacznie robić tam, zrób mi dostępność według wytycznych, tak, to do tego typu rozwiązań nie zobaczymy. Tam zobaczymy takie podstawy z podstaw, takie, żeby się nazywało, że jest to zrobione, natomiast no nie będziemy, myślę, czuli się jak klienci pierwszej kategorii. Tego się obawiam. No ale ostatecznie najważniejsze, żeby dało się z tych rzeczy korzystać. No i co? Jeszcze wśród tych startupów była kolejna firma z Indii, firma Torchit. I firma Torchit przywiozła bardzo ciekawą rzecz. Prostą z jednej strony niby w wykonaniu, ale ciekawą z uwagi z jednej strony na cenę, z drugiej strony na to, jak dzięki no prawdopodobnie już wspomnianemu GPT to w tym momencie działa. A mianowicie są to okulary, a raczej taka kamera przyczepiana na dowolne okulary. I ona potrafi nam przeskanować otoczenie i z jednej strony w jednym z trybów opisywać sceny takimi pełnymi już gramatycznie poprawnymi zdaniami, jak z audiodeskrypcji, a z drugiej strony czyta teksty. No i teraz myślę, że możemy przejść do nagrania tego, co zaprezentowała firma Torchit. Jestem na stoisku firmy Torchit. Where are you from?
2: India.
0: From India. Firmy z Indii. I oni tu mają do zaprezentowania kilka takich urządzeń, które mają być tanie w zakupie, ale jednocześnie dla nas użyteczne. Na przykład mam na sobie teraz okulary, zwykłą parę okularów, do których przyczepiony jest moduł, który pozwala na opisywanie otoczenia i czytanie tekstów. Does this device have a name or not yet?
2: Ja, Jyoti.
0: Jyoti?
2: Ja, Jyoti AI Glasses.
0: Aha, Jyoti AI Glasses. No to tak się nazywa urządzenie i to jest rzeczywiście taki mały moduł z kabelkiem. This cable goes...
2: How long? To your mobile.
0: A, to your mobile.
2: Ja.
0: Czyli na okularach mamy moduł, z modułu wyrasta kabelek i kabelek podpinamy do telefonu. Which smartphones are, is this compatible
2: any
0: with?
2: Any Android phone.
0: And Android.
2: Yeah, and iOS within 2 months.
0: Okej, okay, na razie tylko z Androidem kompatybilne, w ciągu 2 miesięcy z iPhone'em. So what we need to do is we have to start an app, I suppose,
2: yeah,
0: on the phone, and yeah, then can I try and navigate it?
2: Yeah, sure.
0: Thank you. Więc dostaję do ręki telefon tutaj od pana.
2: Yeah, I'm turning on my accessibility.
0: Oh yes, please.
2: One second. Yeah. Not with this on.
0: Right.
2: Can you hear it?
3: Accessibility.
0: Yes.
3: Four options. London.
2: One second.
3: Jyoti.
2: Jyoti?
0: Yes, otwieramy aplikację.
3: Double tap and hold the long press. Actions available. Use tap with 3 fingers to view.
0: Okay.
3: Jyoti. Jyoti. USB cap mode. Out of pager. Double tap to activate.
0: Okay.
2: Yeah.
3: Scene description. Double
0: same description. Yeah, so scene description, this is the description that you just gave.
2: Yeah. So you look at there, like you look.
0: Yes.
3: Attached.
0: Note task
3: select.
0: Okay, jestem w trybie opis. Tak, opisujemy scenę. No i teraz mam się rozglądać tymi okularami dookoła. So whenever I look around. Oh, a woman is looking at the paper. Kobieta patrząca na kartkę papieru na stole. And this is right. I mean, you can see this lady too. Oh, somebody's eating a piece of cake.
2: Yeah, so there.
0: Ktoś ma ciasteczko na talerzu. And you can also confirm this is in the reality.
2: Yeah, there is a cake. I can show you.
0: Oh, something. Coś jest na ścianie i na to patrzy człowiek.
2: Yeah.
0: There is something.
2: Mirrors.
0: Oh, the screen went off.
2: Yeah, so sorry.
0: A person is looking at... Ktoś patrzy na laptopa. Okay.
2: So even if you want to read anything, I'll yes, give you more examples. See.
0: Okay, yeah, sure.
2: See, if you want to read anything...
0: Yes.
2: This is a reading material, right?
0: Yeah.
2: Yeah, you want to say... Ophia?
0: Uh-huh.
4: Okay. Mamy tryb czytania i będziemy czytać. Mhm.
2: So it's catalog. Empowering independence.
3: Enhancing accessibility. Enabling every ability to thrive.
2: Just reading.
4: It's cutting it a little bit now. It's cutting
2: no,
4: the
2: last reading.
4: So should I read again?
3: Edible
4: part. Yes, please.
3: Catalog. Empowering independence.
4: Ah, so you can also follow along with TalkBack, right?
2: Yeah.
4: Okay.
2: You can copy paste. And now you like the book?
4: Yes.
2: Then if you want to remove this?
4: Yes.
2: You just remove this?
4: Okay. Czyli można odczepić od okularów.
2: You attach here.
4: Where?
2: Here.
4: Oh. Okay. Yeah.
2: It's a detachable. You attach here.
4: Yes.
2: Now it's attached, and you can read any book, any page you want.
4: Można to też przyczepić do lampy na biurku i wtedy będzie można czytać sobie z góry, z dużej wysokości, książkę całą nawet. Nie trzeba wtedy się pochylać nad tą książką z okularami. Okay. Right.
2: Yeah.
4: Okay.
2: So did you like it?
4: Yes.
2: If you want to wear it on another, like, say example, if you want to wear it on these glasses, this is a remove your glasses.
4: Yes.
2: So this is a Bluetooth glasses.
4: Okay.
2: Yeah.
4: Oh, the Bose
2: yeah.
4: frames.
2: And just now,
4: yeah.
2: You remove this from here.
4: Yes. Just
2: remove this. And attach yourself to here.
4: Okay. No i zaraz zawiesiliśmy na Bose'ach framesach. Mam też wibrujący moduł, yeah. który wibruje.
2: So the charging is 20% low.
4: Yes.
2: So charge. No, you don't have to walk like this.
4: Okay.
2: Close your eyes. Oh, you're sorry. Sorry.
4: Sure.
2: Yeah. So there's some table.
4: Yeah.
2: So it's vibrating.
4: Czyli wibruje na przeszkody,
2: yeah.
4: mam to w ręku. To można w ręku trzymać albo na laskę przymontować.
2: Yeah.
4: Oh, okay.
2: Yeah. So you have to work like this. Simple.
4: Okay. It just scans below. It doesn't scan ahead of me, huh?
2: No. Like above your knee level, up to your head level. You can
4: assign the new. What's the difference between the external and the internal?
2: 2 feet, 4 feet, and 8 feet.
4: Różna odległość wykrywania przeszkód.
2: Range.
4: Yeah,
2: and you can charge.
4: Zasięg.
2: In the main part, mm-hmm. if you charge once, it will work for 30 days.
4: Okay.
2: And you can charge through any C-type charger.
4: All right. Okay. Cool. Thank you so much. Thank you for your time.
2: Thank you.
0: No, dużo to po polsku nie mówiłem pod koniec. To podsumowując, jedno urządzenie to okulary Joty AI Glasses, które podpinamy kablem do telefonu. No i tam słyszeliśmy przykłady, jak opisuje sceny, to tak naprawdę realistycznie, tak? Kobieta patrzy na kartkę papieru położoną na stole. Osoba je ciasteczko z talerza, tam ciastko. Ktoś tam patrzy na jakieś tam lustro na ścianie, więc takie naprawdę fajne opisy. Ja myślę, że byłbym nimi troszkę zalany, gdybym chodził tak po ulicy z takim urządzeniem. Natomiast później urządzenie zostało przyczepione najpierw na lampę biurkową, później na okulary typu takie bluetoothowe, coś jak te Bose'y. No i czytaliśmy też tekst, on tam trochę był moim zdaniem obcinany, no ale ważne jest też to, że on jest czytany w ogóle tak, no bardzo sensownie, tam mało jest takich jakichś, że jakieś krzaki są albo jakieś losowe znaczki, raczej są to całe słowa. No i też ponoć wspieranych jest 60 języków już przez ten model językowy, polski również, to jest model językowy trenowany przez samych twórców rozwiązania, więc nie jest to jakiś abonament na GPT. Czy ono działa
1: może
0: na urządzeniu?
1: Jakaś lama. Mhm.
0: Może jakaś lama. Czy to działa na urządzeniu? Tego się nie dowiedziałem, niestety. Obawiam się, że nie, bo jeżeli to jest dowolny Android, to pewnie jest to przetwarzane przez chmurę. Natomiast też można ten tekst nawigować po tym tekście z TalkBackiem i można kopiować, wycinać tekst, można nim manipulować i korzystać z niego po prostu jak z edytora. Całe urządzenie ma kosztować 250 euro. Przy czym to 50 to jest tak naprawdę za wszystkie dodatki do samego modułu. Sam moduł kosztuje 200 i można go też kupić samodzielnie, ale za te 50 dodatkowe otrzymujemy Ray-Bany, okularki i lampę biurkową, bo moduł, tak jak pan pokazywał, można też przyczepić na lampę biurkową i sobie z tej wysokości skanować czy czytać jakąś książkę. A drugim urządzeniem był moduł przyczepiany, zakładany na rączkę laski, który za pomocą pewnie jakiegoś lidaru czy innego sonaru wykrywa przeszkody, no i tam są tryby różne, na przykład tryb działania wewnątrz lub na zewnątrz i to odpowiednio dostosowuje nam promień, w jakim wykrywane są te przeszkody. I ponoć wykrywane są zarówno u naszych stóp, jak i przed nami, na wysokości, do wysokości głowy. No więc takie rzeczy prezentowała firma Torchy. To już wygląda to ciekawiej, chociażby ze względu na cenę. Więc jestem bardzo ciekaw, jak rozwiązanie się rozwinie. Natomiast co jeszcze takiego oglądaliśmy? Był też kolejny panel, gdzie prezentowane były jeszcze jakieś inne startupy i tam na przykład Fundacja ONCE z Hiszpanii, która jest takim głównym, to jest nawet agencja rządowa, zdaje się, odpowiadająca za wszystkie tam sprawy związane z osobami z niepełnosprawnością, tworzy roboty, które nas będą prowadzić, roboty, które prowadzą nas z miejsca do miejsca A do miejsca B. Co ciekawe, to nie będą roboty nasze, do naszej dyspozycji, takie, które my będziemy posiadać na własność, tylko roboty oferowane przez konkretne miejsca, na przykład lotniska. I my tam będziemy przez takiego asystenta robotycznego prowadzeni. Niestety nie mieli wystawy, więc nie można było sobie, nie mieli tego stanowiska, więc nie można było sobie tych robotów obejrzeć. Była też firma z Austrii LeadMe, która również projektuje jakieś okulary, które za pomocą wibracji mają nas prowadzić. No, jako że firma jest z Austrii, prawdopodobnie jeszcze o niej usłyszę, no a jeżeli ja, to i również wy.
1: Jeszcze tak, Pawle, co do tych hiszpańskich robotów. Czy ty się miałeś okazję dowiedzieć, co to będzie, w jakim to będzie kształcie? Czy to jakieś takie walizki na kółkach? Czy oni mają jakąś jeszcze inną koncepcję na to?
0: Tak, to jest coś na platformie. Coś na jakiejś takiej platformie. Nie jest to chyba humanoidalne w każdym razie. Z tego, co pamiętam. Wiem, że oni też już to prezentowali w ramach swojego tego podcastu Aroba Sonora jakiś czas temu. Natomiast na tamten czas no, nie istniał jeszcze Whisper. Ja za wiele z tego nie zrozumiałem, więc temat gdzieś zarzuciłem. Postanowiłem go nie przedstawiać. Co jeszcze byliśmy w stanie obejrzeć? Mogliśmy sobie porozmawiać z przedstawicielami firmy Sensei ze Stanów Zjednoczonych, która chciałaby osiągnąć to, że dzięki technologii rozwijanej w Korei Południowej oni będą w stanie szybciej i taniej produkować na masową skalę większe woluminy wydruków w Braille'u. I podawali jakieś astronomiczne liczby tego, ile oni już przez ostatnie, bo to ta firma jest jakaś dość młoda, jakieś 3 lata ma czy 4. I przez te lata oni zdążyli już jakieś naprodukować niesamowite ilości tego Braille'a. No i oni liczą na to, że będą w stanie się rozwinąć gdzieś też na Europę i produkować tego Braille'a w zastraszającym tempie i taniej. Pytałem ich troszeczkę o to, jak oni sobie wyobrażają istnienie na rynku polskim, no bo okej, produkować Braille'a na masową skalę, ale musi być też zbyt takiego Braille'a. No a Polska, powiedzmy, Stany Zjednoczone to jest największy rynek na świecie, jeśli chodzi o technologie wspomagające, to tak słyszałem. Drugim są w kolejności Niemcy. I teraz okej, w Stanach czy w Niemczech to się może udać, ale w Polsce, jeżeli miały być drukowane rzeczy tylko i wyłącznie na przykład typowo po polsku, to no fajnie, że oni będą w stanie wyprodukować dużo. Pytanie, czy będą mieli to komu sprzedać. No i jakoś nie dostałem moim zdaniem satysfakcjonującej odpowiedzi na to pytanie, bo pan cały czas gdzieś krążył, że technologia jest super, że oni tego wyprodukują tyle, że to będzie tańsze i tak dalej, ale czy to ma szansę być tańsze, jeżeli niewielu z nas to kupi? Tak naprawdę.
1: Ale o jakim tu Braille'u mówimy? Czy bardziej
0: na papierze.
1: Czyli książki.
0: Książki, jakieś różnego rodzaju materiały drukowane, tak. Tak, tak. Przepraszam, bo tego nie sprecyzowałem.
1: Pytanie, czy nie jesteśmy już jednak na takim etapie, że jeżeli ktoś Braille'em czyta, to czyta jednak z wykorzystaniem linijki. No po prostu te Braille'owskie teksty na dłuższą metę no nie są poręczne. Ja właśnie myślałem... Wiesz, to
0: zawsze
1: oczywiście jakieś biblioteki...
0: Menu w restauracji.
1: Albo jakieś ulotki, albo jakieś ulotki, rzeczy tego typu.
0: Jakieś informacje, na przykład informator wyborczy, czy jakieś tam karty do głosowania, no... No coś takiego, tak? Ewentualnie taki użytkowy Braille. Może pojawiłoby się więcej tego Braille'a użytkowego w przestrzeni publicznej.
1: To tak, oczywiście. To by było rzeczywiście fajną opcją. No, może mają jakiś na przykład też pomysł na drukowanie, chociaż tu już nasza polska prowadnica to opracowała całkiem fajnie za pomocą druku 3D jakichś takich rzeczy typowo informacyjnych, jak chociażby te tabliczki na drzwiach. Może coś tu jeszcze bardziej ekonomicznie.
0: Właśnie oni chyba bardzo w tą edukację chcą iść, więc ja się domyślam, że to będzie szło w podręczniki i tak dalej. Ja domyślam się, że te kraje, gdzie jest zapotrzebowanie na tańszą technologię.
1: Jeżeli chodzi o podręczniki, no to też jest jednak jakieś tam zapotrzebowanie cały czas, żeby mieć dostęp do tych książek w Braille'u. Tylko pytanie, ilu tych niewidomych się uczy? Ilu mamy niewidomych w szkołach rzeczywiście, tak, którzy tego będą potrzebować? I czy przypadkiem pójście tylko właśnie w edukację, tylko w podręczniku, to na Polskę to nie będzie jednak trochę mało.
0: Tego się też obawiam. Ale zobaczymy, co firma Sensi za jakiś czas będzie w stanie nam przedstawić. Też internetowo, co prawda, ale podłączył się do nas na spotkaniu Marty Schulz, znany na przykład z gier z serii Blindfold Games na iPhone'a, który aktualnie poszedł bardziej w edukację i właśnie też w różnego rodzaju takie technologiczne zastosowania nauki czytania tekstu, czy synchronizacji tekstu z dźwiękiem, żeby jakoś tam pomóc na przykład osobom dyslektykom w nauce czytania, czy w płynniejszym czytaniu, w jakiejś adaptacji materiałów z dziedziny matematyki, nauk ścisłych i tak dalej, więc tym teraz się zajmuje pan Marty Schulz. Byliśmy też ja byłem na panelu, gdzie przedstawiane były różne rozwiązania, które dostępność gdzieś też zwiększają. Jakieś narzędzie do nauki języka migowego austriackiego, bo język migowy to też jest w ogóle ciekawostka, o czym się teraz gdzieś uczę na bieżąco cały czas, prowadząc szkolenia z dostępności tutaj, że język migowy to jest tak naprawdę język, ma swoją gramatykę, ma swój zasób słownictwa i są różne języki migowe, nawet w ramach kraju, gdzie język mówiony jest ten sam, czyli no Niemcy mają inny język migowy niż Austriacy, przykładowo. Więc tutaj tak to wygląda, więc jakieś tam narzędzie do nauki, narzędzie, które na przykład, które nazywa się Morphic, które ułatwia znalezienie jakichś często poszukiwanych opcji, które są gdzieś zakopane w czeluściach panelów sterowania na komputerach z Windowsem i z Maciem. To jest w formie takiego paska, który jest u nas cały czas gdzieś tam przypięty. My możemy go sobie ściągnąć i tam włączyć lub wyłączyć na przykład jakieś powiększanie tekstu, jakieś inwersje kolorów, ale różne inne opcje systemowe również. Więc tak dla osób, które się gubią w tych skomplikowanych systemach operacyjnych, jest to jakieś ułatwienie. Tam też docelowo ma to rozwiązanie być zainstalowane w miejscach publicznych, na przykład na bibliotekach, że my w jednym miejscu sobie coś poustawiamy i gdziekolwiek nie pójdziemy, gdzie to rozwiązanie jest też zainstalowane, to tam te wszystkie opcje dostępności nam się powłączają, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Po jakimś, nie wiem, po jakiejś autoryzacji czy czymś
1: takim. Czyli będziemy sobie tam mogli stworzyć jakieś konto użytkownika, tak, w tym systemie.
0: Coś takiego, albo to będzie na jakimś, nie wiem, pendrive'ie może noszone, na jakimś kluczu. Ciężko powiedzieć jeszcze do końca, jak to będzie wyglądało. Byłem też na bardzo ciekawym wystąpieniu, gdzie prezentowane były rozwiązania z dziedziny e-government, czyli usług rządowych w Azerbejdżanie i Ukrainie, bo wyobraźcie sobie, słuchacze, i wyobraź sobie, Michale, że oni już opatentowali zautomatyzowany system przyznawania świadczeń socjalnych. Czyli moment, w którym zostanie uznana twoja niepełnosprawność, to jest moment, kiedy rusza cała procedura od razu przyznawania ci stosownych dla twojej grupy niepełnosprawności środków socjalnych. Nie ma, że osobno składasz na taką rentę, na takie świadczenie. To się wszystko odbywa internetowo i o tym w Azerbejdżanie przynajmniej, o tym, że proces zakończył się pomyślnie, otrzymujemy powiadomienie SMS-em.
1: Świetnie. Więc,
0: jak widać, da się.
1: Czas na Polskę.
0: Właśnie ten... Czas na Polskę. Ten panel właśnie prowadził Jakob Rosin i co ciekawe, Jakob udzielił też wywiadu w Double Tap Canada, gdzie troszkę opowiadał o Estonii. I on też o Estonii troszkę opowiadał, jakby formułując wprowadzenie do tego panelu. No i Estonia, to już jest taki znany żart troszkę na całą Europę, że to jest Estonia, czyli państwo bardzo, ale to bardzo zdigitalizowane.
1: No właśnie, jak tam z tą dostępnością wygląda?
0: Zasadniczo jest super. To znaczy, no jako taka osoba zaangażowana gdzieś tam na pierwszej linii frontu w to, żeby to wszystko działało lepiej, mówi, że no wiele rzeczy mogłoby być lepiej, wiele rzeczy mogłoby działać lepiej i bardziej dostępnie, ale zasadniczo każda Estonka, każdy Estończyk jako obywatel czy osoba mieszkająca, tam może gdyby ktoś tam mieszkał z zagranicy, to też otrzymuje taką plastikową kartę, nie wiem, czy na NFC, czy jakąś chipową. I teraz ta karta jest naszą furtką do wszystkich usług cyfrowych w Estonii. I my tą kartą się możemy autoryzować, nie wiem, czy to się posiada też jakiś czytnik, że przy komputerze, czy tam wystarczy się zalogować, czy po prostu przy wizycie w instytucjach używany jest plastik, a wirtualnie, czy tam cyfrowo konto. I tym można logować się do banku, można logować się do wszystkich usług państwowych, można płacić podatki, rozliczenie podatkowe, no to już my też możemy, ale można podpisywać dokumenty i te podpisy są kwalifikowane, jakby mianowane, w sensie to są już podpisy, które są równoważne podpisowi fizycznemu. I taki podpis my możemy dostępnie umieścić, możemy podpisać jakiś dokument, ale możemy też ten podpis samodzielnie jako osoby niewidome zweryfikować, czyli kto go udzielił, kiedy i czy podpis jest autoryzowany, czy nie. Te informacje są dla nas w sposób dostępny podane. No, też odbyło się już głosowanie internetowe w Estonii. No i wiele, wiele rzeczy tam już załatwić się drogą internetową da. Z tego, co też słyszałem, jest problem z dostępem do syntezy mowy, no bo jakaś synteza mowy dla języka estońskiego istnieje, ale to jest bardziej warunki laboratoryjne i uczelniane i to ktoś tam poszedł mocno właśnie w jakieś neuronowe sieci i tak dalej, więc nie jest to głos, który można sobie po prostu użyć w czytniku ekranu. No iPhone nie ma języka estońskiego, nawet jeśli chodzi o interfejs. Już pomijając to, że nie ma syntezy estońskiej w iPhone'ie, to też nie ma... iOS nie został przetłumaczony tekstualnie na język estoński. Więc czego się używa w Estonii? Ano języka fińskiego. To znaczy przynajmniej do syntezy. Fińska synteza czytająca estoński. To się jakoś sprawdza, to znaczy jakoś, bo oczywiście te syntezy Vocalizer lubią sobie, co my też w polskim znamy, nadinterpretować różne rzeczy, czytać przynajmniej no, na siłę czasem po angielsku i to te głosy mam wrażenie zagraniczne, w polskim tego aż tak nie widać, ale zagraniczne głosy naprawdę, niemieckie głosy na przykład bardzo popłynęły w angielszczanie różnych rzeczy i też fiński, więc fiński czytający niektóre estońskie słowa próbuje coś tam po angielsku naciągać, coś tam nadganiać, no i jest ciężko, więc Jakob opowiadał, że bardzo się ucieszył, kiedy wprowadzony został Eloquence, no bo oni gdzieś tam dorastali z fińskim Eloquencem czytającym estoński, no i teraz mają fińskiego Eloquence'a również na iPhone'ach, więc teraz można fajną, taką starą, znaną, już sprawdzoną fińską syntezą czytać język estoński. Ponoć też restartowany jest aktualnie system edukacji włączającej, bo on, ja pamiętam nawet z czasów jeszcze właśnie nastoletnich, kiedy mieliśmy przez Klango kontakty gdzieś tam z osobami niewidomymi z Estonii, to tam to wszystko stało właśnie nauczycielami wspomagającymi, którzy przychodzili na zajęcia do tych uczniów. No i teraz któryś z rządów estońskich podjął tam szereg różnych działań, które no jakoś uśmierciły ten system i teraz on rusza gdzieś od nowa. Też starają się robić dużo w kwestiach zatrudnienia. No Jakob chwalił się, że to jest bardzo mały kraj, 1,3 miliona obywateli, więc no mniej niż niejedno miasto większe w wielu krajach. No i dzięki temu, że to są takim małym krajem i to wszystko tak działa, no to Jakob na przykład mówi, że on też ma wykształcenie dziennikarskie i przez jakiś czas pracował dla Radia Estońskiego, no to wielu zagranicznych gdzieś tam korespondentów, z którymi miał okazję rozmawiać, bardzo było zadziwionych, że on osobiście ma numer do prezydenta Estonii, czy tam do premiera.
1: No tak. Znają się ludzie. Mały kraj.
0: Tak, dokładnie.
1: Łatwiej.
0: I dzięki temu też bardzo łatwo jest wprowadzać różnego rodzaju innowacje i różnego rodzaju projekty i programy. Więc no tutaj jak najbardziej to wszystko się gdzieś tam sprawdza. No ale niestety te kwestie jeszcze świadczeń socjalnych i uznawania niepełnosprawności są dalej analogowe. Co kilka lat trzeba się meldować na nowo na jakąś komisję, trzeba chodzić do jednego, drugiego, trzeciego biura, jednej, trzeciej, drugiej, trzeciej, czwartej instytucji.
1: Skąd my podpisywać, to znamy?
0: Tak, podpisywać papiery jak najbardziej analogowo. No i może coś się w końcu załatwi, więc tutaj Jakob życzyłby sobie, żeby może podpatrzeć te rozwiązania z Azerbejdżanu i z Ukrainy. Może by się coś udało. Tak się jeszcze zastanawiam, na jakich ja to byłem ciekawych wydarzeniach, znaczy prelekcjach w ramach tutaj tego. Wiem, że było dużo też takich interaktywnych. Były na pewno zajęcia z tańca inkluzywnego. No nie poszedłem na nie, no przykro mi, więc nie mogę niestety tutaj zrelacjonować. Było dużo tych dyskusji przy ognisku. Na przykład była dyskusja, gdzie udzielał się Christopher Putnam, czyli jakby osoba główna odpowiedzialna za działania dostępnościowe na Europę Środkową i Wschodnią i na Zachodnią również, czyli tutaj ten obszar unijny i tak dalej dookoła. I dyskusja ta, tam było więcej panelistów, tam była też pani z firmy Scribly, czyli taka amerykańska firma zajmująca się takimi naprawdę rozbudowanymi, profesjonalnymi opisami zdjęć. No i była dyskusja na temat tego, czy sztuczna inteligencja nas zastąpi w tym opisywaniu zdjęć, w tych opisach alternatywnych. No i konkluzja była taka, przynajmniej tak się wypowiedział sam Christopher, że no jednak nie, że to jest zbyt ważne, żeby to zostawić w 100% maszynie, że na przykład w kwestii tworzenia muzyki, to on to widzi tak, że muzyka, która ma zwracać uwagę, muzyka, która jest istotna i która jest ważna, czyli na przykład, nie wiem, tworzymy grę komputerową i tam ma być ścieżka dźwiękowa, gdzie pojawi się utwór towarzyszący walce, więc to ma być ten utwór, który wszyscy zapamiętają, no to to nie, to powinien nadal tworzyć człowiek. Natomiast takie utwory, które gdzieś tam w tle sobie lecą, jakieś takie mało znaczące, to już może być sztuczna inteligencja, czyli wszystkie te tak zwana muzyka windziana, ta elevator music, różnego rodzaju muzyczki na liniach telefonicznych, kiedy to czekamy na połączenie z konsultantem. No takie muzyczki w tle, które nie mają w założeniu zostać zapamiętane, to bardziej tam widziana jest rola sztucznej inteligencji. Jako telefoniasty geek, który zbiera muzyczki. Nie zgadzam się. Oby dzwonków do telefonów nie zaczęła komponować sztuczna inteligencja, bo tak przynajmniej można opowiedzieć czyjąś historię. Historię jakichś twórców, autorów, jakichś DJ-ów, którzy tworzyli te dzwonki.
1: Wiesz, za jakiś czas sztuczna inteligencja może historię dorabiać do tych dzwonków.
0: To prawda, no. No ale było też trochę takich dyskusji na temat reprezentacji osób z niepełnosprawnościami w mediach, w kulturze popularnej i tutaj też niestety no nie wyrobiłem się czasowo, żeby na tą prelekcję dotrzeć. No to może póki ja się zastanawiam tak naprawdę nad tym, co ja jeszcze tak naprawdę zobaczyłem, to przedstawmy to, co na pewno wiem, że zobaczyłem, czyli Kinoa. Kinoa, czyli rękawiczka zakładana na dłoń, zestaw takich modułów, które wykrywając ruchy naszych palców pozwalają nam pisać, ale też za pomocą wibracji czytać wpisywane litery. No więc mamy już urządzenie na ręce i będziemy je łączyć z telefonem. Touch the screen to use Kinoa Rings or tap. We are trying to connect to the Kinoa Rings. Please wait. Okej. Okay. To się łączy.
5: Can't touch the screen to use. Okay, it's connected now.
0: Yes.
5: Now, let's start directly to apply the theory I gave you with the five groups
0: okay.
5: of letters.
0: Just a quick moment, I will just explain this.
5: Okay.
0: Oprócz Braille'a działa tu też wymyślony przez autorów system liter, który opiera się o pięć grup, czyli pierwsza grupa to A, B, C, D, E, druga grupa to F, G, H, I, J i tak dalej. No i każda litera to dwie wibracje. Pierwsza wibracja wskazuje grupę, czyli jeżeli zawibruje mi na palcu małym, to jest grupa pierwsza, czyli litery w zakresie od A do E. A druga wibracja to jest już dana litera w danej grupie. No, czyli przykładowo B to jest mały palec, bo pierwsza grupa i serdeczny palec, bo druga litera w pierwszej grupie. O, no i to tak mniej więcej działa. Yes? I'm
5: yes.
0: ready.
5: So, as we said, every letter is represented by two fingers.
0: Yes.
5: First finger tells you the group.
0: The group.
5: Second finger tells you where the letter is
0: in the group. Yes.
5: Alles klar?
4: Yes, alles klar. Los geht's.
5: Los geht's. So, was haben wir jetzt?
4: A.
5: Very good.
4: A, bo zawibrowało dwa razy na palcu małym, czyli pierwsza grupa i pierwsza litera z pierwszej grupy, no to A.
5: Mhm. And now?
4: B.
5: Very good.
4: B. Pierwsza wibracja była na małym palcu, czyli pierwsza grupa, druga wibracja była na palcu serdecznym, czyli druga litera w pierwszej grupie, no czyli B. C.
3: C.
5: Excellent.
4: Tak samo, pierwszy, trzeci, czyli pierwsza grupa, trzecia litera, palec mały, potem palec środkowy. Mhm. D.
5: D.
4: Mhm. I.
5: Now we start second group. Second
4: yes.
5: Start with the second finger.
4: Yes, yes, I'm ready. F.
5: Bravo.
4: Mhm. G.
5: Excellent.
4: Mhm. Dwa razy na drugim. G, O. H.
3: H.
4: Mhm. I.
3: I.
4: And J.
3: J.
5: Now we make a little experiment.
4: Okay.
5: I make you read the word.
4: Okay.
5: You are not going to tell me the letters.
4: Okay.
5: You are going to tell me the word. At the
4: okay.
5: End.
4: Czyli dostanę literki po kolei i mam słowo z nich ułożyć. Teraz będą już na wyrywki literki. Systemem.
5: For that,
4: yes.
5: Let's do some small. Let me help you a little bit.
4: Yes.
5: Let's remember the beginning and the end of each group.
4: Okay.
5: A, E.
4: Mm-hmm.
5: First group.
4: Yeah.
5: F, J.
4: Yes.
5: Second group. K, O.
4: Yes.
5: P, T.
4: Yes.
5: U,
4: W. Y.
5: Okay.
4: Czyli zapamiętujemy początki i końce grup. A, E, F. Jod i tak dalej. Mm-hmm.
5: Perfect. And then let's remember some what we call friends.
4: Okay.
5: Double here is A.
4: Yes.
5: Double here is
4: G. G.
5: Excellent. Double here is
4: M. M.
5: Perfect. Perfect. Double here is
4: S.
5: Oh, you are great. And this one double is Y.
4: Y.
5: Now, I'm going to turn down the volume so you don't read,
4: yes.
5: You don't hear the letters.
4: Yes.
5: And you're going to do this nice exercise.
4: Yes.
5: It's going to be a short word.
4: Okay, cool.
5: And look, when you use these two fingers simultaneously,
4: yep.
5: You make space.
4: Mm-hmm.
5: So if you receive simultaneous vibration.
4: A, czyli na, wskazujący mi na kciuku wibracja na jednocześnie to jest spacja.
5: Mm-hmm. So
4: this is space.
5: So now you are reading.
4: Okay.
5: And you receive space.
4: Yes.
5: It means that the word has finished.
4: Okay.
5: Then you can form your word in your head.
4: Head. Mm-hmm.
5: And at that time you tell me the word.
4: Am I allowed to ask you to repeat it later?
5: If any, I know. Anything, okay. I help you.
4: Okay, cool. Cool.
5: Remember, this is the very first time you do it.
4: Sure.
5: So,
4: okay, cool.
5: Start?
4: Yes, please.
5: Don't tell me the language.
4: Yeah,
5: just keep
4: sure.
5: It in your head and tell me to move.
4: Sure. You can move ahead.
5: Okay.
4: Mm-hmm. Got it. Cute. I have it. Yes. It's a cat.
5: I'm impressed.
4: Dostałem słowo cat, pisane C-A-T. Wszystkie literki wyszły.
5: Now, let's write.
4: Okay.
5: Okay?
4: Yes.
5: Ready to write? I
4: yes.
5: Think you have to sit.
4: Do I? Okay, I can.
5: Because you have to put your hand on the table.
4: On the table. Oh, będziemy pisać, bo tu się też pisać. Mm. Yes.
5: Your fingers are free, they should be free.
4: Yes.
5: Your wrist is, you are relaxed so that
4: yes.
5: You are not tired. And slightly lifted like this, and you're going to drop your finger. You have to make a little shock. Tak.
4: Ah, yeah, okay, just under that.
5: You have to make a shock.
4: Okay, yeah.
5: So the same letters to read, you used to write.
4: Okay.
5: So you just go ahead and start tap.
4: Yeah.
5: Okay, let me put the volume on so that you hear what
4: okay.
5: Writing.
4: Czyli piszemy w ten sposób, że po prostu tymi palcami stukamy o stół, mając tą rękawiczkę na dłoni. Stukamy o stół te kombinacje same, które wysłyszeliśmy wibracją. I'm ready.
5: Okay, now.
3: H, deleted. U, deleted.
5: I'll show you how to delete later.
4: Okay,
5: now
4: cool.
5: Go ahead, just write A.
3: A.
5: B.
3: A.
4: No, it didn't detect it.
5: Yeah. Yes. Okay, no. Explain what is happening.
6: Yes.
5: The first tap can be confused with the previous tap. If you miss the tap, and the equipment thinks it's the, you think it's the first tap.
6: Yeah.
5: But in fact, it's the previous tap.
6: Oh. Okay.
5: So that's why sometimes you want to make B, which is this followed by this.
6: Yeah.
5: You end up making this followed by this, which is F.
6: Okay.
5: So in this case,
6: but I think I hit it right.
5: Mm-hmm. It's like when you are writing on a computer and you tap the wrong key.
6: Yeah.
5: You delete with these two. You just type these two simultaneously.
3: F deleted. A deleted.

0: Initially, it means the left hand followed by the right hand.
1: Okay.
0: And I explain you how.
1: Okay.
0: You want to describe that in Polish?
1: Czyli mamy tu system Braille'a. No, ale mamy tylko 5 palców do dyspozycji, więc jakoś trzeba zrobić to, co robi lewa ręka i to, co robi prawa. Jak rozumiem, chodzi... you mean the right hand? You mean the sixth dot, or...?
0: The sixth dot, yes.
1: Yes.
0: The first column of the sixth dot.
1: Ah, okay.
0: So
1: first column and then the second column.
0: Yeah, exactly. So, for the 1, 2, 3,
1: mm-hmm.
0: first column.
1: Yeah.
0: Second column, 4, 5, 6.
1: Okay.
0: So, in two times.
1: A, czyli najpierw dostajemy pierwszą jakby połówkę, punkty od 1 do 3, a potem drugą połówkę, punkty od 4 do 6. Troszkę jak pisanie jednoręczne w Advanced Braille Keyboard. Mm-hmm.
0: So for example, C will be 1, 4. That's what you will receive.
1: A 1, 4. Mm-hmm. Czyli pierwszym punktem jest wskazujący, drugim jest środkowy, a trzecim jest serdeczny, więc C to będzie dwa razy na wskazującym. Okay?
0: Now, A is 1,
1: yes.
0: But you have to say that the second colon is empty, is 0. So we use the thumb for that.
1: Okay.
0: You understand?
1: Yes,
0: so
1: I do. Czyli
0: A will be tak, tak, tak.
1: Okay. Czyli jak piszemy tylko lewą kolumnę, na przykład literę A, no to pójdzie wibracja najpierw na palec wskazujący, a potem trzeba jakoś zasygnalizować, że to wszystko, że już po prawej stronie nic nie ma, po 4, 5, 6, więc wibruje jako 0 kciuk. Mhm.
0: Okay, let's start now.
1: Okay,
0: reading.
1: Cool. Yeah.
0: Braille.
1: Let's try.
0: Pavel.
1: Yes.
0: You are reading Braille the first time.
1: Yes.
0: With vibrations on the fingers.
1: Okay, cool. A.
0: Great.
2: A.
1: B.
0: Great.
1: A i on wibruje naraz, te pierwszy, drugi. Mhm. Czyli pierwszy, drugi wskazujący środkowo wibrują naraz. C. Dwa razy wskazujące wibrował. D.
0: Brawo.
2: D.
1: I.
2: I.
0: Excellent.
1: Tak, więc tak się prezentuje urządzenie Kinoa. Ja może je troszeczkę opiszę, bo tak zaczęliśmy od środka. Ale jest to u podstawy bransoletka, którą zapinamy wokół nadgarstka. Ona ma zniknąć potem w przyszłości, ma nie być już potrzebna. Mają być same te moduły na końcu. I od tej bransoletki wychodzą takie jakby macki ośmiornicy, takie 5 takich podłużnych, dość śliskich kabelków, które kończą się w takich kółeczkach z rzepu. I na szczycie tych kółeczek z rzepu są ponaklejane te moduły wibrujące i te moduły, które wykrywają nasze palce. To jest produkt rozwijany w Austrii, natomiast oni próbują się otworzyć dalej i zakładają jakąś tam subfirmę w Kenii, w Nairobi. I no, domyślam się, że też więcej o tym produkcie będę jeszcze wiedział. No i podsumowując, z jednej strony wibruje nam tekst wpisywany na smartfonie, albo tą metodą, którą opisywałem, czyli tymi grupami liter, albo Braille'em, który właśnie jest ograniczony do tych trzech palców, wskazujący, środkowy i serdeczny. I albo my możemy wpisywać te litery, po prostu on reaguje na ruchy naszych mięśni w palcach i wpisuje odpowiednie litery, jeżeli my stukamy w jakąś powierzchnię. No ciekawe to urządzenie, bo zwłaszcza, że tak naprawdę możemy mieć na rękach zawsze jakąś klawiaturę podręczną. Na ten moment stosowane jest to głównie do edukacji, no bo jak słyszeliśmy, pan wpisywał mi jakieś tam teksty na telefonie i one mi były wywibrowywane, albo w drugą stronę ja pisałem na... stukając o stół palcami i te litery były wprowadzane do smartfona. Jak też widać, nie zawsze były poprawnie wykrywane, więc tutaj jeszcze przed twórcami troszkę chyba pracy jest, albo przede mną treningu, tego nie wiadomo. No i w ten sposób to działa. Czy to można by jakoś rozszerzyć? No jest planowane jakieś SDK, żeby można było z tego zaprogramować na przykład jakiś sterownik do czytnika ekranu, albo jakiś tam urządzenie na Bluetooth, które wyłączyło się ze smartfonem i pozwalało wpisywać teksty. No, tak naprawdę wyobraźnia można nas tylko ponieść do tego, co my zrobimy z tym urządzeniem. Natomiast na ten moment oni jeszcze coś eksperymentują, na przykład z reprezentacją kolorów, czyli po prostu w ten sposób, że kciuk wskazujący i środkowy to jest RGB i wibrując jakby różnymi kombinacjami tych trzech kolorów naraz o różnej intensywności, my powinniśmy sobie być w stanie wyobrazić każdy kolor. Nie wiem, do mnie takie wizualizacji nie przemawiają, ale

0: Może komuś to pomoże, może do jakiegoś web designu to się przyda.
1: Prawdopodobnie no tu trzeba by było przejść intensywny trening, tak jak kiedyś były te narzędzia, takie pamiętasz, które wizualizowały kolor za pomocą dźwięku.
0: Tak.
1: Było coś takiego. Ale to też właśnie w opisach tego typu software'u zawsze była informacja o tym, że no to, żeby w ogóle z tego móc korzystać, to tu trzeba naprawdę sporo potrenować.
0: Mhm. Więc pewnie też i tam jest tak samo. Natomiast oni też coś próbują zrobić z mapami, że jak oni to pokazywali, że jest sobie tablet, na tablecie jest zainstalowana odpowiednia aplikacja i jest rozrysowany jakiś obrazek, na przykład mapa Austrii albo przekrój pszczoły. I teraz można poopisywać legendą odpowiednie te części i teraz my wodzimy palcem po tablecie. Cały obszar, który jest zajęty przez ten obrazek, jest zasygnalizowany wibracją, a my ustawiamy, czyli po prostu tam, gdzie jest wibracja, tam jest jakiś obraz. Tam, gdzie wibracji nie ma obrazu. I to jest tak naprawdę, my musimy sobie wyobrazić, jaki kształt tworzy to coś, co jest narysowane. Bardzo nie trafia do mnie ta metoda. Natomiast okej, nie jest to pierwszy projekt, który w ten sposób działa i jakoś ludzie upatrują przeogromną nadzieję w tym, że można wyczuwać obrazy po prostu wibracją. No, no nie wiem. Natomiast jest legenda i teraz jeżeli my się ustawimy na jakiejś części, powiedzmy tej pszczoły, jakieś tam skrzydło i już teraz nie pamiętam, jaki gest wykonamy, czy dociśniemy, to jest nam wywibrowana konkretna sekwencja, a o tym, co ta sekwencja oznacza, możemy się dowiedzieć, zapoznawszy się wcześniej z legendą. Więc no, w ten sposób pośrednio oni chcą też opisywać różnego rodzaju grafiki. Wygląda to na bardzo pokręcone i skomplikowane, natomiast tak jak mówię, produkt jest rozwijany w Austrii, więc jest bardzo możliwe, że będę wiedział, co się z nim gdzieś tam dalej na dalszym etapie dzieje. W dużym zarysie to chyba były większość tych ciekawszych spotkań, tych prelekcji, w których miałem okazję wziąć udział i z których no, wyciągnąłem dla was tu jakieś ciekawe informacje. Nie wiem, Michale, czy któreś z tych urządzeń na przykład do ciebie przemówiło?
1: Wiesz co, ciężko mi sobie na chwilę obecną wyobrazić jakieś takie coś. Pokazywałeś na samym końcu, czyli to urządzenie Kinoa. Tak. Mhm. To mogłoby być nawet całkiem niegłupie. Natomiast też sądzę, że jeżeli mowa już tu o wprowadzaniu tekstu Braillem, no to na pewno trzeba by było zrobić jakoś tak, żeby te no, 5 punktów można było wprowadzić za jednym razem i żeby można było za jednym dotknięciem wprowadzić jeden znak. No bo w tym momencie, jeżeli mamy pisać najpierw jedną kolumnę, potem drugą kolumnę, no to nam strasznie wydłuża czas.
0: Ja to też zasugerowałem autorom i ponoć nie byłem jedną osobą, która to zasugerowała, więc jest opcja, że zostanie to kiedyś zaimplementowane.
1: Oczywiście, co za tym idzie, trochę nam to zaburza te kwestie pisania, no bo nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, tak, żeby jedną ręką wypisywać cały znak. Ja teraz nawet tak sobie trochę próbowałem, no to powiem szczerze, musiałem się co chwilę zastanawiać, jak ja to chcę właściwie zrobić. Natomiast to jest oczywiście kwestia pewnego treningu.
0: Może, no właśnie nie wiem, jak to będzie wyglądało w wersji ostatecznej bez bransoletki. No pan twórca mówił, że same te moduły, więc może to będzie jakoś bezprzewodowo, ciężko mi powiedzieć. Natomiast trzeba będzie obserwować koszt, bo tego nie wspomnieliśmy, to jest $60. Tyle ma to docelowo kosztować.
1: No
0: więc
1: to przystępne.
0: Bardzo, tak. Więc miejmy nadzieję, że uda im się ten koszt, tą cenę końcową utrzymać. No ja też trzymam kciuki za ten projekt, bo jest on bardzo ciekawy i no miejmy nadzieję, że nastąpi taki dzień, że kiedyś go zaprezentujemy w tym podcaście, bo to oczywiście byłoby też. Tak. Internet nam coś przerywa i to chyba jest sygnał, żeby już powoli kończyć te opowieści. Tak przedstawiała się w tym roku konferencja Zero Project Conference. Niektóre z tych wystąpień z tej konferencji możecie znaleźć na YouTubie już i można sobie te panele także przyswoić i obejrzeć. Ja mogłem tam być osobiście, z czego bardzo się cieszę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za rok. Natomiast tymczasem Zostawiam was z tym materiałem, który dzisiaj dla was tutaj przygotowaliśmy. Przy jednym z mikrofonów Paweł Masarczyk, przy drugim Michał Dziwisz. Pozdrawiamy, no i do usłyszenia ponownie na antenie Tyfloradia przy najbliższej sposobności.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie przy mikrofonie Maciej Walczak. Dziś porozmawiamy sobie o gestach VoiceOver w systemie iOS. Jak już zapowiadałem w audycji na temat ekosystemu Apple i jak w oparciu o te urządzenia firmy zbudować sobie ekosystem po niewidomemu, wspominałem o tym, że rozpoczynam cykl audycji poświęconym zagadnieniu obsługi iOS-a. I dziś będzie pierwsza audycja z tego cyklu. Porozmawiamy sobie o gestach VoiceOver. Dlaczego o gestach VoiceOver? Ano dlatego, że audycje, które były nagrywane jakiś czas temu, niestety już dość mocno straciły na aktualności z racji wprowadzonych przez Apple zmian w systemie jako takim, ale też w konstrukcji sprzętowej. Tak więc porozmawiamy sobie dzisiaj o tych gestach, o tym, co się zmieniło, o tym, jak obsługiwać tak naprawdę ten sprzęt. W kolejnych audycjach poruszymy sobie temat edycji tekstu, metod wprowadzania tego tekstu, edycji tekstu i wykonywania innych operacji na tekście. Dalej zobaczymy, czego będziecie wy, drodzy słuchacze, chcieli. Na pewno planuję poruszyć temat obsługi aplikacji typowo produktywnościowych, że się tak wyrażę, czyli kalendarze, przypomnienia, notatki i tak dalej. Natomiast to, o czym też będę mówił, na pewno o tym też wy zadecydujecie. Będę bardzo wdzięczny na pewno w komentarzach, jeśli będziecie zadawać pytania. Ale tak, teraz myślę, że sobie przejdziemy do tych gestów, żeby zbytnio nie przedłużać. I założenie jest takie, że zaczniemy sobie od przycisków fizycznych. Troszeczkę przewrotnie, mimo że o gestach, to będę chciał ująć temat w zakresie całej obsługi. Więc zaczniemy sobie od przycisków fizycznych. No bo przecież po pierwsze trzeba telefon włączyć, po drugie trzeba telefon skonfigurować, a do konfiguracji samodzielnej bezwzrokowej potrzebny nam jest VoiceOver. No i cóż, mamy nowszy telefon, prawda? Z Face ID, bez żadnych przycisków, o zgrozo, nie ma home'a. Ja zresztą o tym w poprzedniej audycji wspominałem, ale tutaj też jeszcze raz nadmienię, bo te obawy są duże użytkowników, jeśli chodzi o przesiadkę na nowsze telefony, a myślę, że nie ma zupełnie się czego obawiać. Ja co prawda jeszcze nie mam urządzenia tego nowszego z Face ID i bez Home'a, natomiast testowałem, bawiłem się i też inni użytkownicy potwierdzają, że po prostu się da, więc dlaczego miałyby być jakiekolwiek obawy? No więc wyciągamy taki telefon z pudełka, wciskamy przycisk boczny dłużej, prawda, włączamy go. No i jak już nam się telefon włączy, wciskamy 3 razy przycisk boczny, żeby włączyć VoiceOver. W odróżnieniu od tego, że w starszych telefonach włączaliśmy VoiceOver przyciskiem Home. Wydawać by się mogło, że przycisk boczny będzie spełniał tę samą funkcję co przycisk Home. Jednak tak niestety nie jest. One są tak naprawdę zbieżne tylko w tym jednym aspekcie włączania VoiceOver. 3 razy jeden, 3 razy drugi. Włącza i wyłącza nam VoiceOvera bądź inny zdefiniowany przez nas skrót dostępności. Niemniej w pozostałych kwestiach mocno to wszystko się różni. Więc zaczniemy sobie od tego przycisku, co on robi tak naprawdę, żebyśmy mieli jasny ogląd na sytuację. Więc przycisk wciśnięty raz blokuje nam ekran, a wciśnięty po raz drugi nam ten ekran wybudza. Dwukrotnie wciśnięty na zablokowanym ekranie umożliwia nam płacenie poprzez Apple Pay, przy czym przy takiej płatności musimy zautoryzować się twarzą. No a w innych sytuacjach, takich na przykład jak pobieranie aplikacji z App Store'a, ten przycisk wciśnięty dwukrotnie wyzwala nam dopiero Face ID celem uwierzytelnienia. Więc jak już widzimy, ten przycisk nam robi już zupełnie co innego. Przycisk wciśnięty i przytrzymany, no właśnie, w starszych telefonach mieliśmy tak, że ten przycisk nam po prostu wywoływał menu, tak zwane menu zasilania, w którym mogliśmy wyłączyć nasz telefon. Tutaj niestety tak się nie dzieje. Tutaj ten przycisk wciśnięty dłużej wywołuje nam albo Siri, albo klasyczne sterowanie głosowe, albo jeśli wyłączymy w ustawieniach, nie będzie robił nic. Jak więc wyłączamy telefon? Ano, wciskamy najpierw przycisk zgłaśniania, potem przycisk dociszania i dopiero wciskamy dłużej ten przycisk boczny. Dopiero wówczas pojawi nam się menu zasilania. Nie róbcie tego, broń Boże, w odwrotnej kolejności, bo możecie wezwać przypadkiem SOS. Natomiast, tak jak mówiłem, góra, dół i przycisk przytrzymany dłużej. Przy czym ta operacja musi zostać wykonana w miarę szybko, w miarę sprawnie. Skoro mamy już przycisk boczny za sobą, przejdźmy sobie do przycisku Home. Do starego, dobrego przycisku Home w kontrze właśnie z gestami. No bo skoro w nowszych iPhone'ach nie mamy przycisku Home, musiał on zostać zastąpiony gestami. Jednokrotne wciśnięcie przycisku Home wychodzi nam z danej aplikacji. Jeśli jesteśmy na innym ekranie niż ekran domyślny, wraca nam do domyślnego. No a jak wywołujemy to samo na urządzeniu z Face ID? Ano, nic prostszego. Kładziemy palec u dołu ekranu, u samiusiego dołu ekranu u krawędzi. Tutaj przypomnę, że od iPhone'a bodaj 12 te urządzenia są zupełnie bezramkowe, więc kładziemy autentycznie na samiutkiej krawędzi, na samym dole i słyszymy takie plumknięcie, taki dźwięk i zdaje się, że jest tam jeszcze taka wibracja. Ciągniemy palec w górę, aż do pojawienia się pierwszej wibracji. Gdy tą pierwszą wibrację usłyszymy, w domyślnym ustawieniu voice-overa, który nam oznajmia wszystkie podpowiedzi, oznajmia nam voice-over, że unieś palec, aby przejść na ekran główny i tak dalej, i tak dalej. Gdy pociągniemy palec jeszcze w górę, jeszcze wyżej, czyli do kolejnej wibracji, tak prawie do połowy ekranu powiedzmy, voice-over wtedy nam oznajmi, że unieś palec, aby wywołać pasek przełączania aplikacji. Ja teraz parafrazuję, nie wiem dokładnie co on tam mówi, ale komunikat jest jasny, że położenie tego palca i pociągnięcie w górę do pierwszej wibracji emuluje nam przycisk Home, natomiast jeszcze gdy podciągniemy ten palec w górę, wywoła nam się pasek przełączania aplikacji. I tę czynność tak naprawdę możemy wywołać od góry ekranu, tyle że nam zrobi co innego. Wywoła nam, gdy od góry i usłyszymy plumknięcie i poczujemy wibrację i pojedziemy palcem w dół, pierwsza wibracja wywoła nam centrum sterowania, jak control center, natomiast druga wibracja, gdy pociągniemy palec jeszcze bardziej w dół, wywoła nam centrum powiadomień, jako notification center. Mi się to zawsze myli, słuchajcie, bo u nas w Polsce no to najpierw jest centrum powiadomień jako P, potem S i tak dalej, no ale że Apple firma amerykańską jest, u nich prościej jest control center, co jest pierwsze, notification drugie, więc stąd mamy centrum sterowania, potem centrum powiadomień. Do centrum sterowania i powiadomień przejdziemy sobie troszkę później, bo można je wywoływać inaczej, tradycyjniej. Niemniej tutaj o tym nawiązuję, no bo skoro już jestem przy jednokrotnym posuwaniu palca i tego, jak tu zastąpić przycisk Home, no to analogicznie właśnie można pociągnąć palec w dół. A jeszcze przytrzymany przycisk Home wywołuje nam Siri lub sterowanie głosowe. Czyli i w tym aspekcie ten przycisk boczny łączy się z przyciskiem Home, prawda? Tu, tam w przycisku bocznym na nowszych telefonach z Face ID mamy wywoływanie Siri poprzez przytrzymanie, a tutaj Home tak samo nam wywołuje Siri bądź sterowanie głosowe. Co warto wiedzieć? Podwójne stuknięcie, gdy włączymy sobie odpowiednią opcję w ustawieniach, stuknięcie w przycisk Home dwukrotne wywołuje nam coś takiego, co się nazywa łatwy dostęp. I łatwy dostęp polega na tym, że tak naprawdę pasek statusu, który jest u góry urządzenia,
4: 21.00, rzeczne pasku statusu,
3: prawda? Ten pasek statusu ściąga nam do połowy ekranu. To jest, gdy na przykład mamy jakieś problemy manualne, nie możemy sięgać góry ekranu, a jak wiemy, te telefony stają się coraz większe. Ale i na tym iPhone'ie moim SE, tak naprawdę to działa od iPhone'a 7, możemy sobie ściągać ten pasek, żeby on był w połowie ekranu, nie u góry. Wywołujemy go, tak jak mówiłem, na starszych iPhone'ach, czyli z przyciskiem Home i Touch ID, i czytnikiem Touch ID, dwukrotnie stukając w przycisk Home. Mamy taki dźwięk i to powoduje, że on jest taki wyższy, taki, on leci wyżej i on powoduje, że... O, Teraz się znowu ekran wyswobodził na górę, bo przedtem był ściągnięty do połowy. Jak dokonujemy tego na nowszych telefonach? Jak doczytałem niedawno w artykule wsparcia, na samej krawędzi telefonu pociągamy palec w dół. Na dolnej krawędzi pociągamy palec w dół i łatwy dostęp powinien nam się aktywować. Co za tym idzie, pasek statusu powinien zjechać do połowy ekranu. No dobrze, przyciski tak naprawdę mamy już omówione, więc przejdźmy sobie do gestów. Będziemy się trzymać takiego schematu, że będziemy sobie najpierw przesuwać palcami, potem stukać dwukrotnie, potem stukać z przytrzymaniem dwukrotnie, jeśli się da, potem stukać sobie trzykrotnie, czterokrotnie i tak dalej, i tak dalej. Żebyśmy zachowali pewien schemat, pewną ciągłość. Tam na tych przyciskach fizycznych mi bardzo zależało, żeby je objaśnić, żeby one były pierwsze. A teraz przejdziemy sobie rzeczywiście do gestów. I tym, czym się posłużę, to jest ćwiczenie voice-over. To jest samouczek voice-over. Dlaczego? Ano dlatego taki wybór, że jeśli wy później będziecie sobie chcieli przećwiczyć te gesty, one, ja przyznam szczerze, są tak durnie przetłumaczone, te objaśnienia z angielskiego, nieprawdopodobnie, tylko na pewno z angielskiego, ale tak są durnie przetłumaczone, że szkoda gadać. Dlatego ja będę chciał, żeby voice-over się naprodukował, powiedział to, co ma do powiedzenia w odniesieniu do każdego z tych gestów, a ja ewentualnie będę wyjaśniać, bo naprawdę to jest dramat, jak to zostało przetłumaczone. Ale dobrze, no nie narzekajmy dłużej, uruchommy sobie pomoc voice-overa.
4: Uruchamiam pomoc. Aby wyjść z pomocy, stuknij dwukrotnie czterema palcami, potrzyj dwoma lub naciśnij escape na klawiaturze.
3: Tak, escape na klawiaturze, no klawiatury nie mamy. To jak uruchamiamy tą pomoc, to ja do tego przejdę później. Na razie skupmy się na rzeczach podstawowych. Czyli aby przemieszczać się pomiędzy elementami na ekranie, używamy gestu jednego palca w prawo lub w lewo. Prawo.
4: Przesunięcie w prawo jednym palcem. Przejdź do następnej rzeczy.
3: Właśnie, czyli następna rzecz jakby na ekranie od miejsca, gdzie znajduje się nasz kursor voice-over, w lewo.
4: Przesunięcie w lewo jednym palcem. Przejdź do poprzedniej rzeczy.
3: Przejdź do poprzedniej rzeczy, tak. Czyli no, do poprzedniej rzeczy. Czyli nam tutaj akurat jest objaśnienie proste, tutaj jest OK.
4: Dotknięcie, powiedz rzecz.
3: Tak, jeśli my sobie dotkniemy jednym palcem, no to nam czyta aktualnie wyświetlony element na ekranie. I tu jest ważna rzecz, bo to mniej więcej jest właśnie eksploracja ekranu. To nie są do końca gesty, eksploracja ekranu, czyli no właśnie dotykanie określonych punktów na ekranie, które są, ta umiejętność jest ważna. To ja obserwuję, że użytkownicy Androida, którzy przesiadli się na iPhone'a, mają to mocno wyćwiczone, bo tam na Androidzie swego czasu na pewno trzeba było się mocno naeksplorować, żeby też coś znaleźć. Te gesty nie były aż tak dobrze dopracowane jak tutaj na iPhone'ie, tam trzeba było je dużo precyzyjniej wykonywać. No, w każdym bądź razie eksploracja ekranu użytkownikom Androida jest bardziej znana, takie mam wrażenie. Natomiast tutaj na iOSie też ją warto znać, dlatego że no właśnie, jeśli wiemy na przykład, że pasek statusu jest na górze, no to bach, dotykamy góry ekranu i mamy ten pasek statusu. Jeśli mamy na przykład pole edycyjne, wiemy, że pole edycyjne na przykład jest na dole, no to nie idziemy w prawo palcem, w prawo i nie szukamy tego pola. Od razu tykamy dołu. Klawiatura, litery, też jak znamy układ. To, że jak wiemy, że zakładki są na dole ekranu na przykład. Więc ogólne zorientowanie się, gdzie dana rzecz, dany element leży względem nas na ekranie, no myślę, rzecz bezcenna może pomóc bardzo. I teraz tak. Właśnie powiedz rzecz, czyli dotykamy sobie jednym palcem, no on mówi, prawda?
4: Dotknięcie, powiedz rzecz.
3: Tak, żeby aktywować daną rzecz, no właśnie, stuknijmy sobie dwa razy jednym palcem.
4: Dwukrotne stuknięcie, jeden palec, aktywuj.
3: Tak, czyli no właśnie, aktywuje nam daną rzecz. Dwukrotne stuknięcie z przytrzymaniem, chyba nam tutaj tego nie zrobi, no niestety, a szkoda. No to sobie w takim układzie stuknijmy trzy razy.
4: Trzykrotne stuknięcie, jeden palec. Wykonaj długie naciśnięcie.
3: Wykonaj długie naciśnięcie. I tak naprawdę dlaczego ja wspomniałem o geście dwukrotnego stuknięcia z przytrzymaniem? Ano dlatego, że te gesty teraz są tożsame, równoważne. One tak naprawdę robią to samo. Dlatego, że kiedyś trzykrotne stuknięcie jednym palcem nam robiło taki jakby dwuklik, w sensie dwa razy nam aktywowało daną rzecz. Dalej nie wiem, o co z tym chodzi. Może jak ktoś w komentarzach mnie oświeci, będę wdzięczny. Nie wiem w ogóle, po co to jest. W sensie jakby nam się dwa razy klika, a wykonuje stuknięcie. W każdym bądź razie, no teraz też mamy dalej taką opcję, gdy sobie stukniemy 4 razy.
4: Czterokrotne stuknięcie, jeden palec, aktywuj, dodatkowe.
3: Tak, właśnie, czyli już widzimy, jak tutaj ładnie przetłumaczone jest. Aktywuj dodatkowe. Więc to jest stukanie, czyli właśnie to akurat jest jakby dwa razy stuknięcie, dwukrotne aktywowanie elementu. Ale jeszcze przejdźmy sobie do tego długiego naciśnięcia, bo długie naciśnięcie jest bardzo pożyteczna rzecz. Ono tak naprawdę, to długie naciśnięcie, otwiera nam tak naprawdę menu kontekstowe, menu skrótów, tak naprawdę do akcji na danym elemencie. Czyli na przykład, jeśli my sobie jesteśmy na danym łączu internetowym i pukniemy sobie dwa razy z przytrzymaniem albo trzy razy, tylko już bez przytrzymania, jednym palcem, otworzą nam się menu typu otwórz w nowej karcie, pobierz wskazywany plik. Jednym słowem, no mamy dostęp do dodatkowych opcji, do opcji dotyczących danego łącza internetowego. Jeśli jesteśmy na polu edycji, ten gest trzykrotnego puknięcia lub dwukrotnego z przytrzymaniem uaktywni nam menu dotyczące edycji typu kopiuj, wklej, zaznacz, cofnij i tak dalej. Jeśli gest sobie wykonamy na przykład na danej aplikacji, będziemy mieli dostęp do jej szybkich takich tak zwanych czynności. Jeśli na przykład sobie wykonamy to stuknięcie na aplikacji e-mail na przykład, będziemy od razu mieli opcję utworzenia nowej wiadomości bez wchodzenia w aplikację e-mail, to znaczy jeśli wciśniemy ten przycisk utwórz nową wiadomość, no to wtedy wiadomo, nam się otworzy aplikacja e-mail, ale mamy zaoszczędzone to, że nie musimy szukać utwórz i tak dalej, tylko mamy po prostu już, jesteśmy w polu tworzenia nowej wiadomości, w zasadzie w oknie tworzenia nowej wiadomości. I tak naprawdę ten gest ma szerokie zastosowanie, on tak naprawdę był kiedyś, to znaczy nadal jest, jeśli mamy iPhone'a 7, 8 do iPhone'a XS bodajże, została zaimplementowana swego czasu przez Apple funkcja zwana 3D Touch, 3D Touch, która powodowała, że jeśli dociskaliśmy bardziej ekran, te czynności właśnie menu kontekstowe, menu skrótów dla danego elementu się aktywowało. I tak naprawdę użytkownicy iPhone'a 8 przykładowo, bo iPhone'a SE 2020 i 2022 już nie, mają opcji więcej, bo mają albo mocniejsze wduszenie ekranu, albo dwukrotne z przytrzymaniem wciśnięcie, albo trzykrotne puknięcie bez przytrzymania. Apple zdecydowało o wycofaniu silnika 3D Touch i zastąpienia go Haptic Touch i tak naprawdę my już nie możemy sobie w nowszych telefonach dociskać tego ekranu i wywołać tych funkcji, dlatego zostają nam gesty VoiceOver wyżej wymienione, czyli właśnie dwukrotne wciśnięcie z przytrzymaniem lub trzykrotne bez. Dobra, stukanie jednym palcem mamy omówione. Teraz sobie przejdźmy do przesunięcia jednym palcem w górę lub w dół.
4: Przesunięcie w górę jednym palcem. Poprzednia rzecz pokrętła.
3: Tak, poprzednia rzecz pokrętła.
4: Przesunięcie w dół jednym palcem. Następna rzecz pokrętła.
3: Źle to zostało przetłumaczone w ogóle, tak naprawdę, bo to powinno zostać przetłumaczone jako zmiana wartości danego parametru na pokrętle. O tym, czym jest pokrętło, powiemy sobie za chwilkę, bo pokrętło jest bardzo ważną i integralną tak naprawdę, jeśli chcemy obsługiwać należycie iPhone'a, tudzież inne urządzenie mobilne Apple. Z VoiceOver musimy wiedzieć, czym jest to pokrętło VoiceOver, bo bez tego nie damy rady. Ale o tym powiemy sobie za chwilkę, jak przejdziemy do gestów dwupalczastych i właśnie teraz do nich przechodzimy. Gesty przesunięcia w lewo i w prawo są, a i owszem, i zaraz sobie zobaczcie, jak on to fajnie nam tłumaczy. I zobaczymy, czy coś z tego zrozumiecie. Przesuwam dwoma palcami w prawo.
4: Przesunięcie w prawo dwoma palcami. Wejście.
3: Wejście.
4: Przesunięcie w lewo dwoma palcami. Wyjście.
3: Fajnie. Wiadomo wszystko, o co chodzi, prawda? Otóż tego nie było w poprzednich wersjach systemu iOS, co zostało wprowadzone w iOS 15. Mianowicie chodzi tutaj o dodanie tak zwanej grupowej nawigacji elementów. Rozróżnienie tak naprawdę nawigacji na styl nawigacji na płaską nawigację i nawigację grupową. Jeśli jesteśmy w nawigacji płaskiej, a domyślnie w takowej jesteśmy, nie musimy się o nic martwić. Gesty przesunięcia dwoma palcami w prawo lub w lewo nam nie działają. Natomiast jeśli ustawimy sobie nawigację grupową, ona jest znana tak naprawdę z systemu macOS, że tam każdy obszar na ekranie to tak naprawdę jest grupa elementów. Tabela to jest grupa, w którą należy wejść w interakcję. Pasek narzędzi to jest osobna grupa, osobny obszar na ekranie, z którym należy wejść w interakcję. Tak zwany obszar www, zawartość www, czyli zawartość strony internetowej, to jest obszar, z którym należy wejść w interakcję. No i iOS poniekąd sobie z macOS-a zaczerpnął i teraz też, jeśli bardzo chcemy, mamy taką możliwość. Jeśli ustawimy na taką nawigację grupową w ustawieniach dostępność VoiceOver w odpowiednim miejscu, możemy rzeczywiście, no bo jak mamy pasek narzędzi, dwa palce w prawo, wchodzimy w interakcję z paskiem narzędzi. Jeśli go chcemy opuścić, dwa palce w lewo, wyjście z tego trybu interakcji z paskiem narzędzi. Więc to jest to słynne wejście.
4: Przesunięcie w prawo dwoma palcami. Wejście.
3: Tak, w interakcję mogli przetłumaczyć z daną grupą elementów.
4: Przesunięcie w lewo dwoma palcami. Wyjście.
3: Ale niestety tego nie zrobili, więc dlatego ja wam teraz to tłumaczę. Przesunięcie dwoma palcami w górę i w dół robi nam coś takiego jak...
4: Przesunięcie w górę dwoma palcami. Czytaj od góry.
3: Tak, czytaj od góry. Czyli generalnie czyta cały ekran. Od pierwszego elementu na ekranie, od lewego górnego rogu na ekranie, czyta nam calusi ekran. Przesunięcie w dół.
4: Przesunięcie w dół dwoma palcami. Przeczytaj wszystkie.
3: Tak, przeczytaj wszystkie. I czym się różni przeczytaj...
4: Przesunięcie w górę dwoma palcami. Czytaj od góry.
3: Czytaj od góry, od przeczytaj wszystkie. Prawda? Gdyby tam dodali od kursora VoiceOver, byłoby wszystko w porządku. Ale że tego nie dodali, to ja teraz też muszę tutaj doprecyzować, że przesunięcie dwoma palcami w dół czyta nam w trybie ciągłym ekran od miejsca, gdzie stoi kursor. Przesunięcie w górę czyta nam od samej góry ekranu. Dobra, przechodzimy do stuknięć. Chociaż nie, przepraszam, jeszcze wcześniej, skoro o przesunięciach mowa, mamy pokrętło VoiceOver. Z racji, że ono jest wykonywane dwoma palcami i te dwa palce się przesuwają, tak więc sobie porozmawiamy teraz o tym, czym jest pokrętło VoiceOver. Pokrętło VoiceOver odpowiada nam tak naprawdę za większość operacji wykonywanych z VoiceOverem na iPhone'ie, na iPadzie czy innym urządzeniu, bo tak naprawdę pokrętło to jest nawigacja w tekście, nawigacja po łączach internetowych na stronie, nagłówkach, narzędziach formularzy i innych atrybutach strony internetowej, bo pokrętło to jest edycja tekstu, to jest formatowanie, to jest wycinanie, to jest kopiowanie, wklejanie i tak dalej. Tak naprawdę bez znajomości pokrętła na iOS-ie tak naprawdę nie zdziałamy. To jest też zaznaczanie tekstu za pomocą odpowiedniego parametru na pokrętle. Więc tak naprawdę pokrętło jest rzeczą nieodzowną każdego użytkownika iOS-a i tyle. I tutaj nie ma uproś. Jeśli chcemy się efektywnie posługiwać iPhone'em, tudzież iPadem, musimy to pokrętło opanować. Jesteśmy na niego skazani. Pokrętło VoiceOver też nam reguluje różne opcje VoiceOvera, typu złagodzenie dźwięku, typu głośność VoiceOver, typu jego prędkość i tak dalej, co sobie ustawimy w tym pokrętle, co chcemy mieć na tym pokrętle widoczne i w jakiej kolejności. O tym, jak ustawiać, gdzie ustawiać, powiemy sobie tak naprawdę w podcaście o edycji tekstu, gdyż tam tak naprawdę będziemy bardziej na szerszą skalę wykorzystywać to pokrętło, więc dopiero tam sobie wszystko powiemy. Natomiast tutaj ważnym jest, żeby wiedzieć, jak to pokrętło wykonywać. Ja tak naprawdę robię to tak, że kładę sobie palec wskazujący i palec środkowy na ekranie, no powiedzmy tak w miarę złączone i jeśli chcę przekręcić gałkę w prawo, bo to jest coś takiego, jakbyśmy przekręcali gałkę w prawo i w lewo, no pokrętło, gałka, prawda, czyli kręcimy tym. Powiedzmy, że kręcimy, bo to jest takie symulowane, tak naprawdę, żeby wykonać przekręcenie pokrętła w prawo, bo czym jest to kręcenie tak naprawdę? No to jest przełączanie się między konkretnymi parametrami tego pokrętła, a góra i dół jednym palcem, to co powiedział przedtem nam inteligentnie VoiceOver, że
4: przesunięcie w górę jednym palcem, poprzednia rzecz pokrętła, przesunięcie w dół jednym palcem, następna rzecz pokrętła.
3: To tak naprawdę są wartości już na tym pokrętle, czyli na przykład jeśli jesteśmy sobie na szybkości VoiceOver, przesunięcie w górę przeskoczy nam powiedzmy tu akurat w przód, bo na suwaczkach nam skacze w przód, natomiast skacze nam tak naprawdę o poprzedni nagłówek, następny nagłówek, jeśli nagłówki mamy na pokrętle, jeśli idziemy w dół. Jeśli się przełączymy kręcąc palcami na łącza, no to przesuwając palcem jednym w górę, przeskakujemy na poprzednie łącze, palcem w dół na następne łącze i tak dalej, następny znak w dół, poprzedni znak w górę, wyraz i tak dalej. Więc kręcenie to są parametry pokrętła, góra, dół to są wartości konkretnego już parametru. I teraz jak efektywnie sobie to z tym pokrętłem poradzić? Ano, robimy to tak, że...
4: Obracanie dwoma palcami w prawo. Następne pokrętło.
3: No właśnie, następne pokrętło. To powinno zostać wytłumaczone jako parametr. Następny parametr pokrętła, czy coś w ten deseń. A robimy to tak, że palec, jeśli chcemy w prawo, to palec wskazujący nam się w zasadzie nie rusza, a wygina nam się palec środkowy.
4: Obracanie dwoma palcami w prawo.
3: I wtedy robimy to takim dosłownie tempie, można to robić.
4: Obracanie dwoma palcami w prawo. Następne pokrętło. Obracanie dwoma palcami
3: i tak dalej, i tak dalej. Pokrętło. Jeśli chcemy przekręcić w lewo, to środkowy nam się nie rusza, a wskazujący nam się lekko wygina w tył.
4: Obracanie dwoma palcami w lewo. Poprzednie pokrętło.
3: Prawda? I wtedy jest gwarancja sukcesu, że to pokrętło nam się uda
4: obracanie dwoma palcami w prawo.
3: Zrobić.
4: Obracanie dwoma palcami w lewo. Poprzednie pokrętło.
3: Tak, właśnie tak, czyli w prawo następny parametr pokrętła, w lewo poprzedni parametr pokrętła. Góra, poprzednia wartość danego parametru na pokrętle, czyli na przykład poprzedni znak, poprzednie słowo i tak dalej. W dół jednym palcem następna wartość na pokrętle. Z tym, że tak jak mówiłem wcześniej, zmiana suwaków, czyli na przykład szybkość, jasność ekranu, głośność i tak dalej, zwiększamy wartości w górę, zmniejszamy w dół. Tu taka drobna niekonsekwencja. No tak, niestety to zrobili. I cóż zrobić? I co jeszcze warto o pokrętle wspomnieć, to to, że ono jest niesamowicie kontekstowe. Bardzo kontekstowe, to znaczy nie mamy wszystkich, absolutnie wszystkich rzeczy, wszystkich parametrów wywalonych na tym pokrętle i się biedaki musimy przedzierać, przekręcać, Bóg wie ile. Na szczęście tak nie jest, bo na przykład jeśli jesteśmy sobie na ekranie głównym z aplikacjami, no to na pokrętle nie będziemy mieli rzeczy typu łącza, typu narzędzia formularzy, typu edycja, czyli jak sama nazwa wskazuje, edytujemy tekst, czyli jeszcze o zgrozo błędne zapisane słowa i tak dalej, wyjście audio. Nie, tego nie będziemy mieć. To wszystko jest kontekstowe. Jeśli edytujemy dany tekst, piszemy tekst, a nie jest on formatowany, nie będziemy mieli na przykład tam takich opcji jak łącza. Albo w ogóle, jeśli nawet tekst nie będzie zawierał żadnych łączy, nie będziemy mieli tam parametru łącza. Jeśli tekst będzie jakiekolwiek hiperłącze zawierał, link, wtedy nam się łącze na pokrętle pojawi. I tak dalej. Długo by o tym mówić, bo to jest rzecz niesamowicie kontekstowa. Jeśli na przykład słuchawki Bluetooth mamy podpięte, jesteśmy połączeni ze słuchawkami na przykład, na pokrętle pojawi nam się wyjście audio, żeby przekierować voice-overa, a to bardziej w odniesieniu do głośników Bluetooth. Teraz to już jest nieaktualne, kiedyś to było bardziej aktualne. Albo na głośnik, albo na głośnik zewnętrzny połączony po Bluetooth, albo na głośnik wewnętrzny telefonu. Więc to pokrętło jest bardzo kontekstowe i tak naprawdę w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdziemy, jak na stronie internetowej, no to będziemy mieli te łącza, narzędzia, formularzy, tabele i tak dalej. Więc no, to jest bardzo, bardzo, bardzo kontekstowe i warto to mieć gdzieś z tyłu głowy, że tak jest. Jeśli mamy już pokrętło omówione, no to przejdziemy sobie teraz do stuknięć dwoma palcami. Tak więc, jedno stuknięcie. Uwaga, mały spoiler, znowu super przetłumaczone.
4: Jedno stuknięcie, dwa palce, przełącz mowę.
3: Tak, fajnie. A co to znaczy przełącz mowę, proszę mi powiedzieć? Brawo, i tak nie zgadliście. Chodzi o to, że nam voiceover pauzuje mowę. Pauzuje nam mowę, gdy coś mówi, na przykład, a my coś robimy, a nie chcemy, żeby nam mówił, na przykład, jeśli dajmy na to, nagrywamy sobie wiadomość do kogoś, przyjdzie nam powiadomienie, stukamy dwoma palcami raz i mowa nam się wstrzymuje. Stukamy drugi raz, mowa nam się wznawia. I to jest właśnie stuknięcie dwoma palcami raz. Stuknięcie dwoma palcami dwa razy.
4: Dwukrotne stuknięcie, dwa palce, magiczne stuknięcie.
3: No powiedzmy, że to już nam coś mówi. Jest to magic tap, tak zwane magiczne stuknięcie. Ale co ono oznacza? To jest taki super uniwersalny gest voice-overa, który ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam bez niego życia, bo gest ten w zależności od danej sytuacji, w której się znajdziemy, robi nam różne rzeczy. Na przykład, gdy dzwoni nam telefon, mamy odebrać połączenie, dwukrotne stuknięcie dwoma palcami odbiera nam połączenie. Bo czemu nie? Nie musimy szukać żadnych przycisków, bo po prostu stukamy dwa razy dwoma palcami, odbiera nam się połączenie. Chcemy zakończyć, nic prostszego, dwa razy dwoma stukamy, połączenie nam się rozłącza. Gdy słuchamy sobie muzyki, stuknięcie dwoma palcami wstrzymuje nam muzykę, drugi raz dwukrotne stuknięcie dwoma palcami wznawia nam odtwarzanie tej muzyki. Gdy jesteśmy w polu edycji, proces edycji jest aktywny, dwa razy dwa uruchamia nam dyktowanie. Dyktujemy, dyktujemy, dyktujemy, chcemy skończyć dyktowanie, przecinek, stukamy dwa razy dwoma palcami, dyktowanie nam się elegancko zakończa, tekst ładnie się wstawia i mamy tekst, no jakby to ująć, podyktowany. Jeśli jesteśmy w aplikacji aparat, gest ten robi nam zwyczajnie i po prostu albo zdjęcie, zależy w jakim trybie jesteśmy, czy zdjęcie, czy panoramę, czy rozpoczyna nam i kończy nagrywanie filmu. Jeśli w aplikacji dyktafon, nie musimy też szukać przycisku nagraj, bo nam od razu rozpoczyna nagrywanie. Drugi raz gest wykonany nam nagrywanie zatrzymuje. Tutaj nie pauzuje, tylko nam zatrzymuje. I tak naprawdę można by takich sytuacji mnożyć i mnożyć. No, w aplikacji choćby nawet zegar. Jeśli jesteśmy w zakładce minutnik, ustawiamy sobie suwaczkami ile chcemy. Nie wiem, 5 minut, 35 sekund. Pach, pach, 2 razy 2. Minutnik zostaje wystartowany. W zakładce stoper. Dokładnie robi się nam to samo, stoper nam też startuje, więc tak naprawdę potencjał i magia dosłownie tego gestu są naprawdę, to jest to, za co po prostu między innymi no, ubóstwiam iPhone'a. Tak więc mamy dwa razy stuknięcie dwoma palcami, dwa razy stuknięcie z przytrzymaniem.
4: Przydziel
3: etykietę, ale co to znaczy przydziel etykietę? To polega na tym, że jeśli mamy niezaetykietowany przycisk jakiś, czyli voiceover nam mówi przycisk, przycisk, przycisk i generalnie rzecz ujmując interfejs jest niedostępny, my sobie taką etykietę możemy przydzielić. Po stuknięciu dwoma palcami, a ja to może zademonstruję, na aplikacji telefon.
4: Telefon.
3: Stuknę sobie dwa razy z przytrzymaniem dwoma palcami i usłyszymy dźwięk. Puszczam.
4: Uwaga, nazwij element.
3: Tak, voiceover powinien powiedzieć nazwij element. Tu jest wpisany telefon. Jeśli przycisk nie ma żadnej etykiety, tutaj nie będzie nic. Można sobie, ja tutaj mogę to przetestować, na szybko wam tutaj pokazać.
4: Wejście ekranu, gaj, telefon, orientacja zablokowana, orientacja pionowa.
3: A co by sobie tutaj wpisać? Słuchaweczka.
4: Wstawione, słuchaweczka.
3: No to nie.
4: Z, spacja, spacja.
3: Tutaj mamy błąd, spacja, dobrze.
4: I
3: zachowaj przycisk.
4: Słuchaweczka. Safari. Ustawienia. Wiadomości. Jeden nieprzeczytana wiadomość.
3: O, wiadomości można sobie na przykład nazwać.
4: Nazwij element.
3: Na przykład.
4: Nazwij element.
3: Na przykład Sowia Poczta. A co?
4: Orientacja pionowa.
3: Sowia Poczta.
4: Myślę. Wstawione. Sowia Poczta. Anuluj. Zachowaj.
3: Zachowaj.
4: Sowia Poczta. Jeden nieprzeczytana wiadomość. Ustawienia. Safari. Słuchaweczka.
3: Prawda? Tutaj tak humorystycznie troszkę, bo generalnie no to po co zmieniać ikonki rzeczom, które już mają podpis. Natomiast gdyby nie miały etykiety, można byłoby się w to pobawić. I to nie jest tak, że nam się zmienia wizualnie, nam coś się pisze, tylko to jest informacja dla voiceovera, jak ma daną ikonkę, dany element interpretować i nam go czytać. Ja sobie pozwolę to wymazać teraz.
4: Uwaga, nazwij element.
3: Oj, strasznie mi skacze kursor.
4: Wejście ekranu, orientacja zablokowana, orientacja pionowa, pole tekstowe, edycja, etykieta, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
3: Tu nie ma nic generalnie. Jak ja sobie dam teraz zachowaj, to jest ważne, że jak ja sobie dam teraz zachowaj, nam powróci do pierwotnego stanu.
4: Zachowaj, przycisk, telefon, telefon.
3: O, jak widzimy.
4: Sowia Poczta.
3: Teraz tą Sowią Pocztę sobie... Przypominam, dwukrotne stuknięcie dwoma palcami z przytrzymaniem.
4: Pole tekstowe, edycja, wejście ekranu, orientacja zablokowana.
3: Wywalimy sobie to.
4: Zachowaj.
3: Okej.
4: Okay. Wiadomości. Jeden nie przed telefon.
3: Tak.
4: Uruchamiam pomoc. Aby wyjść z pomocy.
3: Więc
4: dwukrotnie czterema palcami.
3: To jest... Dobrze. To jest generalnie dwukrotne stuknięcie dwoma palcami z przytrzymaniem. Mamy też trzykrotne stuknięcie dwoma palcami. A co? Kto Boga temu zabroni?
4: Trzykrotne stuknięcie, dwa palce. Pokazuj wybór rzeczy.
3: Pokazuj wybór rzeczy. To jest taka funkcja generalnie, mam wrażenie, iPhone'ie mało przydatna. Już bardziej ona jest przydatna na iPadzie, gdzie ten ekran jest większy, lub też na Macu, gdzie w ogóle mamy klawiaturę i możemy sobie też wywołać wybór rzeczy, Voice over i. Chodzi o to, że jakby ta opcja listuje nam wszystkie elementy widoczne na danym ekranie. Jeśli na przykład jesteśmy na danej stronie internetowej, wszystko będzie w formie listy, ale uwaga, w obrębie tylko jednego ekranu, czyli na przykład jeśli musimy ten ekran przewinąć, jeśli coś się nie mieści na ekranie, no to już to nie będzie niestety widoczne. Mamy tam pole edycji, w którym możemy sobie wpisywać początki nazw tych elementów widocznych na ekranie, tym samym zawężając ich ilość na ekranie, zmniejszając, redukując ich ilość, stukając w ten element i tak dalej. Ja uważam, że na iPhone'ie ta opcja jest mało w tym momencie użyteczna. No tak jak mówię, ze względu na wielkość ekranu to jest raz. Dwa, brak klawiatury fizycznej. Nie wiem, nie jestem do tego przekonany, bo w pole tekstowe trzeba też stuknąć, potem to trzeba albo podyktować, albo wpisać z klawiatury ekranowej, albo Braille'em. Potem to trzeba namacać, nie wiem. Osobiście nie uważam tej funkcji na iPhone'ie za przydatnej, ale jest, można korzystać jak ktoś chce, 3 razy 2 palcami, gest służący wywołaniu tej funkcji jest. Dalej, 4 razy 2, wiem, to jest 8, ale tutaj...
4: 4-krotne stuknięcie, 2 palce, otwórz szybkie ustawienia.
3: Otwórz szybkie ustawienia, tego też nie było. To nam również weszło w iOS 15. Szybkie ustawienia to jest bardzo fajna, bardzo zacna rzecz, bo z tego poziomu na przykład możemy sobie wyłączyć i włączyć panel napisów, czyli żeby nam voiceover widzącym pluł napisami, co on właściwie mówi. Duży kursor włączać, wyłączać, czyli żeby obrys wokół elementu, gdzie kursor voiceover stoi, żeby taka ramka też się pojawiała, taka obwódka. Generalnie możemy tam tych rzeczy, zdaje się, i nawet to też możemy sobie w ustawieniach voiceovera konfigurować, co ma należeć do tych szybkich ustawień, tak samo jak pokrętło. I tak naprawdę tutaj możemy sobie sporo rzeczy zmieniać. Tam zdaje się echo pisania i tak dalej. Różne rzeczy, naprawdę różne rzeczy. Styl wpisywania, styl nawigacji. Jest tego sporo, nie będę teraz tego wszystkiego omawiać. W każdym bądź razie gest jest, funkcjonalność jest, 4 razy 2 palcami możemy sobie to wywołać. No i tym sposobem zakończyliśmy temat gestów dwupalczastych. Mam nadzieję, że ja o niczym nie zapomniałem. A i owszem, zapomniałem, dobrze sobie przypomniałem teraz. Mamy jeszcze, słuchajcie, potarcie 2 palcami. W sensie, niektórzy to mówią na to Z-ka, że robią to... Różne są na to patenty. Niektórzy sobie trą palcami położonymi równolegle na ekranie góra-dół, góra-dół, góra-dół, sobie przecierają ekran. Niektórzy robią dziwne figury, a ja uważam, że prawo-lewo, takie, wiecie, przecieranie tego ekranu, tak byśmy go chcieli strzepnąć coś z niego, tak go wytrzeć. Potarcie 2 palcami robi nam przycisk wróć. Czyli my tak naprawdę nie musimy szukać przycisku wróć, który jest w górnym lewym rogu ekranu. Nie musimy go dotykać jednym palcem i pukać 2 razy jednym, żeby go aktywować przycisk wróć. Tylko możemy sobie potrzeć 2 palcami i wtedy nam wychodzi o poziom wyżej. Czyli na przykład jeśli jesteśmy w ustawieniach dostępność i na przykład voiceover, no to ten gest potarcia 2 palców nas cofa do dostępności, prawda? Czyli poziom wyżej. Jeszcze raz do ustawień i tak dalej, i tak dalej. W aplikacjach działa to również tak samo. Jeśli mamy jakieś okna udostępniania, okna wyskakujące, jakieś, nie wiem, w App Store na przykład moje konto, czy tam, co byśmy tam nie chcieli, ten przycisk nam zamyka te sekcje różne. Ten gest nam również wraca do poprzedniej strony w Safari na przykład. Ten gest nam zamyka maila, to znaczy nie aplikację e-mail, ale zamyka nam daną wiadomość, dane okno, jak również ten gest nam, tak jak mówiłem, nie zamyka nam zupełnie aplikacji, bo w momencie, kiedy już osiągniemy ten pułap w ustawieniach na przykład...
4: Ustawienia. Tapeta. Przycisk. Wybierz nową tapetę
3: zablokowaną. I tak dalej. Ja sobie teraz ten gest wykonam, kładę 2 palce na ekranie i pocieram sobie.
4: Tapeta. Przycisk.
3: O, wróciło nam, był dźwięk, ale gdy dalej chcę to zrobić? Ściana. Głuche puknięcie, nie da się. Zdarza się niestety tak, że jak aplikacja jest nie do końca dostępna, nie do końca zaprojektowana, tak jakby sobie Apple tego życzyło, mimo że weszliśmy w dane opcje, ten gest nam nie zadziała i niestety będziemy się musieli posłużyć przyciskiem wróć, bo gest ten będzie nam generował właśnie ten sam dźwięk ściany. O ten. czyli że nie można po prostu jakby wrócić, mimo że tak naprawdę wrócić można. Więc warto znać tak naprawdę jeden gest i drugi, zwłaszcza że kiedyś na przykład na Facebooku była taka sytuacja, że nie było w ogóle, zdaje się, przycisku wróć i ludzie nie wiedzieli, jak sobie z tym poradzić, a działał gest potarcia, więc i on istnieje i można sobie z nim w ten sposób z problemem poradzić. Ważna jest po prostu ta świadomość istnienia różnych rzeczy w systemie. Dobrze, ale uruchamiam znowu dalej tą pomoc, bo teraz mamy trzy palce, proszę Państwa.
4: Ustawienia. Uruchamiam pomoc.
3: Dobrze.
4: Stuknij dwukrotnie czterema palcami, potrzyj dwoma lub naciśnij jest na klawiaturze.
3: Tak. I teraz tak, mamy trzy palce. Klasycznie stukamy sobie trzema palcami. Raz.
4: Jedno stuknięcie, trzy palce. Przeczytaj podsumowanie rzeczy.
3: Tak, generalnie chodzi... Tak, bardzo fajnie, enigmatycznie... wyjaśnione, co to znaczy przeczytaj podsumowanie rzeczy. To jest bardzo fajny gest, ja go bardzo lubię, bo on też w różnych sytuacjach nam czyta różne rzeczy. Na przykład, jeśli my sobie jesteśmy w aplikacji wiadomości i na przykład jesteśmy na przycisku nagraj, no to my nie wiemy, co ten przycisk nagraj nam robi, ale jak sobie pukniemy raz trzema palcami, to VoiceOver nam poda położenie tego przycisku, gdzie on jest na ekranie, to jest rzecz jedna, ale przeczyta nam podpowiedź co do tego przycisku, że stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, aby nagrać, przesuń w górę, aby wysłać, zrób coś tam. Nie mielibyśmy tego, zwłaszcza jeśli mamy podpowiedzi VoiceOver wyłączone, no to nie mielibyśmy tej informacji, a tak nam VoiceOver tutaj ładnie to czyta. Jeśli pole edycyjne jest aktywne, też nam ten gest jednokrotnego stuknięcia trzema palcami powie, gdzie w danym momencie jest punkt wstawiania, czyli nasz kursor, którym sobie chodzimy po tekście. Czy on jest między jakimiś znakami czy wyrazami, czy on jest na początku, czy może na końcu. Jeśli mamy zaznaczony dany tekst, on nam go elegancko przeczyta, tylko i wyłącznie ten zaznaczony tekst. Jeśli natomiast mamy tekst formatowany, on nam będzie też czytał, jaki jest styl, czy jest pogrubienie, jaka czcionka, jaka wielkość, czy jest wcięcie i tak dalej, i tak dalej. Więc ten gest akurat ma bardzo, bardzo szerokie zastosowanie. Czyta różne rzeczy, jeśli na przykład jest, nie wiem, jakaś tabela albo choćby nawet ekran główny z aplikacjami, to on czyta na przykład, że to jest siatka, że... element, na którym w tym momencie stoi kursor VoiceOver jest w tym wierszu, w tej kolumnie, na środku, na górze, na dole i tak dalej. Wszystko to generalnie nam ładnie czyta, więc gest jednokrotnego stuknięcia trzema palcami bardzo polecam. A teraz przechodzimy do dwukrotnego stuknięcia trzema palcami.
4: Dwukrotne stuknięcie, trzy palce, przełącz wyciszenie.
3: Tak, przełącz wyciszenie, wszystko super. To tu jest właśnie, można by to przetłumaczyć jako przełącz mowę, czy jakoś, jak on to powiedział?
4: Jedno stuknięcie, dwa palce, przełącz mowę.
3: O właśnie, przełącz mowę, to do tego by było bardziej adekwatne. Dwa razy trzema palcami.
4: Dwukrotne stuknięcie, trzy palce, przełącz wyciszenie.
3: Dlatego, że to jest gest, który nam wyłącza mowę, ale zostawia nam gesty i zostawia nam dźwięki voice-over. Jeśli na przykład chcemy sobie popracować w ciszy, to na non-stop przychodzą powiadomienia, albo z różnych innych nie chcielibyśmy mieć akurat mowy, ale voice-overa chcielibyśmy mieć, no to ten gest nam świetnie się sprawdzi. Trzy razy trzy. 9. A tak naprawdę?
4: Trzykrotne stuknięcie, trzy palce, przełącz wyświetlanie kurtyny.
3: Przełącz wyświetlanie kurtyny, tak, nasza kurtyna ekranowa VoiceOver, zwłaszcza przydatna w iPhone'ach, znaczy w ogóle, ogólnie przydatna, prawda, no bo ja sobie bez kurtyny nie wyobrażam życia, prawda, wyciemnia nam cały ekran, dzięki czemu osoby postronne nie mogą nam zaglądać perfidnie przez ramię, co my tam robimy, natomiast bardzo przydatna w iPhone'ach z ekranami OLED. Nie pamiętam teraz, czy od iPhone'a 11, czy 12, bo to jest 12 na pewno. W każdym bądź razie bardzo nam to też wydłuża czas pracy na baterii, jeśli kurtyna jest włączona, więc choćby nawet z tego względu polecam sobie gest zapamiętać. Trzy razy trzema palcami. Włączać lub wyłączać kurtynę. Wtedy VoiceOver nam powie kurtyna włączona bądź kurtyna wyłączona i wiemy, co jest na rzeczy, jaki jest stan naszej kurtyny. Cztery razy trzy trzema palcami.
4: Czterokrotne stuknięcie, trzy palce. Kopiuj mowę do słowka.
3: Tak, to jest nie mniej, nie więcej jak to, że VoiceOver nam dany komunikat kopiuje do schowka. Co by to nie było. Jeśli sobie jesteśmy w jakimś pliku PDF czy na stronie internetowej, mamy spory fragment tekstu, który jest jednym, dla VoiceOvera jednym elementem, no to on go całego przeczyta, a zresztą nawet go całego nie musi czytać tak naprawdę. Ważne, że kursor VoiceOver na nim jest, my sobie na niego najeżdżamy, chcemy go skopiować 4x3, kopiujemy wypowiedź do schowka. Jeśli coś chcemy z paska statusu skopiować i gdzieś wkleić 4x3, kopiujemy, no i mamy to w schowku, możemy wkleić gdzie bądź. Więc to jest taki bardzo, bardzo, bardzo przydatny gest. I tak, mieliśmy stuknięcia 3 palcami. Ja tak troszeczkę odwróciłem kolejność, częściowo świadomie, częściowo nieświadomie, ale może nawet dobrze zrobiłem. Bo jeśli chodzi o przesuwanie 3 palcami, no to mamy troszeczkę, że tak powiem, sytuację złożoną. Dlatego, że 3 palce w prawo i w lewo to jeszcze nie jest rzecz skomplikowana, bo...
4: Przesunięcie w lewo 3 palcami, przewin w lewo.
3: Tak, przewin w lewo to jest rzeczywiście, on wtedy przesuwa w lewo, czyli jakby o poprzednią, powiedzmy, jednostkę, a przesunięcie w lewo 3 palcami.
4: Przesunięcie w lewo 3 palcami, przewin w prawo.
3: Przewija w prawo. Czyli na przykład, mówiąc zdecydowanie bardziej po ludzku, chodzi o to, że na przykład, jeśli my mamy ekrany główne z aplikacjami, bądź jakąś inną siatkę, bo to nie musi być koniecznie ekran główny z aplikacjami, ale na przykład w ogóle o tym geście to się mało mówi. To może być na przykład panel emoji z naszymi wesołymi emotkami i to też jest w formie siatki. To może być bodaj w aplikacji kalendarz na przykład, takie mieć zastosowanie. To może mieć zastosowanie w aplikacji pogoda, że 3 palce w prawo przesuwają nas do poprzedniej rzeczy, czyli na przykład, jeśli chcemy sobie wrócić do wcześniejszej prognozy, przesuwamy 3 palcami w prawo. Natomiast jeśli chcemy pójść do dalszej prognozy, przesuwamy 3 palcami w lewo. Tak samo z ekranami głównymi. Chcemy przejść do widoku dzisiaj albo do jakiegoś poprzedniego ekranu, przesuwamy w prawo 3 palcami, w lewo. Idziemy do następnego ekranu, bądź do biblioteki aplikacji i tak dalej. Mądra głowa mi kiedyś wyjaśniła, że to chodzi o taką analogię, tak sobie Steve Jobs wymyślił, zaprojektował. Jakbyśmy czytali książkę, nie? Czyli na przykład, no jeśli my chcemy przejść na następną stronę książki, kartkę aktualnie czytaną, przewracamy w lewo, tak? A jeśli się chcemy cofnąć, no to przewracamy kartkę w prawo. No i na tej samej zasadzie tutaj sobie Steve wymyślił, tak zaprojektował, no i tak mamy. I tak samo jest, jeśli chodzi o 3 palce w górę i 3 palce w dół. 3 palce w górę przesuwają nas o kolejne ekrany w dół na liście, a 3 palce w dół przesuwają nas w górę. Czyli taka analogia do czego by to porównać, do takiego kalendarzyka małego, wiecie, takiego naściennego, albo nawet tego dużego, gdzie kartki się przewraca, no jakby to ująć, w górę lub w dół, prawda? Że przewrócenie karteczki w górę idzie nam, no, o kartkę w dół, o stronę w dół, a przesunięcie w dół o kartkę, o stronę w górę. Ten gest jest o tyle problematyczny, że na liście, bo tamte gesty prawo-lewo to mieliśmy w widoku siatki tak naprawdę, a tutaj przesuwanie wierszy, przewijanie ekranów, przewijanie list tak naprawdę do dalszych elementów, które się na ekranie nie mieszczą. To, więc to jest tak, no właśnie, w ustawieniach czy w innych elementach, gdzie powiedzmy mamy listę, gdzie nie mamy siatki, to nam właśnie przesuwa o te elementy, czy to w dół, czy w górę. Natomiast na ekranie głównym z aplikacjami, a może ja to najpierw zademonstruję.
4: Zatrzymuję pomoc, ustawienia.
3: Ustawienia.
4: Siri, wyszukiwanie.
3: Przycisk. Jesteśmy tutaj, przesuwamy sobie 3 palcami w górę, albo nie, spróbujemy w lewo. Nie działa, bo nie ma siatki. Na ekranie głównym...
4: Wyświetlam bibliotekę aplikacji. Biblioteka aplikacji. Dom. Strona 1/1. Ustawienia.
3: Prawda?
4: Website. Wyświetlam widok dzisiaj. Szukaj. Pole tekstu.
3: Więc to i to poszło nam w prawo. Teraz ja przesunąłem w prawo, czyli nam przesunęło o ekran w lewo.
4: Kalendarz. Sobota. 30 lipca.
3: Teraz przesunąłem 3 palcami w lewo, czyli przewinęło nam do następnego tak naprawdę ekranu. I teraz gdy wejdziemy sobie w ustawienia.
4: Ustawienia. Tapeta. Przyć.
3: Tak jak mówiłem. 3 palce w górę.
4: Wiersze od 20 do 33, 156.
3: A, tych wierszy mamy 156. Wiersze od do, czyli tyle jest na ekranie, a wierszy jest 156.
4: Wiersze od 31 do 45, 156. Wiersze od 43 do 56, 156.
3: Prawda?
4: Wiersze od 53 do 68, 156.
3: I teraz 3 palcami w dół. Czemu nie działa? Dobra, gdzieś sobie tutaj stuknę na środku. Właśnie, takie błędy dostępności też się zdarzają. I tu jest właśnie ważna eksploracja. Dotykamy gdzieś na środku i mamy, jest OK.
4: Wiersze od 43 do 56, 156.
3: Przypominam, przesuwam trzema palcami w dół.
4: Większy od 31 do 45, 156.
3: Czyli ja się cofam, prawda? Nie kłamałem, tak było, tak mówione było.
4: Mapę. Większy od 20 do 33, większy od 8 do 22, 156.
3: Tak, to jest w elementach, gdzie jest lista jakaś, gdzie są jakieś elementy, gdzie mamy na przykład ustawienia, gdzie w aplikacjach to się tyczy dokładnie tak samo, czy lista plików, czy lista wiadomości, wątków z wiadomościami i tak dalej, to wtedy trzy palce w górę, trzy palce w dół, następne, poprzedni ekran z wiadomościami. Na ekranie głównym, słuchajcie, nam się tutaj robi problem. Tak jak mówię, trzy palce prawo, lewo nie robią nic, trzy palce w górę

0: to właśnie nam robi Spotlight.
1: Kalendarz,
0: Zac
1: sobota, 30 grudnia.
0: wyszedłem sobie przyciskiem Home. Przypominam, gdybym miał iPhone'a z Face ID, czyli bez przycisku Home, musiałbym położyć palec na samiusiej dolnej krawędzi ekranu, przeciągnąć go w górę do pierwszej wibracji i puścić. I to by nam zrobiło właśnie to samo, tak? Dalej w górę, pasek przełączania aplikacji. Ale okej, okay. Tu mamy aspekt przewijania trzema palcami w górę i w dół na ekranie głównym. Gdy dotkniemy paska statusu,
1: sieć Wi-Fi włączona, obraz, giga 18000, obręby Wi-Fi, sieć komórkowa, 2x4 paski,
0: o,
1: siła sygnału.
0: Mamy pasek sobie statusu i teraz voiceover, gdybym miał włączony, a wywołam to, teraz sobie stuknę trzema palcami raz.
1: Sieć komórkowa, na górze ekranu, przesuń w dół trzema palcami, aby wyświetlić powiadomienia, przesuń w górę trzema palcami, aby wyświetlić centrum sterowania, stuknij dwukrotnie, aby przewinąć na początek.
0: Właśnie, i to jest to, o czym mówiłem. Raz stuknięcie trzema palcami, powiedział nam, gdzie jestem, która, jeszcze raz to zróbmy.
1: Sieć komórkowa, na górze ekranu. Przesuń w dół trzema palcami, aby wyświetlić powiadomienia. Przesuń.
0: Dobra, zatrzymałem. Raz stuknąłem dwoma palcami. I teraz stukam jeszcze raz.
1: Górę trzema palcami, aby wyświetlić centrum sterowania. Stuknij dwukrotnie, aby przewinąć na początek.
0: No właśnie. Czyli tak, powiedziało nam, że jestem na górze ekranu. Powiedziało nam, że to jest sieć komórkowa. I powiedziało nam, żeby przesunąć trzema palcami w dół, aby wyświetlić centrum powiadomień. Lub trzy palce w górę, aby wyświetlić centrum sterowania. To jest to, o czym wcześniej mówiłem, teraz demonstruję w praktyce, czyli uzyskujemy podpowiedzi voice-over, których wcześniej nie było, bo ja to mam zwyczajnie wyłączone i tego nie potrzebuję, ale mogę sobie taką kontekstową pomoc też dzięki temu gestowi jednokrotnego stuknięcia trzema palcami uzyskać. No więc, jeśli ja bym teraz sobie przesunął na pasku statusu, czyli przypominam górę ekranu, czyli sieć komórkowa, zasięg sieci, sieć Wi-Fi, godzina, bateria i tak dalej, informacje o tych wszystkich rzeczach, to wtedy nam się wyświetli centrum powiadomień. W górę?
1: Centrum sterowania. Tryb samolot.
0: Centrum sterowania, tak? No właśnie, przypominam tamten sposób dla nowych iPhone'ów. Na górnej krawędzi, samej krawędzi telefonu, czyli mówimy teraz o iPhone'ach bez przycisku Home, ale z Face ID. Na krawędzi i przesunięcie w dół mamy najpierw to rzeczone centrum sterowania. Do pierwszej wibracji, do drugiej wibracji mamy centrum powiadomień. Teraz, żeby z tego centrum sterowania wyjść, ja mogę sobie wcisnąć przycisk Home, ale mogę też wykonać gest potarcia dwoma palcami, co właśnie niniejszym uczynię. Zauważcie, że tutaj nie ma przycisku wróć, więc nie mogę tego zrobić w ten sposób, ale mogę sobie go zamknąć właśnie gestem potarcia dwoma palcami. Siup.
1: Kalendarz.
0: O właśnie. Powiedział nam voiceover jeszcze coś takiego przy tym pasku statusu, a ja o czym zapomniałem powiedzieć wcześniej. Stuknij dwukrotnie, aby przewinąć na początek. O co tu chodzi, tak zasadniczo? Tu mnie kiedyś mądra głowa oświeciła, bo ja też nie wiedziałem, o co chodzi, ale Mikołaj w jednym z tyfloprzeglądów mnie oświecił i bardzo mu za to dziękuję. Mianowicie, jeśli jesteśmy sobie gdzieś w szczerym polu na jakiejś liście, czy to w ustawieniach, czy w wiadomościach, czy jeszcze gdzieś tam, stuknięcie jednym palcem w pasek statusu, znaczy namierzenie paska statusu najpierw i stuknięcie na nim dwoma palcami przewija nam do pierwszego elementu tej listy. Ja to może szybciutko zademonstruję. Przejdę sobie dalej do ustawień, jak byłem w ustawieniach, bo ustawienia mi tu prywatności bardzo nie naruszą, umówmy się.
1: Ustawienia.
0: A co się będę jednym palcem? Widzicie, to jest właśnie ważna ta eksploracja. Jak się wie, gdzie się ma ikonki, od razu można jednym palcem sobie stuknąć i się je ma. A nawet jeśli w pobliżu, to potem już przechodzenie palcem w prawo czy w lewo zajmuje nam dużo mniej czasu. Ale okej.
1: VPN. Włączone.
0: Dobrze, fajnie. I teraz przewijamy sobie parę razy trzema palcami w górę.
1: Wiersz, wiadomości, przycisk. Wiersze od 4, Allegro, wiersze od 128 do 143, 156, tłumacz, to tu point.
0: Dobra, jestem gdzieś tam sobie. No i teraz co, ja mam niby przewijać te ekrany do samego początku albo iść w lewo, jeszcze nie daj Boże, jednym palcem. O nie, to tak jakbym stąd do Warszawy chciał iść piechotą. Po co, skoro mogę samolotem? Czyli dotykam paska statusu teraz.
1: 21.56.
0: To statusu. Jest pasek statusu, tak, późną godzinę mamy. I stukam dwukrotnie, jednym palcem.
1: Wiersze od 1 do 10, 156.
0: A, czary mary, abrakadabra, tak? Było wiersze od 150 ileś tam, teraz mamy nagle wiersze od 1.
1: Wi-Fi, giga
0: sprawdzam.
1: Kryp samolot. Maciej Walczak, szukaj, polewisz, ustawienia, nagłówek.
0: No nie, jesteśmy na samym początku, ustawień. Czyli to nam generalnie przewija do samego początku

0: danej listy. Na pasku statusu stuknięcie jednym palcem dwa razy. Tu jeszcze taka jedna drobna mała rzecz. Gest przesunięcia trzema palcami w górę w pasku przełączania aplikacji powoduje, że dana aplikacja jest zamykana. To znaczy, innymi słowy, jeśli wejdziemy sobie do paska przełączania aplikacji i ustawimy się kursorem VoiceOver na danej aplikacji, przesunięcie na niej trzema palcami w górę spowoduje jej całkowite zamknięcie, wywalenie z pamięci podręcznej, systemu itd. Oczywiście nie zaleca się tego robić tak naprawdę z aplikacjami na iOS, tylko w wypadku, gdy permanentnie nam aplikacja przestała działać, ale warto wiedzieć w każdym razie, że coś takiego jest i że właśnie w ten sposób to można uczynić. Dobra, gesty trójpalczaste mamy omówione. Przejdziemy sobie zatem do gestów czteropalczastych. Na iPhone'ie mamy tych gestów do czterech palców. Na iPadzie możemy mieć tych gestów do pięciu palców, ale przyznam szczerze, w iPada nie chciałbym się bardzo zagłębiać, zwłaszcza, że ta audycja jeszcze by dłużej potrwała, a sam też iPada nie mam, w związku z czym jakby też nie czuję się na tyle kompetentny, żeby gdzieś gesty iPadowe dodatkowo omawiać. Dobra, wychodzimy sobie z ustawień. Tutaj nie ma bata, musimy home'em, bo widzicie, przycisk wróć nam nie działa, zresztą nawet go nie ma. Home, czyli w iPhone'ach nowszych byłoby to położenie palca na dół ekranu, przeciągnięcie w górę do pierwszej wibracji i puszczenie. I zrobiłoby nam się właśnie to.
1: Telefon, Safari.
0: Tak, uruchamiam znowu pomoc.
1: Uruchamiam pomoc. Aby wyjść z pomocy, stuknij dwukrotnie czterema palcami, potrzyj dwoma lub naciśnij Escape na klawiaturze.
0: Jasne, super, mamy te informacje. I teraz tak, zacznijmy sobie właśnie może znowu od stuknięcia. Widzicie, jak mi się to fajnie ułożyło. Stuknięcie raz czterema palcami. Stuknę sobie byle gdzie.
1: Przejdź do ostatniej rzeczy.
0: Właśnie. Stuknę sobie na środku, a teraz sobie stuknę na dole.
1: Przejdź do ostatniej rzeczy.
0: To samo, stuknę sobie troszkę bardziej u góry.
1: Przejdź do pierwszej rzeczy.
0: Właśnie. O co chodzi? Stuknięcie czterema palcami raz. Można powiedzieć w górnej połowie ekranu? No można w sumie. U góry ekranu jakby do jego połowy przenosi nas kursor VoiceOver do pierwszego elementu na ekranie. Czyli na przykład mamy sytuację taką, że jesteśmy sobie w jakiejś tam aplikacji, jesteśmy sobie gdzieś, uruchomiliśmy jakąś tam opcję, no i kurczę, gest potarcia dwoma palcami nam nie działa. Jest ściana, jak głucha ściana, sobie tu nam tutaj robi się ściana. I gest jednokrotnego stuknięcia czterema palcami u góry ekranu, ważne jest, żeby w miarę trzymać się tej góry ekranu, przenosi nas do lewego górnego rogu ekranu, pod paskiem statusu, żeby nie było, pod paskiem statusu. Bo pasek statusu to jest rzecz osobna i do niej gestami stricte się nie dostajemy, ale eksploracją. Ten gest jednokrotnego stuknięcia czterema palcami u góry przenosi nas na przykład właśnie do przycisku wróć, który jest pierwszym elementem na ekranie, więc stukamy raz czterema palcami u góry, mamy od razu przycisk wróć, pukamy jednym palcem dwa razy, przycisk wróć nam się robi. I nie musimy tego szukać, nie wiadomo ile, idąc w lewo, nie wiem. Nawet eksplorując ten ekran, nawet jak sobie trafimy bezbłędnie. Ale jak wiemy, że to jest pierwszy element na ekranie, stukamy raz czterema palcami i voilà, gotowe. Tak samo jeśli chcemy przejść do ostatniego elementu na ekranie, bo na przykład to są jakieś zakładki, bo coś tam. Bo my wiemy, że chcemy się przedostać na przykład jesteśmy gdzieś i my wiemy, że tam gdzieś będzie słynna akceptacja regulaminu, gdzie nie chcemy czytać regulaminu, się przedzierać przez to. No albo dotykamy sobie prawego dolnego rogu, mniej więcej gdzieś tam, gdzie będzie akceptuje regulamin przycisk, albo stukamy sobie raz czterema palcami u dołu ekranu. Przenosi nas do ostatniego elementu na ekranie. Proste, prawda? Więc warto wiedzieć, że coś takiego jest i że można się tym posiłkować. A to jest gest jednokrotnego stuknięcia czterema palcami. Gest dwukrotnego stuknięcia czterema palcami. Ja go teraz specjalnie zademonstruję i nie powiem nic, co on robi. Dwa razy stukam.
1: Uruchamiam pomoc. Aby wyjść z pomocy, stuknij dwukrotnie czterema palcami, potrzyj dwoma lub naciśnij Escape na klawiaturze.
0: Tak, czyli gest ten nam uruchamia pomoc lub ją zatrzymuje. To właśnie w ten sposób sobie uruchamiałem tą szybką pomoc, ćwiczenie VoiceOvera. Trzykrotnego stuknięcia czterema palcami chyba już nie ma i cztero, sprawdzę jeszcze, ale wydaje mi się, że nie ma. No nie ma. Przytrzymania też nie ma, żeby nie było. Więc przejdziemy sobie teraz do przesuwania czterema palcami. Tutaj tak naprawdę jest szybka piłka, bo tutaj tak naprawdę nie mamy wiele. Góra-dół nie robi nam absolutnie nic. Chyba sobie możemy przypisać te gesty z tego, co wiem. Nie jestem pewien, nie sprawdziłem tego wcześniej, bo też nie miałem zbytniej potrzeby. Za to czterema palcami przesuwanie w lewo i przesuwanie w prawo robi nam rzeczy następujące.
1: Przesunięcie w lewo czterema palcami. Przenucz na poprzednią aplikację. Przesunięcie w prawo czterema palcami. Przenucz na następną aplikację.
0: Tak. To jest coś takiego, że jeśli mamy już daną aplikację otwartą, uwaga, nie działa na ekranie głównym, więc proszę nawet nie próbować, znaczy spróbować możecie, jeśli nie uwierzycie na słowo, natomiast na ekranie głównym to nie zadziała. Zadziała, jeśli będziemy sobie w jakiejś tam aplikacji. Wtedy cztery palce w prawo przełączą nas na bodaj poprzednią aplikację, tak?
1: Przesunięcie w lewo czterema. Przejdź do ostatniej rzeczy. Przesunięcie w prawo czterema palcami. Przełącz na następną.
0: Przełącz na następną aplikację, czyli następną w... A widzicie, to tutaj już jest niekonsekwencja, nie? Bo tam trzy palce w lewo to była następna rzecz, a w prawo poprzednia. No cóż, jest niekonsekwencja. Ale tak, w prawo następna aplikacja, w lewo poprzednia aplikacja. Żeby nie było w kolejności tych widocznych na pasku przełączania aplikacji. I wtedy one tam się będą nam zmieniały. I my tak sobie możemy, wiecie, w nieskończoność. Jak na przykład chcemy do czwartej aplikacji się z ostatniej przemieścić, no to czterema palcami przesuwamy w lewo, w lewo, w lewo i chyba w lewo. I tam się dostajemy do tej aplikacji, której my tam chcemy. On VoiceOver nam to na bieżąco czyta, od razu nam tą aplikację aktywuje, więc tak naprawdę problemu nie ma. Dobrze. Gesty myślę już mamy omówione wszystkie, nie ma już ich więcej, choćbyśmy chcieli. Pokażę jeszcze w ramach takiego bonusu, jak przypisywać sobie gesty, jak modyfikować te już istniejące, jak w ogóle wykruszać gesty, to znaczy usuwać je, uczyniwszy, że tam powiedzmy ten gest nie będzie robił nic. Da się to zrobić, mianowicie wchodzimy sobie do... ustawień. Chociaż wiecie co? A pokażę wam jeszcze te szybkie ustawienie na szybko. 4x2.
1: Ustawienia voiceover. Nagłówek. OK. Przycisk. Filtruj. Pole wyszukiwania. Duży kursor. Wyłączone. Dźwięki. Włączone.
0: Bo myślę, to też jest ważne w pewnym momencie.
1: Duży kursor. Wyłączone.
0: Jeśli my sobie w to puk... albo nie, w te dźwięki.
1: Dźwięki. Włączone.
0: Pukniemy.
1: Wyłączone. Duży kursor. Dźwięki.
0: Nie mamy dźwięków. Ja je teraz włączę 2 razy jednym palcem. Stukam. Siup.
1: Włączone. Głośność 80%. Przycisk. Regulacja.
0: O. I tutaj, że to jest regulacja, na pokrętle mamy coś takiego jak...
1: Edyt. Zmiana wartości.
0: Zmiana wartości.
1: Dźwięki. Wyrazy. Znaki. Edycja. Nagłówki.
0: Nie mamy zmiany wartości. Tu, że to jest regulacja...
1: Głośność 80%. Przycisk. Regulacja.
0: Mamy. I teraz palcem góra-dół...
1: 76, 50, 30%. 70%.
0: Zmniejszamy te... To znaczy...
1: 100%.
0: Zwiększamy tę głośność. Idąc w prawo.
1: Interpunkcja. Niektóre. Przycisk. Regulacja.
0: Właśnie na tej samej zasadzie sobie
1: wszystkie
0: zmieniamy.
1: Niektóre. Brak.
0: I tak dalej.
1: Niektóre. Język. Polski. Polska. Przycisk. Opisy multimediów. Mowa. Przycisk. Regulacja.
0: Tak. Czyli generalnie to, co też mamy na pokrętle, gdy mamy dany film, na pokrętle mamy parametr opisy multimediów. Tutaj w szybkich ustawieniach mamy wszystko. Możemy sobie to regulować.
1: Opisy obrazków. Ekran początkowy. Włączony. Panel napisów. Wyłączony.
0: Panel napisów.
1: Styl nawigacji. Płaska. Przycisk. Regulacja.
0: Tak. I tak naprawdę tych ustawień mamy sporo. Je sobie możemy, tak jak już wspomniałem wcześniej, modyfikować właśnie w ustawieniach. Dostępność. VoiceOver. Tam gdzieś będą szybkie ustawienia. Przycisk gdzie? Teraz nie pamiętam. Wychodzę sobie z tych szybkich ustawień. Albo home'em, albo potarciem dwoma palcami. A zrobię, wyjdę sobie teraz home'em. I wejdziemy do prawdziwych ustawień, żeby wam pokazać jeszcze, gdzie są polecenia VoiceOver.
1: Ustawienia.
0: A spróbujemy teraz się posłużyć wyborem rzeczy. Tym, o którym mówiłem, że to nie opłaca się zbytnio robić na iPhone'ie. 3x2 palcami tym razem.
1: 10 pole wyszukiwania.
0: 10 rzeczy, coś tam powiedział.
1: Indeks sekcji, regulacja, Bluetooth włączony.
0: To są elementy na...
1: Dźwięki i haptyka. Hotspot osobi. Maciej Walczak. Powiadomienia. Sieć komórkowa. Tryb samolot. Ustawienia. VPN. Włączone. Wi-Fi. Giga 18. Wi-Fi. Giga 18.
0: No właśnie, czyli nie mamy już ogólnych ustawień.
1: Bluetooth. Dźwięki. Pole wyszukiwania.
0: No i tutaj sobie spróbujemy wpisać D.
1: Ustawienia na kont. X. F. D. Trzy rzeczy. Dźwięki i haptyka.
0: Już nam zawęziło do dźwięki i haptyka. Co my tu jeszcze mamy?
1: F. Powiadomienia. Maciej Walczak. Adelaide. Dźwięki i haptyka.
0: Dobra. Mamy trzy rzeczy. Gdzie się pojawiła litera D? Czyli to nie musi być początkowa nazwa, początkowe litery danej nazwy, tylko jakiekolwiek i on sobie będzie szukał. Jeszcze O.
1: O. Jeden rzecz. Powiadomienia.
0: O. Powiadomienia. Ale nie ma dostępności, prawda? Więc widzicie, to jest taka funkcja na iPhone'ie, mogłoby jej równocześnie nie być. Zamykam to, szkoda czasu.
1: Klawiatura ukryta. Powiadomienia. Powiadomienia. Zamykam wybór rzeczy. Ustawienia. Bluetooth.
0: O, też tutaj trzeba było zrobić home'em. To znaczy, przepraszam, gestem potarcia dwoma palcami.
1: Większy od 6 do 20. Dostępność. Ekran i jasność.
0: O, teraz niby jest, no.
1: Dwa rzeczy. Dostępność.
0: Znowu tutaj dwa rzeczy. Widzicie.
1: Powiadomienia.
0: Działa to po prostu.
1: Wybór rzeczy.
0: Aha, bo tutaj.
1: Edycja. Do zaznaczone.
0: A.
1: 15 rzeczy. Alarmowe SOS.
0: O, bo ja tutaj. Zapamiętało. A, no to chociaż tyle. No. Przewijamy ten ekran. Jest ta fraza zapamiętana, wpisana. Znalazło nam dostępność. No można by w to wejść.
1: X. D. 5 rzeczy. O. Dwa rzeczy. Dostępność.
0: Ale tak.
1: Dostępność. Przycisk.
0: On nam. Po dwukrotnym puknięciu zamknął wybór rzeczy, przeniósł nam kursor VoiceOver do danej rzeczy i my jeszcze raz musimy w to puknąć.
1: Ustawienia. Funkcje dostępności pomagają.
0: To tak, no ten wybór rzeczy, moim zdaniem, nie, granie warta świeczki. Okej, okay, przechodzimy do opcji VoiceOver.
1: VoiceOver włączone, przycisk.
0: VoiceOver włączone.
1: VoiceOver włączone.
0: I teraz idziemy sobie tam w prawo do opcji polecenia.
1: Pismo Braille, szczegółowość, przycisk, mowa, szybkość mówienia, 80, szybkość mówienia, ćwiczenie VoiceOver, przycisk.
0: O, to jest właśnie to samo ćwiczenie VoiceOver, jeszcze to chciałem pokazać. Z tym, że to wywoływane gestem dwukrotnego stuknięcia czterema palcami ogranicza się wyłącznie do gestów VoiceOver. Natomiast taka mała podpowiedź tutaj z tego miejsca, z ustawień, możemy sobie też przejść do gestów wejścia ekranu Braille'a. I podejrzewam, że jeśli mamy pismo ręczne też zaznaczone na pokrętle, to że i to będzie aktywne. Nie wiem, teraz udaję, że wiem, troszeczkę ściemniam, ale na pewno wiem, że jak mam zaznaczone wejście ekranu Braille'a, czyli pisanie, wprowadzanie tekstu Braille'em na iPhone'ie, o czym będzie w kolejnej zresztą audycji trochę wspomniane, to mamy właśnie też te gesty odpowiadające za Braille'a. Możemy sobie nie dość, że gesty ćwiczyć, to jeszcze sprawdzać, gdzie są poszczególne punkty i tak dalej. Można się pobawić, jak najbardziej. Można sprawdzić, co dany gest robi. To jeden palec, to dwa palce, to trzy palce i tak dalej. Więc, no, można się pobawić. Tego oczywiście teraz nie będziemy robić, bo idziemy sobie dalej właśnie do opcji polecenia. Polecenia mamy tu. Czyli jeszcze raz, ustawienia, dostępność, voiceover, szukamy opcji polecenia.
1: Wszystkie polecenia, przycisk.
0: Wszystkie. I tu mamy kategorię tych poleceń.
1: Polecenia, nagłówek, voiceover, przycisk wróć, polecenia, wszystkie polecenia, przycisk.
0: Tak, wszystkie polecenia, czyli mielibyśmy wywalone dosłownie wszystko. Prawdopodobnie, z tego co pamiętam, byłoby to pooddzielane nagłówkami, ale jednak mielibyśmy całą ogromną listę różnych rzeczy. Kategorie te, które będą poniżej, byłyby w tym momencie nagłówkami. Idziemy dalej.
1: Gesty, dotyk, przycisk.
0: Gesty, dotyk. No i w sumie nas to interesuje tak naprawdę, ale przejdźmy sobie przez wszystko.
1: Skróty klawiszowe, przycisk.
0: Żebyśmy wiedzieli, co tu jeszcze mamy. Skróty klawiszowe to jest opcja, która interesowałaby nas, gdybyśmy na przykład chcieli przesiąść się na Maca, no i poznać, jak to wszystko działa z voiceoverem. Gdybyśmy nie wiedzieli, jak to działa, balibyśmy się, obawialibyśmy się, chcielibyśmy po prostu poznać. Czy też chcielibyśmy sobie podpiąć do iPhone'a klawiaturę zewnętrzną, czy to do iPada, to tutaj w skrótach klawiaturowych
1: skróty klawiszowe.
0: Mamy
1: magiczne stuknięcie, łącznik, obserwuj rzecz, shift, przydziel etykietę, ukośnik, przełącz klawisze modyfikujące blokady, średnik.
0: Przy czym, dostępne czynności i czynności też to jest jeden z parametrów pokrętła.
1: Edycja. Czynności.
0: Przy czym domyślnie ustawia się nam voiceover na właśnie czynnościach. Jak jest suwak, właśnie tego nie powiedziałem przy pokrętle, jak jest suwak, domyślnie ustawia nam się pokrętło na zmianie wartości i dzięki temu możemy góra-dół zmieniać jasność, prędkość, głośność i tak dalej. Jeśli mamy powiedziane dostępne czynności, voiceover ustawia nam się na
1: czynności.
0: Pierwszą czynnością jest aktywuj, czyli po prostu puknięcie nam wchodzi, ale możemy też usunąć taką czynność. Tutaj puknąwszy, gdybym to zrobił, usunąłbym sobie skrót. To są tak naprawdę skróty z klawiszem voiceover, czyli z klawiszem albo control option, albo z klawiszem caps lock. To tak, bo mamy tutaj suchy Ukośnik, średnik, coś tam, minus.
1: Przejdź do poprzedniej widocznej aplikacji. Lewy nawias kwadratowy.
0: No właśnie, jakieś to takie mdłe, nie? Ale to się właśnie robi z klawiszem Caps Lock albo Control Option. Tak, to są skróty klawiaturowe, nas to nie do końca interesuje.
1: Skróty klawiszowe. Polecenia są poprzedzane klawiszem modyfikującym VoiceOver, Control znak plus Option.
0: O właśnie, to po co ja się tak produkowałem, on to ładnie wyjaśnił.
1: Pismo ręczne, przycisk.
0: Pismo ręczne, też możemy mieć gesty dla pisma ręcznego i możemy je sobie zmieniać, albo co, kto zabroni, chyba zdaje się też można przypisywać. Tak, wejście ekranu Braille'a też możemy za jego pomocą jakby się uprzeć i pozastępować sobie pewne gesty. To możemy i kopiować tekst, nie wychodząc z wejścia ekranu Braille'a, wklejać, duże rzeczy możemy.
1: Wyzerwuj polecenia voice-over, przycisk.
0: I ta opcja ostatnia, która nas bardzo interesuje, zwłaszcza gdybyśmy coś sobie zepsuli, wyzeruje nam niestety wszystkie polecenia voice-over, czyli na przykład... Jeśli mamy klawiaturę zewnętrzną i sobie pozmienialiśmy skróty, a my coś napsuliśmy w gestach, jeśli wyzerujemy polecenia, wyzeruje nam się wszystko. I skróty klawiaturowe, i ewentualne gesty wejścia ekranu Braille'a, wyzeruje nam się niestety wtedy wszystko. Nie ma tak jak na Macu, że możemy sobie czy polecenia eksportować z uwzględnieniem różnych kategorii, że niekoniecznie wszystkie, że możemy sobie importować też niekoniecznie wszystkie, tylko z wybranej kategorii, że możemy sobie właśnie zerować też nie wszystkie, tylko z wybranej kategorii. Niestety na iPhone'ie, ogólnie na mobilnych systemach Apple tego nie mamy. Mamy jedynie opcję na sztywno. Wyzeruj wszystkie i cześć. I poleceń żadnych własnych nie mamy, musimy sobie ustawiać wszystko od nowa. Ale przejdźmy sobie jeszcze do tych gestów.
1: Pismo ręczne, skróty klawisz, gesty, dotyk,
0: gesty dotyk, to nas najbardziej interesuje.
1: Stuknij, jeden palec, nagłówek.
0: Stuknij,
1: szukaj,
0: jeden, o, mamy wyszukiwarkę, bo czemu nie? Możemy sobie od razu coś wyszukać, ale my nie chcemy. Stuknij, jeden palec.
1: Stuknij, jeden palec, nagłówek.
0: To są nagłówki.
1: Jedno stuknięcie, jeden palec. Powiedz rzecz. Wygaszony.
0: No tak, tego akurat nie można zmienić.
1: Dwukrotne stuknięcie, jeden palec. Aktywuj. Wygaszony.
0: Tego też nie można zmienić.
1: Trzykrotne stuknięcie, jeden palec. Wykonaj długie naciśnięcie. Przycisk.
0: Ale to już możemy zmienić.
1: Czterokrotne stuknięcie, jeden palec. Aktywuj. Dodatkowe. Przycisk.
0: Tak. Tutaj w ogóle można sobie zrobić, żeby nie było nic.
1: Zaznaczone. Anuluj. Polec. Szukaj. Polec. Interakcja. Nagłówek. Aktywuj. Zaznaczone. Aktywuj. Magiczne stuknięcie. Wywiedź. Wykonaj długie naciśnienie. Nawigacja podstawowa. Przejdź do dołu dokumentu. Przejdź do góry dokumentu. Przejdź do następnego kontenera.
0: Także jak widzicie,
1: edycja.
0: Tego jest strasznie dużo.
1: Nagłówki.
0: A...
1: Nawigacja po tekście. Nagłówek.
0: O...
1: Do poprzedniej takiej samej rzeczy. Edycja. Nagłówek. O... Cofnij. Okay. Pokrętło. Nagłówek. Następna rzecz. Pokręt. Następne pokręt. Przewijanie. Przewin w dół. Mowa i dźwięk. Nagłówek. Wyjście. Nagłówek.
0: Jak widzicie...
1: Obserwisz systemowe. Nagłówek.
0: Tego jest strasznie dużo. Ja tutaj teraz na pokrętle po nagłówkach, bo byśmy się przedzierali. Nie ma sensu tego przeglądać generalnie. Natomiast możemy sobie tutaj naprawdę gesty bardzo, bardzo, bardzo modyfikować pod siebie. Te, które nie są jeszcze nijak przypisane, też są gdzieś tam te gesty. Możemy sobie też te wolne gesty przypisywać do palców, których też...
1: Stuknij, dwa palce, nagłówek. Jedno stuknięcie, dwa palce, przełącz mowę. Dwukrotne stuknięcie, dwa palce, magiczne stuknięcie. Przycisk.
0: Prawda?
1: Czterokrotne
0: jest.
1: Nagłówek, jedno stuknięcie,
0: też jest.
1: Cztery palce, jedno stuknięcie, trzykrotne stuknięcie, cztery palce, przycisk.
0: O, to jest przycisk, czyli generalnie gestu nie ma przypisanego. Można sobie przypisać, dlaczego nie?
1: Czterokrotne stuknięcie, cztery palce, przycisk.
0: Też można, a gestu nie ma, więc można sobie tutaj swoje rzeczy poprzypisywać.
1: Kontener. Nagłówki.
0: Nagłówki. Generalnie kategorie mamy takie, tak jak już było właśnie, stuknij jednym palcem, stuknij dwoma, przesuń
1: stuknij cztery palce,
0: cztery, stuknij cztery przesuń, palce,
1: jeden palec,
0: przesuń
1: nagłówek,
0: jeden palec,
1: przesuń dwa,
0: przesuń
1: palce,
0: dwa.
1: Nagłówek, stuknij i przytrzymaj, dwa palce, nagłówek, stuknij dwukrotnie, przytrzymaj i przesuń, trzy palce, nagłówek.
0: O, słuchajcie.
1: Stuknij dwukrotnie, przytrzymaj i przesuń w lewo, trzy palce, cofnij, wygaszony.
0: O, czyli...
1: Stuknij dwukrotnie, przytrzymaj i przesuń w prawo, trzy palce, przywróć, wygaszony, stuknięcie w tył, nagłówek.
0: Widzicie, tego jest od groma, tych tak naprawdę gestów nie pokazałem,
1: nie znaleźć,
0: bo nawet
1: stuknij, pasek,
0: pasek, nie miałem świadomości nawet ich istnienia z tym przytrzymywaniem trzema palcami i tam coś robienia, ale też umówmy się, no to są gesty, których się dużo rzadziej używa niż te, które pokazałem ogólnie, więc jakby myślę, że warto
1: zaznaczone.
0: Je sobie przede wszystkim przyswoić. Natomiast...
1: dotyk, przycisk, dostępność, przycisk.
0: No te są po prostu najważniejsze. Jeszcze nie wiem, czy to kwalifikować pod gest, Natomiast jeszcze mamy coś takiego jak potrząśnięcie telefonem, które w zależności od tego, jak sobie ustawimy, zdaje się też tą czułość potrząsania. Zdaje się, że chyba można. Natomiast na pewno to, co można, to wykorzystać tą funkcję. Bo na przykład w takich aplikacjach jak Google czy Facebook, opcja ta od razu nam umożliwia wysłanie raportu, wysłanie opinii, zgłoszenie problemu i tak dalej. To można sobie w ten sposób potrząsnąć telefonem i od razu nam wyskakuje okienko. Najlepiej chyba w danym miejscu, gdzie jesteśmy, zrobić sobie to i wtedy nam ten raport się wyśle, zbierze nam te potrzebne dzienniki i tak dalej. Natomiast ogólnie podczas edycji tekstu, ja też jeszcze o tym będę mówił, czy podczas usuwania różnych rzeczy powoduje nam cofnięcie danej operacji. Czyli to, co robił ten gest, tam chyba przytrzymanie trzech palców i w lewo, coś takiego. W każdym bądź razie właśnie to nam cofa daną operację. To chyba zazwyczaj jest włączone albo i nie. Włączyć sobie to możemy przechodząc do ustawień, do dostępności, w dotyk i tam potrząsanie cofa nam właśnie robi coś takiego. Może słuchajcie, jeszcze to zrobię na szybciutko z wami. Ruch nagłówek, ruch i motoryka ma być. W prawo.
1: Dotyk,
0: przycisk, wchodzimy.
1: Assistive touch, wyłączone. Assistive, łatwy dostęp. Łatwy dostęp, włączone.
0: Łatwy dostęp, o, właśnie to jest ta opcja, o której mówiliśmy sobie przedtem, gdzieś tam w miarę na początku podcastu. Czyli to ściąganie paska statusu do połowy ekranu. Jeśli to jest wyłączone, no to nie ma, przeproś, ani stuknięcie dwukrotne jednym palcem w home'a, przycisk początek, ani ściąganie na krawędzi dolnej palcem jednym w dół. Nic nam niestety nie da. Opcja musi być
1: włączona.
0: Ale dalej nas interesuje.
1: Aby łatwiej sięgać elementów w górę ekranu, stuknij dwukrotnie w przycisk początek.
0: No właśnie, tutaj akurat jest stuknij dwukrotnie w przycisk początek.
1: Naciskaj ekran krócej lub dłużej. Udogodnienie dotyku. Jeśli masz kłopot, potrząsanie cofa.
0: Włączone. O, potrząsanie cofa.
1: Jeśli często przez przypadek potrząsasz iPhone'em, możesz wyłączyć opcję potrząsanie cofa, aby nie wyświetlać elementu cofania czynności.
0: No właśnie, ale zazwyczaj to się przydaje właśnie do cofania właśnie zmian, prawda? Takie typowe Ctrl-Z, czy dla użytkowników Maca Command-Z.
1: Wibracja, włączone.
0: A jeszcze wibracja, no gdy sobie tu wibrację wyłączymy, słuchajcie, no to nam w ogóle telefon nie wibruje, ani podczas przełączania suwaka na tryb wyciszenia, ani gdy telefon dzwoni, ani gdy przychodzą jakiekolwiek powiadomienia, iPhone w ogóle nie wibruje, bo cały moduł wibracyjny jest wyłączony. No, więc to był jeszcze taki mały bonus ode mnie dla Was. Ja Wam, słuchajcie, bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę i jeszcze raz przypomnę, ja nazywam się Maciej Walczak i miałem przyjemność dzisiaj Wam prezentować zaktualizowane gesty VoiceOver, w ogóle zaktualizowaną obsługę iPhone'a. Jeśli będą pojawiały się jakiekolwiek pytania, bardzo zachęcam do zadawania ich w komentarzach pod odcinkiem, gdy zostanie on opublikowany na stronie Tyflo Podcastu. Ja oczywiście jestem znany z tego, że jak zabieram się ja za jakieś audycje i tropię i śledzę, że one się pojawią, to dopóki podcast jest na pierwszej stronie, ja w ten odcinek staram się zawsze zaglądać w komentarze i po prostu je regularnie czytać i w miarę szybko na nie odpowiadać, także akurat tutaj możecie na mnie liczyć. Pytajcie o co chcecie, na takie krótkie, szybkie pytania będę odpowiadał od razu, natomiast na te dłuższe, wymagające większego nakładu czasu, tudzież wyjaśnienia, to będę sobie brał pod uwagę, żeby o nich też robić podcast. Dlatego jeśli też chcecie, żebym zrobił o czymś podcast w zakresie obsługi samego systemu iOS, nie wiem, jakichś ustawień, czy aplikacji konkretnych, a będę wiedział co i jak, to piszcie śmiało. Ja też w komentarzach, w odpowiedziach będę pisał, czy będę w stanie taki podcast zrobić, czy też nie, żebyście też od razu mieli jasność w temacie. Czy macie się czego spodziewać, czy macie na co czekać, czy nie. Dobrze, kochani, ja Wam bardzo dziękuję i raz jeszcze. Maciej Walczak, kłaniam się. Do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przypominam, będzie o edycji tekstu w systemie iOS.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich w kolejnej, trzeciej już i ostatniej części Tyflo Podcastu poświęconego protokołowi BitTorrent. Jak zwykle witam Was, Hubert Meyer. No, dzisiaj ostatnia audycja. W tej ostatniej audycji będę mówić na temat stawiania własnego trackera. Będziemy też pobierać ze strony internetowej plik torrent. Będziemy go pobierać, że tak powiem, w praniu, jak to wygląda. Będziemy również udostępniać, wysyłać własnego torrenta. Powiedzmy, że chcemy wysłać jakiś plik drugiej osobie przy pomocy internetu i chcemy to zrobić przy pomocy BitTorrenta. Jak stworzyć plik torrent? Bardzo proste. Wystarczy wejść do menu torrenta i odnaleźć polecenie utwórz nowy torrent.
5: Menu zamknięte, dialog, stwórz nowy torrent, combo, pole edycji, wybierz źródło.
4: W tym miejscu możemy sobie wpisać ścieżkę do pliku, który chcemy udostępnić.
5: Dodaj plik, przycisk.
4: Możemy dodać pojedynczy plik.
5: Dodaj katalog, przycisk.
4: Lub też możemy dodać cały katalog. Przypuśćmy, że my chcemy dodać jakiś tam jeden malutki plik.
5: Dodaj plik, przycisk.
4: Ustawiamy się na dodaj plik.
5: Odstęp, combo.
4: I mamy tutaj standardowe okienko do otwierania plików, do przeglądania plików, tak jak je znamy na przykład z pobierania z przeglądarki internetowej.
5: Ask, ADAF, zaufanek, mafac.txt, wzdorania.txt, virtualsample.utorrent.exe.
4: No i powiedzmy, że chcemy wysłać plik utorrent.exe. Trochę to brzmi śmiesznie, wysłać instalkę utorrenta przez torrenta, ale załóżmy, że mamy taki kaprys. I teraz wciśniemy sobie Enter.
5: Dodaj plik.
4: I zobaczmy, że w tym polu, gdzie powinna być ścieżka do pliku źródłowego, mamy już ścieżkę do pliku utorrent.exe. Co mamy następnie? Następnie mamy tab dwa razy.
5: Pole edycji, transkery, http localhost 6969 annunce.
4: Tak, to jak sobie testowałem stawienie trackera kiedyś tam. Tutaj właśnie to jest adres trackera, który musimy wpisać w to pole, żeby nasz torrent był obsługiwany, żeby były o nim gromadzone informacje w internecie, aby inni klienci mogli się potem do nas podłączyć. Jest dużo takich trackerów, naprawdę mnóstwo, warunek jest jeden, musi być to tracker publiczny. I adres wygląda mniej więcej tak, jak tutaj widzieliśmy, czyli jest HTTP, jakieś tam numerki, tudzież nazwa, numer portu, slash announce. I to jest taki podstawowy adres dla trackera. Tak jak mówiłem, jest tych trackerów mnóstwo, wystarczy sobie wpisać w Google adresy publicznych trackerów BitTorrent i na pewno Wam pojawi się lista takich trackerów, na które możecie sobie wysyłać torrenty.
5: Pole edycji, wtedy.
4: www.seedy. Jest to pewna nowość w protokole BitTorrent, mianowicie samo pobieranie przez BitTorrenta może być również wspomagane poprzez protokół HTTP, czyli możemy w to miejsce podać adres bezpośredni do pliku, który chcemy udostępnić i wówczas seedować będziemy nie tylko my, ale i również serwer, który posiada ten plik. Serwery mają z reguły duże łącze, więc taka transmisja będzie znacznie szybsza i taki transfer będzie znacznie szybszy. No, jeśli nie mamy dostępu do żadnego www.seeda, albo jeśli sami go nie stworzymy, co już wykracza poza temat tego podcastu, to zostawiamy to pole puste.
5: Pole edycji, comment.
4: Komentarza nie musimy wypełniać, chyba że koniecznie chcemy.
5: Rozmiar fragmentu autodetekst 1 z 10.
4: List. Rozmiar fragmentu, czyli pojedynczego bloku danych, które BitTorrent ma wysyłać do drugiego komputera. Ja to mam ustawione na autodetekt, wówczas uTorrent sam sobie dopasowuje do swoich potrzeb ten rozmiar bloku danych.
5: Inne, start, setting, te pole wyboru oznaczone.
4: Koniecznie to musimy zaznaczyć, inaczej nie będziemy udostępniać danych, więc koniecznie, jeśli chcemy udostępnić, wciskamy to pole start, setting i zaznaczamy. Może być tak, że się nie zaznacza na początku, dlatego o tym mówię.
5: Inne, torrent prywatny, te pole wyboru nieoznaczone.
4: Torrent prywatny, opcja, która się nie zawsze przydaje, chyba że na jakichś tam prywatnych, zamkniętych społecznościach wymiany BitTorrent. Nas to nie dotyczy, w związku z czym możemy to pozostawić nieoznaczone.
5: Inne preserve file order o pole wyboru. Utwórz i zapisz jako kropka kropka. Udialog przycisk.
4: Właściwie to jest wszystko, co nam pozostaje. Otwórz i zapisz jako. Wciskamy spację. lub Enter.
5: Odstęp, anuluj, przycisk, combo, pole edycji, nazwa pliku, torrent.exe.torrent, dialog.
4: Jak widzimy, powstał nam, w tej chwili otworzyło się nam okienko do zapisu plików, takie standardowe Windowsowe, które na pewno wszyscy znają. I mamy nazwę pliku utorrent.exe.torrent. Jeśli chcemy udostępnić ten plik innej osobie, musimy ten plik torrent właśnie tej innej osobie wysłać. Tutaj możemy sobie wybrać ścieżkę do zapisu tego pliku. Powiedzmy, że to będzie ten sam plik, co ta sama ścieżka, co była.
5: Zapisz, odstęp, dialog, stwórz nowy torrent, wybierz źródło, pole.
4: I wciskamy OK, czyli zapisz. I właśnie to jest wszystko, co możemy, co powinniśmy zrobić.
5: Torrent.
4: W przypadku, kiedy wystawiamy torrenty na różne zamknięte trackery, na różne zamknięte społeczności, które na przykład ustawiają swój tracker w ten sposób, że dodatkowo hashuje czy podpisuje torrenta kluczem użytkownika, tak zwanym passkey, musimy wejść na stronę, na którą wysłaliśmy torrenta konkretnego, pobrać tego torrenta na dysk i jeszcze raz go otworzyć w utorrencie po uprzednim usunięciu tego starego torrenta. Wówczas będziemy wysyłać. Natomiast jeśli nie wysyłamy danych na żadne zamknięte strony, możemy spokojnie udostępniać, nawet w tej chwili to powinno się odbyć, chociaż się nie odbywa, dlatego że nie ma trackera, ponieważ adres trackera jest nieprawidłowy, tracker nie działa na moim komputerze, w związku z powyższym ten torrent się aktualnie nie udostępnia, ale za chwilę uruchomimy tracker. Bo załóżmy, że chcemy ten tracker uruchomić na własnym komputerze koniecznie. Tak jak mówiłem, tych trackerów jest mnóstwo, trackerów, które są publiczne, więc każdy tam może sobie własny torrent na tym trackerze wystawić, po prostu wpisując ten adres do utorrenta. Taka jeszcze uwaga, no tutaj plik torrent się stworzył naprawdę szybko, dlatego że tak naprawdę mamy wysłać tylko jeden plik i dodatkowo jeszcze bardzo malutki. W przypadku ogromnych katalogów, ogromnych jakichś, nie wiem, 40-gigabajtowych plików, ten proces tworzenia torrenta, obliczania sumy kontrolnej i tak dalej, który nam tutaj program wykonuje podczas tego oczekiwania z naszej strony, może się bardzo wydłużyć. Nawet do 10 minut to może trwać. Nie zrażajmy się, bądźmy cierpliwi, poczekajmy spokojnie, aż pokaże się nam okienko do zapisu plików. Zobaczmy teraz zakładkę ukończone.
5: Utorrent.exe, rozmiar 282 KB, pobrano 0B, postęp 100, status udostępnianie CD-ów 0,5 PR-ów 0,12, wysłano 0B, radio 0, status trackera, nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia, 4 z 40.
4: No właśnie, takie mniej więcej komunikaty będą wysyłane. Myślę, że to jest wszystko. Możemy teraz usunąć ten torrent, ten plik utorrent.exe z listy zadań. I teraz jak pobrać torrenta na dysk bezpośrednio, jak rozpocząć pobieranie w utorrencie. To jest coś, od czego powinienem zacząć całą audycję, no ale tak się stało, że nie zacząłem. Kiedy mamy już plik torrent na dysku, w oknie głównym utorrenta wciskamy kombinację Ctrl-O.
5: Combo, pole edycji, nazwa pliku, dialog, wybierz.
4: Tutaj mamy już combo pole edycji, standardowe okienko do przeglądania pliku w Windowsie. Szukamy pliku utorrent.exe.torrent, który stworzyliśmy, czy który my będziemy musieli pobrać.
5: Utorrent.exe.
4: Wciskamy Enter.
5: Torrent 185, combo, pole edycji, zapisz jako utorrent.exe 0/16, dialog.
4: Tutaj nam się pokazało okienko zapisz jako. W to miejsce możemy wpisać dowolną ścieżkę do katalogu, w którym chcemy trzymać ten plik po jego pobraniu. Tutaj możemy w tym okienku, które jest czytane jako kropka, kropka, wybrać sobie graficznie, nie wpisując ten katalog.
5: Zapisz jako, uruchom torrentu, pole wyboru, oznacz, combo, pole edycji, etykieta. Zapisz jako, dodaj na początku kolejki. Wybierz,
4: to są mniej istotne rzeczy. Szukamy takiego elementu jak data. To jest niestety niedostępne dla Windowsa. Kiedyś było. My musimy się męczyć z myszą. To jest tutaj przy pomocy myszy Windowsowej. Przy pomocy tego elementu możemy sobie wybrać pliki, które my chcemy pobrać. Jeśli w tym torrencie byłyby pliki, powiedzmy utorrent.exe i test.txt, moglibyśmy tak skonfigurować utorrenta, że pobrałby na przykład tylko i wyłącznie plik test.txt, kompletnie nie ruszając pliku utorrent.exe. Bardzo przydatna opcja, zwłaszcza jeśli są to duże torrenty i część z tych zbiorów jakichś tam udostępnianych nam mamy.
5: Zaawansowane kropka z... Okay,
4: to właściwie już są opcje naprawdę mało potrzebne. Można nam się oczywiście bawić w ich ustawienie, natomiast najprościej będzie, jeśli po prostu po wybraniu ścieżki do zapisu tego pliku ciśniemy przycisk OK.
5: Odstęp torrent 185.
4: Czy też nawet Enter na tym polu do wpisania ścieżki dostępowej.
5: Inne. Ogólne. Utorrent.exe.
4: No i widzimy, że na liście ukończonych jest plik utorrent.exe. Ale zapytacie, jak to się stało? Przecież teoretycznie powinno się to zacząć pobierać, no bo zapisałem plik ponownie, otworzyłem ponownie plik torrent. Otóż nie. To jest bardzo ciekawa rzecz w utorrencie. Mianowicie BitTorrent podchodzi w bardzo fajny sposób do zapisu tych danych. Jeśli na przykład usuniemy torrenta, zamkniemy program, ale nie usuniemy części pliku, który się pobrał, czy cokolwiek się coś nie pobrało, coś się uszkodziło podczas transmisji, coś się przypadkowo usunęło z tego katalogu, gdzie pobieraliśmy tego torrenta, czy coś się stało z jakimś plikiem, to po otwarciu utorrenta i po ponownym otwarciu tego konkretnego pliku torrent i po wskazaniu mu tej samej, identycznej ścieżki do zapisu danych, utorrent sprawdzi najpierw, czy wszystko jest z nimi w porządku i dopiero potem zacznie pobieranie. I podczas tego sprawdzania często się okazuje, że program jest w stanie rozpocząć pobieranie od momentu uszkodzenia, czy od momentu usunięcia jakiegoś pliku. Nie będzie nam pobierał tych wszystkich, nie wiem, 300 GB, ale pobierze nam tylko te uszkodzone, powiedzmy, 5 mega.
6: No i w zasadzie to chyba wszystko, jeśli chodzi o protokół BitTorrent. Wyczerpałem, tak mi się przynajmniej wydaje, większość zagadnień, jeśli chodzi o uTorrenta. Zarówno jeśli chodzi o użytkownika, który chce wysyłać dane, jak i użytkownika, który chce te dane pobierać. Cóż, jedyne z czego nie omówiłem tak specjalnie, to opcje zaawansowane, ale mam nadzieję, że zaawansowani użytkownicy spokojnie sami sobie poradzą z, że tak powiem, samodzielnym wyjaśnieniem sobie znaczenia poszczególnych opcji, a opcje to bardzo ciekawa rzecz, te opcje zaawansowane naprawdę dużo mogą zdziałać, jeśli chodzi o uTorrenta. Zanim przejdę do trackera, do ostatniej kwestii, jeśli chodzi w ogóle o protokół BitTorrent, którą sobie zaplanowałem na ten odcinek, na w ogóle na ten cykl Tyflo Podcastów na temat BitTorrenta, może będzie to taka powtórka dla użytkowników, którzy może nie do końca są pewni, jak to zrobić, może nie do końca wiedzą, z czym to się je, może się czegoś boją, bo no, są tacy użytkownicy, są takie osoby, które teoretycznie wiedzą, jak co zrobić, ale jakby do czegoś przyszło, to już niekoniecznie coś zrobią, dlatego że albo coś tam źle zrobię, gdzieś tam coś źle kliknę, no nie ma gorszego podejścia. Dlatego przy okazji tej informacji, którą teraz będę wam prezentować, pokażę po prostu taka powtórka z rozrywki, jak pobierać torrenta z internetu. Jest to niby proste, ale jak się okazuje, nie dla wszystkich. Jak mówiłem na początku tego podcastu, protokół BitTorrent, czy generalnie sieci peer-to-peer, nie są specjalnie lubiane przez organizacje ochrony praw autorskich.
4: dlatego że głównie są kojarzone z tymi nielegalnymi plikami, tak jak mówiłem na początku, z nielegalnym kontentem, który jest po prostu wrzucany do internetu przez użytkowników, w związku z czym te organizacje tracą swoje źródło dochodów. Nie tylko z tego powodu organizacje ochrony praw autorskich bardzo nie lubią peer-to-peer, ale także z innych przyczyn, o których za chwilę przy okazji zaprezentuję pewną dosyć ciekawą stronę. Nie byłbym sobą, gdybym w ten ton mniej więcej nie uderzył. Creative Commons. Creative Commons jest to taki zestaw licencji, który pozwala na legalne pobieranie różnego rodzaju zawartości, głównie muzyki oraz filmów. Creative Commons do niedawna cieszyło się taką opinią, że jest to ta straszna amatorszczyzna, włoszczyzna, nic ciekawego, nic interesującego. W chwili obecnej powoli to się zmienia. Wielkie wytwórnie, kiedy słyszą Creative Commons, nie bardzo, że tak powiem, chcą na ten temat rozmawiać, bo niespecjalnie ten temat jest im bliski, wręcz bym powiedział, że unikają go jak ognia i najchętniej by sprawiły, żeby z powrotem ta licencja kojarzyła się z amatorszczyzną, albo w ogóle, żeby jej nie było. Powstają serwisy, również torrentowe, które udostępniają legalnie muzykę do pobrania, wydaną na zupełnie legalnej licencji Creative Commons. Co więcej, taką muzykę można pobrać bez rejestracji, bez jakichś obostrzeń, zupełnie za darmo. I wielka korporacja, czy jakaś wynajęta instytucja typu policja czy prokurator, niekoniecznie może coś z nami zrobić, dlatego że, tak jak mówiłem wcześniej, jest to zupełnie legalna sprawa. Mowa o witrynie www.legaltorrents.com. Przy okazji jej prezentacji pokażę, w jaki sposób można pobrać plik z internetu przy pomocy BitTorrenta, tak zupełnie od zera. Otwieramy sobie przeglądarkę naszą ulubioną, tym razem niech to będzie Firefox.
5: Mozilla Firefox.
4: I otwieramy stronę www.legaltorrents.com. O, już jest strona załadowana. Tutaj jest zachęta do tego, żeby się zalogować, zarejestrować, ale nie musimy. Pierwszą kategorią tutaj jest Netlabel Music. Jest tabela związana z tą kategorią. Tutaj są również filmy, książki i różne inne rzeczy. Niestety dla niektórych, stety dla wielu, anglojęzyczne. Bardzo ciekawy serwis.
5: Link 077z.
4: Proszę bardzo. I też ciekawa rzecz, jeden z moich ulubionych zespołów, Sleeping Waves, wydał legalnie swoje demo, jak się okazuje, czy swoje materiały. Zupełnie teraz jestem zaskoczony. Zespół dosyć ciekawy, taki post-rock, ale może nie będę tego rozwijał, bo to nie jest audycja muzyczna, tylko Tyflo Podcast i do tego Tyflo Podcast poświęcony pewnemu tematowi. Żeby teraz pobrać tego torrenta, tutaj możemy sobie jeszcze obejrzeć statystyki tego.
5: MP3 86.
4: O właśnie, to jest MP3, ma 86 MB.
5: 87 20.09. Link B.
4: Data dodania i tak dalej, i tak dalej.
5: Link Qualics Rhyme on Mars.
4: Tutaj można sobie przeglądać te
5: link
4: wszystkie torrenty.
5: Link.
4: I teraz powiedzmy, że cofniemy się do tego jednak Sleep Makes Waves.
5: Link 07, link B. Link 077z. Link B.
4: No proszę bardzo. Naprawdę jestem w szoku. Klikamy na link D.
5: Ładowania strony. Opening Lost Hill Run 077z.
4: I teraz, przy okazji się dowiedzieliśmy, że to jest wydawnictwo Netlabela Lost Children. Bo jest taka nazwa. Tego torrenta. Te Netlabele tak mniej więcej się nazywają. My zapisujemy tego torrenta.
5: Combo pole. Nie wybrano obie. Afty.
4: Ja sobie tutaj oczywiście segreguję wszystkie torrenty. Wobec tego...
5: Legal,
4: oczywiście. I zapisujemy ten plik torrent na dysk. I teraz Firefox ma taką przypadłość, przynajmniej u mnie, ja nie jestem w stanie jakoś sobie z tym poradzić specjalnie. Mianowicie, kiedy ustawimy się na jakimś folderze, kiedy wejdziemy do tego folderu, bardzo często się zdarza, że Firefox jakimś dziwnym trafem nadaje nazwy pobieranym plikom takie, jaka jest nazwa pierwszego pliku w tym folderze. Marzymy wszystkie te, całą tą tutaj nazwę. Niech to będzie na przykład nazwa Tyflo Podcast. I ten torrent zapisujemy na dysku. Plik tyflopodcast.torrent już się nam ściągnął.
5: Linków 350.
4: Zamykamy przeglądarkę. Żeby pobrać zawartość tego torrenta na dysk, jakby otwieramy właśnie ten plik torrent w tym programie. Ctrl O, tak jak mówiłem wcześniej.
5: Combo. Legal data. Legal. Audio. Tyflopodcast.torrent.
4: Tyflopodcast.torrent.
5: Torrent 185. Combo. Split. Leaving. FCB Muzyka Lost. FCB Muzyka Lost.
4: No i powiedzmy, że do tego folderu nam się to zapisze. Backslash CD, backslash muzyka, backslash i dalej ścieżka do tego katalogu. Po prostu klikam Enter.
5: Torrent 1.
4: I w tym momencie mogę sobie sprawdzić.
5: Pobierane 3. Lost Children 077 Z, Makes Fame Sandlet Talk, Sofleaving Split 3, rozmiar 86,4 MB, pobrano 32,0 KB, postęp 0,0, status pobierania cedów 4,9 PR, 3,4, pobierania 7,3 KB, wysyłania 0,2 KB, szacowane 19,6 M, wysłano 0 B, radio 0.
4: Na początku te wartości są bardzo przerażające, bo 19 godzin i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wynika po pierwsze po części z tego, że no, ja pobieram jednak więcej niż jeden torrent. Po drugie, że to są dopiero pierwsze sekundy tego pobierania. Za chwilę zobaczymy, może teraz się...
5: Lost Children 077 Z, Makes Fame Sandlet Talk, Sofleaving Split 3, rozmiar 86,4 MB, pobrano 4,12 MB, postęp 4,7, status pobierania cedów 8,21 PR, 1,29, pobierania 122,3 KB, wysyłania...
4: No i widzimy, że nam się pięknie pobieranie rozkręciło. No to jest maksimum mojego łącza z tego, co mi się udało w ogóle wyciągnąć. W związku z tym nie liczę, że będzie już szybciej. Natomiast już widzimy, że to się nam pobiera. Kiedy nam się już to pobierze, to po prostu będziemy mieli postęp 100.0 i będziemy mogli sobie wejść do folderu z tym torrentem, z tą płytą w zasadzie, sobie jej posłuchać. No cóż, taka mini powtórka, przyjemne z pożytecznym przy okazji. A teraz już przejdziemy do ostatniego elementu tej audycji, czyli do stawiania własnego trackera sieci BitTorrent, co jak się niektórym wydaje jest strasznie skomplikowane i też często o to jestem pytany, w jaki sposób można uruchomić własny tracker BitTorrenta.
3: Tyflo Podcast.
4: Oprogramowania, które mogłoby nam pomóc w uruchomieniu własnego trackera BitTorrent jest mnóstwo. Tak naprawdę pierwszy tracker powstał już w 2002 roku, kiedy powstał protokół BitTorrent. Napisał go twórca całego zamieszania, czyli Brian Cohen. I w zasadzie jest to chyba jedno z lepszych rozwiązań w dalszym ciągu. Wciąż się je powiela, ewentualnie się dodaje nowe funkcje i ewentualnie się je przepisuje do innych języków programowania. Oczywiście są różne inne rozwiązania. Są trackery typu skrypt, to znaczy skrypty w PHP, które stawiamy na zdalnym serwerze, które to tak naprawdę są skryptami jakby budującymi całą stronę internetową z tym trackerem. Całe społeczności możemy w ten sposób tworzyć. Natomiast jeśli nam zależy tylko na tym, żeby móc po swojej stronie czy udostępnić jakby tracker dla naszej społeczności czy dla naszych przyjaciół, aby mogli po prostu trackować swoje torrenty u nas, no to myślę, że nic prostszego jak pierwszy, stary, dobry, ale zawsze działający na każdej platformie bttrack.py, czyli Pythonowy program dołączany do niemal każdej Pythonowej dystrybucji BitTorrenta, że tak powiem, zarówno oryginalnego BitTorrenta, tego napisanego przez Brama Cohena, bo sam ten program jest w Pythonie, więc należy pobrać źródła tej aplikacji właśnie w Pythonie, jak i różnych innych klientów typu na przykład BitTornado, które również napisane jest w tym języku programowania. Aby móc uruchomić program w Pythonie, wymagany jest też interpreter tego języka. Ponieważ jest to język interpretowany, można pobrać odpowiednie aplikacje, odpowiednie narzędzia na stronie www.python.org. Po zainstalowaniu Pythona, po ściągnięciu źródeł BitTorrenta i wypakowaniu ich do odpowiedniego folderu, najlepiej do takiego, którego nazwę łatwo zapamiętamy, można przystąpić do dzieła. bttrack.py ma mnóstwo opcji, wystarczy tylko wywołać go bez parametrów. Oczywiście wszystkich opcji tutaj nie wyjaśnię, pokażę tylko, jak postawić podstawowy tracker, który ma nasłuchiwać na określonym porcie. Resztę myślę, że zaawansowani użytkownicy sami sobie poradzą. Jeśli chcemy obsłużyć skrypt bttrack.py, operujemy na command line, na wierszu poleceń systemu Windows. Aby tam się dostać, musimy otworzyć menu Start Uruchom, czyli na przykład skrótem Windows R
5: edycji,
4: i wpisujemy cmd.
5: Pulpit, Windows system 32, cmd.exe.
4: Teraz jesteśmy we wierszu poleceń w konsoli Windowsowej, gdzie wydajemy komendy i jakby odpowiedź jest również nam drukowana w formie tekstu. Jest trochę podobne do DOS-a. Jeśli ktoś pamięta czasy DOS-a, czy pracuje dużo z Linuxem, to na pewno ten interfejs nie jest mu też obcy. Teraz wchodzimy do katalogu bttrack. Przynajmniej u mnie jest taki katalog, czy track. Zaraz zobaczymy. CD spacja C. Track. Oczywiście C track. I teraz musimy uruchomić sam tracker, czyli bttrack.py. W tym celu wywołujemy interpreter Pythona komendą Python. bttrack.py. I teraz podstawowe takie parametry, których on od nas w tym momencie oczekuje, to jest numer portu, na którym ma nasłuchiwać, czyli damy silniki port. Powiedzmy, że 8484. I kolejnym parametrem jest plik dziennika, czyli plik logu. D file. Powiedzmy login.log. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wcisnąć Enter. I teraz bardzo znamienna rzecz. Jeśli tracker się uruchomi, nawet z sukcesem, to nie będzie żadnej reakcji. Nic nam się na ekran nie wydrukuje. Nie będziemy mieć żadnego komunikatu. Komunikaty są wydawane zarówno w Linuxie, jak i w niektórych programach Windowsowych, konsolowych, tylko wtedy, kiedy wystąpią błędy. To jest coś, do czego się trzeba niestety przyzwyczaić. Jeśli chcemy mieć 100% pewność, że nasz tracker działa, możemy spróbować odwiedzić stronę, która jest generowana przez bttrack.py, czyli przez nasz tracker, a jej adres to adres naszego komputera plus numer portu. My jesteśmy w zasadzie hostem lokalnym, więc możemy wpisać http localhost 8484 i wpisujemy teraz ten adres do Firefoxa. I jak widzimy, pokazała się nam strona ze statusem naszego trackera. Mam tutaj informację o wersji trackera. I teraz, żeby móc na tym trackerze sobie działać, żeby na tym trackerze ktoś mógł coś wystawić, to musi po prostu w swoim kliencie sieci BitTorrent podczas tworzenia torrenta wpisać adres naszego komputera, czyli nasz adres IP najczęściej, numer portu, na którym ustawiony jest nasz tracker, / unknown. I to jest właściwie tyle, co ten użytkownik musi wiedzieć. Są oczywiście jeszcze inne adresy, które działają przy tym trackerze, ale to już jest rzecz dla bardziej zaawansowanych użytkowników i nie będę tego tutaj poruszać. No i cóż, to właściwie wszystko, jeśli chodzi o protokół BitTorrent, jego wykorzystanie przez nas. Bardzo mi było miło ten cykl prowadzić dla Was. Żegnam się. Zapraszam za jakiś czas do kolejnego Tyfla Podcasta mojego autorstwa. A o czym będzie, no to się przekonacie. Jak zwykle mile widziane różnego rodzaju uwagi, różnego rodzaju pytania, sugestie i tak dalej, pod adresem e-mail hubert.meyer@tyflopodcast.net.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, przynajmniej w momencie, kiedy ta audycja na naszej antenie na żywo, bo dziś w kalendarzu 20 dzień grudnia 2016 roku. Witamy bardzo serdecznie, Michał Dziwisz z tej strony, a z drugiej strony mój dzisiejszy gość, wasz przede wszystkim, Edwin Tarka, witaj.
8: Dobry wieczór wszystkim, cześć Michał.

0: Niewidomych to jest akurat ciekawa sprawa, bo niewidomy tak samo ogląda film jak czyta książkę, uszami.
1: No właśnie, tak, więc tak samo uszami w naszym przypadku.
0: No ewentualnie może Braille'em książkę poczytać, ale to umówmy się, to jest wyzwanie dla hardkorów, to jest raz, a dwa, o literaturę brajlowską ciężko, po prostu.
1: Ciężko, chyba że posiadamy odpowiednie sprzęty do tego.
0: Tak. Dziś będziemy sobie rozmawiać o serwisach, za pomocą których można sobie albo książkę kupić na własność. Mowa tu o książce w wersji audio. Kiedyś to były książki mówione, teraz to są tak zwane audiobooki. Tak ładnie po polsku. Dziś dwa serwisy sobie omówimy tego typu. Co to będzie?
1: Dziś omówimy dwa serwisy. Są to Storytel, to szwedzki serwis streamingowy, który jest u nas prawie od roku, w lutym minie rok. A drugi z nich to audioteka.pl, to jest polski startup z 2008 roku, czyli już troszeczkę na naszym rynku jest i nieźle sobie na tym rynku radzi. Podbił polski rynek i ma aspiracje bardzo na rynkach zewnętrznych, zagranicznych. No i oczywiście omówimy, co te serwisy łączy, co je różni. A wam, drodzy słuchacze, chyba tylko pozostanie zdecydować, na który się zdecydujecie. Chyba że na obydwa, bo też tak można.
0: Tak, i dziś jeszcze padło przed audycją takie jedno pytanie, a będziecie coś mówić o Warezach? Nie, nie będziemy nic mówić o Warezach. Nie namawiamy nikogo do korzystania z tego typu serwisów, bo to jest nieetyczne, nieładne i z prawem też nie do końca zgodne. Chociaż, chociaż z Warezami to akurat jeszcze tu można by się jakoś tam, powiedzmy, kłócić.
1: Z torrentami gorzej.
0: Tak, z torrentami jest gorzej, natomiast nie, nie, absolutnie nie namawiamy nikogo do korzystania z tego typu serwisów. Wiadomo, że kusi, że można mieć za darmo, ale słuchajcie, ten autor, czy książki, czy jakiegoś opracowania, czy nagrania tego w formie audiobooka, no też się narobił. Wysilił się.
1: Narobił się autor, lektor, a jeszcze jak mamy...
0: Realizator. No Tomek, realizator, nasz Tomek, redakcyjny
1: Bilecki
0: kolega.
1: Przecież, tak.
0: Tak. Przede wszystkim też przecież siedzi w tej kanciapie tam za szybą, macha tymi suwakami, naciska te klawisze, żeby ludzie mieli czego słuchać, no a potem się okazuje, że na przykład no, zbyt mało jest pieniędzy, żeby się zwróciła na przykład praca Tomka, bo sobie ludzie wolą pobierać. Na przykład, gdzieś tam z nieautoryzowanych źródeł. Naprawdę, no te parę złotych myślę, że spokojnie można przeznaczyć na zakup albo na abonament w przypadku Storytela i sobie wtedy słuchać dowoli. Także namawiamy was gorąco do tego, zróbcie sobie taki świąteczny prezent.
1: I tak troszeczkę lege artis z tym, że z tą literaturą.
0: Tak.
1: No dobrze, w takim razie może zacznijmy od prezentacji jednego...
0: Storytel chyba na początek, co? Bo to
1: tak, takie... Storytel, bo stwierdziłem, że Storytel jest nowy na naszym rynku. Myślę, że audiotekę jednak więcej osób zna, a jeżeli nie zna, no to właśnie po to jest ta audycja, żeby zapoznać was, drodzy słuchacze, również z audioteką, ale zacznijmy od nowego gracza na polskim rynku.
0: Tym bardziej, że tu model dystrybucyjny sam w sobie jest dość ciekawy.
1: Jest dość ciekawy, jest specyficznie. Storytel powstał w 2005 roku, powstał w Szwecji, to jest szwedzka firma. I z tego, co się orientuję, na początku działała właśnie na rynku szwedzkim, a także w Danii, Norwegii i Holandii, na tych czterech rynkach. I już chyba rok po ich wkroczeniu na szwedzki rynek został Storytel okrzyknięty takim światowym liderem w produkcji audiobooków i w ogóle w sprzedaży audiobooków. I chociaż te... zarobki tej firmy są stosunkowo małe. To jest, nie chcę teraz skłamać, chyba 15 milionów euro rocznie, ale to jest mało istotne. Istotne jest to, że to jest to wystarcza na tyle, żeby był ktoś światowym potentatem w produkcji i dystrybucji audiobooków. Co wyróżnia Storytela na tle konkurencji?
0: Przede wszystkim właśnie wyróżnia to, że jeszcze zostali okrzyknięci takim jednym przymiotnikiem. To jest, jakieś spotkałem się w opisie Storytela z takim określeniem, że to jest Spotify

0: dla moli książkowych.
1: Tak, to jest Spotify dla moli książkowych, bo właśnie wyróżnikiem głównym Storytela na tle konkurencji jest subskrypcyjny model pozyskiwania treści przez klientów, czyli przez słuchaczy, przez nas. W dobie Spotify'a, w dobie Netflixa i innych tego typu serwisów, usług, modelem subskrypcyjnym właśnie wyróżnia się Storytel. Co to oznacza? To oznacza, że za 29 zł miesięcznie, czy 29,90, w grosze się nie będziemy bawili, ale jest to około 29, na pewno 29 zł, zaraz sprawdzimy zresztą opisując stronę internetową, za cenę mniej więcej 29 zł miesięcznie dostajemy dostęp nielimitowany do zbiorów Storytela, do biblioteki e-booków i audiobooków, bo to też jest również biblioteka e-booków, którą niniejszy serwis dysponuje. Ograniczenie jest chyba tylko takie, że my tutaj na polskim rynku mamy dostęp do rzeczy polsko- i angielskojęzycznych. Ja tutaj ze szwedzkimi tytułami się nie spotkałem, znaczy spotkałem się, ale z polskimi nagraniami tychże. Także kupując abonament, on jest w modelu subskrypcyjnym, czyli tak samo jak chociażby na Netflixie, co miesiąc nam się automatycznie przedłuża, zawsze go możemy anulować w każdym momencie. Ale co miesiąc w domyśle jest pobierane 29 zł z naszego konta, podpinamy sobie tam kartę płatniczą i za tę cenę właśnie korzystamy, słuchamy bądź czytamy do woli.
0: Ile chcemy.
1: Ile chcemy. To jest zdecydowany plus, dlatego że nie musimy każdej książki osobno kupować i za każdą książkę osobno płacić. Mamy tam dostęp do wirtualnej półki, zresztą wszystko będę pokazywał, bo jeszcze tylko tak gwoli ścisłości, obydwie aplikacje będę prezentował na stronie www oraz na systemie iOS. Nie dysponuję wersjami na Androida, nie używam Androida, nie lubię osobiście. Będę korzystał z systemu iOS oraz z przeglądarki Firefox i NVDA, jeżeli chodzi o PC-towe strony internetowe obu serwisów. Wracając do Storytela. O minusach tego serwisu również będę w swoim czasie mówił, o plusach i o minusach. Ale minusem znaczącym jest to, że niestety w modelu subskrypcyjnym nie możemy pobrać tej książki offline w rozumieniu takim, jak to możemy sobie pobrać
0: w Spotify'u chociażby.
1: Właśnie możemy pobrać offline tak jak w Spotify'u. Nie możemy pobrać offline tak jak pobieramy chociażby z audioteki, czyli ja to mam na dysku w MP3, sobie na zewnętrzny odtwarzacz i cieszę się tym dowoli.
0: No ale wiesz, co by wtedy było, gdyby tak się dało, to wszyscy by sobie kupowali abonament na okres jednego miesiąca, pobierali całą bibliotekę. No i potem może ewentualnie wrócili za jakiś czas po jakąś aktualizację nowości, więc wcale mnie nie dziwi, że twórcy nie pozwalają na coś takiego.
1: Ale wiesz co, Michał, mnie dziwi inna rzecz, bo to, że nie pozwalają na to, żeby pobierać w abonamencie w taki sposób na stałe, to jest zrozumiałe. Natomiast ja bardzo bym sobie tego życzył, nie wiem czy takich czasów doczekam, kiedy mógłbym zapłacić coś ekstra, ale wybrany tytuł sobie pobrać.
0: W ten sposób.
1: Na zasadzie mam abonament za 29 zł, ale na przykład książka Jana Kowalskiego, nie wiem, Przygody Pani Nowakowej, bardzo mi się spodobały i ja chcę tę Panią Nowakową sobie przywłaszczyć, nieładnie mówiąc, no to jeszcze dopłacam te 15 czy 20 zł, czy tam cenę nawet zwykłego audiobooka, bo jestem wybredny i wymagający i ja tę akurat książkę chciałbym posiąść na własność. Takie rozwiązanie chyba miałoby jakiś sens.
0: Oczywiście.
1: Bo bo z kolei o... Ale to nie, to inny... Inny model subskrypcyjny będzie potem w przypadku Audioteki. Na razie skupmy się na tym, co na daje tym. Nam Storytel. Mhm. Storytel daje nam oczywiście pobieranie offline. Więc nawet jeżeli dostępu do internetu nie mamy, a mamy wykupiony abonament, możemy pobrać dowolny materiał albo kilkanaście, kilkadziesiąt tych materiałów, ile nam pozwoli nasze urządzenie mobilne, tudzież komputer stacjonarny z systemem Windows 10, bo jest aplikacja metrowa na Windows 10, na pobranie w obrębie aplikacji, tak jak mówiłeś, tak jak jest to w Spotify'u. Czyli ściągamy sobie książki i odtwarzamy je w obrębie programu Storytel. I słuchamy, czytamy. Nie możemy ich wyciągnąć poza aplikację.
0: Ale możemy sobie słuchać w programie.
1: Możemy sobie słuchać w programie.
0: Tymczasem mamy telefon, jest z nami Grzegorz. Witaj, Grzegorzu.
2: Dzień dobry.
0: No cześć, słuchamy.
2: No cześć. Co do pobierania, w ogóle z tej strony, jak byście to mówili, Storytel, tak?
0: No, Storytel, tak.
2: Tak, wszystkich innych. No to jest taka możliwość. No i powiem jak. Na Firefoxa jest wtyczka o nazwie Net Video Hunter.
0: No, no tak, za pomocą... wszystko się, Grzegorzu, wszystko się zgadza, tylko no, to już jest nadużycie w tym momencie. Jeżeli, wiesz, nawet tak naprawdę pobieranie z serwisów typu YouTube i podobnych jest już nadużyciem pewnego rodzaju. Pewnie, że jest pełno wtyczek, jest pełno różnych serwisów, które nam to umożliwiają i tak dalej. Wszystko fajnie. Natomiast no, jest to nadużycie warunków serwisu. No i co, skoro, wiesz, twórcy na to nie zezwolili, no to oficjalnie czegoś takiego robić nie wolno.
1: I my oficjalnie w tej audycji, no...
0: Nie będziemy omawiać o takich... nie będziemy omawiać takich rzeczy. Natomiast no wszyscy myślę, że dobrze wiemy, że są różnego rodzaju dodatki do przeglądarek, które umożliwiają
1: znacznie przechwytywanie różnych treści.
0: Tak. Niekiedy rzeczywiście niewidomi gdzieś tam, powiedzmy, są poniekąd zmuszeni do sięgania po takie rozwiązania, bo jeżeli na przykład oficjalnie jest niedostępny, powiedzmy, odnośnik do słuchania jakiegoś radia internetowego, a chcemy go sobie posłuchać w zewnętrznym programie, no to trzeba sobie tam trochę pogrzebać gdzieś w tym kodzie.
1: W źródłach. Tak,
0: w źródłach, albo nawet tam pośledzić trochę przeglądarkę.
2: Albo informacje o stronie i w Firefoxie i tam jest zakładka media. Tak na przykład zrobiłem z radiem Young Stars. No bo tam jest taki player.
1: Z którego, no właśnie, tak sobie musimy radzić czasami, żeby wyciągnąć strumień.
0: Tak. No i są różnego rodzaju takie sytuacje. Ale w każdym razie dziękujemy ci bardzo za telefon. No rzeczywiście to są takie dodatki, są takie możliwości, ale o nich, pozwólcie, dziś rozmawiać nie będziemy.
1: Wróćmy jeszcze do spraw teoretycznych, które potem omówię w praktyce. I to mnie po prostu rozbawiło. Nie wiem, czy ciebie też rozbawi, ale taką możliwość ciekawą ma Storytel dla swoich abonentów, które nawet jakoś brzmi, co to również zaprezentuje. Jeżeli już kupimy subskrypcję, wybierzemy sobie coś ciekawego do odtworzenia, czy to offline, czy to online, możemy, uwaga, regulować prędkość czytania przez lektora. Jest aplikacja wyposażona w taki algorytm time stretchingowy, który to przyspiesza lub zwalnia, znaczy nie da się raczej chyba wolniej niż normalne tempo, można szybciej czytać, słuchać danego audiobooka. Czyli jeżeli na przykład pan lektor czyta w ten sposób, czyta wolno,
0: to można go sobie przyspieszyć.
1: Ładnie, tak, ale rozwlekle możemy go przyspieszyć i on wtedy czyta tak wartko bardziej.
0: Tak.
1: Więc taki feature'ek oferuje nam Storytel.
0: Nie no, w sumie fajnie, tylko zastanawiam się, ile osób z tego będzie korzystało, bo ja na przykład, i powiem szczerze, to, że właśnie lektorzy nierzadko czytają dość spokojnie, dość, no nie spieszą się, to jest jeden z powodów, dla których ja osobiście nie korzystam z audiobooków i zdecydowanie wolę e-booki.
1: A powiem ci szczerze, że ludzie, kiedyś z ciekawości przeglądałem fanpage'a polskiego Storytela, Storytel Polska, i ludzie tam się przechwalali jeden przez drugiego, na jakiej on to prędkości słucha anglojęzyczne audiobooki.
0: No
1: i jaki on, i na jaki level się ktoś wyskilował, że na przykład półtora raza czy dwa razy szybciej słucha tego i tego lektora, bo tak mu wygodniej.
0: No to pogratulować także... tylko zdolności językowych w narodzie.
1: Oczywiście, pogratulować. Co jeszcze miałem mówić? Aha, w swoich pierwszych reklamach również Storytel, były takie spoty reklamowe z ofertą wstępną, jak to wchodziło dopiero do Polski, że tam 29 zł za taki a taki dostęp do tylu i tylu audiobooków, i potem pytanie retoryczne, brzmi dobrze, prawda? Czy jakoś tak, brzmi dobrze, a to jeszcze nie koniec. No w dzisiejszej audycji też posłuchamy i zobaczymy, czy rzeczywiście brzmi to dobrze, jeżeli chodzi o dźwięk, bo myślę, że osoby niewidome do tego jednak też uwagę, czy wagę przykładają, czy to rzeczywiście brzmi. Więc może zabiorę się do prezentacji Storytela od tej strony dostępnościowej i pokażę, co i jak. Jak tutaj się zalogować, jak tym zarządzać ze strony i z iPhone'a. Słuchamy oczywiście...
0: Z ciekawości strona już jakoś w miarę sensownie działa, bo ja pamiętam początki Storytela, kiedy to testowałem sobie troszeczkę i nawet tam wykupiłem sobie abonament. Czy to wykupiłem, czy to podpiąłem kartę, bo nie pamiętam, czy oni tam dają abonament taki gratisowy jak Netflix na miesiąc. Ale
1: Znaczy dają coś gratis, ale chyba i tak trzeba było kartę podpiąć.
0: Tak, no,
1: już rok temu
0: Netflixa
1: to robiłem, to nie pamiętam.
0: Tak samo zresztą. Mhm. Natomiast bardziej mi chodzi o to, że o ile aplikacja, no to już na samym początku była całkiem dostępna, o tyle strona internetowa, no jeżeli chcieliśmy coś tam zrobić, to nie było za ciekawie. Teraz jest lepiej?
1: No, strona internetowa to tak troszeczkę nadal chodzi, jakby chciała, a nie mogła. No i właśnie zaraz pokażę tę stronę. Ona da się tam zalogować, da się coś sprawdzić, to konto przedłużyć, natomiast zarządzanie półką i to wszystko, to raczej myślę, że lepiej przez aplikację tym wszystkim sterować niż przez stronę internetową.
0: Rozumiem.
1: Przejdźmy więc może do rzeczy. Mam nadzieję, że teraz słychać moją syntezę.
3: Głośności główna, widok drzewa boskich, Edward.
0: Słychać. O, dowiedzieliśmy się, jaki kolega ma u nas tu na serwerze nick.
1: Tak.
3: Wysokość 100, ja może wysokość, troszeczkę... wysokość 40.
0: Może troszeczkę mniejsze... zwolni, tak.
1: Tak chyba Senet będzie 1.
3: Dobrze. Mozilla Firefox 11.
1: Więc dobrze, zobaczmy, co ciekawego oferuje nam strona storytel.pl.
3: Audycji strona startowa.
1: Adres jest właśnie Storytel, tak jak się słyszy, przez jedno L na koniec. Storytel.pl. Nam się trochę tutaj synteza muli, ale tak właśnie wpisałem. Storytel przez jedno L na końcu.
3: Strona startowa programu Mozilla Firefox, dokument. Storytel audiobooki i e-booki w twoim telefonie, dokument.
1: Storytel audiobooki i e-booki w twoim telefonie. I teraz co tu mamy od góry strony? Co nam tu strona wyświetla?
3: Odwiedzony link.
1: Link, który nie wiem czym jest, może jakimś logiem.
3: Odwiedzony link, zaloguj.
1: Zaloguj.
3: Link pomoc.
1: Pomoc.
3: Link kategorie.
1: Kategorie.
3: Odwiedzony link, szukaj. Link nasz katalog. Link karta podarunkowa. Link załóż konto.
1: Możemy komuś dać w prezencie Storytel.
3: Zamień zwykły dzień niezapomnianą przygodę. Słuchaj audiobooków w swoim telefonie bez ograniczeń za jedyne 29,90 zł miesięcznie. Wypróbuj.
1: Czyli 29,90 dokładnie.
3: Przez 14 dni za darmo.
0: A, przez 14 dni za darmo.
1: Tak, 2 tygodnie mamy za darmo.
3: Tysiące audiobooków i e-booków w twoim telefonie. Słuchaj tysięcy audiobooków od mrocznych kryminałów przez wzruszające romanse i zawierające dech. W piersi tkwi poważne biografie. Już dziś odkryj naszą bibliotekę. link grafika wielki i mały Rafał Dębski.
1: Ja jeszcze tylko dodam, bo tutaj czytamy o bibliotece. Oczywiście Storytel, oprócz tego, że udostępnia w swojej bibliotece audiobooki produkowane przez firmy zewnętrzne, czyli na przykład Storybox albo Bibliotekę Akustyczną, to również nagrywają produkcje własne. I produkcje własne właśnie chciał, nie chciał, ale no są dystrybuowane tylko i wyłącznie w Storytelu, więc jeżeli nie chcemy kupować abonamentu, nie chcemy tego modelu subskrypcyjnego, no to raczej sobie tego nie posłuchamy, bo Storytel od razu zapowiedział, że jedynie te rzeczy, które są nagrywane pospołu z jakimś wydawnictwem i wydawnictwo ma tutaj życzenie, czy no tutaj sprawy jakieś biznesowe, że ono powinna się ta książka ukazać na innych platformach, no to wtedy taka możliwość będzie. Natomiast produkcje takie z inicjatywy Storytela zostają
0: w rodzinie.
1: Tylko w tej w rodzinie, tak.
3: Link grafika, moje najlepsze pożegnanie z Hejla, link grafika,
1: no ojciec, już,
3: link grafika, Lecki, link grafika, ojciec, chrzestny, Paul Schelman.
1: I tutaj już mamy różne takie tytuły,
3: link grafika, Lecki, Sparky, Rogi, Joanna Bator,
1: link
3: grafika, Oscar, Donna Wiera, Grampan, Napoleony,
1: tego, co się słucha w Storytelu.
3: Link grafika, Wielki, Gatby, Francisz, Zot, link grafika, Donna Wiera, Rembach, Stefan, link grafika, 20 tysięcy.
1: No więc myślę, że nas będzie interesowało to, co na początku strony.
3: Odwiedzony link, zaloguj.
1: Mamy zaloguj się. No i
3: adres e-mail, pole edycji, auto uzupełnianie.
1: I od razu nas wprowadza w pole adres e-mail. Jak dam zaloguj się, to od razu kursor Focus stoi na adresie e-mail.
3: Mówlok wyłączony, czytaj pisane znaki.
1: Więc ja się...
3: Nieprawidłowy wpis.
1: Oczywiście, że prawidłowy.
3: Mówlok wyłączony.
1: Ja się zaloguję.
0: A ja przypomnę w międzyczasie, kiedy Edwin będzie się logował, że jesteśmy na Skype'ie tyflopodcast.net, tyflopodcast.net. To jest nasz login. Jeżeli macie ochotę o coś zapytać, no to zapraszamy serdecznie.
3: Zapomniałeś hasła, zapiszcie link. Hasło pole edycji zabezpieczone, zaznaczone.
0: Hasło.
3: Pole edycji zabezpieczone, pole edycji z autozupełnianiem cenek 1991 milcom.
1: Tak, może ci, ktoś mi może...
3: Kupan pusta oznaczone. Gwiazd.
1: Spróbujemy w ten sposób.
3: Hasło pole edycji.
1: Jeszcze wczoraj z hasłem nie było problemu.
0: O, poszło?
1: O.
3: Link getting, link done, czyli sztuka bez stresowej efektywności.
0: Chyba poszło. Czyli co? Czyli po prostu koniec, po wprowadzeniu link, hasła klepiemy enter.
3: Odwiedzony link, klikalny get.
1: Klepiemy tak. Po wprowadzeniu loginu i hasła, loginem jest nasz adres e-mail, wciskamy enter. Teraz jeszcze taka sprawa co do rejestracji. Rejestracja tam nie przywita nas jakimś nieprzyjemną niespodzianką, tylko że tam też był jakiś problem w sensie jakiś komunikat się nie wyświetlał, czy strona się nie przeładowywała, że to konto tak naprawdę nam się zrobiło, ale nie dostaliśmy odpowiedniego komunikatu, czy screen reader go nie odczytywał, bo pamiętam, że jakieś takie klocki, chocki miałem przy tej rejestracji, ale w domyśle to konto się utworzyło, ale czegoś nie zauważyłem tam do końca, bo właśnie ta strona jest taką bardziej aplikacją internetową, troszeczkę a la Netflix.
0: Na której się wszystko odświeża, przeładowuje tylko automatycznie,
1: tak, ona jest taka
0: w czasie rzeczywistym.
1: Dynamiczna. Tak, nie lubię niestety takich rozwiązań, ale teraz one są coraz częściej w sieci spotykane, no i jednym z nich jest Storytel, taką właśnie aplikacją jednostronicową, która się tam w kółko odświeża i tak dalej.
3: Odwiedzony link.
1: Co my tutaj mamy po zalogowaniu się?
3: Link moje strony.
1: Moje strony, czyli moje strony to nie są jakieś tam strony, tylko półka, konto i tak dalej.
3: Link pomoc.
1: Pomoc.
3: Link kategorie.
1: Kategorie.
3: Odwiedzony link szukaj.
1: Szukaj.
3: Link nasz katalog.
1: Link, nasz katalog, karta podarunkowa.
3: Najnowsze. Klikalny grafika, klikalny getting.
1: I potem
3: zdone,
1: mamy
3: sztuka
1: różne,
3: bez stresowej efektywności
1: różne takie propozycje, czyli posłuchaj w zimowe wieczory, najnowsze
3: link,
1: audiobooki.
3: Link, klikalny grafika, klikalny link, pełna moc możliwości.
1: Pełna moc możliwości. Nie jestem wam w stanie powiedzieć, o czym te książki są, ale widzę, że tutaj jest dużo. Ostatnio Storytel proponuje nam różnego rodzaju poradników, tak teraz mają taki, widzę, wysyp.
0: W ogóle chyba takim... ostatnio dość modne, też w przypadku audiobooków jako
1: tak,
0: takich.
1: Tak, i są nagrywane wykłady, szkolenia, jak i audiobooki, to i Audioteka to tak. ma, i Storytel to ma.
0: Tak szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba sytuacja, w której, a kiedyś już był taki autor, teraz nie pamiętam kto, ale ktoś zdobył sławę podręcznikiem, jak wydawać podręczniki. Taka sytuacja zawsze bardzo mnie, szczerze mówiąc, bawi.
1: No wiesz, Stephen King też napisał o tym, jak pisać.
0: No tak, tylko on już coś wcześniej napisał, tak?
1: No tak.
0: Co okazało się sukcesem.
1: Sukcesem, oczywiście.
3: Klikalne grafika, klink, miasto upadłych aniołów, klink, get cink,
1: klink. Tu mamy propozycje różnych...
3: Grafika, klikalne, Robercik, Richard Bank, klink, NLB, najwyższy, klink, dziennik, tysiąc, klink, prowincja pełna, klik, grafika, klikalne, ben, klink, za, klink, krat, klink, chomik, pod chomikę, klink, go global. Klik, link, czas to pieniądz, jak oszczędza.
1: No więc nie wiem, no nie będę chyba tracił teraz czasu, przewinąłem na...
3: Link, pytania, odpowiedź, link, klikalne, link, znaczy kapitan. Klikalne, grafika, grafika, klikalne, znaczy kapitan, znaczy kapitan. Klikalne, link, świat według Meblera ku przyszłości.
1: Świat według Meblera. Klikalne,
3: link, zielony konstanty.
1: Czyli po tej głównej sekcji, górnej sekcji, tam gdzie mamy konto, znaczy moje strony, pomoc, szukaj, karta podarunkowa. Potem... rozpoczyna się ta sekcja, w której są, tak jak na Netflixie, propozycje różnych tutaj audiobooków. Jeszcze zobaczymy nagłówkami.
3: Posłuchaj w zimowe wieczory.
1: Posłuchaj w zimowe wieczory. Najnowsze. O, widzicie, literą H po nagłówkach.
3: Najbardziej popularne.
1: Najnowsze, najpopularniejsze. Zapowiedzi.
3: Gorące tytuły.
1: Nowe e-booki.
3: Top lista. Najnowsze dla dzieci.
1: Czyli tutaj jest taki jakby ten jak to się mówi? Featured content.
0: Tak.
1: Czyli ta taka
0: wyróżniony.
1: Treść
0: wyróżniona.
1: Dla nas, jako dla abonentów, co nam tutaj, prawda, w swoim modelu biznesowym na chwilę obecną państwo Storytelowicze proponują. Proponują bardzo dużo audiobooków, nieco mniej słuchowisk. O słuchowiskach to powiem również za chwilę, jak tutaj będziemy słuchać różnych rzeczy.
3: Odwiedzony link.
1: No więc tak.
3: Link moje strony.
1: Co kryje sekcja moje strony? Cofnąłem się od samego początku, wchodzę w moje strony. Też oczywiście nie dostaniemy żadnego cyk, żadnej navigation sound, ani...
0: Coś się gdzieś rozwinęło.
1: Nie przeładuje. Coś się gdzieś rozwinęło.
3: Link moje strony. Link moja półka.
1: No i rozwinęły nam się moje strony. I w moich stronach mamy moją półkę.
3: Link moje konto.
1: Moje konto.
3: Klikalne link wyloguj.
1: I wyloguj się.
3: Link pomoc.
1: Potem mamy sekcję pomocy.
3: Link kategorie.
1: Kategorie.
3: Odwiedzony link szukaj. Link nasz katalog.
1: Nasz katalog i tak dalej. No tak, zbieram myśli chwilę.
0: No i jak tu coś, nie wiem, wybrać, wyszukać?
1: Jak tu coś wybrać, wyszukać?
3: Odwiedz. No więc... Link moje strony, link moja półka, link moja półka.
1: Mamy w moich stronach, rozwinęła nam się półka, więc ja wejdę w tęże półkę.
3: Link moje strony, odwiedzony link moje strony.
1: Troszeczkę musiałem
3: poczekać. Link pomoc, link nasz link kart, twoja półka.
1: O, link, i tutaj karta. Teraz za kartą podarunkową, w miejsce tych wszystkich... audiobooków, nawet nagłówkiem H, można rozwinąć, przejść do sekcji Twoja półka.
3: Klikalne sortuj.
1: I tutaj mamy sortowanie.
3: Pusta, klikalny język.
1: Po języku, pusta,
3: klikalny rodzaj.
1: Po rodzaju.
3: Klikalne wszystko. Klikalne grafika, klikalne Oni, Olga, Haber, link Oni.
1: I na przykład mam Oni.
3: Klikalne grafika, klikalne Zabal, nocne.
1: Bo to dodałem, jako już przedtem wyszukując. Kabal Clive'a Barkera, który mam aktualnie włączony w słuchanych.
3: Link Zabal, nocne plemia.
1: No chociażby na przykład ten kabal. Otworzę go tutaj z tej pozycji półki na stronie. O, i tutaj już nam cyknęło, otworzyła nam się nowa podstrona.
3: Odwiedzony link moje, link pomo, link kart, odwiedzony link nasz, link kart, klikalne grafik, klikalne próbka. Grafika, kabal, nocne, klikalne próbka.
1: I mamy próbkę. Tutaj jest klikalna próbka, jak w nią kliknę, to mam nadzieję, że się odtworzy i od razu posłuchamy, w jakiej jakości dźwięku Storytel serwuje nam audiobooki. Uwaga!
4: Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Clive'a Barkera pod tytułem Kabal, nocne plemię.
0: To w ogóle jest trochę przesterowane.
4: Czyta Andrzej Mastalerz. Część pierwsza. Szaleniec.
1: O, troszeczkę ściszyłem, o.
4: Urodziłam się żywa. Czy to niewystarczająca kara? Mary Hendrickson na swoim procesie o ojcobójstwo.
0: No. I mamy... książkę. I to
1: I
0: nam
1: mamy
0: się
1: książkę.
0: Odtwarza.
1: To nam się odtwarza sample. Sample jest w jakości takiej z reguły jak oryginał. I nie ukrywam, że teraz jest już postęp co do jakości. Nie wiem, czy...
0: Na początku było gorzej.
1: Powiedz mi w ogóle, jak ty to słyszysz?
0: Wiesz co,
1: jakie są twoje odczucia po przesłuchaniu tej próbki chociaż?
0: Moje odczucia są takie, że w końcu ma to górę jakąś. Tylko fajnie byłoby, gdyby ta góra się nie gotowała. Gdyby te pliki się nie gotowały. Gdyby to była jednak jakaś taka przyzwoita jakość dla ludzkiej mowy. Bo... Jest tu dość mocno to skompresowane, ale dynamika też jest kompresowana. Ten lektor taki...
1: Tak, tam... jest pan Andrzej Mastalerz.
0: Tak, ale tam jest jakiś dość silny kompresor, ale mam na myśli kompresor taki dynamiki, wiesz, na mikrofon nałożony.
1: Wiem, tak, tak.
0: Dość mikrofon. Mocno. Mhm. Natomiast oprócz tego jest też dość silny kompresor do formatu stratnego. A to jest już coś, co mi się nie podoba. Bo no po prostu drażni mnie to. Najzwyczajniej w świecie.
1: Nie wiem, czy ten audiobook jest w mono, czy w stereo.
0: W mono jeżeli jest chyba.
1: W mono? Bo jeżeli jest w mono, to on tak się bardzo gotować nie powinien. Wiem, że te niskich jakości audiobooki w stereo, 64 albo 96, to one mają właśnie bardzo duży problem z tym. I właśnie powiem wam szczerze, drodzy słuchacze, że na początku... To ja nawet napisałem do właśnie polskiego Storytela, słuchajcie, coś z tym zróbcie, bo 29 zł ja jestem w stanie płacić za subskrypcję, ale tylko wtedy, kiedy naprawdę będę mógł tego w jakichś takich, ja nie mówię, że audiofilskich warunkach, bo to nie musi być, prawda, w jakości studyjnej, takiej jak to nam wychodzi gdzieś z wytwórni, ze studia. Ale no są i ciekawe mobilne rozwiązania, które fajnie transmitują ludzką mowę, prawda?
0: No i obecne smartfony to już całkiem nieźle brzmią też niekiedy, a zwłaszcza, że podpinamy sobie do takiego smartfona albo słuchawki, albo jakiś nawet głośnik na Bluetootha, który no już działa lepiej, powiedzmy to sobie szczerze, ma to pasmo przenoszenia całkiem sensowne, to nie jest malutki głośniczek, malutka szczelinka na ściance naszego smartfona, tylko większa membrana, która jest w stanie przenieść więcej różnych szczegółów. No i tu to słychać.
1: Także tak wygląda jakość sampla.
3: Grafika cabal, nocne plemia, silverwalker.
1: Po próbce mamy...
3: Klikalne oznacz jako ukończone.
1: Mogę oznaczyć jako ukończoną
3: cabal, nocne plemia. Klikalne.
0: Co to jest?
1: Właśnie.
3: Klikalne, 2-0.
1: I tutaj jest dużo rzeczy
3: klikalnych.
1: I nie wiem, czy to są gwiazdki pod rating, bo chociażby kliknę w pierwsze klikalne.
3: Cabal, klikalne. Klik, cabal, nocne, klik.
1: Mam 10 takich klikalnych. Tylko...
3: 3, 5, link autor, silverbarker, 5, 3.
1: I potem mamy 2, 0, 3, 5. Wygląda mi to, wiesz co, na jakieś jakby oceny, gwiazdki, może w skali...
3: 2, 0, klikalne.
1: Może, ale patrz, bo ja kliknąłem chyba na...
3: Klik, 2, 0, klikalne, klik, 2, 3, 5.
1: Nic się tu nie zmieniło, czy jak...
0: Może wiesz, jedna twoja ocena niespecjalnie wpływa na jakąkolwiek taką globalną.
1: Ale przypuszczam, że chyba ten audiobook mogę ocenić w skali 1 do 10. No to by byłoby logiczne wytłumaczenie tych 10 psztyczków klikalnych.
0: Pytanie tylko, który jest najwyższą oceną, a który jest najniższą.
1: A który najniższą, tak.
3: 3, 2, klikalne, cabal, nocne plemię.
1: Tytułu kabal, nocne plemię, mamy 10 właśnie tych, jak słychać. I potem mamy 2.0.
3: 3, 5, link, duża.
1: I 3,
3: 5,
1: 3 i 5, więc nie wiem, co to znaczy 3, nie wiem, co to znaczy 5 i nie wiem, co to znaczy 2-0. No, nie wiem, 5 odjąć 3 jest 2, więc...
3: Link, autor, silverbarker.
1: I potem informacje o wydaniu.
3: Link, czyta Andrzej Mastalerz.
1: Właśnie, lektor.
3: Audioborok. Boruś wie, że nie znajdzie nadziei ani szczęścia, ani radości oskarżony przez swego lekarza. Deskera o popełnienie potwornych morderstw, wyzwolenia media przyjmiego do siebie, ale te, które podsłonie łatwe wody.
1: Nie czytam tego całego opisu.
3: Przedstawić zamieszkanego język polski, kategoria język polski,
1: kategoria thriller.
3: Tytuł oryginalny Cabal Nightbreed.
1: Cabal Nightbreed.
3: Tłumaczenie Hanna Milewska.
1: Hanna Milewska tłumaczenie.
3: Link Storyside.
1: Wydawca Storyside. To jest z tego, co wiem, spółka zależna Storytela, która trudni się właśnie nagrywaniem i... jest wydawcą audiobooków. Jest to wszystko sygnowane marką Storytel, natomiast marka Storytela, czy firma Storytela, która wydaje audiobooki, takie produkcje własne, nazywa się Storytel, Storysite, przynajmniej w Szwecji, ale tu widzę w Polsce też jest napisane wydawca Storysite, więc...
3: Pusta, data wydania 2016, 4 dnia.
1: 5 kwietnia
3: pusta.
1: Wydanie.
3: Czas trwania 7,
1: no i takie ogólne informacje o
3: pusta.
1: Wydaniu ISBN. Tutaj mamy jakieś kolekcje, w których to się wszystko znajduje, czyli horror,
3: klikalne
1: Halloween.
3: Klikalne prześlij książkę, klikalne recenzje. Link pusta, klikalne recenzje, klikalne prześlij książkę.
1: Nie, nic
3: podobne
1: nie
3: książki,
1: rozwinęły.
3: Klikalne grafika, klikalne walki, wydawca 1 i 2 Robert Kierman.
1: Jakby to powiedzieć...
0: Tak.
1: I features jak zwykle.
0: Tak, podobne, bo może nas zainteresuje coś jeszcze tego typu.
1: Tak, subskrypcyjne serwisy lubują się w
3: klikalne
1: takich
3: grafika,
1: rozwiązaniach.
3: Klikalne blasko,
0: a tak, żebyśmy za szybko nie zakończyli
1: nie
0: abonamentu.
1: Tak. Miałem mówić o słuchowiskach. Ja podobne książki tutaj, proszę bardzo, od razu kliknę w Walking Dead, tom pierwszy i drugi i od razu uruchomimy sample tejże produkcji, bo będzie tutaj lepiej z odsłuchem. Drodzy słuchacze, uspokoję was, bo mówiłem o słuchowiskach, że są również dostępne, na razie w mniejszej ilości, ale... jak Bóg da i dyrekcja pozwoli, miejmy nadzieję, że ich liczba będzie wzrastała. Ja cierpliwie czekam na nowe słuchowiska od Storytela, bo w minionym okresie było ich stanowczo za mało. W tym roku chociażby ukazało się tylko słuchowisko... ukazało się na platformie Storytel, natomiast nie jest to tak do końca produkcja Storytela, poniekąd tych samych ludzi odpowiadających za Storytela, ale jest to produkcja studia Saint-Tropez, które wydaje teraz swoje rzeczy w serwisie Storytel.pl, a mianowicie Kim jest Max Winkler? Produkcja, taka koprodukcja Saint-Tropez oraz grupy Biały Atrament, jak i takie króciutkie słuchowisko w takiej formie prawie że podcastowej, Szepczący w eterze. To na podstawie opowiadania Lovecrafta Szepczący w ciemności. Dla dwóch aktorów, drobna rzecz, mała rzecz, na 40 minut słuchania, ale całkiem ciekawa. Niemniej troszeczkę brakuje mi słuchowisk od Saint-Tropez czy Storytela i mam nadzieję, że jakaś dobra zmiana i tutaj zajdzie, ale że rzeczywiście będzie to dobra zmiana. Natomiast każde słuchowisko, które jest dostępne w Storytelu, jest w nieco wyższej jakości. Panowie z Polski
0: tyle dobrego.
1: I ze Szwecji również zlitowali się.
3: Klikalne.
0: I nie każą nam słuchać gotujących się słuchowisk.
3: Klikalne, zapisano. Grafika Walking, klikalne, próbka.
1: Mamy tutaj próbkę. Proszę bardzo. Troszeczkę ściszę. To również sample dostępny jako próbka.
0: Muzyczka nam ładnie gra. No rzeczywiście jakość jest lepsza.
1: Tak, poczekajmy tylko do jakiegoś dialogu, tak żeby można było co nieco...
0: No.
1: A nie... Chybaśmy się dialogu jednak...
0: Nie doczekamy się dialogu, bo to było tyle. Ale dobrze, słuchaj, okej. Okay. Powiedzmy, mamy taką książkę. Czy
1: mamy
0: słuchowisko.
1: Taką książkę.
0: I teraz posłuchaliśmy sobie sampla, próbki. Co dalej?
1: No właśnie, co dalej? Na stronie, jak widzę...
3: Klikalne zapisano. Klikalne oznacz, klikalne
1: mamy
3: zapis.
1: Opcję zapisano.
3: Klikalne oznacz jako ukończ, klikalne próbka. Grafika Walking Dead Tom 1 i 2 Robert Kirk Walking Dead Tom. Grafika Walking Dead Tom i walk klikalne.
1: Jak kliknąłem w to zapisano.
3: Klikalne.
1: To zapisano 4928
3: 49286 285. Link autor Robert, link czytaj audiobook. Pierwsza na pięciu pość zadania musi sam język katem, link seria. Link tytuł tłumaczy wydaw, link pusta, data wydania pusta, czas która pusta, i dzieli pusta, link na link ekranizację, link na srebrnym ekranie, link ją na dulfa.
1: Zapisania
3: link,
1: go na
3: link,
1: swojej
3: podstawo,
1: półce.
3: Link audiokomiks. Odwiedzony link.
1: Żeby go posłuchać w całości, musimy go umieścić na swojej wirtualnej
3: Link karta podarunkowa. Klikalne zapis.
1: Słuchajcie, jak nie dałem na kliknąłem zapisano, bo ja już go na tej półce miałem. Kliknąwszy w opcję zapisano,
0: to zdjąłeś go z półki.
1: Usuwam go z półki. Teraz tak. Klikam zapisz. Jest znowu zapisany.
3: Odwiedzony link.
1: Pewnie
3: link,
1: się.
3: Link, klikalne zapisano. Link karta podarunkowa.
1: Zapisano.
3: Link, klikalne oznacz jako ukończony.
1: Mogę sobie go oznaczyć jako ukończony. Jest na półce. Niemniej ze strony go nie posłuchamy.
0: Musisz wejść na półkę i dopiero tam.
1: Jeszcze nie. Okay. Mogę wejść na półkę, ale na półkę już wchodziłem na stronie. I czy mogłem cokolwiek odsłuchać ze strony? Nie.
0: No, no właśnie nie zauważyłem jakoś, żebyś się tym przesadnie chwalił, że możesz.
1: No właśnie, nie chwalę się, bo może i mogę. Może jest taka możliwość, ale na pewno nie dla mnie jako dla osoby niewidomej.
0: To ja zapytam,
1: możliwości nie widzę.
0: To ja zapytam o jeszcze jedną rzecz, ale zanim to spróbujemy odebrać telefon, bo mamy.
1: A ktoś to do nas dzwoni.
0: No właśnie, halo, kogo witamy tym razem? Halo? No i niestety prosimy bardzo sobie najpierw sprawdzać Skype'a. Zuzanna do nas się próbuje dodzwonić. Znaczy, z nami nawet była przez chwilę, ale... Ale niestety łącza...
1: Zuzanny nie usłyszeliśmy.
0: Tak, Zuzanny nie usłyszeliśmy. Łącza nie okazały się łaskawe. Ja mam taką prośbę. Zanim zadzwonicie do nas, jeżeli na przykład Skype to nie jest komunikator, z jakiego korzystacie jakoś bardzo często, to sprawdźcie sobie na rozmowie testowej, czy was w ogóle słychać. Bo to nam
1: bo
0: z pewnością
1: to jest
0: ułatwi. Przydatny
1: na antenie.
0: Tak. Tak. Bo jak was, bo jak my was nie słyszymy, to tak trochę ciężko nam się rozmawia z wami. Dobrze. To moje pytanie, to moje pytanie jest takie. Okej. Nie bardzo możemy tego odsłuchać z poziomu strony. Okej, jestem w stanie się z tym pogodzić, chyba że za chwilę coś jeszcze pokażesz, ale ja bym chciał chociaż zrobić taką jedną rzecz. Załóżmy, że mam jakąś swoją ulubioną książkę. Jak wyszukać? Bo już wiemy, że jeżeli coś mi ktoś tu z serwisu Storytel poleci na stronie głównej, no to sobie mogę, to ja mogę sobie w to klepnąć enterem, no i wrzucić na półkę.
1: No tak.
0: Ale natomiast może ja bym chciał samemu coś znaleźć.
1: Samemu, to albo wchodzimy w kategorię i kopiemy kategorię.
0: Edwinie, jeszcze taka trochę prośba, jakbyś się nieco przybliżył do mikrofonu, bo gdzieś tam się oddaliłeś od niego, tak?
1: Już jestem.
0: O, dziękuję ci bardzo.
1: Tak więc albo przeglądamy kategorię, albo wchodzimy w przycisk
3: link odwiedzony, link szukaj.
1: Szukaj. Enter.
3: Czego szukasz? Pole edycji z autouzupełnianiem.
1: O, i nawet fokus nam się skierował na pole edycyjne, czego szukasz, więc ja w tym polu edycyjnym wciskam przycisk Enter i tutaj mogę wpisać jakiegoś autora, jakiś tytuł książki, której szukamy. Ja na przykład wpiszę Robert Kirkman. Enter.
3: Storytel audio boroki, eboroki.
0: To nie było przewidziane, to NVDA.
3: Storytel audio, numlot skłączony, numlot skłączony.
0: Ale?
1: Muszę tutaj wyłączyć sobie tryb formularzy, sam mi się nie wyłączył.
3: Odwiedzony link, odwiedzony link, szukaj, link na przykład, link karta, odwiedzony link Robert Kirkman. Klikalne sortuj.
1: I teraz tak, Robert Kirkman.
3: Pusta, klikalny język, pust, klikalne, klikalny, klikalny, klikalny, klikalny, klikalny,
1: akcja jest taka sama jak troszeczkę jak na półce, czyli sortowanie i na przykład.
3: Klikalne grafika, klikalny, klikalny, klikalny, tom 3 i 4, Robert Kirkman.
1: Walking Dead, tom 3 i 4. I teraz mogę też w to wejść i sobie na przykład to dodać na półkę.
3: Pusta. Odwiedzony link Walking Dead tom 1 i 2.
1: Potem Walking Dead tom 1 i 2.
3: Klikalne grafika, klikalne Walking Dead tom 5 i 6.
1: Walking Dead tom 5 i 6. To jest, nadal mówimy o słuchowisku na podstawie właśnie serii komiksów Walking Dead Roberta Kirkmana, Żywe Trupy. Słuchowisko zostało wyprodukowane przez Soundtrope, studio Soundtrope. Jest oczywiście dostępne w serwisie Storytel. Natomiast no to jest dobre słuchowisko, to muszę przyznać, dlatego ja zawsze będę jednak zachęcał do tego, że jeżeli, żeby, znaczy, ja to słuchowisko posiadam na stałe, kupiłem, bo można, to jest jeszcze słuchowisko z czasów nie Storytela, tylko kiedy studio Saint-Tropez produkowało to słuchowisko i dystrybuowało cyfrowo i na płytach CD, ale jednak na stałe dla klienta. Więc ja oczywiście zachęcam do zapoznania się, warto, jest to taki horror postapokaliptyczny, który sobie warto przesłuchać, o inwazji, o apokalipsie zombie i o grupie ludzi, którzy tęże epidemię przetrwali i próbują się odnaleźć w nowych okolicznościach. Można przesłuchać oczywiście w Storytelu lub kupić sobie no chociażby w drugim serwisie, o którym też będziemy dzisiaj rozmawiali. I tutaj, jak wpisałem, Michale, Robert Kirkman, upadek gubernatora. Wszystkie tytuły związane z autorem wyświetlają mi się, czyli wszystkie wyniki wyszukiwania wyświetlają mi się tak jak na półce.
0: Okej, ale możesz w to wejść i dodać sobie do swojej półki, tak?
3: Tak.
1: Mogę sobie to dodać do półki, jeżeli coś mam niedodane. Chociażby na przykład narodziny gubernatora. Wejdźmy w tę książkę. Ja nie pamiętam, czy mam ją dodaną do półki, więc zaraz się o tym przekonam. No, coś mi tutaj odmówił posłuszeństwa.
3: Ale
1: jest zapis, czyli ja tego nie mam.
0: Ale możesz po prostu tu wcisnąć Enter, zadziała.
1: Zadziała. Nie będę wciskał Enter, dlatego że tę książkę również mam, również przesłuchałem. Nie ma takiej, potrzeby, żeby ją dodawać na półkę. Natomiast taka możliwość jest, klikając zapisz lub klikając zapisano, można tę książkę lub zapisać, lub usunąć z naszej wirtualnej półki.
0: No dobrze, to powiedzieliśmy o tych funkcjach takich naprawdę podstawowych i myślę,
1: podstawowych,
0: że myślę,
1: które że to są dostępne na stronie.
0: I myślę, że to wystarczy, ale ja mam pytanie, które dręczy mnie cały czas i nieustannie. Czy jeżeli ja nie posiadam takiego rozbudowanego, fajnego, dotykowego telefonu komórkowego albo z jabłuszkiem, albo z robocikiem, jeżeli ja mam starego Symbiana, Nokię i to jest mój smartfon i posiadam tylko i wyłącznie komputer z urządzeń z dostępem do internetu, no czy ja w ogóle mam się tu na co porywać? Czy ja mogę z przeglądarki internetowej sobie wysłuchać danej książki? Czy to jest w ogóle niemożliwe?
1: Na chwilę obecną nie widzę tutaj jakiejkolwiek możliwości. Nawet sobie zapiszę tę książkę i jeszcze raz przejrzę tę stronę, żeby cię utwierdzić w tym, co tutaj samego siebie
3: klikalne zapisano, klikalne oznaczyć jako ukończone, klikalne próbka, grafika,
1: klikalne. Z przeglądarki chyba nie, dlatego że nawet jeżeli wchodzę na stronę storytel.com, storytel.com to jest taka jakby oficjalna strona, w której mamy bramy do poszczególnych krajów. To głównym hasłem reklamowym jest e-books and audiobooks in Android and iPhone. Czyli, no i powiedzmy, że Windows, bo jest aplikacja na Windows 10. Więc jeżeli posiadasz komputer z systemem Windows 10, możesz się zadowolić aplikacją Metro.
0: A działa
1: natomiast
0: to jakoś?
1: Natomiast przegląd... jakoś. Ale nie ma, znaczy nie jestem aktualnie tutaj wyposażony w Windows 10. Troszeczkę się zmieniło odkąd prezentowałem Netflixa. Przetransferowałem się jednak do Windowsa 7 z powrotem, więc nie zaprezentuję aplikacji Metro, ale aplikacja Metro, to tak krótko rzecz ujmując, umożliwia nam na przykład uruchomienie, odsłuchanie książki, znalezienie jej na półce. Nie wiem, czy dodanie, czy zapisanie. Jak już mamy książkę na półce, jakoś na pół po omacku, na pół po... Ale to nawet nie jest wina samego Storytela, to jest wina architektury Windowsa 10 i polityki
0: i tych aplikacji nowoczesnych.
1: Aplikacji na Windowsa 10, więc ja nie krytykuję tutaj, broń Boże, jakoś bardzo twórców Storytela za samą apkę na Windows 10. ona jest jaka jest, ale po prostu wszystkie apki na Windows 10 są jakie są, z Netflixem też nie byłem bardzo zachwycony. Natomiast odpowiadając krótko, zwięźle i na temat, nie można słuchać przez stronę internetową, przynajmniej osoba niewidoma nie posłucha przez stronę internetową tak łatwo, jakby to można było sobie wyobrazić.
0: No to wielka szkoda.
3: Link autor Robert Kipczyk, Wojciech Żop, Fantasy, Gubernator Sound, na srebrnym ekranie
1: przeglądam, ale nie. Audiokomik. No nie, już potem są kategorie różne, a potem tu już tabulatorem nic, kończy mi się strona.
3: Grafika, klikalne, wehikuł czasu, Herbert, odwiedzony.
1: I są features, featured content.
0: Czyli tak naprawdę, no, możemy wyszukać, jeżeli wolimy tak, ale odsłuchiwanie książek i tak będziemy musieli zrealizować po stronie naszego smartfona.
1: Telefonu.
3: Link moje strony, link pomoc, link kategorie, link moje strony.
1: W mojej stronie
3: link moje konto.
1: Mamy jeszcze link moje konto. Moje konto, w którą to zakładkę również wejdę. Jak już odwiedzać. Pokazywać, to
3: link,
1: pokazywać
3: link,
1: wszystko.
3: Albo daruj bliskiej osoby, link kliknij tutaj.
1: I tutaj możemy podarować bliskiej osobie Storytela, natomiast w sekcji posiadasz moje konto
3: Storytel Unlimited, płatność, karta płatnicza, zmień metodę płatności.
1: Mam, posiadam Storytel Unlimited.
3: Klikalne karta płatnicza kredytowa. Link zaktualizuj dane karty.
1: Tu mogę sobie zaktualizować dane karty lub zmienić hasło.
3: Klikalne anuluj swoją subskrypcję.
1: Mogę tutaj kliknąć w link, który anuluje, znaczy w link, w taki przytyczek klikalny, który anuluje naszą subskrypcję.
3: Serwin Edward Starka. Klikalne usuń połączenie z Facebookiem.
1: Tutaj mogę się, bo jesteśmy jakby, można konto spiąć z Facebookiem, nawet można się zarejestrować przy pomocy Facebooka.
3: Adres e-mail, pole edycji z autouzupełnianiem cenek, nazwa użytkownik, pole edycji, nieprawidłowy wpis z autouzupełnianiem cenek.
1: Tutaj mam jakieś takie swoje nazwisko, informacje pole edycji, profilowe,
3: pole edycji,
1: które możemy kupno, edytować.
3: Data urodzenia. Lista rozwijana, zwinięte, lista. Lista rozwijana, zwinięte, tysiąc, dzielnia, klikalne, zapis.
1: Kursor, ale, historia ale można.
3: 9 700 2016 12 19 20 42.
0: No tu jest informacja o twojej historii płatności.
1: Tak, ale to jest historia zakupów tychże subskrypcji, a nie dodanych książek czy tak. Coś takiego. I wiesz co? Ja nie wiem, czy jest sens
0: myślę, że
1: dłużej
0: nie ma.
1: Dywagować
0: myślę,
1: nad stroną.
0: Myślę, że trzeba przejść do aplikacji mobilnej, bo tak naprawdę strona nie daje nam zbyt wielkich możliwości. Jeżeli chcemy, to możemy przez nią coś wyszukać, ale to tyle.
1: Tak, więcej możliwości będziemy mieli na stronie audioteki.
5: 19.54.
0: A teraz przechodzimy do iPhone. Tak.
5: Wiadomości, katalog gry, program, katalog społeczności, katalog czytelnia, programów.
1: Przechodzimy do iPhone'a, strona 1, tutaj 3. Na pierwszej Storytel. Stronie nawet Storytel. Dostępne. Troszeczkę trzeba poczekać.
0: Znowu słuchasz, gdzieś się odsunąłeś od mikrofonu. Trochę. O.
1: I jest informacja, że słucham książki Kabal, Nocne Plemię. A, wiesz co, przepraszam, ale to nie ja się odsunąłem, tylko słuchawkowy kabel, troszeczkę tutaj hebelek mi zahaczył. O, a. Teraz już powinno być dobrze.
0: Jest okej.
1: Jest informacja, że słucham Kabal, Nocne Plemię.
5: Ukończyła się 0 godzin, 0 godzin, 4 minuty i 23 sekundy książki. Pozostały czas, 7 godzin, 15 minut i 14 sekund.
0: No to ty dopiero zacząłeś.
5: Słuchasz Cabal, Nocne Plemię, autor, Clive Barker.
1: I jak kliknę w opcję słuchasz, bo to jest jakby główne to, co mi się pojawia już teraz jako użytkownikowi zalogowanemu. Logowanie raczej przechodzi też bez problemów, czyli logowanie, adres, e-mail, hasło. Aha. I co jest ważne, jeżeli słuchamy na przykład książki troszeczkę na Windowsie, troszeczkę na iPhone'ie, to tak samo jak na Netflixie ona nam się synchronizuje, jeżeli 2 godziny przesłuchamy na komputerze, no to potem iPhone rozpozna to i przejdzie automatycznie tam, gdzie skończyliśmy słuchać na komputerze i stwierdzi, że od tego momentu możemy zacząć słuchać.
0: Czyli pełna mobilizacja, synchronizacja.
5: Słuchasz Cabal, tak, klikam w to. Seria. Słuchasz Cabal,
1: gdzieś
5: Nocne
1: tutaj
5: plemię.
1: Właśnie, bo ta aplikacja też taka jest Nocne troszeczkę, plemię. Ale ogarnialna. I klikam w to właśnie słuchasz Cabal.
5: Ukończyłeś zero, menu główne, opcje.
0: I nam się rozwija.
1: I rozwija i mamy coś widać na ekranie, nie powiem wam co, ale coś tam widać. I jest właśnie menu główne,
5: opcje.
1: Do którego potem opcje. Opcje też opcje. Nam się będą rozwijały.
5: Menu główne, opcje, o książce.
1: I tu są takie informacje bardziej.
5: Pobierz do odsłuchania offline.
1: Można pobrać właśnie offline to, o czym mówiłem, żeby w razie braku internetu.
5: podaruj książkę. O książce.
1: W razie braku internetu, na przykład w podróży, słuchać offline.
5: Pobierz do odsłuchania offline. Zrecenzuj książkę.
1: Można ją zrecenzować.
5: Podaruj książkę.
1: Podarować. Albo się podzielić, tudzież Facebook i tak dalej. I to są wszystkie opcje, ja je znowu klikam i opcje nam się zwijają.
5: Drzemka.
1: Potem jest drzemka, czyli na zasadzie ustaw mi taki czas, żeby, bo mi się może przysnąć, więc żeby mi się ten audiobook wyłączył. Jak dokładnie działa drzemka, rozwiniemy ją.
5: 45 minut, 30 minut, 15 minut, ustaw czas uśpienia.
1: I mogę ustawić czas uśpienia, czyli po jakim czasie nam ten audiobook...
5: Opcje. Po prostu... Ustaw czasu. 15 minut. 30, 4, 60, 0 godzin. Wybierać.
1: Się wyłączy.
5: 1 minuta.
0: A, tu możemy precyzyjnie 30. sobie wysterować.
1: Są wybieracze. 0 godzin.
5: Wybieracz.
1: Tak.
5: Regulacja.
1: Czy nawet nie? Czy... Właśnie nigdy, nigdy z drzemki nie korzystałem i właśnie chyba logiczne by było to, żeby ustawić, za ile on ma się wyłączyć. Natomiast
0: tak, no to jest... Aha.
1: Bo może być coś takiego, że my chcemy się zdrzemnąć i na przykład włącz nam za godzinę, ale to by było chyba trochę bez
0: sensu. Nie. To jest po prostu jakiś timer, który nam odtwarza przez ileś czasu, a później wyłącza, no bo najsensowniej tak to by mogło działać.
1: Tak. Potem są własne zakładki, bo na przykład możemy zrobić pauzę i dodać sobie jakąś zakładkę. Te własne zakładki się czasami przydają, natomiast do takiego podstawowego słuchania książki, no to po prostu nam się to synchronizuje.
5: Prędkość odtwarzania.
1: No i tu jest featurek, który zaraz pokażę. Prędkość odtwarzania. Zapisz
5: do trybu offline.
1: Tutaj nawet bez klikania w opcję możemy zapisać do trybu offline.
5: W tył 15 sekund. Przycisk.
1: I tu oczywiście odtwórz.
5: W przód 15 sekund.
1: W tył, w przód, odtwórz.
5: Odtwórz. Przycisk.
1: No to dajemy odtwórz.
5: Pauza.
4: Garnitury, zawsze połyskliwie czarne, nie mogły ujarzmić jego ogromu.
0: Czy stuknięcie dwoma palcami współpracy działa?
1: Bun, stuknięcie dwoma palcami działa, nie trzeba młotkiem.
4: Czuł się onieśmielony fizyczną i umysłową przewagą doktora. Teraz widział słabe punkty siły, której się bał.
1: No dobrze, widział punkty.
5: Otwórz.
1: I ja wam teraz pokażę.
5: Zapisz do
1: prędkość odtwarzania. I też flikiem się
5: filmę.
1: Rozwija. Nie, trzeba, jak dotkniemy prędkość odtwarzania.
5: Nagłówek.
1: Aha, po prostu trzeba troszeczkę dalej go wymacać. Jest prędkość odtwarzania.
5: 1.0x, prędkość odtwarzania, wybrane.
1: 1.0x, czyli to jest jakby...
0: Standardowa.
1: 1.0, standardowa.
5: 1.25x, prędkość odtwarzania, nie wybrane. 1.25x, prędkość odtwarzania, 1.5x, prędkość odtwarzania, nie wybrane. 1.75x, prędkość odtwarzania, 2.0x,
1: albo 2.0x, prędkość odtwarzania, nie wybrane. To już dla osób bardzo zlevelowanych.
5: 1.25x, prędkość odtwarzania, nie wybrane.
1: W tej sztuce, ale ja pokażę, jak to brzmi na przykład na prędkości 1.25.
5: 1.25x, prędkość odtwarzania, własnej zakładki.
4: Rozumem, był spokojem. Jego niepokój kwestionował wszystko, co Bun wiedział.
0: Już przyspieszył.
4: Coś jest nie tak? Spytał Bun. Siadaj, dobrze? Siadaj, a ja ci opowiem.
1: Ale troszeczkę Bun tak na słuchawkach teraz słyszę,
4: w tym gabinecie,
1: że jednak ten głos się troszeczkę ślizga.
0: Tak, łamie się już troszkę.
4: Przez nos,
1: łamie się.
4: Kończki zaciśniętych ust opuścił.
0: A to jest tylko 1.25.
4: Proszę mi powiedzieć, odezwał się Bun. Od czego zacząć?
5: Otwórz przycisk.
0: To może pokażmy ekstremum.
1: Pokażmy prędkość ekstremum.
5: Własnej
1: skoro mnie proponujesz.
0: Prędkość
5: odtwarzania. 1.70, 2.0x, prędkość odtwarzania. 2.0x, prędkość odtwarzania. Otwórz przycisk.
4: Naprawdę tak sądziłem. Obaj tak sądziliśmy. Ja wciąż...
1: No,
5: otwórz przycisk.
1: Otwórz.
5: Pauza.
4: Deger lekko potrząsnął głową. Umysł miał godny podziwu, lecz w niewielkim stopniu uzewnętrzniały to jego ściśnięte rysy. Może poza oczami, które w tej chwili nie patrzyły na pacjenta, a na stół między nimi.
0: Da się zrozumieć, ale...
1: Ale to już jest, przypominają mi się reklamy i wiesz, przed użyciem
0: skonsultuj się, tak. Albo, tak. Albo reklamy alkoholi na Ukrainie na przykład. Tam oni bardzo te informacje takie zdrowotne, że może zaszkodzić i tak dalej.
5: 1.0x, prędkość odtwarzania, nie wybrane. 1.0x, prędkość odtwarzania, wybrane. Otwórz przycisk.
1: I tu już
4: o zbrodniach, które twoim zdaniem popełniły.
1: Na normalną prędkość.
4: Pamiętasz coś z tego?
5: Otwórz.
1: Nie, ja na razie nie pamiętam nic z tego. I tak wygląda, to cieszę się, że od razu mogłem to pokazać, tak wygląda okienko playerek. Playerek, który jest naszym głównym tutaj celem, jeżeli chcemy tej książki posłuchać, bo jak nie w przeglądarce, no to w playerku w telefonie.
0: Oczywiście.
5: Menu główne. Pasków. Jeden.
1: Możemy
5: menu
1: teraz
5: główne.
1: Wejść w menu główne.
5: Menu główne.
1: I co mamy w menu głównym?
5: Drzemka. Kategoria.
1: No i właśnie ja tutaj muszę tak...
5: Słuchasz Cabal. Nocne plemię. Polecane.
1: Aha. I teraz...
5: Słuchasz Cabal. Nocne plemię. Autor. Clive Barker.
1: Teraz jest to, co tak jakby jest chyba na starcie.
5: Polecane.
1: Czyli polecane.
5: Serie.
1: Serie.
5: Kategoria.
1: Kategorie.
5: Szukaj. Szukaj.
1: Tu jest moja półka, którą sobie mogę właśnie też tutaj edytować.
5: Ustawienia ukośnik konto. Nagłówek.
1: Tutaj można...
5: Ustawienia. Centrum pomocy. Wyloguj się. Menu główne.
1: Się wylogować i tak dalej.
5: Wstyło 15 sekund.
1: No i tutaj też jest taki wyloguj troszeczkę się. Niewydarzony dostęp wyloguj do playerka. Nie chce się wylogować.
5: Centrum pomocy. Wyloguj się. Wstyło 15 sekund.
1: Ale
5: przycisk.
1: Te aplikacje, wiesz, one mają taką strukturę, że czasami

0: e-booki. I tutaj mniej więcej dotykam w lewym górnym.
1: Sieć, menu główne, najnowsze, przycisk.
0: I pod menu głównym on mi mówi najnowsze. Ja sobie klikam w te najnowsze, eksploracją. I tutaj, jak będę przewijał...
1: Zamknij, sortuj od najnowszych, przycisk.
0: Mogę sortować od najnowszych.
1: Getting things done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. Autor, David Allen.
0: To jest ciekawa sekcja, bo po prostu co nowego przypełzło do Storytela.
1: YouTube, MMPL TV, polecane najnowsze, pełne moc możliwości.
0: Możemy przeglądać
1: autor, podkreślenie, narrator, podkreślenie,
0: najnowsze tytuły.
1: Jedny milioner, jak mieć wszystko, co trzeba i cieszyć się życiem. Autor, Tadeusz Niewi, Haka Rumysów, autor, Andrzej Bartko.
0: To są najnowsze...
1: Miasto Upadłych Aniołów, autor, Getting things done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. Wydanie im, autor, David Allen.
0: Nawigacja po najnowszych audiobookach. Możemy się cofnąć. Do tych polecanych.
1: Najbardziej, pełna moc możliwości. Najbardziej popularne. Przycisk.
0: I mamy na przykład najbardziej popularne. Najbardziej albo jak popularne. Chcemy zobaczyć, przycisk. Co będzie,
1: obóz, przywódca,
0: to
1: pociąg niepowzięty, autor, Fabian.
0: Prawy
1: jutro zaczyna się
0: zapowiedzi
1: audiobooków. Odtwarzacz.
0: Mniej więcej.
1: Jutro zaczyna się dziś, czyli zapowiedzi audiobooków. Przycisk.
0: Są zapowiedzi audiobooków.
2: Zapowiedzi.
0: Ja tak po prostu troszeczkę,
1: zapowiedzi audiobooków.
0: Wiesz, na zasadzie to są niezmienne jakby pozycje tych przycisków.
2: Więc po prostu szukasz eksploracją na ekranie.
0: Eksploracją, bo najłatwiej, najszybciej.
2: No tak.
1: Zapowiedzi audiobooków. Przycisk.
0: Klikam w zapowiedzi audiobooku.
1: Cofnij.
0: I tutaj też mamy...
1: Zamknij. Sort. Przycisk. Fast text. Jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę. Autor Joanna Rytabekier.
0: No
1: autor,
0: to o tym, co rozmawialiśmy. Jak pisać szybkie fast teksty.
1: Może. Wróci. Autor Bartek Sabela. Aut. Jutro zaczyna się dziś. Czyli jak zaprojektować swoją wymarzoną przyszłość. Aut. Pokusy i łakocie. Niezbyt grzeczna rzecz o miłości. Autor Tarasiewicz. Aut. Rewolucja social media. Autor Michał Sadowski. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Autor Sheila Flanagan. Komunikacja naprawdę skuteczna. Niezawodny sposób dotarcia do klientów. Pracownik. Joga bez napięki. Autor Dorota Mrówka.
0: No
1: autor,
0: i tutaj mamy wszystkie, właśnie widzę, że tutaj Storytel ostatnio lubuje się w dodawaniu różnego rodzaju poradników.
1: Nie tak, się,
2: poradników i takich lifestyle'owych trochę rzeczy.
0: Tak. Natomiast ogólnie baza Storytela jest całkiem fajna, dlatego że mamy tutaj, już pokażę.
1: Polecane, najnowsze.
0: Na przykład.
1: Getting things done, pełna moc możliwości. Jedny milioner. Getting things done, menu główne.
0: Wejdźmy do głównego menu.
1: Główne. Kategoria.
0: Mamy kategorie.
1: Zaznaczone.
0: Wcale nie
1: kategorie.
0: Musimy przebierać w... Nie musimy przebierać wcale w lifestyle'a.
1: Szukaj. Kulka.
0: Bo mamy...
1: Ustawienia, ukośnik, ustawienia. Centrum, wyloguj.
0: No nie, muszę znowu gdzieś tak dotknąć na środku.
1: Biografia.
0: O.
2: I mamy kategorię.
0: I tutaj mamy kategorię i tutaj naprawdę też oprócz wyszukiwarki, bo wyszukiwarkę też pokażę.
1: Charakterystyka, biografia, biznes, ekonomia. Dla dzieci, dla młodzieży, erotyk, fantasy, sci-fi.
0: No, nawet jest erotyk. Ciekawie.
1: Harlekin.
0: Harlekin. No.
1: Klasyka. Kryminał. Literatura faktu, nauka języków, opowiadania, poezja, powieść historyczna, rozwój osobisty, thriller, odtwarzacz,
2: thriller, bardzo...
0: Thriller,
2: bardzo
0: tak,
2: mi się
0: bardzo
2: to zawsze
0: czyta,
2: podoba,
0: thriller.
2: Ten thriller.
0: Thrillera. Szkoda, że nie ma tutaj bezpośrednio horror, natomiast horrory też gdzieś tutaj znajdziemy, w thrillerach chyba.
1: Rozwój osobisty, thriller.
0: Może nawet będą podkategorie, zobaczmy, co jest w thriller.
2: Thriller.
1: Cofnij. Zamknij. Kotkim. Black Coat. Kotkimera. Autor. Przemysław Pietrowski.
0: Nie,
1: autor. Podkreślenie. Narrator. Podkreślenie. Format.
0: Każda kategoria jest już jakby...
1: Black Coat. Autor. Marcel Zbe. Stan zagrożenia. Autor. Tom Clancy. Porwanie Sabinek. Autor. Jacek Inglot. Zawodowcy. Autor. Jacek Ochler. Podziemne miasto. Autor. Łukasz Henel. Autor. Podkreślenie. Narrator. Starzyzna. Autor.
0: Jest
1: Stefan Darda. Autor. Podkreślenie. Narrator. Podkreślenie. Format.
0: Jest już taką kategorią domyślną.
1: THS Link. Odtwarzacz. Strach. THS Pęd.
0: I nie widzę strach tutaj...
1: Strach ma wielkie oczy. THS Link. Strach ma wielkie oczy. Najnowsze. Przycisk.
0: Ale tutaj też są takie jakby podkategorie.
1: Pan na Wisiołach, Krzykman Gregory, autor, najnowsze. Strach ma wielkie oczy. Wol, THR, Dwucha, Dark Plat, THS, Genesis.
0: Mamy tu po angielsku rzeczy.
1: THR, Inferno, Criminal, Mystory, THS, Ning, THS, Pent, Klasa, Kardynał, Klasa, autor, Dominik W, Kardynał, Krem, Jasno, 23.0, Złudzie twarzy, autor, Słoneczny, Rimmel, autor, Stefan Darda, Strach ma wielkie oczy.
0: Przeglądam eksploracją, tutaj są też takie jakby podkategorie, takie jakby kolekcje potworzone. I na przykład strach ma wielkie
1: strach
0: oczy,
1: ma wielkie
0: klikam w ten strach ma wielkie oczy. I tutaj pewnie będą horrory właśnie.
1: Sort, przycisk, dzienny patrol, autor, Siergiej Kianienko, autor,
0: fantazy,
1: autor, nocny patrol,
0: nocny
1: autor, 23,
0: patrol.
1: Autor, powrót z piekła, autor, Zabal, nocne plemię, stan zagrożenia, autor, Tom Clancy, autor, podkreślenie, narrator, podkreślenie, zero, autor, Marcel Zberg, kardynał z Kremla, autor, Tom Clancy, autor, Black Coat, autor, Marcel Zberg, autor, podkreślenie, narrator, Płasków.
2: Ale no jest to cokolwiek
0: tak,
2: ciężkie takie do połapania się, ale się
0: jest
2: da.
0: Jest takie to, da się, tylko że to jest nieintuicyjne. To jest nieintuicyjne, takie właśnie toporne bym powiedział.
1: Żywina, autor, graf, cofnij. Cofnij.
0: Niemniej.
1: Menu główne.
0: Jeżeli.
1: Kategorie.
0: Charakterystyka.
1: Biografia. Menu główne.
0: Z takiego czegoś korzystać.
1: Menu główne.
0: Jak najbardziej.
1: Seria.
0: Mamy tutaj właśnie różne serie, różne cykle.
1: Kategorie. Szukaj.
0: Możemy właśnie zobaczmy, jak działa wyszukiwarka.
1: Edycja. Ryb znaków. Punkt wstawiania na początku.
0: Na przykład wpiszmy.
1: Wielkie D. Wielkie V. Wielkie D.

0: napiszmy wielkie, na przykład ktoś, kto się nazywa wielkie, Neil.
1: Gmail, Rafał, A.
0: Game.
1: Adam, A, I, I, N, M, M, A, A, B, N,
0: wpisz nazwisko, szukaj. Gaiman.
1: Otwarzacz, otwórz.
0: I co ja tutaj
1: Płasków,
0: mam?
1: Dwa, menu główne. Gaiman, przecinek, THN i Gaiman, audio collection, B, Neil Gaiman, RB, Neil Gaiman, przecinek, książki.
0: I coś mi tu znalazło, tylko że widzę, że widzę po angielsku.
1: THN, nagłówek.
2: A poczekaj, autorze, nagłówek. Zobacz dalej.
1: Terry Pratchett, Neil Gaiman, 1.
0: Terry Pratchett,
2: Neil Gaiman.
0: Gaiman. Mhm.
1: Michael Raves, Neil Gaiman, Terry, Michael Raves, Neil Gaiman, 25.
0: Albo po prostu
2: o,
0: Neil Gaiman.
2: Masz
0: Neil Gaiman,
2: samego.
1: Eddie Campbell, 1. Mam. Neil Gaiman, 25.
0: Mam, ale to jest jako autorzy.
1: Neil Gaiman, Michael Raves, tak. Wyświetlam wszystkie 6 autorzy.
2: I możesz nagłówek. Sobie pewnie wejść lektorze. Tego autora nagłówek. I ci wyskoczy, nagłówek. Jakby wiesz, tak. Lista książek.
1: Lektorze, nagłówek. Neil Gaiman, 17. Otwarzacz, otwórz. Otwarzacz, Neil Gaiman, 17.
0: Albo lektorze, nagłówek. Jeszcze mogę kliknąć.
1: Lektorze, nagłówek. Neil Gaiman, otwarzacz, otwórz. Neil Gaiman, 17.
2: Sam
1: otwarzacz,
2: Gaiman
1: Neil Gaiman,
2: czytał
1: 17.
2: Sam Gaiman by czytał książki, na przykład?
1: Neil Gaiman, 17.
2: Albo ktoś otwórz. Tak się nazywa po prostu, z tych lektorów tak samo.
1: Zamknij, 0, podziel się, likę, sort, przycisk, przycisk, who's the FTH, EBA, Neil Gaiman, RB, Neil Gaiman.
0: Nie, read by Neil Gaiman.
2: No proszę.
0: Czyta.
2: Czyta.
0: Sam. Także jest ta wyszukiwarka i można również tutaj coś znaleźć, można sobie coś dodać na półkę, można z tego wysłuchać, bo nie wiem, Michale, ale myślę, że tak powoli będziemy podsumowywali tę część.
2: To znaczy tak, tylko fajnie audycji. By było pokazać, jak z wyszukiwarki na przykład jakąś książkę można by sobie, nie wiem, czy dorzucić na półkę, czy odsłuchać, no bo fajnie, znajdziemy i co teraz?
0: Aha, no więc dobrze. Wrócę jeszcze raz w takim razie do wyszukiwarki.
1: Autorze, nagłówek, menu główne. Menu główne.
0: A miałem tu takie magiczne...
1: Menu główne, Gaiman, przecinek, Gaiman, pole wyszukiwania.
0: Aha, wchodzimy powiedzmy...
1: Pole wyszukiwania, edycja, Gaiman, usuń. N, A, M, I, A, wielkie, G.
0: Jaką by tutaj książkę... No chociażby pamiętam, że chyba był Znachor, więc wpiszę Znachor. Znachor.
1: Wstawione, Znachor.
0: Skorzystam sobie szukaj. Z pomocnika.
1: Otwarzacz, otwórz. Menu główne.
0: I co my tu mamy?
1: Znachor, pole wyszuk, przecinek, książki. Agata Jesieni, Martwa Znachorka, autor, M, C, Beatom, autor, podkreślenie, nagrada, podkreślenie, format.
0: Nie chciałem akurat tego, ale...
1: Znachor, autor, Tadeusz Dołęga-Mostowicz,
0: na przykład,
1: autor,
0: na
1: podkreślenie, nagrada, podkreślenie, format.
0: Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
1: Podgląd, przycisk.
0: I można posłuchać próbki.
1: Podgląd.
0: Proszę bardzo.
2: No,
0: nawet mamy...
2: Z muzyczką.
3: Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Znachor. Rozdział pierwszy.
0: No, sample podgląd. Jak sample.
2: Tak.
0: I co tutaj mamy?
1: Zero. Klikam. Znachor. Autor. Autor. Zapisz na półce. Przycisk.
0: Jest. Zapisz na półce. Proszę bardzo. Klikam.
1: Zapisz na półce. Autor. Zapisz na półce. Opcje. Przycisk. Format. Audiobook. Opcje. Autor. Podkreślenie. Otwórz książkę. Przycisk.
0: I teraz od razu mogę kliknąć. Otwórz, otwórz książkę. Jeżeli kliknę w to otwórz książkę, proszę bardzo.
1: Otwórz książkę.
0: Zaczyna nam
2: zaczyna grać.
0: Nie od sampla, tylko...
2: To po prostu.
0: Wyszukujemy, wchodzimy w książkę, klikamy zapisz na półce. I ona gra.
2: U Mostowicza były pauza. Telefony przycisk. Komórkowe już? To tak brzmi jak jakaś komórka. Chyba jednak nie. To chyba coś innego. Tu jakiś stary zegar się nam nagle pojawił.
0: Tak.
2: Tak. No.
3: Wydawnictwo Promatek Audio prezentuje.
0: No, zrobimy pauzę. W każdym otwórz. Razie da się. Tylko teraz. Zainteresowałeś mnie jeszcze jedną rzeczą.
1: Zapisz pręt własny, drzemka, opcje, menu główne.
0: Bo w porządku, jest...
1: Ukończyłeś 0 godzin.
0: Jest, spróbujemy teraz dostać się do menu,
1: menu główne.
0: Głównego.
1: Menu główne. Polecane.
0: Wejdę
1: serie, kategorie,
0: na swoją
1: półka.
0: Półkę.
1: Zaznaczone. Półka.
0: I na przykład...
1: Ostatnio zmieniane. Menu główne. Półka. Sortuj.
0: Jestem.
1: Przycisk. Filtruj. Przycisk. Ostatnio. Odfiltrowany. Znachor. Autor. Reha Ewalking. Znachor. Wielkie. Z. N. N.
0: I problem jest teraz taki, że ja tego Znachora średnio mogę z tej półki tutaj...
1: Znachor. Autor. Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Autor. Podkreślenie. Narrator. Podkreślenie. Format. Podgląd. Przycisk. Zero. Cofnij. Zamknij. Ogień miecz. Oskarżona. Wiera gran. Na srebrnym planie.
0: Nie, coś tutaj przytrzymałem postacie. Cofnij. I coś mi tutaj za bardzo cofnij. Weszło.
1: Walking Dead. Tom 1 i 2. Autor. Echa i walki. Znachor. Odfiltrowanych książek. Znachor. Autor. A,
2: ale jak w to
1: wejdziesz?
0: Ale jak w to wejdę, cyk, wejdę, mogę sobie podsłuchać go.
1: Zero. Lika. Znachor, autor, Tadeusz, autor, podkreślenie, otwórz książkę, przycisk, opcja, przycisk,
2: a format, opcje? Audiobook,
1: 10 godzin, 20, form, opcja, otwórz, opcja, przycisk, opcja,
0: opcje,
1: format, audiobook, opcja, przycisk, format, audiobook,
0: podjeżdż
1: do odsłuchania offline, zrecenzuj książkę,
0: widzę, że jest tylko i wyłącznie to, co pokazywaliśmy już przedtem, czyli zrecenzowanie książki,
1: Między,
0: otworzenie
1: Rosja, Polska,
0: książki,
1: audio,
0: podzielenie się, prawda, książką i potem już mamy featuresy, czyli kolejne polecane rzeczy,
1: ale nie widzę... Oznacz jako ukończone, usuń ze spółki.
0: A nie, przepraszam, usuń z spółki, proszę bardzo, jest.
1: Uwaga, UPS.
0: W przyrodzie nic nie ginie.
1: Aktualnie odtwarzanej książki nie możesz usunąć. Wybierz do słuchania inną książkę, a później usuń wybrany tytuł ze swojej półki.
0: Czyli jeszcze okay, kolejny przycisk. Chochlik, bo aktualnie odtwarzam Znachora, znaczy odtwarzam, jestem w trakcie słuchania, czyli muszę się na przykład przełączyć znowu na Clive'a Barkera, a potem dopiero znaleźć
2: usunąć
0: tę książkę na półce i ją usunąć. I to jest nawet sensownie pomyślane. Więc myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał korzystać ze Storytela, no to nie będzie miał najmniejszego problemu, znaczy najmniejszego, no problem trochę będzie, bo jednak trochę się trzeba namotać z tą aplikacją, ale nie jest to tak, że się w ogóle nie da. Da się, mogłoby być to lepiej rozwiązane i można jak najbardziej szukać, słuchać i korzystać.
2: Zgadza
0: ze
2: się.
0: Storytela.
2: Można.
0: W jakości.
2: No w jakości jakiej
0: takiej jak
2: jest.
0: Słyszeliście. Jeżeli odpowiada wam ten typ subskrybowania, jeżeli godzicie się na taką politykę, że za 29,90 jesteście w stanie tyle zapłacić, żeby słuchać audiobooków wszystkich w bibliotece Storytela, godząc się na to, że nie będziecie ich mieli na stałe, tylko w obrębie aplikacji, więc dopóty wasza subskrypcja trwa, dopóki do wtedy możecie tych książek słuchać, no to Storytel jest wtedy dla was, jeżeli tak, w takim abonamencie można sobie to taką zabawę sprawić.
2: A jeżeli
0: 30
2: nie?
0: 30 zł to myślę nie jest aż tyle, że
2: dokładnie,
0: jeszcze zależy
2: to jest,
0: ile ma kto
2: to jest tak naprawdę,
0: subskrypcji.
2: To jest tak naprawdę jedna, powiedzmy, no dwie książki miesięcznie, jakbyśmy kupowali. Często bywa tak, że jedna książka potrafi 30 zł kosztować.
0: No dobrze. Jedna książka często kosztuje.
2: Tak, a nawet więcej. To tyle, jeżeli chodzi o Storytel. Teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę muzycznego wytchnienia. Za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnym serwisie. Za chwilę będziemy rozmawiać o audiotece. Jesteśmy na Skype'ie, przypominam, tyflopodcast.net. Jeżeli macie jakieś pytania, no to po prostu do nas dzwońcie. Tylko najpierw sprawdźcie, czy wam wszystko działa. No i już z wami jesteśmy ponownie. Przypominam, że dziś Edwin Tarka opowiada na antenie Tyfloradia o tym, jak sobie można, no nie powiem, że za darmo, ale na pewno legalnie i niedrogo posłuchać książek. Na razie mówiliśmy o modelu subskrypcyjnym, czyli o Storytelu, a teraz będziemy kupować.
0: Teraz będziemy kupować i w przeciwieństwie do... Przypomnę tylko, że rzecz będzie w drugiej części naszego programu o serwisie audioteka.pl, czyli o takim polskim startupie. On wystartował w 2008 roku z inicjatywy Marcina Beme, który to założył firmę Audioteka. Teraz będzie nieco drożej, bo jeżeli Storytel dawał jedną stałą cenę, 29,90 za subskrypcję miesięczną i słuchamy do bólu, tak w audiotece.pl każdy z wybranych przez nas tytułów musimy po prostu zakupić. Ceny są różne, ale dobre w tym jest to, że kupujemy to na własność, na stałe, mamy w formacie MP3 na naszej półce, możemy pobrać zipa, archiwum i mieć to po prostu na swoim dysku. Są również aplikacje mobilne, audioteki. Ja posiadam aplikację na system iOS. I audioteka ostatnio się reklamuje takim hasłem słuchaj bez pobierania. Czyli chyba też coś idą w stronę streamingu. To, co kupisz przez audiotekę, możesz słuchać streamując na, w aplikacji audioteki.
2: Tak, to już od jakiegoś czasu to w ten sposób funkcjonowało, tylko że ta książka się wtedy jakoś chyba dopobierała
0: no właśnie, może
2: nasze urządzenie, ale no, bardzo szybko to działało. Pamiętam, bo z audioteki kilkukrotnie skorzystałem i kiedy tam sobie kliknąłem na zakup, to mogłem dość szybko przejść do zakupionej pozycji, kliknąć, że ja chcę sobie tego posłuchać i słuchać po prostu z poziomu iPhone'a.
0: I nie ukrywam, że aplikacja audioteki jest jednak bardziej intuicyjna niż Storytel. Tak dostępnościowo myślę, że jednak bardziej pomyślana, ale zaraz będziemy wszystko prezentowali. Co do treści, no są różne zdania. Ja sam przez pewien czas byłem tak sceptycznie nastawiony do audioteki, bo miałem wrażenie, że troszeczkę już opadli na laurach, zdobyli co mogli i tak dało się odczuć jeszcze ponad rok temu, że tak coraz słabiej u nich. Ale ostatnio rzeczywiście coraz to więcej takich audiobooków fajnych się tutaj pojawia i znanych autorów i ciekawych tytułów. Oczywiście w audiotece też już był swojego czasu boom na poradniki różne i audioteka też miała swoje wieki ciemne, kiedy to kontakt ich z klientami był różny i często się pisało do audioteki, a z odpowiedzią było różnie. Teraz zauważyłem, że tak aktywnie działają i na fanpage'u i dbają o aplikacje. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości, nie chcę tutaj bardzo ich ani zachwalać, ani krytykować. Mówię po prostu tylko, jak było i wiem po prostu, że z audioteką bywałem ostrożny i żadnej z opisywanych marek dzisiaj tak do końca nie jestem entuzjastą, ani nie jestem tutaj piewcą Storytela, ani piewcą audioteki, ale nie ukrywam, że z każdej z tych aplikacji zdarza mi się korzystać. Teraz niekwestionowany plus audioteki to jest tak zwana Audioteka Plus, o której też powiem w tej części teoretycznej, bo od jakiegoś czasu Audiotenia, nasza droga, zaproponowała nam model subskrypcyjny, który umożliwia nam zakup jednego audiobooka miesięcznie za 19,90. Oni nam pobierają z konta 19,90 raz w miesiącu i za to jest przyznawany punkt. A jeden punkt równa się jeden audiobook. Z tego co wiem, to dowolny, ale chyba są jakieś wyjątki, których nie obejmuje pakiet Audioteka Plus.
2: Ale każdym razie większość pewnie można.
0: Większość. Pewnie te, które są poza, to domyślam się, że może jakieś drogie szkolenia typu Brian Tracy, jakieś takie biznes, Harvard Business Polska i tak dalej, co kosztuje po 200 zł za audiobook, więc może to o to chodzi. Ale tak naprawdę możemy na przykład sobie uzbierać tych punktów 10, a potem wymienić po roku czasu, czy tam po 10 miesiącach na 10 audiobooków, jeżeli mamy takie życzenie. Albo co miesiąc kupować sobie jednego audiobooka za 19,90. No na pewno jest to bardziej opłacalne niż kupować każdy z tych audiobooków za przynajmniej 30 zł. A Audioteka, odkąd wprowadziła subskrypcję, Audioteka Plus, troszeczkę się też wycwaniła, mówiąc kolokwialnie, bo tam kiedyś audiobooki były w takich cenach 24, 29, no 34 zł, droższe były tylko słuchowiska. A teraz zwyczajny audiobook potrafi kosztować około 40 zł i to jest taka norma w audiotece. Są troszeczkę tańsze, są też droższe, ale po prostu Audioteka chyba też pomyślała sobie w ten sposób, że nakłonimy tych klientów, niech kupują Audiotekę Plus, dlatego że no my będziemy mieli z tego też jakieś pieniądze, a ktoś, kto posiada Audiotekę Plus, jest subskrybentem, może sobie zawsze audiobooki wymieniać, punkty na audiobooki. Ja swoją drogą też od listopada podłączyłem się do programu, dlatego że jedna z moich wyczekiwanych książek się pojawiła. Kolejny tom z serii Pieśń Lodu i Ognia, czyli Gra o Tron. Była Gra o Tron, było Starcie Królów, teraz jest Nawałnica Mieczy. I jakoś tak chciałem po prostu tego audiobooka zdobyć, a właśnie nie chciałem nielegalnie, a z drugiej strony nie chciałem wydawać nie wiadomo ile na tę książkę, więc stwierdziłem, że zasubskrybuję Audiotekę Plus, no bo jednak 20 zł, czy tam niecałe 20, no to nie jest 40, prawda?
2: No tak, zawsze się opłaci.
0: Więc zawsze się opłaci i tak na razie trwam przy tej Audiotece Plus. Zobaczymy, już dwa tytuły wymieniłem, dwa punkty wymieniłem na dwa tytuły, ale to co dobrego w Storytelu i co dobrego w Audiotece, to już zachowam może na podsumowanie, bo też wypadałoby powiedzieć słuchaczom, czego można w obu serwisach posłuchać, poczytać, kupić lub wysłuchać w abonamencie, ale to już tak zbliżając się ku końcowi będę o tym mówił. Natomiast może zobaczmy, co ma strona Audioteki do zaoferowania, jak to wszystko wygląda na stronie internetowej, bo tutaj już większość opcji będziemy mogli zrobić i na stronie, i w aplikacji, bo Audioteka jest nastawiona nie tylko do użytkowników mobilnych, ale również dla tych, którzy po prostu posiadają zwyczajne desktopy i przeglądarki i chcą po prostu kupić audiobooka, ściągnąć i może sobie zgrać na płycie, posłuchać w drodze do pracy.
2: No to działamy. A właściwie ty działasz.
0: Ja działam, znów otwieram Liska, czyli Firefoxa, chytruska.
4: Strona startowa.
0: W przeglądarce
4: narzędzi nawigacyjnych.
0: Audioteka.pl.
4: Audioteka.pl, audiobook.
0: Pojawiam się na głównej stronie.
4: Odwiedzony link, dobrze, odwiedzony link, grafik, odwiedź pole edycji, autor, zupełny przycisk.
0: Tutaj mamy wyszukiwarkę, od razu mówię, bo tu pierwsze to jest baner audioteka.pl, dobrze opowiedziane historie, tak oni się teraz aktualnie takim znakiem firmowym okazują.
4: Link, zaloguj się.
0: Możemy się zalogować.
4: Link, zero. Odwiedzony link, home, link, zero.
0: Zero to jest ilość pozycji w naszym koszyku.
4: Odwiedzony link, home.
0: No i strona główna.
4: Link, wybierz kategorię, odwiedzony link, nowości.
0: I tutaj już chyba standard, tak, kategoria.
2: Polecanki.
4: Pusta, link oferty specjalne.
0: Obiecanki, bo mamy zapowiedzi, pusta, więc też obiecanki.
4: Odwiedzony link nowości,
0: tak.
4: Link bestseller, link oferty specjalne.
0: Oferty specjalne.
4: Link grafika 2, pusta, link grafika 2001, odysja kosmiczna.
0: Najnowsze słuchowisko audioteki, o czym też w podsumowaniu
4: link grafika,
0: powiem.
4: Nawałnica Mieczy, już link grafika smutek, cinkciara, link grafika proszyński, klikalne 1, 2. 3, 4, kuput, link, zobacz, kuput taniej w subskrypcji i karnetach, link, zobacz.
0: O, i tutaj jest opcja zobacz i właśnie kupuj taniej w subskrypcji i karnetach i przez tą opcję tutaj jak się wejdzie w szczegóły, to właśnie tutaj można sobie aktywować subskrypcję Audioteki Plus.
4: Do góry, polecamy, link, zobacz, wszystkie.
0: I myślę, że dalszych sekcji strony to ja nie będę studiował. Oczywiście wiadomo, że jeżeli wejdę w nowości, no to nagłówkami. Bo ja często przeglądam nowości audioteczne, bo jednak jest to jeden z największych, jak nie największy dystrybutor w Polsce audiobooków i po prostu sklep z audiobookami. Audioteka ma również produkcje własne, również sprzedaje audiobooki firm zewnętrznych, audiobooki, słuchowiska nazywane po audiotecznemu super produkcjami. Czy one takie super, to też zależy. Ale chociażby wszedłszy w nowości literą
4: sztuczki,
0: H.
4: Umysł krótki, link, sztuczki, umysł krótki, kurs hakerski. Link Adam Szaran.
2: Ciekawie się zapowiada.
0: Ciekawie się zapowiada.
4: Zapak z całca, odkryj swój link, zapak z całca, odkryj swój wewnętrzną motywację.
0: On tak troszeczkę odczytuje na początku dziwnie, ale jak się poczeka, da się szansę temu nagłówkowi, to on ten cały tytuł przed...
4: Link Romanka 3, link Romanka 3, link grafika audiobox, link grafika SJ, link posłuchaj, link grafika audiobox, stromki tęsknota z głodniałego serca, autor Wojciech Żółek SJ, czyta Wojciech Żółek, link grafika SJ, link posłuchaj.
0: I tutaj, bo to jest tak, że nagłówek prowadzi
4: link 27, nas... 90, ZL, link stromki tęsknota z głodniałego serca, link 20, stromki tęsknota.
0: Nagłówek jakby prowadzi nas do... Do tytułu, do linku
4: nowości,
0: który sobie możemy podejrzeć, link, ale jakby przed tym nagłówkiem każdej książki.
4: Link grafika, audiobook, sztuczki, umysł krótki, kurs hakerski, autora, link 49.90.
0: No właśnie, tu jest za 50 zł. Link sztuczki, umysł krótki,
4: link Adam Szaran, link Adam Szaran, link grafika, audiobook, zapak, strzałce, odkryj swój element.
0: Tutaj tak po prostu można albo strzałkami, albo nagłówkiem literą H przemieszczać się po każdej tutaj tak naprawdę z kategorii, czy będziemy szukać z wyszukiwarki, czy będziemy przeglądać nowości, bestsellery, oferty specjalne. Jak w sklepie, jak na Allegro. Odwiedzony. Albo w innych tego odwiedzony typu. No może Allegro troszeczkę inaczej.
4: Pole edycji, załóż, link, za link, zero, link, zaloguj się.
0: Może zalogujmy się. Zobaczmy, jak wygląda półka, jak wygląda pobieranie.
2: Czy na coś, tutaj zanim się zalogujesz, to jeszcze zapytam, czy na coś przy rejestracji trzeba zwracać uwagę?
0: Oj, rejestracja u mnie to też było...
2: Dawno temu.
0: Że wiesz co, naprawdę aktualnie zastrzeliłeś mnie tym pytaniem, bo w sumie nie pamiętam, czy coś mnie zaskoczyło przy rejestracji. Nie wiem, możemy ad hoc spróbować nowe konto założyć.
2: Ja to pamiętam, że w ogóle jakoś się chyba rejestrowałem z aplikacji mobilnej.
4: Pole edycji, przy link, zaloguj się, link, zaloguj się do konta i swojej półki.
0: Tutaj jak kliknę zaloguj się,
4: link, jestem już klientem.
0: Możemy wybrać, jestem klientem, albo jestem link, nowy w audiotece i po prostu link, się zarejestrować.
4: Link, jestem już klient.
0: No więc ja na razie skorzystam z opcji jestem już klientem.
4: Zaloguj się, dokument zajęty, klikalny link, grafika, audioteka.pl, link, graf, link do link, zaloguj się, link, powrót, klikalny link, załóż nowe konto, pusta, klikalny odwiedzony link, zaloguj się, nas, pusta, zaloguj się, link, nie mam jeszcze konta, klikalny adres e-mail. Pole edycji wymagane w autozupes, link, grafika, audioteka.pl, zaloguj się, link, nie mam jeszcze, klikalny adres e-mail. Pole edycji wymagane w... Numlock skłączony. 2. 0. Numlock skłączony. Czytaj pisane znaki nie.
0: Zaloguję się na swoje konto audioteczne.
4: Nieprawidłowy wpis. Hasło pole edycji.
0: Wszystko prawidłowo.
4: Ostrzeżenie audioteka.
2: No i czekamy.
4: Ostrzeżenie audioteka, co czy Firefox.
2: Tak, trzeba zapamiętać hasło.
4: Tytuł, przycisk, przycisk, odwiedzony link, grafik, odwiedzony link, dobrze opowiedzianych, pole edycji, przycisk, odwiedzony link, moja półka, link 0.
0: Tak, słuchajcie, odwiedzony link, home. Jest moja półka,
4: odwiedzony
0: jest
4: link, moja półka, link, ostatnio użyj moja półka, 56 audioboków.
0: Mam 56 książek na
2: półce,
0: mogę się pochwalić, słuchajcie.
2: Czytelnik pełną gębą.
0: No, domyślam się, że są ludzie, którzy więcej na tej półce link 2000, mają. Edycja. I tutaj od razu taki skrót tej
4: link,
0: półki,
4: link, zespół, lektor, jak mnie grafika, cała audio, link, półka nam się link, Gerge, link, wyświetla. Krzysztof, link, grafik, link, grafika, zespół, link, powstanie warszawski, event. Link Marcinci, link zespół, link grafika, audio, link Mumac, magazyn 4, link Mumac, link Leszek, link grafika, link Rośnień, link Step, link Cezary Haraś, link grafika, audio, link podróż na jeden uśmiech, link na nowszy, link praca zbiorowa, link grafika, link na nowsze przygody Mikołaka, porucznik Janus, link złodziej dusztą, jed błękit na podchorgal, zbociec,
0: zorąca,
4: chetne drod, chłopcy, achaj, acha, umrze, układ, komór, policja, święt, święty, żywe, trukala, lub niezwyć, obsłuż, przydat, aplikacje, przy obsługach, niezwyciężony link.
2: I aplikacja to już raczej nie była książka.
4: Link, stan, link, Krystyna, czuł, link, Stanisław, Lem, link, przycisk, pokaż więcej.
0: I mogę pokazać obsługa więcej, klienta, potem link, mamy kupować, link, regulamin,
4: link,
0: pomoc, tak
4: link, kontakt, przygad,
0: no
4: link,
0: dobrze,
4: link, kart.
0: Skoro ja już się zalogowałem.
4: Odwiedzony link, dobrze opowiedzi, pole edycji, przycisk, odwiedzony link, moja półka, link, zero, odwiedzony link, home. Więc... Odwiedzony link, moja półka, link, ostatnio używa moja półka, link, odwiedzony link, moja półka,
0: teraz tak naprawdę,
4: odwiedzony link, home.
0: Po zalogowaniu od razu automatycznie nas przerzuca do półki, więc żeby cokolwiek kupić, to albo wpisujemy to w wyszukiwarkę, albo wchodzimy w home i szperamy po kategoriach, po nowościach, po bestsellerach.
2: No, zależnie od tego, czy wiemy, czego chcemy wyszukać, co chcemy znaleźć, czy tak się rozglądamy.
0: Więc ja na przykład wejdę na stronę główną. I zrobimy przykładowy zakup. Może nawet nie przykładowy, bo tak naprawdę miałem zamiar kupić książkę. Więc może zrobimy mały rarytas. Ja postaram się tę książkę oczywiście tutaj z zachowaniem poufności danych różnych moich.
2: Twoich, tak, płatniczych zwłaszcza.
0: Tak, płatniczych, ale spróbujemy takiego zakupu dokonać. Będzie to książka Simona Becketa.
4: Odwiedzony link, pole edycji.
0: Nawet się nie spodziewałem, że przyjdzie mi okazja w Tyflo Podcaście prezentować...
2: Mówisz o tej najnowszej, czy którejś z...
0: Tak, wołanie przez kości. Zaraz dokładny tytuł będę znał. A
2: to widzisz, ja akurat jestem w trakcie lektury tego cyklu o Davidzie Hunterze.
0: Hunterze, Chemia Śmierci.
2: Tak, tak. I kolejne. Tak? I właśnie... Wołanie Grobu. I Wołanie Grobu było ostatnie, zdaje się, z tej serii.
0: A ja kupuję drugi tom. Czyli coś z kośćmi.
2: A to zaraz ci nawet... Zaraz zobaczymy, które. No tak, Chemia Śmierci pierwsze.
0: Zapisane w kościach,
2: tak. No to ja już jestem na etapie czwartej części.
0: A o ile tylko sobie możemy szybko, tylko na małą prywatę pozwolić, będę ucieszony kolejnymi tomami?
2: Będziesz ucieszony kolejnymi tomami. Świetne. Świetne dla tych, którzy mogą.
0: Bo Chemia mi się bardzo podobała.
2: No i cała reszta jest równie dobra. Naprawdę. No po prostu jest to jeden z tych autorów, który naprawdę mnie tak pozytywnie zaskakuje. Facet trzyma w napięciu do samego końca. Kiedy nam się wydaje, że już w zasadzie ta zagadka jest rozwikłana, okazuje się, że nie, że my tak naprawdę nie wiemy nic. Nic, tylko polecać, aczkolwiek fakt faktem, to są książki bardzo drastyczne, zdecydowanie nie dla młodego czytelnika, ani też dla czytelnika wrażliwego na różne drastyczne opisy.
0: Chociaż nie ukrywam, no Chemia Śmierci też nie należała do najłagodniejszych, ale chyba nie była aż tak bardzo drastyczna. Były pewne opisy.
2: Wiesz, co
0: które...
2: są opisy? Jeżeli ktoś ma wyobraźnię dość taką dość dobrą i na niego to działa, no na mnie takie rzeczy nie działają, powiem szczerze, co nie znaczy, że nie mam wyobraźni, natomiast no nie działają na mnie najzwyczajniej w świecie. Ja sobie mogę spożywać przy tym jakiś posiłek i mnie to nie ruszy, ale wiem, że nie wszyscy tak mają. I tu trzeba na to zwracać uwagę.
0: Wiesz co, fajnie mi się z tobą rozmawia o książkach jako takich, ale może przejdźmy do technikaliów.
2: Tak, bo o książkach to byśmy zrobili jeszcze ze 2 godziny.
0: Dokładnie. Znalazłem książkę, która się nazywa Zapisane w kościach. Simona Becketta. Ja w nią wciskam Enter.
2: Swoją drogą, ten pan coś ostatnio nowego wydał, ale ponoć jest słabe.
0: Odwiedzony. Też o Hunterze?
2: Nie.
4: Odwiedzony link zapisany w kościach. Przycisk poleć.
0: Przeszedłem tutaj.
4: Pusta. Grafika audiobook za odwiedzony link posłuchaj.
0: Możemy odtworzyć próbkę, proszę bardzo.
5: Wydawnictwo Amber oraz audioteka.pl przedstawiają Simon Becket. Zapisane w kościach. Przekład Jan Kraśko. Czyta Filip Kosior. Hilary dedykuje.
0: No dobrze, słychać?
2: Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja bym tej książki chciał słuchać z tym lektorem. No ale to tak, na marginesie.
0: No, przyzwyczaiłem się już do pana Filipa na innych książkach, na innych tytułach.
4: Odwiedzony link 0,9, pusta. Odwiedzony link 0,19, pust 5, link 8, opinii.
0: Tu widzę
4: długość,
0: opinię,
4: 10 godzin,
0: mamy
4: 54 minuty, autor. Link Simon Becket czyta, link Filip Kosior, kategoria link kryminał współczesny, wydawca, link Amber, z cyklu, link David Hunter.
0: Tak, z cyklu o doktorze Davidzie Hunterze.
4: Audiobook do góry, opis, tym razem doktor David Hunter, jak zawsze wyrany z Blackfist, stara ilość, jest 39,90
0: EU, nie jest 39,90. Mamy cenę, 39,90, mogę, że możemy albo dodać do, koszyka, albo pobrać pierwszą godzinę
4: całkowicie
0: za darmo, tak dla wypróbowania, czy to aby na pewno nam się spodoba. To jest nawet dobre rozwiązanie.
2: I to sporo można tego pobrać.
0: No godzina to jest jedna dziesiąta.
2: Jedna
0: no
2: dziesiąta, sporo.
0: No to słuchaj, no to takie chyba fajne.
2: Fajne, no to...
0: Tylko, niektóre książki też mają to do siebie, że na przykład pierwsza godzina czy dwie są nudnawe, a potem
2: dopiero
0: są,
2: potem się rozkręca cała historia, tak.
4: Link, próbuj. Całkowicie do góry. Opinia o produkcie. Link, zobacz, opinia do góry. Cał jeden z powierzchni. Link, dodaj do 30. Link, dodaj do koszyka.
0: Odwiedzony. Tenże audiobook.
4: Koszyk, dokument, zajęty, klikalny link.
0: I od razu jesteśmy w koszyku.
4: Link, grafika, audio.
0: Czyli nie ma tak, że jesteśmy na stronie audiobooka, ale
4: link, grafik, link, dobrze,
0: jadąc znowu od
4: tole,
0: początku.
4: Przyci, odwiedzony link, moja półka. Odwiedzony link, jeden.
0: Mamy jeden tutaj, gdzie przedtem było zero, czyli to jest właśnie ta liczba.
4: Link powrót do sklepu, klikalny koszyk.
0: I możemy rzeczywiście kliknąć tu powrót do sklepu i jeszcze sobie coś naszykować.
4: Link, grafika, audiobook, zapisane w kościach, autor link.
0: Zapisane w
4: pusta.
0: Kościach.
4: Link, zapisane w kości, Simon Becket, Filip Kosior, 39,99, odwiedzony link, mam kod promocyjny razem, 39 płatność, klikalny przycisk, opcje oznaczone, klikalny, Pusta.
0: Tu mogę wybrać płatności, albo przelew, może być to przelew internetowy. Płatności mogę wybierać przyciskiem R, czyli przyciskiem
4: klikalne,
0: opcji.
4: Klikalne przelew internetowy z twojego banku, przycisk opcji oznaczone. Klikalne Mastercard, przycisk opcji nieoznaczone.
0: Karta.
4: Klikalne Visa, przycisk opcji nieoznaczone. Klikalne Maestro, przycisk opcji. Klikalne Audioteka Plus, punktów 0, przycisk opcji
0: nieoznaczone. Nie mam niestety punktów w Audiotece.
4: Klikalne PayPal Express, zapłać przy użyciu konta PayPal, przycisk opcji nieoznaczone.
0: Ja wybieram opcję PayPal Express, natomiast...
4: Klikalne przycisk opcji nieoznaczone. Klikalne przycisk opcji nieoznaczone.
0: To się tak łatwo nie da oznaczyć. Trzeba przy użyciu przynajmniej NVDA zrobić wejść do trybu formularzy NVDA plus spacja i dać spację. I teraz jak sprawdzę...
4: Klikalne audioteka plus punktów. Klikalne. Pusta. PayPal Express. Pusta. Brak następnego przycisk. Klikalne. Pusta. Link grafika audio. Klikalne Maestro. Klikalne Audioteka plus punktów. Klikalne PayPal Express. Zapłać przy użyciu konta PayPal. Przycisk opcji oznaczone.
0: Jest oznaczone. Czyli to się oznacza po prostu wychodząc NVDA plus odstęp. Wychodząc i zaznaczając tutaj.
4: Klikalne pusta. PayPal Express. Zapłać przy użyciu do zapłaty. 39. Przycisk. Zamawiam i płacę.
0: No i teraz do zapłaty będzie 39,90. Więc przechodzę do opcji... Płatności, zamawiam i płacę.
4: PayPal dokument zajęty, pusta.
0: Ładuje nam się strona
4: ostrzeżenie.
0: PayPala i tutaj, wiesz co, nie wiem, czy akurat proces będzie interesujący dla naszych słuchaczy, bo ja akurat płacę PayPalem, ale ktoś inny może zapłacić na przykład przy użyciu karty albo przy użyciu swojego banku.
2: No tak, ale to przy okazji, jeżeli ktoś nie korzystał z PayPala, to może sobie zobaczyć, jak to
0: posłucha,
2: się
0: tak?
2: Robi. Tak.
0: Robi. No dobrze, no więc będzie takie 3 w 1, bo jeszcze troszeczkę tak. O PayPalu.
4: Audioteka koszyk. 39. Przycisk menu zwinięte, rozwinę klikalne, wybierz język obecnie, masz już konto PayPal. Odwiedzony link, zaloguj się. Lub zapłać kartą. Twoje informacje, fin, lista, rozwijana, zwinie, pusta, list, numer karty, pole, data, CV, imię, pole, edyt, nazwij, adres, wiersz, 1, adres, wiersz, 2, kod, pocz, miejsc, numer, adres, hasło, pole, pod, wiersz, hasło, to klikalne, przycisk, opcji, nieprawidłowych, czy chcesz utworzyć konto PayPal, to zajmie tylko chwilę, przyklikalne, tak, chcę, utw, pole, edycji, niedostępne, zabek, klik, pole, klikalne, przyklikalne, nie, dzięku, przycisk, opcji, nieprawidłowych, przycisk, zapłać teraz, PayPal, płać, niezależnie od tego,
0: nie,
4: audioteka, realiza koszt, 30, przycisk, masz już konto, przycisk, menu, zwinięte, rozwij, masz odwiedzony link, zaloguj się,
0: przed twarzanie. I zalogować się po prostu do swojego konta.
4: Pusta.
2: No tak.
4: Brak następnego pusta. Klikalny koszyk pusta.
0: Tylko widzę, że tu on oczywiście
2: przelicza, przetwarza.
4: Klikalny adres email, pole edycji, wymagane cel email.
2: Tak.
0: Tutaj
2: i tu masz
4: hasło, pole edycji,
0: konto.
4: Zaznaczone, nieprawidłowy, numlock wyłączony. Numlock wyłączony. Czytaj pisane znaki, tak. Czytaj pisane pusta.
0: Czytaj moich znaków pisanych.
2: A i tak by były gwiazdki.
4: Ostrzeżenie www. PayPal, co? Czy fajer?
0: Jak ja już się zaloguję do PayPala. Zalogowany, szukam przycisku zapłać teraz, w który klikam.
4: Realizacja transakcji w systemie PayPal, sprawdź szczegóły płatności, dokument zajęty. Ostrzeżenie www. PayPal, są.
0: Troszeczkę czekamy.
4: Link, dobrze, pole edycji, auto, zupę, przycisk.
0: I po krótkim czasie
4: przycisk, odwiedzony link, moja półka.
0: Po prostu przekierowuje nas automatycznie. Pewnie PayPal nie zwróciłem na to uwagi.
2: No, ale właśnie dostałeś
0: powie w tym momencie.
2: Alert.
0: Alert mówi nam, że...
1: Wtorek, 20.pl, teraz zapłacono 39,90 zł polskich na rzecz użytkownika Audioteka Poland.
0: Zapłacono tyle i tyle na rzecz użytkownika Audioteka Poland. Czyli po prostu, nawet nie zauważyłem tego w PayPalu, ale płatność musiała przejść pomyślnie, bo po prostu audiobook znalazł się na mojej półce. Sprawdźmy literą H.
4: Twoje zamówienie zostało zrealizowane. Wybierz, co chcesz dalej zrobić.
0: I teraz on się, Audioteka, po zakończeniu płatności... Pyta,
4: grafika, audiobook,
0: co chce zrobić. Mogę albo przesłuchać go w
4: aplikacji. Jak je kupiłeś w aplikacji lub na stronie. Link zainstaluj. Jak zainstaluj darmową aplikację Audioteka i wygodnie słuchać swoich audiobooków niezależnie od tego. Jak je kupiłeś w aplikacji lub na stronie. Link zainstaluj. Pusta, przejdź do półki. Audiobook jest odwiedzony, link przejdź.
0: Więc ja przejdę do mojej półki. Jestem już tutaj, gdzie prezentowałem, czyli na półce.
4: Moja półka zapisane w kościach, link.
0: I żeby pobrać dany audiobook na nasz dysk, po prostu wystarczy kliknąć w przycisk, w link, zapisane w kościach.
4: Ostrzeżenie, w palca, zapisane w
0: tenże audiobook.
4: Odwiedzony, zapisane w kościach.
0: Znowu po nagłówkach literą
4: H. Przycisk 2, pusta, grafika pusta, 5, link 8, długość 10, autor, link 7, czyta, link w kategorii, link wydawcy, link z cyklu, link d, typ, audiobook, link, link, link do góry, link, lista, rozdziału do góry, opis, tym razem dok, list, odstawienie, jest pliki, end, twój watermark, link.
0: Informuje mnie, że są pliki MP3 zabezpieczone moim watermarkiem, znakiem wodnym. Są gotowe do pobrania.
4: 377 MB.
0: 370
4: przycisk
0: mega.
4: Pobierz.
0: I jest przycisk pobierz. Klikam w niego.
4: Przycisk pobierz po zakończeniu lista. Zapisz plik. Przycisk.
0: I tu już
2: zapisz
0: sobie zapisz plik.
4: Zapisane.
0: Nie wiem, gdybym się w razie czego tutaj przecinał, to mi zwróć uwagę.
2: Okej,
0: okay,
2: ale nie
0: właśnie
2: powinieneś
0: to
2: się jakoś
0: nie powinienem.
2: Przycinać. A powinno być wszystko
0: więc
2: w porządku.
0: Więc tak wygląda proces kupowania, a zarazem pobierania audiobooków, bo każdy audiobook z półki tak właśnie pobieramy. Wchodzimy na przykład w Nawałnicę Mieczy i również szukamy przycisku pobierz. I audiobooków tutaj nie usuniemy z półki, ale to dlatego, że...
2: Ale chyba byśmy nawet nie chcieli, własne, no skoro
0: więc,
2: kupiliśmy
0: więc chyba
2: to...
0: nawet byśmy nie chcieli, tak, bo kto by chciał własne pieniążki wyrzucać gdzieś tam w siną dal.
2: Dokładnie.
0: Więc tak wygląda strona. Strona ma oczywiście mnóstwo różnych kategorii, ma wyszukiwarkę, która działa dość standardowo i myślę, że troszeczkę byśmy chyba nadłożyli, pokazując te wszystkie rzeczy. Wszystkich chętnych oczywiście odsyłamy do www.audioteka.pl. Można zrobić konto z tą płatnością, no to mówię, ja płaciłem PayPalem, ale PayPala już mam zrobionego, to już jest inna historia, tam podpięte swoje różne informacje. Można płacić przy użyciu kart kredytowych, płatniczych, przy użyciu kont internetowych, banków i tak dalej. Natomiast właśnie ściągamy przy użyciu półki, jest przycisk pobierz, wszystko jest intuicyjne, fajne. I gra to wszystko. Na stronie internetowej gra.
2: A jak w aplikacji mobilnej? Gra?
0: Do tego zmierzam. W aplikacji mobilnej jak najbardziej gra.
2: Wszystko gra.
1: 20:50. Wtorek, aby otworzyć, naciśnij.
0: To też nie dzisiaj, ale też gra. No.
2: Ale też gra.
1: Katalog społeczności. Katalog czytelny. Programów 11. Audioteka. Ostatnio uaktualniona.
2: Jakaś nowa wersja.
0: Również czasami nas częstować informacjami typu nowych rzeczy ileś, dlatego że Audioteka lubi nam wysyłać powiadomienia. Audioteka na samym dole
1: Audioteka. Karta. 1/5.
0: Ma nasze standardowe ulubione karty. Ja mówię ulubione, bo ja lubię, jak się tak aplikacja składa z takich kart. Ja nie lubię tych rozwijanych menu, więc lubię, jak jest pozakładkowane. I tutaj też
1: Audioteka.
0: Mamy Audioteka,
1: karta.
0: Czyli taki główny, nazwę to kokpitem. Czyli takie centrum nasze dowodzenia.
1: Katalog, karta, 2/5.
0: Mamy nasz katalog.
1: Moja półka, karta,
0: półka,
1: powiadomienia, trzy
0: powiadomienia,
1: rzeczy, powiadomienia, trzy rzeczy.
0: I trzy
1: karta,
0: nieodczytane
1: 4/5.
0: Powiadomienia.
1: Profil, karta, 5/5.
0: Lub ustawienia naszego profilu.
1: Audioteka,
0: jak wygląda
1: Audioteka,
0: główny
1: nagłówek.
0: Ekran?
1: Szukaj, przycisk.
0: Jest wyszukiwarka.
1: Klasyka sci-fi w formie słuchowiska. Posłuchaj.
0: Klasyka sci-fi w formie słuchowiska. To 2001 Odyseja Kosmiczna. Zaraz do tego dojdziemy.
1: Polecane.
0: I tutaj mamy również różne rzeczy. Polecane.
1: Bestsellery.
0: Nowości.
1: Podcasty.
0: Podcasty. To jest ciekawa rzecz. Audioteka nieodpłatnie od jakiegoś czasu oferuje nam również słuchanie podcastów. Nie jest tych podcastów tam jakoś dużo, bo to nie jest ani katalog podcastów, nie możemy dodawać, subskrybować własnych podcastów jak w aplikacji Apple'a na przykład, albo w innej aplikacji do tych rzeczy. Audioteka ma swoje rekomendowane podcasty, których możemy sobie nieodpłatnie słuchać, subskrybować.
1: Podcasty. Audioteka to świetny wybór, jeśli chcesz posłuchać czegoś interesującego, ale niekoniecznie okupującego muzyczne listy przebojów. Słów i opowieści, które cię zainspirują, pozwolą ci rozwinąć horyzonty. W ramach rozmowy o Annie Nielewczyk, trójkowej matki Polki feministki. Rozmowy o Annie Nielewczyk, trójkowej matki Polki feministki. Przełącznik wyłączone.
0: I ten przełącznik wyłączone, włączone oznacza to, czy to jest... czy my to subskrybujemy, czy nie. Czy obserwujemy podcast, czy możemy go po prostu posłuchać.
1: Wykłady Uniwersytetu SWPS.
0: Możemy posłuchać wykładów.
1: Ichuan Teahuan, świadomy i kreatywny styl życia. Ichuan Teahuan, świadomy... Podcast lepiej teraz, kreatywne i proste życie z pasją. Podcast lepiej teraz. Kreatywne i proste życie z pasją. Mała wielka firma. Podcast o rozwijaniu biznesu dla właścicieli. Mała wielka firma. Podcast o rozwijaniu biznesu dla właścicieli małych firm.
0: Przełączam. I tych podcastów włączone. Jest tu kilkanaście.
1: Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Więcej niż rozgrywka. Gry. Rozgrywka. Więcej niż zdrowe odżywianie. Podcast o zdrowym życiu. Więcej niż zdrowe odżywianie.
2: Tyflo podcastu nie ma. Nie zasłużyliśmy.
1: Dodech publicystyka i wiadomości na antenach polskich. Publicystyka, rozrywka i kultura. Rozrywka.
0: Nie wiem, czy nie zasłużyliśmy.
2: Czy jesteśmy zbyt niszowi.
0: Albo zbyt niszowi, albo nie zasłużyliśmy, albo po prostu może trzeba się zgłosić do audioteki. Może byliby zainteresowani dodaniem Tyflo podcastu? Może by się tym zainteresować? Bo
2: kto
0: ja
2: wie?
0: Nie wiem, na jakiej
2: może.
0: Zasadzie to działa w firmie Audioteka. Można by do nich napisać i może Tyflo podcast mógłby się w audiotece pojawić. Ja myślę, że osoby niewidome korzystają z aplikacji Audioteki, a jeżeli nie korzystają, to właśnie po to jest dzisiejszy podcast, żeby wam tę aplikację, drodzy słuchacze, zaprezentować i przybliżyć. Więc można posłuchać kilku do kilkunastu podcastów. Czy ciekawych, czy nie, to nie wiem, ja tylko słuchałem rozgrywki, więc o grach komputerowych.
2: Ja akurat słuchałem kiedyś małej, wielkiej firmy i całkiem fajny podcast.
0: I całkiem fajny. No widzisz, więc obaj znaleźliśmy coś dla siebie w tych podcastach. Oprócz podcastów oczywiście. Są również oferty specjalne i kolekcje. Na co uczulam? Ja nie byłbym orędownikiem kupowania przez audiotekę. Jak działa kupowanie przez audiotekę? Kupowanie przez audiotekę dla użytkowników iOS działa na zasadzie in-app purchases, czyli wszystkiego, co możemy kupić przez App Store, przez nasz Apple ID. Dlaczego od tego odciągam was? Mam wrażenie i nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje, czy tak rzeczywiście jest, że rzeczy kupione przez ten sklepik mobilny są droższe niż jakbyśmy kupili na stronie.
2: Jest to całkiem możliwe, bo Apple sobie jeszcze bierze jakąś tam marżę.
0: I to chyba nie małą, bo kupowałem kiedyś jedno słuchowisko, to mam wrażenie, że ja za 70 zł chyba za to słuchowisko zapłaciłem, kiedy audioteka życzyła sobie 42, o czym się zorientowałem już po fakcie, więc nie chcę was teraz wprowadzać w błąd, czy rzeczywiście to było 70 zł, ale kosztowało to chyba 15 euro. A 15 euro to chyba jest więcej niż 42 zł.
2: No zdecydowanie.
0: Więc w miarę możliwości, jeżeli do końca nie jesteście świadomi kursu, jak to euro jest w przeliczeniu na złotówki, bo tak, a coś fajnego jest do kupienia, jednak lepiej, ja wiem, że to jest wygoda, ale może jednak lepiej kupować przez stronę internetową, przez audioteka.pl, natomiast w aplikacji mobilnej tylko pobierać
1: audiobooki. Gmail, Rafał, online, katalog, karta.
0: Mamy katalog, który możemy
1: audioteka
0: przeszukiwać.
1: Przełącznik problemu bocznego. Katalog. Nagłówek. Katalog. Szukaj. Przycisk. Biografia. 430. Biznes.
0: I tu również.
1: Magazyn, dla dzieci. Dla młodzieży. Erotyka.
0: Katalog,
1: fantastyka.
0: Który...
1: Kryminały. Literatura. Fakt. Literatura piękna. Literatura piękna. Nauki humanistyczne.
0: No po prostu języków, eksplorujemy.
1: Moja powiadomienia. Moja półka. Powiadomienia. Trzy rzeczy.
0: Interesują mnie te powiadomienia. Zanim półka.
1: Odkryj klasykę Steve w formie słuchowiska. 2001. Odysja kosmiczna w wykonaniu Men in. Krystyny Czubówny i Dawida Ogrodnika. Dostępne czynności.
0: Tak, najnowsze słuchowisko audioteki, którym teraz się bardzo chwali.
1: 20 grudnia 2016 roku, nowe słuchowisko w audiotece. Odkryj klasykę Steve. 20 grudnia, nowe słuchowisko
0: w
1: audiotece.
0: Aha, i właśnie, co jest w tych powiadomieniach dziwnego, że tu jest coś problem z fokusem, że te powiadomienia nie chcą mi się przewijać.
1: 20 grudnia 2016, wiersze od 2 do 4, przygotuj się na jazdę bez trzymanki. Odkryj sekretny dziennik przebojowego 83-latka. 9 grudnia 2000.
2: Czyli trzeba wtedy przesuwać ekran jakby za pomocą tych tego gestu takiego.
1: Tak. 1 grudnia 2016 roku.
0: 3
1: grudnia tylko do północy. Odkryj wyjątkową superprodukcję audioteki. Tej wiele innych tytułów promocji urodzinowej już od 3,99 euro. 1 grudnia 2000. Tylko do północy. Wiersze od 3 do... Tylko 10 tysięcy tytułów nawet do 70% taniej.
0: Czyli po prostu musimy przesuwać ekrany. Dostępne czynności. Bo inaczej to nie działa.
1: Profil. Karta.
0: Ostatnia zakładka profil.
1: Ustawienia. Nagłówek. Menu. Przycisk. Twoje dane.
0: Tu mamy
1: przycisk. Zaznaczone. Aplikacja.
0: Moje
1: przycisk.
0: Dane. 2. Ustawienia aplikacji.
1: Limit czasu połączenia z serwerem. 30 sekund. 49%. Automatyczna pauza przy odłączeniu słuchawek. Przełącznik. Włączone. Automatycznie wznów pobieranie brakujących rozdziałów podczas słuchania audiobooka. Przełącznik. Włączone.
2: No, to jest to, o czym mówiłem.
0: To znaczy to do pobierania.
1: Tak. W przypadku braku połączenia wifi audiobooki był pobierany przy użyciu sieci GSM. Przełącznik. Włączone.
0: A dlaczego to jest wyłączone? Włączone.
1: Uwaga,
0: ja to,
1: uwaga.
0: Ja chcę.
1: Akceptuję.
0: Czyli wszystkie tutaj mamy takie opcje
1: ustawienia.
0: Właśnie dotyczące transmisji danych, dotyczące właśnie połączenia.
1: Automatyczne cofnięcie audio-bolka przy wznowieniu odtwarzania.
0: Automatyczne,
1: automatyczne cofnięcie audio-bolka przy wznowieniu odtwarzania.
2: Cofnięcie.
1: Włączone.
2: Tak.
0: Czyli tu jest...
2: Żeby,
0: na przykład,
2: żeby
0: nam parę sekund,
2: tak.
0: Może, żeby się zorientować,
2: co tam było
0: w terenie.
1: Włączone. Synchronizuj historię odtwarzania z innymi. Przełącznik. Włączone.
0: Można synchronizować historię odtwarzania z innymi urządzeniami.
1: Odtwarzaj informację o zakończeniu bez... Przełącznik. Włączone. Gdy audiobook zacznie się wyciszać, znów odliczanie potrząsając urządzeniem. Przełącznik. Włączone. Audioteka. Karta.
0: I tutaj mamy takie właśnie ciekawe rzeczy. W menu to mamy takie opcje właśnie wejście do ustawień, oceń aplikację, zresztą...
1: Twoje dane. Ustawienia. Nagłówek. Menu.
0: Pokażę
1: przycisk.
0: Menu.
1: Menu. Zgłoś uwagi. Oceń aplikację. Zarządzanie miejscem.
0: Można
1: zaznaczone.
0: Na przykład
1: usunąć
0: audiobooki. Zarządzanie miejscem jest opcja, więc wyczyścić pamięć telefonu z pobranych audiobooków.
2: Co oczywiście nie powoduje usunięcia ich z naszej półki.
0: Półki? Nie, nie, absolutnie nie. Nie spowoduje to w ogóle...
1: Włączone. Moja półka. Karta. Przez pięć. Moja półka. Karta.
0: Znaczącego.
1: Automatyczna pauza przy odłączeniu słuchawek. Ustawienia. Nagłówek. Menu. Przycisk. Menu.
0: Tu menu mogę.
1: Ocenia aplikację.
0: Zamknąć.
1: Zarządzanie miejscem. Ustawienia. Nagłówek. Katalog. Audioteka. Karta. Audioteka. Karta. Katalog. Karta. Dwa. Audioteka.
0: I coś się
1: karta.
0: Właśnie tutaj teraz
1: zaznaczone.
0: Stało, profil. Bo ja przeszedłem na ten profil.
1: Automat. Twoje dane. Przycisk. Zaznaczone.
0: I...
1: Twoje przełącznik. Wyłączone. Gdy audiobook zacznie się wyciszać, znów odlicz. Przełącznik.
0: I po prostu teraz nie mogę wrócić na inną kartę.
2: A może gdzieś jest jakiś przycisk gotowy?
1: Menu. Ustawienia. Nagłówek. Ustawienia. Menu. Limit czasu połączenia z serwerem. Twoje dane. Ustawienia. Nagłówek. Powiadomienia. Karta. Katalog.
2: Chyba nie ma.
1: Synchronizuj historię. Otwórz. Menu. Przycisk. Zaznaczone. Menu. Przycisk.
2: Może musisz
1: zaznaczone. Aplikacja. Twoje limit czasu połączenia z serwerem. Czyli twoje zaznaczone. Ustawienia. Twoje dane. Ustawienia. Nagłówek.
0: No
1: menu. Przycisk.
0: Tak.
1: Menu.
0: Działa troszeczkę.
1: Zgłoś uwagi.
0: No i,
1: przycisk. O aplikacji. Audioteka. Karta.
0: O aplikacji.
1: Zgłoś
0: ocenia
1: aplikacji.
0: Uwagi.
1: Zarządzanie miejscem.
0: Przełącznik. Zarządzanie
1: Włączone.
0: Miejscem.
1: Zarządzanie miejscem. Ustawienia. Nagłówek. Menu. Przycisk.
0: Ciekawie
1: menu.
0: Mi to wygląda.
1: Automatyczna pauza.
0: Ale...
1: 49. Twoje dane. Przycisk. Twoje dane.
0: Mamy
1: przycisk.
0: Jeszcze
1: zaznaczone.
0: Opcje moje dane.
1: Jeden z aplikacji. Obecnie jesteś zalogowany do usługi audioteka.pl. Czy
0: jesteś możliwe?
1: Wydając ten adres oraz wybrany kraj. Polska. Jeżeli chciałbyś usunąć, odzyskaj zapyt do konta audioteka.
0: Moje
1: karta.
0: Dane.
1: Jeden z pięć.
0: Aha, czyli jak się przełączę na moje dane, to potem mogę
2: to
0: kliknąć i przejdzie mi na kartę.
1: Moja półka,
0: więc
1: karta,
0: tak, ze znaczących rzeczy w audiotece, bo tutaj tą stronę główną, no to tak jak i w Storytelu, no jak klikniemy nowości, będziemy mieli nowości. Jeżeli klikniemy w jakieś tam polecane rzeczy, no to będziemy mieli rzeczy właśnie polecane, bestsellery, to co audioteka na dany czas nam przygotowała.
1: Moja półka.
0: Jak
1: karta,
0: wygląda
1: czas
0: półka? Bo to jest jeszcze interesujące.
1: Pole wyszukiwania. Menu.
0: Możemy
1: przycisk, półka,
0: wpisać
1: nagłówek.
0: Frazę,
1: menu,
0: która jest interesująca.
1: Zapisany w kościach. Czyta,
0: na kosztor. Przykład mamy właśnie Simona Becketta.
1: RPC, Clarke, 2001,
0: Odyseja
1: kosmiczna.
0: Odyseję kosmiczną, w którą na przykład wejdę teraz.
1: RPC, Clarke, 2001, Odyseja kosmiczna. Czyta, zespół lektorów. 2001, Odyseja. Przycisk wróć.
0: Okay.
1: 2000, menu, przycisk, odtwarzaj, przycisk.
0: I mogę kliknąć odtwarzaj.
1: 0, 2001, Odyseja kosmiczna, przedmowa. 7, 5, 0%, reguła, odtwarzaj, przycisk, poprzedni rozdział.
2: Tu mamy jakby
1: do tyłu,
2: rozdziały.
1: Przycisk. Następny rozdział, ustaw drzemkę, ustaw prędkość.
0: I tutaj też mamy ustaw prędkość. Audiotekę też możemy sobie podrasować. Nie tylko Storytela.
2: Pięknie.
0: No po prostu...
2: Zwłaszcza w przypadku słuchowiska.
0: To... Tak, słuchowisko na maksymalnej prędkości, nie. Chociaż 2001 Odyseja kosmiczna, to jest, wiesz co, to jest specyficzne słuchowisko. Tu jest bardzo dużo muzyki, jakichś tam ewentualnie atmosfer, ale 90% słuchowiska to nadrabia pani Krystyna Czubówna, bo jest bardzo dużo narracji w tej książce. Aktorów jest zdecydowanie mało kwestii. Jest trochę, owszem, mają co robić, ale... Ale ta książka jest takim specyficznym...
2: Pani Krysia wiedzie prym.
1: Przycisk wróć.
0: Pani Krysia wiedzie prym i myślę, że ja kupiłem tą książkę głównie dla niej. Bo ja lubię panią Krysię, ja naprawdę cenię ją za filmy przyrodnicze, więc to słuchowisko science fiction też fajnie czyta.
1: 2001.
0: Można posłuchać.
1: Odtwarzaj, przycisk.
0: A właśnie co się stanie, kiedy kliknę odtwarzaj? Ja tej książki nie mam pobranej.
2: Zacznie grać.
0: Czekaj na pliki.
2: Ale... O, a widzisz? Już.
1: Zero. Zatrzymaj. Przycisk.
6: Audioteka przedstawia Arthur C. Clarke 2001 Odyseja kosmiczna.
0: Ładna.
6: W rolach głównych.
0: Ładna muzyka gra.
6: Krystyna Czubówna. Mirosław Zbrojewicz,
0: to jest zdecydowanie główna
6: rola. Dawid Ogrodnik, tak. Antoni Pawlicki, Robert Jarociński. Przedmowa.
0: No i przedmowa, która nam troszeczkę... Troszeczkę tam też zajmuje.
1: Simon Beck, Arthur C., Clarke, Simon Beck, Arthur C., Clarke, 2001, 2001,
0: jeszcze coś zaprezentować w tym oknie menu, odtwarzania?
1: Menu,
0: jest menu.
1: Przycisk, menu.
0: I co jest dodaj w menu? Zakładkę.
1: Ustaw prędkość, ustaw rzemkę. Następny rozdział, ustaw prędkość, dodaj zakładkę.
0: Mogę dodać zakładkę.
1: Przycisk, zatrzymaj pobieranie, przycisk.
0: Podzielić się, zatrzymaj pobieranie.
1: Zatrzymaj pobieranie. Zero, odtwarzaj, przycisk. 2001, 2001, sieć, play, rzecz, przycisk wróć.
0: Zniknęło 2000, menu, przycisk, jeszcze raz menu.
1: Podziel się, powie, zobacz szczegóły, przejdź do rozdziałów, przejdź do rozdziałów, aha. Przycisk wróć. Wielkie, W. Wanda, kółka,
0: czyli
1: Arturce,
0: menu
1: Clarke,
0: to jest takie
1: 2001,
0: też estetyczne menu, schludne, w które po prostu możemy sobie pobrać, cofnąć, tam zakładkę ustawić, czyli takie podstawowe rzeczy, które powinien mieć każdy reader audiobookowy, tak?
2: Dokładnie.
0: Z tego wynika. Półka, no to jest oczywiście przegląd wszystkich audiobooków z możliwością wyszukania danej,
2: danej frazy.
0: Jeżeli powiedzmy ktoś ma 200 audiobooków, a chce znaleźć coś z początku, coś z końca.
2: A nawet wiesz, i w tych twoich 54 to już myślę, że się można trochę naszukać.
1: Nieczytanych wiadomości.
0: Wiesz co, też tak myślę, bo coś właśnie, tylko że akurat ja z tym problemu nie mam, bo po prostu już wszystko mam na jakimś dysku i z tej wyszukiwarki nie korzystam, a jakoś nie jestem takim użytkownikiem aplikacji mobilnych na zasadzie słuchania audiobooków przez nie. Ja tę audiotekę korzystam z niej orientacyjnie, bo będąc w podróży chcę na przykład wiedzieć na bieżąco, co tam jest nowego, jednak ja jestem tradycjonalistą, odtwarzacz MP3 na karty pamięci, i przez niego słucham muzyki, audiobooków również, bo mogę sobie tam zrobić zakładki.
2: Okay.
0: Michale...
2: Czy coś jeszcze tak tutaj pokazujemy? Bo chyba nie bardzo jest co.
0: Myślę, że powoli będziemy się zbliżali do takiego podsumowania tego, o czym... prezentowałem. Myślę, że już więcej nie mam co tutaj prezentować, bo to nie są specjalistyczne aplikacje. To są aplikacje, które nam ułatwiają życie w tym lub po prostu dostarczają rozrywki wyższej, bo dostępu do literatury, więc są to aplikacje, które po prostu stosunkowo szybko, tak, 2 godziny, no ale jednak trzeba je opisać, to jest stosunkowo szybko, to nie jest aplikacja do projektowania, którą omawiamy w kilku wykładach, albo
2: zgadza
0: do
2: się
0: zarządzania dźwiękiem.
2: Zgadza się wszystko, natomiast to... myślę, że warto powiedzieć, Edwinie, jeszcze o tym, o czym obiecałeś powiedzieć, więc ja pozwolę sobie być konsekwentny w tej kwestii.
0: I do tego też zmierzałem, tak. Tak. Też jestem konsekwentny w tej kwestii.
2: I zagadnąć cię o zawartość. Co tam warto ciekawego sobie przeczytać z tych serwisów? To będzie oczywiście przegląd bardzo subiektywny, ale...
0: To będzie przegląd bardzo subiektywny, ale tym... Zacząłem prezentację od Storytela, więc teraz polecanie zacznę od audioteki, ale dlatego tylko, żeby po prostu troszeczkę odwrócić kolejność, ale to nie ma, że tak powiem, nie sugerować się proszę tym, że tutaj nie ma żadnej gorszych bądź lepszych. Audioteka po prostu najpierw, bo
2: nie dzielimy na lepszy i gorszy sort.
0: Sort, nie, tutaj nie ma serwisów lepszego i gorszego sortu. Audioteka.pl, przede wszystkim ich produkcje własne. Audioteka jest wydawcą audiobooków czytanych przez znane osobistości. Co w audiotece warto? W audiotece przede wszystkim warto zwrócić uwagę na słuchowiska, zwane nowomową audioteczną superprodukcjami, a no dlatego, że mamy wielu aktorów, tudzież lektorów, mamy muzykę, mamy efekty specjalne i jest to z reguły fajnie zrobione. Więc jeżeli jesteście na audiotece, to takie polecane przeze mnie tytuły to jest Fantastyka, czyli Gra o Tron, pierwszy tom. Może nie będę może teraz omawiał każdej książki, bo to też mi zejdzie, ale po prostu tak pokrótce tylko...
2: Tak hasłowo chociażby.
0: Hasłowo. Gra o Tron to fantastyka. Horror, Lśnienie to klasyka Stephena Kinga, bardzo fajnie zrobiona. trójwymiarowo, z dźwiękiem 3D, mamy nagranego Blade Runnera, to science fiction Philipa Dicka, Blade Runner, czyli czy androidy marzą o elektrycznych owcach. Skomplikowany tak. Tytuł, ale
2: książka
0: bardzo
2: fajna.
0: Bardzo fajna książka z Robertem Więckiewiczem i z Anią Dereszowską. Karaluchy to z kolei norweski kryminał, napisany przez Jo Nesbø. Druga część serii o Harrym Hule. Bardzo fajnie nagrane i fajnie nawet tutaj wypadł Borys Szyc. Co jeszcze? No chociażby ta najnowsza Odyseja kosmiczna dla Krystyny Czubówny warto. Stanisława Lema Niezwyciężony. Ciekawe słuchowisko.
2: Tak jeszcze a propos, że dla Krystyny Czubówny warto chociażby dla samego świętej pamięci pana Clarka, który naprawdę, tak. Odyseja kosmiczna to jest coś, co warto przeczytać, bo to jest po prostu dobry kawał SF.

0: produkcji niż takiego okrojonego słuchowiska. No i słuchajcie, Audioteka to również piętą achillesową Audioteki jest to, że oni często robią pod marketing różne rzeczy. Rzeczy, które naprawdę nie polecam, to jest Ojciec Chrzestny, zrobiony przez Audiotekę. Ojciec Chrzestny, o ile aktorsko jest dobrze zrobiony, z mistrzowskim tutaj Januszem Gajosem w roli Dona Corleone, ale to jest książka, która jest dosłownie audiobookiem przeczytanym na rolę. Tam jest muzyka, ale ona nawet nie jest wmontowana, to są osobne utwory, które są jakby przerywnikami. To jest po prostu audiobook podzielony na aktorów. To nie jest słuchowisko takie jak te, które wymieniałem. Wszystkie Karaluchy, Gra o Tron, Lśnienie. O, mamy też chyba Sapkowskiego, trylogię husycką zdaje się i troszeczkę Wiedźmina. Zresztą jest cała kategoria, nazywa się Superprodukcje właśnie, którą zachęcam przejrzeć. I tam wszelkie superprodukcje są do odsłuchania. Uczulam na Ojca Chrzestnego i uczulam na coś, co się nazywa Porucznik Jamrus, pana Marcina Ciszewskiego. To są nieudane książki, superprodukcje, ich nie polecam, ale po prostu, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Audioteka to nie tylko och, ach, Audiotece też zdarzają się różne nieprzyjemne wpadki albo niedopracowania, z których albo sobie zdaję uwagę, albo sobie nie zdaję uwagi, nie zdaję sobie sprawy, ale myślę, że tutaj jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki głównie.
1: O budżety na różne produkcje.
0: Tak, biznesową Audioteki. W Audiotece również słuchowiska spod znaku studia Saint-Tropez. To to samo, co i w Storytelu.
1: O, zły przycisk.
0: Jak mnie wystraszyłeś.
1: Zły przycisk.
0: Podskoczyłem, wiesz co... Podskoczyłem aż.
1: Okej, okay, to kontynuuj.
0: W Audiotece to samo, co i w Storytelu, co wspomniałem, czyli słuchowiska spod znaku Saint-Tropez, czyli komiksy w wersji audio. Jak chcecie je mieć na stałe, można kupić w Audiotece albo posłuchać ich w Storytelu. W Audiotece również serial Święty Chaos, mniej lub bardziej udany. Są ludzie, którym się nie podobał. Mi się nawet podobał z pewnymi, tam są pewne takie logiczne niedociągnięcia w tym serialu. Niestety nie został dokończony. Kontynuacja tego jest w formie normalnego audiobooka. Specyficzna książka i naprawdę nie będę się rozwodził na jej temat, bo ja potrafię o książkach dużo. Uwierz mi, Michale, ja potrafię dużo, a chciałbym już powoli w stronę zakończenia. Więc Audioteka przede wszystkim, no, serie różne audiobookowe. Mamy horrory, mamy fantastykę, mamy jakieś rzeczy erotyczne, mamy biografie, mamy sensacje, thrillery, mamy dużo znanych i nieznanych aktorów, ciekawych bądź nieciekawych głosów. I po prostu o samej zawartości Audioteki to by była porządna audycja. Natomiast jest wybór, jest w czym wybierać i myślę, że ktoś, kto sobie chce dobrej literatury skosztować, na pewno coś fajnego wybierze, ale ostrzegam, słuchać próbek, słuchać, bo też są czasami wpadki z jakościami. Audioteka to nie tylko ich produkcja, a nawet jeżeli ich produkcje, to też czasami źle skompresowane, czasami, nie wiem, Michale, czy słyszałeś o 50 twarzach Greya, jak to pani Koroniewska czytała i tam się jej ciekawa słowna wpadka zdarzyła.
1: To znaczy nawet tak. Nie tyle wpadka, co nawet po prostu wpadka tyle... realizatora, bo nie wyciął pewnej opinii o książce,
0: pewnej, tak?
1: Tak,
0: opinii o tym, niekoniecznie... co pani Koroniewska czyta.
1: Pochlebnej.
0: Tak. Żeby nie było też, że tak wychwalam teraz Audiotekę pod niebiosa, czy coś, nie wychwalam, wręcz przeciwnie, po prostu opisuję, co tam jest. W Storytelu, Storytel z racji tego, że jest młodą firmą i młodym graczem i o troszeczkę mniejszej promocji jednak, huczy troszeczkę internet o nich, ale mam wrażenie, że jakoś Storytela jest mniej, mimo wszystko. Chociażby te słuchowiska, ja naprawdę dobrze życzę Storytelowi, ale ostatnio pod względem słuchowisk, no to chociażby Audioteka, która również sprzedaje słuchowiska zewnętrzne, produkowane chociażby przez grupę Osorno, no to i tak ostatnio fajniej wypadła z tym, z wyborem

0: słuchowisk niż Storytel. Storytel swojego czasu dużo obiecywał, że będą pojawiały się nowości słuchowiskowe. W ostatnich miesiącach, tudzież latach, bo chociażby moja ulubiona seria Walking Dead, ostatnie 2 lata to nic nowego w tej serii, a miały już pojawiać się i to były zapewnienia, że będzie wiosną, latem, jesienią, mamy zimę i na razie nic nowego.
1: Jest zima i nie ma.
0: I nie ma, jest zima i nie ma. Natomiast wszystko to, co już zostało nagrane, jest dostępne. Jak ktoś tego nie zna, może sobie to zasubskrybować i przesłuchać. A warto, bo Studio Saint-Tropez zrobiło bardzo dużo dobrej roboty. Ty miałeś co prawda trochę inne zdanie na temat Walking Dead. Ja się tym tak bardzo zachwycałem.
1: Nie, mi akurat totalnie się to nie podobało. Książkę czytałem, co prawda. Jedną z chyba, czy tam...
0: O gubernatorze.
1: O gubernatorze. I to akurat podobało mi się znacznie bardziej niż słuchowisko, bo słuchowisko było strasznie przewidywalne, bo po prostu, ja tak w skrócie, to nie będzie żaden spoiler, aczkolwiek muszę powiedzieć tak, w słuchowisku o żywych trupach, to będzie teraz opinia uchem i słowami kogoś, kogo to totalnie nie porwało. Słuchajcie, jest kawałek akcji, następnie jest... i wychodzi żywy trup, później jest następny rozdział, jest znowu kawałek jakiejś akcji, która się oczywiście musi zakończyć czym? I tak dalej. To tak w skrócie.
0: Albo jakimś tam, no, czymś, co ma teoretycznie nas przetrzymać do drugiego odcinka.
1: Tak, a mi się to wydawało strasznie.
0: Ale najczęściej to jest właśnie...
1: Tak.
0: Chociaż nie wiem, ja lubiłem serię. Mówię, lubiłem, lubię nadal, chociaż nie wiem, drodzy słuchacze, czy można liczyć na następne tomy. Tak sceptycznie troszeczkę, ale będzie, to będzie. To będę bardzo zadowolony i liczę na to, że będzie. I nadal jestem cierpliwy. Wszystkie słuchowiska spod znaku Saint-Tropez, czyli komiksowe... dźwiękowe wersje komiksów, chociażby Torgal, też bardzo fajna seria, dobrze się zapowiadająca, Kajko i Kokosz, to tak bardziej dla najmłodszych, Funky Kowal, taka space opera, kosmiczny komiks, to mnie kompletnie nie porwało. Ale no, wiem, że plany są Storytela, oni się tak dopiero, mówię, Audioteka też tak naprawdę jak zaczynała, to nic wielkiego chyba sobą nie reprezentowali, więc ja po prostu
1: dajmy
0: myślę,
1: szansę.
0: Że nawet jeżeli na razie nie ma jakiegoś wielkiego szału, nawet jeżeli na razie te jakości są takie, a nie inne, i nawet jak ja czasami na to troszeczkę psioczę, to mimo wszystko jest jakieś światełko w tunelu i jeżeli ktoś mnie słucha w tym momencie, bo nawet... gdzieś tam udostępniłem to, że będzie audycja i jeżeli ktoś słucha z abonentów Storytela albo i z twórców Storytela, no to wiedzcie, że ja widzę jakieś tam światełka w tunelu i nawet jeżeli aktualnie nie jestem regularnym subskrybentem tej usługi, to liczę na to, że się to jeszcze zmieni i kiedyś powiem wow, no wiecie co, no może kiepsko zaczęli, ale no prawdziwych gości to jednak się poznaje po tym jak kończą, a nie jak zaczynają i Storytel rzeczywiście wypłynie z czymś takim fajnym. Jest tej literatury storytelowej, bo też są produkcje własne, jest seria Miasto Dary Anioła, dokładnie tak to się nazywa, czytanej przez Annę Dereszowską, to jest takie fantasy, urban fantasy, coś w tym stylu. Są horrory Clive'a Barkera, na razie 2, ale chyba będzie więcej. Jest dużo szwedzkich kryminałów, no ale to matka Szwecja, czy tatuś Sztokholm, prawda, prykaz, z góry jesteśmy szwedzką firmą macierzystą, więc nagrywajcie skandynawskie kryminały. Promujmy Szwecję. Więc
1: w ogóle mam wrażenie, że na szwedzką literaturę kryminału to ostatnio jest ostatnio. Boom, dość mocny.
0: Ale już tak trochę, wiesz co, abstrahując już od Audioteki, od Storytela, już tak troszeczkę też już zbliżając się do zakończenia, taka trochę się tutaj rozmowa dzisiaj wytworzyła między mną i tutaj jeszcze kolegą, który też jest miłośnikiem audiobooków, słuchowisk. Dlaczego w ogóle radia komercyjne się tym bardzo nie interesują? Ja wiem, że kiedyś Święty Chaos, leciał w Radiu Z późną nocą, ciemną, właśnie w komercyjnej stacji. Ale powiedz mi, czy to nie byłoby na przykład dobre, jakoś tak nawet marketingowo, pomyśl, bierzemy jakiegoś sławnego pisarza. Nie wiem, w Polsce jest to ostatnio Remigiusz Mróz. To jest osoba, która tak jest jakoś tak na szczycie, bym powiedział, polskiej literatury, albo Marcin Ciszewski. Chociaż już były tutaj różne propozycje z Marcinem Ciszewskim, ale właśnie dlaczego radia się tym nie interesują? Bierzemy sobie, powiedzmy, no nie wiem, do współpracy kogoś ze znanych, obsadzamy nazwiskami, bo jednak nazwiska są medialne i na sam początek tym powinno się to wybronić, ale jeżeli by byłaby dobra historia, to też myślę, że po prostu to by popłynęło. I godzina jakaś 21, 22, 23, po odcinku, myślę, że takiego czegoś też by mógł słuchacz posłuchać w radiu, a nie tylko w audiotece i w Storytelu, bo rynek słuchowisk i audiobooków to na razie tak troszeczkę, mimo wszystko, że jest jakaś tendencja maleńka wzrostowa, to nadal to nie jest jakiś wielki boom, żeby ludzie słuchali.
1: Moje domysły w tej kwestii są dwa. Pierwszy z nich, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i stacje radiowe, gdyby chciały wykupić prawa do emisji takiej książki, na przykład jakieś ogólnopolskie, być może kosztowałoby to te stacje zbyt dużo pieniędzy, jak na takie przedsięwzięcie, bo podejrzewam, że no stać by było jednak, mimo wszystko.
0: Tylko, ale można by na przykład...
1: Tylko wiesz co, tylko właśnie druga kwestia. I to jest kwestia, która mnie tak trochę smuci, szczerze powiem, jako kogoś, kto czytać lubi, że generalnie to odbiorcy stacji radiowych, szczególnie komercyjnych, nie są przyzwyczajeni do czytania książek i coraz mniej to nasze czytelnictwo w ogóle w jakikolwiek sposób funkcjonuje i że management tychże stacji się najzwyczajniej w świecie boi, że prezentując, wiesz, kilkunasto czy kilkudziesięciominutowy odcinek książki, najzwyczajniej w świecie odstraszyłby słuchaczy. Ja mam takie przeświadczenie, bo zwróć uwagę na to, że książki audio były, owszem, były, ale gdzie?
0: Były.
1: W świętej pamięci Radiu PIN, w którym to w nocy tam można było sobie posłuchać książek czytanych przez lektorów. Tam pojawiały się różne tytuły, jedne bardziej, inne mniej ciekawe. Natomiast to było jednak radio dedykowane takim ludziom biznesu, generalnie kreatywnym, inteligentnym. To już miał takiego wyrobionego słuchacza. Polskie radio, które również się nastawia jednak na słuchacza takiego, troszeczkę bardziej wymagającego, przynajmniej teoretycznie, to również nie stroni od tych jakichś słuchowisk. W Trójce, zdaje się, powieść to chyba nadal funkcjonuje, w Jedynce też jakieś tam książki są czytane.
0: I w regionalnych też.
1: Komercyjne radia, mam wrażenie, że się po prostu tego tematu zwyczajnie boją.
0: No ja właśnie tak, nie wiem, może dlatego, że jednak bardziej... Więcej słyszę niż widzę, więc ze swojego punktu słyszenia odbieram to tak, że gdyby to było słuchowisko, nie książka, audiobook taki przez pojedynczego aktora czytany, gdyby to było słuchowisko, gdyby to była produkcja własna danej stacji radiowej, czyli nie wykupujemy prawa do emisji na przykład czegoś audiotecznego albo storytelowego, gdyby to było właśnie pod patronatem jakiegoś znanego nazwiska, że na przykład ten serial, nasz audioserial, powiedzmy, napisał jakiś znany scenarzysta, reżyser,

0: Taki mały piątek mamy w kalendarzu, bo mamy czwartek, więc już powoli szykujemy się do weekendu, ale zanim, to jeszcze trochę z wami pogadamy na ciekawy temat.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Czwartek, 20 dzień sierpnia 2026 roku, godzina 19 minęła, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia i tak się już to nam złożyło w taką pewnego rodzaju tradycję od pewnego czasu, że spotykamy się z Arkiem Świętnickim. Cześć Arku.
2: Dzień dobry. Dobry wieczór.
0: No, witam. jeszcze dzień dobry.
2: Jeszcze przed zachodem słońca jest, więc tak.
0: Dokładnie. Arek dziś z trochę innych warunków akustycznych, więc trochę nam tu będzie po głosu, ale mam nadzieję, że wszystko będzie zrozumiałe, bo temat będzie na pewno ciekawy, bo dziś sobie porozmawiamy o Tailscale'u. To jest narzędzie, którego ja używam bardzo intensywnie. Ty z tego co wiem też.
2: Tak, właśnie Michał mnie wprowadził do Tailscale'a i ja się zakochałem w tej platformie i dzisiaj chcielibyśmy ją omówić dla was. Tailscale to jest koncept stary jak świat, bo jeżeli pamiętacie, kiedyś było coś, co się nazywało LogMe in Hamachi i tego się głównie używało do tego, żeby grać razem w różne gry sieciowe. Działało to w taki sposób, że tworzyła się niejako symulowana sieć lokalna, do której się wszyscy dołączali. I można było sobie grać razem w jakieś gry. I tak samo działa, podobnie właściwie działa Tailscale, z tym, że troszkę użytkownik docelowy jest chyba trochę inny, bo LogMe in Hamachi było typowo kierowane dla graczy, podczas gdy Tailscale jest, myślę, do bardziej profesjonalnych zastosowań i to widać choćby i w interfejsie tej aplikacji, gdzie mamy już bardziej profesjonalne ustawienia.
0: Zdecydowanie tak i w ogóle to muszę powiedzieć, że Tailscale z jednej strony jest narzędziem bardzo prostym, z drugiej strony jest niesamowicie konfigurowalnym. I tak naprawdę to, o czym my będziemy dziś opowiadać, to będzie taki wierzchołek góry lodowej, bo Tailscale w środowiskach korporacyjnych, w środowiskach takich naprawdę profesjonalnych może być używany po prostu jako VPN, czyli... No właśnie, bo VPN ludziom się kojarzy przede wszystkim, tak jak słyszy się jakieś tam reklamy, na przykład NordVPN, czyli
2: anonimowość,
0: prywatność i obchodzenie blokad georestrykcyjnych. To są...
2: Też, ale to jest ułamek zastosowania VPN-a.
0: Tak, bo VPN generalnie wziął się przede wszystkim z firm, z sieci korporacyjnych, bo moje takie pierwsze spotkanie z VPN-em to było właśnie w jednej z firm, dla których swego czasu pracowałem i to był bardzo fajny przykład tego, jak się VPN-y stosuje profesjonalnie, zawodowo, bo to była firma, która miała kilkadziesiąt lokalizacji rozsianych po Polsce. No i teraz chodziło o to, żeby te wszystkie oddziały miały dostęp do pewnych zasobów, które są gdzieś tam zlokalizowane w centrali tej firmy. No to oczywiście można wystawić taki serwer z tymi zasobami publicznie. No czemu nie? Stawiamy sobie jakąś tam stronkę, stawiamy
2: sobie... Ale jest to nieco głupie.
0: To znaczy, no i przede wszystkim nie każdy zasób w ogóle bezpiecznie można wystawić w ten sposób, bo na przykład jeżeli, to jeszcze były czasy, wiesz, gdzie się dostęp zdalny realizowało w podstawowy sposób za pomocą na przykład RDP. Na Windowsie.
2: No tak. To jest bardzo mało bezpieczny protokół. Tak. Dla osób, które nie wiedzą, jest to protokół wielokrotnie już łamany, wielokrotnie było udowadniane, że ten protokół z bezpieczeństwem ma niewiele wspólnego. No i właśnie stąd się wzięły te VPN-y. To jest taki tunel, tak. Taka bramka, która pozwala nam...
0: No. Arku, czy jesteś z nami?
2: Tak, jestem. To jest taka bramka, ten VPN, który pozwala nam łączyć się z zasobami, do których normalnie nie mamy dostępu. Czyli jeżeli my nie jesteśmy połączeni z tą siecią, to nie możemy się dostać do danych zasobów. I jak to się przekłada na temat naszej dzisiejszej audycji? No, na przykład tak, że jeżeli mamy serwer domowy, te home laby są ostatnio dosyć popularne, to możemy sobie w bardzo łatwy sposób wystawić, dać dostęp do takiego serwera naszym urządzeniom, nie wystawiając tego na świat. Zresztą teraz dożyliśmy takich czasów, że jakbyśmy nawet chcieli wystawić coś na świat, no to może to być skomplikowane, bo pula adresów IPv4 już się wyczerpała i mamy teraz te adresy prywatne. Jesteśmy za tak zwanym NAT-em i może to być problem. I TailScale pozwala nam bardzo łatwo się łączyć z tymi urządzeniami, które mamy wystawione.
0: A przy okazji pozwala na to, żeby ta nasza sieć była bezpieczniejsza, bo oczywiście możemy jeszcze nadal, jeżeli mamy publiczny adres IP, ja na przykład mam publiczny adres IP i mógłbym wystawiać swoje jakieś tam usługi po to, żeby mieć do nich dostęp zdalny publicznie. No, wystarczy wejść na router, odpowiednio go skonfigurować, dokonać tak zwanego przekierowania portu. I ja podejrzewam, że nawet może udałoby mi się to zrobić w sposób dość bezpieczny. To znaczy jakieś tam dwuskładnikowe użyję rzetelnianie zastosować jakieś skomplikowane hasło. No, może i tak. I pewnie bym sobie z tym poradził. Tylko jest jeden podstawowy problem, mianowicie taki, że dużo osób tej wiedzy nie ma, w jaki sposób to zabezpieczyć. To jest raz. Różnego rodzaju luki w oprogramowaniu są, to jest dwa. A trzy, to jeżeli ja potrzebuję mieć dostęp do czegoś z zewnątrz, tylko dla siebie i ewentualnie dla kilku znajomych, to nie ma potrzeby, konieczności i w ogóle jakiegokolwiek uzasadnienia, żeby do tego miał dostęp nawet w postaci panelu logowania cały świat. Bo po co?
2: No i po czwarte, boty. Dokładnie. Które są wszechobecne i mogą nam nawet niechcący, powiedzmy, zdedosować jakąś usługę.
0: Tak, to średnio, ostatnio gdzieś czytałem, że średnio 2 razy na sekundę jest cokolwiek atakowane, co jest wystawione publicznie na świat. Więc no, mocno, mocno.
2: I tutaj myślę, płynnie przechodzimy do kolejnej rzeczy a propos TailScale'a, że ten program to jest taki książkowy przykład tego, jak się powinno tworzyć oprogramowanie, bo tak. Jeżeli ktoś chce sobie na przykład pograć w jakąś grę po sieci LAN, instaluje, uruchamia, jego znajomi instalują, uruchamiają, zapraszają się do sieci, grają. Ale jeżeli ktoś ma większe potrzeby, tak jak ja czy Michał, to możemy sobie to zrobić, bo ważne jest to, że TailScale jest nakładką na taki program VPN, który się nazywa WireGuard. I ten program jest niesamowicie mocno konfigurowalny sam w sobie.
0: Zgadza się. Konfiguracja WireGuarda jako taka, no to już jest bardziej rzecz skomplikowana i tu już rzeczywiście trzeba wiedzieć, co się robi, a nieumiejętne jego skonfigurowanie to po prostu może prowadzić do różnego rodzaju kłopotów. TailScale robi to wszystko za nas. My tylko instalujemy tak naprawdę jeden malutki programik, który startuje razem z naszym systemem operacyjnym, bo TailScale jest wieloplatformowy. On jest dostępny na Windowsa, na Linuxa, na Maca, iOS-a, Androida, na Apple TV, jakieś tam pewnie na routery.
2: KeyZenOS można go na OpenWRT zainstalować. Mhm. Na routerach z OpenWRT, więc no tak naprawdę na wszystkim możemy TailScale'a. Jest na NASy od Synology, tak. Jest na QNAPy, więc naprawdę na
0: A
2: wszystkim.
0: Jeżeli na coś się nie da zainstalować TailScale'a, to są sposoby, żeby na przykład naszą sieć przekierować na sieć TailScale'a. To są tak zwane routery subnetowe, subnet routers. I to można konfigurować, chociaż to już jest trochę bardziej skomplikowane i zaawansowane.
2: Jest też prostszy sposób, można wyeksportować jako konfigurację OpenVPN, chyba naszą sieć TailScale'ową, z tego co kojarzę, coś widziałem takiego.
0: To wiesz co, to nawet nie wiem i też nie wiem, jakby to miało działać, bo OpenVPN to jest przecież inny protokół zupełnie.
2: Tylko, no właśnie o to chodzi, więc, ale coś było takiego, ale to możliwe, że chodziło o coś innego. No ale w każdym razie, no, mała szansa jest na to, że na czymś Tailscale nam nie zadziała.
0: A jak nawet będzie tak, to są sposoby, żeby i do tego mieć dostęp, jeżeli naprawdę mamy taką potrzebę. No i tak, Tailscale w wersji podstawowej jest darmowy i powiem szczerze, nie wiem jakie są twoje odczucia, moje są takie, że on w tej podstawowej wersji do domowego użytku, nawet takiego nieco bardziej profesjonalnego, wystarcza z nawiązkiem.
2: Ja powiem więcej, ja nawet nie miałem potrzeby na patrzenie na płatne plany, kiedyś z ciekawości zobaczyłem. Tam chyba jakbyśmy chcieli ponad 100 urządzeń mieć, to byśmy tak musieli zapłacić i to też jest jakaś relatywnie niska kwota. Mhm. No i oby tak było jak najdłużej, bo w dzisiejszych czasach to nic nie jest takie pewne.
0: To znaczy, wiesz co, akurat Tailscale jest przykładem tej firmy. Ja bardzo tak, mi się Tailscale i Cloudflare bardzo pozytywnie kojarzą, bo to są firmy, które mają rentowny biznes, natomiast oprócz tego, że ten biznes prowadzą i zarabiają pieniądze, to dają coś od siebie społeczności. To nie jest na zasadzie takiej, jesteś użytkownikiem, nawet po prostu do jakichś tam swoich hobbystycznych projektów, to płać, bo po prostu, bo my mamy koszty i musimy od ciebie choćby złotówkę ściągnąć, ale musisz nam za to zapłacić. Nie. Właśnie Tailscale czy Cloudflare to są takie firmy, które zaczynają po prostu od samego początku za darmo, a jeżeli ty na przykład w domu pokorzystasz sobie z ich rozwiązań do jakichś swoich hobbystycznych projektów, no to wtedy prawdopodobnie, jeżeli na przykład jesteś osobą decyzyjną w jakiejś firmie, no to całkiem możliwe, że na jakimś tam zebraniu zarządu podniesiesz: słuchajcie, tu jest taka fajna technologia, która mi się sprawdza, to może byśmy to wdrożyli. I to jest ich model biznesowy. Bardzo popieram i pochwalam takie tego typu podejście do sprawy.
2: No. Ja też właśnie, to jest bardzo fajna rzecz. Ja tak jeszcze a propos zastosowań Tailscale'a, no to oczywiście wystawiam sobie tak komputer dla telefonu, ale druga rzecz, zmniejszam opóźnienia w Remote Incident Managerze dzięki temu, bo RIM działa w taki sposób, że jeżeli nie jesteśmy w tej samej sieci lokalnej, to korzysta z przekaźnika, który jest gdzieś w Stanach Zjednoczonych i są duże opóźnienia. Mhm. A jak jesteśmy połączeni po Tailscale'u, to łączymy się bezpośrednio i to działa bardzo fajnie i szybko. A że ostatnio RIM ma betę na iOS-a, to mi się to bardzo sprawdza.
0: No tak, ja akurat korzystam z tego w ten sposób, że ja mam po prostu wszystkie swoje urządzenia, serwery, wszystko mam spięte po Tailscale'u i dzięki temu na przykład, jeżeli nie muszę mieć do czegoś dostępu publicznie, do jakichś usług, to po prostu ich nie mam. Mam dostęp do nich po Tailscale'u, żeby nie było sytuacji, że na przykład jest jakaś usługa, bo teraz jest bardzo dużo różnego oprogramowania, które jest nawet fajne, działa na zasadzie klient-serwer, ale powiedzmy sobie szczerze, tam z tym bezpieczeństwem tego to różnie bywa. Więc jeżeli chcę sobie coś takiego odpalić i chcę, żeby to było dla mojego użytku, to ja sobie to uruchamiam, konfiguruję odpowiednio firewalla, żeby dostęp był tylko z tak zwanego tailnetu, czyli z sieci, którą uruchamia Tailscale na moim jakimś tam serwerze. No i wtedy mam do tego dostęp tylko ja albo ewentualnie osoby, którym to udostępnię.
2: No tak.
0: Tak. No dobrze, to co my właściwie, Arku, musimy zrobić, żeby z tego Tailscale'a skorzystać?
2: No, po pierwsze musimy sobie go pobrać. Na przykład na macOSie instalujemy Tailscale'a z Homebrew. Ja już to pokażę mniej więcej, jak to działa.
3: CentOS application.
2: Tylko sobie zwolnię mowę.
3: Uwolnę tablet English, uwolnę tweet, kratę, oboje skratę, 7695.
0: Możesz w ogóle ściszyć syntezę, bo jest... Krat,
3: voice, brave, voice, brave, volume, key, voice, 9887, search oraz...
2: O, terminal.
3: Odwel.
2: Terminal.
3: Terminal, brelok, przecinek improv, working, z modelu. Tab terminal, no no, mac jeden tryb.
2: I robimy sobie brew, brew, sear,
3: ch,
2: tiles, cale.
3: Ale, nowy wiersz, równa się, formula e tiles, cale, trail, scraper, równa się, task, styles, cale, app, zaznaczenie, no no, mac jeden.
2: Mam tu rzecz oznaczenie, czyli że już jest zainstalowany, ale sobie może zainstaluję bru install pauza task spacja tiles cale. To jest najprostszy sposób na instalację Tailscale'a. Można go oczywiście pobrać ze strony domowej.
3: Nowy wiersz, równa się, quitting application a password.
2: Muszę podać swoje hasło. Zaraz wytłumaczę.
3: Nowy
2: dlaczego.
3: równa się, removing files, usr.
0: Aha. I stało się to, co mogło się wydarzyć i to na to trzeba też brać poprawkę, że czasem właśnie...
2: Od zera to nie
0: o właśnie, Arku, wyrzuciło cię na chwilkę.
2: O.
0: Już jesteś.
2: No faktycznie, bo przeinstalował się...
0: Tak, bo ten. Interfejs sieciowy, dokładnie.
2: Interfejs sieciowy.
0: Dokładnie.
2: I już uruchomił się Tailscale, ale gdybym nie miał... już go wcześniej zainstalowanego, to nie byłoby to takie proste, bo macOS ma taki system rozszerzeń systemowych i te rozszerzenia systemowe dzielą się na różne grupy. O tym już wiele razy wspominaliśmy ja i Piotrek Machacz przy okazji różnych programów na Maca, które opisywaliśmy. I Tailscale też potrzebuje zainstalować takie urządzenie, taki sterownik, takie rozszerzenie systemowe, który to sterownik musimy włączyć. W tym celu przechodzimy sobie do ustawień systemowych.
3: TES. Terminal.
2: Uruchomimy.
3: System set. Scroller in strength. Define machine. Startup gisharing. Login it. Language. Date. Out of airdrop. It's on count. Language. Login items. Extension.
2: Tutaj mamy rzeczy logowania i rozszerzenia i rzeczy otwierane podczas logowania. Tak to się nazywa po polsku.
3: Login items, login items, id, vertical, login items, test item tag, add login items, in login items, cursor tracking kof, test tag, add remote, bats, grese apps, audio routing on, smalt, running, authentication services on, run, hdg on, no key on, last bucel on, not run, bucel, etc. on, smalt, running, gist on, last ema on, last ema on, last umichi on, smalt, running, icon on, not run, load, bats on, last mat on, last rls on, last upce off, last rce on, smalt, running, remote on, smalt, run, ste on, last trust on, last term on, last ransom on, nox on, nox on, last ex byap. Extensions add byca karabiner wie show the grip bo show sharing HGPT show doct show the sharing it's on show the quick instru show the sharing your show sharing your show sharing your show sharing show ungrem show sharing show sharing tiles show the tile tiles cale show network extension sharing transmit.
2: No i tutaj musielibyśmy przełączyć ten przełącznik. No i potem się logujemy do Tailscale'a. Jest kilka metod logowania. Jest Google, jest Facebook. Jest GitHub i ja z GitHuba korzystam.
0: I zdaje się, że GitHub, jeżeli mamy swoją jakąś tam organizację na GitHubie, to są nawet jakieś wyższe limity Tailscale'owe, bo domyślnie możesz tam chyba w Tailnecie mieć 5 użytkowników, ale jeżeli na przykład masz GitHuba, to można tam więcej, to jakoś tak
2: to nie wiem, ja dla ruchów open source
0: to daje.
2: Ja GitHubem się logowałem, bo nie mam innych mediów takich społecznościowych, którymi chciałbym się gdzieś logować, więc...
0: No ja się akurat Googlem logowałem.
2: A, no i logujemy się i mamy po prostu i już tak naprawdę wszystko jest gotowe do pracy. Na Windowsie to chyba jest prostsze, po prostu instalujemy egzeka i...
0: Tak, możemy go zainstalować też na przykład z Wingeta, więc to też nie jest jakieś tam bardzo skomplikowane. Winget, install, Tailscale, no i konfigurujemy to wszystko. I po prostu możemy sobie, no możemy się zalogować. I też warto wspomnieć o tym, to jest dla tych wszystkich, którzy lubią terminal, że Tailscale, oprócz tego interfejsu graficznego, który pewnie za moment troszeczkę pokażemy, ma wiersz poleceń. I tak naprawdę w wierszu poleceń tkwi cała magia tego oprogramowania. Jeżeli chcemy tam sobie jakieś zaawansowane rzeczy konfigurować, to już jest taki WireGuard, bym powiedział nawet.
2: No tak, bo tam nawet są te pliki konfiguracyjne WireGuarda, które my możemy sobie edytować.
0: No właśnie, więc... To już i jeszcze jedna rzecz istnieje, bo Tailscale, to też warto wiedzieć, klienty Tailscale'a łączą się, no właśnie, do Tailscale'a, ale są na GitHubie specjalne, to się nazywa bodajże Tailscale Hub, czy jakoś tak,
2: Są swojego Tailscale'a.
0: Żeby postawić swojego Tailscale'a, my mamy tego naszego klienta od Tailscale'a i to jest za darmo, ale jeżeli na przykład nam nie podoba się to, że mamy limit tych użytkowników, urządzeń, to spokojnie możemy sobie na naszym serwerze postawić takiego Tailscale'a własnego i wtedy mamy już po prostu w ogóle, jesteśmy pozbawieni wszelkich limitów i mamy to za darmo. No tylko kosztem jest nasza wiedza i umiejętności i czas.
2: Tak, dokładnie. No ja tego nie robiłem nigdy, nie wiem, czy to jest trudne, czy to jest łatwe.
0: Ja też nie, bo nie miałem takiej potrzeby, natomiast no, gdyby była, gdyby taka potrzeba zaszła, to wiem, że po prostu jest to możliwe.
2: No i nie wiem, jak na Windowsie, na Macu ten klient jest bardzo dostępny. Tam są nawet podpowiedzi dla voiceovera porobione.
0: To znaczy, ten klient jest banalnie prosty, jeżeli chodzi o możliwości, bo jeżeli chcemy coś bardziej zaawansowanego, to mamy taki panel webowy i tym po prostu sterujemy. A...
2: No i tam już jest trochę gorzej, z mojego doświadczenia
0: tak,
2: to wynika.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli chcemy edytować na przykład pliki konfiguracyjne, jakieś role, tego typu rzeczy. Oj.
2: Ja to robię w taki sposób, że jak jest plik edytor, to kopiuję go tak. do Emacsa, edytuję w Emacsie, wklejam do strony z powrotem.
0: No ja akurat nie do Emacsa, ale po prostu do Notepada i robię dokładnie tak samo, bo tam po prostu czytane jest to źle. To jest
2: no,
0: prawda.
2: Tak.
0: A kiedyś miałem potrzebę czegoś tam, coś tam, żeby pozmieniać i to nie było przyjemne. Tu się kończy fajność. Ale no dobrze, Arku, to w takim razie może pokaż Tailscale na Maca, jak wygląda, a ja potem pokażę, jak to wygląda z mojej perspektywy na Windowsie.
2: No to Tailscale domyślnie ląduje nam na pasku menu na Macu, więc naciskamy sobie WM dwa razy.
3: Unmute menu, status Wi-Fi tiles, remote tiles, cale.
2: Mamy Tailscale.
3: UR, currently on status menu. Open menu tiles, nuno 69 gitup, nuno 69 gitup.
2: Tutaj mamy nazwę.
3: UR, currently on menu item. Nuno 69 expires, cale 3 months. Renew session, wielokropek. Account settings, wielokropek.
2: Account settings. To mamy account settings, czyli ustawienia konta. Otworzy się nam panel z ustawieniami.
3: Expires, cale 3 months.
2: Tutaj mamy expires, currently on menu. Czyli, że za 3 miesiące wygaśnie nam sesja. To nie jest żaden trial, to nie jest żadne demo, to nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że za 3 miesiące będę musiał ponowić logowanie.
3: Renew session wielokropek.
0: Ważna rzecz, bo oczywiście tak, to z jednej strony jest fajne, bo te klucze nam nie wygasają i po prostu no, ze względu bezpieczeństwa może ktoś chcieć to w ten sposób traktować. Natomiast ja bym chyba nie polecał robić tego na serwerze. Na serwerach jednak polecałbym wyłączyć to wygasanie.
2: Wyłączyć, tak, żeby nie musieć,
0: bo zwłaszcza
2: tracić dostęp.
0: Tak, zwłaszcza jeżeli ktoś korzysta z tego tak jak na przykład ja, czyli swoje usługi, przynajmniej niektóre, chowa za VPN-em. I może któregoś pięknego dnia się okazać, że nie mamy do tego dostępu, bo klucz wygasł. Gdzie jest klucz? Na serwerze. A jak tam się dostać? No, z VPN-a. A gdzie jest VPN? Nie działa. Bo co? Bo klucz wygasł.
2: Jedyne, co nam zostaje, to konsola przez prowajdera VPS-a.
0: Tak.
2: Która w 99 przypadkach nas to jest niedostępna. Więc,
0: niestety.
2: No, lepiej nie. Lepiej tak nie robić.
3: Renew session, menu dysdewice, mini nuno 1100.111.165.64.
2: Tutaj mamy to urządzenie, mini nuno 1 i mamy adres IP tego
3: Windows
2: urządzenia.
3: Menu. Tiles, no, this network, exit, no, set, ekne, dysdewice, network, devices.
2: Tutaj mamy urządzenie sieciowe.
3: Network, Michał, dziwi, my devices.
2: Tutaj my mamy
3: Search wielokro. Search my devices.
2: Ale tutaj mamy moje urządzenie.
3: My devices, Macbook, mini Macbook, Arkadiusz.
2: UR
3: currently on the menu item. To host this menu item. Press alert. Dialog.
2: Socket
3: 100.70.214.1.
2: To po prostu adres IP tego komputera. To jest ten. To jest ta maska sieciowa. To jest chyba tier 3. Te maski 10.xxx. Także te adresy tailscale'owe tak wyglądają.
3: Socket help. Socket 10 headset. Do not show this message again. Socket
2: install
3: alert. Socket 100.
2: Skopiowano adres.
3: Headset. Do not show this message again.
2: Mogę sobie zaznaczyć, że nie pokazuj tego ponownie.
3: Okay. Wind.
2: No i na przykład powiedzmy, że jestem gdzieś w podróży, chcę do tego komputera się połączyć, to właśnie w taki sposób uzyskuję jego adres i mogę, nie wiem, na przykład po SSH się teraz połączyć. Mógłbym do niego, tylko że on jest teraz wyłączony.
3: status audio wi and dial scale men no shed is david network devices this net net mich mich michał z medem medem admin w tu mini mac bo arkadiusz mini nuno
2: mój komputer ten sam, tylko że przed przeinstalowaniem systemu muszę go skasować.
3: Network devices my Michał Dzimy Dewice, menu net exit nodes.
2: Tutaj mamy exit node i exit node to jest, jakby to powiedzieć, to pozwala nam korzystać z tej scale'a jak z tego VPN'a jak z reklamy. Czyli tak, jak sobie ustawimy gdzieś exit node, to wtedy to właśnie przez ten węzeł, przez to urządzenie będzie szedł nasz ruch sieciowy i to z tego urządzenia będą wykonywane żądania.
3: Zło 14 pro.
2: Ale ja nie mam żadnych...
0: Wiesz co, ciekawe, a nie masz na przykład mojego? U ciebie nie jest
3: widocznie exit node. In exit nodes, są to out of exit nodes. You are currently on the menu item. Set exit zoomus.
2: No nie. A co nie jest widoczne.
0: Czyli urządzenie, które, bo ja akurat moje jedno z urządzeń, jakby ty nie jesteś członkiem mojego telnetu, tylko ja ci je udostępniłem. Czyli w takim razie, tak.
2: Jeżeli mi dać jakieś uprawnienia dodatkowe.
0: Tak, jeżeli urządzenie jest udostępnione, to nie zachowuje się jako exit node.
2: Pewnie da się to jakoś uprawnieniami rozwiązać.
0: Wiesz co,
2: ale
0: tam
2: tak.
0: Nie jestem pewien, czy da się rozwiązać uprawnieniami, bo to nie zawsze, już kiedyś sprawdziłem, że nie zawsze wszystko działa w ten sposób, bo na przykład też jest bardzo jedna fajna funkcja Tailnetów, mianowicie jest to serwer plików. Możesz sobie skonfigurować serwer plików na swoim komputerze i udostępniać różne katalogi, ale ten serwer plików jako webdav jest widoczny tylko w twoim tailnecie.
2: Tak, to wiem. I to jest ograniczenie. Chyba nie da się tego w ogóle w żaden sposób.
0: Dokładnie.
2: Rozwiązać. Mhm.
0: Niestety. A szkoda,
2: czy to techniczna kwestia, czy jakaś biznesowa, czy po prostu ktoś nie pomyślał?
0: No, zastanawia mnie to, ale to rzeczywiście to też tak uczulam, że nie zawsze wszystko się da jakby udostępnić. Jeżeli na przykład chcecie, żeby ktoś miał dostęp do wszelkich waszych rzeczy, to musicie go do Tailnetu zaprosić. Jeżeli udostępniacie jakieś urządzenie, no to udostępniacie tylko tę maszynę. Nie całą waszą sieć.
3: Menu status audio wif out dial scale. Menu nunosz dys de network sit settings wielokropek command przecinek.
2: Tu mamy opcję, to za chwilę.
3: Open tail fifi open tail scale.
2: No i możemy otworzyć. You are currently.
3: Selected tails cale VPN status lose, slow minimize zoom, selected tails cale VPN status, connect tet. This fit hell of you to turn the tails cale VPN on or off.
2: No i tu mam odpowiedź dla VoiceOvera, że ten przełącznik pozwala mi wyłączyć włączyć lub wyłączyć tail scale'a.
3: Nuno 69.
2: Nie będę go naciskał, bo mnie znowu wyrzuci.
3: Connect tet. Minimize video. Button. Toggle mini player. You are currently on a debug. Button. Debug. You are currently on a
2: debug. Tu mam opcję debugowania, czyli mogę, jak coś na przykład nie będzie mi działało, będę chciał się skontaktować z twórcami w celu zgłoszenia jakiegoś błędu, no to tutaj mogę.
3: Edit. Button. Settings. You are currently on a manage account. Button. You are currently on a
2: none.
3: Exit node. None. Exit node. Mac and iPhone. Devices. Exit node. Icon. Exit nodes. Vertical split list. Vertical up forward arrow on a scroller. Up forward list. In list up forward devices. Up forward arrow on a fillet up rectangle. Button. Search. Button. Search. Bla. Arkadiusz Świętnicki.
2: Circle.
3: Mini Nuno 1. Kompu. 1 z Circ. Macbo. 1 Circ. Min. 1 Circ. Tu 1 Michał. Circ. Cyflos. 1.00. Cyflos.
2: Tu mam urządzenie Michała.
3: Tails cale addresses.
2: I na przykład jak sobie dam menu kontekstowy.
3: Na menu item.
2: To mam.
3: Copy magic DNS host na metyflos cyle algo.
2: Mogę skopiować adres DNS.
3: Copy IPv4 1.00.
2: Mogę skopiować adres IPv4.
3: Copy IPv6 FD7.
2: IPv6.
3: Ads pions. Ping. Open device in admin console. Open device in admin console. Ping. Ads pions. Tyflos cyle algo. 1.0. Tyflos cyle algo.
2: Nagłówek actions.
3: Tej co a ping.
2: I na przykład mogę spingować to urządzenie. No spróbujemy.
3: Tyflos cyle algo TSNet. 100.10 vertical scroller scroller inson tails calconnet tet tail scroller ping stop boot read direct calconnet 53 ms.
2: O, działa.
3: Dire 54 ms.
0: I nawet nie you najgorszy jest ten ping. Ping
3: stop button.
2: No nie wiem, gdzie ta maszyna fizycznie stoi.
0: Wielka Brytania.
2: W Anglii. No to ale nie najgorszy ping, 53-54 milisekundy.
3: No. Zlocir, co tail, scroller, ping, li, wire, 50, ping, 53 to 53, 2 WLS 2 to 4, 123 to 55, 2 WLS 4 to 6.
2: O,
3: more more content available,
2: wykres.
3: Press control, option, command, slash to more content 4, 123, 5, 50, 120, Windows, nav, audiohara, audiograf.
2: O, to jest w ogóle
3: ciekawe. Ing, dawice, butto, wind, navigahara, nav, wind, woha, nav, window, 550, navigat, Windows, woha, audnaviga, audiograf. More content 50, 50.
2: Niestety przez błąd w macOSie nie chce grać. Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, że do tego stopnia.
3: Scrollare, ing, Linux, OS.
2: I tu mamy informację, myślisz, że mogę to pokazać?
0: Tak, myślę, że tak.
2: Tak, i tu mamy informację o tym urządzeniu.
3: OS Linux, expire. Never, never, Linux.
2: Pisze, że system operacyjny Linux i klucz nie wygasa nigdy. To jest to właśnie, o czym mówiliśmy wcześniej.
3: Autoscrobe 50-55-55-55 Autos, Vertilist, Vertiexit, Exitnodeicon, Exitnodes. Zoom, Selnuno 60 mini ladybu.
2: I teraz możemy sobie otworzyć ustawienia, komand przecinek.
3: To jest cele set, ping, solbar, scroll, into, above, set, adsounds, button, adsounds, selected, button.
2: I tutaj mamy kontrol.
3: List, email, list. Jest system za... Unmute out, applicate, email, list, solbar, list, Nuno 6, imasz, Nuno 69 gitup, Nuno 69 gitup. Ima, Arkadiusz Stajilnet, Nuno 69 GitHub.
2: Tu jest mój telnet,
3: e-mail,
2: tak się nazywa.
3: Nuno 6 e-mail, Nuno status, logget in, logout, bu, admin console, bu, expire. Expire z cele 3 mont, renef, but, add account, bu, godown, button. You are currently on a boot.
2: Tutaj mogę dać nowe konto.
3: Godown, http, impopover, enter the URL of an alternate tail z cele server or yourself hosted health cele server.
0: To jest
3: you are currently on a boot.
2: Headscale, tak. Czyli ten serwer tailscale'owy, gdybym chciał sobie, gdybym miał na przykład postawiony swój serwer.
3: Godo, adegren, xx, admin console,
2: bu. No i tu jest ta legendarna konsola administracyjna, o której myślę, że też powiemy, jak pokażemy klienty.
0: Pewnie.
3: Tolbar, in pad settings, bu, abo, settings, settings, auto, scrollare, in headscale of incoming conne, general, headscale of incoming conne,
2: pions. Pozwalaj na połączenia
3: UR,
2: przychodzące.
3: Headscale set tails cele DNS settings.
2: Używaj ustawienia DNS tailscale'a, to jest lepiej zaznaczyć, bo tam jest jakaś, jak to jest wyłączone, to mogą być problemy z łączeniem się z niektórymi domenami, bo tam mogą jakieś konflikty się pojawiać. Więc lepiej, żeby to pozostawało zaznaczone.
3: Zoom.
0: Coś na moment przycięło, ale już jesteś.
3: Headscale tails cele DNS settings.
2: Polowe warunki trochę, bo ktoś mi pukał. Teraz mam manage, mogę zarządzać tymi DNS-ami.
3: Help, scrollare, in using tails cele DNS. Select, using this mac is using tails cele to resolve DNS names. Use tails cele DNS setting on, use tail DNS canbe configured in the admin console. Search domain, heading, tail 1f4c3etsnet. Copy, bu, copy, bu.
2: I tutaj mogę sobie ustawić własne serwery DNS w konsoli administracyjnej, gdybym miał taką potrzebę, żeby mój tailnet korzystał z jakichś tam serwerów DNS konkretnych.
3: Auto help, done, button, manage.
2: No ale do takich codziennych zastosowań tutaj ja nie wiem jak ty, ja nie miałem potrzeby nigdy tego zmieniać. Czy ja jestem?
0: Jesteś cały czas.
2: Dobra.
3: Headscale use tails cele subnets. Root traffic at sorting to your networks rules. Some networks require this to access IP addresses that don't start with set na x, y, z.
2: No i tutaj chodzi o to, żeby używać pod sieci tailscale'a, czyli tailscale sobie stworzy swoją własną jakby pod sieć w obrębie naszej sieci lokalnej, żeby odpowiednio przepisywać adresy dla naszych urządzeń.
3: Unheadscale launch tails cele at login. Unheadscale launch tails cele at login.
2: Uruchamiaj tailscale'a wraz z systemem.
3: Windows. Headscale hide doc icon.
2: Tutaj typowe makowe opcje ukryj ikonę w doku. Ja to mam zaznaczone, żeby mi to nie przeszkadzało.
3: Hide the doc icon when all windows are closed. VPN on demand. Not enabled. Manage. Boot. Exit nodes. Manage. Boot.
2: VPN on demand.
3: Scroll help. Don't head. Learn more. VPN on demand. Layoff, VPN or enable this to automatically connect tails cele on this Mac. You connect automatically on heading Wi-Fi. Always Wi-Fi Ethernet. Alta install will connect automatically and smack you in the Wi-Fi network. It will also connect whenever Ethernet is used.
2: Czy chcemy na przykład zrobić coś takiego, że Tailscale będzie tylko działał, jak jesteśmy podłączeni do Wi-Fi, albo tylko jak jesteśmy po Ethernecie?
3: Magic DNS. Learn more. Detect Magic DNS host names. DIM method enable to automatically connect Tailscale and run upon this MAC attempt store a host in the TSNet domain. Available when the notting is selected for a network interface. Note that this will not work for all apps nor all types of connections and is not immediate.
2: No i stop, to są problemy, bo tutaj możemy sobie ustawić coś takiego, że nawet jak nie jesteśmy połączeni z Tailscale'em, to jak spróbujemy się połączyć z hostem w tej domenie TSNet, to Tailscale spróbuje to wykryć i automatycznie przejąć ten ruch. Tylko że z moich testów wynika, że to po prostu nie działa i nie wiem tak naprawdę, jak tej opcji używać, szczerze powiedziawszy. Próbowałem, wydaje mi się, że rozumiem, jak to działa i oni tam piszą, że to nie będzie działało natychmiast i nie we wszystkich aplikacjach, ale myślałem, że na przykład w takich aplikacjach jak SSH to będzie działało, ale mi nie działało nigdy.
3: Enable to automatic help, done, book has scroller done, book manager exit nodes, unhex ketrun as exit node. Allows this Mac to accept as a gateway for your network. Other devices can't opt in to routing alter traffic stroke hit. Exit nodes must be approved in the admin console.
2: I tu właśnie mogę sobie zaznaczyć, czy chcę, żeby ten Mac był jako exit node, czyli to, o czym mówiliśmy, czyli ktoś będzie mógł się połączyć do mojego Maca, który jest, nie wiem, dajmy na to, w Taszkencie, w Uzbekistanie i ktoś będzie wtedy miał uzbecki adres IP.
3: Unhexcat allow local network access. Allow direct access to the local network when routing traffic via an exit node.
2: Na dostęp do sieci lokalnej, gdy przekierowywany jest ruch przez exit node'a. Jak tą opcję zaznaczę, to wówczas będę mógł łączyć się ze wszystkimi urządzeniami, do których mój Mac ma dostęp, jeżeli na przykład będę się łączył właśnie przez tego exit node.
3: Tailnet lock, not enable, manage, integration. Manage, book in dialog, scroll, help, screen, tailnet lock is currently not, this node has not been signed by another device.
2: Można podpisywać
3: this node is not trusted to hang the tailnet lock configuration.
0: Także to zaufane jakieś tam urządzenie przez inne, tak?
2: Tak, i wtedy jak to urządzenie jest zaufane, to mogę sobie ustawić, że na przykład każda zmiana ustawień będzie wymagała hasła albo potwierdzenia 2FA.
3: Node query, ACF60, uset to sign this node from another signing device in your tailnet.
2: Tailnet
3: lock query, typu co, uset to out, okay, done, boot, manage.
2: Już bardziej profesjonalne.
3: Cli integration, manage tailscale from the terminal.
2: Zarządzaj tailscale'em z terminala.
3: Show me off, boot.
2: Pokaż mi jak sobie to kliknę.
3: Scroll help, using tailscale from the command line in your terminal can be a convenient way to automate recurring tasks and integrate. Add the tailscale command to PATH, by adding remove, USR local bin tailscale added. If you don't want to add the command, application tailscale
2: added.
3: Help, done, boot, show me.
2: Ale właśnie to jest to, co z Michałem mówiliśmy, że możemy zarządzać tailscale'em z poziomu wiersza poleceń, co jest niesamowicie szybkie i wygodne.
3: Show me how.
2: Bo na przykład możemy to połączyć z aplikacją skróty na Macu czy iPhone'ie. No, na iPhone'ie to trochę mniej, ale trochę też, bo Tailscale sam oferuje dużo akcji w skrótach. Ale na przykład ja mam na Macu coś takiego zrobione, że jeżeli łączę się do sieci Wi-Fi innej niż moja domowa, to automatycznie łącz mnie do Tailscale'a, a w domu nie.
0: No tak, bo w domu nie ma to sensu.
2: W taki sposób mam to rozwiązane.
3: Scroll to tails z tailing about phone tails cele format OS version 1, 102, 3. Standalone variant. Info, Buack Novlet Gements. Inferare tre info power, more inferare tre variants of tails cele client format OS.
2: To są trzy warianty klienta Tailscale'a.
3: Standalone, Mac App Store, and Open Source. You can host the variant that best fits your needs.
2: No jest w App Store, jest Standalone, czyli taki, co się pobiera z Homebrew, i jest Open Source, czyli taki, co kompilujemy ręcznie. Ja lubię z Homebrew wszystko instalować, bo w razie na przykład katastrofy dysku, wymiany komputera, co w przypadku tego, jak drogie są komponenty, się raczej szybko nie stanie, ale mogę szybko wszystko postawić z powrotem.
3: More info about Ask Novlet the privacy policy terms of the report and is regular is a registered trademark of Jason Adonenfeld. Znak copyright 2025 Tailscale Inc.
2: Wiregarda napisał jeden człowiek?
0: Na to wygląda.
2: Tego nie wiedziałem. To jak 7-Zipa, czy jak Image Magic, nie? I to ostatnio była z 7-Zipem sprawa.
3: Hecket automatical hack for updates.
2: I tu mamy automatycznie sprawdzaj aktualizację.
3: Hecket install updates
2: automatycznie instaluj.
3: Stable versions, menu info, last hack.
2: No i tu możemy przejść na kanał beta, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że akurat Tailscale to nie jest odpowiednie miejsce do tego.
0: Ja
2: do testów.
0: Na przykład mam u siebie wymuszone w moim Tailnecie, że aktualizacje mają na końcówkach instalować się automatycznie, stabilne, bo można to zrobić.
2: No można z konsoli.
0: To znaczy tak, dokładnie, z konsoli administracyjnej możesz wymusić, że po prostu, to wiadomo, że nie od razu, bo to tam jest jakiś ten okres takiej bezwładności, żeby jak się pojawi jednak jakiś błąd, to żeby wszyscy nie dostali tym błędem, ale dzięki temu po prostu mamy w miarę możliwości aktualne klienty.
2: Szkoda, że z klienta nie można w pełni tym wszystkim zarządzać, a z drugiej strony rozumiem, z czego to wynika, no i to tak... Dla każdego systemu trzeba wypisać inny interfejs.
0: Dokładnie.
2: Jednak dla bardzo różnych opcji i niektóre to są takie opcje, które może jeden na 10 tysięcy użytkowników
0: będzie potrzebował zmienić. Ja się wcale nie zdziwię, tego nie weryfikowałem co prawda, więc tak trochę teraz strzelam, ale wcale mnie nie zdziwi to, jeżeli Tailscale ma swoje API i możesz zarządzać swoim telnetem w sposób programowy.
2: Musi mieć. To jest za profesjonalna usługa. No ale to jest klient na Maca. Tak jak rozmawialiśmy z Michałem, bardzo prosty program.
0: Tak.
2: Właśnie, jest jedna rzecz. Tailscale przez to, że jest wirtualną siecią, nie wspiera tego protokołu broadcast. To oznacza, że jak jest jakaś usługa czy jakiś program, który ma coś w stylu wykryj urządzenia przycisk i on pokazuje listę jakichś tam kompatybilnych urządzeń, to w wypadku Tailscale'a to nie będzie działało, musimy ręcznie podawać adres. Mhm. To jest bardzo ważne. W przypadku jakichś, nie wiem, gier, programów na przykład, które mogą chcieć wymagać, które mogą mieć opcję wyboru urządzenia z listy po prostu.
0: Zgadza się.
2: To jest ważna rzecz.
0: No i niestety, jeżeli na przykład zainstalujemy na naszym komputerze Tailscale'a lokalnie i tak sobie pomyślimy, w sumie fajnie by było móc zdalnie go wybudzać.

0: którego jedynym zadaniem jest to, żeby trzymać komputer w stanie wybudzonym.
1: Aha.
0: Pewnie na Windowsie też by się to dało nim robotaskiem zrobić.
1: Tak,
0: czy chociażby
1: albo po prostu powyłączać te wszystkie tam ustawienia w harmonogramie i oszczędzaniu energii, i to też w zasadzie rozwiązałoby problem. Więc można. Dobrze, więc ja teraz pokrótce pokażę, jak wygląda to na Windowsie. Na Windowsie jest nawet, powiedziałbym, że jeszcze prościej, ale to się zaraz temu przyjrzymy, tylko dam wam syntezę, żebyście mogli też razem z nami tego słuchać. O właśnie, mamy.
2: Pokażę. I Studio Drop Git Fir Git Tiles Cale.
1: Mamy tutaj Tailscale'a i tak naprawdę to wszystko, co nas interesuje, to jest dostępne pod menu kontekstowym.
2: Kontekst menu. Sonnet. Sonnet te doznaczone C1 z 13.
1: No jestem połączony, więc siłą rzeczy tu nic z tym nie robię.
2: Michal Małpa dziwisz.net. Dziwisz.net rozwijane M.
1: To jest mój Tailnet.
2: Thys device. Główny. Desktop 4000.
1: Tak. This device. Nazwany jest główny, ale jakby druga jego nazwa to jest nazwa komputera. Nie chciało mi się jej zmieniać, więc ta pierwsza nazwa główny, no to jest nazwa komputera przypisana przez Tailnet. A to potem te desktop, coś tam, no to jest nazwa z Windowsa.
2: Network devices rozwijane N.
1: Tu mamy network devices.
2: My devices rozwijane M.
1: Harald. I tutaj jest na przykład urządzenia mojego ojca, który też jest ze mną razem w Tailnecie.
2: My devices.
1: I to. I co ciekawe, ja udostępniłem urządzenie Arkowi, ale Arka nie widzę tutaj, bo ja mu udostępniłem to urządzenie, a nie on mi. Gdyby Arek mi coś udostępnił, jakieś urządzenie, to wtedy by widział właśnie, to wtedy bym go widział tutaj, jeszcze by był pokazany.
0: No tak, no to w ten tak, sposób działa.
1: To w ten
0: tak.
1: sposób działa. Tutaj akurat my z ojcem mamy jakby wspólny Tailnet, więc widzimy te swoje urządzenia wzajemnie, natomiast jeżeli chodzi o udostępnianie, to wygląda to w ten sposób. I teraz na przykład
2: Harald,
1: tutaj
2: dziwisz,
1: u mnie...
2: Harald, dziwisz, my rozwijane C1 z 7.
1: Tu są moje urządzenia.
2: DHT Mind Garfield G3 z 7,
1: na przykład jest
2: Grzegorz
1: tak.
2: 183 G4 z 7.
1: I tak dalej, i tak dalej. I to są po prostu komputery, do których ja mam dostęp. Jeżeli bym nacisnął Enter, no to też pojawiłyby się te wszystkie informacje dotyczące adresu IP i tak dalej. Czyli to jest to dokładnie, co pokazywał Arek.
2: Exit Nodes rozwijane.
1: Tu mamy Exit Noda.
2: None oznaczone N1 z 8.
1: I jest ustawione na None, bo po prostu nie korzystam w tym momencie z żadnego Exit Noda, ale akurat u mnie tutaj trochę tego jest.
2: Recommended. DHT Miner 2 z 8.
1: Tak, Recommended. To jest maszyna, która najlepiej w tym momencie nadaje się na Exit Noda w mojej lokalizacji. Nic dziwnego. Stoi obok mnie.
2: Tailnet Exit Nodes niedostępne, DHT Mine D4 z 8.
1: I tu są Tailnet Exit Nodes, czyli tu są już po prostu te konkretne węzły, które ja sobie mogę wybrać.
2: Tyflo T5 z 8.
1: I na przykład to właśnie jest Tyflo, jest...
2: Runek Exit Node.
1: Są akurat te dwie skonfigurowane jako Exit Node.
2: Allof Local Network Access 7 z 8.
1: To jest właśnie ten dostęp do sieci lokalnej, o której mówił Arek.
2: Runek Exit Node R8 z 8.
1: Gdybym chciał, to mogę to moje urządzenie też udostępnić jako exit note. Wystarczy to zaznaczyć po prostu i w tym momencie do kompletu exit note.
0: Ale tam chyba coś trzeba w konsoli jeszcze zaznaczyć, potem
1: tak, tak.
0: Utwierdzić.
1: Trzeba to znaczy trzeba to generalnie w ogóle włączyć, zezwolić w naszym Tailnecie na exit note, jak dobrze pamiętam, bo tam chyba to domyślnie nie jest ustawione. To trzeba na to jeszcze zezwolić, to masz rację.
2: Exit, preferencje rozwijane.
1: Tu mamy preferencje.
2: Allow incoming connections oznaczone 1 z 7.
1: To jest to samo, to allow incoming connections, zezwalaj na połączenia przychodzące.
2: Use tiles cale DNS settings oznaczone.
1: DNS tail scale'owy.
2: Use tiles cale subnets oznaczone S3 z 7.
1: To są te subnety, czyli te sieci, które właśnie przydają się na przykład przy tych subnet routerach, czyli jeżeli jakieś urządzenie nie ma, Tailscale'a zainstalowanego, to możemy sobie to skonfigurować w ten sposób, że z poziomu innego urządzenia, które ma, ono będzie widoczne.
2: Automatically install lub dates oznaczone U4.
1: Właśnie, automatycznie instaluj aktualizacje, mam zaznaczone.
2: Runu nad tędy doznaczone R5.
1: I działaj w tym trybie takim nienadzorowanym, automatycznym.
2: Reset to default R7/7.
1: Tego nie będę robił.
2: Prefer about A11/13.
1: Tu mamy jeszcze about.
2: Exit X13.

0: 13,
1: Son Next.
0: I tak naprawdę to jest wszystko, co mam tu po prostu w Tailscale'u do swojej dyspozycji. Urządzenie, a właściwie oprogramowanie, ta ikonka, to menu jest naprawdę bardzo proste, ale też i wiele do szczęścia nie potrzeba, no bo tak naprawdę cóż więcej.
2: I na iOSie to w sumie wygląda bardzo podobnie. Może tak pokażę tak bardzo pokrótce już, żeby też nie dublować tego. Ja tylko sobie kod wpiszę, odblokuję iPhone'a.
0: Jasne.
3: VoiceOver off. Ta instale widzę status, connect, te, przełącznik, włączone, numer 60, connect, te, open settings, przycisk, tx, widzę nowe, klone, open exit, nowe settings, przy arkadiusz, świetnik, cirdzle, obrazek, wtłumfone, i font,
2: jeden cirdzle, dokładnie, jeden cirdzle, mini, nuno, tak samo jak,
3: jeden cirdzle, mini, jeden
2: na Macu,
3: tyflos, jeden, przycisk, ta instale, numer 60, connect, open settings, przycisk,
2: z tym, że mamy tutaj, przycisk. Open exit node settings.
3: Exit node, none, status, not active, tak to active, that is exit node. Runes exit node, not enabled, przycisk.
2: Co ciekawe, nawet iPhone może być exit node'em.
3: Exit node,
0: kiedyś tego nie było.
3: Status, not active.
2: O, a to jest jeszcze ciekawsze, bo na Macu nie mogę się połączyć do tego serwera twojego jako do exit node'a, a na iPhone'ie mogę.
0: A widzisz.
2: No to się połączymy. I zaraz zobaczymy, czy
0: i teraz jeszcze chyba musisz włączyć ten exit node, bo że się połączyłeś, to jakby masz go wybranego, a teraz musisz jeszcze go... A, dobra,
2: masz,
0: połączyło się, okej.
2: To teraz zobaczymy, czy to zadziała. Zadziałało. What is my IP? Com, chyba to było, tak?
3: Stronę www wczytana.
0: Tak jest.
3: www.whatismy.com. Przeprowadzanie weryfikacji i zabezpieczeń. H2.
2: Nawet oni są już za Cloudflare'em.
3: Ta witryna jest chronione. Potwierdź.
0: Wszyscy.
4: Weryfikacji. Your IPv4 address is...
3: Wylcumy to łatwizmy. Pacek przewróć. Show IP betański. Łat obok. Your IP address. IPv4. Co 57. Your IP address.
0: Tak.
2: Zgadza się.
0: I pewnie lokalizacja, że tam Wielka Brytania.
2: No niestety ta strona troszkę się popsuła, bo teraz reklamy i wszystko. No ale IP się zgadza.
0: Zgadza się, tak jest.
2: Się inaczej zaczyna. Oj, coś tu mi zaczęło grać. Dobra, ale wybrałem sobie NAN. No i teraz już z powrotem łączę się przez moją sieć. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy w kliencie iOS-owym, to musimy przejść sobie do aplikacji skróty.
3: Jeden aplikacja. Otwieram skróty. Unifit z niewin szortcu. Unifit automations. Continue. Przycisk.
2: Uroki bety.
3: Zapisz klik, dodaj, przycisk. Zapisz klik na urządzeniu. Trzy kropki, osiem czynności. Przycisk. Jeden z jeden.
2: O, tu mam mój skrót, który służy do tego, żebym mógł sobie pobierać pliki iPhone'em zdalnie na komputer.
3: Usługuje skrót. Edytuj skrót. Przycisk wróć. Przycisk. Dane opcje czynne. Jeśli nie ma danych, wykazać, znaleźć. Devices. Opcje usuń, dodaj filtr, przyć, sortuj według, odnamy, porządek, obrazy, ograniczenie, pobierz zawartość, URL.
2: I tutaj po prostu to działa tak, że pobiera ten adres URL.
3: Opcje czynno, zachowaj, plik, shortcuts.
2: Zachowuje plik.
3: Wybierz lista, opcje czynności, usuń czynność, powtórz dla każdej rzeczy, rzeczy.
2: I tutaj każe mi wybrać urządzenie z listy.
3: Opcje czyn, send, files, to, destination.
2: No i wysyła te pliki. Wysyła te pliki do mojego urządzenia. Ja może spróbuję to pokazać w drugą stronę. Nie wiem, czy mi się uda, że spróbuję wysłać jakiś plik z komputera na telefon.
0: No to potem też mogę to pokazać na Windowsie.
2: A, ja wyłączyłem VoiceOver'a.
3: VoiceOver'a.
1: Rad focus runtime lock. Rad me focus runtime lock. Dwa. A o, o alt mod dek show renam. Show gre com com dup dup mat kui cli copy foco pyt szare hui szare wielok focus im popo. Edit eco per messa short me er tekst focus rex gdo c er edit extens lis dwie system set. Don doner table. In air drop add to tiles send vi tiles cale. Off sfit on. You are currently on a cel gout doner button. Login it. Login it.
2: No to na iOSie to jest o tyle, między Maciem a iOSem to jest o tyle niepotrzebne, że mamy airdropa.
1: A o, o, al, mod, dekszą, renam, są, są, dup, dup, mat, hui, cli, copy, copy, szare, wielokrop, foc, in, popo, edit, co, mes, tail, show, tail, scale, list, dwie, tail, scale, info, info, tail, scale, i, loading, progress, indik, done, done, wet, info, bu, wet, old, not, fin, tane, device, stat, canet, cep, du, des, file, adu, des, time, if you are not, con, net, tek, to, a, tail, net, play, as, a, connect, and, try, again.
2: Czyli iPhone you nie akceptuje plików, po prostu, style, scale'a.
0: A to ciekawe, bo...
2: A u ciebie akceptuje?
0: Tak, zaraz to pokażę, tylko muszę sobie tu przygotować...
2: A, ja nie wiem, czy ja jednej rzeczy nie zepsułem. Sprawdzę.
0: No to też będzie ciekawe.
2: Nie. A nie wiem dlaczego w takim razie. Może kwestia tego, że mam bety iOS.
0: Może, może. Natomiast jeżeli chodzi o Mac, jeżeli chodzi o Windowsa, to ja już pokazuję, jak to wygląda. Wygląda to tak.
5: Total com mander.
0: Dobrze, mamy sobie tutaj jakiś tam powiedzmy pliczek outro.wave.
5: Za kontekst plan ad otwór plan open blik przenieś edytuj wiew depo open w dep open vpits tures ma dodaj poręcz poręcz send with tile scale.
0: Właśnie 17... szukam tej opcji, to jest w menu kontekstowym, send with tile scale.
5: Tot send with tile scale, lista, outro.wav niezaznaczony 1 z 1, outro.
0: To zaznaczymy sobie dla pewności i teraz mam...
5: Pasek narzędzi, ca przycisk 1 z...
0: Teraz mam tu przyciski, które są moimi urządzeniami.
5: DHT Mac Garfield, Grzegorz szukam... Stop i pchone 108, pasek. Tyfloksa, przycisk, DH, Garf, Grzego i pchone 100.
0: O, szukam tego. Interesuje mnie ten iPhone.
5: Total Commander.
0: Naciskam spację i już szukamy.
2: A ja właśnie
1: rozumiem problem.
0: Poczekaj sekundkę.
1: Santander Consumerbank, tail scale, teraz, tail do chwilę, tail wet, tail open, outro waw, przycisk.
0: Właśnie. Mamy to i teraz mogę zrobić...
1: Tail scale, teraz, tail do chwilę, tail wet, tail open, tail scale, teraz, tail do chwilę, tail wet.
0: Tak, otwieram sobie, odblokowuję sobie iPhone'a.
1: 108, podkreślaj. Przeglądaj stale, menu czynności, przycisk, więcej, przycisk, szukaj, pole wyszukiwania, zaj, szarmat, z outro, dwa rzeczy, outro, 20, 0, 3 MB.
0: I proszę bardzo. Klikam.
1: I audio, na menu, przycisk,
6: był to Tyflo Podcast.
0: Ale prosimy jeszcze nie regulować odbiorników, bo jeszcze z wami tu zostajemy. Ale wysłałem sobie właśnie ten plik na mojego iPhone'a bez żadnej tam konfiguracji, czegokolwiek, jakichś serwerów, tylko po prostu... Minus tego jest taki, że nie da się wysyłać folderów. Przynajmniej kiedyś się nie dało, a jak jest teraz, a to może nawet zaraz sprawdzę.
1: Audio unmuted.
2: A ja w tym czasie powiem, że ja rozwiązałem swój problem. W sensie znam już rozwiązanie swojego problemu. Ja Tailscale'owi zabrałem uprawnienia do wysyłania powiadomień na iPhone'ie i dlatego to nie działa, przynajmniej tak twierdzi internet.
0: Okej. Okay. Sprawdzam jeszcze
2: te katalogi.
0: Sprawdzam jeszcze z katalogami i niestety nie ma w katalogach opcji send with tail scale, więc no trzeba po prostu plik po pliku albo zaznaczyć ileś plików, bo to zdaje się, że zaznaczenie iluś plików to jest możliwe.
2: To ciekawe, to pewnie też może warto by im zasugerować.
0: No myślę, że to mają to już na liście, bo to jest raczej taka oczywista rzecz, którą każdy by chciał.
2: Ciekawe, no niby tak, no można zawsze ten serwer plików wystawić sobie.
0: Tak, oczywiście, jako webdav po prostu. No dobrze, Arku, to co dalej? Co jeszcze?
2: Myślę, że możemy trochę zahaczyć o tę konsolę, nie? Tak. Zastanawiam się, kto pokazuje, bo macOS jest znany z tego, że to przeglądanie internetu działa różnie, więc w sumie może na tym Macu pokażemy, bo nam
0: no to pokaż.
2: Będzie działało, nie?
0: Tak.
1: Aplikaj. Sign in with Google button.
2: Tu mamy stronę, zaczyna się bardzo przyjemnie.
1: Enter your email.
2: Fokus poprawnie ląduje w polu na e-mail.
1: Sign in button.
2: Sign
1: in with Google button. Sign in with Microsoft. Sign in with GitHub.
2: Sign in
1: with Apple. Sign in with Apascal.
2: Nawet Apple można też tym kluczem.
1: Sign in with GitHub button. Username or email address.
2: Nie pamiętam, dlaczego się logowałem.
1: Numer 60. Username in password.
2: Dlaczego się logowałem GitHubem? No teraz się zaloguję też GitHubem.
1: Username or email address. Authorize application. Tiles Zoom.
0: Okej. I teraz Arek się loguje. I miejmy nadzieję, że się zaloguje.
1: Audio unmute is Safari. Cancel tap over view. Manage cookies. Do not share with show see bar. Do manage so do some monitors. Separate list for snag it for navigator. Na for radio for text out first. No no sześć tiles b. Tiles one existing access. Relate to access can authorize tiles cale.
2: Klasyczny pop-up, że chcemy się połączyć z naszym
1: out application authorize. If your browser does this setup pack. Tiles cale.
2: No i lądujemy już
1: w Imagines, Nuno 6 Primary, Navigation, Nuno 69 GitHub.
2: I mamy tutaj nasze konto.
1: Free, Network, Expanded, Button, Imagines.
2: Sieć.
1: UR Network, Expanded.
2: Rozwinięte.
1: Apps. Imagines.
2: Tutaj mamy
1: maszyny, services,
2: aplikacje,
1: DNS,
2: usługi,
1: users,
2: DNS,
1: access controls,
2: Tulakset,
1: Button.
2: Tutaj mamy uprawnienia.
1: Access policies. Tests.
2: Polityka,
1: definitions,
2: testy,
1: JSON editor,
2: definicje, edytor JSON, to o tym edytorze też trochę mówiliśmy.
0: Tak, i to jest właśnie ten edytor tych plików konfiguracyjnych, który dla nas taki jest, to średnio przyjemny.
2: Średni.
1: Logs, Tulakset,
2: Logi,
1: settings, resource hub,
2: ustawienia,
1: user menu, menu resource,
2: zasoby, w tym miejscu. Warto powiedzieć, że naprawdę Tailscale ma jedną z lepszych dokumentacji, jakie w życiu widziałem. Jest klarowna, taka, że nawet ktoś, kto ja nie... Bo sieciowość to jest zupełnie inny świat. To jest... Ludzie mają specjalizację z sieciowości. Ja na sieciach się znam tyle, ile muszę, że tak powiem. A mimo to jestem w stanie z tej dokumentacji czerpać garściami, co jest dowodem na to, że jest po prostu dobra.
1: User menu, help menu, end of, user menu,
2: menu pop-up,
1: dismiss, boot, git you know you can browse private with mulvad VPN, beta, dwa items, heading level 3.
2: I dlatego mi się ten OpenVPN przy ten, że oni mają współpracę z mulvadem.
1: Dismiss, git you know you can browse private with mulvad VPN.
2: I dlatego mi się, wiesz co, ubzdurało.
0: Tak, i to jest akurat właśnie to, że możesz sobie jako usługę dodatkową wykupić, jak masz już powiedzmy Tailscale'a, to możesz sobie wykupić tutaj Mulvada. Nawet nie jest to najgłupsze rozwiązanie. Chociaż z drugiej strony mam pewne wątpliwości co do prywatności, bo Mulvad nie wymaga jakby twojego maila. Mulvad po prostu generuje, jak rejestrujesz się w Mulvadzie, to po prostu dostajesz taki kod, który jest twoim loginem. I to jest tyle. I nie potrzeba tam nic więcej. A tutaj jednak, jak podpinasz Tailscale'a pod Mulvada,
2: To siłą rzeczy podpina tak. Tailscale'a, tak?
0: Dokładnie. A Tailscale to już jest jednak adres mailowy, jakieś tam twoje konto i tak dalej.
2: Imię, nazwisko.
0: Tak jest, więc tu jest więcej, zdecydowanie więcej danych.
1: GitHub for cool hasa for $5 per month forever 5 devices. Get instant access to hundreds of servers cali 40
2: plus. No ale w porównaniu do NordVPN-a to jak za darmo.
1: Cool thread do cmeje machines. Cool for GDN to dismiss.
2: No ale mogę sobie to dismiss.
1: Manage the devices con net spec to your tail net.
2: Zarządzaj urządzeniami połączonymi do swojego tail net. Thread
1: documenta. Add the device. Message byname. Filters. Thread documentation about machines filters.
2: I tu mam wszystko udokumentowane. Przeczytaj dokumentację o maszynach.
0: I tak dalej. Trochę, Arku, może jeszcze ścisz syntezę, bo syntezą jest to dość...
2: Przepraszam, mówię, polowe warunki dzisiaj. Ale mam nadzieję, że wszystko słychać.
0: Tak jest.
2: Mamy wszystko udokumentowane. Mam dokumentację o maszynach.
1: Filters, menu pod read documentation about machines.
2: Przyjmijmy, że chcę poczytać o filtrach.
1: Web content.
2: Klikam.
1: Open at link in Muta.
2: Otwieram się
1: na kartę. For your privacy filter devices. Filter de glass valida. Your privacy hotler rejestus con learn more con firm. Filter de glass.
2: Swoją drogą taka mała polecajka, bo mi się tu przypomniało. Cały czas mam te pop-upy o ciasteczkach. Jest taka wtyczka do Safari, nazywa się Super Agent. I ona może sama albo te pop-upy odrzucać automatycznie, albo akceptować. I bardzo polecam Super Agenta.
0: Co to przydatna sprawa.
1: Dewice Slinde, Machine, Spade of the Adminson, Solecan, Benfilteret, Tomorej, Silfind, Dewice Smedic.
2: No i mogę wszystko sobie czytać. Zamykam kartę. Ląduję tu, gdzie byłem wcześniej. Piękna sprawa. Tak naprawdę na mojej ocenie, jakby moja ocena tej konsoli taka nie najlepsza wynika z tego edytora, który jednak jest przydatny, ale tak poza tym, nie wiem Michale, jak ty myślisz, ale mi się wydaje, że w ostatnich paru miesiącach się wręcz poprawiło.
0: No ja poza tym edytorem nie miałem jakichś tam wielkich problemów nigdy z Tailscale'em. To po prostu jest wygodne, to co da się wyklikać z tego interfejsu, z tej konsoli, tam dostępnościowo naprawdę nie ma wielkich problemów.
2: Na Macu było tak, że kursor skakał, a teraz już nie skacze. To ale to może była kwestia Maca.
1: 5. Export devices data, boot, read docu, machine, sable, minimize, add devices to your network, head in tails, cele works best when it's installed on multiple devices.
2: No tak, lepiej, gdy jest zainstalowany na wielu urządzeniach. Plakie ucen
1: devic tails, cele operating systems, head linu, Mac, UI, CMORE, cloud providers, head, add AWSV, Microsoft Azure, Google Cloud, CMORE, container, dots, Kubernetes, entos.
2: Mogę w Dockerze postawić
1: Tailscale'a. Add minimize, table. Czterint detail w machine, road addresses version, machine action menu, co machine detail wie for tyflo Michal, detail wie format z bookarka, detail wie for mini nuno nuno 69 gitu, row 4 column 1 im, nuno 6 detail wie for mini nuno.
2: Tu mogę wejść w szczegóły?
1: You are currently on a link, nun group. Addresses several addresses for this device. Addresses, column 2, version update available for mini nuno 1, 96, 5 Mac OS 27, 0, 0, version, column 3. Machine action menu share mini nuno, actions for in, actions for mini nuno, share mini nuno, machine detail with mach version machine action menu share mini nuno in, machine detail with for mini, machine sat, version update available for mini nuno 1, machine in, machine detail with for machine in, interact with the title of boot, stock interact King with the title of button. You are currently on a button. In side of a cell. Share mini nuno. Actions for mini nuno.
2: Menu po button. Bo to jest urządzenie, które już, że tak powiem, nie istnieje.
1: Machine detail, machines, version, machines, all Kubernetes, end of, mkub, docom, c, bug, my, ad, c, u, i, ma, li, opetaj, admin, table, machine, tab, minimize, bug, admin, table, ink, detail, wie, format, bo, karka, detail, wie, for, mini, nuno, nuno, 60, ad, version, machines, ad, machine, deta, machine, in, actions, for, mini, nuno, menu, actions, for, menu, actions, for, mi, setup, ssh, menu, actions, for, mini, nuno,
2: ustaw, ssh,
1: edit, machine, name,
2: edytuj nazwę urządzenia,
1: edit, machine, ipv, czwarte,
2: edytuj adres IP,
1: share, disable, kery, expire,
2: udostępnij, wyłącz, wygasanie, klucza,
0: i to jest, co na serwerach zdecydowanie warto zrobić, a na innych urządzeniach to jak chcecie. Bo tak naprawdę to i tak można, jeżeli by się coś stało, to można i tak usunąć jako administrator każde urządzenie.
2: Setup
1: exit node, setup subnet router, edit ACL tags, remove.
2: ACL to jakaś kontrola dostępu.
0: Tak, ACL to jest, to są kontrole dostępu, no bo taki VPN może być siecią zdecydowanie bardziej taką rozłożystą w danej korporacji. Wtedy dzielisz sobie na przykład tę sieć na jakieś podsieci, ustawiasz, że na przykład księgowość ma mieć dostęp tylko do tego, a na przykład, nie wiem, produkcja nie ma mieć dostępu do komputerów księgowości, zarząd ma mieć dostęp do wszystkiego, a ktoś tam jeszcze do czegoś, to wszystko można tymi ACL-kami sobie konfigurować.
2: No tak, ale ja właśnie chcę zrobić coś, co jest w tym momencie dla mnie ważne.
1: Remowy.
2: Czyli chcę usunąć to urządzenie, bo ono już nie działa. Dobrze, że w sumie je zostawiłem, bo się przyda na dzisiaj.
1: Remowy mini nuno, web dialog, cancel, remowy machine, to ręca, content informca, remowy machine, button.
2: I mogę remove
1: machine
2: po prostu.
1: Skasować. Main, table, czterink, detail wie for tyflo Michal, machine, detail wie format zbok, detail wie for mini, detail wie for mini nuno 1 nuno.
2: Teraz nie chcę, żeby to się nazywało mini nuno 1, no bo
1: Add version 1, ma inne stacje. Add addresses serial version 1, 102, 3 27, 0, 0, version, column 3, ma inne stacje. On menu share mini in, share ma inne, web dialog, use, share via email, tak, actions for mini version, ma inne stacje. In, actions for mini numer 1, menu potu, button, menu actions for mini, disable kerex, disable share, edit ma inne IPV, edit ma inne name. Edit machine name for mini nuno 1, web dialog, headset, autogenerate from OS host name, cancel, head button, cancel, headset, autogenerate from OS host name.
2: UR,
1: punkt mini nuno 1, mini nuno 1, łączni, mi can, update name,
2: actions for mini. Ale ja muszę to niestety wyłączyć, bo się mi to zbugowało, bo było już takie urządzenie, więc on mi zrobił mini nuno 1, nie nadpisał jakby tego, no i tak. Ale teraz może pokażemy ten widok szczegółowy.
1: Machine version 1, machine action menu share min ver add machine detail view for mini nuno in nuno detail view for mini nuno tiles cale. Mini nuno in mili hea mini nuno share actions for min managed b. Nuno 60 subnets hea di subnets let you expose and physical network routes on to tiles cale.
2: O, pod sieci pozwalają ci jakby wystawiać fizyczne ścieżki sieciowe po tej skali.
1: Read document. This machine does not expose any routes. Routing settings. Heading level 3.
2: Let this device
1: route traffic for your tile net.
0: No read tak.
1: Document. Exit node. Not allowed. Edit. Book apps. Pauza. Machine details. Heading information about aplikacje. This machine's network. Uset to debug
0: connection to są, zdaje się, że konkretne komponenty, które on jest tak. W stanie wykrywać. Jeżeli tam masz jakiegoś właśnie, czy Dockera, czy Apache, czy Nginxa, czy jakieś inne rzeczy, to chyba jest tutaj.
2: Ale właśnie zaraz to pokażemy, bo
1: description list 1 literator 1 nuno 60 end of description machine name mini co mini nuno copy end of description OS host name mini nuno 2 of 2
2: nazwa hosta
1: UR end of description OS Mac OS 27 0 0 2 of 2 end description list cele version 1 1 102 end of description ID NB9 co NB9 copy end of description node query 1 node co no co end of description reatek UN 11 end of description last sen jecon net tet 2 of 2 End of descriptor expire 4 months from now, 2 of end attributes, description list 1 node, os, 1 of macos, 2 end of description node, os ver, description list node, 2 end des node, true end des node, end description node, true end des node, 1 r des latent Frankfurt, 3 prefer Frank latency, 1 of 2.
2: O, i tu jest ciekawa rzecz, bo tutaj mamy z różnych takich ważnych miejsc opóźnienia.
1: Frankfurt. 30.89 ms, 2 of 2, preferred relay, gru, imasz, end of.
2: Do Frankfurtu, czyli tam jest przekaźnik najbliższy.
1: Nuremberg, Paris, end of des Paris, Nuremberg, 38.87,
2: 38
1: Paris, 38.95
2: ms. Troszkę dalej niż do Nuremberg.
1: End address, description, tiles, cele IPV, 1, 0, co, 1, co, end of description, tiles, cele IPV, f2, co, end description, short domain, 1, mini nuno, 2 of 2, copy, mini nuno. Copy, end of description, full domain, mini nuno tile 1 F4C3 ETS net, 2 of 2.
2: O, tutaj mamy
1: domeny. UR copy, mini nuno tile, copy, end of description, endpoints, 10.3108.8.19.co.net.pivity, description varies, 1 no, 2 end of description, IPv6.
2: Tutaj where is, czyli czy połączenie na przykład się zrywa, czy jest
1: endpoints, last head life endpoints running on this machine, read document, this machine is not reporting an endpoint, end of mail.
2: No i tutaj mamy właśnie bardzo różne rozbudowane
1: primary,
2: rzeczy.
1: Primary, numfre, net, machine, apps, services, DNS, apps.
2: Myślę, że możemy jeszcze you pokazać te aplikacje.
1: To clicks, gdy slim, ma app, liha, apps, root, traffic, to third party, SAAS, apps, stroke, chcą, net, to są your
0: family. A, czyli to nie jest to, co myślałem. Apps to są jakby aplikacje z wewnątrz naszej sieci, jakieś inne.
2: No, dokładnie.
1: Heading left, apps let you control access to your third party SAAS applications, without requiring an end user configuration. ADD, learn more, end of.
2: Tam na korporacji bardziej.
0: Tak, to o czym mówiłem, to bardziej services będą. Usługi.
1: Tak, app services.
2: Tu zresztą wejdziemy.
1: You are currently on a link, app service, lihe app service, give feedback, services, read services, advertised and discovered within your network.
2: O, usługi rozgłaszane w twojej sieci.
1: Discover, discovered, tap pass, search endpoints, type user, no report if your network used turnet on endpoint, so let's pion, machines may take some time to end of, end of,
2: me. No, ja nie mam akurat żadnych usług
1: primary, primary, no, frene, ma, hat, ser, DNS, users, access
0: u mnie na przykład taka ciekawostka na jednej maszynie wykrywa nawet tak stare technologie, jak chociażby Shoutcast.
2: O, ciekawe.
0: Tak, jak mam odpalony, skonfigurowany serwer, to on jest w stanie to wykryć.
1: tests, definitions, JSON editor.
2: O, tu na przykład pokażemy ten editor.
1: Logs, JSON, control VHON to ich devices are allowed to connect in your network. Read do cum, edit file, previous handles, previous rules, blank, text entry area. A example default ACLs for unrestricted zone nets, lewa klamra, declares groups, 5, 4, 3, lewa klamra, 3.
2: O, i na przykład mam ten plik, 4, czytam i...
1: 5,
2: co chcę?
1: 4, 4, 4, spas, uchupa, spacja, cudzy, gr, o, u, p.
2: A jak chodzę po znakach, to czytam normalnie.
0: Tak.
2: I to jest tak naprawdę ten problem z tym edytorem.
0: No taka JSON, mimo tego, że to jest taka struktura dosyć przyjazna, to wymaga jednak pewnej precyzji w edycji. Nie można
2: no tak,
0: tak sobie...
2: te nawiasy, nie można sobie pisać czegokolwiek.
0: Te pary muszą się potem zgadzać.
2: Dokładnie.
0: Wszystko, tak. Więc tutaj, no trzeba, no najlepiej sobie to zaznaczyć, skopiować, potem wkleić. Ja też tak.
2: Tak, ja tak polecam. Do Emacsa jest zresztą wtyczka, która się nazywa Browsel. I ta wtyczka jest bardzo ciekawa, bo ona robi tak, że każde pole edycji w przeglądarce jest przejmowane przez Emacsa. I potem Ctrl-C, Ctrl-C, on mnie wyrzuca z powrotem do przeglądarki. Ja to tak mam rozwiązane, tylko teraz mam to wyłączone na potrzeby audycji. No i tak się zastanawiam, czy coś jeszcze, no bo jeśli chodzi o takie podstawowe użycie Tailscale'a, czyli tak jak większość z nas by tego używało, to jest tak naprawdę tyle. Instalujemy.
0: Ja myślę, że tak, że to jest w zasadzie tyle, bo już ta cała reszta, to co każdy by chciał, to... Trzeba po prostu no, się zdecydować na to, czego my chcemy używać. Są na przykład tunele tailscale'owe. To jest na podobnej zasadzie działa jak Cloudflare, czyli że można coś wystawiać na świat za pomocą tych usług.
2: O, a to jest płatne? Czy...
0: Z tego co pamiętam, to jest to darmowe.
2: Bo ja na przykład nie wiedziałem o tym. Właśnie to jest to, że w tailscale'u jest tyle rzeczy do odkrycia, że no... Naprawdę dużo można się dowiedzieć, dużo można się nauczyć.
0: Tak, tam jest naprawdę dużo. Niektóre rzeczy są eksperymentalne, więc nie wszystko zawsze będzie działać. Czasem trzeba coś włączyć, jeszcze jakieś dodatkowe flagi. Generalnie dokumentacja Tailscale'a to jest raz, ale dwa, warto czytać ich bloga. Tam są w ogóle bardzo ciekawe historie, takie tak zwane studia przypadku, czyli różnego rodzaju kwestie, do czego ktoś wykorzystał Tailscale'a.
2: Tak, to jest bardzo inspirujące. Tak. Tam bardzo fajny jest ten blog, polecam go.
0: I tak naprawdę fajnie pisane. Tam mają naprawdę dobrych ludzi od PR-u. Zresztą Cloudflare w sumie też. No właśnie dlatego mi się bardzo te firmy ze sobą kojarzą. Tak w takiej właśnie takiej przyjazności i otwartości do użytkownika, mimo tego, że no wiadomo, że koniec końców im chodzi o robienie biznesu na tym.
2: W ogóle skąd jest Tailscale? Z jakiego kraju oni
0: pochodzą?
2: Oj, nie
0: wiem nawet.
2: To sprawdzimy.
1: Doc, Safari, Yopo Haselecki on delete. Was founded cale 2019 cali Toronto, Ontario.
2: A w Kanadzie.
0: A, Kanada. No proszę.
2: No to dobrze wiedzieć.
0: Tak jest.
2: Relatywnie młoda firma.
0: Mhm. A naprawdę bardzo fajnie się rozwija i pozostaje życzyć sukcesów. No i jeżeli wykorzystacie Tailscale'a, to dajcie znać. Sylwester jedynie do nas na panelu kontaktowym napisał, że on nie wie, do czego to Tailscale służy. No to miejmy nadzieję, że już po tej audycji wiesz i może do czegoś ci się przyda, bo to też jest taka prawda, że nie każdemu i nie zawsze ten Tailscale się przyda, natomiast jeżeli macie taką potrzebę, żeby połączyć się z waszym komputerem czy z waszymi urządzeniami z jakiegoś innego miejsca świata, bo wyjeżdżacie na przykład, to naprawdę tego Tailscale'a warto używać i warto
2: no,
0: z niego korzystać.
2: Jest to bardzo fajna usługa.
0: Tak, więc ja polecam, ty myślę, że też.
2: Ja też polecam, naprawdę bardzo przydatne.
0: Także polecamy Tailscale'a, miłego korzystania wam życzymy, a na dziś to tyle.
2: Tak, tak dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
7: Niewidomych. U niektórych osób ta nowa funkcja powoduje jakieś zawieszenia NVDA. Jeszcze tutaj deweloperzy próbują znaleźć główne źródło tego problemu. To jest bardzo rzadki problem, natomiast on czasami może u niektórych osób wystąpić, więc tutaj jest taka informacja, gdyby po tej instalacji, tej wersji, jak sobie to włączycie, coś wam NVDA zaczął się wysypywać, no to warto ją wyłączyć. Teraz przechodzimy do internetu. W Firefoxie i Chromie, jeśli jakaś kontrolka, naciśnięcie jakiegoś przycisku otwiera okno dialogowe, siatkę, listę lub drzewo, no to NVDA teraz będzie nas o tym informował. Był do tego atrybut ARIA, chociaż wcześniej NVDA to wszystko mówił, że to było wszystko przyciski menu. Teraz już będzie nam więcej mówił, co dokładnie dany przycisk robi. Możemy też zastosowywać różne zmienne środowiskowe, kiedy tworzymy przenośne kopie NVDA, jak podajemy ścieżkę. W Windowsie 10 aktualizacji majowej 2019 i nowszej NVDA będzie teraz odczytywał nazwy, które możemy nadać wirtualnym pulpitom. Jeśli sobie jakieś pulpity potworzymy, możemy je ponazywać. Pojawił się nowy parametr na pierwszy poleceń, który może wymusić, żeby NVDA uruchamiał się w trybie bezpiecznym. To jest taki tryb, w którym niektóre funkcje są wyłączane. Włącza się automatycznie, kiedy na przykład jesteśmy na ekranie logowania lub kontroli kontu użytkownika, ale też możemy go sobie po prostu wymusić. Został zaktualizowany eSpeak, został LibLouis zaktualizowany, czyli biblioteka, która odpowiada za wyświetlanie Braille'a, i została zaktualizowana baza danych znaków Unicode, czyli tutaj pewnie jakieś nowe emoji teraz będą rozpoznawane. W LibreOffice, jeśli naciśniemy skrót do podania lokalizacji kursora podglądu, to teraz NVDA nam będzie mówił o tym, gdzie jest taki nasz normalny kursor systemowy, tak samo jak to jest w Wordzie względem strony w LibreOffice. Jest czytany teraz pasek statusu, jeśli naciśniemy NVDA End prawidłowo. Kiedy chodzimy po komórkach w arkuszu LibreOffice, no to teraz NVDA zapyta najnowsze współrzędne, czasami wcześniej czytał współrzędne tej komórki, którą właśnie opuściliśmy. Tutaj jeszcze zmiany w Braille'u, nowe polecenia dla monitorów HID zostały dodane i aktualizacje ARIA Live będą teraz też wyświetlane w Braille'u jako wiadomości błyskawiczne. One wcześniej były faktycznie dostępne tylko przez mowę, no ale teraz jeśli jakaś strona chce nam coś powiedzieć, no to też będziemy w Braille'u te komunikaty widzieć. To też można sobie wyłączyć w ustawieniach zaawansowanych, gdybyśmy chcieli poprzednie zachowanie. Symbole, ten M i N daszek, takie dłuższe myślniki, które często są w tekstach stosowane, zawsze teraz będą wysyłane do syntezatorów. Podawanie odległości w Wordzie będzie zawsze teraz podawało w jednostkach, które my mamy ustawione, a nie na przykład w calach, jeśli my mamy ustawione centymetry. Jeśli Word używa UIA, generalnie w tych nowszych wersjach to automatycznie jest włączane. NVDA reaguje szybciej w polach edycji, o tym kilka razy wspominaliśmy, to jest naprawdę znacząca poprawa i NVDA teraz naprawdę działa bardzo szybko. Skrót do sprawdzania, gdzie prowadzi jakieś łącze, teraz podaje nam to względem kursora systemowego, a nie kursora pod przeglądu. Tworzenie kopii przenośnej nie wymaga już teraz podawania litery dysku. Możemy jakąś ścieżkę krótszą sobie wpisać, byśmy chcieli. Jeśli w Windowsie włączymy wyświetlanie sekund na zegarze, no to NVDA teraz też nam będzie te sekundy czytał, jeśli naciśniemy NVDA F12, żeby godzinę sprawdzić. NVDA będzie podawał nieopisane grupy, jeśli mają jakieś przydatne informacje o pozycji. To na przykład jest powiedziane, że w najnowszych wersjach Microsoft Office to się może przydać. I poprawki, tutaj jest dużo poprawek, poprawki stabilności w Braille'u. NVDA już nie powinien się nam wysypywać. NVDA teraz automatycznie będzie się przełączał na USB, jeśli mamy linijkę HID podłączoną przez Bluetooth, ale podłączymy ją sobie do kabla, no to teraz NVDA automatycznie powinien to wykryć. Już NVDA nie powinien wysypywać lub zawieszać Firefoxa. Fallout edycji czasami w Firefoxie i w Chromie NVDA czytał znaki wpisywane, mimo to, że mieliśmy to wyłączone i to też już zostało poprawione. Tryb przeglądania powinien działać w zagnieżdżonych przeglądarkach Chrome, bo to też czasami nie działało w różnych aplikacjach. Czytanie tekstu myszką w Firefoxie teraz działa. Adres linków graficznych jest teraz prawidłowo częściej podawany w Edge'u. Jeśli poprosimy o podanie adresu linku, który nie ma atrybutu href, czyli to jest taki atrybut, który mówi, gdzie link prowadzi, też mogą być oskryptowane, więc ten atrybut czasami może być pusty, no teraz NVDA nam o tym powie, a wcześniej po prostu nic nie mówił wtedy. I co tutaj mamy jeszcze? Poprawki dla Windowsa 11. Będzie czytany pasek statusu w notatniku w tym nowym w Windowsie 11. Przełączanie się między kartami w notatniku tym nowym lub w eksploratorze Windows 11 też już będzie teraz czytane. NVDA będzie teraz czytał podpowiedzi, kiedy wpisujemy w klawiaturach IM IME, czyli na przykład chińskie, japońskie klawiatury. Można też z menu pomoc otwierać licencję, to coś tam się zepsuło. Teraz Office w Excelu, teraz już jeśli szybko przemieszczamy się po arkuszu, to NVDA zawsze powinien nam podać prawidłową pozycję, gdzie jesteśmy, bo czasami się lubią pogubić i podawać jakieś nieaktualne informacje. Też coś w Braille'u podobnie czasami było nieprawidłowo wyświetlane, to też już zostało poprawione. NVDA też powinien prawidłowo czytać, kiedy fokus znajdzie się w jakimś polu edycji hasła w Excelu, a to też nie zawsze działało. Jeśli mam jakiś symbol, który w naszym języku nie ma opisu, ale jest taki opis po angielsku, no to NVDA nam chociaż po angielsku ten opis poda. Jeśli podajemy zastąpienie w słowniku, a nie używamy wyrażeń regularnych, no to teraz możemy w tym polu zastąpienia użyć znaku backslash, to tam coś nie działało wcześniej. Kalkulatorze na Windowsie 10 i 11 przenośna wersja NVDA powinna już teraz działać. Wcześniej jakieś nic nie czytała, tylko błędami sypała, więc to też już zostało poprawione. NVDA powinien częściej radzić sobie sytuacjami, kiedy się jakaś aplikacja przestaje odpowiadać. I to jest też naprawdę duża, fajna zmiana, o niej mówiliśmy wcześniej. Jeśli jakaś aplikacja przestała odpowiadać, to lubiła nam czasami NVDA też zawiesić. Teraz już się to nie powinno dziać i to faktycznie naprawdę fajnie teraz działa. Jakieś poprawki obsługą niektórych terminali, aplikacji konsolowych, które potrafiły coś tam też zawieszać, to też powinno działać troszkę lepiej. NVDA już powinien zapisać konfigurację prawidłowo zaraz po resecie konfiguracji, to też nie zawsze chciało działać. No i tak samo jak mamy uruchomioną tą wersję tymczasową, na przykład z instalatora, no to NVDA już powie nam, że nie możemy wtedy konfiguracji zapisywać. Są lepiej czasami czytane skróty klawiszowe, generalnie responsywność została poprawiona, to też mogę potwierdzić. Wyświetlanie ustawień OCR już powinno działać na wszystkich komputerach, tam nie wszędzie to działało. Kolejne błędy z zapisywaniem i ładowaniem konfiguracji naprawione. Poprawki w obsłudze ekranów dotykowych. No i to wszystko. Mamy jeszcze zmiany dla deweloperów, ale myślę, że to już sobie zostawimy. Jeśli pracujecie nad jakimiś dodatkami, to możecie sobie tę informację co nowego przejrzeć, bo tam faktycznie też jakieś zmiany są, przez co niektóre dodatki mogą znów przestać działać. Natomiast jak widzicie, całkiem sporo się w tej wersji pozmieniało i niektóre z tych nowości, zwłaszcza te związane z responsywnością, no i z tym sklepem dodatków są naprawdę fajne, więc myślę, że warto się tą wersją zainteresować. Jak nie teraz, bo może boicie się, które dodatki mogą wam nie działać, no to jak ta wersja się pojawi już finalnie, no to na pewno będzie warto ją sobie zainstalować, bo naprawdę działa dużo, dużo szybciej.
8: No to aż sam sobie zobaczę, chociaż wiem, że były wtyczki typu, zdaje się, Sibiak chyba, czy któraś podobna dla muzyków, która bardzo nie lubiła wersji innych niż stabilne. No zobaczymy, czy też tutaj tak będzie. No a tymczasem zwiedzanie Kapsztadu, gdyby się ktoś wybierał tamte rejony, z niewidomym przewodnikiem. Co ciekawe.
9: W Republice Południowej Afryki jest sobie miasto Kapsztad, dość znane. Okazuje się, że dość znane ono jest także z graffiti, którym upstrzone są mury tego miasta w różnych jego rejonach. No i teraz osoby niewidome mogą to graffiti sobie zwiedzać. No i biuro turystyki miasta Kapsztad bardzo w tą dostępność idzie, bo mamy gdzieś brajlowskie oznaczenia przy tych muralach, mamy też kody QR z audiodeskrypcją, a ma to być jeszcze rozbudowywane, mają być audiomapy z dostępnymi trasami zwiedzania, mają być też wprowadzone kody QR z menu w restauracjach, jakieś udoskonalenia też w hotelach, no i przeróżne inne udoskonalenia. Natomiast to, co jest ciekawe, to, że miasto Kapsztad wycertyfikowało pierwszego swojego przewodnika niewidomego. Jest to co prawda człowiek, który stracił wzrok, jeżeli dobrze rozumiem, z uwagi na jaskrę, więc kiedyś rozumiem, że widział. No wyuczył się jakoś tej historii, tych różnych graffiti, widać, że go to interesuje. I nauczył się docierać na miejsce, licząc kroki i słupy latarniane. No nie wiem, ja osobiście nie znam specjalnie jakoś budowy miasta Kapsztad, może tam jest to jakąś podstawową metodą orientacji w przestrzeni z uwagi na nie przykład, nie wiem, brak infrastruktury, ale z drugiej strony niech każdemu pomaga, co mu pomaga. Mi na przykład liczenie kroków nigdy dobrze nie szło, no ale ponoć zaciekawia turystów swoimi opowieściami, bo wie, kto dany mural stworzył, wie, jakie jest jego znaczenie, co dany autor chciał przekazać. I też opowiada przy okazji o tym, jak różne elementy infrastruktury w mieście pomagają jemu jako osobie niewidomej się po tym mieście orientować. Więc jest to na pewno takie nietypowe zwiedzanie. Natomiast ciekawe, ja się kiedyś też nad tym zastanawiałem, bo rozważałem, szukając sobie wolontariatu europejskiego, widziałem parę takich ogłoszeń, żeby być takim wolontariuszem turystycznym, który coś tam opowie o zabytkach w sposób podstawowy. Jest trochę takim słupem ogłoszeniowym, który opowiada o tym, że żeby się dostać gdzieś, to trzeba pojechać tam i pójść tu. No teoretycznie takie rzeczy, których dałoby się wyuczyć na pamięć. Zwłaszcza jak ktoś lubi języki obce, komunikację z ludźmi, z turystami. No a kto wie, może rzeczywiście, gdyby się nauczyć na przykład historii danego obiektu, jakoś nawet tam na pamięć, ale też umieć o nim fajnie opowiadać, bo to trzeba też się umieć jakoś wczuć, mieć jakieś też ciekawe historie. A akurat w historiach to niewidomi są dobrzy, co by nie mówić. W pisaniu, w tworzeniu, w zapamiętywaniu, w przekazywaniu. No to jakby ktoś jeszcze się gdzieś tam wyszkolił pod kątem tych tras, to może nie jest to takie wykonalne. Z drugiej strony przypomina mi się historia, jak jeszcze w czasach szkolnych byliśmy na wycieczce w Pradze i pani przewodniczka opowiadała nam historię chyba tego słynnego zegara na wieży astronomicznej. To jest taki zegar w Pradze, który oczywiście wybija gdzieś tam godziny, ale też jest taka cała inscenizacja, gdzie po prostu przeróżne figurki się kręcą i wprawiane w ruch gdzieś tam tymi ruchami zegara tworzą dość fajną scenerię. No i opowiadała nam kiedyś historię, jak to pewnego dnia podeszła sobie bardzo pewnym krokiem z grupą turystów pod tą wieżę. No i akurat tak wyszło, że stanęła sobie tyłem do tego zegara i opowiada, że na zegarze rozwieszone są figurki, a figurki są takie, śmakie, owakie, opisuje każdą z nich, po czym ktoś zwraca jej uwagę, proszę pani, ale tu żadnych figurek nie widać. Pani się obraca, no co się okazuje, figurki zostały zdjęte do konserwacji akurat w tym momencie, kiedy ta grupa przyszła, więc no i widzącemu przewodnikowi zdarzą się jakieś takie wpadki, także byłoby to, myślę, ciekawe, dlatego ja myślę, że fajne są różne inicjatywy wolontariackie, a w wielu miastach widziałem tego typu rzeczy, że po prostu grupy studentów oprowadzają, grupy właśnie jakieś takie, że darmowe oprowadzanie, coś tam. I to jest w sumie całkiem fajny pomysł, żeby przetestować, czy to by miało rację bytu, jako taki pilotaż, kiedy ktoś rzeczywiście ma taką pasję i coś umie ciekawego o tych różnych zabytkach powiedzieć. No, ale jeżeli ktoś miałby ochotę przekonać się o tym w akcji, no to w Kapsztadzie nawet można.
0: A swoją drogą to taka ciekawostka, nie wiem czy w waszym przypadku było podobnie, ale ja się ileś razy spotkałem z takim właśnie pytaniem od osób widzących, czy na przykład w poruszaniu się pomaga mi właśnie liczenie kroków. Zawsze było to dla mnie dziwne, jak ktoś to wymyślił i czy naprawdę nie można było wpaść na coś innego, a okazuje się, że rzeczywiście niektórym niewidomym to pomaga.
9: To pomaga i rzeczywiście też się spotkałem z tym, jak jakieś odległości jest ciężko określić. Rzeczywiście nie ma punktów orientacyjnych takich wynikających z otoczenia. To mi się już zdarzyło, że osoby bardzo mi bliskie, które chciały mi jakoś wyjaśnić pewną trasę czy drogę gdzieś wewnątrz budynku, to odwoływały się do liczenia kroków. I to było jakby pierwsze, co przychodziło do głowy. No bo metry to trochę abstrakcja. Kroki, ewentualnie przeliczanie kroków na metraż. No, także przeróżne są pomysły, to prawda.
8: To w takim razie, a propos tego, co można, to jeszcze nie można, ale niedługo będzie można kopiować w Firefoxie tekst razem z formatowaniem, co się czasem może przydać.
0: Tak, oczywiście kopiować będzie można do tych pól edycji, które wspierają to formatowanie, więc na przykład jeżeli będziemy mieć jakąś stronę internetową i fragment z niej chcielibyśmy skopiować do Worda, to jak najbardziej będzie to możliwe w wirtualnym buforze NVDA, będzie można coś takiego wykonać. Nad tym obecnie pracuje James Tay, który właśnie, nie wiem czy dziś, czy kilka dni temu na Mastodonie napisał o tym, że na razie zawiesza jakby swoje inne prace i zajmuje się przede wszystkim tym, żeby to dokończyć i żeby to w końcu działało tak, jak powinno. Jeżeli chcecie sprawdzić, jak to działa i na co można sobie pozwolić z takim zaznaczaniem i kopiowaniem, to oczywiście możecie wyłączyć ten tryb wirtualnego bufora i skopiować sobie całą stronę internetową, wkleić na przykład do Worda i zobaczyć, co wam z tego formatowania zostało. No na pewno linki się zachowują, na pewno zachowują się grafiki. Z nagłówkami jest jakiś problem. To jest akurat fakt, przynajmniej na Chromie, bo to testowałem tam dziś, tak żeby sobie pobieżnie na szybko to sprawdzić. Może Firefox też pozwala na kopiowanie nagłówków, bo James wspominał o nagłówkach, że da się, więc nie wiem, czy tak po prostu się rozpędził, czy rzeczywiście ma na to jakiś pomysł. Fajnie by było, bo ta struktura nagłówków na przykład jakiegoś dłuższego tekstu też czasem jest przydatna i fajnie jest sobie móc to również skopiować. Coś takiego już mają użytkownicy JOS-a na Chromie, zdaje się, natomiast to są jakieś ponoć niestandardowe działania i tam to JOS dość mocno musi w to wszystko ingerować, żeby to działało. Tu będzie to rozwiązane uniwersalnie, natomiast nie obejdzie się niestety bez interwencji również twórców czytników ekranu. Domyślam się, że to przede wszystkim chodzi o NVDA, ale może i narrator na przykład tu coś zadziała, może też właśnie w JOS pojawi się możliwość kopiowania tego tekstu z formatowaniem również z Firefoxa, więc myślę, że już za jakiś czas będziemy mogli tego doświadczyć, a to się naprawdę bardzo przydaje. Ja mam nadzieję, że będzie można też kopiować tabelki ze stron internetowych, bo to byłoby czymś bardzo, bardzo fajnym. Idealnie na przykład dla mnie byłoby niekiedy, jakby dało się skopiować sobie taką tabelkę do Excela i żeby to od razu automatycznie podzieliło się na kolumny, bo to jest coś, co czasem się przydaje do przeglądania właśnie takich
8: tabel. Nawet nie wpadłem na to, rzeczywiście, to by było piękne.
9: No też ta strona Context.io, którą ostatnio podawałem CTX.io i w audycji o radzeniu sobie z niedostępnymi stronami i w Tyflo Przeglądzie mówiliście o tym. No właśnie ta strona polega na tym, żeby tam wklejać treści tak zwane rich text, czyli te sformatowane. No i my tego na ten moment zrobić nie możemy, więc możemy jedynie udostępnić całą stronę za pomocą dodatku. Ale jeżeli coś takiego by weszło, to moglibyśmy wykopiowywać autentycznie fragmenty strony. Pytanie, ile kodu się wtedy przenosi? Czy na przykład zaznaczymy jakiś obszar, który jest objęty arią, to te znaczniki też idą? Nie wiem, jak to u osób widzących działa z myszką. Natomiast Byłoby to ciekawe, to na pewno. A propos jeszcze Firefoxa, nie wiem, czy zauważyliście, ja chyba mam już tą wersję 117, doszło tłumaczenie stron wbudowane.
7: Fajnie, ja to wspominałem, jak to chyba w tej wersji Nightly jeszcze się jakiś czas temu pojawiło. Fajnie, że to już się zbliża. 117 to jest ta wersja stabilna, bo ja...
9: Chyba tak, bo ja chyba nie mam bet. Chociaż teraz...
7: Nie wiem, ja się pogubiłem, która jest stabilna w tym momencie.
9: Ale no... Nie, to nie jest Chrome. To nie jest jakość Chroma.
7: No bo to na urządzeniu działa, tak? To jest ten ich ten otwartoźródłowy tłumacz, który wspominałeś. Ja jeszcze może dodam, że użytkownicy Maców w przeglądarce Safari już mają takie zaznaczanie z automatu i to już odkąd chyba to było dostępne w sumie.
0: Oj tak, to już od dawna.
7: Więc jeśli ktoś ma Maca i chciałby sobie to przetestować, no to po prostu można shift strzałką w dół, jakieś mniejsze akapity lub całą stronę też możecie sobie zaznaczyć, skopiować. Przynajmniej jak przeklejałem coś do Ulyssesa, chyba do Pagesa też próbowałem, ale najczęściej to tak kopiuję, no to linki się zachowują, obrazki też, listy też, nagłówki chyba nie. Albo to jakoś się po prostu jako pogrubienie robiło, teraz nie pamiętam, ale też z tym był problem, ale generalnie całe pozostałe formatowanie się jak najbardziej zachowuje.
0: Ja sobie za moment tak na szybko sprawdzę, jak to z tym Firefoxem i przeklejeniem całości do Worda, czy te nagłówki w nim są, bo teraz się będę nad tym zastanawiał. A w międzyczasie myślę, że możemy odebrać kolejny telefon. Jest z nami tym razem Wojciech, witamy cię.
10: Cześć panowie.
0: Witaj.
10: Od razu się przyznaję, że nie słuchałem audycji od początku. Michał chyba się domyśla dlaczego. To możesz przy okazji, Michale, powiedzieć, czy dobrze jest, czy... Jak to słychać?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że jest dobrze. Troszeczkę gdzieś tam teraz dmuchnąłeś w ten mikrofon, ale to podejrzewam, że się słyszysz.
10: Sprawy.
0: Tak. Że masz odsłuch. Nie jest źle, nie jest źle.
10: Nie jest źle. Mało optymizmu coś we mnie wlewasz.
0: To wiesz, to ja muszę sobie tego posłuchać też potem jeszcze, gdzieś tam po tym naszym processingu, jak to będzie brzmiało. No zresztą też sobie posłuchasz, to będziesz wiedział, to jak brzmisz teraz.
10: Dobra, ja pytanko do Piotra, jeśli mogę. Piotrze, bo ty wiem, że używasz Maca, a ja mam taki problem ostatnio, trochę tak w kontekście audycji Pawła o tych różnych stronach, które są mniej lub bardziej dostępne, jak sobie z tym radzić. Nie wiem, czy odwiedzasz stronę RTV Euro AGD na Macu i Safari.
7: Może kiedyś dawno temu wchodziłem na tą stronę, jak czego szukałem, ale ostatnio nie wchodziłem.
10: Dobra, bo ja mam taki problem, że generalnie jak tam sobie wchodzę, wyświetla mi się okno z prośbą o akceptację ciasteczek, cookies. No i niestety powoduje to, u mnie przynajmniej, zawieszenie się całego Safari. I szczerze nie wiem, jak to obejść. Wiem, że kiedyś był temat o tym, ale to chyba było dla Chroma, że da się jakoś te wszystkie ciasteczka akceptować.
7: Jest do tego rozszerzenie i to też jest jak najbardziej do Safari. Jak to się nazywało? Consent-O-Matic chyba, tak? Tylko czy to zamyka te...
9: Tak, coś takiego.
7: No właśnie, można by to w ten sposób, może faktycznie to rozszerzenie by to coś zadziałało. Ja mogę spróbować wejść. W międzyczasie może próbowałeś wchodzić z innych przeglądarek, może z Firefoxa albo z Chroma?
10: Tak, właśnie próbowałem i na Firefoxie, na Macu da się to ogarnąć jak najbardziej. Tyle tylko, że samo przeglądanie powiedzmy tej strony właśnie Euro AGD na Firefoxie jest takie... No mi się akurat nie podoba. Więc wolałbym to zrobić na Safari, ale no, po prostu wiesz, no gdyby to był tylko problem, że czegoś tam nie czyta, to okej, ale to po prostu całe Safari się zawiesza. Ja mam też, nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ja mam jeszcze Maca Intel na Intelu, tak? Więc ty masz na MC.
7: M1, tak. No może to mieć jakiś wpływ, natomiast to nie powinno, chociaż może tam faktycznie coś na tej stronie dużo się dzieje, bo kiedyś faktycznie Safari miało problem z takimi bardzo dużymi stronami. Ja zresztą mogę spróbować tutaj szybko wejść na stronę, zobaczyć, czy to mi się zawiesi, natomiast ja też mam teraz wersję beta, więc to tam już w ogóle...
10: Nie, spokojnie, ja tam się tam będę z tobą kontaktował w jakichś tam sprawach, to ewentualnie poproszę ciebie o podrzucenie nazwy konkretnie, bo szczerze mówiąc teraz tego nie jestem w stanie jakoś tam zanotować, ale no, taka sytuacja, no cóż, no to trzeba to będzie jakoś podrążyć temat w takim razie.
7: No ja tylko powiem, że mi się ta strona w międzyczasie otworzyła i powiem ci, że nawet na mojej emnej ręce właśnie tutaj coś zamuliło Safari. No więc tam coś ewidentnie jest tak zrobione, że tam no coś jest słabo zoptymalizowane. Ona reaguje, ale wiesz co, powiem ci tak, nie wiem, mam jakieś 2-3 sekundowe opóźnienie, jak naciskam klawisz, on mi coś mówi, więc tam faktycznie coś bardzo poważnie muli.
10: Tak, no ja też niestety patrzyłem na Windowsie, nie ma problemu, to okno się tam spokojnie da ogarnąć. No nic, dobra. To ode mnie tyle.
0: Natomiast Wojtku, ja cię mogę uspokoić. Jeszcze sobie odsłuchałem właśnie przed momentem tego po naszym streamie. Jest wszystko w jak najlepszym porządku.
10: Nie no, rzeczywiście. Duże podziękowania i dla ciebie, Michale, za tutaj pomoc i dla kogo? Dla Edwina za ten podcast. Naprawdę słuchaweczki, powiem wam, no super sprawa. Super sprawa, także myślę, że będzie dobrze.
0: No cóż, polecam, to w takim polecam razie miłego korzystania. Dzięki za telefon, no i pozdrawiamy cię.
10: Dzięki, pozdrawiam was również. Trzymajcie się.
0: Ja w międzyczasie sprawdziłem, jak to jest z tym kopiowaniem z Firefoxa do Worda tekstów ze stron internetowych. No na razie oczywiście jakby całości, bo nie możemy zaznaczyć fragmentu, żeby nam się skopiowało i skopiować tego formatowania. Nagłówków też Firefox nie chce wklejać. Więc pozostaje mieć nadzieję, że James coś zrobi,

tutaj odsyłam do początku. To jest mniej więcej gra MMO, chińska RPG, którą możemy sobie ściągnąć albo na Androida lub na iPhone'a. Na iPhone'ie na razie no, trzeba trochę pokombinować, na Androidzie to jest... Też tego nie ma w sklepie Play, jest po prostu plik APK, no ale na Androidzie generalnie z tym nie ma problemu, po prostu sobie tą grę możemy zainstalować. Co tutaj mamy jeszcze? O Zanagrants mówiliśmy ostatnio, ale o takiej serii gier Click Your Poison nie mówiliśmy i to jest też gra, która jest dostępna zarówno na iOS-a i Androida, ale tutaj tym razem już w oficjalnych sklepach. I to jest częściowo gra, częściowo audiobook, to jest taka właśnie taka gra, gamebook tak zwany, w której musimy różne decyzje podejmować i tutaj jest kilka różnych opowiadań, natomiast wszystkie one odbywają się w takim świecie postapokaliptycznym, tam są jakieś klimaty zombie, stąd tytuł Click Your Poison. A właściwie Click Your Poison Infected, to jest cała nazwa tej gry. No i tutaj mamy grę czytaną przez lektora, przez jakiś znany angielski aktor, więc jeśli kogoś takie klimaty interesują, no to myślę, że warto się tym zainteresować. No ale jeśli ktoś chciałoby coś innego, może takie bardziej typowe RPG, no to jest taka gra Level 13, w której gra trochę ma taki klimat, podobno do takiej gry, która kiedyś była A Dark Room, czyli tam wykonujemy, no gra zaczyna się od tego, że gdzieś budzimy się, nie wiemy gdzie, nic nie widzimy, nic nie słyszymy, a jesteśmy w jakiś sposób ranni, nasza noga chyba została złamana i musimy się doczołgać, żeby znaleźć na przykład, zaczynamy od tego, żeby znaleźć jakąś świecę, żeby cokolwiek zobaczyć, a potem musimy coś z tą naszą nogą zrobić. No i na tym ta gra polega, musimy stopniowo różne zadania wykonywać, dzięki czemu zdobywamy różne surowce i dowiadujemy się więcej o fabule gry. I wykonujemy coraz trudniejsze zadania, ponoć gra jest bardzo wciągająca. No i ona wcześniej miała problemy dostępnościowe, bo w grze jest mapa, na której wybieramy lokacje, do których chcemy przejść i tam z tą mapą były problemy, natomiast autor stopniowo przez ostatnie miesiące czy nawet lata, chyba tutaj nie jestem pewny, stopniowo poprawiał dostępność tej gry, no i właśnie przyszedł czas na to, że ta mapa została bardzo fajnie zrobiona. Więc jeśli ktoś chce sobie to pograć, gra jest darmowa i dostępna w przeglądarce, więc można w nią grać właściwie wszędzie, no to możecie się zainteresować. Następnie mamy grę Politics and War. To jest gra, która też już jakiś czas jest dostępna na rynku, natomiast ostatnio ktoś na nią na portalu Applebee's zwrócił uwagę i na forum Audio Games. To jest też gra, która jest dostępna na iOS-ie, Androidzie i chyba też w internecie. No i to jest taka... Jest sporo takich gier multiplayerowych, w których tworzymy własny kraj i zarządzamy tym krajem, decydujemy nad różną polityką, ale też oczywiście, jak to często bywa w takich grach, zwłaszcza takich, gdzie jest jakiś aspekt multiplayer, no to też tworzymy swoją armię i możemy najeżdżać inne kraje, no takie klimaty, które nie wszystkim mogą pasować, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, no ale jeśli ktoś takie rzeczy lubi, właśnie atakować też innych graczy, tworzyć jakieś sojusze, no to kolejna gra, która coś takiego nam może zaoferować w całkiem dostępny sposób. I to wszystko z nowości, ale teraz mamy jeszcze aktualizacje i tutaj na przykład Hearthstone. O Hearthstone mówiliśmy wcześniej, że szykuje się nowa paczka, że zadania wróciły do ustawek. No ta nowa paczka Tytani już wczoraj się pojawiła. Oczywiście doszło ponad chyba 100 albo 200 nowych kart, więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, co tam się pozmieniało, jakie nowe rzeczy doszły, no to można się tym zainteresować. Pojawił się patch 27.0, który to wszystko nam do gry dodał i mod Hearthstone Access już też został zaktualizowany, także spokojnie można sobie dalej grać w Hearthstone'a i bez problemu grać sobie dalej z tymi nowymi kartami. No i starymi też oczywiście, na razie jeszcze to wszystko jest cały czas tam dostępne. Następnie mamy grę Text Faced, to jest też taka gra multiplayer, tylko tutaj już mamy klimaty science fiction, tutaj bardziej, tutaj skupiamy się na

0: jednej postaci, sobie po prostu latamy po kosmosie, możemy rozbudowywać swój statek, też tworzyć różne stacje kosmiczne i dzięki temu tworzyć towar, który inni gracze mogą od nas na przykład kupować, ale też możemy walczyć z różnymi osobami, jeśli tego chcemy. No i co się pojawiło w tej najnowszej wersji? Komunikacja. Możemy zarówno czatować z innymi graczami, jak i są też postacie NPC, które mogą nam dawać zadania, które możemy sobie wykonywać. Więc jeśli bardziej wolimy grać sami, no to też jest więcej misji, które możemy w tej grze teraz wykonywać. Możemy też do struktur, które budujemy, dodawać różne pomieszczenia. Możemy przesyłać statki między różnymi graczami łatwiej. No i jak zwykle też właśnie poprawki błędów, nowe statki, nowe jakieś lokacje, więc gra cały czas się rozwija. Tak samo jak mod Alter Eon, który miesiąc dostaje nowe aktualizacje. Tym razem jakaś nowa lokacja została otwarta, nowa umiejętność tak zwanego bloodcastingu dla nekromantów. System, który pozwala nam wykonywać jakieś codzienne zadania losowe, które są losowo generowane, za co dostajemy też codziennie jakieś przedmioty. Więc to kolejny powód, dla którego możemy do tej gry wracać. Space Wave Race, kolejna gra, to jest gra wyścigowa w klimatach science fiction, dostępna zarówno na komputery, jak i na smartfony, tutaj wszystkie systemy właściwie, bo i Windows, Mac, iOS, Android, wszędzie ta gra jest dostępna. Sezon drugi do tej gry się pojawił, który przeprojektował wszystkie trasy, więc jeśli te, które już są w tej grze, znudziły wam się, no to możecie zagrać sobie jeszcze raz, bo no, trasy wszystkie się pozmieniały. No a ponadto pojawiły się nowe przeszkody na naszej trasie, bo będziemy napotykać asteroidy, które musimy albo zestrzelić, albo ominąć, ale też bossy, czyli tacy przeciwnicy, którzy będą do nas strzelać, będą na nas rzucać jakieś bomby, które musimy ominąć, a my jak będziemy z nimi walczyć, to też musimy trafić w ich słaby punkt, żeby ich pokonać, no i ścigać się dalej. I czy to wszystko? Tak, to wszystko, bo tutaj też były informacje o między innymi o tym, że szykuje się Eurofly 3, o musicalu Stray Gods, o którym ostatnio mówiliśmy, no i o modzie do Final Fantasy VII, który powoduje, że ta gra będzie dostępna, który cały czas tam jest gdzieś przygotowany. No ale o tym już mówiliśmy wcześniej, więc z mojej strony, jeśli chodzi o gry, to na razie wszystko.
1: Następny news ma taki tytuł w formie pytania. Czy Starlink jest dostępny?
2: No jest. Jest i warto sobie powiedzieć, gdzie nie do końca jest, ale to nie są żadne drobne, znaczy żadne ciężkie sprawy. No ogólnie jest, gdyby ktoś potrzebował. Natomiast tak... Zacznijmy może od początku. Czym Starlink jest dla tych, którzy nie słyszeli albo zapomnieli, bo my o tym też mówiliśmy. Internet satelitarny od SpaceX, czyli firmy Elona Muska, tak, tego samego, który teraz Twittera kupił i robi z niego samo X. No jest to internet satelitarny, czyli no, gdzie tylko mamy dostęp do satelitów SpaceX, a kilka już jest ich już nad światem wypuszczonych. Ma być ich więcej i różnie do tego różne osoby podchodzą, że właśnie może być tego na niebie za dużo i krajobraz niebieski będzie zaburzony. Natomiast satelitów na razie jest kilka i nad Europą też, zwłaszcza nad Francją, no bo we Francji właśnie przetestowano tą usługę pod kątem osób z dysfunkcją wzroku, mianowicie zrobił to jeden z twórców w ramach podcastu Oxitude, który ja bardzo lubię śledzić, jest takim moim źródłem. Taki francuski tyfloprzegląd, no powiedzmy. I teraz tak, no jak to wygląda? No można zakupić taki zestaw do SpaceXa. On póki co, osobę, która to testowała, kosztował 300 euro. Ponoć jakaś tam cena standardowa to jest $450, a ma być 1000. Tak to zapowiada Elon Musk, jak się usługa spopularyzuje, na razie jest przedsprzedaż, żeby ludzi trochę pozachęcać, zadać rynek i tak dalej, różne akcje promocyjne, no więc to jest sam zestaw, ale To nie wszystko, no bo jeszcze trzeba wykupić subskrypcję na usługę. No i tutaj taka podstawowa subskrypcja to jest 40 euro miesięcznie. I w ramach takiej subskrypcji mamy dostęp do SpaceXa w jednym adresie, jakby w jednym miejscu zamieszkania. No czemu tak? No ano, kiedy my wykryjemy sobie tego satelitę, no to mamy zarezerwowaną jakby jedną komórkę w tej sieci satelitarnej. Czy to jest decyzja typowo komercyjna, żeby ludzi zachęcić do tych wyższych pakietów? Czy rzeczywiście to obciążenie takie jest i kiedy by tam więcej ludzi się zgromadziło na tych satelitach, to byłoby jakieś przeciążenie i spowolnienie sieci? Ja się nie znam. Może tutaj bardziej obeznani odpowiedzą.
3: Natomiast to jeszcze tak doprecyzuję a propos tego Starlinka i tej naszej lokalizacji. Bo ja oglądałem jakiś czas temu materiał wideo, w którym to jakiś polski użytkownik testował i testował to w podróży. I tu chyba chodzi po prostu o to, że tak, rzeczywiście mamy dostęp do tej jednej konkretnej komórki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się z tym spakować, gdzieś pojechać, rozpakować i się znowu zalogować.
2: Tak, tylko trzeba przelogować wtedy, jakby trzeba wcześniej to zaplanować i przerejestrować się pod jakiś nowy adres tam, gdzie będziemy docelowo, bo przerejestrowanie trwa 20 minut.
3: No właśnie, więc to po prostu, to trzeba sobie gdzieś tam zmieniać. To, co nie działa i to rzeczywiście to jest dla tych wyższych planów i innych usług, no działanie tak w czasie rzeczywistym, że nie wiem, kładziemy sobie te czasze, czy montujemy jakoś na dach naszego samochodu, czy kampera, no i jedziemy i mamy cały czas internet, albo na przykład na statku. To myślę, że to grupa docelowa największa będą właśnie statki, czy też samoloty, bo zdaje się, że Starlink też wprowadza taką ofertę. Nie wiem, czy wprowadzili już, czy to już jakieś linie lotnicze testują, natomiast chyba nawet w zeszłym roku albo na początku tego Elon, jak jeszcze Twitter działał lepiej, to widziałem, że się bardzo reklamował z tą ofertą Starlinka dla samolotów.
2: No to ja jestem ciekaw, czy temu YouTuberowi, czy tej osobie, która testowała w Polsce, działało to za granicą, bo okazuje się, że jest plan na przykład krajowy, że mamy dostęp wszędzie w kraju zamieszkania i to jest za 100 euro, a za 200 mamy dostęp międzynarodowy, więc jestem bardzo ciekaw, czy możemy się te komórki przerejestrowywać dowolne miejsce na świecie, czy to musi być w obrębie tego kraju, w którym się zarejestrujemy? To jest ciekawe.
3: A internet ponoć bez granic.
2: Ponoć. Także, no tak wyglądają ceny. No i co mamy w zestawie, kiedy już sobie zamówimy taki pakiecik? Mamy antenę, czyli tą czaszę, o której mówisz. Taka ponoć standardowa, jak do odbioru satelitarnego telewizji, aczkolwiek były chyba tego różne generacje. Tam 45 centymetrów na ileś tam centymetrów, taka standardowa niby jak do odbioru. Kabel koncentryczny, którym łączymy to z routerem. No i ten kabel domyślnie ma 30 metrów. Można kupić dłuższy, oczywiście za dopłatą. No i wtedy fajnie, można sobie taką antenę na dachu nawet zamontować. Natomiast tester mówił, że no jeżeli planujemy tego używać jako tymczasowe połączenie, no to nawet możemy to rozstawić na dworze. Bo co tu jest ważne? No ważne jest to, żeby nic nam nie zasłaniało dostępu do nieba w linii prostej, czyli nie może być, że nad nami jest jakiś balkon albo jakieś tam wysokie sufity, znaczy te dachy budynków, wieżowce, coś tam. Wszystko, co można nam zakłócać jakby wgląd na satelity, no sprawia, że ten internet nie będzie działał w ogóle albo będzie bardzo, no dużo wolniejszy niż mógłby być. I żeby było śmiesznie, to się da sprawdzić, zanim jeszcze ten zestaw zakupimy, bo można ściągnąć aplikację Starlink z App Store'a lub Play Store'a i można sobie przeprowadzić taki test, czy nasz teren, gdzie planujemy używać tego Starlinka, jest czysty. No czyli możemy sobie wyjść na zewnątrz, na nie wiem, ogródek, na dwór, na pole, jak kto woli, gdzieś na świeże powietrze wokół naszego domu, tam prawdopodobnie, gdzie planujemy zamontować też to całe ustrojstwo i możemy tą aplikacją działać. Możemy, celujemy kamerką w niebo, no i sobie chodzimy i dopóki czujemy wibracje, to znaczy, że ta kalibracja jeszcze trwa, że jesteśmy w jakimś nowym miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy. I możemy tak się przejść dookoła tego ogródka, zrobić jakiś tam kwadrat, kółko, obejść sobie, tak żeby jakby poglądowo zrobić taki dość duży obszar tego terenu dookoła nas. No jak ten skan się powiecie, to dostaniemy informację, na ile satelitów był w stanie wykryć, z jaką dokładnością i tak dalej. Teraz mamy tą czaszę, antenę, mamy kabel koncentryczny. Łączymy to wszystko z routerem, który dostajemy, no i nasz system rusza po podłączeniu routera do prądu w tryb Wi-Fi. Można zrobić Ethernet, a jakże? Kiedy dokupimy ekstra przejściówkę z kablem, którą wpinamy między koncentryk a router. I wtedy mamy dostęp po LAN-ie do tego internetu, a tak to tylko i wyłącznie Wi-Fi. Wi-Fi, który działa w dwóch trybach, 5G i 5 GHz i 2,4. Ale zanim jeszcze takie rzeczy będziemy mogli ustalać, no to trzeba skonfigurować to nasze urządzenie po raz pierwszy. I odpalamy w tym celu po pierwsze aplikację. Wybieramy chyba generację tej anteny, którą zakupiliśmy, czy tamtego routera. I tutaj, co ciekawe, to nie są zbyt dobrze opisane przyciski. Im nowsza generacja, tym prędzej. Czyli jakby zaczyna się od najnowszej generacji i idzie wstecz, wstecz, wstecz, wstecz, wstecz. No więc wybieramy tą naszą generację, no i potem mamy możliwość już, jest wykryty telefon i router i uruchamia się hotspot, do którego możemy się podłączyć. On domyślnie jest niezabezpieczony. Kiedy się z nim połączymy, z naszego telefonu, to otwiera nam się, tak jakbyśmy byli w hotelu albo w jakimś miejscu publicznym, strona taka z logowaniem. No i na tej stronie my ustalamy już nazwę docelową tej naszej sieci Wi-Fi i hasło. No i w tym momencie już mamy w pełni funkcjonalną, zabezpieczoną sieć. On tam jeszcze, co prawda, na początku przez 15 minut coś dostraja i w ogóle to jest ciekawe, bo on automatycznie zaczyna, chyba jest jakaś obrotnica wbudowana, bo on zaczyna automatycznie tą anteną też kręcić, żeby się jak najlepiej upozycjonować na tych satelitów. I to może potrwać do 15 gdzieś tam minut, póki on się skalibruje, ale wtedy już internet jakoś tam działa i ponoć te speed testy nie są najgorsze. No, możemy wyciągnąć z tego download taki 150-200 megabitów, a upload 20-50, ponoć, w tej szczytowej formie. No, pingi z Francji do Google'a FR 30 milisekund, zdarzają się jakieś 20-25. No, jak potrzebujemy niskich pingów do gier, to raczej nie jest dobra opcja, ale ponoć mniej awaryjne niż światłowód.
3: Ale z drugiej strony jest to, myślę, o tyle fajne, że to trochę tak mi się wydaje, że to może działać trochę jak takie niezłe LTE.
2: No coś tego typu.
3: Tak mi się wydaje. Słucham?
2: Jesteś coś głośno.
3: Głośno, to już nie jestem głośno.
2: Już nie.
3: Jak niezłe LTE, a nie zawsze to niezłe LTE ma miejsce, więc podejrzewam, że nawet tutaj u nas w Polsce zdarzają się takie miejsca, gdzie z tym internetem są naprawdę duże problemy. No nie wiem, może.
0: Tylko to pewnie będzie bardzo podatne na chmury.
2: Tak, i tu już pisał właśnie tester, że w momencie, kiedy było naprawdę potężne zachmurzenie, to no dość pospadały te parametry. Tego downloadu, do 4 megabitów chyba download, czy coś.
3: O, no to już niezbyt kolorowo, a to mocno zależne od pogody wtedy będzie. Natomiast tak, też, jak dobrze pamiętam, to Starlink ma coś wspólnego z naszymi łączami komórkowymi, czyli też ma jakieś limity transferu. To nie jest tak, że możemy sobie tam hulać jak chcemy, pobierać i wysyłać ile chcemy, ale też są jakieś paczki danych.
2: Tego nie wiem. I nie wiem też, czy te paczki się jakoś kupuje, czy to jest po prostu jakieś fair usage policy.
3: To jest bardziej właśnie coś na zasadzie tego fair usage policy, że w tym abonamencie mamy jakieś tam zagwarantowane pakiety, a potem jesteśmy przerzucani do niższych kolejek, no i po prostu mamy niższy priorytet wtedy. Tak przynajmniej jest to opisane. No, nie testowałem Starlinka w praktyce, więc nie umiem się wypowiedzieć, jak to rzeczywiście działa i czy jeżeli nas zrzuci do tej niskiej kolejki, to w ogóle jesteśmy w stanie coś zrobić, bo jak w Polsce skorzystamy sobie z jakiegoś tam pakietu danych i go wyczerpiemy, no to teoretycznie nam ta prędkość spada do tego tak zwanego lejka, ale tak naprawdę no to się do niczego nie nadaje już w takim przypadku. Natomiast rzeczywiście są takie miejsca, gdzie ten Starlink jest no, rzeczą nieocenioną. Na Facebooku akurat jestem na jednej z grup radiowych i tam bardzo często wypowiada się taki człowiek, który jest dyrektorem, prezenterem i wszystkim innym takiej niewielkiej stacji na Alasce. I on właśnie bardzo, bardzo chwali Starlinka, bo dzięki temu on po prostu, no w końcu ma jakiś sensowny dostęp do internetu, jest w stanie pracować, korzystać w ogóle z tej sieci, bo inne łącza właśnie stamtąd, w tym też i satelitarne, w porównaniu do Starlinka, no działają bardzo źle.
2: No tak, no zastosowań będzie pewnie wiele. Natomiast jeśli jeszcze chodzi o samo działanie usługi, no to okazuje się, że sterowanie routerem, w ogóle zarządzanie tym routerkiem, który dostajemy od SpaceXa, odbywa się tylko i wyłącznie przez aplikację mobilną. Na interfejsie webowym możemy podejrzeć jakieś tam podstawowe informacje, czyli pewnie nazwa sieci, jakaś tam siła sygnału, coś tam, nasze IP routera, coś tam. Natomiast no, zarządzanie ustawieniami tylko i wyłącznie przez apkę. No i co my tam możemy zrobić? No możemy zmienić oczywiście nazwę zabezpieczenia, powłączać te 2, 4 GHz, 5 GHz, jaką sieć tam chcemy mieć. Możemy podejrzeć sobie inne urządzenia wpięte do sieci. No i możemy sobie zmienić DNS-a. Tutaj testujący zwrócił uwagę na to, że we Francji powoli już wchodzi takie to prawo, że istnieje spis stron zakazanych, na które wchodzić się nie powinno i operatorzy francuscy są zobligowani, żeby do takiego spisu na polecenie rządu francuskiego różne strony dodawać.
3: Czyli dokładnie tak jak w Polsce.
2: Tak, i działa to na zasadzie DNS. No i wydawałoby się, że wystarczyłoby zmienić DNS na jakiś neutralny, jakiś Google, Cloudflare, jakikolwiek inny. A tu nie, no bo teraz na potęgę operatorzy dostarczając swoje routery...
3: Oj, i teraz pytanie, czy to...
1: U ciebie.
3: To u... Nie.
2: Halo, halo?
1: O, teraz jest.
2: Coś się kabel bluzował. Więc jest to... wydawałoby się, że wystarczy zmienić DNS. No a nic bardziej mylnego, bo operatorzy francuscy już... przynajmniej jak się kupuje routery te fabryczne od dostawców internetu, no nie pozwalają na takie głębokie eksperymenty. No a Starlink pozwala i można rzeczywiście w ten sposób sprawę obejść. No ale to jest to, co można robić. Można też w aplikacji, i to jest właśnie ta część, która niestety jest niedostępna, składać i jakby rozkładać antenę. Co się przydaje, kiedy chcemy na przykład zestartować połączenie, albo no, chcemy zdalnie tą antenę złożyć, żeby już przygotować sprzęt do transportu. No niestety ta część jest niedostępna, bo wymaga stuknięcia z przytrzymaniem i w świadomy sposób przeciągania tego przycisku w konkretne strony. No i to nie jest coś, co jest dla nas dostępne, więc tego nie możemy zrobić. No możemy to zrobić oczywiście ręcznie, więc nie jest to aż tak duża niedogodność.
3: Co ciekawe, to w ogóle ta antena Starlinka jest podgrzewana z tego, co gdzieś tam czytałem, więc ona jest odporna, no może nie na deszcze, chociaż też troszeczkę, bo po prostu powoduje, że ten deszcz nam z tej anteny szybciej odparuje i nie będzie jakoś zakłócał, natomiast też jest w stanie poradzić sobie z jakimiś opadami śniegu, a ci wszyscy, którzy mieli anteny satelitarne, czy nawet cały czas je mają, to doskonale pamiętają, jak to jest, jak zimą nam zasypie śnieg talerz satelitarny i że wtedy no, jest dość duży problem z oglądaniem tego. Dlatego właśnie operatorzy, zwłaszcza kablówek, którzy mają tych anten satelitarnych ileś przy tych tak zwanych stacjach czołowych, to mają właśnie podgrzewane anteny satelitarne. I właśnie z tego, co czytałem, to w Starlinkach jest podobnie. Oczywiście na mniej mniejszą skalę, że ta antena ma jakąś tam określoną temperaturę i dzięki temu no, korzystanie z tego jest bardziej komfortowe.
2: No, no i to w dużym skrócie byłoby chyba tyle, co wyczytałem z tej recenzji, no czyli w dużym skrócie da się. No, jedna rzecz, którą cokolwiek, co zrobił Elon Musk, jest jakkolwiek dostępna, no także Gdyby ktoś potrzebował, to no to się da.
3: Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca.
2: No tak, to też prawda.
1: Tak. To no, teraz już jest po zachodzie słońca zdecydowanie, no chyba, że nas ktoś słucha oczywiście nie na żywo, to wtedy nie wiadomo. No to o aplikacji, która pozwala łatwe przypisywanie aplikacji do skrótów klawiszowych.
0: Dokładnie. Tutaj historia z Mastodona zaczęła się od tego, jak jeden z użytkowników napisał, że szuka aplikacji, która pozwoliłaby w łatwy sposób uruchomić cokolwiek, pliki, strony internetowe, aplikacje skrótem klawiszowym. Fajnie byłoby, gdyby aplikacja mogła być przenośna i nie wymagała uprawnień administratora. No i w odpowiedzi Damian Garwood stwierdził, że mógłby takie narzędzie napisać, no i napisał, nawet już ukazała się aktualizacja, znajdziecie do niej link w komentarzu, bo strona autora jest jeszcze w przygotowaniu, więc po prostu na serwerze jest goło plik, na szczęście z aplikacją przychodzi dokumentacja, a warto ją przeczytać, bo no, program musimy sobie skonfigurować. Aplikacja nazywa się KOP i faktycznie jest przenośna, nie wymaga uprawnień administratora. I jak działa? Pozwala nam przypisywać właśnie dowolne aplikacje czy pliki, łącznie z nawet wierszem poleceń, jeśli chcemy jakieś parametry danej aplikacji podać, do skrótów klawiszowych. Ale co ciekawe, te skróty to są takie bardziej warstwy, bo możemy sobie otworzyć coś, co aplikacja nazywa kategorią i do tej kategorii jakieś aplikacje sobie przypisać. Więc na przykład możemy zrobić sobie coś takiego, że naciskamy, nie wiem, Ctrl, Windows, Alt, P. Żeby otworzyć przeglądarkę. Słyszymy dźwięk wtedy, że aplikacja weszła do tej warstwy przeglądarek, no i wtedy możemy sobie tam zdefiniować, że naciskając C otwiera się Chrome, F otwiera się Firefox, a może nawet pójść krok dalej, na przykład zrobić sobie, że literka T otwiera nam stronę Tyflo Podcastu, bo dałoby się coś takiego też zrobić i wtedy też słyszymy dźwięk, no i aplikacja nam po prostu wskazany przez nas program otwiera. To wszystko definiuje się w pliku tekstowym, w dokumentacji jest wytłumaczone, jak przypisuje się te klawisze. Generalnie po prostu jest taki plik INI, w którym ręcznie musimy sobie dane kategorie potworzyć i do kategorii przypisujemy skrót. Skrót, który nie może być wykorzystywany przez jakąkolwiek inną aplikację i który musi mieć co najmniej jakiś jeden modyfikator, czyli to jest Ctrl, Alt, Windows lub Shift. No najlepiej, żeby to było kilka modyfikatorów, żeby gdzieś ten skrót nam się nie gryzł z czymś innym, no a później jak już naciśniemy ten modyfikator, no to skróty w danej kategorii, no to już mogą być dowolne litery, ale też na przykład strzałki, spacja, enter, tam te klawisze specjalne też są obsługiwane i są wszystkie w dokumentacji wypisane. No i właśnie do takiego skrótu można przepisać, podajemy nazwę aplikacji, ścieżkę do programu, gdzie ten plik ma się znajdować, no i też możemy opcjonalnie sobie jakieś dodatkowe jeszcze parametry podać, więc na przykład do jakiej przeglądarki podać konkretną stronę, więc na przykład gdybyśmy chcieli sobie zrobić skrót do, nie wiem, dokumentów Google, ale chcielibyśmy, żeby te dokumenty otwierały się konkretnie w Chromie na przykład, no to dałoby się taki skrót w tej aplikacji zrobić. Program jest darmowy. Myślę, że autor go będzie jeszcze rozwijał, tam cały czas jakieś sugestie wpływają, już na przykład ludzie proszą o to, żeby aplikacja miała jakiś interfejs, żeby te grupy tworzyć, zobaczymy, że coś się więcej z tą aplikacją zmieni. Natomiast to jest całkiem fajny sposób na dodanie sobie takich skrótów, zwłaszcza, że no Windows to domyślnie robi pod klawiszem prawego altu, no a my, zwłaszcza w języku polskim, mamy tych klawiszy trochę zarezerwowanych dla polskich znaków, więc to może być całkiem fajny sposób, żeby sobie przypisać skróty do naszych ulubionych aplikacji czy plików nawet w taki sposób, że one tam są, ale też przy okazji nam nie zajmują dużej części klawiatury.
1: I kolejna następnego newsa, czyli coś dla radiowców, którzy są użytkownikami JOS-a, bo Kratoń kreator poleceń SPL pojawi się w nowej wersji skryptów do JOS-a.
3: Tak jest, te informacje opublikował Brian Hudgen i co ciekawe, to będzie coś, co stanowi część skryptów tworzonych przez Hudgen Consultancy, ale nie będzie autorstwem Briana, bo ten moduł, ten kreator stworzył niejaki Marco Steinbach, mam nadzieję, że dobrze wymawiam imię i nazwisko, który też jest użytkownikiem Station Playlist i po prostu stworzył coś, żeby ułatwić sobie i innym życie. Co to są w ogóle te polecenia SPL-a? To są te tak zwane breaknoty. To są takie komunikaty, które wstawiamy w playlistę i możemy je wstawiać w trakcie prowadzenia programu, żeby się coś zadziało, czyli na przykład, żeby jakieś polecenia SPL-a automatycznie zostały przełączone. Możemy też programować je w kreatorze i zarządzać naszą playlistą, a właściwie naszym SPL-em, Station Playlist Studiem z poziomu tego kreatora, z poziomu playlisty, natomiast no, to są dwie opcje i dlaczego to może być przydatne? Przede wszystkim dlatego, że no te polecenia SPL-a nie są wcale intuicyjne. Oczywiście, jak mamy helpa, otworzymy go sobie, przeczytamy sobie te polecenia, zobaczymy, co tam właściwie jest, to bez problemu będziemy w stanie się zorientować, co chcemy zrobić. Natomiast czasem parametry tych poleceń nie są zawsze jasne. Ja na przykład w Radiu DHT, programując kilka rzeczy, wykorzystuję chociażby takie polecenie, jeżeli ma mi się odtworzyć jakaś audycja, to jest akurat bardzo przydatne, bo mam tę audycję, która jakąś tam, która się synchronizuje przez Dropboxa, natomiast ja tę audycję mam zrobioną w ten sposób, że ona za każdym razem ma inne nazwy plików, bo te nazwy plików zawierają bieżącą datę, ale no wiadomo, dzień, miesiąc się zmieniają, trzeba by było to robić jakoś naokoło, wkładać zawsze do tych playlist nowe, zaktualizowane pliki. Ale w SPL-u można zrobić coś takiego. Jest na przykład takie polecenie i to się tworzy właśnie za pomocą breaknotów, że w tym momencie chcę, żebyś mi odtworzył pierwszy plik z folderu, a teraz chcę drugi, a teraz chcę trzeci i tak dalej, i tak dalej. I właśnie między innymi do tego, bo oczywiście tych poleceń jest znacznie, znacznie więcej, służą te komendy nazywane breaknotami. I dzięki temu modułowi, który już za jakiś czas pojawi się w skryptach do SPL-a, będzie to wszystko znacznie ułatwione. Użytkownicy będą prowadzeni za rękę, będą mogli sobie wybierać te różne parametry, różnego rodzaju te breaknoty, które będą chcieli wstawić. No po prostu będzie łatwiej. Ja czekam i z miłą chęcią się tym narzędziem pobawię. Aktualnie trwa sporządzanie dokumentacji do tego i tym zdaje się, że właśnie to już Brian się zajmuje. No nie, jak napisał, no nie jest to takie wszystko proste. To wymaga chwili, żeby nad tym posiedzieć, popracować, ale za jakiś czas będą te skrypty opublikowane w nowej wersji i będzie ten moduł poleceń dostępny.
1: A teraz taka ciekawostka ze świata, to znaczy powstaje aplikacja, może już powstała, która ma pomóc niewidomym nawigować po nowojorskim metrze.
0: Dokładnie, aplikacja powstała i jest w tym momencie testowana, bo jak tutaj pisze autor artykułu, z którego tą informację wziąłem, no... Nowojorski subway, tak, metro nowojorskie jest bardzo duże i łatwo się w nim pogubić, zwłaszcza jeśli chodzi o te sytuacje, kiedy musimy się przesiąść z jednej linii na drugą, a no, sytuacja jest jeszcze bardziej utrudniona, jeśli jesteśmy osobą niewidomą czy niedowidzącą, bo tam jest oczywiście dużo oznakowań, no ale w tych oznakowań jest dużo, w międzyczasie też są jakieś reklamy, oczywiście można się też łatwo pogubić. No i tutaj dwie badacze z dwóch szkół, dwóch uniwersytetów się postanowili tematem zająć. Tutaj chodzi o Tandon School of Engineering i Grossman School of Medicine. No i wspólnie te dwie szkoły stworzyły aplikację, którą nazwali Commute Booster. I co ta aplikacja nam ma zrobić? Mówimy tej aplikacji, gdzie się chcemy dostać. I na tej podstawie aplikacja nam powie, no, gdzie mamy wsiąść, z jakiej linii, no i później ewentualnie, jeśli musimy się gdzieś przesiąść, no to gdzie. Aplikacja wykorzystuje dwie technologie. System GTFS, który tam informuje, gdzie dane na przykład metra się znajdują akurat, między innymi. To jest taki standard do podawania informacji o transporcie publicznym. Oraz kamerę telefonu. Do czego jest nam ta kamera potrzebna, aparat? No do tego, żeby rozpoznawać znaki. Dzięki temu aplikacja właśnie jest w stanie wiedzieć, czy idziemy w dobrą stronę, nam powie, gdzie mamy dokładnie iść, no i w czasie tego, jak my się będziemy przemieszczać po danej stacji, żeby dostać się na przykład do jakiejś sąsiedniej linii, przechodzimy przez bramki, przez schody i aplikacja będzie widziała znaki, no to w ten sposób będzie widziała, czy idziemy w dobrą stronę. Gdyby znak, który ma się gdzieś pojawić, zniknie z widoku, no to nas o tym poinformuje. Tutaj jest jakiś system OCR stosowany, więc zobaczymy, jak to będzie działało. Na razie jakieś wczesne próby to były robione na trzech różnych stacjach i w tych przypadkach badacze zauważyli, że aplikacja miała 97% szans prawidłowego działania, więc całkiem wysoko. Natomiast dopiero będą się zaczynały testy na żywo, że tak powiem, więc już na ludziach. Zobaczymy, no. Skierować odpowiednio aparat telefonu może być ciężko. Nie wiem, czy aplikacja jest bardziej kierowana dla osób niewidomych całkiem, czy niedowidzących, bo też nie jest to doprecyzowane. Natomiast tego typu aplikacje, i to też zauważa autor tego artykułu, mogą być jeszcze bardziej przydatne wtedy, kiedy już będziemy mieli tą rozszerzoną rzeczywistość. I tutaj oczywiście kłaniają się okulary Apple czy ten headset Vision Pro, no bo w takim typu sprzęcie, gdzie te kamery mają naprawdę bardzo szeroki widok na to, gdzie jesteśmy i jakie tam znaki widać i drzwi i tak dalej, no to tego typu rozwiązania mogą mieć sens, no ale może z jakimiś szelkami ta aplikacja by jakoś fajnie działała. Zobaczymy, na razie jak tutaj widać, to są wczesne stadia testów, natomiast no, badacze tutaj próbują coś zrobić, no i już to będzie gdzieś bardziej szerzej testowane. Kto wie, może faktycznie aplikacja będzie pomocna.
1: I jeszcze jeden nam został pakiet newsów. Pakiet newsów od Pawła, drobne newsy po prostu, no tych kilka jest takich informacji drobniejszych, tak. Ale fajnych.
2: Tak, zaczynamy od tego, co przysłaliście nam wy gdzieś w międzyczasie i tu informacja od Darka. Uważajcie, bo w najnowszej aktualizacji Blind Shella ponoć dochodzi do zwiększonego zużycia baterii. Darek mówił, że jeszcze musi to potwierdzić dokładnie, ale no może to być coś, co odnotujecie, więc warto zwrócić uwagę. Też tutaj słuchacz Dawid dał znać, że u niego w Windowsie 11 pojawiła się opcja głosowej rozmowy z czatem Bing. Rozumiem, że to gdzieś w systemie, nie wiem, czy chodzi już o Copilota, czy jeszcze jakoś inaczej jest tam zaimplementowany ChatGPT. No, na ten moment nie działa to po polsku, jedynie po angielsku, ale jest napisane, że praca nad innymi językami trwa. I nad polskim również. Jest to postęp, bo wcześniej było napisane, że po prostu niedostępne w twoim języku. No więc tutaj Dawid się chciał taką obserwacją z nami podzielić. Stronka, ja już chciałem tydzień temu o niej mówić, myalttext, my, czyli my.alt-text.org. Takie małe narzędzie stworzone przez designerkę, użytkowniczkę Mastodona Hannę Kolbeck, które raczej będziecie udostępniać na ten moment znajomym niż samodzielnie używać, ponieważ jest ono nie do końca dostępne, ale też ono bardziej się przydaje osobom widzącym w tworzeniu opisów alternatywnych do zdjęć. Jak to pomaga? No, na kilka sposobów. Po pierwsze, kiedy wrzucamy jakieś zdjęcia, to tworzy się nam prywatna baza, jakby takie archiwum zdjęć. To się wszystko dzieje na naszym komputerze. Aplikacja jest offline, więc na żadnym serwerze nic nie zostaje, tylko na naszym komputerze w przeglądarce. I tworzymy sobie taką bazę opisów zdjęć, które już kiedyś opisaliśmy. No i potem można zawsze przeszukiwać te opisy pod kątem jakichś no nie wiem, sformułowań, których już wcześniej używaliśmy, które mogą się przydać nam znowu przy opisywaniu kolejnych zdjęć. No stworzymy sobie taką bazę opisów. Po drugie, jest OCR, nie wiem na czym bazujący, ale wspierający ponad 100 języków. Po trzecie, jest jakaś opcja też generowania opcjonalnie opisu przez jakiś rodzaj, nie wiem, czy mechanizmu, czy sztucznej inteligencji. No i będzie to gdzieś dalej rozbudowywane. Także warto przetestować, zwłaszcza jak ktoś dużo wrzuca zdjęć i też ma ten nawyk, by je opisywać. Po czwarte, jeżeli pamiętacie z audycji o Mastodonie aplikację MetaText, ona nie jest już rozwijana przez oryginalnego autora, natomiast no, powstała inicjatywa, żeby ją odrodzić jako klienta nie tylko Mastodona, ale kompatybilnych z Mastodonem projektów fediverse'owych, czyli Acoma, Firefish, GoToSocial i tam jeszcze kilka innych. Firefish swoją drogą to dawne kalki. Nazywa się to FediText. Na ten moment jest w zamkniętej becie na testflightie, znaczy nie do końca zamkniętej, bo można napisać na Mastodona, czyli feditext@fedi.software, wysłać wiadomość prywatną, że chcecie zaproszenie do bety. No i można testować. Są już wprowadzone różne funkcje Mastodona 4. Widziałem już w changelogach gdzieś tam, że jakieś poprawki dla VoiceOvera i dość aktywnie też deweloperzy rozpytują o różne rzeczy związane z VoiceOverem, jak tam zaimplementować. No więc można testować, pamiętajcie, aplikacja jest darmowa, open source i po polsku, więc choćby z uwagi na to, no warto się zainteresować i deweloperom gdzieś tam pomóc. Fajnie, że MetaText w jakiejś formie wraca. Jest też na iOS-a, na Apple Viz polecona nowa aplikacja do zarządzania uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, czyli jeżeli używamy różnego rodzaju autoryzatorów, autentykatorów, programów, które zarządzają tymi naszymi tokenami i pozwalają na tą weryfikację dwuetapową właśnie w sposób taki, że gdzieś tam my podamy klucz, zostanie nam zwrócona jakaś wartość, my ją podamy i coś tam jeszcze będzie zwrócone i tak dalej. No to na iOS-a jest takie open source'owe narzędzie, nazywa się to Rivo Authenticator. Ponoć jest bardzo dostępne, ma czynności voice-over i tak dalej. Zostało porównane przez osobę, która je wrzuciła do katalogu Apple Viz, do Bitwardena, tych tokenów uwierzytelnienia dwuetapowego. Synchronizacja oczywiście z iCloudem i tak dalej na różnych urządzeniach, więc no warto przetestować. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o drobne newsy. No czyli rzeczywiście były tym razem bardzo drobne.
1: No i ostatnia informacja dotyczy monitora brajlowskiego, o którym kiedyś była jakaś wzmianka. Wielowierszowy monitor brajlowski Monarch? Nie wiem, jak to można
0: Monarch przeczytać. Chyba.
1: Monarch, okej. Okay. Od APH i Humanware.
0: Dokładnie. To jest sprzęt, o którym mówiliśmy jakiś czas temu pobieżnie, jak ta technologia od Dot Corporation zaczęła się pojawiać, bo to jest firma, która no, wcześniej stworzyła smartwatcha z takim malutkim monitorem brajlowskim, no ale potem wzięli się za ciekawsze tematy i wzięli się za monitory, które potrafią wyświetlać więcej niż tylko sam tekst. No i właśnie z nimi zaczęła firma Humanware współpracować, żeby stworzyć taki prawdziwy, bo tak mówimy, monitor brajlowski, tak, to jest właściwie linijka brajlowska, bo no, mamy jedną linię, a to już jest typowo, można to nazwać monitorem. No bo tutaj mamy 10 linijek po 48 komórek. Jeśli chodzi o wyświetlanie tekstu, tam jest troszeczkę mniej, ale o tym za chwilę, bo przy okazji konferencji NFB Jonathan Mosen usiadł sobie w hotelu z ludźmi zarówno od APH, od American Printing House for the Blind, no i firmą Humanware, bo to urządzenie jest bardzo kierowane na rynek edukacyjny, zwłaszcza amerykański. No i trochę o nim porozmawiał, bo od tego roku, czy nawet właściwie dwóch lat, to urządzenie już zrobiło całkiem duże podstępy, bo już trochę prototypów powstało, tam chyba około 180, z czego 50 jest szykowanych do testów w terenie, będzie testowane przez uczniów w Stanach Zjednoczonych. A o co tu dokładnie chodzi? No, to urządzenie oczywiście może wyświetlać tekst, ale też grafikę. I zostało już zintegrowane z biblioteką wypukłych grafik, którą tworzy właśnie American Printing House, która posiada na ten moment już 18 tysięcy grafik i to nie są jakieś po prostu obrazki skonwertowane gdzieś tam z internetu, tylko to są jakieś grafiki, które zostały faktycznie stworzone pod kątem dotyku przez osoby niewidome, zatem jakieś osoby do tego zatrudnione to zrobiły. No i to urządzenie już ma do tego dostęp przez internet, więc tutaj ten człowiek z APH podał przykład, wiedział, że będzie z Jonathanem Mozenem rozmawiał, no to sobie wszedł do tej biblioteki, poszukał Nowej Zelandii i znalazł jakąś grafikę, która przedstawia gdzieś mapę tego obszaru właśnie Nowej Zelandii tam i kawałka Australii, więc jak już Jonathan przyszedł, no to on już był poniekąd przygotowany, mógł mu pokazać. Tutaj była też taka ciekawa rozmowa, jak sam Jonathan mówi, że on miał problemy z interpretowaniem takich wypukłych grafik, bo to są często takie dosyć abstrakcyjne kwestie. I no tutaj firma APH zrobiła jakieś badania, były różne badania przeprowadzone. Okazało się, że faktycznie, no, jeśli dzieci są wcześniej, mają kontakt z takimi grafikami, to później łatwiej, nawet właśnie w wieku dorosłym, jest takie grafiki rozpoznawać. No, dlatego między innymi się tym urządzeniem zajęli, bo dzięki temu będziemy mieli dostęp do wielu, wielu więcej takich grafik, nie tylko tego, co spotkamy na przykład w podręcznikach, tylko będziemy mieli tak tutaj dostęp do kilkunastu tysięcy, pewnie jest w przyszłości jeszcze więcej takich grafik, no i dzięki temu będzie nam później łatwiej sobie z tym radzić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że te grafiki będą miały też teksty. Będzie można jakieś etykiety dodawać, teksty, nawet opisy alternatywne, no i dzięki temu będzie nam łatwiej taką grafikę sobie po prostu zidentyfikować. Będzie jakaś legenda i będziemy wiedzieć, jak to zrobić. No, głównym celem tego urządzenia, jak tutaj było podkreślane, jest prawidłowe wyświetlanie podręczników. No a podręczniki w wersji brajlowskiej często takie wypukłe grafiki mają, więc było ważne dla nich, żeby takie grafiki były dostępne. Tutaj a propos właśnie eksploracji grafik, w poprzednich wersjach tej technologii od DOT, która tu jest stosowana, był problem taki, że kiedy to się odświeżało, a my trzymaliśmy w jakimś miejscu palec, no to ta komórka się nie odświeżała prawidłowo. To zostało już poprawione w taki sposób, że cała matryca urządzenia jest dotykowa. Urządzenie wie, gdzie mamy palec i dzięki temu między innymi wie, że na przykład ta komórka może się jakoś nie odświeżyć prawidłowo, jak tylko my puścimy palec, no to on wie, żeby to jeszcze raz odświeżyć, to wręcz działa bardzo fajnie. No, ale przy okazji sam ten dotyk jest przydatny do innych rzeczy, tak? No bo dzięki temu możemy jakoś lepiej z tym tekstem operować, możemy różne rzeczy dotykać, no i na tej podstawie urządzenie może nam różne informacje wyświetlać, może jakoś przesuwać ten tekst. Nie wiem, czy można dotykać wieloma palcami, żeby na przykład sobie powiększać, pomieszać te rysunki, ale no pewnie coś będzie można zrobić. No i a propos właśnie powiększania, tutaj było pytanie, jak dokładnie te grafiki wyglądają. W większości te grafiki, które są w bibliotece, są na razie w plikach PDF i no tutaj był podany taki przykład, że urządzenie wyświetla je zazwyczaj w dwóch trybach powiększenia. Takim bardziej ogólnym, no to jest spłaszczane, tak? Tutaj było podany przykład kartki 11x11, przypuszczam, że tutaj chodzi o cale. I na przykład taka kartka, mapa Stanów Zjednoczonych, no to widzimy taki ogólny obraz tego. Natomiast możemy sobie to powiększyć w taką drugą warstwę i jak już tu wejdziemy, no to wtedy możemy strzałkami, bo urządzenie ma przyciski, sobie po tym rysunku sobie przesuwać na nasz widok, powiększać, pomniejszać, skupiać się na poszczególnych detalach. I to jest przypadek plików PDF. Natomiast można też tworzyć grafikę taką wypukłą w plikach SVG. Są takie pliki wektorowe obrazów, ale one mogą mieć kilka warstw i mogą mieć właśnie tekst dodawany. No tutaj jest podany taki przykład, że jak już jest taka grafika bardziej przystosowana pod takie monitory przygotowane, no to tutaj już można się bawić. I na przykład taka mapa Stanów, załóżmy, mogłaby być zrobiona do tego stopnia, że możemy zacząć od samych Stanów, przejść sobie do Teksasu, powiększy sobie ten Teksas, no i wtedy widzimy mapę Teksasu w jakiś miast, no a potem możemy sobie jakieś konkretne miasto, nie wiem, Houston na przykład jakiś zaznaczyć, powiększyć jeszcze raz, no i wtedy widzimy mapę tego danego miasta i możemy sobie to w takim aż stopniu eksplorować. No ale oczywiście też, no tak tutaj wracamy do tego, że to ma wyświetlać podręczniki, czy ogólnie tekst, więc jak najbardziej można na tym czytać tekst, no i wtedy widzimy całe formatowanie, tytuły rozdziałów są wyśrodkowane, jeśli jakiś tekst jest pogrubiony, coś, no to też te są jakieś do tego znaki i to jest wszystko widoczne, no tylko wtedy ten monitor ma rozmiar 10x32, więc 10 linijek po 32 takie typowe znaki brajlowskie. To jest związane z tym, jak te komórki są rozmieszczone, bo komórek na linii jest 48, no ale one muszą być jakoś inaczej ułożone, żeby ten brajl wyglądał czytelnie dla nas. Dzięki temu właśnie dlatego między innymi powstał ten format EBRF, czyli jest taki podrasowany format pliku brajlowskich, który może mieć właśnie też linki, spisy treści, taki bardziej współczesny, no ale też jest w stanie się adaptować właśnie do różnego typu urządzeń, od zwykłych linijek brajlowskich, po brajla, który jest gdzieś drukowany, po właśnie różnego rodzaju urządzenia typu Monarka właśnie, więc może tutaj dostosować te linie. I od razu tutaj już firma przygotowała narzędzia, które pozwalają nawet starsze pliki BRF łatwo skonwertować do tego nowego formatu, żeby one były dla nas czytelne. Komórki są troszeczkę inne w dotyku niż to, co znamy. Tutaj Jonathan mówi, że to ma taki przyjemny, taki miękki, ale taki fajnie czytelny dotyk. Mówi, że to nie jest ani piezo takie typowo, na co mamy na linijkach brajlowskich, ale to też nie są takie te twarde komórki, które są na orbicie. Może po części to jest spowodowane tym, że komórki są zabezpieczone specjalną membraną, która no, powinna zabezpieczyć je przed pyłem, czy nawet cieczami. I tutaj jak ktoś nie chce słuchać o znęcaniu się nad technologią, no może na chwilę zatkajcie uszy, bo oto jak HumanWare przyszło do APH i chciało właśnie pokazać, jak to jest odporne, no to pracownik firmy po prostu otworzył puszkę Coca-Coli i rozlał ją na tą linijkę. Dobra, możecie odetkać uszy, bo nic się nie stało, właśnie ta membrana zabezpieczyła urządzenie, tam się po prostu stworzyła jakaś kałuża, którą można było sobie wytrzeć i komórkom absolutnie nic się nie stało. Też tutaj jest powiedziane, że te membrany będą wymienne, więc jakby to się z czasem zaczęło jakoś niszczyć, no to można ją bez problemu wymienić. Teraz porozmawiamy sobie o oprogramowaniu. Jak to jest HumanWare, no to jest pewnie Keysoft i faktycznie tak jest, no to jest to oprogramowanie, które jest stosowane na wszystkich notatnikach właściwie tej firmy i nie tylko. Natomiast to będzie na początku wersja okrojona, no bo te aplikacje też trzeba przystosować do takiego widoku wielowierszowego. Najpierw będzie prosty edytor Braille'a, więc tutaj możemy takie pliki BRF pisać. No to jest dosłownie taka maszyna brajlowska, gdzie faktycznie widzimy kilka linijek na raz. Natomiast też będzie edytor tekstu, który będzie kompatybilny z wszystkimi takimi współczesnymi formatami, czyli Word, PDF i tak dalej. Natomiast a propos Worda, będzie na tym urządzeniu, to jest chyba pierwszy raz, kiedy coś takiego będzie dla nas dostępne, będzie edytor równań matematycznych, który będzie wspierał no tutaj format UEB, czyli ten angielski Braille matematyczny oraz ten system NEMAT, który w Stanach Zjednoczonych był używany. No i możemy sobie takie równania na tym urządzeniu napisać. My je wtedy fajnie widzimy przestrzennie, jak to wszystko wygląda, a jak już to zapiszemy, no to osoby widzące też będą miały do tego dostęp, będzie to wszystko też dla nich czytelne. Urządzenie na razie nie będzie łączyło się z urządzeniami mobilnymi ani z komputerem i to jest związane z tym, tam później będzie jakaś aplikacja, która będzie nam pozwalała jakieś grafiki wysyłać. Natomiast jest tak na początku, to są też prototypy, także spokojnie w międzyczasie dużo się pewnie jeszcze zmieni. Natomiast to jest spowodowane tym, że to urządzenie ma troszeczkę odmienną strategię od tego, co właśnie zrobiła firma DOT. No bo jak pamiętacie, ta monitor, nie pamiętam, on chyba DOTPad się nazywał. On już działa z iPhone'ami i z Macami, tylko on tam po prostu nam wyświetla różne grafiki. Nawet właśnie tam jest podany przykład, ikonkę widzimy jakąś telefonu, to możemy sobie tą grafikę zobaczyć. A tutaj cel jest troszeczkę inny i zarówno APH i Humanware rozmawia z producentami czytników ekranu, jak tą przestrzeń roboczą na tym urządzeniu maksymalnie wykorzystać, tak żeby tam nie wyświetlać po prostu grafiki tam jednego elementu, tylko jakoś maksymalnie jednak ten tekst wyświetlić, tak? Żeby czytnik ekranu mógł nam, nie wiem, wyświetlić menu starta, jak to osoby widzące widzą, tabelki na stronach internetowych, arkusze w Excelu, tutaj bardzo by chcieli, żeby to było dostępne. No urządzenie ma dotyk, ma wsparcie dotyku, więc jakby to zrobić, żeby można było faktycznie stuknąć na jakąś komórkę, żeby coś uaktywić. No to wszystko musi być, no czytniki ekranu nie są jeszcze na coś takiego przygotowane, tam JOSPu mało, coś z JOSPem się zaczyna dziać, no ale to wszystko jeszcze musi zostać dogadane, natomiast jak to się stanie, no to myślę, że to urządzenie też będziemy mogli bez problemu połączyć sobie z komputerem i widzieć faktycznie ten ekran bardziej tak, jak to widzą osoby widzące. Ja tutaj widzę duże zastosowanie tego, nie wiem, wyświetlanie mierników w edytorach audio, różne właśnie czytanie tabel, gry, właśnie jakieś mapy. No tutaj pomysłów, jak coś takiego zastosować, jest dużo i nie mogę się doczekać, jak to urządzenie będzie szerzej dostępne. No a na to będziemy musieli pewnie jeszcze trochę poczekać. Tak jak mówiłem na początku, na jesień rozpoczną się testy w szkołach na uczniach, a potem firma przeprowadzi półroczny program szkoleniowy. W całych Stanach Zjednoczonych to różni właśnie instruktorzy informatyki i nauczyciele dostaną takie urządzenia i będą uczeni, jak z niego korzystać, po czym każdy z tych osób, które brało udział w takim szkoleniu, weźmie sobie takiego Monarcha do domu i będzie mógł na nim sobie jeszcze poćwiczyć, nauczyć się tego urządzenia, ale też przygotować jakiś program, jak to urządzenie można wykorzystać w szkole, żeby uczyć dzieci tego urządzenia. Tutaj było podkreślane to, że no to urządzenie będzie wykorzystywało takie rzeczy, z którymi osoby niewidome mogły nie mieć styczności. Powiększanie, pomniejszanie grafiki, zoom, przewijanie nie tylko w dwóch wymiarach, tak, bo możemy się przemieszczać po jakimś rysunku i do góry, do dołu i na boki, właśnie sobie jakieś konkretne sekcje przybliżać tego. No to są nowe rzeczy, więc no musimy, tutaj firma chce dobrze przygotować, jak uczyć pracy z takim urządzeniem. Jak już ten program się zakończy, to będzie gdzieś jesień 2024 rok, więc no mniej więcej za nieco ponad rok. Program będzie dostępny, urządzenie będzie dostępne w Stanach Zjednoczonych w jakimś programie federalnego dofinansowania. Nie wiem dokładnie, jak to wszystko tam wygląda, natomiast przez to, że firma APH już dostała jakieś środki, bo oni zajmują się właśnie produkowaniem, drukowaniem podręczników, więc tam jest jakiś budżet, tam jest jakiś program, które każdej osobie niewidomej ma dać dostęp do podręczników, no tutaj mają nadzieję, że mimo to, że to urządzenie jest droższe, a o cenie za chwilę powiemy, no to w przyszłości zamiast drukowania podręczników, no to każdemu dziecku można taki monitor po prostu dostarczyć, no i dzięki temu, mimo to, że samo badanie, tworzenie tego urządzenia, no to trochę pieniędzy pochłonęło i faktycznie tam już miliony w ten projekt zostały włożone, no to ostatecznie rząd w Stanach na tym zaoszczędzi. Bo samo urządzenie będzie kosztowało od 15 do 20 tysięcy dolarów, więc nie mało, na polskie to jest od 60 do 80 tysięcy. Czy będzie dostępne za granicą? Będzie, tutaj już jest powiedziane, że firma Humanware zajmie się dystrybucją międzynarodową, natomiast to jest taki sprzęt, który na pewno będzie wymagał dofinansowania, a przez to, że on jest też kierowany na rynek edukacyjny, oni na razie badają, jak wygląda kwestia dofinansowań takich rzeczy, zwłaszcza w szkołach w różnych krajach. I to jest naprawdę różnie. Tutaj jest podkreślane, że Stany Zjednoczone akurat tutaj są bardzo do przodu, bo nawet w tych krajach anglojęzycznych, w Kanadzie na przykład, jest tak, że każda prowincja właściwie ma swój rząd i różne zasady właśnie, jak takie dofinansowanie może wyglądać, więc no u nas na pewno byłoby z tym też ciężko, więc to wszystko potrwa. Mam nadzieję, że będzie to dostępne w jakimś stopniu, że przynajmniej w jakichś szkołach ten sprzęt się pojawi, albo będzie się dało dla użytku indywidualnego jakoś to dofinansować, bo no myślę, że to można spokojnie nazwać rewolucją, jak tutaj Jonathan Mosend fajnie nazywa Holy Grail, dosłownie taki święty graal w tego typu urządzeń, bo jeśli to faktycznie to będzie...
2: Jest no? W ogóle chyba nazwa projektu, pod którym, pod egidą którego to jest rozwijane, tak? To jest w ogóle projekt badawczy cały, okay. Holy Grail.
0: A tego to nawet nie wiedziałem.
2: Tak, przecież. Pod którym jest rozwijany ten monitor.
0: No na pewno takim Holy Grailem można to spokojnie, myślę, nazwać, bo tak jak tutaj mówi, to jest rewolucja. To nawet było podane, jeden z tych menadżerów od APA, który też jest niewidomy, córka jego kupiła sobie jakąś książeczkę, po czym on wrócił do domu, ściągnął sobie tą książkę tam z Bookshare'a chyba i mógł sobie ze swoją córką czytać, widział na

0: i aktualizować komponenty w miarę jak wychodzą nowe. I będzie to tam laptop taki z klawiaturą też w stylu Perkins, tą brajlowską, ośmiopunktową i z linijką. No i tym zajmuje się Orbit Research do spółki z AccessMind, czyli firmą Adiego Kusznira z Izraela. Adi Kusznir, wcześniej pomysłodawca Elbraila. No i pojawił się Adi Kusznir przy okazji, zdaje się, Sight Village, czyli znowu brytyjskiej, tak, brytyjskich takich targów sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku, na antenie podcastu Double Tap, no, kanadyjskiego z kolei. I opowiadał właśnie o tym, że no produkcja idzie zgodnie na razie wszystko z planem, kombinują dalej, jak pewne rzeczy zaimplementować. Już zaimplementowali te przyciski pod kciuki takie, które są z przodu urządzenia, o które między innymi Jonathan Mosen prosił. No i patrzą, co by tu robić dalej. Mówią, że jest trochę wyzwań, bo chociaż używają płyty głównej w zasadzie tylko z frameworka, no to robią większość tych procesów fabrycznych samodzielnie i mają takie wyzwania, na które no, ta płyta główna nie była po prostu przygotowana, czyli na przykład jak połączyć na jednej płycie głównej klawiaturę brajlowską, monitor i jeszcze jakieś inne komponenty i jak to zrobić, że nawet jak komputer będzie wyłączony, no to, że ten monitor będzie dalej działał, bo przecież on może być użyty też w trybie terminala, sparowany z innym komputerem lub z innym smartfonem. No i to są takie rzeczy, na które oryginalni twórcy jakby frameworka nie wpadli. No więc jest tu kombinowanie. No i było pytanie, kiedy to wyjdzie. Oni mówią, że no planują gdzieś tam na początku 2024 roku, ale jak będą musieli opóźnić, bo się okaże, że jakiś proces ich zdaniem jest niedopracowany, no to nie wypuszczą bubla, podobnie jak Be My Eyes. Bo to jest zbyt ważny dla nich projekt, żeby po prostu puścić to za wcześnie i są gotowi przekładać tyle, ile będzie trzeba, żeby tylko było, oni byli zadowoleni z efektu końcowego. Pytanie było o ceny i ewentualne parametry. No więc parametry nie są na ten moment jeszcze znane. Ceny wahałyby się w zależności od tego, jaka konfiguracja, od 3 do 6 tysięcy dolarów. 3 to ta najuboższa, 6 to ta najdroższa. No i zapytany o to Adi stwierdził, że oni chcą jednak utrzymać to, co obiecali, czyli że nawet najtańszy wariant będzie oferował więcej niż obecne notatniki brajlowskie. Czyli no mówi, że na pewno nie będą tego jakoś sztucznie osłabiać, żeby dawać tam jakieś na siłę gorsze procesory. No i piątki tam chyba nie będzie, czy niczego gorszego niż i piątka. Jeśli chodzi o procesory, no nie zdecydowali się jeszcze na jakieś oficjalne konfiguracje RAM-u i dysku i tam innych portów i rzeczy w tych poszczególnych wariantach. Natomiast no, porównywał to z Braille Not Touchem, z Braille Sensem, nawet tą szóstką najnowszą, czyli no, urządzenia, które mają Androida, ale no właśnie, Braille Not Touch, Android 8.0, jakieś 4 giga RAM-u, jakiś przed 6 lat Snapdragon, Braille Sense, no niewiele lepiej, bo tam też no, Android co prawda już dużo nowszy, ale i tak nie najnowszy. No i on mówił, że to nie ma co, cokolwiek by to nie było, nawet w tej najtańszej konfiguracji zaoferuje parametrycznie więcej niż te notatniki, które są dużo droższe. No więc trzymamy tu za słowo, no i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy dalej, no i trzymamy kciuki, że się uda tą Optimę zrealizować.
1: Ano, to teraz jeszcze chyba dwa newsy nam zostały z technikaliów.
0: Zgadza się,
1: i zaczynamy, no w sumie to są dwa twoje newsy.
0: Tak, zgadza się.
1: Najpierw mapy chyba są wpisane.
0: Tak, mapy Overture Maps.
1: Tak.
0: No bo my narzekamy bardzo często na to, że albo jest OpenStreetMap i na OpenStreetMap to w zasadzie nie jest źle, jak chodzi o rzeczy dostępne do naszych aplikacji nawigacyjnych. Chyba że w jakimś miejscu ktoś nie dodawał informacji, albo czegoś jeszcze nie zmienili, nie uaktualnili. No albo mamy mapy Google, które są w sumie fajne, tam jest dużo miejsc, tam ludzie dbają o to, żeby ich firmy się pojawiały. No ale za to dostęp jest płatny i no kiedyś było fajnie, a teraz nie bardzo aplikacje mogą się pod to podpiąć. No i się okazuje, że pojawia się powoli alternatywa, bo konsorcjum powstało w grudniu zeszłego roku pomiędzy TomTomem, Amazonem, Meta i Microsoftem. No i oni chcą stworzyć największą taką mapę świata, która będzie dostępna w otwartym formacie.

0: No i już jakieś pierwsze efekty, jakiś pierwszy zestaw danych został opublikowany. No i za geoforum.pl, za portalem geoforum.pl czytam, co następuje. Inicjalne wydanie bazy zawiera 4 warstwy dostępne dla prawie 60 milionów miejsc na całym świecie. W kolejnych odsłonach planowane jest zwiększanie szczegółowości, dokładności i zakresu tematycznego danych. Zbiory są dostępne do pobrania tutaj, oczywiście tutaj to link, który no, będzie artykuł podlinkowany w komentarzu, będziecie mogli do tego dotrzeć. Fundacja Overture Maps została utworzona w połowie grudnia ubiegłego roku z inicjatywy firm TomTom, Amazon Web Services, AWS, Meta, właściciel Facebooka i Microsoft wraz z Linux Foundation. Z czasem do tego grona dołączyła również spółka ESRI oraz kilkanaście innych firm zajmujących się mapowaniem i technologiami geoprzestrzennymi. Konsorcjum to zamierza stworzyć globalny system referencyjny i ustrukturyzowany schemat danych przestrzennych. Na tej podstawie powstanie zaś cyfrowa mapa świata, dostępna na wolnej licencji. Nowo opublikowane warstwy łączą różne źródła otwartych danych przestrzennych. Zostały one zweryfikowane i połączone przez serię kontroli jakości, a następnie opublikowane w schemacie Overture Maps. Schemat ten został tak zaprojektowany, aby umożliwić programistom usług mapowych pozyskiwanie i wykorzystywanie danych w ustandaryzowany sposób. Aktualnie dostępne do pobrania są interesujące miejsca, POI, warstwa opublikowana na podstawie danych przesłanych przez członków założycieli Meta i Microsoft, dodatkowo zaktualizowana na podstawie danych z innych źródeł, takich jak dane instytucji rządowych, pozyskiwane z crowdsourcingu oraz pozyskiwane przez technologię uczenia maszynowego. Zawiera ponad 59 milionów obiektów, które nie były wcześniej opublikowane jako otwarte dane. Budynki. Warstwa opracowana na podstawie danych ESRI oraz z różnych projektów, m.in. OpenStreetMap, Microsoft AI Generated Building Footprints. Zawiera około 70 milionów budynków z całego świata. Transport. Warstwa opracowana na podstawie danych z projektu OpenStreetMap przekształconych do formatu Overture Map pozwala na spójną segmentację danych oraz zapewnia liniowy system odniesień, dzięki czemu możliwe jest dodawanie dodatkowych informacji, takich jak ograniczenia prędkości czy ruch w czasie rzeczywistym. Granice administracyjne dane dotyczące krajowych i regionalnych granic administracyjnych oraz nazw regionalnych, które zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. No i to wszystko. I ja tutaj się uśmiecham, jeżeli słucha nas ktoś na przykład z Transition Technologies, no to jest, myślę, godne przetestowania chociażby i zbadania źródło do Seeing Assistant Move'a. No a może ktoś jeszcze nas słucha z innych aplikacji nawigacyjnych, chociaż wątpię, bo to chyba jedyna taka polska aplikacja. Więc dobrze, że takie dane powstają i że są udostępniane za darmo.
1: I ostatni news, taki bardziej dźwiękowy, dotyczący no, możliwości podłączania mikrofonów stereofonicznych, więc również tych do nagrań binauralnych, do smartfona.
0: Tak, taki interfejs, taką kartę dźwiękową stworzyła i dała na rynek firma Soundman, czyli m.in. firma odpowiedzialna za mikrofony binauralne OKM, różnych serii i generacji, które no, część z osób niewidomych, które się interesują nagraniami binauralnymi, posiada, z tego co wiem, te właśnie Soundmanowskie OKM-y. Interfejs kosztuje 70 euro, jest na USB-C, więc domyślnie podpina się go pod telefony androidowe, no ale też producent zapewnia, że po zastosowaniu odpowiedniej przejściówki na USB-A lub Lightning możemy je podpinać także do komputerów, czy to PC, czy Maców, do iPhone'ów, iPadów i tak dalej. No więc dzięki temu można rzeczywiście podpiąć. Tam jest jeden port na słuchawki, jest to interfejs z odsłuchem, jeden port na mikrofon. I to jest chyba, Tomku, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, unikat, bo my kiedyś szukaliśmy takiej karty dźwiękowej dla Androida, która by pozwoliła na rozdziałkę słuchawek z mikrofonem, żeby był i odsłuch, i były wpięte mikrofony stereo. I był z tym problem. Chyba znaleźliśmy tylko jedną taką kartę, jakiegoś Uniteka, ja dobrze pamiętam, która była bardzo cicha. Bo tak to były albo z jednym jackiem uniwersalnym kombi, albo z jackiem monofonicznym na mikrofon, jeżeli był osobny. No więc teraz jest taki interfejs. Co prawda producenci piszą, że nie jest on kompatybilny z telefonami Samsung, bo telefony Samsung nie oferują nagrywania w stereo pod USB-C, ale to chyba chodzi o to, że tam kwestia jest jakiegoś niewspierania, to ty, Tomku, bardziej znałeś chyba temat, 44100 KHZ, tam jakiś problem jest, tak?
1: Czy w ogóle Androidy to mają różne problemy? Na przykład Samsungi mają niewyłączalną regulację automatyczną głośności.
0: O.
1: I to nie zawsze jest dobre, więc no to różne są historie.
0: Mhm. No natomiast tu mamy nagrywanie przez kartę wspierane 24 bit 48 kHz. Także no powinno być dobrze. No jest taki interfejs, gdyby ktoś zamierzał kupić, to dajcie znać jak wrażenia, jak doświadczenia.
1: A ile kosztuje? Bo nie pamiętam, czy
0: 70 euro. 70 euro.
1: 70 euro. Ciekaw jestem też, czy on ma jakieś regulacje, na przykład regulacja poziomu nagrywania.
0: Nie wiem.
1: Ta karta.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem też, czy nie ma jakiejś
1: aplikacji. Bo tu jest w Androidzie też spory problem, bo nie ma żadnej możliwości sterowania właśnie nagrywaniem. W Windowsie jest ten suwak taki od nagrywania. W Androidzie nie ma. No i powiedzmy, jak nagrywam jakimś dyktafonem, no to jakby jak jest za cicho, no to okej, okay, mogę potem przygłośnić. No gorzej, gdybym chciał coś streamować na żywo.
0: No tak, to prawda. No plus oczywiście niektóre aplikacje na Androidzie mają swoje zgłaśnianie, tam chyba Amazing chyba.
1: Tak, niektóre mają.
0: Miałem jakieś podbijanie takie mikrofonu. No więc no, trzeba by kiedyś zakupić i się przekonać, ale fajnie, że coś takiego powstaje, bo no jest to produkt potrzebny i miejmy nadzieję, że tym, którzy go zakupią, on się po prostu sprawdzi.
2: Tymczasem mamy jeszcze jeden komentarz od naszego słuchacza Dawida, który się bardzo zdziwił, że z Blind Shellem po tej aktualizacji najnowszej są jakieś problemy. Dawid napisał, że u niego nie ma tych problemów, u niego jest wszystko w porządku, że bateria wytrzymuje mu 4 dni.
0: On, to super. No to widocznie jakiś jednostkowy przypadek.
2: Dokładnie, tak się czasem też zdarza.
0: Albo ktoś po prostu używa innej konfiguracji z jakąś aplikacją.
3: Może
0: albo
3: w inny sposób. Jest słaby zasięg też.
2: Też może tak być.
0: Może, więc no to okej, to odwołujemy alarm. Dzięki Dawidzie za potwierdzenie.
1: No i to tyle, jeżeli chodzi o tego, co mamy w notatkach. Pytanie, czy coś jeszcze komuś z nas udało się znaleźć.
3: Ja jedną rzecz szybko, tak a propos nawigacji, to im Paweł właśnie przypomniał, w sumie mogę to do drobnych newsów wrzucić, ale pojawiła się aktualizacja Voice Vista i a propos tego, jak deweloper sukcesywnie dodaje brakujące funkcje, to aplikacja już wspiera śledzenie głowy na AirPodsach, tylko przypomnę, to jest aplikacja, która nam przedstawia to, gdzie idziemy, dźwiękami binauralnymi, różne skrzyżowania i budynki, które mijamy. No i teraz po tej najnowszej aktualizacji, jeśli korzystamy z AirPodsów, no to możemy po prostu rozglądać się głową i ten dźwięk faktycznie będzie na tym, gdzie patrzymy, za nami podążał.
1: No i w takim razie chyba to już wszystko na dzisiaj. To ja...
0: No to wygląda.
1: Tak. To ja tylko przypomnę jeszcze, że dzisiaj zaczęliśmy i skończyliśmy w takim samym składzie, czyli Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Wilecki.
0: Dobranoc. Do usłyszenia.
1: I do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Na hip-hopowo rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie w programie RTV. Prasa, telewizja, radio, tak rapował Eldo. No o prasie to nie będzie, ale o tych pozostałych mediach jak najbardziej.
5: Owszem, i jeszcze należałoby do tego dodać internet do tej wyliczanki, bo on, jak to już u nas bywa od dłuższego czasu, staje się ważną częścią naszych wydań, także również i o niego zahaczymy. Telewizji chyba dzisiaj będzie przewaga, radio się pojawi, ale pod koniec, tak jak już też mogliście przywyknąć i tak, to właśnie o to będzie wyglądało wydanie programu RTV o numerze 194. Wracamy do Was, wracamy na antenę Radia DHT po kilku tygodniach nieobecności zachłysnęliśmy się tym rzutem nowości do ramówek, jaki miał miejsce z początkiem września. Wtedy tutaj spędziliśmy dużo czasu, no potem trzeba było troszeczkę odpocząć i tych nowości pooglądać też, żeby w ogóle wiedzieć, jak ostatecznie się prezentuje to, o czym mówiliśmy, więc niewykluczone, że do tego też jakoś nawiążemy po drodze. No ale minął już prawie cały wrzesień i troszeczkę zdążyło się na tym medialnym poletku wydarzyć. Troszeczkę też mamy zapowiedzi na kolejny miesiąc, dlatego też dziś przybywamy.
2: Przybywamy i witamy Was bardzo serdecznie. Jak zawsze na początek warto by się przedstawić, bo może ktoś z nami po raz pierwszy. Milena Wiśniewska.
5: I Michał Dziwisz.
2: I jesteśmy dziś na żywo.
5: Tak, więc ci, którzy nie są z nami po raz pierwszy, już wiedzą, jaki komunikat za tym idzie, a taki, że drogi kontaktu są dla Was otwarte, to znaczy są zawsze, ale kiedy jesteśmy na żywo, to tym bardziej, bo możemy na bieżąco reagować na to, co piszecie, o co pytacie, jakie opinie przekazujecie, a możecie pytać i przekazywać za pomocą naszego Facebooka, facebook.com/radio-dht, za pomocą naszej strony internetowej, a jeżeli chcecie po audycji jakoś się odnieść do tego, co tutaj było, to można to robić na przykład w Tyflo Podcast oraz na YouTubie, bo w tych oto miejscach nasz program jest publikowany, przy czym bez warstwy muzycznej. Natomiast jeżeli chcecie na przykład zarekomendować komuś posłuchanie tego dzisiejszego wydania i żeby miał pełnię tych doznań, jakie zamierzamy zaoferować, no to nic prostszego, wystarczy podrzucić link do serwisu Mixcloud, gdzie również nasza audycja w całości się znajdzie.
2: Wszystko się zgadza, nic dodać, nic ująć, chyba dziękuję. Tylko pozostaje zacząć.
5: Tak jest. Zaczynamy, słuchajcie, od TVN-u, no miejmy już po prostu z głowy tych szamanów z Wiertniczej, bo oni wystartowali, jak to zresztą prawie wszyscy, z większością swoich nowości i produkcji powracających na antenę z nowymi sezonami z początkiem września, ale już też mówiliśmy o tym, że na tym nie poprzestają, bo zamierzają co jakiś czas jakieś smaczki do tej ramówki swojej dorzucać. I kilka takich smaczków będziemy mieć w październiku, w listopadzie też nas co nieco czeka ten program z Maciejem Szturem i osobami w spektrum autyzmu, o którym mówiliśmy, to dopiero listopad, o ile plany się tutaj nie zmienią. Październik to będą też powroty produkcji już znanych, a więc kolejny sezon programu Lego Masters, ale to dopiero 21 października, więc o tym przypomnimy. Październik to także premiera telewizyjna serialu znanego z Playera, serialu Behawiorysta, ale to z kolei połowa miesiąca, połowa października, 16 dzień konkretnie tego miesiąca. Tak właśnie mówiliśmy, że to po wyborach tuż, także nie wiemy, czy w ogóle dożyjemy do tego momentu. Gdyby jednak się okazało, że nas wykończy kampania wyborcza i wszystko, co wokół, to dajemy znać, ale mam nadzieję, że jednak damy jakoś radę i wtedy Wam o tym przypomnimy. Natomiast początek miesiąca to też jest moment, na który TVN przygotował coś specjalnego dla swoich widzów. Przygotował, słuchaj, bitwę. Będzie to bitwa o gości. O. Bo tak to jest chyba, że Polacy często lubią oglądać jakieś, wiecie, metamorfozy, no metamorfozy wyglądu to jest jedna rzecz. Polacy, a przynajmniej jakaś spora ich część, wciąż lubi oglądać Magdę Gessler, chociaż oczywiście opinie na ten temat są różnorodne, no ale gdyby się to nie sprawdzało, to format by już nie był nadawany 13 lat, no i ona przemierza, wiecie, całą Polskę wzdłuż i wszerz i nadaje nowe oblicze polskiej gastronomii i gdzieś tam właśnie pokazuje te metamorfozy, jakie by mogły zachodzić w restauracjach. I podobnym tropem kiedyś poszedł TVN, robiąc program z Małgorzatą Rozenek, która miała być taką Magdą Gessler, jeżeli chodzi o hotele. Ale to się nie sprawdziło. Nie wiem w zasadzie czemu, bo tego nie obejrzałam nigdy w życiu. Ale jakoś tak się skończyło chyba na jednym sezonie i nikogo to nie obeszło za bardzo. Więc TVN postanowił podejść troszeczkę inaczej do tego tematu. Już tym razem nie pod kątem metamorfoz, ale właśnie tego, aby tym razem, podobnie jak gdzieś tam od podszewki, czy też od kuchni właściwie możemy poznać świat restauracji, to żeby właśnie widzowie mogli przyjrzeć się rzeczywistości miejsc, w których można skorzystać z noclegu. No i właśnie temu będzie poświęcona bitwa o gości, którą będzie można śledzić już od jutra, w niedzielne popołudnia o godzinie 17:30 na antenie głównego TVN ekranu, bo generalnie w tym wejściu skupiamy się na głównym TVN-ie, ale nie tylko, bo również kanały poboczne z tej grupy tutaj się pojawią za moment. Ale główny TVN, bitwa o gości, niedzielne popołudnia 17.30. O co tutaj chodzi? No, jak myślisz, Michale, czy oni sami wymyślili ten format, czy jednak postanowili skorzystać z czyjegoś konceptu?
2: Stawiałbym na to, że to jest program na jakiejś zagranicznej licencji.
5: Jak to z reguły zawsze na to narzekamy, bo lubimy, że jakoś nikomu się nie chce usiąść, albo może brakuje tych dobrych pomysłów i wszystko trzeba kupować. Tak się stało i tym razem.
2: Chociaż oryginalnie... wiesz, z drugiej strony to teraz TVN to jest taka w sumie międzynarodowa firma, więc oni nawet jeżeli z jakiejś licencji zaczerpnęli, to mogłoby się okazać, że to jest licencja po prostu będąca własnością innej stacji z portfolio obecnych właścicieli TVN.
5: No, oryginalnie ten program, ten format się nazywa Be My Guest, czyli bądź moim gościem. U nas mamy, tak wiecie, brutalnie i walecznie bitwę o gości. Natomiast oryginalnie ten format już jest znany od roku 2010. Produkowany jest w Wielkiej Brytanii. Ma tam różne swoje odmiany, także zobaczymy, czy w Polsce też się doczekamy jakichś wariacji na temat. Łącznie powstało w Wielkiej Brytanii ponad 1000 odcinków, ale to nie wszystko. To nie jest tak, że ten format nie wyszedł poza granice Zjednoczonego Królestwa i dopiero teraz my jesteśmy pierwsi, bo już było kilka lokalnych wersji, na przykład w Holandii, Francji i Hiszpanii. No i jak zapewne jesteście ciekawi, na czym ma tutaj polegać formuła, na czym ma wreszcie polegać ta bitwa. Otóż istotą jest tutaj to, że właściciele pensjonatów, hoteli, glampingów, wiecie, glamping to taki elegancki kemping, to my to wiemy z tego programu o 40 i 20, bo tam jedne przecież mieszkały na glampingu. No więc właściciele takich różnych przybytków, miejsc noclegowych odwiedzają się, spędzają wspólnie dobę hotelową i oceniają. Testują pokoje, sprawdzają detale, korzystają z atrakcji zapewnianych przez dane miejsce, jedzą wspólnie posiłki, a na koniec decydują, ile zapłaciliby za taki nocleg. No i teraz pytanie, prawda, czy trafią, czy przestrzelą. Dalej tutaj czytałem w zapowiedzi, że w każdym odcinku bitwy o gości o zwycięstwo walczyć będą cztery różne obiekty. Konkurenci, czyli hotelarze, odwiedzą się nawzajem, by znaleźć odpowiedź na jedno najważniejsze pytanie. Czy cena za pobyt jest adekwatna do oferowanych warunków?
2: Czyli tu uczestniczyć będą ludzie, że tak powiem, z branży. To nie będą jacyś przypadkowi ludzie, którzy się zgłaszają i no, ja sobie pomieszkam teraz tu, a potem sobie pomieszkam tam i powiem, czy mi się podobało. No nie, tu będą ludzie, którzy teoretycznie przynajmniej powinni wiedzieć, o co w tym biznesie chodzi.
5: Tak, oczywiście możliwe, że sami reprezentują jakiś inny segment branży, bo to przecież no, na pewno są inne realia, jak masz hotel, a jak masz taki glamping, no ale... coś już wiedzą, prawda? Od tej właśnie strony zarządzania takim obiektem. No i dalej, cytując tę zapowiedź, czas poznać nietuzinkowych właścicieli i ich wyjątkowe miejsca oraz przekonać się, kto wycenił swój obiekt uczciwie, a kto ma cenę z kosmosu. No, myślę, że to brzmi nawet... dosyć ciekawie, bo tak jak mówiłam, Polacy lubią oglądać chociażby ten restauracyjny świat. Już teraz właśnie dzięki Magdzie Gessler wiedzą, jak na przykład czym się dobra pizza powinna cechować i tak dalej, więc być może również i ten świat hoteli jakoś ich zainteresuje. Jakoś w przypadku tej Małgorzaty Rozenek to nie chwyciło, ale nie zdziwię się, jeżeli tutaj będzie inaczej. Się okaże, jeszcze raz przypomnę, niedziela 17.30, chociaż pierwotnie to miało wyglądać troszkę inaczej. To też myślę, że warto jako ciekawostkę to podać, szczególnie, że mogliście natknąć się, jeżeli śledzicie te portale medialne, na jakieś takie informacje w tej kwestii, bo w ogóle to miało być tak, według wstępnych założeń, że ten program mieliśmy oglądać 5 razy w tygodniu. To nie tak, że codziennie, wiecie, po jednym odcinku takim, gdzie widzimy po cztery obiekty, tylko tak to troszeczkę rozczłonkowane, tak jak w pewnym momencie parę dobrych lat temu, jak program Ugotowani wrócił, to też tam był jakiś taki podział, że w kilku odcinkach, chyba tam trzech, były kolacje, a potem było jakieś takie podsumowanie. Więc tutaj w czterech odcinkach pokazywanych od poniedziałku do czwartku odbywać się miała prezentacja obiektów, a w ramach piątkowych odcinków miał być wyłaniany najlepszy obiekt spośród całej czwórki. Więc no pewnie mielibyśmy takie, wiecie, jakieś półgodzinne wydania tego, bo nie dłuższe raczej. No tutaj mamy 17:30, więc no do faktów to chyba potrwa. Także taka bardziej skondensowana forma, czy lepiej, czy gorzej, trudno powiedzieć, szczególnie jeżeli się formatu nie widziało. Zapewne zerknę, czy zostanę, jak zwykle, powiem, się okaże. Nie wiem, czy na żywo jutro, bo pewne inne atrakcje się szykują na popołudnie niedzielne, o których opowiem później, ale ponieważ jestem użytkowniczką playera, to mogę tam później zajrzeć i dawajcie znać, jakie są wasze plany i czy to przykuło waszą uwagę.
2: Tak sobie myślę, że może pierwotnie to miało ukazywać się tyle razy w tygodniu, bo być może właśnie pierwowzór, ten, na którego licencji program jest tworzony, czyli Be My Guest, o którym mówiłaś, skoro na Wyspach ma około 1000 odcinków, to może właśnie dzięki temu doczekał się tak pokaźnej liczby.
5: No ale że pozwolono im na taką zmianę, prawda? To jest jednak istotna modyfikacja, a może przez część czasu robiono tak, przez część tak, tak, wybaczcie, nie jesteśmy tak zorientowani w brytyjskim czy w ogóle zagranicznym rynku medialnym, no ale skoro taka opcja przeszła, została zaakceptowana przez producentów, no to może tak być, bardziej tak TVN-owi pasowało do ramówki, no i tyle.
2: I zrobili.
5: W ciągu tygodnia pokazują parę dokumenty, do tego wątku też nawiążemy za chwilę. Natomiast wieczorami stacja TVN pokazuje między innymi teleturniej Milionerzy. I teraz się odniesiemy do tego, o czym wspominałam na początku września, że wrócimy do tego wątku, jeżeli dowiemy się więcej, kiedy to i w jakiej to formie. Chodzi o to, że milionerzy się rozrastają, bo już nie milionerzy, już słuchajcie, mówiliśmy, stworzyliśmy taki neologizm dwumilionerzy. I to właśnie się wydarzy całkiem niedługo, nie w przyszłym tygodniu, ale w jeszcze kolejnym. Natomiast jak już widzicie, nie jest aż tak obficie, jeżeli chodzi o te medialne informacje teraz, więc wolimy wam dać znać o tym już teraz. W tym momencie, że 9 października wystartuje ta specjalna edycja Milionerów, w finale której uczestnicy zagrają o 2 miliony złotych. W ogóle był osobny casting do tej edycji, o czym mówiliśmy, także to nie jest tak, że oni się rekrutowali z tego castingu, co wszyscy uczestnicy, tylko musieli świadomie zdecydować się na to, że chcą zagrać o jeszcze więcej. No i skoro większa wygrana to trochę zmodyfikowana formuła i nieco nowych zasad, więc pozwolę sobie je tutaj odczytać w takiej formie, w jakiej TVN przekazuje o nich komunikat, bo nie chcę tutaj parafrazować, aby czegoś wam nie przekazać z błędem, bo też nie mam pewności, czy wszystko dobrze analizuję, dopóki jeszcze nie widzieliśmy tego formatu, to też nie wiemy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ale co nieco nam już to powie. A więc tak jak powiedziałam, edycja teleturnieju, którą poprowadzić będzie, to się nie zmienia, Hubert Urbański, wystartuje 9 października, będzie składać się z 9 odcinków i w 8 zawodnicy wygrywać będą pieniądze takie jak w regularnej wersji, natomiast w 9 finałowym osoby, które w odcinkach eliminacyjnych odpowiedziały na co najmniej 7 pytań, będą mogły stanąć do walki o 2 miliony złotych. W finale wszystkie wygrane będą podwojone już od pierwszego pytania. Czyli jak rozumiem, nie 500 zł, a 1000 zł, tak? I tak dalej, i tak dalej.
2: No tak.
5: Dodatkową zmianą będzie ruchomy próg gwarantowany we wszystkich odcinkach specjalnej edycji. Pierwszy próg utrzymany zostanie na poziomie 1000 zł, a dalej po każdym pytaniu Hubert Urbański będzie pytał gracza, czy na tym etapie chce zablokować gwarantowaną kwotę. To fajne akurat. To ciekawe, na co się będą decydować, prawda? Czy wcześniej, że na przykład zablokują sobie 5000 zł, Czy będą czekać z tym, czekać do jakiejś rzeczywiście kwoty nawet wyższej niż to domyślne 40, które teraz jest w zwykłych odcinkach. W finałowym odcinku najszybszy uczestnik otrzyma od prowadzącego ofertę. Będzie musiał zainwestować część swojej dotychczasowej wygranej, aby wejść do gry o 2 miliony złotych. Na ostateczną kwotę wygraną przez finalistę złoży się kwota pozostała z eliminacji i cała wygrana z finału. Tak więc tak te reguły mają wyglądać, a przynajmniej tyle o nich wiemy. Odcinki specjalne milionerów emitowane będą od ich standardowej porze, do jakiej nas przyzwyczajono, jeżeli chodzi o milionerów. Natomiast finał z grą o 2 miliony złotych zostanie pokazany, no i to jest wyjątkowe, bo normalnie milionerów nie ma w piątki, są od poniedziałku do czwartku. Natomiast tutaj w piątek 20 października o godzinie 20 będziemy mieć ten odcinek finałowy. No bo normalnie milionerzy są po serialu na wspólnej o 20 bodajże 55 od poniedziałku do czwartku, także tutaj wyjątkowy piątkowy wieczór w TVN-ie, super kino będzie musiało ustąpić miejsca właśnie finałowemu odcinkowi milionerów, którzy powinni na tę okazję zmienić nazwę na dwumilionerów, ale nie zmieniają, więc pozostaniemy przy tym, co jest i myślę, że warto będzie zobaczyć, bo jest to jednak coś nietypowego. Jedna z takich edycji była, zdaje się, już w Niemczech, więc to też nie jest nasz pomysł, tylko gdzieś tam już to przetestowano, także myślę, że zerknę, jeżeli nie na te odcinki, które będą po drodze, bo oglądam w tym czasie inne rzeczy i może uciec to mojej uwadze, to nawet na ten ostatni, żeby właśnie zobaczyć, jak te zasady tutaj będą wyglądały w praktyce i czy uda się wygrać te 2 miliony, panie. No, co byś ty zrobił, jakbyś te 2 miliony wygrał?
2: No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale żeby wygrać, trzeba grać, trzeba by się najpierw zgłosić na casting do dwumilionerów i swoją drogą ciekawe, czy tym razem już by się udało tam w ogóle dostać do tych
5: eliminacji. Spoiler alert, pewnie nie.
2: No, też tak coś czuję.
5: Bo po niewidomemu to nie jest możliwe, tak, aby przejść
2: tam są ekrany dotykowe.
5: Lepszy, tak, tak, żeby pozaznaczać odpowiedzi w szybkim tempie na ekranie dotykowym, w żadnym tempie się nie da, a żeby być najszybszym, to już w ogóle zostało to przetestowane przez osoby niewidome, które próbowały walczyć, ale no, jest jak jest, także nie dla nas 2 miliony, Michale, musimy ciężko pracować, wcześniej wstawać, dźwigać większy ciężar, to może nam się kiedyś uda. Może to szczęście i te wielkie pieniądze są nam zapisane w gwiazdach, a nie bez powodu robię taką analogię, bo wyobraź sobie, to w ogóle nie jest jedyne takie nawiązanie w tej audycji do tego, że inaczej, do kwestii jesiennych ramówek, produkcji, o których w starcie mówiliśmy na początku września i się okazuje, że coś tutaj nie do końca chyba działa. Mówiliśmy właśnie o tym paradokumentalnym serialu Zapisane w gwiazdach, którego ideą jest to, że bohaterowie mają jakieś problemy, które rozwiązują dzięki poradom wróżek. No i mówiliśmy też, że ten teleturniej jest emitowany, że ten serial jest emitowany w paśmie popołudniowym w czwartki i w piątki o godzinie 16:50, od poniedziałku do środy. W tym miejscu można oglądać reaktywowany serial Detektywi. No i wyobraź sobie, Michale, że jakoś chyba widzowie nie zachwycili się tymi wróżkami. Może gdyby tam pokazywane były wróżki, wiesz, na żywo, tak jak te arkana magii kiedyś w nocy były, albo wróżbita Maciej by przychodził, czy inny jakiś, to byłoby okej. Okay. Ale jakoś ten serial im się chyba nie spodobał. Oglądalność nie była satysfakcjonująca. No i co? No i to nie jest tak, że oni zdjęli to całkowicie, no bo jednak nakręcili, trzeba wyemitować to, co już zostało nagrane. Przy czym ograniczono emisję do piątków. Będzie można tylko w piątki to oglądać. Co w czwartki? No w czwartki dodatkowy odcinek Detektywów. Czyli teraz mamy Detektywów od poniedziałku do czwartku. W piątki Zapisane w gwiazdach. Myślicie, w związku z tym, że Detektywi się szybciej skończą, prawda? Skoro dodatkowa emisja w tygodniu, to się szybciej wypstrykają z tych odcinków. To też nie tak, na szczęście dla fanów, bo podjęto decyzję, aby wyprodukować więcej odcinków Detektywów. Bo miało być ich 36 w tym sezonie, który teraz jest, który pojawił się po reaktywacji, a będzie ich 47. Także
2: czyli
5: też
2: będą jednak dalej próbować.
5: Decyzja. Tak. No jak widać, to chwyciło pewnie gdzieś tam trochę na fali sentymentu, ale jednak. No,
2: ale ja się tak zastanawiam, wiesz co, z tym serialem o wróżkach zapisane w gwiazdach, że oni naprawdę nie mogli posłuchać jakiejś jednej wróżki, która tam w tym serialu uczestniczyła. No chyba, że wszystkie były nieprawdziwe, bo to tak czasem przecież
5: oj, tam
2: jest.
5: Nie psuj zabawy.
2: No, jakby nie mogła jakaś im przewidzieć, słuchajcie, no nie, nie idźcie tą drogą, bo to nie chwyci. No ale z drugiej strony może też wiedziała, co robi, bo swoją garzę na pewno jakąś zgarnęła.
5: No więc właśnie. Przyznam, że nie oglądałam ani jednego odcinka tego czegoś, bo tak jak mówiłam już przy prezentacji tego serialu z początkiem września, no nie bardzo mnie ta fabuła zainteresowała. Jeżeli oglądaliście, to dawajcie znać. Czy się dziwicie decyzji TVN-u? Może jednak uważacie, że ten serial fajny jest. No ale może jednak podzielacie pogląd tych widzów, którzy stwierdzili, że nie warto tego włączać mimo wszystko, chociaż tematy wróżbiarskie są gdzieś tam w pewnych kręgach u nas popularne. No ale może właśnie nie dla widzów TVN-u, może to jest inny segment na rynku. No trudno powiedzieć, nie zagrało coś w każdym razie, tak więc nie oglądałam, nie mogę się wypowiedzieć na bazie tego, co się tam dzieje, tylko właśnie no, sama zapowiedź po prostu mnie nie przekonała, tak więc nie wiem, czy te wróżki są prawdziwe, czy nie, ale właśnie mam dziwne podejrzenie, Michale, wiesz, że jednak one tak nie do końca.
2: Słabo wróżą po prostu.
5: Że wróżą bardziej z zapisów scenariuszu mimo wszystko niż z kart czy tam innej szklanej kuli. No ale być może jakoś powątpiewam. Dawajcie znać, jeżeli wiecie coś o tym więcej. I to nie jest jedyna produkcja, co do której pewne ograniczenia zajdą, jeżeli chodzi o emisję. Do TVN7 zajrzymy na moment, bo Hotel Paradise się doczeka takiego ograniczenia. Dotychczas od końca sierpnia jeszcze mogliśmy go oglądać od poniedziałku do piątku, teraz od poniedziałku do czwartku, więc też rezygnują z jednego odcinka, z odcinka piątkowego. Kiedy to przeczytałam, to pomyślałam, że w tym miejscu TVN7 może jakąś nowość umieści, bo już tak się czasami zdarzało, że właśnie ograniczali ten Paradise od poniedziałku do czwartku, bo w piątek było coś tam innego, a TVN7 zapowiadał, że szykują jakąś nowość na późną jesień, ale jeszcze nie mówi, co to będzie. Tymczasem sprawdziłam w ramówce na pierwszy piątek października, bo to właśnie od października te zmiany wchodzą w życie i tam po prostu jakiś film sobie będzie. Tak więc nie wiem w sumie czemu tak, szczególnie, że to nie jest skorelowane z jakąś zmianą co do liczby odcinków w ramach serii, bo miało ich być 48 i ich będzie 48. Już jesteśmy na 25, 25 wczoraj poleciał, także za połową zaledwie. Także nie wiem czemu tak, po prostu chyba, żeby było na dłużej, takie mam wrażenie. Może czyli można było od razu tego zrobić od poniedziałku do czwartku, żeby wam to na dłużej wystarczyło. A może wtedy uznali, że jednak byłoby za długo i byłoby rozciągnięte w czasie i widzom by się to nie spodobało. No, wiedzą co robią pewnie lepiej niż my. Co my tutaj możemy, biedni komentatorze, tylko siedzimy, marudzimy, nic nam się nie podoba. A
2: czekamy na komentarz kiedyś, który może do nas nadejdzie, to zróbcie własną telewizję.
5: No właśnie, dziwne, że jeszcze nikt tego
2: właśnie
5: nie napisał. Ale radio już swoje...
2: Mamy, tak. No to może kiedyś.
5: To nawiązanie do TVN7 nie było też przypadkowe, bo w pewien sposób odniosę się również do tej stacji w przypadku kolejnej nowości, chociaż macierzystą stacją, w jakiej będzie można ją oglądać, jest TVN Style. A tę nowość prowadzić będzie dziennikarka kiedyś związana z Telewizją Polską. Mówiliśmy o jej odejściu, później o jej przeniesieniu się właśnie do grupy TVN. Związana ta dziennikarka również była z licznymi stacjami radiowymi już wielokrotnie. Jej biogram i osiągnięcia przywoływaliśmy. Mowa o Marzenie Rogalskiej, która teraz poprowadzi swój, wiecie, kiedyś był Szymon Majewski Show. Ona poprowadzi Rogalska Show. Więc jakoś się nie trudno domyślić, jaka będzie formuła tego programu, prawda? Skoro jakoś tak skojarzyłam to też z jakimś innym programem tego typu, do którego zapraszani byli goście, no również z czymś takim będziemy mieć tutaj do czynienia. No to, że Rogalska ma show, to nie znaczy, że będzie tam sama siedziała. Będzie miała gości, z którymi będą znane postaci ze świata polskiej kultury i show biznesu. W pierwszych odcinkach pojawią się m.in. Anna Dereszowska, Katarzyna Figura czy Urszula Duda. Dudziak. Prowadząca często postawi ich w nietypowych sytuacjach, których sami się nie spodziewają. Dziennikarka zada też bezpośrednie pytania o sprawy, które są dla nich najważniejsze. W kameralnej atmosferze gwiazdy zdradzą prowadzącej mniej znane fragmenty swoich życiorysów, opowiedzą o planach i marzeniach, a także ujawnią swoje ukryte talenty. Jak podkreślasz szef stacji, to taka ciekawostka, którą sobie pozwoliłam tutaj zacytować, że z jego obserwacji tak wynika, że dotychczas niewiele było kobiet, które prowadziły tego typu programy. No może rzeczywiście, jakby to tak podsumować, wiecie, dodać właśnie Kubę Wojewódzkiego do Szymona Majewskiego, do Wojciecha Jagielskiego. No w przypadku Majewskiego mamy jeszcze ten
2: do Najsztuba i Żakowskiego jeszcze.
5: Tak, Najsztuba, Żakowskiego. Jakby porównać do nich kogo? No Alicję Rezich Modlińską. No to faktycznie jednak ta przewaga płci jest widoczna, że to dotychczas panowie przepytywali częściej, ale to nie było tak, że panie w ogóle tego nie robiły. Czy ktoś jeszcze poza Alicją ci przychodzi do głowy? Kto podobny program miał, podobny format?
2: Szczerze mówiąc, nie.
5: No więc właśnie. No on w ogóle jest sklasyfikowany jako late night show. Chyba Szymona Majewskiego na przykład tak nie klasyfikowano, bo on jednak właśnie bardziej tutaj satyrycznie do tego podchodził, ale no goście też byli, dlatego sobie pozwoliłam to zestawić, więc bardziej Rogalska jest tutaj zestawiana chociażby z Wojciechem Jagielskim, no bo właśnie to będzie rzeczywiście late night show, bo będzie go można oglądać po godzinie 22, dwa razy w tygodniu i to jest też ciekawe, bo z reguły dwa razy w tygodniu to albo to są dwa dni powszednie, albo dwa dni weekendowe, a tutaj mamy niedzielę i poniedziałek.
2: O proszę.
5: Więc niedziela i poniedziałek, godzina 22, począwszy od 1 października, tak jak powiedziałam w TVN Style, ale być może się zastanawiacie, czemu ona gadała o tym TVN 7. Ano dlatego, że to już co prawda za nami, ale warte myślę odnotowania, a może ktoś akurat się natknął, bo pierwszy odcinek postanowiono pokazać właśnie na antenie TVN 7, programu kanału dostępnego naziemnie, tak aby pewnie więcej widzów mogła się na to natknąć i za tą sprawą zajrzeć później do TVN Style po więcej. Ten odcinek został wyemitowany wczoraj, czyli w piątek 29 września o godzinie 21. Przyznam, że nie oglądałem. Siedziłam w tym czasie inne propozycje programowe w innych stacjach, ale może ktoś widział i może się podzielić jakimiś wrażeniami, czy tutaj Marzena Rogalska się wyróżnia na tle innych programów podobnych, jakie widzieliśmy w przeszłości. Natomiast wierni widzowie TVN Style mogą kojarzyć, że kiedy Marzena Rogalska trafiła do grupy TVN, to otrzymała jakiś czas później inny własny program i możecie się zastanawiać, czy w takim razie ona już rezygnuje z tamtej pozycji programowej, z Małych Światów według Marzeny Rogalskiej. Ano nie, jak najbardziej one też będą w jesiennej ramówce TVN Style. Także pani Marzena może tutaj się poszczycić dwoma programami, będzie więc kobietą zapracowaną. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o takie nowości w grupie TVN na teraz. Tak jak powiedziałam, będziemy do niej wracać pewnie w okolicach właśnie wyborów, bo tuż po wyborach, tak jak powiedziałam, serial Behawiorysta trafi z playera na antenę telewizji TVN, a skoro o wyborach mowa, no to nie da się ukryć, że to właśnie z nimi jest podyktowana pewna decyzja dotycząca stacji TVN24, którą też sądzę, że warto odnotować.
2: Zgadza się. Ta decyzja została podjęta już jakiś czas temu, bo rzecz ma miejsce od 16 września, ale że jeszcze trwać będzie do 16 października, no to myślę, że rzeczywiście jest warta wzmianki. Otóż właśnie w tym okresie abonenci Canal Plus oraz wybranych sieci kablowych oraz IPTV mają możliwość oglądania kanałów TVN24 oraz TVN24 Biznes i Świat w ramach otwartego okna. Te kanały są teraz dostępne już w podstawowych pakietach telewizyjnych. Jest to inicjatywa, no, najprawdopodobniej, i tu myślę, że nie trudno zgadnąć, związana z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. A przypomnijmy, gdyby jeszcze ktoś nie wiedział, to one się odbędą 15 października. Akcje odkodowania kanałów TVN24 i TVN24 BIS przed zbliżającymi się wyborami. Wspierają m.in. platforma Canal Plus oraz następujące sieci kablowe, m.in. UPC Polska, teraz to oni są już chyba nawet Play, Vectra, Multimedia Polska, Toja, Probax, Elsat, Avios oraz Astanet. A jak na to wszystko reaguje na przykład Polsat Box? Otóż w ofercie tego dostawcy kanały TVN24 i TVN24 BIS są dostępne dopiero w pakiecie N. W najniższym pakiecie, który się nazywa S, dostępne są kanały informacyjne takie jak Polsat News, Polsat News 2, Wydarzenia 24 oraz niekodowany TVP Info, a pakiet M oferuje dodatkowo kanały w Polsce.pl i Telewizję Republika. No to,
5: to dobrze.
2: Taki przekrój rzeczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o Orange TV, to TVN24 i TVN24 BIS są dostępne już od najniższego pakietu, więc nie ma tam potrzeby wprowadzania dodatkowej promocji. Ja tak się zastanawiam, bo okej, jakby rozumiem ideę i idea jest na pewno szczytna, żeby rzeczywiście udostępnić tym wszystkim, którzy są zainteresowani, żeby oglądać TVN24 czy TVN24 BIS zupełnie za darmo, ale tak się zastanawiam, no zobacz, jeżeli nawet masz możliwość oglądania danego kanału w jakimś tam powiedzmy wyższym pakiecie, który prawdopodobnie nie kosztuje jakoś bardzo dużo, a decydujesz się jednak na to, że to nie, no ja sobie skorzystam z tego mniejszego pakietu, to jakie jest prawdopodobieństwo, że zechcesz mimo wszystko na tę stację, którą i tak nie jesteś zainteresowana rzucić okiem?
5: No nie wiem, może liczą, że przypadkiem ludzie trafią, jak będą po tych kanałach skakać.
2: No, no może.
5: Jak nie spróbują, to nie będą mieli.
2: Oczywiście.
5: Oczywiście zawsze są te głosy, że więcej kontentu z TVN24 powinno chociażby w tym okresie iść do głównego TVN-u. Pytanie, na ile to jest tam możliwe, żeby zapisy koncesyjne wypełniać i żeby tam się nikt do nich nie przyczepił, że za dużo mają treści o takim i takim profilu. Aż tak, wiecie, się na tym nie znamy, nie wiemy, co tam mają napisane. Może jakby mogli, to by robili to, chociaż jak była pandemia, to przecież na przykład Fakty po południu szły do głównego TVN-u, prawda? Więc nawet może coś takiego można byłoby zrobić, więc ci widzowie pomiędzy tą ukrytą prawdą, a przed tymi wróżkami, to by sobie na informacje popatrzyli.
2: Tym bardziej, że przecież kiedyś Fakty to w TVN-ie to się pojawiały kilka razy dziennie.
5: Boże, no wiem, ale jakieś telewizja miała inne oblicze, jednak wycofano to widocznie z powodu takiego, że się okazało, że nie masz takiego zapotrzebowania, jest telewizja informacyjna, tutaj dawajmy tę ukrytą prawdę. Ciągle i kuchenne rewolucje po raz 200, te same odcinki.
2: I telewizję śniadaniową.
5: No przecież. Także no, być może to jeszcze mógłby być dobry krok z ich strony, skoro mogli kiedyś właśnie w okresie pandemicznym dawać tego trochę więcej. Tam przecież jeszcze w TTV, prawda, był ten poranek.
2: Tak, tak.
5: No właśnie, więc mają jeszcze trochę rozwiązań, po które mogliby sięgnąć, a nie robią tego, no ale no, sięgają po coś. No dobre i to chociaż z ich perspektywy, jak sądzę. Nie będziemy tutaj już, wiecie, oceniać ich strategii biznesowych. Mówimy o TVN24, więc nie jest chyba tajemnicą, jeżeli ktoś śledzi jakoś ten świat polityczny, co jutro wypełni ramówkę tej stacji. Oprócz tego, że standardowo w niedzielę mamy kawę na ławę, mamy lożę prasową, no ale oprócz tego będzie marsz miliona serc. A mówimy o tym nie bez powodu, no bo TVN24 to oczywiste. Natomiast gdzie jeszcze będzie można obejrzeć relacje z marszu? Ci, którzy będą nim zainteresowani, jakie jeszcze stacje mogą włączyć?
2: A no na przykład będzie można sobie obejrzeć Marsz Miliona Serc na głównej antenie, na antenie TVN. Jeżeli chodzi o inne stacje, to w Polsat News też będzie można obejrzeć transmisję czy relacje z tego wydarzenia. Natomiast, no i tu żadne zaskoczenie, najprawdopodobniej tego wydarzenia nie będzie w żaden sposób relacjonować TVP Info.
5: I dobrze, bo jakaś konwencja PiSu ma chyba być, to ważniejsze.
2: No to tak, to akurat akurat będą mieli na pewno co pokazywać. Start marszu zaplanowano na godzinę 12, wtedy ruszy relacja w TVN24, która będzie nadawana równolegle na antenie TVN. Na obu antenach transmisja z wydarzenia będzie prowadzona do godziny 16 i w związku z transmisją z wydarzenia loża prasowa w TVN24 zostanie pokazana dopiero wieczorem. No więc tak to wygląda. Trzy anteny i trzy relacje tak naprawdę, chociaż w sumie dwie relacje, bo to będzie taki przekaz wspólny TVN i TVN24, no i jeszcze Polsat News coś od siebie też pokaże.
5: No my tutaj nie będziemy analizować idei marszu, czy dobrze, że Koalicja Obywatelska go organizuje. Nie dlatego, że się boimy czegoś, że się wstydzimy przekazywać nasze poglądy, bo wiecie, że nie, tylko po prostu nie od tego jest nasz program, więc po prostu przekazujemy informacyjnie, jeżeli ktoś chce zobaczyć, niezależnie od tego, czy jest za, przeciw, waha się, czy gdyby mógł, to by maszerował, czy też w ogóle niekoniecznie, ja po prostu chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no to gdzie będzie można, no bo jest taką jednak niestandardową sytuacją, że główny TVN coś takiego pokazuje, aczkolwiek jak był marsz 4 czerwca, to też wydaje mi się, że były relacje w głównym TVN-ie. Zobaczymy, czy tutaj frekwencja będzie podobna.
2: Tu mamy na przykład pytanie od naszego słuchacza Roberta, czy faktycznie na marszu będzie 2 miliony ludzi?
5: Ja nie wiem, mnie nie pytaj, ja tu jestem tylko panią od mediów, nie będziemy, tak jak powiedziałam, na ten temat
2: trzeba, dywagować. Robercie, trzeba obejrzeć po prostu w telewizji i policzyć.
5: No TVP Info myślę, że przekaże jakieś wiarygodne dane, bo jeżeli było 5 tysięcy osób po prostu.
2: Tak,
5: I tyle.
2: Tak, a potem z tych wszystkich informacji, które się w różnych mediach pojawią, jakąś tam
5: wyciągnąć
2: średnią i już. Dobrze.
5: No to tyle, jeżeli chodzi o grupę TVN. Już tutaj gdzieś tam między wierszami TVP nam się pojawiało i o Imperium
2: prezesa
5: Mateusza zahaczymy w kolejnych wejściach kilku. Teraz natomiast muzycznie skomentujemy tę nowość TVN-u, skomentujemy bitwę właśnie, prawda? Bitwę o gości, no bo skoro hotele, no to jest temat, jaki w tym programie będzie odgrywał najistotniejszą rolę, no to właśnie szukaliśmy piosenkę, w której hotel się pojawia i takową nagrał jakiś czas temu pan Jacek Skubikowski.
2: Tak, to będzie piosenka o jedynym hotelu w mieście. Coś tak czuję, że jakiejś wysokiej oceny w tym programie by nie dostał.
4: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: No i tak to śpiewał sobie Jacek Skubikowski, a my do was wracamy. No i właśnie, przenosimy się do Imperium.
5: Tak, słuchajcie, powiem wam szczerze, że nie wiem jak zacząć. Może nawet wyjątkowo kaszlnę, co mi się też poza anteną zdarzyło, ale to chyba w zapowiedzi tego, co się tutaj wydarzy za moment, bo powiem szczerze, że aż komentarza mi brakuje, bo ja trochę nie wiem, znaczy my już szydziliśmy z tego, bo jesteśmy, wiecie, złośliwcami, nie oszukujmy się, i szydziliśmy już z tego, kiedy kanał Alfa TVP został uruchomiony, że Telewizja Polska robi kanał dla młodzieży i oni myślą, że teraz młodzież zacznie oglądać telewizję, właśnie wiecie, nie dzieci, tylko młodzież, że po prostu odejdzie z tego TikToka, YouTube'a i odpali Alfa TVP i że oni będą mieć dla nich content. I kiedy jakiś czas temu się pojawiły zapowiedzi, że ten kanał ma mieć produkcję własną i będzie to serial, to powiem wam szczerze, że już mi wtedy po prostu komentarza zabrakło na to, bo po prostu nie ma we mnie gotowości na to wydarzenie. Bo dotychczas powiem szczerze, no oczywiście tak, wiem, nie musicie nic mówić, że już nie jestem grupą docelową kanału Alfa TVP.
2: Ale a ja to tym się, bardziej.
5: Ale zdarzało mi się wieczorami podczas przełączania kanałów na niego trafiać i słuchaj, zawsze kiedy tam trafiałam, po godzinie 22, tam były emitowane teledyski zapowiadane przez Marka Sierockiego, najbardziej młodzieżowego prezentera Telewizji Polskiej. Nie oszukujmy się. Okej, rozumiem, że to taka zapchaj dziura wieczorna, ale no mimo to jest jednak w tym pewna dawka ironii. No i myślę, że
2: chyba
5: właśnie
2: chyba jedyną takie... osobą, która wtedy czuła się młodo, był Marek Sierocki po prostu.
5: Tak. No i właśnie myślę, że to jest taki wyraz świadomości telewizji polskiej o tej naszej młodzieży i zapowiada się na to, że również wyrazem tego będzie właśnie ten serial, którego premierę będziemy mieć w najbliższy Hehe Piątek. Dlaczego mówię hehe? Bo tytuł brzmi Tylko nie piątek. Ja co prawda zawsze wyczekuję bardzo piątku, jak każdy pracujący obywatel, ale w kontekście tego serialu to chyba rzeczywiście będę myślała tylko nie piątek, żeby ta żenada, czy jak to mówi młodzież, tak, bo wciąż mówi, więc jak ja z nimi gadam, to też tak mówię, żeby ten cringe się nie wydarzył. O co, słuchajcie, chodzi? Jak oni, co oni pomyśleli, że jaka fabuła będzie dla młodzieży atrakcyjna? Słuchaj tego. Akcja, zacznijmy od tego. To będzie sitcom, ok? Rozumiesz, aha, to po prostu 2023 rok, my potrzebujemy sitcomu. Czyli wiecie, tego, jak może nie wszyscy znają to słowo, ale to chodzi o te produkcje, gdzie jest śmiech z puszki, no nie? Więc my potrzebujemy sitcomu i to jeszcze sitcomu dla młodzieży. Chyba dla jakiejś młodzieży 60+. Nie
2: Szczerze
5: wiem.
2: Mówiąc, sitcomu dla młodzieży nigdy nie widziałem.
5: No i nie wiem, czy chcesz zobaczyć. Bo słuchaj, akcja rzeczonego sitcomu rozgrywa się w bistro Rock'n'Roll Edek.
2: Rock'n'Roll dla młodzieży.
5: Młodzieżowa nazwa,
2: tak,
5: Edek.
2: Tak, tak.
5: Właścicielem tej miejscówki, rozumiesz, jest Edmund. Energiczny i bujający w obłokach młody człowiek, bo prawie 50-latek.
2: Okay.
5: W każdy weekend angażuje do pracy swojego syna, wielkiego pechowca Antka. Ten z największą odrazą sprawuje funkcję kelnera, sprzątacza, barmana i każdą inną, jaka się nadarzy.
2: Ale czekaj, Antek... no jak Antek, jak Edek ma 50 lat, no to Antek to tak mam wrażenie, że może też już nie być taką najmłodszą młodzieżą.
5: No Jezu, no w różnym wieku można spłodzić potomstwo. No to już załóżmy optymistyczny scenariusz, że Antek jednak, że bliżej mu faktycznie do młodzieży, okej? Okay? Mam taką nadzieję, że okay. To nie chodzi o to, że to jest młodzież, która ma 30 lat, bo to też teoretycznie byłoby możliwe, biorąc pod uwagę wiek tego Edka. No ale w każdym razie do Antka wróćmy, bo on musi przeciwdziałać nieobliczalnym pomysłom taty, który za wszelką cenę stara się, by Rock'n'Roll Edek był najczęściej odwiedzanym przez gości lokalem w mieście. Z pomocą przybywają przyjaciele Antka, marzycielka Hanka i przemądrzały Kazik. Ile znasz młodych osób poniżej 20 roku życia, które mają na imię Kazik?
2: Ja w ogóle tak...
5: Znasz jednego Kazika?
2: Myśląc krótko, to kojarzę jednego Kazika. Może ze dwóch by się znalazło.
5: Bo okej, okay, ja rozumiem, że jest ta moda na te starsze imiona i Antków rzeczywiście jest trochę... Sama uczę kilku. Hań jest też rzeczywiście trochę, sama uczę kilka, no ale Kazika to żadnego. Dopiero od tego roku uczę jednego Henryka. No ale akurat wydaje mi się, że imienia Kazimierz ten renesans tak bardzo nie dotyczy. Niestety najczęściej powodują ci znajomi oczywiście dodatkowe problemy. Sytuację pogarsza przebiegła Wiki. No tak, to się rzeczywiście dużo dziewczyn ma na imię Wiktoria, której celem jest przejęcie bistro. A to wredna baba. Do tego wszystkiego jest jeszcze kapryśna Sandra, w której Anter jest beznadziejnie zakochany. Jak się okazuje, dla głównego bohatera zbliżający się piątek jest istnym końcem świata, stąd tytuł serialu, a dla widzów pełną humoru i niespodzianek przygodą.
2: Śmiechom nie będzie końca.
5: Tak, totalnie.
2: Spod klawisza.
5: Co ty myślisz o tym? Czy młodzież... Też nie wiem właśnie od jakiego wieku tę młodzież klasyfikować, bo kiedyś słyszałam, że takie 15-16 lat. Ja nie mam z taką do czynienia, z trochę młodszymi osobami od lat powiedzmy 10 do 13, ale czy sobie wyobrażasz, no w ogóle nastolatków już tak szerzej ujmijmy, którzy włączają telewizor, żeby obejrzeć to, którzy mówią nie, teraz nie będę scrollować TikToka i tych śmiesznych filmików tam, nie będę grać w Fortnite'a, bo oni ciągle grają w Fortnite'a, tylko odpalę właśnie telewizor i będę oglądać ten sitcom, co tam się dzieje w tym bistro Rock'n'Roll Edek.
2: Nie sądzę.
5: No powiem ci, że no okej, okay, być może moi uczniowie od klasy 4 do 7 się nie kwalifikują jako młodzież według jakichś tam formalnych klasyfikacji, o ile takie istnieją. Że to jednak jeszcze są dzieci, wbrew temu, co oni tam zawsze... My jesteśmy dzieci, my jesteśmy dorośli. Więc może się nie kwalifikują, ale jakoś, no, mimo to próbuję sobie ich wyobrazić właśnie w tej sytuacji, o której powiedziałam, że rzucają tego TikToka w piątek wieczorem, albo grę i włączają to i no i nie widzę tego totalnie, słuchajcie.
2: I po prostu aż czekają na kolejny odcinek z wypiekami na twarzy.
5: Nie wiem, co musiałaby zrobić telewizja. Nie mam na to pomysłu, jaki serial mógłby rzeczywiście przyciągnąć młodzież. No ale nie jestem scenarzystką, nie muszę tego wiedzieć. No ale wiem, że no, to nie będzie to, no nie? Więc no. Nie będę się już dłużej nad tym pastwiła. Przejdę do obsady, dlatego że no, to trzeba oddać, ona jest nowa, no, mamy tyle młodych postaci, no to trzeba było kogoś tu obsadzić w tych rolach. Są to więc osoby, które... No, dla których to pewnie będą pierwsze kroki albo jedne z pierwszych, jeżeli chodzi o produkcje serialowe. Chociaż już dwoje aktorów mogliśmy zobaczyć, dwoje aktorów z tego serialu. Nie w serialu właśnie, a w roli prowadzących, współprowadzących tę śmieszną małą Eurowizję. Czyli to takie dziwne, kuriozalne wydarzenie, które było w Sandomierzu pod koniec sierpnia, nad którym się też pastwiłam. Już nie pamiętam, którzy to byli, nie ma to znaczenia, więc po prostu, żeby im oddać to, co trzeba mi oddać, no bo jednak zagrali. Doświadczenie zdobywają, może po latach sami stwierdzą, że to był cringe, a może już to wiedzą, no ale no właśnie skądś trzeba to doświadczenie czerpać i jakiś pierwszy hajs zarabiać. No to oni właśnie tam poszli i zarabiają i doświadczenie zdobywają, a są to Michał Pietruś jako Antek, Jakub Kamieński jako Edmund, Jakub Gąsior jako Kazik, Maria Rogala jako Hanka, Gabriela Chojecka jako Sandra, Dominika Dąbrowska jako Wiki, Piotr Janusz jako Oskar, Mateusz Mirczyński jako bohater, którego tutaj nie wymieniono w tej fabule, a szkoda, bo ma bardzo intrygującą ksywę Zmywak. Ciekawe, co on robi w tym bistro. Kto może zgadnąć? I Tomasz Czaplarski jako komisarz Żmija, w cudzysłowie jest, więc komisarz ma taką ksywę, bo wiecie, tak pewnie młodzież go po prostu nazwała. Natomiast pewnie oni sami stwierdzili, że no taką młodą obsadą no to może się nie przyciągnie zbyt wielu osób, może jednak też liczą na starszą widownię, że to ojcowie powiedzą, synu, chodź, będziemy oglądać, ja mam 50 lat, jestem odpowiednikiem tego Edka, ty jesteś jak ten Antek, obejrzymy sobie razem. No to może to starsze pokolenie by przyciągnęli jacyś bardziej znani aktorzy i oni tutaj się mają pojawiać gościnnie, będą

0: wiem, ja nie wiem, czy to już nie będzie za dużo.
1: Tyle, dobra.
0: Damy radę, no. Premierowe odcinki Tylko nie piątek, w ogóle to jest wykrzyknik na końcu, Tylko nie piątek, będzie można oglądać, tak jak powiedziałam, skierowanym do młodzieży kanale Alfa TVP w piątki o godzinie 20, począwszy od najbliższego piątku, czyli 6 października. Natomiast...
1: Tak, to ja myślę, że w ogóle to też jest taka pora, kiedy młodzież zasiada po prostu przed telewizorami.
0: No tak. I znowu, ja nie wiem, jaka by była, kiedy oni rzeczywiście by zasiedli, no ale...
1: Przede wszystkim nie sądzę, żeby w ogóle młodzież w dzisiejszych czasach chciała korzystać z tej zwanej telewizji linearnej.
0: Nie ma opcji.
1: No, to tak już zupełnie poważnie mówiąc, to trzeba by było to umieścić. No właśnie, ale znowu, aplikacja TVP też nie sądzę, żeby młodych odbiorców uznaniem jakoś bardzo się cieszyła.
0: No ale będzie to w VOD TVP.pl, natomiast będzie też w TVP ABC, także może jednak...
1: Wiesz, ale TVP, dzieci... ale TVP też się dzieli z Netflixem częścią swoich produkcji, to wiesz, jak tam to wrzucą, tak. To może.
0: No Camper Polska ma pójść to reality show z... właśnie TVP VOD, TVP HD, to ja myślę, że to będzie hit Netflixa rzeczywiście, tak jak...
1: Ale głupio ci będzie, jak się okaże, że to jest jedynka na Netflixie.
0: Tak, powiem ci, że tak, ale wiesz, że ludzie mogą oglądać to ironicznie i w ten sposób nabić zasięgi. Nie zdziwię się, jeżeli sama obejrzy to ironicznie, bo jestem ciekawa, czy to się audiodeskrypcji doczeka.
1: No
0: czy
1: właśnie.
0: TVP zakłada, że istnieje też niewidoma młodzież.
1: No,
0: a istnieje, jakbyście nie wiedzieli, więc może się poświęcę i 12 minut, to będzie tyle, ile wytrzymam. Natomiast bezsprzecznie i ty, i ja możemy bardzo długo wytrzymać z treściami informacyjnymi produkowanymi przez Telewizję Polską.
1: No, tak naprawdę
0: na pewno przyznasz mi rację,
1: tak
0: na pewno przyznasz mi, nie słyszeliście tego, a na pewno przyznasz mi rację, bo my oglądamy chociażby po to, żeby się dowiedzieć, jak oni kłamią. Wiecie, ci szamani zwiertniczej, no nie? No i teraz dzięki Telewizji Polskiej będzie się może do tego dowiedzieć w większym zakresie, bo słuchaj, dzisiaj gruchnęła wspaniała nowina. Nie uwierzysz, co się wydarzy. Otóż wydarzy się to, że od przyszłego tygodnia, nie wiemy na jak długo, ale czy by mnie zdziwiło, gdyby to było do połowy października? No nie, jakoś nie. Ciekawe, że to teraz, no? Prawda? A ty jeszcze nie wiesz co, słuchaj, co się wydarzy. Wydarzy się to, że program Jak oni kłamią trafi do telewizyjnej jedynki. To jest ten program, właśnie jak ktoś nie wie, gdzie oni demaskują tych szamanów zwiertniczej, co tam oni za kłamstwa, oszustwa i kalumnie w tych faktach obrzydliwym tym serwisie przedstawiają. No nie, to oni tam nam mówią właśnie prawdę. I dotychczas tylko widzowie TVP Info się mogli tego dowiedzieć tuż przed wiadomościami. Oni włączali, a potem się dowiadywali samej prawdy z polskiej telewizji i wszystko pani Danusia Cholecka im powiedziała. Natomiast teraz, jak widzowie TVP1 obejrzą już wiadomości, obejrzą sport, obejrzą pogodę, to właśnie będą mogli oglądać, jak oni kłamią. Tak będzie przynajmniej od poniedziałku do piątku. Wygląda na to, że w TVP Info to zostaje bez zmian, bo przecież gdyby oni mieli przerzucić, jak oni kłamią na godzinę 20.15, bo to o takiej mowa, to musieliby zrezygnować ze swojego wspaniałego, flagowego politycznego programu, politycznego show Minęła 20. No, no to sobie nie mogą pozwolić, więc tutaj po prostu wygląda na to, że będzie emisja z opóźnieniem przed wiadomościami w TVP Info i po wiadomościach o 20.15 od poniedziałku do piątku w telewizyjnej jedynce, a właśnie wcześniej w TVP Info. No, możecie się zastanawiać, no dobra, ale tutaj był alarm, nie? Program interwencyjny. Ale po co komu program interwencyjny? No Michale, co my się będziemy denerwować?
1: Co my będziemy interweniować, jak wszystko jest dobrze?
0: Dobrze jest, a jak nawet nie jest dobrze, to od tego jest pani Elżbieta Jaworowicz w czwartki. Ona interweniuje w bardzo ważnych sprawach, na przykład w sprawie psa Ciapunia. Mam nadzieję, że słyszałeś i że śledzisz wątek psa Ciapunia, bo on jest oskarżony o bardzo poważne przestępstwo. Bo
1: jedynie słyszałem, a nie znam kontekstu.
0: Bo pies Ciapunio wygląda tak, jak się nazywa, czyli rozumiesz, do olbrzymów nie należy. No i zaistniał taki konflikt sąsiedzki, gdzie tam się wyzywają i kłócą tam najgorsze lecą wyzwiska wzajemne, że ktoś komuś wolność ogranicza, jest jak Łukaszenko i coś tam. No ale wiecie, że ludzie sobie robią jakieś, wiecie, szkodliwe rzeczy, to jest jedna rzecz, ale najgorszy to jest ten pies Ciapunio, który został podejrzany o to, że zjadł 100 główek kapusty. Rozumiecie? Ten potężny, olbrzymi pies,

0: ciapunio.
1: Stogłówek.
0: Tak, stołówek kapusty on był wchłonął. Także pani Elżbieta, to tylko takie problemy w Polsce zostały. Innych już nie ma, więc pani Elżbieta to załatwi. Tak naprawdę, wiecie, może jakieś problemy są, ale okazało się, że one są bardzo mało istotne. Do tego stopnia, że program Alarm będzie dalej od poniedziałku do piątku, ale o godzinie 6:45. Po co dużo osób ma to oglądać? W soboty jedynie zostanie o tej 20:15, tak. Więc jak już będą naprawdę jakieś ważne sprawy,
1: to raz
0: wtedy
1: w tygodniu
0: spoko,
1: wystarczy.
0: No nie? Ale to może je do tego wieczornego wydania wcisnąć, ale tam rano to będą pewnie jakieś takie właśnie nieistotne, coś, jak się może coś komuś nie podobać. Ważniejsze jest demaskowanie kłamstw tych zwiertniczych.
1: A może i Ciapunio też szamanów wystąpi w Alarmie, no nie wiadomo, nie wiadomo.
0: No to jest crossover, którego potrzebujemy. Tak więc jeszcze raz, jak oni kłamią. Od poniedziałku do piątku o 20:15 przed Koroną Królów, w soboty o tej porze Alarm. Ja się bardzo cieszę z tego faktu. Jestem usatysfakcjonowana, więc jeżeli będziecie włączać telewizyjną jedynkę wieczorem, no to możecie obejrzeć, właśnie się dowiedzieć, co tam złego w tym TVN-ie, bo po co go włączać. A oprócz tego, jak przy tej okazji zahaczycie o wiadomości, to się nie zdziwcie, jeżeli traficie na nową prowadzącą.
1: Tak, konkretnie na panią Annę Bogusiewicz, która dołącza na stałe do grona prowadzących w weekendowych głównych wydań wiadomości. Z Telewizją Polską związana jest pani Anna od 6 lat. W 2017 roku została researcherem w zespole wiadomości, gdzie współpracowała przy tworzeniu reportaży. Natomiast w grudniu 2020 roku zadebiutowała jako prowadząca serwisy wieczorne i poranek info na antenie TVP Info. Niedawno dołączyła do grona prowadzących program Plan Dnia, a 17 września zadebiutowała w roli prowadzącej specjalne wydanie wiadomości Suwałk. O.
0: Pozdrawiamy naszego słuchacza Roberta. To nie jest jedyne nawiązanie do Suwałk dziś. Ty nawet jeszcze nie wiesz, jakie będzie.
1: A nie wiem, ale
0: będzie za moment. Natomiast skoro już właśnie mówisz o pani Annie Bogusiewicz, to chyba istotne jest jeszcze odniesienie się przy okazji do jednego faktu, prawda? Bo my wcześniej tam nie mówiliśmy o panu Adamczyku i co się tam wydarzyło, bo to też nie jest w ogóle tak, jak ona się pojawiła, że ktoś znika z tych wiadomości tak na stałe, prawda? Natomiast no, Adamczyka...
1: Co których trzeba schować.
0: Cały czas tam nie ma, no nie? Jakiś urlopik cały czas wlatuje.
1: Zgadza się, bo dołączenie Anny Bogusiewicz do prowadzących główne wydanie wiadomości nie oznacza, że znika ktokolwiek z dotychczasowego składu. Prezenterami tego programu, przypomnijmy, są Edyta Lewandowska, Marta Kielczyk, Danuta Holecka i Michał Adamczyk. A ten ostatni przebywa na urlopie, zaś Telewizja Polska nie informuje, jak długo będzie nieobecny. Adamczyk poszedł na urlop po tym, jak Onet opisał sprawę sprzed ponad 20 lat, w której to była partnerka zarzuciła mu pobicie. Dziennikarz oskarża autora artykułu Mateusza Baczyńskiego o zniesławienie, a wobec Ringel Axel Springer Polska skierował pozew cywilny. Także się pan Adamczyk ostro broni. No cóż.
0: No on tak po chrześcijańsku, takie wartości przyświecają telewizji, w której pracuje, no nie zrobiłby takiej rzeczy. No. No właśnie, ten Adamczyk to ciekawa sprawa jest w ogóle, bo on w tej telewizji, wiecie, większość ekipy prowadzącej wiadomości, no to się zmieniła z dojściem dobrej zmiany do władzy. A ten tutaj siedzi, ekipa nie ekipa, on tutaj był. Jedynie co, no to po prostu zaczął być dużo bardziej widoczny, odkąd dobra zmiana zaistniała, ale za PO to nie było
1: tak najgorzej.
0: Ale
1: Ale jak tak sobie liczę w głowie, to te wszystkie wydarzenia, o których pisał Onet, to one miały miejsce jeszcze za czasów, kiedy to pan Michał albo kończył pracę, albo jeszcze pracował w TVN-ie.
0: No właśnie, to może on miał na niego taki zły wpływ. Nie no, słuchajcie, tak serio już nie żartujemy, bo z przemocy nie ma co żartować, to są poważne oskarżenia, których absolutnie nie można pomijać. I dobrze, że one wychodzą na światło dzienne, że ofiary chcą...
1: Szkoda, że tak późno.
0: Chociaż nie jest to łatwe. No ale też czasem potrzeba
1: czasu.
0: Nie, absolutnie my tego nie oceniamy. Opuszczamy ten trudny wątek, żeby jeszcze o jednej sprawie związanej z Telewizją Polską powiedzieć. Chociaż, no właśnie, Telewizja Polska to jest miejsce, z którym się to coś, o czym teraz będę mówiła, kojarzy, ale przez lata to nie była Telewizja Polska, prawda? To był Polsat.
1: To był Polsat.
0: Mowa o studiu Lotto. Może gracie, słuchajcie, może liczycie, że się w końcu uda pewnego pięknego dnia. A może to jest dla nas opcja, nie pójdziemy do milionerów, to w Lotto byśmy coś ten wysłali, jakieś kupony. Tylko właśnie jest takie pytanie, jak my się dowiemy, czy my wygraliśmy? No bo dotychczas to było tak, że od poniedziałku do niedzieli TVP3, że ta stacja emitowała studio Lotto. A pojawiła się taka informacja, że zarząd Totalizatora Sportowego zdecydował, że od października nie będzie już tego codziennego wydania transmitowanego na antenie TVP3, a losowanie miałoby być pokazywane tylko 3 razy w tygodniu, konkretnie we wtorek, czwartek i sobotę, a w pozostałe dni miałyby być realizowane na potrzeby internetu. No wyłącznie, widocznie akurat te ważniejsze gry, to rzeczywiście w te dni się rozgrywają, tak? Może jakoś stwierdzili, że pozostałe dni są, wiecie, tylko te jakieś podstawowe, gdzie można trochę mniej pieniędzy wygrać. Wybaczcie, ja się nie znam na tym. Kiedyś, jak to jeszcze w Polsacie było, to się jakoś trafiało, wiecie, film leciał, to się pojawiały te losowania i człowiek wiedział, że tam istnieje duży lotek, ekspres
1: lotek, twój szczęśliwy numerek.
0: Twój szczęśliwy numerek. A teraz ja nie mam bladego pojęcia, co jest, tylko wiem, że jakiś czas temu Michał Milowicz, o którym też tu będzie dzisiaj, zachęcał do tego, żeby grać, bo się gra, się ma, szybkie 600, twoje 600. I ten Eurojackpot jeszcze jest coś takiego. Ale więcej już nie wiem, tak więc ja mam pojęcie, jak to się rozkłada co do dni. Bo kiedyś to duży lotek był w środę i w soboty, no nie?
1: W środę na pewno coś było.
0: W środę i w sobotę.
1: Tak, bo było miliard środy, miliard w środę, miliard
0: tak,
1: w sobotę.
0: No
1: tak,
0: widzisz. O gdzie ci lat 90. Tak trochę. Mimo, że jednak przyszłeś na świat trochę wcześniej, to kojarzymy te fakty podobne przynajmniej w sporej części właśnie z lat 90. i początku kolejnej dekady. No w każdym razie teraz to się wszystko zmieniło. Nie Polsat, a TVP. No i dlaczego ja tak wszystko podaję w trybie przypuszczającym? Bo Totalizator sobie podjął taką decyzję, nie będziemy robić 7 losowań w tygodniu w telewizji, tylko 3. Ale Telewizja Polska chyba nie była szczęśliwa z tego powodu. Chcieli coś tam pertraktować. Natomiast co im się udało ustalić? Trudno mi powiedzieć. Próbowałam to weryfikować w ramówkach, dlatego że te informacje na temat tych zmian już mają kilka tygodni, więc chciałam zobaczyć, no może jednak jakoś doszli do ładu i nie będzie tych zmian, albo nie będą takie drastyczne, a na przykład portale medialne o tym nie piszą z jakiegoś powodu, ale jak tak patrzyłam na ramówki TVP3, też jest z tym troszeczkę ciężko, bo niestety nie w każdym serwisie internetowym, w którym jest dostępny program telewizyjny, ramówka TVP3 w ogóle jest publikowana, więc tam, gdzie patrzyłam, jeżeli chodzi o najbliższe dni, czyli o początek października, jak patrzyłam sobie na wieczór w TVP3, to ja w ogóle nie znalazłam informacji o studiu Lotto. Ani w niedzielę, ani w poniedziałek, ani we wtorek, ani w sobotę, a dzisiaj ono jeszcze jest, bo mamy ostatni dzień września. Więc albo ono w ogóle znika całkiem, a my o tym nic nie wiemy, albo będzie o jakiejś innej porze, a mi się tego nie udało wypatrzeć, albo oni sami jeszcze nie doszli jakoś do ładu, więc na razie go nie ma w ramówce wcale i ono tam wskoczy. Także powiem Wam szczerze, że nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Po prostu Wam przedstawiam stan rzeczy, do jakiego mi się udało dotrzeć, czyli no nie wiem, zbyt wiele. Także chyba się nastawiamy na te 3 emisje w tygodniu, ale równie dobrze może nie być żadnej. Przypomnijmy jeszcze tylko tyle, bo też o tym mówiliśmy, że cykl właśnie związany z Totalizatorem Sportowym można oglądać, czy też można było, trudno powiedzieć, w jakim czasie powinnam mówić, w TVP3 od czerwca 2020 roku, bo przez 10 lat on się ukazywał w TVP Info, wcześniej, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, to był Polsat. Tutaj pora emisji też się zmieniła nieznacznie w ostatnich tygodniach właściwie, bo nie, w ostatnich miesiącach, bo to sierpień 2022 roku był, kiedy właśnie postanowiono, że ta emisja będzie o 10 minut później niż dotychczas, bo wcześniej to Studio Lot to było 21:50, a oni je przerzucili na godzinę 22:00. Bo w ogóle w Polsacie to chyba było tak, że ono nawet potrafiło wlecieć po prostu w reklamach jakiegoś filmu, no nie?
1: Tak.
0: Jak tam im wypadło.
1: Były reklamy, potem Studio Lotto, a potem
0: i potem
1: znowu,
0: dokończenie filmu.
1: Tak, a potem znowu reklamy.
0: No. Tak, potem reklamy, jak najbardziej, oczywiście. Więc oni tutaj w tym TVP się starali trzymać jakiejś stałej pory, ale jednak w ostatnim czasie to była godzina 22:00 i też taka ciekawostka, którą warto dodać, no kto tutaj występował w roli prowadzącego w tym Studiu Lotto, bo my, dzieci wychowane właśnie na tym programie, na wydaniach z Polsatu, no to przede wszystkim pamiętamy pana Ryszarda, prawda? Pana Ryszarda Rembiszewskiego,
1: oczywiście.
0: Ale już nie da czasy. On już nie jest chyba aktywny medialnie i w ogóle większość tych obecnych prezenterów nie doczekała się jakiejś medialnej sławy, natomiast wśród osób, które tam mówią o tym, że następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie tylu i tylu liczb, znalazł się znany Polakom, który znana Polakom postać telewizyjna, która przybyła do nas prosto z Hiszpanii jakiś czas temu. Można było go oglądać w programie Europa da się lubić, czyli Conrado Moreno. Tak właśnie dzisiaj to wyczytałam, nie miałam pojęcia dotychczas, że on w Studiu Lotto znalazł swoje miejsce. Także jakby ktoś się zastanawiał, co słychać u tych gwiazd z programu Europa da się lubić, no to właśnie u pana Konrada słychać to, że losował te kuleczki. Może je będzie dalej losował, tylko nie wiadomo kiedy, w jakich godzinach i tak dalej. Ale też w ogóle nie tylko w tym wymiarze telewizyjnym miałyby się rozstrzygnąć te zmiany, jeżeli chodzi o Studio Lotto, bo oprócz emitowanych w TVP losowań o godzinie 22:00, Totalizator Sportowy realizuje także transmitowane w internecie losowania o godzinie 14:00 i z nieoficjalnych informacji wynika, że i z nich jesienią podobno były takie plany, żeby zrezygnować i te losowania miałyby odbywać się poza wizją i być archiwizowane. Nie wiem czemu tak, nie interesuje mnie to, nie gram, a może powinnam, bo tak marudzę, że nie mam tego miliona, nie daję sobie po prostu szansy. Michał Milowicz mówił, że się gra, się ma.
1: I ja żeby wygrać, trzeba grać, tak?
0: No więc właśnie. Tak więc nie miał akurat jaki tutaj sens, żeby tego nie przeprowadzać na żywo. Pewnie na oszczędności, no bo co innego. Muszą mieć pieniądze na te nagrody. Także takie rzeczy słuchajcie w telewizji polskiej i nie tylko takie, bo również poza polityką i poza losowaniami lotto telewizja polska żyje artystycznym życiem, o czym będziemy sobie mówić w kolejnych naszych kilku wejściach, ale zanim to nastąpi, no to jednak wrócimy myślami do tego serialu, chociaż nie chcę tam wracać, bo się boję.
1: A jednak.
0: Do tego serialu. No właśnie, tylko nie piątek, no tylko nie to. Mimo tego, że tak wszyscy lubimy ten piątek, zwłaszcza ci, którzy pracują w tym tradycyjnym systemie, że sobotę i niedzielę mają wolną, no to nie gdzieś tam przez cały tydzień po głowach nam chodzi to hasło, że jak będzie piątek, piąteczek, piątunio, no to jednak nasze życie będzie bardziej kolorowo. No to jednak mimo tego, że ten serial się zapowiada, jak się zapowiada, my po prostu jesteśmy, no wiecie, tak sceptycznie nastawieni, bo brak nam wiary, a tu błąd pewnie z naszej strony. No to nastawmy się pozytywnie, myśląc o piątuniu za sprawą zespołu Inoros i Libera.
2: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
1: Hej, tak na koniec.
0: To po prostu twoja ekscytacja tym sitcomem, bo co prawda nie czujesz się młodzieżą, ale...
1: Ale już mnie nosi.
0: Tak, coś cię nosi. Ta. Niczym naszą jedną z reprezentantek na Eurowizji Junior. Do tego wątku wrócimy później, bo teraz już nosi cię prawdopodobnie dlatego, że się szykujesz na wrażenia muzyczne, jakie szykuje nam Telewizja Polska. Szykuje nam je dzisiaj i jutro. I temu poświęcimy dwa najbliższe wejścia. Słuchajcie, no co będzie dzisiaj? W ogóle trzeba tutaj zrobić porządek, bo to jest troszkę jest trudno ogarnąć, że w ogóle nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Chodzi o to, że Telewizja Polska nas przyzwyczaiła do transmisji z takiego wydarzenia jak roztańczony PGE Narodowy. Wydarzenia poświęconego przede wszystkim muzyce disco polo. Ono było transmitowane, rok temu chyba retransmitowane, bo to jakoś kolidowało z Voice'em. W tym roku będziemy mieć transmisję na antenie TVP3, ona będzie w paśmie wspólnym już właśnie dzisiaj o godzinie 20. Natomiast dlaczego mówię, że to jest skomplikowane? Bo potem będzie kolejny koncert, który z kolei pokaże telewizyjna dwójka tuż po tym, jak się skończy The Voice of Poland. On się zacznie o godzinie 22.20 i ten koncert będzie finałem trasy Roztańczona Polska. Odbędzie się w tym samym miejscu. Dla odmiany się nazywa rozśpiewany PGE Narodowy. Tamten jest roztańczony, a ten jest rozśpiewany. To to już nie będzie disco polo, będzie tak raczej bardziej popowo, o czym wam Michał za chwilę opowie. Natomiast dlaczego to jest trudne? Bo trasa Roztańczona Polska była zawsze nadawana w niedzielę właśnie w TVP3. Czyli rozumiecie, o 20 w TVP3 mamy roztańczony PGE Narodowy, ale to nie jest finał trasy Roztańczona Polska, bo jej finałem jest rozśpiewany PGE Narodowy, który nie jest nadawany w TVP3, tam gdzie zawsze była trasa Roztańczona Polska, tylko w TVP2. Nieważne, nie ma to znaczenia, będzie muzyka, będzie zabawa, więc może akurat tego potrzebujecie na sobotni wieczór, to wam teraz Michał powie, przy czym się możecie bawić.
1: Tak, i powiem może najpierw, że koncert roztańczony PGE Narodowy rozpocznie się na antenie TVP3 o godzinie 20. No i któż tu się pojawi? Przede wszystkim będą to wykonawcy disco polo. Boys, Zenon Martyniuk z zespołem Akcent, Defis, Miły Pan, Piękni i Młodzi, Top Girls, Łobuzy, Playboys, Marcin Siegieńczuk, Jorgus, Milano, Weekend, Skolim, Bajorek, Szpilki i Ekstazji. Ja też nie.
0: Nie wiem, czy chcę poznać. Ale nie będzie tylko disco polo.
1: Tak, nie będzie tylko disco polo, bo wystąpi także Doda, Michał Wiśniewski, Maja Chyży i Feliwers. Show poprowadzą Ida Nowakowska-Herdon, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora i Mateusz Szymkowiak.
0: Dawno nie widziałam Idy.
1: No widzisz.
0: Nie wiem, co się z nią działo, to dobrze. Bo
1: a teraz ją przedstawiają z dwojga nazwisk, także...
0: A wcześniej już też przedstawiali, tak? Czasem. To... No zależy, jak im się tam chciało.
1: A widzisz. Natomiast w sobotę o godzinie 20.
0: No, czyli też dzisiaj generalnie.
1: Tak.
0: Jak się to skończy, to się zacznie następny koncert.
1: No dokładnie.
0: Tylko, że się przyłączamy do dwójki.
1: Zgadza się. I to będzie finał letniej trasy, czyli Roztańczona Polska. W ramówce wydarzenie to widnieje jako rozśpiewany PGE Narodowy, czyli to, o czym mówiłaś. I na scenie pojawią się Edyta Górniak, Dominik Dudek, Wiki Gabor, Blanka, Karolina Lizer, Maryla Rodowicz, Karolina Fryt,
0: szansę na sukces tak. Wygrała.
1: Mezo Liber oraz Cleo.
0: Nuda trochę. To co wszędzie, tych wszystkich koncertach od kilku miesięcy. Dudek znowu będzie śpiewał ten swój hit Lata, że idę i dobrze życie widzę i tak dalej, i tak dalej. No, wiemy tutaj, że zabrzmią takie hity jak Solo, Superhero, Łowcy Gwiazd. No, czego byśmy się mogli spodziewać? Jak to poprowadzi?
1: Marta Surnik, Ida Nowakowska-Herdon ponownie się pojawi i Aleksander Sikora.
0: Nie znam tej Marty. I o 22.20 się to zacznie i wychodzi na to, że półtorej godziny.
1: Tak, do 23.50.
0: Tak jest. No wiemy, że Blanka wykona solo. Trudno, żeby nie. Natomiast spodziewać się chyba można tego, że zaprezentuje też swój najnowszy singiel, bo ostatnio taki wydała. Już najnowszym nie jest ten, że Chłopcy jak zabawki, w którym wydaje dziwne dźwięki, co graliśmy już jakiś czas temu. Teraz na Rodeo nas zaprasza, czyli Rodeo powinnam powiedzieć, jak bardziej po angielsku, bo dalej angielskiej mowy się trzyma. Powiem szczerze, oczywiście nie jest to dalej w moim stylu, bo nie słuchałam takiej muzyki, ona mi jest do niczego potrzebna. Natomiast jeżeli mam porównywać, który został najlepiej napisany, najlepiej wyprodukowany z utworów Blanki, to jednak chyba ten. Takie odnoszę wrażenie. Czekamy na wasze opinie w tej kwestii, a jak również na wasze wnioski w sprawie tego, czy będziecie się bawić przy koncercie w TVP3 z disco polo, przy koncercie w TVP2 z muzyką pop, a może jednak nic z tej oferty was nie przekonało.
1: Może nas będziecie słuchać, czyli Radia DHT.
0: Tak, a jeżeli was nie przekonało, no to może przekona was właśnie Blanka.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Wiesz co, ja muszę te informacje przytoczyć, bo po prostu wypadnie nam gdzieś z głów, a już jakiś czas temu Krzysztof do nas napisał na Facebooku, że co do Alarmu, czyli do magazynu interwencyjnego alarm, to jest aktualizacja, bo będzie na antenie TVP Info on emitowany i zaczę jakiej fajnej godzinie, 23:38.
0: No to dobrze, powiem ci. Dobry wybór, tak. Także zapamiętajcie, żebyście się nie spóźnili. No. Bo przyjdzie się 23:40, tak okrągło wam się skojarzy. No
1: to nie.
0: 30, o, wspaniale.
1: Tak.
0: Dobra, w dobrą stronę idą te zmiany. Dobrze, że jak oni kłamią, tam będzie też o tej... Po prostu piątek to będzie w ogóle idealny dzień. Najpierw przez 15 minut, 12 sobie obejrzę, rozumiesz, to tylko nie piątek, a potem na 20:15 pójdę na jak oni kłamią. Naprawdę, po prostu będzie mój ulubiony dzień w tygodniu, że te wszystkie rzeczy będą...
1: Będziesz śpiewać czekałam na ciebie, piątunio?
0: Oczywiście, ale ty nawet nie chcesz wiedzieć, jakie rzeczy jutro będę śpiewać, bo niedziela też zapowiada się, powiem ci, równie dobrze. Wy znacie mnie, moje zamiłowanie do prześności i do cyklu Polskie Biesiady, no nie? Chociaż wiecie też, że w tej beczce miodu już od jakiegoś czasu znajduję łyżkę dziegciu, ze względu na to, że te biesiady się stały troszkę mniej biesiadne i pojawiają się takie wspaniałe jak Biesiada Ułańska, gdzie różne wspaniałe hity o wojsku można znaleźć. Notabene nie tylko na Biesiadzie Ułańskiej, bo przecież ostatnio mieliśmy koncert Razem dla Bezpiecznych Granic w Suwałkach. Wracają te Suwałki wciąż i to nie jest ostatnie słowo na ten temat, bo jeszcze ze dwie adnotacje tutaj się pojawią, ale my o tym koncercie akurat nie wspomnieliśmy, bo byliśmy sporo przed nim z naszym ostatnim wydaniem. Był też koncert w jednej z miejscowości nad Bugiem, kolejny koncert pod hasłem Murem za polskim mundurem, no bo wiecie, bo trzeba bronić tych granic, bo tam... Taka jedna reżyserka szkaluje.
1: I tam Halinka Mlynkowa miała się pojawić, zdaje się, a ona stwierdziła, że ona
0: że idzie do kina.
1: Idzie do kina, tak.
0: Ale to, wiesz, tam nie wystąpiła, ale wczoraj na Biesiadzie w TVP była jednak mimo wszystko. Tak a propos Murem za polskim mundurem, to wiesz, te rzeczywistości się łączą, bo jest ten hashtag Murem za polskim mundurem, a ostatnio gdzieś widziałam hashtag Murem za polskim ciapuniem. Więc rozumiesz, no, jak to trzeba się orientować w tych wszystkich wątkach.
1: Żeby się nie pomylić przypadkiem.
0: Żeby to rozumieć, tak. Więc tego kontentu patriotycznego, ułańskiego, wojskowego było trochę, no ale właśnie zaczęłam od biesiad. Więc są takie, ale są też takie typu, wiecie, biesiada miłosna i tam śpiewają zawsze tam, gdzie ty. No to takich ja nie potrzebuję. Wczoraj biesiada była imieninowa, więc piosenki z imionami, no to ja trochę tego potrzebowałam, a trochę nie, bo po co mi Łukasz Zagrobelny bodaj śpiewający Nie płacz Ewka, ale z drugiej strony Rafał Brzozowski, który śpiewa, że Felek Stankiewicz był chłopak morowy, no to rozumiecie, że już moje serce się wyrywa i że śpiewam ojra, tarira, ojra, no nie? Natomiast to właśnie, biesiady trochę przestały być biesiadne. Natomiast, jak mówiłam już wiele razy, potencjał w nich drzemie spory na pokazywanie tej lokalności, regionalności, ludowości. I z jakiegoś powodu tego nie można zrobić w ramach normalnej biesiady już. Tego trzeba zorganizować specjalny koncert, no ale to dobrze, im więcej biesiadowania, tym lepiej. I słuchajcie, właśnie jutro się to wydarzy pod hasłem Na polską nutę, czyli Biesiada nad biesiadami. Tak się niektórzy naśmiewają, bo teraz Sanach ma taką trasę, bo jej płyta się nazywa Uczta, więc ma trasę koncertową pod hasłem Uczta nad ucztami. No Sanach w TVP nie uświadczymy, no to taką ich wersją Uczty nad ucztami jest Biesiada nad biesiadami.
1: Można i tak.
0: I to będzie widowisko, które wypełnią pieśni regionalne oraz piosenki biesiadne, które nieustająco towarzyszą Polakom podczas różnego rodzaju imprez. Widzowie przypomną sobie, jak bawiono się kiedyś na spotkaniach rodzinnych czy towarzyskich. Gwiazdy zaproszą do wspólnego śpiewania. A kto wystąpi? Katarzyna Cerekwicka, Krystyna Giżowska, rozumiecie to? Krystyna Giżowska będzie śpiewała ludowe piosenki Kocham to, Tulia, Antek Smykiewicz, Tadeusz Seybert, Katarzyna Jamrus, a to ona ma doświadczenie, bo ona u Górnego Zbigniewa śpiewała na tych jego biesiadach, które cały czas będę utrzymywała, że jednak kojarzą się z tymi naszymi. To nie trzeba wcale szukać wzorców w Niemczech, bo już naprawdę w Polsce to było. Everywhere? Nie wiem, co to jest Everywhere. Ja znam chór Music Everywhere. Może to, ale nie wiem. Kapela Ciupaga. Ja bym wolała kapelę Pieczarki.
1: Pieczarki, no,
0: ale
1: no tak. To...
0: Jak się nie ma, co się lubi i tak dalej. Basia Giewont, Gang Marcela został wykopany spod ziemi oraz Józefina. Ta kobieta to mnie w ogóle intryguje. Wiecie, ona się nazywa Anna Józefina Lubieniecka. Możecie ją pamiętać z Szansy na sukces sprzed lat 16, kiedy to wygrała cały sezon śpiewając piosenkę Eli Rama Sabachtani Wilków, robiąc taką etniczną wokalizę. Potem kilka lat później znalazła się w zespole Various Manx, kiedy to zastąpiła Monikę Kuszyńską po wypadku. Później stwierdziła, że jednak gra jej w duszy alternatywa i nagrywała utwory pod... całą płytę nagrała pod pseudonimem, którego już nie pamiętam, ale nawet było to takie całkiem spoko. Lubiłam niektóre piosenki stamtąd, Muzę FM to grało. Potem przestało być o niej w ogóle słychać cokolwiek, a teraz nagle znalazła się w TVP i śpiewa na tych koncertach patriotycznych, że raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na wojenkę rusza. Więc ja nie mam pojęcia, o co tej kobiecie chodzi, no nie? Jakby po prostu wszystko już zrobiła, co się dało zrobić. Może za parę lat będzie wokalistką zespołu Disco Polo, jutro w klimatach biesiadnych, rozumiecie. A poprowadzi to wszystko Anna Popek, która się dobrze w tych biesiadach sprawdza, oraz pani, której nie znam, czyli Aneta Legierska. No właśnie, to ma jedyny minus, że nie Robert Rozmus, no nie, bo już wiemy, że on jest tutaj idealny przy tych biesiadach, więc szkoda, że jakaś Aneta i że nie będzie Rafała, prawda? Jakby tutaj byli pani Anna, Robert Rozmus i Rafał Brzozowski, tak jak byli wczoraj na biesiadzie imieninowej, to byłaby impreza w 100% idealna, ale myślę, że i tak będzie, bo ten repertuar zapowiada się wspaniale.
1: A ta pani Aneta to może jest ta pani, którą określamy mianem Joanna Bartel Wannabe?
0: A może, nie jest to wykluczone, chociaż chyba gdzieś słyszałam.
1: To by był duet.
0: A czy ona nie jest jakaś Kinga czy Inga? Jakieś tam imię chyba padło w ramach którejś biesiady, ale mogłam coś źle zrozumieć i wcale się nie okaże, że ona jest Inga, tylko Aneta. Będzie się można przekonać o tym jutro w dwuczęściowym widowisku. Te części będą trwały każda po godzinę, więc zaczniemy o 17.35 i skończymy tuż przed wiadomościami. Także powiem wam, że dobre się zapowiada. Będę śpiewać wszystkie piosenki, które będę znała. Jak ktoś nie zna tekstów, a widzi, no to ma tekst na ekranie, więc poradzi. Myślę, że tak też tak tutaj będzie. Po prostu nie mam nic do dodania, będzie idealnie. Aczkolwiek no, nie mieliśmy tutaj pojęcia, co wam zagrać, więc piosenka, którą podsumujemy, to wejście nie będzie piosenką ludową. Zanim jeszcze o tym powiem, to no właśnie mogliście się natknąć na pewną informację, to ją od razu zdementuję, bo były takie plotki, że mimo tego, że zaplanowano kontynuację polskich biesiad w sezonie jesiennym i że zostanie nakręconych 12 odcinków, to że jednak oni to skończą z końcem września i w tym paśmie biesiad o godzinie 20.50 będzie nadawane to inne muzyczne show, jakie zapowiadałam jakiś czas temu, czyli Rytmy Dwójki. Ono jest teraz o 22.00, więc najpierw mamy o 20.50 biesiady, potem mamy Rytmy Dwójki. Plotki były takie, że biesiady znikną, a rytmy będą wcześniej. No ale nie ma się co dziwić, że podobają się biesiady, bo ludzie lubią śpiewać ojra, tarira, ojra przed ekranem telewizora, wobec czego biesiady zostają, rytmy zostają, wszystko bez zmian, będzie dobrze, jest fantastycznie. Natomiast nie mogę się w podobny, pozytywny sposób odnieść do jednej jeszcze produkcji TVP, to od razu sobie pozwolę na taką wzmiankę, bo tak mówimy o tym, co będzie jutro w niedzielę, że będzie biesiada nad biesiadami, potem wiadomości, a potem już trzeci odcinek serialu The Vitis, czyli tej produkcji, która została nakręcona na kanwie powieści Marii Rodziewiczówny.
1: I była się jej ciekawa, jak pamiętam.
0: I zastanawialiśmy się, jak to tutaj zadziała jednak powieść już mająca ponad 100 lat, jak ona się tutaj sprawdzi w ekranizacji. Powiem wam szczerze, że tutaj idealnie pasuje takie powiedzenie, że emocje jak na grzybobraniu, bo no w mojej opinii jest nudno i jest przede wszystkim archaicznie. Jednak na bazie tych dwóch odcinków z 7, więc jeszcze do połowy nie dotarliśmy, ale to już jednak jest jakaś część, po której można coś wnioskować, to chyba nie był taki dobry materiał na ekranizację. Tak mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach te losy, te problemy tych bohaterów, one nie są atrakcyjne z naszej perspektywy. Pewnie dało się wybrać jakąś inną książkę, być może napisaną w tamtych czasach, a może powieść historyczną pisaną obecnie, ale odnoszącą się do XIX wieku, która nie sprawiałaby takiego wrażenia, byłoby jakoś bardziej aktualnie. A tak jakoś te dialogi, właśnie ta fabuła, dla mnie to no, trąci myszką po prostu. Pewnie będę patrzyła dalej, No bo pierwsze, nie mam nic lepszego do roboty w niedzielę wieczorem. Po drugie, no chętnie się dowiem mimo wszystko, do czego to zmierza. Nie jest tak, że mnie to zniechęciło totalnie, jak serial Polowanie na ćmy kilka miesięcy temu. Natomiast no to chyba nie było dobre rozwiązanie. Też podobno widać chociażby w ujęciach, w scenografii, że to było robione tak bardzo na szybko, bo oni zaczęli to kręcić w czerwcu i już we wrześniu mamy pierwsze odcinki na antenie. Gdyby na przykład ten serial został zaplanowany na ramówkę wiosenną, to być może można byłoby go bardziej dopracować. A tak, no to jest jak jest. Czekam na wasze opinie. Może są zupełnie przeciwne do mojej, a może podzielacie moje zdanie. Bardzo jestem ciekawa. W tej kwestii audiodeskrypcja jest, tak więc wszystko można wywnioskować, co się tam dzieje. Natomiast absolutnie audiodeskrypcja oczywiście nie potrzebuje takie wydarzenie jak biesiada nad biesiadami, po prostu będzie dobra zabawa, będzie śpiew, no ale wiecie, tych pieśni ludowych jest tyle w Polsce, z tylu regionów, że trudno nam było wybrać jedną i nie wiemy też, w jakim kierunku oni pójdą i jakie konkretnie utwory tam się znajdą, więc no uznaliśmy, że no prawda znana, którą po prostu należy potwierdzić, że nie angielskie, nie kreolskie, ale nasze polskie pieśni są najpiękniejsze, a nam Polakom, naszym sercom najbliższe są polskie strzechy, o czym dawno temu zaśpiewał kabaret Elita. You're listening to the
1: THT Radio. Playing your favorite song. To cały czas program RTV na antenie radia DHT i cały czas trzymamy się tematów muzycznych.
0: Tak, również o tej wersji, której tutaj słuchaliśmy, mogliśmy powiedzieć, że brzmi ona dosyć archaicznie.
1: Oj,
0: natomiast
1: tak.
0: Teraz nie będzie archaicznie, będzie młodzieńczo, bo czas w kilku chociaż słowach podsumować kwestię wyboru polskiego reprezentanta na konkurs piosenki Eurowizji dla tych młodszych, na Eurowizję Junior, która odbędzie się w listopadzie w Nicei, po to, abyśmy już w listopadzie nie koncentrowali się tak bardzo na przypomnieniu tej procedury wyboru, a na całej stawce konkursowej, chociaż niewykluczone jest, że będziemy jakoś musieli do tego wracać, bo troszkę się w temacie dzieje, jednak mimo zakończenia tych preselekcji. Preselekcje odbywające się w tym roku, o czym już mówiliśmy w formie programu Szansa na Sukces, psioczyłam już na niego, na w ogóle cały ten format, na jego niesprawiedliwość, na to, że dzieci śpiewają piosenki niedostosowane do nich, jeżeli chodzi o przekaz. Jeżeli chodzi o tematykę odcinków i repertuar, no to chociaż tyle było w tym sezonie, lepiej względem sezonów poprzednich, rzeczywiście nie mieliśmy tak, że w jednym odcinku mamy światowe hity, a w drugim piosenki z Akademii Pana Kleksa, zupełnie inne pod względem charakteru i tego, co tam trzeba zaprezentować, bo każdy odcinek był o tym samym, po prostu światowe hity i tyle. No i już po pierwszym odcinku mówiłam o tym, że zdecydowano się na zastosowanie tego, co rok temu, czyli widniejącej w regulaminie możliwości przyznania złotego biletu jednemu z, czyli takiej dzikiej karty uczestnikowi, który no nie wygrał, co prawda, ale też uznano, że zasługuje na awans do finału. No i tak oto z pierwszego odcinka za tą sprawą awansowały nam dwie osoby, czyli Leon Olek i Daria Malicka. Leon będący faworytem fanów, no bo może byśmy w końcu chłopca wysłali, a w Leonie naprawdę drzemał potencjał i drzemie. I Daria, 14-latka, której miłośniczką talentu jestem już od The Voice Kids, bo rzeczywiście jest szczególnie uzdolniona, śpiewa świetnie. No i w drugim odcinku okazało się, że ten sam zabieg zastosowano, bo również dwie osoby z niego awansowały do finału. Zwyciężył Filip Robak, no, zaprezentował się tam nieźle, natomiast tam już jak dla mnie nie było takiego jasnego faworyta jak w pierwszym odcinku, on był najlepszy poziomem moim zdaniem, ale wiem, że tutaj opinie są różne. Natomiast złoty bilet dostała Gracjana Górka, najmłodsza uczestniczka, taka wiecie, słodzinka. Widzowie jednak i też no nie tylko spodziewaliśmy się, że będą rozczuleni widokiem takiej małej dziewczynki i będą na nią głosować w finale. Spoiler, nie stało się tak, bo ostatecznie jednak to nie Gracjana stała się naszą reprezentantką. No ma dziewczynka potencjał, ale to jeszcze nie jest jak sądzę, jej czas. Niech się rozwija, natomiast myślę, że dobrze się stało, że to jednak nie ona jedzie. Może w przyszłości na Eurowizji dziecięcej albo dorosłej już nadejdzie jej moment. Natomiast już w trzecim odcinku nie przyznano tego złotego biletu, bo już nie można. Można tylko dwa na cały program. To w ogóle jest trochę głupie, bo w takim razie skoro są dwa, to powinny być one przyznane po trzech odcinkach, prawda? Żeby tak mądrze nimi rozdysponować, bo by się okazało, że w trzecim odcinku więcej osób zasługuje, a nie ma komu przyznać. Tutaj werdykt już był dla mnie trochę zaskakujący, chociaż znów nie miałam jednoznacznego faworyta. Stawiałam na inną uczestniczkę. Ostatecznie jednak jury uznało, że to Maja Krzyżewska była najlepsza. Maja Krzyżewska z pięknej miejscowości, znaczy właściwie nie, z małej wioski, niedaleko pięknej miejscowości Suwałki. Tak jest, to Suwałki będą...
1: Znowu wracamy na polski biegun zimna.
0: Tak jest, bardzo nas tam ciągniewich, ale nie wiem. Może nasz kolega Robert powinien nas zaprosić na herbatkę za takie lokowanie jego miasta w audycji. My nic nie sugerujemy, ale może, może. No i wyczekiwaliśmy finału. Wiedzieliśmy, że on będzie miał dwie rundy, tak jak rok temu. Jedna runda coverowa, druga już poświęcona temu, co ma na Eurowizji zabrzmieć. No i przypomnę, że rok temu zaistniała taka okrutna niesprawiedliwość, bo mieliśmy czworo dzieci w głównym finale, a one się zaprezentowały w coverach. Natomiast każdy z nich już wcześniej dostało własną piosenkę, dla niego napisaną. My usłyszeliśmy tylko dwie z tych piosenek, bo dwoje dzieci awansowało do superfinału i miało już okazję zaprezentować te utwory, które dla nich napisano. Co z tego, że powstały jeszcze jakieś dwie piosenki, które się zmarnowały, bo my nie mieliśmy szans, żeby ich posłuchać, nie powstały ich studyjne wersje. Wersje dzieci się nauczyły, dzieci się nastawiły, że je zaśpiewają. Co z tego? Lepiej było ten czas poświęcić na tę rundę coverową, gdzie wszyscy znowu śpiewali covery. A my przecież już słuchaliśmy tych uczestników w coverach innych, co prawda, ale w odcinkach eliminacyjnych, więc już naprawdę, mając na uwadze ten krótki czas antenowy, bo to jest tylko godzinny odcinek, to można było go poświęcić wyłącznie na propozycje na samą Eurowizję, bo przecież wiemy, że na niej najważniejsza jest piosenka. No i w tym roku, jak się okazało, że jest pięcioro tych uczestników do finału, no to zaczęły się pojawiać teorie, że może by tutaj pojawił się na przykład jakiś duet z nich, może by zrobić, albo jakąś inną konfigurację, wszak duet nigdy nas na Eurowizji Junior nie reprezentował, to może by to było dobre rozwiązanie. Niejako sugerowane widzą, bo na końcu tych dwóch odcinków, z których po dwie osoby awansowały do finału, one właśnie się prezentowały w duecie z tymi zwycięskimi piosenkami swoimi. Tak więc jakby jakiś taki przekaz tutaj podprogowy do widzów poszedł, że jest to rozpatrywane, ale... No może było, nic z tego w każdym razie nie wyszło. Jak już wiedzieliśmy, bo dotarły takie jakieś pogłoski, że no duetu tutaj raczej nie będzie, no to co teraz? Będzie pięć uczestników, powstanie pięć piosenek konkursowych, a my usłyszymy tylko dwie, bo lepiej wcześniej słuchać samych coverów. Okazało się, że tutaj ktoś poszedł w ten sposób po rozum do głowy, bo to już było bardzo frapujące. Wyobraź sobie, że powstała tylko jedna piosenka. A więc nie z myślą o konkretnym dziecku, a właśnie z myślą o tym, że wykona ją finalista, a konkretnie, że w superfinale zaprezentują dwie osoby i będzie należał do widzów wybór, kto zaśpiewał ją najlepiej. Już tym razem do widzów, bo w tej pierwszej rundzie coverowej oceniali jurorzy z widzami, w tej drugiej sami widzowie.
1: A ta piosenka miała być śpiewana razem, czy każde dziecko miało zaśpiewać ją oddzielnie?
0: Każde dziecko miało zaśpiewać ją oddzielnie, ale wrócimy jeszcze do tego wątku razem, bo on tutaj się gdzieś tam pojawia, ale przyznę, że ciekawe rozwiązanie, bo takiego czegoś jeszcze nie było. No zakładam, że mamy dobrą piosenkę, to chyba lepiej napisać jedną dobrą niż pięć szrotów, no nie? A takie były często komentarze uzasadnione, jak sądzę, że te piosenki, które trafiały do finalistów, nie były dobrej jakości, więc może rzeczywiście lepiej by tutaj było postawić na jakość, nie na ilość. No i mieliśmy tę pierwszą rundę coverową, w której odbyło się losowanie piosenek. Powiem szczerze, że troszeczkę ona odwróciła moją tabelę w głowie, jeżeli chodzi o to, co mi pozostało w pamięci po odcinkach eliminacyjnych, bo ci uczestnicy, którym tam może piosenki w tym pierwszym odcinku nie jakoś nie... nie odpowiadały ich, wiecie, stylowi, możliwościom i tak dalej, to jakoś podpasowały im bardziej te utwory, które wylosowali w odcinku finałowym. Więc no, znów to jest kwestia tego, na jaką piosenkę się trafi. Wszyscy na pewno są bardzo zdolni, a nie do każdego po prostu pasuje wszystko. Taka to już jest niesprawiedliwość, jeżeli piosenki są losowane. I na przykład Filip Robak, którego fanką nie byłam po występie eliminacyjnym, naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie po swoim coverze piosenki Harry'ego Stylesa, jaki zaprezentował w finale. A z kolei Leonowi Olkowi mam wrażenie, że trochę mniej podpadło to, co przypasowało, to, co wylosował. Więc z drugiej strony, no, każdy po prostu no, wypadnie tak, jak mu tam akurat ten los pozwoli i co mu się trafi. A chyba najważniejsze jest to, jak ma wypaść w tej piosence, którą mamy usłyszeć na Eurowizji. Więc po co ta kolejna runda coverowa, skoro była już jedna, to nie mam bladego pojęcia. No i zaprezentowała się ta piątka, było głosowanie jurorów i było głosowanie widzów. Nie będę już przytaczała tej punktacji jednych i drugich. Dość powiedzieć, jaki był wynik końcowy, a był taki, że do finału zakwalifikował się Leon Olek, pierwszy u jurorów, drugi u widzów oraz ta, której się nikt nie spodziewał, bo wszyscy raczej bardziej stawiali na Darię Malicką, bo to taki świetny wokal, już dojrzała 14-latka, albo na Gracjanę Górkę, czyli tę małą słodzinkę. Natomiast Maja Krzyżewska z Suwałk, ta z trzeciego odcinka, jakoś tak chyba najmniej zapadła wszystkim w pamięć, a tu się okazało, że ona zdobyła najwięcej głosów widzów. Co prawda u jurorów była na końcu, no ale poparcie widzów wystarczyło, żeby to ona wraz z Leonem trafiła do superfinału i żeby zaprezentowała swoje wykonanie piosenki przygotowanej na Eurowizję. Piosenki przygotowanej tym razem przez skład znany już widzom bardzo dobrze i słuchaczom w Polsce, bo zdarzało się kilkakrotnie, że te propozycje eurowizyjne przygotowywał Gromi i one były takie, wiecie, co tam sobie wyjął na szuflady, takiej były jakości. Tym razem jednak pojawił się Hotel Torino, czyli ten skład, który możemy znać chociażby z piosenki Superhero w części, a więc no, odpowiadają za utwór, który nam zapewnił sukces, prawda? Dominik Buczkowski-Wojtaszek, przepraszam, i Patryk Kumur. Do nich jeszcze dołączyła wokalistka i autorka Carla Fernandez, więc jak usłyszałam, że to będzie taki skład, to no, wiem, że oni po prostu umieją pisać i spodziewałam się dobrej jakości. Tymczasem już kiedy po raz pierwszy usłyszałam utwór I Just Need a Friend, to przyznam, że byłam trochę rozczarowana. Jakoś spodziewałam się trochę czegoś innego. Tutaj mamy balladę, balladę mówiącą o przyjaźni, więc posłuchamy sobie tego za moment. Nie wiem, czy im przyznacie rację, ale to jest dla mnie trochę smutna piosenka w kontekście tego, o czym jest, jeżeli chodzi o tekst. Bo tekst jest właśnie o tym, że potrzebuję kogoś, że bądź przy mnie i czy mnie wysłuchasz i tak dalej. No rozumiem, że okej, nie ma przy bohaterze tego kogoś bliskiego, to może dlatego jest smutny. Ale mimo to oczekiwałabym większej dozy optymizmu, a tutaj jakiś taki smutek przez to przemawia. No i tak jakoś czułam, że ani Leonowi, ani Mai ta piosenka nie przypasowała szczególnie. Natomiast liczyłam i chyba wielu fanów liczyło, fanów Eurowizji, że to jednak Leon wygra, bo on ma w sobie, wiecie, to coś, ten pierwiastek, tę charyzmę, która przykuwa uwagę. Wreszcie reprezentowałby nas chłopiec, bo niektórzy mogą pomyśleć, że w Polsce chłopcy się nie rodzą, skoro nas nie reprezentują. A Maja, nie zrozumcie mnie źle, jest dziewczynką zdolną. Natomiast no, troszeczkę może jeszcze jej brakuje, jeżeli chodzi o tę technikę wokalną i nie ma czegoś takiego, czym się rzeczywiście by wyróżniała, bo wiecie, nie ma ani mega super wokalu jak Sarah James, ani nie jest takim słodziakiem jak, nie wiem, Gracjana Górka albo Ala Tracz, które nas kiedyś reprezentowały, albo Laura Bączkiewicz w zeszłym roku. Jest zdolna i oczywiście ja bym chciała mieć, wiecie, takie uczennice na swoich zajęciach wokalnych w szkole, jak jest Maja, ale jednak no, szukamy kogoś na Eurowizję, prawda? Tymczasem się okazało, że w rundzie, w której decydowali widzowie, to jednak Maja okazała się zwyciężczynią, co chyba nie jest zaskoczeniem, bo skoro wygrała u widzów w rundzie pierwszej, a tutaj decydowali tylko widzowie, już nie mieliśmy głosów w jury, no to wiadomo było, że wygra i tutaj, bo ma po prostu duże poparcie w głosowaniu widzów. Skąd to poparcie w takim razie się wzięło? Może jednak ja się nie znam, może ludzie tak doceniają tę Maję. No i tutaj właśnie z pomocą przychodzą nam Suwałki. bo Suwałki po prostu okazały się miastem szczególnie zaangażowanym, jeżeli chodzi o popieranie swojej kandydatki. Różne fanpage, różne strony związane z miastem udostępniały informacje o tym, żeby głosować na Maję. Suwałki Plaza, galeria z tego miasta udostępniła informacje, żeby głosować na Maję. Bardzo też zaangażowana się okazała jej mama, która prowadzi sklep papierniczy w Suwałkach pod nazwą Piórnik bodajże. Robercie, może pójdziesz do sklepu Piórnik. I sklep Piórnik też namawiał do tego, żeby głosować na Maję. Po prostu Suwałki...
1: Ciekawe, czy lokalne suwalskie media też namawiały do głosowania na Maję.
0: Chyba tak. Więc Suwałki się okazały taką siłą, której nic nie powstrzyma. Ja to się już obawiam o te Eurowizje, że Suwałki zdominują televoting na całym świecie. Znaczy, no okej, Polska wtedy wygra, no nie? Ale rozumiecie, Suwałki okażą się potężniejsze niż wszystkie inne europejskie kraje, które w tej Eurowizji biorą udział, jak się okażą takie zmobilizowane. A przypominam, że w tej Eurowizji można głosować na siebie. Trzeba jeszcze na kogoś oprócz tego, ale...
1: Ale można na siebie.
0: Ale oprócz tego w tych trzech państwach, na które można oddać głos, jak najbardziej może się znaleźć Polska. Także Suwałki, rozumiecie?
1: No tam widać, że potomkowie Jadźwingów drzemią jeszcze.
0: A ciekawe, Robercie, czy głosowałeś na Maję? Napisz nam. Może chodzisz do tego sklepu, może tam kupujesz jakieś towary, chociaż chyba dzień po finale ten sklep był zamknięty. Tak, taka była radość.
1: Tak świętowali.
0: Tak więc, no wiecie, przynajmniej nie można im zarzucić w porównaniu do finału preselekcji tych dużych z lutego, że to była jakaś ustawka. Bo nie było. Odbyło się wszystko fair, tylko po prostu nikt nie przewidział siły Suwałk, no nie? I się wszyscy spodziewali innego werdyktu. No i tak oto Maja, która, tak jak mówię, podkreślę to jeszcze raz, jest zdolna, ale chyba trochę niegotowa. Troszeczkę gdzieś tam mogłaby mieć więcej tej charyzmy. No i też podobno widać po niej bardzo, że się stresuje. Więc no, troszeczkę się o nią martwię, jak to będzie na tej dużej Eurowizji, żeby stres w Nicei jej nie zjadł, prawda? Ja oczywiście wiem, że jest jeszcze mała i że takie wydarzenia też uczą oswajania się ze stresem, ale żeby to nie było tak, że on ją po prostu pokona, bo jest dla niej czymś zbyt dotkliwym. Natomiast, no właśnie, jak wsłuchacie się w tę piosenkę, bo my ją za chwilę zaprezentujemy, posłuchajcie słów. Znowu są w połowie polskie, w połowie angielskie. Ja wiem, że tam na Eurowizji Junior są takie wymogi, że tam jakiś procent tekstu musi być po polsku, ale od naszej pierwszej piosenki po powrocie z Roxaną Węgiel mamy to połączenie polskiego i angielskiego i ono już się staje takie sztuczne dla mnie czasami. Wiem, że ono jest fajne, bo z jednej strony mamy angielski, że wszyscy mogą zrozumieć, o czym to, no i polski, bo w ogóle wybrzmi ten polski i też wypełniamy te wymogi. No ale z drugiej strony czasami to jest jakieś takie na siłę, jakby było klejone, że po prostu jest kawałek po polsku, kawałek po angielsku. No i kiedy usłyszałam ten właśnie utwór, kiedy może wy go usłyszycie, dojdziecie do podobnych wniosków, posłuchajcie słów. Jeżeli mamy słowa, czy wysłuchasz mnie, poukładasz każdy mój dzień, a były wcześniej takie spekulacje, że moglibyśmy wysłać tym razem duet, no to aż się pojawiła taka myśl, że aż się to prosi. I na sam koniec programu Maja, która miała wystąpić jeszcze raz jako zwyciężczyni, zaprosiła do duetu Leona. I Leon z nią zaśpiewał. I słuchajcie, nie, może to dlatego, że już słyszałam tę piosenkę trzeci raz, ale dla mnie od razu inny utwór, no nie? Bo jakoś po prostu poczułam to bardziej, że oni rzeczywiście śpiewają to do siebie jako ci przyjaciele. I to byłoby moim zdaniem naprawdę udane rozwiązanie, gdybyśmy wysłali ich w tym duecie. Oni by tę piosenkę obronili, chociaż dalej nie jestem jej fanką. Ale wiecie, to nie są łatwe sprawy. Maja już wygrała. Teraz co powiedzieć widzom, którzy głosowali? Bo oni poczuliby się tak, jakby im kasę zabrano, prawda? Głosowali na Maję, a nie na duet. Nie po to Suwałki głosowały i Suwałki Plaza udostępniało te informacje. Więc jakby to teraz zmienić, no trudno powiedzieć, chyba to jednak nie jest już do zmiany, chociaż pojawiają się w tej materii pewne plotki, ale ja nie będę ich przekazywała. Wiem, że teraz słucha nas Krzysztof, który trochę o tym wie. I wiemy, Krzysztofie, co chcesz do nas napisać, jakie informacje, natomiast ja je wszystkie mam. Jeżeli coś... inaczej, one są potwierdzone, natomiast po prostu wolę ich nie przekazywać, żeby nie było, że rozsiewam takie informacje bardzo zakulisowe. Dlatego mówię, że może się jeszcze okazać, że sprawa naszego reprezentanta jest w pewien sposób sprawą otwartą, bo w ogóle mieliśmy jeszcze taką sytuację w zeszłym tygodniu, że wyciekło demo do tej piosenki, sobie wyobraź. Demo nagrane przez wokalistkę Carla Fernandez. No i to też od razu inny utwór moim zdaniem, kiedy ona to po prostu swoimi emocjami przenosi ten ładunek, jaki jest w tym tekście. Jak dla mnie Maja, no nie do końca jeszcze jej to tak wychodzi. Pewnie to też kwestia ćwiczeń, bo Jezu, te preselekcje do Eurowizji się odbyły w sierpniu. Już było od sierpnia wiadomo, kto będzie w nich uczestniczył, a dopiero tydzień przed finałem została zaakceptowana piosenka, jaka ostatecznie nas będzie reprezentować. Więc pomyślcie, ile te dzieci miały czasu, żeby się z nią oswoić. No i tak szapobarzy w ogóle dały radę się dobrze przygotować, na ile to było możliwe, ale no, trudno tutaj mówić o takim osadzeniu się w utworze, o czuciu się w nim pewną. Nie mamy również wersji studyjnej, jak Maja zabrzmi, kiedy zostanie nagrana w studiu. Zobaczymy, przekonamy się. Na razie mamy tylko ten odbiór właśnie live z szansy na sukces, a więc teraz posłuchamy sobie tej właśnie wersji piosenki I Just Need a Friend i nastawiamy się na to, że właśnie ten utwór w tym wykonaniu będzie nas reprezentował w Nicei. Piszcie wasze opinie, czy to dobry wybór, czy to dobra piosenka, czy to dobra jej wykonawczyni. Jeżeli się okaże, że coś się zmieni w tej kwestii, będziemy was informować. No, jak na razie, no cóż, niech każdy sobie wyrobi opinię. To chyba, Michale, nie słyszałeś jeszcze, prawda?
1: Więc nie słyszałem, bo podrzuciłaś mi to nagranie dosłownie na chwilę przed emisją, więc nawet nie miałem czasu się z nim zapoznać. No, teraz będzie okazja.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: To jest cały czas program RTV, no i...
0: No jak to widzisz, powiedz
1: ty. No i spokojne.
0: Wygramy tak, tego juniora.
1: Nie wiem, powiem ci szczerze, nie stawiałbym na to.
0: No, na razie znanych jest tylko kilka innych propozycji, no, między innymi z Francji, z Niemiec, z Albanii i na razie żadna mnie jakoś nie zachwyca. No w te Francji z tego wszystkiego najbardziej, bo lubię Francję na juniorze, ale jeszcze szału niemal nawet na tym tle jakoś no, nie czuję, żebyśmy się mieli jak wyróżnić z tą piosenką. No, no chyba, że właśnie tutaj suwałki wyskoczą w tym telewizji.
1: Będą głosować, ciekawe, tak.
0: Też jest ciekawe to, co Krzysztof przypomniał, co też rzeczywiście czytałam. No bo jak słuchasz tego utworu, to myślisz, że o czym on jest? O tym, że ktoś potrzebuje przyjaciela.
1: Przyjaciela,
0: a
1: tu
0: podobno,
1: tak
0: to jest tłumaczone, że to jest taki apel do rodziców, żeby okazywali swoim dzieciom więcej zainteresowania. W życiu bym na to nie wpadła.
1: No.
0: Okej, no może I just need a friend, że potrzebuję mieć przyjaciela w rodzicu, ale nie wymyślałabym tego nigdy. Myślę, że spokojnie można forsować tę interpretację z przyjacielem po prostu i żeby Maja z Leonem to śpiewali jako duet, no ale wiecie, to nie są łatwe rzeczy do załatwienia, bo to przecież jeszcze rodzice by się musieli zgodzić, żeby to było. A do juniora coraz mniej czasu, bo w tym roku on w listopadzie, nie w grudniu, jak to było w ostatnich latach, w takiej świątecznej atmosferze, tylko pod koniec listopada właśnie. Okej, opuszczamy Imperium Prezesa Mateusza, które nam wielu emocji dostarczyło i idziemy sobie do Polsatu. I powiem wam, że w ogóle tak, ten program właśnie nasz dzisiejszy jest, upływa nam pod znakiem, tak jak już mówiłam, tego, tych jesiennych ramówek i tego ich odbioru, z jakim się spotkały te nowe propozycje. Mówiliśmy o zapisanych gwiazdach, że chyba coś nie pykło. No ale nie tylko w TVN-ie nie pyka. Bo jeżeli chodzi o Polsat i o ich nowości, to przypomnijmy, że w środowe wieczory pojawiały się dwie. Jedna to Żony Warszawy o tych bogatych paniach, a druga to Temptation Island, czyli ten randkowy program o pokusach, że tam jadą pary na wyspę, spotykają singli, panowie z tych par zamieszkują z singielkami i odwrotnie, i pytanie jest, kto ulegnie pokusie i porzuci tę swoją dotychczasową parę, a oprócz tego mogą się wzajemnie tam podglądać. No i się okazało po kilku tygodniach, powiem ci, że te wyniki oglądalności takie nie za dobre są. Do tego stopnia, że Polsat zdecydował się na podjęcie takiej decyzji, że no, będzie dalej emitować te produkcje, ale o 2 godziny później niż dotychczas. Czyli Żony Warszawy będą w środę po 22 i są już od zeszłego tygodnia, a Wyspa Pokus Temptation Island Polska po 23. Mnie się ten zabieg już kojarzy z czymś, co Polsat robił kiedyś. Jak im jakiś format nie wychodził, typu to surprise, surprise czy coś tam, to po prostu kończyli ten sezon na jakichś najpóźniejszych porach, byleby tylko dokończyć emisję, ale byle to już nie szło w tym prime time'ie. Co w związku z tym idzie w prime time'ie o godzinie 20? No polskie komedie idą, typu Miszmasz czy Kogel Mogel 3.
1: To się zawsze sprawdzi.
0: Także to chyba nie świadczy dobrze. Wiecie, jeżeli chodzi o Żony Warszawy, to obejrzałam pierwszy odcinek. Nie miałam w planie, bo od początku mówiłam, że ta fabuła mnie nie interesuje, ale akurat coś tam robiłam w kuchni, potrzebowałam jakiegoś tła, brakowało mi go, więc odpaliłam Żony Warszawy. No mnie to w ogóle nie przyciągnęło. Pojechały te bogate kobiety na Mazury, kłócą się ze sobą. Nie obchodzi mnie to, więc trochę się nawet nie dziwię. Trochę bardziej mnie zainteresowało to Temptation Island, bo lubię oglądać programy randkowe, dlatego że one mnie relaksują. Wiem, że wartość ich jest znikoma, ale po ciężkim dniu potrzebuję właśnie czegoś takiego, co sprawi, że mój mózg odpocznie. I też powtórzę to powiedzenie z poprzedniego wejścia, emocje jak na grzybobraniu. To chyba w ogóle jest hasło, które przyświecało tegorocznym jesiennym ramówkom. Wiem, że jesienią tam grzyby tego, ale no, mimo wszystko mogłoby być trochę więcej emocji.
1: Ale niech są w lesie, nie w telewizji.
0: Tak, a tutaj, przynajmniej w tych dotychczasowych odcinkach, znaczy w ogóle ten format jest absurdalny, no nie? No, jesteś w relacji, no nie? I ta relacja ci się nie udaje. To co robisz? Albo się rozstajesz, jak nie widzisz już szansy, albo próbujesz ją odbudować, może idziesz na terapię dla par, bo są takie rzeczy. A co robią ci ludzie? Idą do telewizji wystawić się na
1: pokusę. I co jeszcze wystawić się na pokusę? No bo to w ogóle nie ma sensu.
0: To nie ma, no, to, tak, ja wiem, po co oni to robią. Być może wcale i w relacjach tak się źle nie układa, jak tam mówią, a że wpadnie przy okazji fame i trochę followów na Instagramie i może jakaś kasa, bo chyba też jakaś była do wygrania.

0: nie jestem Edwardem Miszczakiem, więc co ja tam wiem? Umieszczanie tej właśnie propozycji o godzinie 21, tam gdzie ona pierwotnie była, bo zobaczcie, co się dzieje. Co wtedy emituje TV4? Emituje Love Island, czyli też program randkowy, który widzowie już znają od kilku sezonów, który jest już w TV4 o tej porze od poprzedniego sezonu, który jest prawie codziennie poza sobotą. Więc jeżeli mamy o tej porze dwa programy, które się nawet podobnie nazywają, bo tu wyspa i tu wyspa miłości, tu wyspa pokus, no to chyba można jakoś łatwo przewidzieć, że widzowie będą raczej oglądali to, do czego się przyzwyczaili, czyli właśnie Wyspę Miłości, którą mają od poniedziałku do piątku i w niedzielę o tej porze, a nie będą się przyłączać na ten inny program. Może więc byłoby lepiej, gdyby od początku ta Wyspa Pokus, Temptation Island, tam nie ma polskiego tytułu, tylko ja tak na to mówię, że gdyby program Temptation Island był nadawany o jakiejś innej porze albo w inny dzień, żeby się nie nakładał z Love Island. Dajmy na to, ja wymyśliłam, że mógł być nadawany w soboty. Wtedy, kiedy nie ma Love Island, żeby wypełnił tę pustkę, no nie? Dla tej konkretnej widowni, która lubi programy randkowe. Ale co ja się tam znam? Ja się nie nazywam Edward Miszczak, ja tylko tutaj siedzę i zrzędzę, no nie? Przyszła baba i zrzędzi. On zapewne wiedział, co robi i jak się układa te ramówki, no to chyba jakoś się to koordynuje, prawda? Żeby w grupie medialnej nie było kanibalizacji. Telewizja Polska to koordynuje na przykład i mówi się o tym od paru lat, a tutaj no nie wiem. Też mało satysfakcjonujące są wyniki programu Doda Dream Show, tego emitowanego w poniedziałki. Jednak to, jak Doda szukała partnera, okazało się dla widzów ciekawsze niż to, jak szykuje trasę koncertową. Są tam ciekawe momenty, no ale jest też nudno czasami, więc może się nawet temu nie dziwię, no i też może ten poniedziałek nie sprzyja. No i też zmiany nie ominęły kanału TV4, bo tam również pojawiła się pewna nowość. Ta nowość o gotowaniu, ta co miałeś iść do niej, nie? Że ona mówi, on gotuje, para do gara się to nazywa. Program nadawany był w weekendy o godzinie 20 w sobotę i niedzielę.
1: Słowo kluczowe był.
0: Był, bo on został w weekendy, ale został przesunięty na wcześniejsze pasmo na godzinę 17. Nawet nie sprawdziłam, co tam o 20 jest. Jakieś filmy chyba po prostu i tyle. A pamiętam jeszcze, jak Edward Miszczak zachwalał tę produkcję. Mówił, że aż żałuje, że to nie poszło do głównego Polsatu, bo ten Mateusz Gessler, co to prowadzi, jest taki zabawny. No i oni dali powtórki w głównym Polsacie, bo tam są z tygodniowym opóźnieniem o 12.40. Natomiast wśród widzów, jak się okazuje, to nie chwyciło. I powiem szczerze, że jestem zaskoczona, bo chyba można to tak podsumować. To jest, zdaje się, pierwsza w pełni autorska ramówka Edwarda Miszczaka. Bo poprzednia, jak on przyszedł do Polsatu, to jednak bazował na tych produkcjach, które już były. Bo zdecydował się na umieszczenie w ramówce tych seriali wszystkich z Polsat Box Go, które no właśnie były sobie w Polsat Box Go i czekały na emisję w telewizji, no nie? A to jest taka ramówka, gdzie rzeczywiście on już decydował, jakie będą nowości, co i kiedy. I jakoś mam takie wrażenie, że zabrakło mu już tego instynktu. Jest to trochę zaskakujące, prawda? Jednak osoba z takim doświadczeniem, myślę, że Polsat się trochę czego innego tutaj spodziewał. Nasz Nowy Dom z nową prowadzącą też notuje słabszą oglądalność. Coś mam wrażenie, że nie wyszło. Czyżby już
1: z jednej
0: jednak
1: strony
0: instynkt
1: nie ten? Tak, i może być właśnie instynkt nie ten, i tu rzeczywiście twoja diagnoza może być całkiem trafna. Natomiast ja tak sobie myślę, że też jest kwestia przyzwyczajenia. No jednak mam takie wrażenie, że grupy docelowe Polsatu i TVN-u to się jednak troszkę różnią. I teraz weź się tak przestaw, tak? Teraz jednak robię program dla trochę innego widza, a może te przyzwyczajenia jednak z tych tam kilkudziesięciu lat zostają.
0: Ale naprawdę wierzysz to, że w TVN-ie by lepiej został przyjęty program typu Temptation Island Polska? Ja wątpię, albo te Żony Warszawy, bo to jest nudne. Przeczytałam też taką opinię jakiegoś medioznawcy, że taki program jak właśnie Temptation Island, on byłby dobry, ale nie dla takiej stacji będącej lokomotywą. Czyli nie dla Polsatu,
1: czyli
0: tylko
1: właśnie
0: dla TV4, albo dla, w innych grupach dla TVN7, nawet dla jakiegoś Pulsu, a że jednak widz takiego Polsatu oczekuje czegoś więcej. No to chyba jednak do takich wniosków pan Miszczak z takim doświadczeniem powinien umieć dojść. Tak mi się wydaje, kończę mój rant, bo teraz przeniesiemy się do przestrzeni internetowej. Tutaj jak zwykle powiemy o serialu, który jest tamże, może kiedyś będzie na głównej antenie, jak pan Miszczak o tym zadecyduje.
1: No, a

0: To już się zaczyna dobrze, bo w pierwszym zdaniu tego opisu tego serialu, który zatytułowany jest Trafi, mam taką konstrukcję. Nowy metafizyczno-obyczajowy. No, interesujące. Serial Rafi w reżyserii Bartosza Prokopowicza już 6 października, czyli w najbliższy piątek, będzie miał premierę w Polsat Box Go. To pełna humoru i magii historia lekkoducha imieniem Rafi. W tej roli Paweł Domagała, który w wyniku niespodziewanych wydarzeń podejmuje wyzwanie, by stać się lepszym człowiekiem. Pomaga mu w tym ironiczna, błyskotliwa wysłanniczka z zaświatów. I ta wysłanniczka jest, ma na imię Krystyna. No to takie ludzkie imię bardzo. W tej roli Danuta Stenka się pojawia, a w obsadzie oprócz tego duetu znaleźli się również Zuzanna Grabowska, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Piotr Głowacki, Olaf Lubaszenko, Piotr Rogucki i Tomasz Szuszart. Odtwórca głównej roli, czyli Paweł Domagała, jest jednym z pomysłodawców produkcji. Będzie
1: I nie tylko on to zrobił, bo i zagrał, i wymyślił, i jeszcze...
0: Człowiek orkiestra.
1: No wiecie, co jeszcze Paweł Domagała robi. Weź, nie pytaj. Także się możecie domyślić, co jeszcze zrobił, to wam za chwilę zresztą zaprezentujemy. Tak. Więc tak jak Michał powiedział, 6 października, jak to zwykle, pakiet Polsat Box Go Premium.
0: Zgadza
1: się. Więc jak ktoś ma ten pakiet Start, tak jak ja go mam wciąż, już mi upływa miesiąc tego, kiedy korzystam z ich prezentu, no to ja nie mogę oglądać tych produkcji niedostępnych na antenach telewizyjnych. Natomiast jeżeli płacicie troszkę więcej, to możecie, ale chyba nie żałuję w tym przypadku, bo jakoś nie wiem, no ta metafizyka do mnie nie trafia chyba.
0: No, dokładnie, to jakieś takie dziwne, ale no. Co kto lubi.
1: Natomiast powiem wam, że ja chyba wezmę i kupię dostęp do innego serwisu, bo jestem bardzo, bardzo zaciekawiona. No zacznę tak, jak trzeba zacząć. Proszę państwa, Wysoki Sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur. Ostatnio był taki artykuł z okazji premiery tego, o czym teraz chcemy powiedzieć, w serwisie Aż Dziennik. 10 najpopularniejszych cytatów z filmu Znachor, i artykuł polegał na tym, że właśnie numerki od 1 do 10 to był ten cytat, który tutaj wygłosiłam. Bo film Znachor w tej kultowej ekranizacji, no to jest taki element istotny dla wielu Polaków, istotny w naszej kulturze, bo jakoś się tak utarło z powodów, których nie rozumiem, ale po prostu już chyba teraz musi tak być, że on towarzyszy wielu okresom świątecznym, jak jest 1 listopada, jak jest Boże Ciało, jak jest 3 maja, jak jest Wielkanoc, na Boże Narodzenie chyba tylko nie ma tej tradycji, ale to musi być Znachor w telewizji i ja też go zawsze wtedy oglądam i zawsze, kiedy zbliża się już ku końcowi, to chociaż człowiek wie, jak się to skończy, to wzruszenie się gdzieś tam pojawia. A dlaczego my akurat teraz mówimy o tej nostalgii, wszak żadnych świąt akurat nie ma, co by była okazja, żeby tego Znachora obejrzeć, chociaż chyba jakieś emisje teraz też są, bo jakiś artykuł nawet na ten temat widziałam, bo ludzie chcieliby porównać tego Znachora, którego znają, z tym nowym, tak moi drodzy? Wiadomo, że to było od jakiegoś czasu, ale dokonało się, możemy to obejrzeć. Netflix zrealizował nową adaptację powieści Znachor Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Już były dwie dotychczas ekranizacje, może nie kojarzycie. Pierwsza w reżyserii Michała Waszyńskiego powstała w roku 1937, a druga w reżyserii Jerzego Hoffmana, ta kultowa w roku 1981 z Jerzym Bińczyckim. Więc to jest ta, z którą no, nie da się uniknąć, ta nowa na pewno będzie porównywana. Nie będę przypominała, o czym jest Znachor jakoś tak w szczegółach, bo myślę, że właśnie większość osób przy rosołku, przy schabowym, przy okazji jakichś rodzinnych świąt miała okazję to oglądać, no ale mamy tam właśnie historię tego profesora, wybitnego lekarza Rafała Wilczura, którego życie gdzieś tam osobiste układa się w niekorzystny dla niego sposób. Tak to się ostatecznie dzieje, że traci pamięć, nie wie, kim jest, i gdzieś tam się błąka, ale mimo to, że nie pamięta nawet swoich danych personalnych, to ta wiedza medyczna wciąż w nim drzemie i wpływa to na to, jak się dalej ukształtują jego losy, ale nie będę już tutaj więcej spoilować, bo może jednak są tacy, którzy Ty nie oglądałeś Znachora.
0: Wiesz, że nigdy?
1: Jak śmiesz nazywać się Polakiem?
0: Nigdy. Jeszcze nie miałem okazji, ale może to będzie okazja, żeby właśnie tę nową wersję obejrzeć. Tym bardziej, że Znachor na Netflixie ma audiodeskrypcję i to, jak już gdzieś tam słyszałem takie opinie, całkiem niezłą. Więc...
1: Tak, a ty nie masz porównania, także...
0: No ja nie mam porównania. A te poprzednie wersje to są z audiodeskrypcją? Gdzieś? Coś?
1: Pierwszej, no to nie wiem, nie
0: znam. No pierwsza to raczej nie.
1: Druga
0: to...
1: tak.
0: Druga tak.
1: Nawet okay. Chyba dwie powstały. Adaptera i ta, która jest nadawana w telewizji polskiej zawsze, więc możesz ty tam, wiesz, wybrać, co chcesz.
0: Jasne.
1: Natomiast jeżeli chodzi o takie kluczowe pytanie, kto tutaj będzie Rafałem Wilczurem vel Antonim Kosibą, to w tej roli zobaczymy Leszka Lichotę. W tamtej poprzedniej ekranizacji istotna była rola Anny Dymnej, która się wcielała w postać Marysi. Tutaj zobaczymy w tej roli Marię Kowalską, z kolei właścicielkę młyna Zośkę zagrała Anna Szymańska. W roli hrabiego Czyńskiego zobaczymy Ignacego Lisa. Już wybacz, nie będę przypominała, kto to jest hrabia Czyński, żeby tutaj nie zdradzić za dużo elementów akcji. Jego rodzice też tutaj są istotni. Kto oglądał film, ten wie. Zagrali ich Izabela Kuna i Mikołaj Grabowski, a ponadto w filmie wystąpili również m.in. Mirosław Haniszewski, Łukasz Szczepanowski, Paweł Tomaszewski, Małgorzata Mikołajczak i uwaga, uwaga, to jest też ciekawostka, Artur Barciś. Jak oglądaliście Znachora, to sobie możecie teraz pomyśleć, ale on grał w tamtym Znachorze, tak, zagrał w obu tych filmach, ale zupełnie w innej roli. Więc to myślę, że jest tutaj takie ciekawe nawiązanie. My, tak jak mówiliśmy, jeszcze nie oglądaliśmy. Ja będę miała porównanie, Michał, nie, ale myślę, że no, aż tak jak wspominałam, chętnie ten dostęp do Netflixa pozyskam, żeby tylko to obejrzeć, bo po prostu jestem ciekawa, tak jak wiele osób jest ciekawych. Można by sobie zadać takie pytanie, po co to komu, no nie? Mieliśmy już dwie ekranizacje, jest ta kultowa, kto potrzebuje następnej? No rzeczywiście też sobie gdzieś tam to pytanie zadaję i raczej ono pozostanie bez odpowiedzi. Natomiast o ile jak się pojawił Pan Samochodzik w wersji Netflixa, no tutaj w ogóle nie mamy porównania żadnego, nic nie oglądaliśmy, nie wiemy, tylko bazujemy na opiniach innych ludzi, a były one takie, że raczej średnio. Tak tutaj nie wiem, jakie ty komentarze widzisz w mediach społecznościowych, ale ja widzę takie, że generalnie nie jest wcale tak źle, że jest oczywiście inaczej niż w tej wersji z roku 1981. W pewnym sensie dalej od książki, ale w pewnych momentach nawet bliżej. Podobno nie pada tam kultowe zdanie właśnie, że to jest profesor Rafał Wilczur. Więc to już jest taka istotna
0: jak
1: zmiana.
0: Jak mogli?
1: No, bo to już zdanie po prostu stało się memem, który się pojawia zawsze przy wszystkich świętach, jak Znachor jest transmitowany kilkanaście razy w kanałach telewizji polskiej. Więc jest ta historia jakoś przedstawiona inaczej, ale podobno nie jest źle. A piszą to często osoby, które właśnie to porównanie mają i które z sentymentem wracają do tamtej słynnej ekranizacji. Tak więc, jeżeli wy może już oglądaliście, bo chyba od 2 dni na Netflixie to jest, to dawajcie znać, jesteśmy bardzo ciekawi. Piosenki o Znachorze nie mamy, jeszcze by tego brakowało. Nie wiemy, czy w tym filmie Netflixowym jakaś piosenka się pojawia. O muzyce czytałam różne opinie, także się nie wypowiem. Muzyka w tej wersji, którą znają my wszyscy poza Michałem, jest piękna, orkiestrowa, więc tutaj też na pewno jakieś porównania się nam będą narzucały. Natomiast muzycznie odniesiemy się do serialu Rafi, no i do tego człowieka orkiestry, który wymyślił serial, zagrał w serialu, no a skoro na co dzień też śpiewa, no to nie mogło być inaczej, tylko nagrał również piosenkę, która będzie częścią ścieżki muzycznej tej produkcji, a zatem teraz tytułowa piosenka z serialu dostępnego w Polsat Box Go, czyli Rafi i jej wykonawca, odtwórca głównej roli, Paweł Domagała.
0: Słuchajcie, mamy pierwszą opinię, że tak powiem, zewnętrzną odnośnie nowego Netflixu.
1: Słuchacz Robert, tak. Suwałk nie napisał, co prawda, czy głosował na krajankę Maję Krzyżewską i czy robi zakupy papiernicze w sklepie jej matki, ale przekazał nam inną opinię, taką, że Jasnowic Marek Jackowski...
0: Krzysztof!
1: O Boże, Krzysztof, nie śpiej się ze mnie. Przepraszam, Krzysztof Jackowski...
0: uznał Znachora Netflixowego za serial przepiękny, za film przepiękny.
1: No i my sobie zadajemy takie pytanie.
0: Czy on go widział?
1: Czy on go widział? Jakby skąd się wzięła ta opinia? Czy z tego, że oglądał? Czy on tak przewidział?
0: Że będzie przepiękny, tak.
1: No nie wiemy, słuchajcie, tego się nie dowiemy, ale może to jest dla was jakiś wyznacznik, co pan Krzysztof powiedział. Dobrze.
0: Jesteśmy w takim wesołym nastroju, więc...
1: Pośmiali tak, się, to śmiejmy się
0: to
1: dalej.
0: Śmiejmy się dalej.
1: Kabarety, słuchajcie, to co my kochamy z Michałem najbardziej. Będziemy w stacji, w której nie byliśmy chyba nigdy. Bo no co, nie emitują filmy, no nie, Kino Polska. Natomiast tym
0: no,
1: razem...
0: Tam parę razy coś chyba mówiliśmy o jakichś ich filmach.
1: Nic nie pamiętam.
0: No coś.
1: Nic nie pamiętam.
0: Okay.
1: Natomiast teraz rzeczywiście postanowili umieścić w swojej ramówce nowość, tak jak już to zaznaczyliśmy, nowość kabaretową. Tak to przeczytam, jak powinnam. Och, kabaret! Od 2 października w Kino Polska będzie można ten program oglądać, ten show, bo to jest wykrzyknik, och, wykrzyknik, kabaret, to chyba dobrze to powiedziałam, nie? Och, kabaret. No i jak się nie trudno domyślić, widzowie w ramach programu zobaczą skecze w wykonaniu znanych polskich kabaretów i satyryków, a więc między innymi będzie Kabaret Chyba, Kabaret Zdolni i Skromni, Para Nienormalni, Czesław, Koń Polski, 2023 rok, Koń Polski, znowu Marian i Hela, serio, oraz nasz ulubiony artysta Ireneusz Krosny i nasz chyba jeszcze bardziej ulubiony Marcin Daniec, więc dobry poziom będzie. Natomiast słuchajcie, to jest jeszcze nic, to jest małe piwo. Najlepsze to jest to, kogo im się udało do tego zaprosić, zaangażować, żeby zapraszać na te kabaretowe popisy, a to po prostu będzie taki team, że po prostu muszę powiedzieć Dream Team. Po prostu, no, to jest crossover, którego potrzebowaliśmy. Aktor teatralny i filmowy, jak to napisano, amant polskiej piosenki Bohdan Łazuka oraz aktor i wokalista Michał Milowicz.
0: Tak naprawdę. Nie amant polskiej piosenki.
1: Właśnie nie wiem, dlaczego tego nie napisali, przecież to jest dopiero amant. Premierowe odcinki Och! Kabaret w Kino Polska będzie można oglądać w poniedziałki i wtorki o godzinie 19, począwszy od najbliższego poniedziałku, czyli od 2 października. Nie wiem, co jeszcze mogę więcej powiedzieć. Już powiedziałam tyle razy, och, że już chyba więcej nie powiem.
0: To ja mogę powiedzieć, że...
1: Śmiesznie.
0: To ja mogę powiedzieć, że Robert do nas napisał, że Krzysztof Jackowski ponoć widział obie wersje Znachora. Domyślam się, że tę Netflixową i tę z lat 80.
1: No tak.
0: Tak, i właśnie z tej okazji zrobił jakąś audycję.
1: To widzicie, to jednak jakoś pewnie można tej opinii wierzyć nieco bardziej, niż gdyby tylko bazowała na tym...
0: Na jasnowidzeniu.
1: Co tam mu się pokazało w jego wizjach. No to my teraz mamy wizję taką chyba dosyć oczywistą, że podsumujemy to wejście jakąś lekką i przyjemną piosenką, bo jesteśmy w kabaretowym klimacie. Oczywiście kochamy Michała Milowicza bardzo. Natomiast o ile on już u nas był kiedyś w swoim wokalnym ujęciu, to pana Bohdana Łazuki jeszcze nie było, więc postanowiliśmy, że to będzie dobry wybór. Niezależnie od tego, czy lubimy, czy nie lubimy kabarety, to się wszyscy po prostu trzymajmy. No i właśnie w związku z tym taki przekaz. Bohdan, trzymaj się.
0: Trzymajcie się, to będziemy mówić do was za chwilę, bo za chwilę sobie stąd pójdziemy.
1: No, to będzie ten moment, natomiast jeszcze musi być ten moment, który też zapowiadaliśmy, czyli...
0: Że będzie o radiu w końcu.
1: ...informacji radiowych. Teraz już Michał jest przeszczęśliwy, bo wiecie, no ja tu cierpię od roku, bo nie ma prezesa Jacka, ale prezeska Agnieszka wciąż jest.
0: Jest cały czas.
1: I jest dobrze. Trójka, taka stacja, wiecie jaka, tam jakieś była lista przebojów, już nie ma, nieważne.
0: Jak nie ma, jest.
1: Znaczy jest, tylko jakaś,
0: taka inna. LPT czy LPT, co tam, coś tam.
1: No i słuchajcie, ta trójka się rozwija, bo są bardzo istotne zmiany w ramówce. I teraz Michał wam o nich opowie, bo ekscytuje się nimi, odkąd tylko o nich przeczytał.
0: Tak, bardzo. To znaczy, te zmiany to one już tak istnieją od pewnego czasu, bo zarzucano trójce, że oni nic nie robili latem, że w zasadzie niewiele tam się zmieniało, ale nie, oni pewnych zmian zaczęli dokonywać i tak im się spodobały, że uwzględnili je również w jesiennej ramówce, tylko tak oficjalnie się nimi specjalnie nie chwalili. Kto chciał, ten wiedział. No a teraz już myślę, że można to wszystko podsumować. Skupimy się konkretnie właśnie na niedzieli. Otóż scena Kodyma.
1: Ulubiony program Michała.
0: Tak, bardzo. Nadawana od lipca o godzinie 8 w niedzielne poranki. Zostanie o tej porze również we wrześniu, czyli pewnie no, na jesień.
1: Jezu,
0: po prostu
1: i zaś
0: Kodym.
1: Trzeba wstać.
0: No tak.
1: W niedzielę mogę się nigdy wyspać.
0: Natomiast o godzinie 10:05 rozpocznie się program Trójka Cafe. To pasmo muzyczne, którego gospodarzem jest zwykle Tomasz Miara. A co za tym idzie? Z ramówki wypada godzinny cykl tego samego prowadzącego, zatytułowany Czy już Państwo słyszeli? On się o 10:05 zaczynał, także no sami rozumiecie, Tomasz Miara nie ogarnie dwóch programów jednocześnie na tej samej antenie w dodatku. Nadawana od listopada 2020 roku audycja Anny Popek została przesunięta z godziny 11:05 na 13:05. W związku z tym zmieniono jej nazwę z leniwego przedpołudnia na leniwe popołudnie.
1: To jest, nie wiem, najbardziej istotna zmiana
0: tak,
1: w świecie.
0: Tak,
1: ona dużo
0: tak.
1: zmieniła w waszych życiach.
0: Z pewnością. No i dalej trwa około godziny, także tu się nic nie zmienia. Natomiast dwugodzinna audycja spotkania trzeciego stopnia Michała Żołądkowskiego została przesunięta z godziny 12:05 na 14:05. I tyle w Trójce się zmienia, proszę
1: to
0: Państwa.
1: Dużo. Dużo nowości. Cieszę się, że to Polskie Radio wbrew takiej złej sławie, jaką się okryło, że rozwija się. I jak to zwykle na koniec wybieramy się, słuchaj, w podróż krajoznawczą. Byłeś ty w Kielcach kiedyś?
0: Nie.
1: Ja też nie. W ogóle chyba w województwie świętokrzyskim, poza tym, że wiesz, że pociągiem się przejeżdżało.
0: No tak,
1: nie,
0: to
1: w żadnej miejscowości nie pomnę, żebym była.
0: Jedynie jak słyszałem w pewnej piosence, że jak co niektórzy pojechali do Kielc, to doceniają potem Radom.
1: W Radom też nie byłam, ale żałuję trochę, bo bym to lotnisko tam zobaczyła. No w każdym razie my o intensywnych ruchach na tamtym rynku lokalnym, medialnym, radiowym mówiliśmy już jakiś czas temu, więc nie będziemy przypominać tak w szczegółach całej tej genezy, no ale zatrzymaliśmy się na tym, że było Radio Fama przestało grać, tam się pojawiło Radio Rekord, no a Radio Fama miało wrócić tylko na innej częstotliwości i jest 580 dni trwała ta przerwa, jak policzył skrupulatnie pan redaktor serwisu radiopolska.pl. 580 dni bez radia Fama w kieleckim eterze. We wtorek 19 września o godzinie 17 stacja ponownie pojawiła się w świętokrzyskim eterze. No, przypomnijmy, że ona jakiś czas temu, znaczy przez wiele lat zajmowała częstotliwość 108 w to właśnie do niej na pewno słuchacze byli przyzwyczajeni przez ponad 20 lat, no ale teraz muszą przyzwyczaić się do nowej, do 99. No i to jest właśnie efekt tego zamieszania z koncesją, z nieprzedłużeniem wygasającej w roku 2022 roku koncesji. I wtedy Fama startowała w dwóch konkursach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w roku 2021-2022. W pierwszym z nich, no właśnie, przegrała, bo wtedy wygrało Radio Rekord. No bo wiecie, jakby oni te papiery dostarczyli na czas, no to by im normalnie to przedłużyli, prawda? Ale oni, że oni nie dostarczyli ich, to musieli startować w konkursie koncesyjnym, no i musieli się liczyć z tym, że jednak ktoś inny tam złoży dokumenty też i że może zostać uznany za lepszego. No i tak się niestety stało. Radio Rekord uznała Krajowa Rada, że może damy po prostu im szansę. No a Fama jak chce, no to niech się stara w kolejnym konkursie. No i tak się właśnie stało. W drugim górą właśnie była stacja założona przez Jana Jagielskiego. Jeszcze co do tego rekordu, no to oni przejęli tam dwie częstotliwości, bo jeszcze częstotliwość z Ostrowca Świętokrzyskiego 109, ale to już jakiś czas temu pan Jagielski, jak tam była burza i coś się zawaliło, to on powiedział, że w ogóle już go to nie obchodzi, nie będzie już i tak tego naprawiał.
0: Także przewróciło się, niech leży.
1: Dokładnie, także jemu ta jedna w Kielcach wystarczy, no tylko, że inna, tak jak wspomniałam, niż ta, z którą słuchacze się związali. Aktualnie emisja ma charakter testowy. Według zapowiedzi nowa ramówka i nowe głosy mają pojawić się na antenie w ciągu kilku tygodni. Natomiast pan Jan Jagielski, on nie poprzestał na tym, no bo wiecie, ma Radio Fama, które jest w ogóle siecią, przypomnijmy, bo Kielce no to jest taki zalążek tej sieci, oprócz tego Słupsk, Tomaszów, Wołomin, Żyrardów, coś jeszcze? Nie wiem, chyba nie. Natomiast w tym samym czasie, to był luty 2022 roku, gorący czas w mediach, prawda? Bo to dzień po dniu się stało. Zaprzestało nadawania Radio Fama w Kielcach i zaprzestała nadawania Radiofonia w Krakowie, czyli stacja studencka. Rozpisano nowy konkurs i pan Jagielski stwierdził, dobra, tym razem ja dostarczę papiery na czas i tam w tych Kielcach to wracam z tą Famą, ale oprócz tego, może ja poza tym bym jeszcze zaczął robić radio studenckie. I złożył papiery do tego Krakowa i chyba nikt inny za bardzo tam nie był tym zainteresowany i ich nie złożył. No i on sobie wymyślił, że tak nieco w nawiązaniu do jego projektu, tego najdłuższego stażem, będzie to Radio Famka. Mówiliśmy już o tym kilkukrotnie, dlaczego do tego wracamy. Dlatego, że start już niebawem, podobno 3 października Famka w Krakowie ma ruszyć, to radio studenckie, przy czym początkowa emisja ma mieć charakter testowy, taki stan może potrwać nawet miesiąc, zobaczymy jak to będzie. No ale plany są, słuchaj, rozbudowane, bo ma być współpraca z Hameryką, z jakąś stacją studencką z Nowego Jorku, ma być audycja jakaś wspólna,
0: no proszę,
1: transmitowana w nocy. Nie wiem, czemu nie w dzień, bo no mają tyle kontentu na dzień, że już chyba by wystarczyło też, sądzę, żeby i dzień zapełnić. Nie trzeba.
0: A może wiesz, żeby to, może będą chcieli taki telemost zrobić i to na żywo, bo to się...
1: No
0: to
1: bo
0: się
1: może tak, żeby dla nich
0: do tego amerykańskiego czasu dostosować.
1: No to można by w dzień zrobić jakąś powtórkę. No nie zdziwimy się, jeżeli tak będzie. I po starcie, jeżeli jeszcze dowiemy się czegoś więcej na temat Famki, na temat jej ramówki, bo to jest jednak ciekawe, jak nadawca, który dotychczas w ogóle się nie kojarzył z treściami dla studentów, zamierza tworzyć taki program, więc jeżeli się czegoś dowiemy, to zapewne uzupełnimy, no ale jeżeli jesteście z Krakowa, no to myślę, że już możecie szykować odbiorniki na 100 i 5 je nastawiać.
0: Tak naprawdę to już możecie nasłuchiwać, bo przed momentem Krzysztof napisał do mnie, że już jakieś testy były prowadzone. Także tam
1: no
0: się
1: widzicie,
0: już coś
1: to tym
0: dzieje.
1: Bardziej. Gdybym była z Krakowa, to bym włączała jak szalona, bo my lubimy takie różne, nie? Testy,
0: oczywiście.
1: Próby, inne takie rzeczy. Tak więc na waszym miejscu bym sprawdzała, a nam pozostaje szukać jakiegoś streamu w internecie. Co?
0: Może coś gdzieś
1: może
0: już
1: coś
0: będzie.
1: Już gdzieś będzie. Dobrze. Nie wiem, jakim środkiem lokomocji dojechać z... Byliśmy w Kielcach, w Krakowie, to teraz z Krakowa w sumie musimy się przenieść. A nie, no to w sumie prosto mamy. W Pendolino wsiadamy i jesteśmy w Warszawie, choć tak jakoś właśnie chyba inaczej powinniśmy pojechać, bo przez Konin.
0: No to ciekawa trasa to by była. Natomiast już mówiąc wprost, o co właściwie chodzi, no to chodzi o Radio Konin FM. To 9. stacja w warszawskim eksperymentalnym multipleksie spółki Bicast. Emisja rozpoczęła się we wtorek, 19 września. Dodanie nowej pozycji wymusiło zmniejszenie przepływności pozostałych strumieni i aktualnie bitrate każdej stacji to 128 kilobitów na sekundę. Nie jest to debiut Radia Konin FM w systemie DAB+, bo stacji można też słuchać w poznańskim koncesjonowanym multipleksie spółki DAB.com. Multiplex DAB-cast Wawa oprócz Radia Konin FM zawiera jeszcze następujące stacje: Radio Maryja, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Jasna Góra, Radio Niepokalanów, Muzyczne Radio z Jeleniej Góry, Pop Radio z Pruszkowa, Radio 7 z Mławy i Radio Parada z Łodzi. Łącznie w systemie DAB+ w stolicy można odbierać 27 stacji w 3 multipleksach, więc przyznacie całkiem sporo. Jak ktoś w Warszawie mieszka, no to sobie może posłuchać z powietrza różnych stacji z różnych zakątków Polski. To takim to dobrze.
1: No to jest właśnie ciekawe, prawda? Że i z Konina, i no, Mława to akurat to samo województwo, ale Muzyczne Radio z Jeleniej Góry.
0: No właśnie.
1: Jest to rzeczywiście interesujące zjawisko, no ale po prostu nadawcy chcą testować ten standard i tak to jakoś wychodzi.
0: Jestem ciekaw i powiem szczerze, naprawdę jestem ciekaw, jaka jest słuchalność tych stacji, takich właśnie lokalnych w innych miastach, bo że no my sobie lubimy posłuchać przez internet.
1: No ale my jesteśmy szaleni.
0: No właśnie, no to my po prostu lubimy słuchać różnych stacji radiowych dla samego faktu słuchania, ale zwykle jak masz jakieś lokalne radio, no to włączasz je po to, żeby się dowiedzieć, co dzieje się w twoim regionie, a będąc w Warszawie słuchać na przykład informacji dotyczących Konina, to tak dziwnie, albo Jeleniej Góry. No, ale może coś w tym jest. Jestem bardzo nie ciekaw tej słuchalności, jak to wygląda.
1: To prawda. Może kogoś sama muzyka przekonuje, a ludzie nie zwracają uwagi na treści, słuchają tego, no ale w ogóle weź pod uwagę słuchalność dabu, jako popularność, więc jakby jeszcze z tego wyliczyć, ile osób tam słucha radia Konin FM, czy muzycznego radia. No ale tak to właśnie jest z tym dabem. No mamy te multipleksy niby ogólnopolskie, te koncesjonowane, ale wciąż tylko mówimy o tych testach, bo wszyscy to testują i tym dominującym standardem on u nas nie zapowiada się, żeby miało się stać. Natomiast wbrew temu, co tam się mówiło, to nie jest tak, że radiofonia analogowa się, wiecie, zwija, że już nie ma częstotliwości, bo jakieś tam wciąż się znajdują i właśnie nasz słuchacz Robert jeszcze na początku audycji do nas napisał, że w jego mieście, wy już wszyscy wiecie, skąd jest Robert, więc w Suwałkach ma zagościć radio z Wami FM, czyli ta emisja kierowana do Ukraińców, projekt z grupy ZPR Media. Jak sam Robert stwierdził, nie wiem po co, też mnie to troszeczkę zaskakuje, bo już myślałam, że no okej, trochę Ukraińców zostało po wojnie w Polsce, trochę było też i wcześniej, no ale spora część już wróciła i chyba zapotrzebowanie na to nie jest aż takie, jak było po lutym 2022 roku, no ale może jednak jest, ja nie wiem, ja się nie znam. Chociaż czasami udaje, że się znam i próbowałam to udawać przez prawie 3 godziny współprowadząc dla Was 194. wydanie magazynu RTV, które zakończymy sobie jadąc jeszcze na moment do Kielc, chociaż powinna chyba na koniec być jakaś piosenka o Suwałkach z uwagi na to, ile ich było w tym programie, ale jednak
0: uwagi na powrót
1: famy, które chcemy docenić, tak, będzie piosenka o Kielcach, a wiecie, że nie jest łatwo zagrać piosenkę o Kielcach, bo z jakiegoś powodu to miasto się cieszy złą sławą i wiecie, tam scyzoryk i tam inne są takie, a my mamy słuchaczy z Kielc, już mówiliśmy o tym, pozdrawiając i pozdrowimy po raz kolejny Monikę i Michała i ich synka Adrianka, jeżeli nas wciąż słuchają, a myślę, że jest to prawdopodobne. Nie chcemy Wam i innym Kielczanom sprawić przykrości, więc tak szukaliśmy czegoś, żeby jednak było neutralnie, żeby do tych Kielc nie zniechęcić osoby, które może chciałyby się tam ewentualnie wybrać. No i taki właśnie pozytywny przekaz będzie mieć dla nas, czy to jest grupa, czy to jest artysta?
0: To jest chyba raper po prostu. Tau. Jest z Kielc i o tym właśnie będzie rapował na koniec naszego dzisiejszego programu w utworze zatytułowanym Radio Kielce. Ale to nie będzie piosenka o Radiu Kielce.
1: No właśnie, nie wiem, dlaczego to się tak nazywa.
0: Tak sobie wymyślił.
1: No ale w ogóle ta zbitka Radio Kielce pojawiła się w pewnej piosence popularnej wśród młodzieży, a piosenka traktuje o oddawaniu moczu, więc ja troszeczkę tego nie rozumiem. Aha, ale to się
0: to
1: wydarzyło.
0: Nie brnijmy
1: w to. Tam jest. Tu Radio Kielce, tam że oddaje mocz, prawda, na ręce. Także nie wiem, dlaczego Radio Kielce jest jakąś popularną zbitką. Nie rozumiem. Nie chcę tego nawet wiedzieć. Idziemy już stąd, bo wystarczy. Kiedy znowu przyjdziemy, się okaże, bo nie jest jakoś obficie, jeżeli chodzi o te medialne informacje w październiku teraz. Tak, nie jest obficie, a 3 godziny pogadali.
0: No ale ile tak nas nie było, to...
1: Tak więc za tydzień to wątpię, ale może za 2. Będzie cisza wyborcza, nie będziecie mieć polityki do śledzenia.
0: Trzeba będzie się pilnować.
1: Oj tak, więc może właśnie wtedy do nas zawitacie. No czy się tyle informacji zbierze, się okaże. Śledźcie naszego Facebooka, żeby być na bieżąco z informacjami. I czy my coś jeszcze chcemy dodać poza powiedzeniem kulturalnym słowa do widzenia, drodzy słuchacze?
0: No, co najwyżej można powiedzieć, kto ten program prowadził. Tak jest. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. To będzie piosenka o Kielcach, a dzisiejszy program zawierał lokowanie produktu, jakim jest miasto Suwałki.
0: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś będziemy kontynuować temat androidowy i temat gmailowy, czyli będzie dwa w jednym, niemalże jak Wash and Go. Z tym, że zajmiemy się dzisiaj gmailem z poziomu telefonu, czyli zajmiemy się dzisiaj tym, co mają w swoich telefonach wszyscy użytkownicy Androida, a którzy, niektórzy z nich nie bardzo chcą tego używać albo twierdzą, że nie bardzo wiedzą, o co chodzi, sięgając po aplikacje, które też służą do obsługi poczty e-mail. Kiedyś było tak, że aplikacja Gmail, jeśli chodzi o zamierzchłe czasy, bardzo zamierzchłe nawet, że aplikacja Gmail długo, długo nie była dostępna dla TalkBacka i zawsze był sugerowany zamiennik w postaci aplikacji K9 Mail, który to K9 Mail długo, długo właśnie Gmaila zastępował i zastępował go, co trzeba tutaj sobie powiedzieć, godnie. Gmail ewoluował, TalkBack ewoluował, sam Android ewoluował tak, że zaczęto go w końcu używać z poziomu ekranu dotykowego, już nie trzeba było klawiatury. Sam Gmail działał tak sobie, ale korzystać się z niego dało. Później Google poszło po rozum do głowy, w związku z tym, że są oni i tak bardzo, prawda, pofragmentowani. Stwierdzili oni, że zaprzęgną właśnie do obsługi całej poczty jeden program. Kiedyś było tak, że mieliśmy Gmaila jako Gmaila, Gmail obsługiwał Gmaila i tyle. Później był program Poczta. Program Poczta, taki sobie programik, który po prostu służył do poczty, od Androida 4.1 stał się w miarę dostępny, był sobie. Później ta poczta zmieniła się praktycznie nie do poznania. Ja już nie bardzo pamiętam, od którego Androida, bodajże od Androida 4.3, ale tutaj sobie głowy uciąć nie dam. Niemniej jednak poczta zmieniła się, bardzo upodabniając się do Gmaila właśnie. Były to niemalże takie same programy, bardzo podobnie się je obsługiwało i z tego co wiem, interfejs naprawdę też niewiele miał różnic. I w końcu, w związku z tym, żeby się nie fragmentować, Google wymyśliło sobie, że Gmail, po prostu aplikacja Gmail, będzie służyła do zarządzania pocztą elektroniczną. I teraz właśnie Gmail zarządza pocztą elektroniczną pobieraną z Gmaila, czyli z naszego natywnego konta androidowego, którym logujemy się do sklepu Play. Pobiera pocztę z serwisów naszych polskich, na przykład tak jak O2, WP czy inne. Pobiera również pocztę z konkurencyjnego portalu, jakim jest serwis Microsoft, czyli z Hotmaila, Outlooka, również po iMapie i również działa to całkiem dobrze. Jak ta aplikacja wygląda? Właśnie to Państwu za chwilę pokażę i moim tutaj postanowieniem nie jest to, żeby udowodnić Państwu, czy lepszy jest K9 Mail, czy lepszy jest Blue Mail, tylko bardziej chciałbym zwrócić uwagę na to, że nie musimy instalować dodatków, jakichś zamiennych programów, żeby używać poczty, skoro mamy coś już wbudowane w system i to coś wbudowane w system okazuje się zupełnie niezłe i całkiem wygodne. I właśnie to, czy to jest wygodne, to chciałbym Państwu udowodnić. Aplikacja Gmail, w związku z tym, że to jest aplikacja, mówiąc kolokwialnie, Google'owa, czyli od Google'a, jest dodawana praktycznie do każdego doka, do każdego ekranu głównego. Jeśli jakikolwiek ekran główny byśmy nie zainstalowali, czy to będzie Nova Launcher, czy to będzie Apex Launcher, czy to będzie Launcher Google Now, zawsze będzie tam Gmail na doku i takoż samo jest i 10.22. U mnie.
5: Urządzenie zostało odblokowane. Home.
4: I teraz przechodzimy
5: Gmail.
4: Właśnie.
5: Aplikacje Gmail.
4: Właśnie mamy Gmail. No, może tu powinienem to poprawić, żeby już pan Krzysztof wypowiadał to jako Gmail, ale tego nie zrobiłem. Każdy wie, o co chodzi. Czyli dzisiaj mówimy o Gmailu, jakby ktoś nie wiedział, tudzież o Gmailu, ale tak naprawdę mówimy o Gmailu.
5: Gmail. Wyświetla elementu 1.6.23.
4: I teraz będziemy tutaj się przemieszczać po mojej prywatnej korespondencji. Będę się tutaj uzewnętrzniał. niczym jakiś celebryta, prawda?
5: Przycisk przejdź wyżej.
4: Mamy przycisk przejdź wyżej, przycisk, który jest w lewym górnym rogu, to już się robi standard z tym przyciskiem wyżej. W iOSie mamy przycisk wróć, w Windowsie również mamy przycisk wróć, a tutaj mamy przycisk, który TalkBack czyta jako przejdź wyżej.
5: Szukaj.
4: Mamy wyszukiwareczkę.
5: Michał Kasperczak na temat poczytaj sobie. Test BlackBerry, http www.
4: I mamy od razu
5: nasze zespół maila Michał Kasperczak społeczności Kazimierz Parzy, nowe 1.
4: I mamy od razu nasze wiadomości. Jeśli znają Państwo Gmaila z poziomu przeglądarki internetowej, wiedzą Państwo, że mamy tam takie zakładki. Folder odebrane możemy podzielić na zakładki. Zakładki główna, zakładki społeczności, zakładki powiadomienia i zakładkę oferty. I właśnie tak jest tutaj,
5: szukaj,
4: że...
5: Szukaj społeczności Kazimierz Parzy.
4: Właśnie.
5: Michał Kasperczak na temat poczytaj sobie. Test BlackBerry.
4: Jeśli byłoby coś w innych zakładkach, to pojawiłyby się tutaj te zakładki u góry okienka. I tutaj mamy nasze wszystkie wiadomości. I tak jak w przypadku... Tak jak to ma miejsce w przypadku Gmaila poprzez stronę internetową, Gmail wątkowaniem stoi i takoż samo zachowuje się klient Androida obsługujący pocztę. Też wszystkie wątki według tematu przedstawiane są jako jedna wiadomość i jeśli się w tą wiadomość wejdzie, wówczas się pięknie ona rozwija i możemy sobie poczytać całą naszą korespondencję. No i w takim razie wejdziemy sobie do jakiejś wiadomości, żeby zobaczyć, jak wygląda okienko, kiedy jesteśmy w środku
5: jakiejś
4: wiadomości. No to panią Magdę.
5: Polar. Dzień dobry, firma Polar to świat.
4: W związku z tym, że to wiadomość reklamowa i jak teraz wygląda nasze okienko. Również mamy przycisk przejść wyżej.
5: Archiwizuj.
4: Mamy opcję, która się nazywa archiwizuj.
5: Usuń.
4: Możemy usunąć wiadomość.
5: Oznacz jako nieprzeczytane.
4: Właśnie.
5: Przycisk więcej opcji.
4: Mamy przycisk więcej opcji, o którym za chwilę.
5: Wiadomość, DOS, sypalki problem. Magdalena Jakubowska, no.
4: I tutaj mamy problem, bo to oczywiście nie jest tak, że wszystko nam pięknie działa. I w związku z tym, że przemieszczam się po tym okienku za pomocą gestów.
5: Informacja prasowa, inteligentny trening według pola odebrane.
4: To tak słyszeli Państwo jeszcze raz, może pokażę o co chodzi. Mamy przycisk przejść wyżej.
5: Archiwizuj.
4: Idziemy sobie gestem w prawo.
5: Oznacz jako nieprzeczytane. Przycisk więcej opcji. Wiadomość, że DOS, sypalki problem, której nadawcą jest.
4: O, i tutaj nam się pokazuje pierwsza wiadomość jakby. Pierwsza wiadomość w folderze odebrane, ale jeśli wyeksplorujemy ekran od przycisku przejdź wyżej.
5: Informacja prasowa, inteligentny trening.
4: O właśnie. Przesuniemy palca lekko w dół i mamy. Pan powtórzy.
5: Informacja prasowa, inteligentny trening według pola odebrane.
4: O właśnie. I tu już możemy.
5: Dodaj gwiazdkę.
4: Mamy dodaj gwiazdkę.
5: Magdalena Jakubowska. Przycisk odpowiedz. Przycisk więcej opcji. Przycisk pokaż informacje kontaktowe. 11 marca wyświetlisz szczegóły. Dzień dobry. Firma Polar to światowy lider w kategorii urządzeń sportowych, które oferują niezwykle zaawansowane technologicznie i innowacyjne rozwiązania. Firma Polar to światowy lider w kategorii urządzeń sportowych, które oferują niezwykle zaawansowane technologicznie i innowacyjne rozwiązania. Na rynku polskim ogromnym uznaniem wśród osób profesjonalnie uprawiających sport, a także wśród entuzjastów nowinek technologicznych cieszą się. Dwukropek monitor aktywności Polar.
4: Tutaj słyszą Państwo M-IN, czyli to jest jakiś odnośnik, czyli gdybyśmy tutaj kliknęli, zostalibyśmy przeniesieni gdzieś.
5: Dwukropek monitor
4: aktywności. O tym informuje nas dźwięk.
5: A także nadajnik H7 monitorujący pracę serca. Produkty te stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie osób żyjących aktywnie, które coraz częściej szukają internetu.
4: Dobrze. Oczywiście no nie trzeba za każdym razem tutaj posługiwać się gestami, żeby tą wiadomość przeczytać. Można oczywiście...
5: Przycisk przejdź wyżej. Informacja prasowa, inteligentny trening według pola
4: odebrane. Właśnie, na przykład zrobić sobie...
5: Kliknij dwukrotnie.
4: Zdefiniować sobie gest.
5: Naciśnięcie. Przycisk dodaj gwiazdkę. Magdalena Jakubowska. No, przycisk odpowiedz. Przycisk więcej opcji. Przycisk pokaż informacje kontaktowe. Magdalena Jakubowska. 11 marca wyświetl szczegóły. Dzień dobry. Firma Polar to światowy lider w kategorii urządzeń sportowych, które oferują niezwykle zaawansowane technologicznie i innowacyjne rozwiązania. Na rynku polskim ogromnym uznaniem wśród osób profesjonalnie uprawiających sport, a także wśród entuzjastów nowinek technologicznych cieszą się. Dwukropek monitor aktywności Polar Lop, zegarki M405-800 z funkcją GPS, a także nadajnik H7 monitorujący pracę serca. Produkty te stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie osób żyjących aktywnie, które coraz częściej szukają inteligentnych rozwiązań wspierających trening. Materiały prasowe poświęcone innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym w produktach Polar znajdują się w załączeniu. W razie dodatkowych pytań pozostaje do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie. Magdalena Jakubowska.
4: I tak dalej, i tak dalej. Słyszeli Państwo, że w trakcie tego, jak TalkBack czytał wiadomość, ekran nam się przewijał o tym, informowały nas dźwięki. Dźwięki informowały nas również o tym, że w tekście, w środku tekstu umieszczony był jakiś tam odnośnik, który przeniósłby nas pewnie na stronę, gdzie moglibyśmy sobie poczytać o zegarku i o tym drugim urządzeniu, które już nazwy nie pomnę. Czyli tak mniej więcej wygląda obsługa wiadomości pocztowych. Wracamy jeszcze na chwilkę do przycisku opcji, który był, jak Państwo pamiętają, u góry. Mamy tutaj przycisk więcej opcji i
5: przecinek widoczne elementy.
4: Mamy tu 7 elementów widocznych. Możemy przenieść wiadomość do
5: zmienić
4: etykietę.
5: Oznaczyć jako mało ważne.
4: Oznaczyć jako mało ważną, czyli możemy poinformować Gmaila. Sorry stary, ale taka wiadomość nas nie interesuje i byłoby miło, gdybyś tutaj nam takich wiadomości nie przesyłał.
5: Ignoruj.
4: Możemy zignorować wiadomość, czyli jeśli wybierzemy tą opcję, wiadomość będzie pomijała folder odebrany i ewentualnie znajdziemy ją w folderze wszystkie.
5: Drukuj.
4: Możemy wydrukować.
5: Zgłoś spam.
4: I zgłosić.
5: Zgłoś próbę wyłudzenia informacji.
4: Spam, zgłosić próbę phishingu i to by było na tyle. Takie opcje mamy pod przyciskiem, który nazywa się więcej opcji, masło maślane. A ów przycisk więcej opcji, bynajmniej w czystych Androidach, znajduje się w prawym górnym rogu.
5: Oznacz jako przycisk więcej opcji.
4: Czyli tutaj. Tutaj mamy takie etykietki,
5: przycisk
4: właśnie, o których mówiłem wcześniej, czyli archiwizuj. No.
5: Przycisk przejdź wyżej.
4: O właśnie.
5: Archiwizuj. Usuń.
4: Oznacz
5: jako nieprzeczytane.
4: Oznacz jako nieprzeczytane. Oczywiście to nie jest tak, że jeśli chcemy wiadomość usunąć, to my musimy, mówiąc kolokwialnie, do niej wejść.
5: Magdalena Jakubowska na temat informacja prasowa.
4: Jeżeli byśmy teraz na wiadomości wykonali dwuklik z przytrzymaniem, wówczas pojawią nam się opcje. Jesteśmy informowani dźwiękiem, że zostało dokonane kliknięcie i przytrzymanie elementu. I teraz u góry mamy pierwszy przycisk, przycisk przejdź wyżej, zamienia nam się w przycisk gotowe. Mamy liczbę zaznaczonych wiadomości. I nam się właśnie te opcje, które były w środku wiadomości, pojawiają tutaj na wierzchu.
5: Oznacz jako nieprzeczytane.
4: Właśnie.
5: Przycisk więcej opcji.
4: I mamy nasze więcej opcji. My sobie odznaczymy tą wiadomość, bo nie chcemy jej usuwać. I jak Państwo...
5: Kazimierz Parzej zaprosił. Przycisk przejdź wyżej.
4: O właśnie, przycisk przejdź wyżej. Czyli przycisk gotowe zamienił nam się w przycisk przejdź wyżej. I tutaj będzie wada Gmaila. No nie do końca wiem, czy wada Gmaila, czy po prostu wada wszystkich programów mailowych, bo jeszcze, szczerze mówiąc, nie spotkałem się z opcją, a może też słabo szukałem, z możliwością zaznaczenia wszystkiego, czyli zaznaczam sobie wszystkie wiadomości i robię przycisk usuń. Taki mam problem na O2, zaraz Państwu pokażemy obsługę konta O2, gdzie, jak wiadomo, O2, prawda, reklamami stoi, musi na czymś zarabiać, tych reklam przychodzi mnóstwo, no i zawsze problem jest taki, że niech takich reklam przyjdzie z 10, to się trzeba troszkę naklikać, żeby te wszystkie reklamy zaznaczyć i je ewentualnie usunąć. Także wygodne to niestety nie jest. Można też usuwać wiadomości poprzez przeciągnięcie ich w lewo, czyli robimy dwuklik z przytrzymaniem, przeciągamy wiadomość w lewo. Niemniej jednak trzeba tutaj w tym przypadku nabrać troszeczkę precyzji. To żeby mniej więcej pokazać, jak działają zakładki, to tutaj właśnie
5: Kazimierz Parzych,
4: kolega Kazimierz Parzych zaprosił nas gdzieś, to może się dowiemy gdzie.
5: Kazimierz Parzych na temat zaproszenia na wydarzenie. Odbierz karton czekolady 500 kartonów dla Polaków. Kazimierz Parzych zaprasza cię na wydarzenie.
4: O właśnie, odbierz karton czekolady.
5: Wątek nie został.
4: Kurczę, to ja lubię czekoladę, to chyba się zgłoszę, ale...
5: Facebook na temat Rafał. Masz dwa nowych powiadomień.
4: No właśnie, Rafał.
5: Na temat zaproszenia na wydarzenie. Odbierz karton czekolady.
4: Bardzo fajnie tutaj Loquendo podkreśla moje imię. Poproszę to zrobić jeszcze raz.
5: Facebook na temat Rafał. Masz dwa nowych powiadomień. Jeden wiadomości zaproszeń na wydarzenie. Szczegółowość na
4: Czyli Rafał z wykrzyknikiem jest tak przedstawiany, bardzo mnie to rozśmiesza, ale nie, to jest tematem podcastu, także
5: domyślmy na szczegół Kazimierz Parzych na temat zaproszenia.
4: Wróćmy do naszego Kazimierza. Zobaczymy, co tu mamy.
5: Przycisk przejdź wyżej. Zaproszenie na wydarzenie. Odbierz przycisk dodaj gwiazdkę. Kazimierz Parzych. Byra. Przycisk odpowiedz. Przycisk więcej opcji. Przycisk pokaż informacje kontaktowe. Kazimierz Parzych. 10.23. Wyświetl szczegóły. Zaproszenie na wydarzenie. Odbierz kart. Przycisk Kazimierz Parzych. Byra. Kliknij dwukrotnie, by wybrać. Czekoladowy świat. Zaproszenie na wydarzenie. Odbierz karton czekolady 500 kartonów dla Kazimierz Parzych. Byra. 10.23. Wyświetl Kazimierz Parzych. Kazimierz Parzych. Zapraszam
4: się
5: na wydarzenie użytkownika. Czekoladowy świat. Odbierz karton czekolady 500 kartonów dla Polaków. Wykrzyk. 31 grudnia. HTTP. Wykorzystaj okazję. Znak mniejszości 3. Dołącz tutaj i potwierdź udział. Event z 2FM i 2FM. 2FM. 2FM.
4: 21 grudnia, ciekawy jestem którego roku, bo nie wiem, czy to tego, czy tego, co już był, no nieważne, niemniej jednak chodzi tutaj o to, żeby pokazać, że jak się obsługuje wiadomości, cofamy się teraz na listę wiadomości.
5: Przycisk przejść wyżej. Społeczności. Kazimierz Parzyk na temat społeczności. Kazimierz Parzyk na temat facebook na temat Rafał. Społeczności. Przycisk Edyta Szałkiewicz ma dziś urodziny odebrane. Kliknij dwukrotnie.
4: Tutaj mam kolejną wiadomość z folderu. Przycisk przejść wyżej. Odebrane.
5: Michał Kasperczak na temat poczytaj sobie.
4: I przycisk przejść wyżej przenosi nas do folderu główne, ale i nie tylko, bo
5: bieżące konto rafgif@gmail.com.
4: O właśnie, jesteśmy informowani, jakie konto aktualnie przeglądamy.
5: Przełącz się na konto rafalkiwak@o2.pl99.
4: Mamy tu 99 nieczytanych wiadomości na koncie rafalkiwak@o2.pl.
5: Przełącz się na konto rafgif@hotmail.com.
4: I mamy również konto Hotmail, czyli konto konkurenta Google'a, czyli Microsoftu.
5: Przycisk pokaż konta.
4: Mamy opcję pokaż konta.
5: Społeczności.
4: I mamy tutaj folderki, proszę Państwa. Od razu folderki gmailowe nam się pokazują. Główne społeczności.
5: Oferty.
4: Powiadomienia.
5: Ostatnio używane etykiety.
4: Ostatnio używane etykiety, czyli Gmail nam tutaj sugeruje, jakie etykiety ostatnio używaliśmy, ale jest też oczywiście możliwość do dojścia do wszystkich etykiet.
5: SMS. Wszystkie etykiety.
4: O właśnie, wszystkie etykiety.
5: Wyświetlam element oznaczone gwiazdką. Wszystkie etykiety oznaczone ważne 3. Wysłane. Skrzynka nadawcza. Wersje robocze. Wszystkie 3. Spam. Kosz 9. Gmail archiwum. Gmail archiwum. Mapdrafts. Mapdraft. Android SOS. Archives. Archives 2. Archives 2. Zalog. Yammelix Android SOS.
4: I mamy tutaj naszego inbox Android SOS-a.
5: Yammelix Funio.
4: Mamy naszego Funio. Graj.
5: Yammelix Gladstone.
4: Lowstone, który już praktycznie nie funkcjonuje, a szkoda. I mamy naszego Tyflosa. I zobaczymy, jak sobie poradzi Gmail. Androidowy. Proszę się nie kłócić tutaj. Z wątkami. Niestety problem jest taki, tak jak to miało miejsce w przypadku Gmaila obsługiwanego przez przeglądarkę internetową, że po nagłówku przemieszczaliśmy się pomiędzy wiadomościami i mogliśmy bardzo szybko opuścić te wszystkie original message, from, to i tak, tu i tak dalej. Nie musieliśmy tego czytać. Tak tutaj z tym jest nieco większy problem, niestety, ale zaraz pokażemy.
5: Robert na temat re. 3 gwiazdka, spam 3 gwiazdka, re. Budzik podróżny. Wiadomość napisana przez Śląska. Tomasz na temat ukryte piękno. Przycisk przejść wyżej.
4: I co my tu mamy w przypadku ukrytego?
5: Przycisk pokaż informację. Dorota Ziental, 18. Rozwinij starsze wiadomości. Dorota Ziental, rozwinij starsze wiadomości.
4: 12. I wygląda to tak, że mamy przycisk przejść wyżej. Teraz sobie jedziemy. Oczywiście od przejść wyżej mamy.
5: Przycisk przejść wyżej.
4: Usuń z inbox Tyflos. Usuń w ogóle. Oznacz jako nieprzeczytane.
5: Przycisk więcej. Oznacz jako nieprzeczytane. Przycisk więcej opcji.
4: I mamy oczywiście więcej opcji, czyli to jest górny paseczek naszego okienka.
5: Przycisk przejść wyżej.
4: Nieco w dół.
5: Ukryte piękno
4: mamy tytuł naszego wątku, może tak?
5: Dorota Ziental, 18 marca, http www.
4: I tutaj od czego się dany wątek rozpoczął?
5: Przycisk pokaż informacje kontaktowe.
4: Przycisk pokaż informacje kontaktowe.
5: Dorota Ziental, 18, rozwinij starsze wiadomości.
4: Możemy sobie rozwinąć starsze wiadomości w związku z tym, że w większości ten nasz wątek jest przeczytany.
5: Przycisk pokaż informacje kontaktowe. Tomasz Cichy.
4: I kolejna wiadomość, która nam się tutaj pokazuje, to jest wiadomość od Tomasza Cichego, czyli ostatnia wiadomość nieczytana.
5: Przycisk pokaż informacje kontaktowe. Tomasz Cichy, do lista. Czy ja wypowiedziałem się w Tomasz Cichy, do lista. Przycisk odpowiedz. Przycisk więcej opcji. Przycisk pokaż informacje kontaktowe. Tomasz Cichy. 9.47, wyświetl szczegóły. Czy ja wypowiedziałem się w sprawie makijażu? Czy ja rozmawiałem z tobą o biustonoszach? Wracając do tego tematu, to oceniłem postawę osób antywszystko i jak widzę, ty też się do niej zaliczasz. 3. Kompleksu w ten sposób nie wyleczysz. Nie jestem niczym adwokatem, ale wkurza mnie, jak większość negujecie. Jak widzę, grupa osób, którym coś się stale nie podoba, jest stale ta sama. Sorry, ale nie chce mi się wchodzić w tą dyskusję, bo mam ciekawsze zajęcia. Narzekajcie sobie i wzajemnie dogryzajcie, jak was to lajcuje. Pamiętajcie tylko, że jakby nie będziecie szanować się nawzajem, to i was nie będą szanować. Miłej negacji. W dniu 20.15.03.19.09.16 Śląska babeczka pisze. Czarny trójkąt w prawo pokaż cytowany tekst. Wiele ośrodków dla niewidomych kompletnie nie przywiązuje wagi do wizerunku osoby ociemniałe, mają dobre krwi. Dziewczynki niewidome powinny być uczone, jak ładnie wyglądać. Przecież to logiczne, trudno nauczyć się czegoś samemu, skoro nigdy się tego nie widział. Jak nas widzą, tego nas piszą. 5 kreska original, messer, 5 kreska from, Danuaria znak mniejszości. Danuaria małpa2.pl. Prawy nawias ostokątny. To lista dyskusyjna osób niewidomych i słabowidzących znak
4: mniejszości. Ekran się przewija.
5: Halos małpa1.uw.edu.pl. Prawy nawias ostokąt. Sent Tuesday, mal 19, 2015, 8.56 AM, subjekt, ale ukryte piękne.
4: I tak dalej. Niestety, jak Państwo słyszą, nie wiemy po czytaniu ciągłym, kto napisał tą wiadomość o dziewczynkach niewidomych. Zresztą niestety prawdziwą wiadomość. Musimy to sobie sami sprawdzić. Jeśli eksplorujemy ekran, wówczas widzimy, że
5: mała, przycisk pokaż mała, do lista,
4: że mała to napisała.
5: Kliknij dwukrotnie
4: nie czujesz, że rymujesz.
5: Do lista. Wiele ośrodków dla niewidomych kompletnie nie przywiązuje wadi do wizerunku.
4: I tak dalej, i tak dalej. To już widzieliśmy.
5: Danuaria, małpa2.pl. To list, send, tu zdej, czarny trójkąt w prawo, pokaż cytowany tekst.
4: I tutaj nam się kończy ekran. I jeżeli będziemy przemieszczali się po wątku albo to czytaniem ciągłym, albo to gestami, bo właśnie muszę tutaj zacząć od eksploracji małej, znaczy może niekoniecznie małej, tylko wiadomość od małej.
5: Wiele ośrodków dla niewidomych kompletnie
4: tak,
5: nie przywiązują.
4: I teraz
5: do wizerunku osoby ociemniałe, mają dobę krwi.
4: Wykonuję gesty.
5: Pięć kreska origina, Danuaria, prawy nawias ostokątny. To
4: tu jest
5: sen,
4: nasz
5: czarny trójkąt, trzy kreska. Do wiadomości mail jest http. Czarny trójkąt w prawo, czy ja wypowiedziałem się w sprawie makijażu?
4: Tutaj jest cytat Tomka, który tu jest błąd mailera, który nie potrafi prawidłowo oznaczyć cytatu, bo jak wiemy, Gmail doskonale sobie radzi z cytatami.
5: Przecież wystawa fotek nie jest adresowana do niewidzących średnika, jeśli niewidząca kobieta chce być atrakcyjna dla wszystkich.
4: I tu też nie wiemy, kto?
5: To oczywiste, że musi korzystać z pomocy widzących przyjaciół. Wśród nas są osoby.
4: Świetnie, świetnie, bardzo się cieszę. Tu też nie wiemy, kto tą wiadomość napisał.
5: Czarny trójkąt.
4: O, teraz już wiemy, bo musimy dotknąć ekranu. Pocieszające w tym... Bardzo się cieszę. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że ta informacja o tym, kto napisał tą wiadomość, jest bynajmniej w przypadku Nexusa na wysokości przycisku głośności, na wysokości jego dolnej części. Także nawet nie trzeba specjalnie szukać tej informacji, jeśli bardzo nam na niej zależy, tylko
5: czarny trójkąt w prawo, pokaż cytowany tekst. Fandango, do
4: lista. Właśnie. I mamy tutaj
5: informację.
4: Czyli jeszcze raz, żeby nie przedłużać, jeśli czytamy wiadomość poprzez czytanie ciągłe, te informacje są pomijane. Niestety nie są pomijane original message, prawda, from to i tak dalej, i tak dalej. Ta wiadomość wolna jest od wirusów. Natomiast pomijane są informacje, od kogo jest dana wiadomość. A jeśli chcemy się dowiedzieć na wysokości przycisku głośności, mniej więcej, czyli no gdzieś tak pi razy oko będzie to 1/3 ekranu, w 1/3 ekranu bardziej u góry jest informacja o tym, kto daną wiadomość napisał i tutaj możemy sobie... Od razu pokazuje nam się przycisk odpowiedz. Tutaj, to tutaj nie wina mailera, przepraszam, to tutaj... Fandango cytuje Tomasza w sposób dość dziwny, bo nie mamy takiej informacji, że jest to cytat. I tak dalej. Tak wygląda obsługa wątków w Gmailu. I wycofujemy się z naszego wątku.
5: Patryk na temat Polska, propos Robert na temat trzy gwiazdka z Doroty na temat ukryte piękno. Czy ja wypowiedziałem się w sprawie
4: makijażu?
5: Czy ja rozmawiałem z
4: wątek Doroty, który posłużył nam tutaj za przykład i mamy tu...
5: Trzy gwiazdka, spam trzy gwiazdka, ale budzik podróżny, wiadomość
4: mamy
5: napisana przez Śląska Babeczka w dniu
4: 2015. Wiadomość, która jest przez jakiś mailer zaklasyfikowana
5: nie pamiętam, aby na tyflos był taki
4: jako spam i tutaj mamy naszego tyflosa. Jak wrócić to?
5: Przycisk przejść wyżej.
4: Odebranych. Mamy przycisk przejść wyżej, już nie musimy go szukać, bo ja z reguły wiem, gdzie on jest.
5: Przycisk przejść wyżej.
4: O właśnie. Przechodzimy wyżej, mamy
5: archiwum
4: 2009, archiwum nasze etykietki. Tak wygląda obsługa naszych kont e-mail, naszego konta e-mailowego, gmailowego i naszych list dyskusyjnych, czyli naszych etykiet. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Przejdź wyżej. Oj, nie to. I jesteśmy w naszym folderze odebrany. Mówiłem, że Gmail, wbudowany klient pocztowy, że tak go ładnie nazwę, obsługuje zewnętrzne konta, tak więc teraz udamy się, prawda, do konta, które
5: Przycisk przejdź wyżej.
4: Nazywa się
5: Montaż, Android SOS, Archives.
4: Tutaj cały czas nam się nasze etykietki przewiniemy sobie w dół.
5: Społeczność główna.
4: Mamy
5: bieżące konto.
4: O właśnie.
5: Przełącz się na konto Rafał Giwak, małpa 2.
4: Przewijamy sobie ekran do początku. Mamy przełącz się na konto. Przełączamy się na konto i cóż my tu mamy? Przyznam się szczerze, że dawno tu nie byłem i aż się boję.
5: Odebrał Toyota Bank Polska S.A. średnik przesłany przez
4: Polskę. Właśnie, już się zaczyna.
5: 580 dni na lokacie. Sprawdź.
4: Mamy Toyotę. Spróbujemy.
5: Odebrane.
4: O, udało się nawet. Bo słyszymy, wykonałem teraz dwuklik z

0: Mamy tu link 4. No ja tutaj nie będę Państwa zanudzał. Niemniej jednak bardzo ubolewam nad tym, że i muszę to tutaj powiedzieć, chociaż bardzo lubię Gmaila, lubię jego obsługę, nauczyłem się go. Niemniej jednak bardzo brakuje mi po prostu tego zaznaczania wiadomości, takiego dość szybkiego, po prostu zaznacz wszystko, czy tam... Tu jest... Najpierw musiałbym... Jedna zaznaczona, druga zaznaczona.
1: Volkswagen Polska średni.
0: Kliknięcie.
1: Kolejowy rejestr długów średni.
0: Kliknięcie. I tak dalej.
1: Bilans średni przesłany przez pocztę. Kliknięcie. Sprakup. Beata Stańczak ukośnik szybki internet.
0: Znowu szybki internet.
1: Sprakup na temat odbierz pakiet.
0: Kliknięcie. Znowu kliknięcie.
1: Milena Gotarska ukośnik pana szybka gotówka na temat pani.
0: Kliknięcie. Ja nie wiem, czemu ci wszyscy reklamerzy chcą, ażebym, prawda, pobierał u nich jakąś gotówkę. Czy oni sądzą, że jestem biedny? Może to jest... Muszę się nad tym zastanowić. Ale to już nie w tym miejscu. I teraz mamy... Czy mamy przycisk gotowy? Przycisk przejwyżej przemienił się nam w przycisk gotowy. Mamy 10 wiadomości zaznaczonych. To szybko mi się to udało. Kurczę. I mamy usuń. I możemy sobie... usunąć... Mamy tutaj wiadomość od kolegi. To my sobie przewiniemy na początek nasze. To sobie też usuniemy. Możemy sobie poczytać w związku z tym, że mówimy o Androidzie. Zobaczymy sobie wiadomość.
1: Przycisk przejść w Starbucks 4.1 odebrane. I przycisk pokaż informacje info noweci do Altix Help. Przycisk odpowiedz. Przycisk więcej opcji. Przycisk pokaż informacje kontaktowe info noweci. Dwa dni temu wyświetl szczegóły. Starbucks 4.1 odebrane.
0: Mamy odebrane.
1: Przycisk dodaj gwiazdkę.
0: Oczywiście możemy
1: info noweci do Altix Help. Przycisk odpowiedz.
0: Potrząsnąć telefonem.
1: Przycisk pokaż informacje kontaktowe info noweci. Dwa dni temu wyświetl szczegóły. Info nowości Altix 17 marca 2015 roku 53 znak równości Darkbucks 4.1. Twórcy Androida opublikowali wersję 4.1 wbudowanego czytnika ekranu Darkbucks. Zawiera ona ulepszenia dostosowane do kolejnej wersji Androida 5.1, jak też dodatkowe zmiany i poprawione błędy, w tym zredukowanie czasu reakcji i udoskonalenie obsługi stron internetowych. Lista zmian. Pierwsze ulepszenie obsługi stron internetowych, przewijanie ich zawartości. Drugi, zredukowanie czasu reakcji.
0: I tak dalej. I teraz, jeśli ustawimy sobie w talkbacku, że czujnik zbliżeniowy ma wyciszać mowę, wówczas należy tylko zbliżyć rękę do telefonu. I czytanie zostaje przerwane i możemy...
1: 53 znak równości infonowości Altix 16 marca 2015 roku 53...
0: Tutaj nam już gdzieś fokus niestety przeskoczył. Po ponownym potrząśnięciu telefonem czytanie może być kontynuowane. I w związku z tym, że często pojawia się tak zwana zajawka kolejnej wiadomości, mamy tutaj utrudnienie takie, że mamy problem ze znalezieniem się, z przeczytaniem tej wiadomości, tak jak Państwo słyszeli, że gdzieś ten fokus nam niestety ucieka.
1: 53.
0: Tak to wygląda. Teraz cofniemy się.
1: O, na temat produkt.
0: Mamy tu nasze infonowości. No i obsługa e-maila nie polega tylko na czytaniu tychże, ale polega również na tworzeniu.
1: Przycisk
0: utwórz znajduje się zawsze w tym samym miejscu, czyli w lewym dolnym rogu ekranu. Oj, tu okłamałem, oczywiście w prawym dolnym rogu ekranu. Klikamy przycisk utwórz.
1: Pokazuje klawiaturę w trybie e-mail.
0: Od razu klawiatura ustawia nam się w trybie e-mail do wpisania, jakiego ewentualnie e-maila chcielibyśmy wysłać i do kogo. No, do siebie wyślemy, no bo gdzie? Nie kur. I tutaj mamy od razu, możemy sobie wyeksplorować. Mamy pierwszą sugestię na Hotmail. I mamy rawkif@gmail.com i tego sobie rawkiwa wybieramy, do niego napiszemy. Napiszemy mu wiadomość z konta O2. Mamy później pole edytowania. Temat. Mamy nasz test i przechodzimy sobie do opcji, do pola edycyjnego.

0: napisz e-maila.
1: Wiadomość od Kamil.
0: Tutaj możemy sobie zmienić klawiaturkę.
1: Przycisk przyłączenia metody wprowadzania.
0: W związku z tym, że mamy...
1: Nie zaznaczono. Przycisk opcji pisania głosowego. Nie zaznaczono. Przycisk opcji swipe plus dragon.
0: Mamy, w związku z tym, że mieliśmy klawiaturę Google'a, przestawiamy sobie na klawiaturę swipe plus dragon.
1: Przycisk ekran główny. Przycisk kropka. Spacja. Kropka. Włącz wprowadzenie głosowe.
0: To jest test, przecinek, żeby pokazać, przecinek, w jaki sposób wysyła się pocztę z programu, który jest w każdym Androidzie, a mianowicie Gmail.
1: Spacja. To jest test, żeby pokazać, w jaki sposób wysyła się czy test programu, który jest w każdym Androidzie, a mianowicie Gmail. Od.
0: No właśnie. Tutaj mamy od, ale zaraz się...
1: To jest test, żeby pokazać, w jaki sposób wysyła się czy test programu, który jest w każdym Androidzie, a mianowicie...
0: Tutaj zrobimy szybką korektę. Który jest, tu się nie wprowadziła nam spacja, nic prostego, nic trudnego w sumie.
1: Szczegółowość na poziomie znaku W, spacja, K, spa, W, spacja, T, S, E, S, E, S, W, spa, K, spa, W, spa,
0: jest.
1: E, J, Y, J.
0: Jesteśmy na literce J.
1: Włącz w to przycisk wyboru języka. Przycisk przełącz się na główną.
0: Przełączamy się na główną.
1: Spacja, przycisk ekran główny. Spacja, który.
0: Mamy spację, który.
1: Głośność powiadomień, żadne.
0: Jeszcze raz musimy.
1: To jest test, spacja. Y, R, U, T, K, spa, U, M. Spacja.
0: Musimy znaleźć naszą.
1: Szczegółowość na poziomie sięczte. Wysyła, sięczte.
0: Sięczte? O, to ładne słowo, nie wiem o co chodzi.
1: Szczegółowość na poziomie znaku E, T, Z, C, E, C.
0: Tutaj też.
1: Spacja, się.
0: Zrobimy.
1: Z, C.
0: Pocztę.
1: P, P, O, O.
0: Dopiszemy ręcznie.
1: C, Z, E, E. Spacja.
0: Pocztę.
1: Z.
0: I tu już jest wszystko OK. I teraz u góry. Mamy opcję, która się nazywa utwórz.
1: Załącz plik, wyślij.
0: Możemy oczywiście załączyć plik.
1: Załącz plik.
0: Jest tutaj stosowna opcja i kolejny wyślij. Przycisk. To jest przycisk wyślij.
1: Wysyłanie wiadomości. E-mail.
0: O, i wiadomość została.
1: Klawiatura zapięta.
0: Wysłana. Teraz powinniśmy dostać...
1: Rafał Kiwak.
0: O właśnie, komunikat, że Rafał Kiwak. I krótka, podwójna wibracja informuje nas o tym, że przyszła wiadomość. No i teraz załóżmy, że... Jesteśmy na ekranie głównym, przyszła do nas wiadomość, wchodzimy sobie w pasek powiadomień.
1: Obszar powiadomień, 11.07, WCW, Aneta Kiwak, Ławca PP, gadający zagardio, przycisko, Rafał Kiwak, 11.07,
0: no właśnie.
1: Test, rafkiw, małpa, gmail.com.
0: Przyszedł nam jakiś test,
1: com.
0: Wchodzimy sobie do testu.
1: Gmail, wyświetlam element od 1 do 7 z 2, przycisk test odebrane, Rafał Kiwak, do ja, 11.07, wyświetl szczegóły.
0: Mamy informację,
1: przycisk do gwiazd, Rafał Kiwak,
0: Rafał Kiwak do ja.
1: Przycisk odpowiedz, przycisk więcej o, przycisk pokaż informację. 11.07 to jest test, żeby pokazać, w jaki sposób wysyła się pocztę z programu, który jest w każdym Androidzie, a mianowicie Gmail.
0: No i tutaj
1: odpowiedz.
0: Od razu kolejny gest przenosi nas na przycisk, który nazywa się odpowiedź.
1: Układ pionowy, główna klawiatura, początku.
0: Mamy od razu układ pionowy, czyli nasz swipe się ustawił w miejscu do odpowiadania.
1: Kropka. Włącz wprowadzenie głosowe.
0: No to jeśli chcesz, przecinek, to ja tobie odpowiem. Kropka. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, wykrzyknik.
1: No to jeśli chcesz, to ja tobie odpowiem, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: No i tak tym sposobem możemy sobie.
1: Przycisk przejdź wyżej.
0: Możemy sobie, prawda, prowadzić korespondencję pocztową.
1: Odpowiedz, załącz link, wyślij.
0: No i wysyłamy wiadomość.
1: Wysyłanie wiadomości, e-mail.
0: O, i teraz.
1: Klawiatura zapięta.
0: Chwila. Jesteśmy w naszych odebranych i to oczywiście nie jest tak, że mamy tylko odebrane. Tutaj w.
1: Przycisk gotowe.
0: W przypadku.
1: Klik odebrane, przycisk gotowe.
0: W przypadku.
1: Przycisk przejdź wyżej.
0: Konta
1: Rafał Kiwak,
0: na O2 mamy komunikat bieżące konto.
1: Przyłącz się na konto, Rafał Kiwak. Przyłącz się na konto. Przycisk pokaż konta.
0: Pokaż konta.
1: Odebrane 99.
0: Mamy informację, że odebrane 99, czyli gdzieś tam 99 wiadomości mamy nieprzeczytanych. Pewnie to są same reklamy.
1: Wszystkie etykiety.
0: Wszystkie etykietki.
1: Oznaczone gwiazdką.
0: Mamy również oznaczone gwiazdką, z czego
1: 99.
0: Gmail słynie. Nieprzeczytane 99.
1: Wersje robocze.
0: Wersje robocze.
1: Skrzynka nadawcza.
0: Możemy sprawdzić, czy coś nam się nie wysłało.
1: Kosz 40.
0: Jeśli nam się coś nie wysłało.
1: Wysłany kosz 40.
0: Kosz. W koszu mamy 40 wiadomości. I mamy tutaj ustawienia i pomoc i opinie. I tak samo oczywiście poruszamy się po wszystkich innych kontach. Pokaż konta.
1: Przełącz się na konto rafkiw małpa gmail.com.
0: Tu już byliśmy.
1: Przełącz się na konto rafkiw małpa hotmail.com. 1 90 mail odebrane.
0: Przełączamy się na kolejne z obsługiwanych kont. Tych kont może być dużo.
1: Odebrane. Prawo kiwak na temat link. Prawo kiwak na temat test.
0: I tutaj w związku z tym, że konta hotmailowego rzadko używam, ale jeśli chcę skorzystać z jakiegoś linku, to sobie go po prostu tutaj przesyłam na innym. Także tutaj niewiele się z tego konta dowiemy, niemniej jednak też mamy możliwość sprawdzenia, co mamy w poszczególnych folderach, tak samo jak to ma miejsce w przypadku Gmaila. Mamy nieprzeczytane 1.
1: Nieprzeczytane.
0: Zobaczymy, cóż to, jakie to mamy. Test jakiś tutaj jest nieprzeczytany, już jest przeczytany. Przechodzimy wyżej. Odebrane i już mamy informację, że same odebrane, czyli że wszystkie wiadomości w folderze odebrane są przeczytane. No i w związku z tym, że wszystkie nasze wiadomości ewentualne są przeczytane, wrócimy sobie do naszego Gmaila, który jest tutaj najważniejszy. Główne. Mamy tutaj wszystkie wiadomości. I teraz, jeśli w ogóle zaczynamy przygodę z naszym Gmailem, po wprowadzeniu danych logowania do konta Google, tworzy nam się właśnie konto pocztowe i ono sobie już jest, ale na pewno będziemy chcieli dodać sobie swoje konto jakieś tam, które też posiadamy, skoro już mamy tego klienta. Klikamy sobie w przycisk przejdź wyżej. Tu, gdzie pojawiają się nasze wszystkie etykietki, na koniec sobie przechodzimy i mamy, pan powtórzy jeszcze raz, ustawienia. W tychże ustawieniach ostatnia opcja, mamy ustawienia ogólne, mamy tutaj wszystkie nasze konta już dodane i mamy opcję dodaj konto. I tutaj, kiedy sobie wejdziemy, mamy tutaj pierwsze przycisk opcji konto Gmail. O właśnie, druga opcja.
1: Zaznaczono przycisk opcji Exchange, twój służbowy adres e-mail.
0: Mamy również możliwość dodawania konta Exchange.
1: Przycisk anuluj.
0: I mamy
1: przycisk OK.
0: Mamy przycisk anuluj i przycisk OK. Pierwsza zawsze zaznaczona, no w związku, że to Google, no to tak jakby trudno się tutaj dziwić. Zaznaczona jest opcja, która się nazywa.
1: Zaznaczono przycisk opcji Google, e-mail lub Google Apps.
0: O właśnie. A my.
1: Nie zaznaczono przycisk opcji Exchange, twój służbowy nie zaznaczono przycisk opcji osobistej map powiechu.
0: O właśnie. O właśnie, słyszymy o Outlook.com, WP.pl i tak dalej. Co prawda konto O2 nie jest wymienione, ale dodało się, i to muszę powiedzieć, że dodało się konto iMapowe po uprzednim włączeniu obsługi iMap na stronie poczty O2. Ale w związku z tym, że wszystkie konta mamy już dodane, nic nie będziemy dodawać. Mamy również ustawienia, gdzie na przykład możemy ustawić sobie podpis. Mamy ustawienia ogólne. I mamy wszystkie ustawienia odnośnie naszych kont, które są już dodane. Tak wygląda Gmail na Androida. Paru rzeczy mi brakuje. Brakuje mi możliwości, jakiejś takiej możliwości chodzenia po nagłówkach, może, czy przechodzenia szybkiego między jedną a drugą wiadomością. Brakuje mi możliwości zaznaczenia wszystkich wiadomości i oznaczenia tychże jako, jakieś to może nie wszystkich, ale na przykład 100 pierwszych. I tak dalej, i tak dalej. Dobrze, dobrze. Poza tym program robi to, co ma robić. Nie ma jakichś wymyślnych opcji, bo ich mieć nie musi. Służy do zarządzania pocztą i robi to całkiem dobrze. Polecam serdecznie zaznajomienie się z Gmailem. Jeśli ktoś go nie zna, to może go poznać. Jeśli ktoś już go zna i go lubi, to może go lubić jeszcze bardziej, bo może sobie dodać swoje osobiste konta dodatkowe i nie musi już korzystać z pięciu programów, no z pięciu to przesadziłem, z trzech programów, które tak naprawdę robią to samo. Serdecznie Państwu dziękuję za dzisiaj. rafki@gmail.com, zresztą ten adres tutaj padł wielokrotnie. Mam również drugi, ale na ten radzę nie pisać, bo rzadziej na niego odpowiadam w związku z tymi reklamami, które gdzieś tam ciągle się, prawda, wysyłają. Tak więc rafki@gmail.com, adres e-mail, można pytać, można krzyczeć, ale nie głośno, można chwalić. Również mamy komentarze na stronie www.tyflopodcast.net. Pod każdym podcastem można zamieścić parę słów o tym, co się na temat danego podcastu myśli, bądź zadać pytanie itp. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Mówią akademicki kwadrans, więc wyrobiliśmy się w 15 minut. Jest prawie 15 minut po godzinie 20, przynajmniej wtedy, kiedy to nadajemy na żywo. Mamy wtorek, 14 stycznia. No i 260, która?
4: Piąta.
3: 265. Audycja Tyflo Przeglądu. Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, witajcie, Michał cześć. Dziwisz witajcie. I ja, Tomek.
4: Dobry wieczór.
3: Ja, czyli Tomek Bilecki, jesteśmy dzisiaj z wami. No i oczywiście zaczynamy od tego, co dzisiaj, o czym dzisiaj będziemy mówić, a o tym opowie jak zwykle Michał.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Voice Toggle, szybkie przełączanie głosów w NVDA. Nowości w grach. TCA Boot Manager. Dostępne narzędzie do zarządzania rozruchem komputera. Chcesz wiedzieć, co znajduje się na ekranie telewizora lub komputera? Użyj Be My AI i Grabera za kilkadziesiąt złotych. Trzecia ankieta Apple Viz dotycząca satysfakcji z dostępności urządzeń Apple. Accessibility ukarane przez amerykańską komisję handlu. NVDA przestał czytać matematykę w Chromie. Nadchodząca aktualizacja to naprawi. Polchat. Uniwersalna aplikacja do rozmowy ze sztuczną inteligencją, bardziej dostępna. Discord na iPhone'ie zyskuje automatyczne odczytywanie wiadomości. Shox OpenMeet. Słuchawki z przewodnictwem kostnym na 2,4 GHz. Chcesz wyjaśnić techniczne pojęcie w trzech słowach? Jest strona, która to umożliwi. Koleje Śląskie wypuszczają własną aplikację. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
3: Mamy już pierwsze wiadomości na WhatsAppie. To może zacznijmy sobie od wypowiedzi Kuby, który do nas wiadomość nagrał.
6: Pierwsze pytanie, czy aplikacja Tech Freedom, która jest na Androida, będzie również na iOS? Czy coś wiadomo na ten temat w ogóle? A drugie pytanie, chodzi o aplikację Lumo Toolbox, jakoś tak? I zainstalowałem tą aplikację. Mam konto premium, ale asystent nie chce mi przemówić po polsku, tylko po chińsku. Nie ma tam żadnego, nie wiem, suwaka do zmiany modelu, czy nie ma takiej funkcji. Sceny też mi opisuje po chińsku, zdjęcia czy coś. Wiecie może, jak to zmienić? Bym był wdzięczny. I to w sumie na tyle. Życzę miłej audycji i miłego wieczoru. Jak coś będę dawał znać, będę informował o dalszych krokach, jeśli coś podpowiecie. To do usłyszenia.
4: Co do Luomo Toolboxa, to może Arek nas słucha, który jest zaangażowany w rozwój tej aplikacji i coś tu podpowie. Natomiast jeżeli chodzi o Tech Freedom, to ja na razie wiem jedynie o tym, że się pojawiła aplikacja na Windowsa. A czy będzie na iOSa? Fajnie by było, ale na razie chyba nie.
7: Przeglądam stronę, nigdzie nie mogę informacji takiej znaleźć, co jest planowane niestety.
3: W związku z powyższym chyba zaczynamy już, przechodzimy w zasadzie do newsów, które dla was przygotowaliśmy my, bo już żadnych wiadomości od was nie widzę. I zaczynamy od wtyczki, która pozwala na szybkie przełączanie głosów w NVDA.
8: Tak, wtyczka, która jest jakby pomysłem, który już kiedyś był, tylko mógł nie przetrwać, nie wiem jak teraz wygląda aktualny status, licznych zmian w NVDA, w Pythonie, w API i tak dalej. i potrzeb aktualizacji dodatków, mianowicie dodatek, który no, nazywał się wtedy Switch Synth. I działał on tak, że można było do konkretnej kombinacji klawiszy, tam nie wiem, czy NVDA z shiftem, czy z kontrolem i cyfry od 1 do chyba 9, można było do takich slotów przypisać konkretne syntezy mowy z konkretnymi ustawieniami. Bardzo popularna wtyczka, wiele osób z niej korzystało. Wtedy pisał ją Tyler Spivey, no a aktualnie nową wtyczkę Voice Toggle wydał Adam Samec, człowiek, o którym już zdarzało mi się mówić na łamach tego podcastu, bo jest to niewidomy pracownik Microsoftu z Czech, z Pragi, który działa w zespole dostępności Office'a, między innymi też Teamsów, także mamy tam swojego człowieka, ale on oprócz tego pisze też swoje programy i tak na przykład napisał dostosowany pod czytniki ekranu taki specjalny, uproszczony interfejs do wiersza poleceń Windows. Napisał aplikację do szybkiego przełączania się między poszczególnymi oknami konkretnej aplikacji, jeżeli mamy ich więcej otwartych i tak dalej. Różne ciekawe rzeczy w swoim życiu stworzył. No a teraz stworzył wtyczkę do NVDA, która pozwala no właśnie na to, czyli co prawda nie ma tu slotów, tylko no niestety jest jeden skrót klawiszowy i można tak przełączać między syntezatorami, ale można w ustawieniach wtyczki skonfigurować, jakie głosy mają się tam znaleźć. No i wtedy skrótem NVDA, czyli tam Insert lub Caps Lock, Alt V, przełączamy się między tymi wcześniej już zdefiniowanymi głosami. Także jeżeli brakowało wam tej funkcji i Switch Synth jakoś nie przetrwał do nowych wersji NVDA, no to może to będzie jakiś zamiennik. Także w sklepie NVDA ta wtyczka już powinna być, a ja podaję, jak zwykle w komentarzu pod audycją będzie link zarówno do oryginalnego repozytorium na GitHubie, jak i link przerobiony do serwisu GitRLS, po którego kliknięciu powinna wam się ściągnąć od razu najnowsza wersja. Także miłego korzystania.
3: News teraz będzie od Michała na temat Be My Eyes, w zasadzie Be My AI, chociaż pewnie nie tylko, ale no, zawsze jest problem, czy największy chyba problem jest, gdy chcielibyśmy dowiedzieć się, co jest na ekranie telewizora, ewentualnie komputera, no bo normalnie trzeba w jakiś sposób no, kamerkę, czy telefonu, czy jakąś podłączoną do komputera, no jakoś nakierować na ekran telewizora. Ale jest sposób, jak się okazuje, który pozwala na podłączenie takiego telewizora, a czasem i komputera, no właśnie, do drugiego komputera z Be My Eye.
9: Zgadza się. Dziś trafiłem na podcast, w którym Drew Weber opisuje właśnie, jak coś takiego zrobić, a jest to, okazuje się, bardzo proste i też po swojej stronie dokonałem takiego drobnego researchu odnośnie urządzeń, jakie mogą nam do tego posłużyć i muszę wam powiedzieć, że to naprawdę jest tania impreza, bo te różnego rodzaju karty, tak zwane grabery wideo, które po prostu z jednej strony podłączamy do naszego komputera za pomocą USB, takiego tradycyjnego USB typu A albo USB typu C, to już sobie trzeba po prostu wybrać, a z drugiej strony do złącza HDMI w naszym telewizorze, to jest koszt kilkudziesięciu złotych. Tam no już za stówkę są takie, oczywiście za kilka tych stówek, ale myślę, że aż takie nie będą nam potrzebne. Wystarczy po prostu taka karta, która w systemie, z tego co wywnioskowałem z prezentacji, jaką Drew pokazywał, no to jest jest widoczna jako kamera. I my sobie taką kamerkę wybieramy w aplikacji Be My Eyes pod Windowsem, no i w tym momencie możemy robić zdjęcia, możemy zadawać pytania. Ja naprawdę żałuję, że wtedy, kiedy zajmowałem się serwisowaniem komputerów, to nie miałem takiego narzędzia, bo ileż życie byłoby prostsze, gdyby można było po prostu zapytać sztucznej inteligencji, słuchaj, co w tym momencie się wyświetla, jaka opcja jest podświetlona. No wiadomo, to schodziłoby odpowiednio dłużej, ale z moich wspomnień to wynika, że zdecydowanie jeszcze dłużej zajmuje to, żeby uczyć się pewnych operacji na pamięć, czy na przykład układów jakiegoś konkretnego BIOS-u. A w dzisiejszych czasach, kiedy mamy to UEFI, no to jest jeszcze gorzej, bo to potrafi być znacznie bardziej rozbudowane. Znacznie bardziej rozbudowane potrafi mieć te menu. Więc naprawdę tutaj zaczyna być bardzo ciekawie. Tam na stronie jest podany konkretny typ tej karty. Zresztą ta firma też jest widoczna w polskich sklepach, gdzieś na Allegro, na Amazonie też można sobie konkretne to rozwiązanie kupić, ale można też po prostu poszukać jakiejkolwiek właśnie takiej karty, a tych kart jest naprawdę dużo. Od takich za nawet i 20-30 zł po takie za tam powiedzmy bliżej stówki. No i w tym momencie jedyne co, na co zwróciłem uwagę, o czym zresztą też była mowa w tym podcaście, to jest to, że z jakiegoś powodu nie był w stanie autor pobrać dźwięku. I teraz no nie mam takiej karty, więc nie wiem, czy na przykład on po prostu nie odkrył tego, że można by było w zasadzie próbować to jakoś zrobić na zasadzie takiej, że odpalamy sobie nasłuchiwanie na taką kartę, czy za pomocą jakiegoś audio repeatera, czy kompletnie w przypadku takich graberów nie da się przesłać dźwięku. Ja tam w specyfikacjach tych urządzeń widziałem, że na przykład one mają jeszcze jakieś dodatkowe gniazda audio, no ale poprzez HDMI jako takie powinno dać się przesłać zarówno obraz, jak i dźwięk. Więc tu zastanawiam się, w jaki sposób ten dźwięk jest obsługiwany, ale podejrzewam, że prędzej czy później wejdę w posiadanie takiego urządzenia i się tym pobawię i sobie to potestuję. No bo idealnym rozwiązaniem by było, gdyby można było sobie za pomocą takiego grabera na przykład podpiąć jakąś przystawkę multimedialną do naszego komputera. I za pomocą takiej przystawki na przykład oglądać nawet i telewizję. Chcemy coś sobie zobaczyć, co się w danym momencie dzieje na ekranie? No to pytamy Be My AI, opisz scenę, którą widzisz, opisz to, co widzisz i dostajemy taką informację. Albo na przykład no takie drugie podejście to zresztą tak jak wspominałem, chociażby jakaś praca z komputerem, który nagle zaprzestał nam mówić. No i na pewno jeszcze ileś innych tego typu przypadków można by było znaleźć, więc jeżeli na przykład wy już odkryliście to wcześniej, wpadliście na to wcześniej, no to dajcie znać, bo może już jakieś historie i przypadki sukcesu użycia takich urządzeń macie i moglibyście się z nami podzielić, a jeżeli nie, no to ja podejrzewam, że niedługo też będę w stanie coś na ten temat powiedzieć.
3: I kolejny news dotyczy właśnie takiej pracy z komputerem, dość raczej zaawansowanej, to znaczy chodzi o taką sytuację, gdy mamy na komputerze kilka systemów lub chcielibyśmy komputer uruchomić nie z tego dysku, na którym mamy Windows, ale z jakiegoś pendrive'a, z jakiegoś innego nośnika danych i jest dostępny program, który jest w stanie zarządzać właśnie takim rozruchem komputera z poziomu Windowsa.
8: Tak, zgadza się, no bo jak ktoś jakoś bardziej grzebie przy komputerach, to pewnie wie, że z poziomu Windowsa tak na ogół da się tym zarządzać, da się na przykład powiedzieć komputerowi, z którego urządzenia, czy to ma być, nie wiem, jeszcze jak ktoś ma CD-ROM, kiedyś tak było, czy pendrive jakiś konkretny, czy dysk zewnętrzny, może jakiś dysk nawet sieciowy, z jakiego urządzenia ma się zbutować, że tak powiem, czyli uruchomić system operacyjny. Albo jeżeli mamy tych systemów więcej, to istotnie sobie wybrać, który ma się uruchomić. I tam parę jeszcze innych czynności można wykonywać za pomocą odpowiednich komend w wierszu poleceń. I można ten komputer do różnych rzeczy zmusić, natomiast no, kto te komendy zna, ten zna, kto ma pamięć do komend albo gdzieś sobie ma je spisane i nie boi się użyć wiersza poleceń, no to fajnie, ale co dla osób, które wolałyby jednak takimi, tak jakby nie było, dość wrażliwymi rzeczami na naszym komputerze, newralgicznymi, zarządzać z poziomu dość wygodnego graficznego interfejsu. No i odpowiedź jest, powstał program TCA Boot Manager, który powstał, no jak już nazwa sugeruje, z inicjatywy Hiszpanów, których już znamy od, z takich narzędzi jak TCA, na przykład Media, TCA Media Downloader i parę innych. I jest to urządzenie, oprogramowanie, które właśnie pozwala w takim interfejsie nam zarządzać tymi ustawieniami rozruchu właśnie. Tam można wyczyścić ten magazyn rozruchowy, można właśnie wybrać system operacyjny, można jakieś importować, eksportować ustawienia tego bootloadera naszego, wybrać urządzenie. No to pewnie będzie się jeszcze rozwijało i tam będą może jakieś nowe polecenia dochodzić. Zamieszczony będzie w komentarzu link do posta na blogu tej ekipy właśnie w języku, no właśnie hiszpańskim, i bardzo możliwe, że program też jest w tym języku, no bo nie wszystkie programy TCA są gdzieś tam tłumaczone. Natomiast no, mamy różne wtyczki, prawda, w NVDA tłumaczące i inne ciekawe zastosowania, a może też za jakiś czas autorzy się zreflektują i też chociażby na angielski ten program przetłumaczą. No i można sobie go pobrać i za jego pomocą się komputerem bawić. Także dajcie znać, czy wam się coś takiego przyda. Jeżeli będziecie testowali, to dajcie znać, czy program jest tak użyteczny, jak stanowi jego opis.
3: Mamy pytanie na WhatsAppie. Piotr się nas pyta, czy polecacie jakąś aplikację zapewniającą klawiaturę T9 do pisania wiadomości na iPhonie?
8: Chyba nie. Kiedyś szukałem czegoś takiego.
7: Było kiedyś coś takiego, ale to było z parę lat temu. To się chyba nazywało Type 9 bodajże. Natomiast mówię, aplikacja chyba od jakiegoś czasu nie była aktualizowana. Nawet pamiętam, że próbowałem tego korzystać, nawet kontaktowałem się z deweloperem, żeby dodać do niej jakieś gesty, żeby dodać interakcję bezpośrednią. I jakieś usprawnienia wprowadził, natomiast nawet ostatnia wersja aplikacji była w 2023 roku, więc nie tak dawno jak myślałem, natomiast no też jednak to 2 lata temu było. Zobaczę tylko jeszcze i jak, czy ta aplikacja jest darmowa, czy od razu trzeba coś zapłacić. Trzeba zapłacić 20 zł, natomiast gdybyś chciał sprawdzić, nie obiecuję, że ta aplikacja będzie bardzo dostępna i działała dobrze, bo mówię, ostatni raz ją próbowałem kilka lat temu, ale może znów ściągnę, żeby też zobaczyć, czy coś się zmieniło. Natomiast jedyna to jest aplikacja, o której mi wiadomo, która oferuje coś takiego, nazywa się Type 9 i dosłownie się to pisze type spacja nine w App Store. Aplikacja kosztuje 20 zł i tutaj od razu też informacja, i to nie tylko do tej aplikacji, ale gdybyście kiedyś potrzebowali przedostawać aplikację płatną, która no, nie ma wersji darmowej, albo chcecie skorzystać z jakiejś funkcji w aplikacji, która jest dostępna pod jakimś abonamentem, który nie ma okresu próbnego, zawsze możecie przynajmniej przez 2 tygodnie od zakupu tej aplikacji o firmę Apple poprosić o zwrot. Trzeba to zrobić z przeglądarki, niestety, natomiast można wejść sobie na adres reportaproblem.apple.com i na tej stronie logujemy się, wybieramy z listy, jaki zakup chcemy zwrócić. Na następnym ekranie tam wyświetli nam się lista, gdzie musimy podać powód. Tam po prostu zaznaczamy opcję, że chcemy odstąpić od zakupu, no bo Unia Europejska takie prawo nam daje. I to tak naprawdę wszystko. Niestety ten proces może potrwać dzień, dwa, natomiast kiedy coś takiego prześlemy, no to pocztą do nas przyjdzie potwierdzenie, że nasze pieniądze zostały zwrócone.
8: Ja widziałem swoją drogą też ostatnio, tak, szukałem różnych rzeczy w App Store, że jest jakaś klawiatura T9 na Apple Watcha, ale po pierwsze nie wiem, jak jest dostępna, po drugie pewnie nie wspiera polskich liter, a po trzecie, no klawiatury na Apple Watchu nie działają tak jak na iPhone'ie, one nie mogą działać na poziomie systemu i działają tylko do jakichś tam określonych aplikacji, można sobie chyba tam na SMS-y odpowiadać, na maile, na jakieś tam jeszcze inne aplowskie rzeczy, a tak w aplikacjach ogólnie, no to one raczej nie działają, więc nie jest to jakieś chyba rozwiązanie na sytuację, jak coś napisać na zegarku, no ale jakby sama aplikacja istnieje i w sumie ciekawe, jak byłaby.
7: A pamiętasz, jak się nazywa?
8: Niestety nie, uciekła mi nazwa, ale poszukam i potem i ci podeślę, to możemy się na przyszły tydzień.
7: A pewnie, bardzo chętnie przetestuję, bo mnie zaciekawiło.
8: Dobra, no to ci, to ja to znajdę jeszcze i wyślę ci prywatnie i
7: dobra.
8: Myślę, że na przyszły tydzień będziemy mieli może gotową jakąś recenzję mini.
9: A tymczasem odbieramy telefon. Arek jest z nami. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie słychać.
9: Czy słychać, ja jestem? Słychać. O, tak, słychać. Jesteś. Wszystko jest okej. Okay. Ja,
10: bo to mój pierwszy raz, jak dzwonię na ten nowy system. Wasz, ja dzwonię z czymś, z czym miałem dzwonić w tamtym tygodniu i mnie Piotr wywoływał, a akurat wtedy odebrałem telefon dość niepokojący i nie mogłem. Chciałbym nawiązać do tematu, który był w tamtym tygodniu, a mianowicie do gier, bo pojawiła się gra Longue, znana w świecie zachodnim jako Dragon Moon, no i chciałem trochę o tym poopowiadać, no bo jak pewnie wiecie, jak Piotrek chyba mówiłeś, z tego co pamiętam, jestem dystrybutorem tej gry. W sensie, no nie, że z tego co pamiętam jestem dystrybutorem, tylko z tego co pamiętam mówiłeś, że nim jestem.
7: Tak, chyba wspominałem, tak.
10: No i chciałem trochę więcej może powiedzieć. Gra jest single player, ale ta gra w grze to jest jakby multiplayer i na tym polega multiplayerowość tej gry, że gramy z innymi graczami, ale ci gracze są NPC-ami jakby, w sensie my nie gramy z naszymi znajomymi, tylko gramy z NPC-ami, możemy sobie gildię założyć i tak dalej później. Bardzo fajna gra. Jak ktoś nie lubi długich gier, to nie będzie dla niego, bo to z 70-60 godzin spokojnie to, co teraz jest, a to nie jest nawet jeszcze połowa kontentu, który jest planowany, bo następny expansion pack ma być w maju bodajże. Więc jak ktoś nie lubi długich gier, no to nie będzie raczej gra dla niego. Historia jest bardzo ciekawa. Ja sam przechodzę teraz i dawno się przy żadnej grze tak nie bawiłem dobrze. Ostatnio tak dobrze się bawiłem przy 1942 w 2019 roku, więc no prawie ponad 5 lat nie widziałem tak dobrej gry. Audio. Różne gry były, jedne lepsze, drugie gorsze. Jeszcze chciałem nawiązać do innej chińskiej gry, do Xianxin Tianxia. Czyli do tego, co też Piotrze opowiadałeś o tym, do tej gry, gdzie możemy spotkać różnych mistrzów sztuk walki, przejść i przechodzić różne właśnie, powiedzmy, książki związane z tymi sztukami walki. To była open beta, teraz ta gra chwilowo zniknęła, jej nie ma jakiś czas, ale za kilka tygodni znowu wróci. Będzie można sobie w Xianxin Tianxia pograć. Co sądzę o Xianxin Tianxia? Pomysł fajny, z wykonaniem trochę gorzej. Jest remake na silniku tej gry zrobiony, takiej starej chińskiej gry. Swoją drogą, może mnie Piotrze poprawisz, ale u nas raczej wtedy jeszcze RPG-ów dostępnych się nie robiło. Gry z 2006 roku właśnie o książce Legend of the Condor Shooting Heroes. To zrobił taki gość, którego w środowisku niewidomych znamy jako Francis Wolff. On zrobił taką grę kiedyś jak Night of Parasite.
7: A, tak.
10: No to on właśnie on zrobił też grę na podstawie tej książki i na silniku Xianxin Tianxia, właśnie w tym Xianxin Tianxia możemy sobie zagrać w remake'a tej gry. Ja przeszedłem tą zmudową wersję, bo Chińczycy mieli taką fazę robienia gier na zmudzie, to jest program, to jest klient do modów po prostu i oni robili gry w taki sposób, że tam robili jakby aliasy i tak dalej, i tak dalej. No, ciekawy to był system robienia gier. Im tak prościej było po prostu. No i właśnie on, ten Francis, zrobił w 2006 roku tę grę. No i u nas chyba na zachodzie wtedy dostępnych RPG-ów, takich w sensie RPG-ów audio, powiedzmy, nie było. No była Otchłań jedynie, ale to polska też gra.
7: Nie, chyba ludzie faktycznie wtedy grali w mudy dopiero, nie wiem, rok, dwa lata później Entombed chyba był takim pierwszym. Nie wiem, czy w Japonii też nie było już pierwszych dostępnych RPG-ów na tekst Game Makerze, ale nie pamiętam, kiedy te pierwsze gry się pojawiły. A na co chodzi, faktycznie chyba tego jeszcze wtedy nie było.
10: No, więc w tym Xianxin Tianxia mamy parę tych gier. Fajnie to jest. No, ta nawigacja, w sensie nawigacja jest dość spoko, bo mamy mapę, ale ja tam miałem trochę problem z walką, bo tam to jest niby gra multiplayer, ale wiele rzeczy się dzieje po stronie klienta, ale na przykład walki na pięści są po stronie klienta, a strzelanie z łuku jest po stronie serwera, więc to wygląda dziwnie, że na przykład wróg jest oddalony jakoś daleko od nas, a dostaje strzałą jakoś w ogóle wystrzeloną z kosmosu. Więc to jakby nie jest wina gry, tylko po prostu tego, że jesteśmy na zachodzie, a nie w Chinach. No i tak, ale jak dla mnie Dragon Moon postawiło bardzo wysoką poprzeczkę w roku 2025, jeśli chodzi o gry audio. Wiadomo, że to nie będzie poziom nigdy jakiejś gry AAA czy coś, ale jeśli chodzi o gry audio, no to dla mnie, przynajmniej w moim osobistym rankingu, bardzo, bardzo wysoko poprzeczka jest postawiona. Co do Dragon Moon, no to czasami ta fabuła jest taka... Na przykład ma być jakaś walka i oni zamiast się, że tak powiem, prać, to oni gadają. I dopiero wtedy zaczynają się bić. Więc jeżeli ktoś nie lubi takich długich dialogów i tak dalej, to też może mieć się z Longie problem. Ja na przykład lubię, mnie to właśnie w grach jara, historia, jak postacie gadają, jak postacie się wyzywają, jak postacie się kłócą i tak dalej, albo jak się kochają. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy robią takie typowo hack and slashówki, no i to po prostu jest inny gatunek, ale no nie wiem, może Piotrze też zagrasz kiedyś, to może się podzielisz też swoją opinią, bo akurat twojej opinii jestem bardzo ciekawy co do tej gry, ale no ja jestem zachwycony. Jeszcze chciałem powiedzieć, że ZDSR dostał dzisiaj aktualizację i można bezpośrednio z ZDSR-a gadać sobie z AI. Na razie jest to tylko model Vivo, ale będą dodane inne modele. Insert Control 1, możemy wstawiać załączniki, możemy się modelu pytać o różne rzeczy i model nam będzie odpowiadał. Możemy sobie zapisywać dialogi, tworzyć nowe, więc mamy taką rzecz w ZDSR-ze.
9: A czy Vivo, też... to od razu zapytam, czy Vivo potrafi też z nami po polsku pogadać?
10: Nie potrafi, w sensie to jest takie, on ci nie powie, że nie potrafi, on niby potrafi, akurat to uważam, że to wina ZDSR-a może być, bo jak się pytam Viva coś po polsku, to ZDSR po prostu się wywala.
9: Aha.
7: Więc a z angielskim radzi sobie lepiej?
10: Tak, z angielskim tak. Po angielsku normalnie możesz mu zrobić screena na przykład okna, i z nim pogadać o tym, co widać. Ale Baoi Yueting jest o krok dalej. Pokazywałem ten screen reader, bo Baoi ma coś takiego, jak jakbym miał kiedyś tłumaczyć Baoi na polski, to by było byłby to inteligentny pomocnik. I w Baoi to działa tak, że możesz się modelu zapytać na przykład ustaw mi głośność mikrofonu na 30%. I on wtedy powie ci, poczekaj, proszę, nie ruszaj komputera, i on sobie sam wyklika ustawienia, dźwięk, urządzenie wejściowe, kliknie sobie prawym przyciskiem myszy, zrobi sobie właściwości i przestawi ci suwaczek. Więc bardzo fajnie twórcy Baoi jakby skorzystali z tego AI.
9: Ciekawe, na czym to się opiera, to korzystanie z AI, bo pytanie, czy jakby się to na polskim Windowsie zachowało.
10: Ja testowałem to na polskim Windowsie i umie to zrobić.
9: I zadziałało. O, no to tak. Z jednej strony super, z drugiej strony no...
10: Nie, no trzeba uważać. Właśnie. Oczywiście. Ja bym nigdy w życiu nie polecał, ja się bawiłem tym, powiedziałem mu na przykład zrób tak, żeby komputer mi nie działał, to się nie zgodził na to. Ale jak mu powiedziałem, usuń plik winload.efi, to zrobił bez problemu.
9: Aha. Okay.
10: więc tak, no ale Baoi akurat jeśli chodzi o te funkcje AI jest krok przed ZDSR-em, ale Baoi nie jest po polsku i raczej nigdy nie będzie, bo twórcy nie są zainteresowani tym, żeby Baoi był w języku polskim. To chyba tyle ode mnie. No,
9: Arku, nie wiem, czy słuchałeś nas od początku, bo było tu pytanie od naszego słuchacza Kuby, który ma problem z Luomo Toolboxem, mianowicie z tym, że zdaje się, że właśnie AI odzywa się do niego tylko po chińsku.
10: To nie wiem, co Kuba robi. Prosiłbym o kontakt w takim razie na adres nuno69amo@gmail.com, bo Luomo potrafi rozmawiać z tymi po polsku. I właśnie jeszcze jedna rzecz a propos Luomo Toolboxa. Weekend to był dla naszej dwójki ciężka praca. I uwaga, uwaga, przepisaliśmy częściowo serwer, co pozwala nam tłumaczyć komunikaty od serwera na inne języki. Jeszcze nie wszystkie komunikaty, bo mamy część serwera w PHP, część serwera w ASP.NET-cie, jeszcze tam kilka rzeczy jest w Rabim porobione, więc ten nasz serwer jest rozgrzebany nieźle, ale już idzie to ku lepszemu i komunikaty serwerowe też będą mogły już być tłumaczone na inne języki. To dobrze wiedzieć akurat. Jeżeli, Kubo, będziesz chciał, to możesz się do mnie odezwać i pomogę ci rozwiązać twój problem z Toolboxem. Toolbox na Androida dostał aktualizację, jakby ktoś chciał. Będzie rozwijany wraz z innymi wersjami językowymi. A tymczasem będę leciał. Dziękuję.
9: Dzięki, Arku, za telefon. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
3: Przejdźmy może jeszcze zanim coś do newsa od Piotrka na temat tego, że pojawiła się już trzecia ankieta Apple Viz dotycząca satysfakcji z dostępności do urządzeń Apple.
7: Tak jest, bo no właśnie po raz trzeci portal Apple Viz tworzy coś takiego, co oni nazwali Apple Viz Report Card, czyli no właśnie taka karta, ja to przetłumaczyłem właśnie jako taki raport satysfakcji z dostępności urządzeń Apple. No właśnie, co jest robione po raz trzeci i jak to wygląda? No to wygląda tak, że mamy ankietę. Ankietę może wypełnić każdy przynajmniej kto ma konto w portalu Apple Viz. Konto jest zupełnie darmowe, także to nie jest problem, żeby sobie takie konto założyć. I w tej ankiecie po prostu odpowiadamy na kilka pytań, w których oceniamy, jak bardzo jesteśmy zadowoleni z urządzeń firmy Apple, konkretnie z poszczególnych systemów operacyjnych, z ich funkcji dostępności, z tego, jak Apple naprawia błędy. Możemy też podzielić się własnymi uwagami. Mamy pola do otwartego komentowania tego, jak sobie Apple radzi. I ten raport jest widziany przez kogoś dość wysoko w firmie Apple, tak to trzeba rozumieć. I to jest też no, ciekawe przeczytać, jak to oceniają użytkownicy. Zresztą na przykład już w zeszłym roku w poprzednim Cyfrowym Przeglądzie i chyba dwa lata temu zresztą też mówiliśmy wam, jakie wyniki tej ankiety później wyglądały i mogliśmy je też porównać z ankietą z roku poprzedniego i pewnie tak samo będzie tym razem. I myślę, że warto sobie tą ankietę wypełnić z dwóch powodów. Po pierwsze, no bo po prostu myślę, że warto, zwłaszcza, że tam faktycznie ktoś z Apple to przeczyta, a wybrane komentarze będą też udostępnione. Tam zresztą możemy zdecydować, czy nasze komentarze, jeśli zostaną wybrane, mają być zacytowane anonimowo lub podając naszą nazwę użytkownika lub imię. Więc bardzo możliwe, że niektóre z naszych komentarzy po prostu dosłownie tak trafią do firmy Apple i może będą brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji w przyszłości. A po drugie, to jest po raz pierwszy w tym roku, przez to, że portal Apple Viz jest teraz prowadzony przez firmę Be My Eyes, postanowili trochę zachęcić ludzi do wypełniania tej ankiety i każdy, kto ją wypełni, no chyba, że jest pracownikiem Apple Visa czy Be My Eyes, zostanie dodany do loterii, w której można wygrać kartę podarunkową o wartości $200. Do jakiego portalu, jak ta karta podarunkowa ma wyglądać? Szczerze mówiąc, nie wiem, tutaj informacji nie ma, ale też nie ma informacji, że ta loteria jest ograniczona do konkretnych krajów, więc śmiem przypuszczać, że jeśli ktoś to wypełni z Polski, no to pewnie też będziemy mogli wziąć w tej loterii udział. A nawet jeśli nie wygramy, wydaje mi się, że same raporty są naprawdę bardzo ciekawe i nawet z tego powodu warto je wypełnić, no bo myślę, że każdy z was dziś ma jakieś komentarze, jeśli zwłaszcza długo korzystacie z iPhone'a czy z innych urządzeń firmy Apple i są rzeczy, które chcielibyście, żeby zostały poprawione, które chcielibyście zwrócić uwagę. No nie wiem, na przykład brak wsparcia języka polskiego w rozpoznawaniu ekranu, no tego typu kwestie, bardziej związane tutaj stricte z funkcjami dla osób z dysfunkcją wzroku, więc tutaj może o braku polskim Siri to nie wiem, czy bym pisał, no ale ktoś chce to w sumie można, ale no, każdy z was pewnie coś takiego ma, więc warto po prostu sobie tą ankietę wypełnić. No i tradycyjnie, skoro mamy ankietę, to też po prostu pokrótce przeczytam wam, jakie mamy tutaj pytania. Warto tą ankietę sobie wypełnić nawet z tłumaczem w przeglądarce. Pole na otwarte odpowiedzi powinniśmy wypełnić w języku angielskim, natomiast w dzisiejszych czasach AI i tłumaczy to raczej nie jest problem, więc nawet jeśli chcielibyście napisać jakiś komentarz po polsku i go przetłumaczyć, myślę, że to i tak przejdzie, jeśli osoby, które później to będą tą ankietę przeglądać, stwierdzą, że on jest na tyle wartościowy, to pewnie i tak możliwe, że on się gdzieś w zostanie do firmy Apple bezpośrednio przekazany. I formularze nie zobaczymy, chyba że mamy już założone konto na Apple Viz i jesteśmy do niego zalogowani, więc nie dziwcie się, kiedy wejdziecie na link, który podałem w komentarzu i tam po prostu tego nie widzicie, bo to tak ma być. Po prostu musicie najpierw założyć konto i wtedy magicznie ten formularz na tej stronie, która jest podlinkowana, wyświetli. On będzie otwarty do 27 stycznia, także jeszcze trochę czasu zostało. Nawet jeśli słuchacie nas z archiwum, no to jest duża szansa, że jeszcze zdążycie sobie to wypełnić. Jakie tutaj mamy pytanie? Mamy 4 sekcje. W pierwszej sekcji mówimy o funkcjonalności i doświadczeniach z VoiceOvera. I generalnie wszystkie pytania wyglądają tak, że mamy listę, gdzie zaznaczamy ocenę od 1 do 5 lub NA na początku, NA czyli nie dotyczy. Tutaj jest taka prośba, żeby zaznaczyć właśnie nie dotyczy, jeśli z jakiejś funkcji nie korzystamy, czyli na przykład jesteśmy osobą całkiem niewidomą i nie korzystamy z funkcji powiększających ekran, no to tam po prostu zaznaczamy nie dotyczy. Nie ma Maca, też po prostu zaznaczamy nie dotyczy. Nie mamy monitora brajlowskiego, też zaznaczamy nie dotyczy w sekcji związanej z brajlem. Wiadomo, o co chodzi. Więc pierwsza sekcja dotyczy VoiceOvera. Generalnie tutaj mamy dwa typy pytań. Pierwszy typ to jak oceniamy funkcjonalność VoiceOvera i tutaj mamy to samo pytanie na wszystkie systemy, więc najpierw VoiceOvera na iOSie, na iPadOSie, na macOSie, na WatchOSie i na tvOSie. Tutaj na ten moment jeszcze VisionOS nie jest brany pod uwagę, więc jeśli ktoś korzystał, testował headset Vision Pro, no to jeszcze no, po prostu nie jest na tyle popularny, żeby był w tych badaniach brany pod uwagę na ten moment, ale Apple Viz jak najbardziej o nim wie. I pod tymi pytaniami mamy kolejne pytanie. Czy mamy jakieś komentarze na temat funkcji VoiceOvera na jednym z tych systemów? I po prostu mamy pole edycji, możemy wpisać to, co chcemy, jeśli mamy jeszcze jakieś uwagi. I następny zestaw pytań. Jak oceniamy doświadczenie skorzystania z VoiceOvera? I tutaj znów to pytanie się powtarza dla wszystkich systemów. iOS, iPadOS, macOS, WatchOS i tvOS. I też tutaj mamy pole na uwagi dotyczące naszej oceny. Czyli w pierwszym pytaniu tak oceniamy same funkcje, czy nam czegoś brakuje, czy nie. A w drugim pytaniu po prostu oceniamy, jak nam się z tego korzysta. Więc jeśli tutaj są jakieś błędy, coś nam się zawiesza i tak dalej, mamy tego typu uwagi, no to by wpłynęło na naszą ocenę. Tutaj oceny podajemy w skali od 1 do 5. Sekcja druga dotyczy Braille'a i tutaj mamy analogiczny format, więc w pierwszym zestawie pytań oceniamy same funkcje związane z Braille'em i tutaj też dla każdego systemu po kolei iOS, iPadOS, macOS, WatchOS, tvOS możemy zostawić uwagi związane z funkcjami związanymi z Braille'em, a następny zestaw pytań jak oceniamy korzystanie z Braille'a na poszczególnych systemach. I tutaj znów mamy wszystkie systemy po kolei i mamy znów pole na uwagi. Sekcja trzecia dotyczy funkcji dla osób słabowidzących, czyli powiększenia tego typu sprawy, aplikacja lupa. No i tutaj znów możemy ocenić wszystkie funkcje dla każdego systemu. Mamy pole dla uwagi, pole dla uwag i możemy też ocenić nasze doświadczenia z tych funkcji, czyli jak dobrze się nam i z tych funkcji korzysta. I też znów mamy tutaj pole na uwagi. I sekcja czwarta, inne oceny i komentarze. I tutaj mamy kilka takich ciekawych pytań. Między innymi, jak oceniasz nowe funkcje związane z dostępnością dodane przez Apple w roku 2024 dla osób niewidomych, głuchoniewidomych lub słabowidzących, jeśli chodzi o ich przydatność i efektywność, jak bardzo poprawiają ci doświadczenia z korzystania z oprogramowania Apple. No i tutaj też po prostu możemy w skali od 1 do 5 sobie to ocenić i mamy pole edycji na komentarze. Jeśli nie pamiętacie, jakie funkcje zostały dodane w zeszłym 2024 roku, no to jest trochę materiałów nawet po polsku, oczywiście tutaj w Tyflo Podcaście była bardzo długa audycja. W Tyflo Świecie też się artykuły pojawiły, także możecie sobie to przypomnieć, jeśli nie pamiętacie, co zostało w tym roku dodane. I następne pytanie, jak oceniasz wydajność Apple w naprawianiu błędów związanych z voiceoverem, braillem i funkcjami dla osób słabowidzących? Tutaj też możemy wystawić ocenę od 1 do 5 i znów mamy pole edycji na komentarze. Czyli oprócz nowych funkcji, jak Apple'owi poszło w naprawianiu błędów, czy to nowych, czy istniejących, tutaj też możemy się wypowiedzieć. Mamy następne pytanie, tutaj już pytanie po prostu otwarte. Jakie masz sugestie, które Apple powinno wykorzystać, żeby poprawić funkcję dostępności i doświadczenia dla użytkowników niewidomych? Czyli tutaj też mamy po prostu takie otwarte pole, gdzie możemy jeszcze jakieś sugestie, czego nam brakuje, może jakie funkcje powinny być dodane. No tutaj moglibyśmy ewentualnie coś rozpisać. I mamy pole, gdzie możemy wpisać jeszcze, jeśli mamy jeszcze jakieś dodatkowe komentarze, no to możemy je tutaj zostawić. Mamy pole, że zgadzamy się, wypełniając tą ankietę, że AppleWiz może wykorzystać nasze odpowiedzi z tych pytań otwartych i upublicznić je podczas wyników. I możemy wtedy zdecydować, czy ma być wyświetlona nazwa użytkownika naszego konta AppleWiz, lub czy nasza wypowiedź ma być zacytowana anonimowo. Więc jeśli nie chcemy ujawniać swojego imienia, no to możemy to zrobić. Tutaj mamy pole wyboru, gdzie zaznaczamy, że jesteśmy osobą niewidomą, głucho niewidomą i korzystamy z przynajmniej jednego urządzenia firmy Apple i mamy przycisk wyślij i możemy tą ankietę wysłać. Także będzie link w komentarzu, gdybyście chcieli sobie to wypełnić szybciej, no to też wystarczy wejść na stronę applewiz.com i nawigacją po nagłówkach prędzej czy później do tego dojdziecie, bo też jest ta strona na stronie głównej portalu AppleWiz.
9: A tymczasem
7: warto wypełnić.
9: Jasne, że tak. A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Patryk jest z nami, trochę się naczekał, ale się doczekał. Dobry wieczór, Patryku.
11: Dobry wieczór.
9: Słuchamy.
11: No to pierwsza rzecz, to chciałem troszeczkę się odnieść do tego, co mówił Arek, czyli do Dragon Moona, którego trochę poznałem. No dla mnie, ja w porównaniu do Arka się tak dobrze nie bawię przy tym. Po pierwsze to dlatego, że jest zbyt dużo historii. Ja jednak wolę minimalistyczną historię, bardziej nawalanie, jeżeli o takie rzeczy chodzi. Jak dla mnie jest tego po prostu za dużo. Po drugie uważam, że jest dużo błędów, które niestety są frustrujące, jak na przykład to, że często kiedy zginiemy, to respimy się tak naprawdę na przeciwniku, który nas ubija i no tak naprawdę mamy nieskończoną pętlę śmierci tak naprawdę i musimy wczytywać zapis od początku. No, po trzecie są strasznie duże mapy, przynajmniej jeżeli robimy prolog. No, przed tą całą fabułą jest, Boże, co ja się tam naszukałem różnych rzeczy, co ja się nachodziłem. Po prostu te mapy są puste. I nawet jeżeli my zaczniemy w tej wiosce nowicjuszy już potem ten drugi tryb MMO, no to tak naprawdę no będziemy mieć puste lokacje, dopóki nie odblokowujemy sobie poszczególnych rzeczy w historii. No będziemy wchodzić po prostu w puste lokacje, w których nic nie będzie. No, potem to się będą zapełniać te lokacje, ale jednak no wolę mieć jednak świat wypełniony różnymi rzeczami, jak eksploruję, więc no to taki jednak niesmak niedosyt jest mimo wszystko walki z bossami, no to jest coś, co mogę uznać za plus, natomiast uważam, że przeciwnicy, czyli mobki w tej grze są no, zrobione ich AI, czyli po prostu ich inteligencja jest zrobiona tak jak niestety w większości chińskich gier, jakie widziałem, czyli po prostu mobki nas gonią, trakują aż do samego końca. W zasadzie my sobie chcemy uciec przed mobkiem, a mobek nas i tak będzie gonił. Tak samo na przykład, jeżeli tabem sobie jakiegoś mobka namierzę, żeby po prostu go namierzyć, no to on będzie mnie gonił. Jak mógłby, to by

0: Właśnie. Grą roku, tylko bym nie nazwał.
1: Okej, Patryku, dzięki za opinię. Czy coś jeszcze?
0: Tak. Jeszcze mam jedno. Nie wiem, Piotrze, czy mówiłeś tydzień temu o nowości o Marvel Realm, od tych ludzi, którzy te minigry robią, bo to już w zeszłym tygodniu się pojawiło. Czyli
2: Nie
0: o ich
2: mówiłem,
0: nowym.
2: ale miałem to na dzisiaj, bo zobaczyłem to dopiero po audycji.
0: Okej. No ja tylko powiem tak króciutko, że jestem beta testerem Marvel Realm, jednym z beta testerów, także miałem okazję testować tą grę i brać w niej udział, także bardzo jestem ciekawy twoich wrażeń, jeśli próbowałeś.
2: Próbowałem, tak. Także będę tutaj też w stanie powiedzieć coś więcej. Chyba, że teraz przejdziemy do gier. Ewentualnie możemy od razu.
0: To znaczy, ja chciałbym, żebyś, bo jest jedna mechanika, której nie rozumiem. Jest ten taki vault, czyli to takie coś, że można kredyty donatować. Nie wiem, czy się coś zepsuło, czy po prostu twórcy mnie tak lubią, bo jestem beta testerem, ale ja mam bardzo dużo milionów tych kredytów. Czyli mogę sobie po prostu ten abonament chyba na lata zrobić już w tym momencie.
2: Możliwe, no ja powiem ci, no ja tylu kredytów na pewno u siebie nie mam.
0: Czyli pewnie dlatego, że jestem beta testerem. Okej. Okay. Ja teraz mam jeszcze pytanie a propos tej aplikacji, tego Boot Managera, to co tutaj wspominaliście. Zastanawiam się, po co to jest, skoro w samym Windowsie mamy taką możliwość. Jak sobie wejdziemy w zaawansowane uruchamianie w ustawieniach, no to i odpalimy sobie narratora, to też mamy dostęp do Boot Managera, gdzie możemy wybrać urządzenie jakieś tam, no chyba, że to ma takie coś, że na przykład możemy sobie z tego odpalić jakiegoś Linuxa i to wtedy jakoś tam UEFI pomija ten security boot.
1: Wcale by mnie to nie zdziwiło. No wiadomo, w takich sytuacjach to pewnie ten Secure Boot i tak jest wyłączony, żeby w ogóle było to możliwe. Więc tam pewnie i tak trzeba sobie najpierw to przygotować, ale jeżeli ktoś się decyduje na takie operacje, to może właśnie takie narzędzie być przydatne.
3: No ja nie
0: No bo z
3: testowałem,
0: tego
3: bo nie
0: chyba.
3: bardzo mam warunki do tego, ale na pewno da się przełączać systemy, to o tym mówiłem. Znaczy da się wybierać, który system chcemy zbootować. Jak to konkretnie działa, no nie testowałem, nie bardzo mam jak, ale wybór systemu jest napisane, że jest możliwy.
0: I co jeszcze co do aplikacji tej do nagrywania, to co żeście mówili tydzień temu w tym przeglądzie, coś się nazywa
3: Wasabi
0: Record.
3: Recording. Wasabi Recording.
0: I właśnie chciałem zapytać, czy jest wersja gdzieś możliwość przełączenia na wersję angielską, bo mi ten program się odpalił po hiszpańsku.
3: No właśnie też taką dostałem informację, jak widać coś kiepsko sprawdziłem, przepraszam. No i wygląda na to, że chyba nie bardzo. Szkoda, bo coś czytałem o automatycznych tłumaczeniach maszynowych i wydawało mi się, że tam dość logicznie, że angielski by był. Jak widać nie. No nic, trzeba będzie kiedyś siąść i go przetłumaczyć w takim razie na polski, bo program jest fajny.
0: Polski
3: Aczkolwiek.
0: na angielski.
3: No dla nas, na potrzeby
2: Znaczy.
3: naszych słuchaczy, to bardziej polski.
2: Tak, ale angielski jest i teraz to można. Wiem, że język można zmienić w ustawieniach. Do których próbuję teraz dotrzeć. Na pewno naciskamy menu. I pierwszym poleceniem tutaj są opcje. A nie, tutaj języka się nie da zmienić. Czyżby on po prostu na sztywno język wybierał na podstawie systemu? A nie, w tym pod przyciskiem menu mamy pod menu language, czyli to po hiszpańsku pewnie będzie idioma. I tam przynajmniej na angielski powinno się to dać przełączyć. Ale faktycznie dobrze byłoby to przetłumaczyć, to prawda.
0: Okej. Okay. No i jeszcze a propos gier, zapowiedź za 2 tygodnie pająk, człowiek pająk na pecety pajęczym krokiem ma wejść. A co z tym jego wejściem, to tak coś tu nie gra, bo jeżeli chodzi o Steama, chciałem sobie sprawdzić wymagania sprzętowe tak dla was, bo wiem, że na moim sprzęcie to pójdzie raczej. Natomiast

0: Nawet sprawdzić wymagania sprzętowe i powiem szczerze, że jeszcze ich nie ma. Tak samo jeżeli chodzi o jakąś przedsprzedaż wersji tej Deluxe, no jest TPD napisane, a 2 tygodnie są do premiery, więc nie wiem o co chodzi, ale wiem na pewno niestety, że będzie wymagane konto Sony. Tak w przypadku God of War na PC niestety konto Sony będzie wymagane i będzie się trzeba zalogować. Nie wiem o co chodzi z tymi wymaganiami, nie wiem czy to się nie opóźni. I nie wiem, ile będzie kosztować ta wersja, bo no, nie ma podanej ceny. I
1: Ale myślę,
0: dziwię
1: że
0: się.
1: pewnie minimalnie około tych 340 zł, biorąc pod uwagę, ile to na PlayStation kosztowało, to się można spodziewać.
0: No i przypominam, że jeżeli w wersji na PC się nic nie zmieni, to będzie bariera językowa pod tytułem będzie trzeba grać tylko po angielsku i nawet chyba dubbing będzie po angielsku. Bo tam, z tego co ja widziałem, no to nie mogłem zmienić w ogóle języka, nawet dubbingu na polski. Tylko po prostu, jak zmieniało się cały język, to zmieniało się cały język wszystkiego i tekstów, i dubbingu. Nie wiem, jak będzie wersja na PC, nie wiem, jak jest obecnie teraz, ale z tego co Tomek Dworek gdzieś tam prezentował, to na tej swojej takiej prezentacji w Poznaniu czy gdzieś tam. No to on też miał z dubbingiem angielskim, więc podejrzewam, że niestety się nie da, więc jeżeli chcecie grać z dostępnością, ominie was piękny polski dubbing. No ja się też tym martwię, bo polski dubbing do Spidermana jest fenomenalny, a niestety będę musiał grać z angielskim dubbingiem, który taki fajny nie jest. Szkoda.
2: Patryku, czy jeszcze masz dla nas jakieś wieści?
0: Myślę, że na ten moment to
2: To
0: myślę,
2: tyle.
0: że to na ten moment to tyle.
2: Okej. To dziękujemy ci bardzo w takim razie za telefon. Pozdrawiamy, a ja zerkam do komentarzy, ale w wersji tekstowej, bo tu mamy od Piotra dwa pytania. Witajcie, jaki system operacyjny polecacie na Androida, no Android jest systemem operacyjnym, więc tu chyba chodzi o czytnik ekranu. TalkBack, Prudence, Joshua, a może jest coś innego, pozdrawiam. Ja się dlatego tak zawahałem w odczytaniu tych informacji od Piotra, bo Piotr chyba dyktował to głosowo i trochę to nie wyszło. Więc taka też prośba do was, drodzy słuchacze, jeżeli coś do nas piszecie, to pamiętajcie, że fajnie, że wy się uzewnętrzniacie, ale my jeszcze to musimy od was przeczytać i miło byłoby wiedzieć, co się czyta. W związku z tym będziemy bardzo wdzięczni za sprawdzenie tego, co do nas wysyłacie, czy to jest napisane dobrze, bo potem jeszcze trzeba to odczytać. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach no to albo Jeszło, albo TalkBack, to w zależności od tego, jakim zaawansowanym użytkownikiem Androida się czujesz, bo na początek to pewnie TalkBack, tak sobie myślę.
3: To jest jedna rzecz, natomiast co ciekawe, ja mam Motorola i na tej Motorola lepszą responsywnością charakteryzuje się TalkBack, co dziwne, dlatego że zazwyczaj
2: to Jeszło
3: lepiej
2: zawsze było takim symbolem
3: tak,
2: tej
3: responsywności,
2: zręczności.
3: dokładnie. Natomiast są telefony, jak się okazuje, to mnie zdziwiło, że rzeczywiście na których TalkBack lepiej chodzi. Nie znam ich dużo, więc podejrzewam, że to jest jakby jeden z bardzo nielicznych telefonów, na której taka sytuacja ma miejsce, ale no tak jako ciekawostkę warto też wiedzieć.
2: I jeszcze jedno pytanie od Piotra, tym razem dotyczące Windows. Panowie, jaki czytnik ekranu do systemu Windows? Co lepsze, NVDA czy JAWS, a może coś innego? No jest jeszcze ZDSR, czyli Shengdu, o którym audycja jakiś czas temu była o nowościach. Natomiast tak na co dzień, w zależności też, Piotrze, od tego, do czego ty tego komputera z Windowsem będziesz potrzebował i do czego będziesz go używał. Natomiast wydaje mi się, że do takich codziennych zadań to w zupełności wystarczy NVDA. Jest za darmo, ma sporo różnych wtyczek, o których opowiadamy. Naprawdę ma całkiem sporo możliwości.